zacząłem bardzo mocno wchodzić, iść za Panem Bogiem. W sposób taki, bym powiedział, głęboki i radykalny. Jeszcze wtedy to był czas takiego wielkiego zauroczenia, zafascynowania. Właściwie można powiedzieć, że rozum był jak gdyby wyłączony. Swojego czasu mieliśmy jechać też na misję, byliśmy gotowi jechać na misję całą rodziną. No ale teraz już z tej perspektywy dzisiejszej widzę, że było w tym też troszeczkę mało braku rozsądku, bo było i zaniedbywanie rodziny, że ta ewangelizacja przysłoniła nam jak gdyby troszeczkę dom rodzinny. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że Kościół to nie jest tylko ten Kościół triumfujący, gdzie trzeba widzieć i doświadczać owoców ewangelizacji tu i teraz. Że Kościół nie musi być triumfujący. Może być Kościołem małym, ubogim, niewidzialnym. I potem, po tych 16 latach, właściwie po kilku latach od odejścia z drogi, Pan Bóg pozwolił mi, dotknął mnie jeszcze raz, ale już w sposób nie tak gwałtowny jak za pierwszym razem, tylko w sposób taki ojcowski, miłosierny, delikatny. I pamiętam, kiedy po odejściu z drogi, już tak kilka lat byłem człowiekiem bardzo takim rozbitym, bo miałem ten obraz Kościoła. Dzisiaj, jak mogę patrzeć z dzisiejszej perspektywy, mi się wydaje, że troszeczkę wykoślawiony. Może to z mojej winy. Poszedłem do małych braci Jezusa. I tam brat Morris, kiedy zacząłem mu mówić o sobie, o swoich grzechach, o swoich problemach, o swoim rozbiciu, o takim niepogodzeniu się, o trudnościach w znalezieniu się ponownie w kościele, to brat Morris zaprosił mnie na adorację. I nic nie mówiąc, pierwszy raz właściwie doświadczyłem, że można trwać w ciszy, mało mówić, być obecny przed Panem Jezusem i z drugim człowiekiem, który jest przy mnie, bardzo dobrze mnie rozumie, ale nie narzuca mi ani własnych wizji, ani nie mówi, co mam robić, ani mi nic nie radzi. Po prostu jest przy mnie, bo ja to czuję. Jest jako ten świadek, jako ktoś, który czuje, że mnie kocha, rozumie, a jednocześnie akceptuje i nic nie narzuca. Po prostu mnie słucha, nawet nigdy nic nie mówiąc. To było bardzo piękne doświadczenie. Po tym doświadczeniu rzeczywiście odnalazłem się, można powiedzieć, no ponownie w kościele.

0: Czy razem z żoną odeszliście ze wspólnoty neofotopanelowej?
1: Tak, razem.
0: Dlaczego?
1: No to gdyby tak dokładnie chcieć opowiedzieć, to wszystko to by, myślę, że czasu nie starczyło na parę audycji. Ale jedną z podstawowych przyczyn, jak myślę, to było, myśmy oboje to czuli bardzo mocno, że ta nasza wolna wola, ten dar od Pana Boga jest troszeczkę gwałcony. Jest ona przymuszana, urabiana i jednocześnie tak to wszystko zostaje dostosowywane do potrzeb grupy, gdzie moje ja, moje własne sumienie, moje wnętrze, które moje w ogóle relacje te bardzo intymne z Panem Bogiem muszą być jak gdyby siłą rzeczy pokazywane na zewnątrz, to uzewnętrznione i tak dalej. To było czasami bardzo bolesne, gdzie jak gdyby ten ofiara, można powiedzieć, brała górę nad miłosierdziem. Ale tak jak mówię, ja tutaj nikogo nie chcę sądzić. To było moje bardzo osobiste doświadczenie, doświadczenie mojej żony i tak to wówczas odczuwaliśmy. Aczkolwiek jesteśmy, jak mówię, bardzo wdzięczni Panu Bogu za drogę, za ten czas, który na pewno nie był czasem straconym, a raczej błogosławionym dla nas, dla naszej rodziny. Po prostu w pewnym momencie, i to też jak gdyby niezależnie od nas samych, ode mnie, Pan Bóg zaczął drążyć i szukać jak gdyby mnie w inny sposób. Nawet nie wiedziałem, do czego to prowadzi i jak to się skończy, chociaż zdawałem sobie sprawę, że odejście z takiej formacji, która no, jest formacją bardzo mocną, może się skończyć źle. Na szczęście Pan Bóg jest miłosierny. Trafiłem na małych braci Jezusa, którzy jest bardzo mnie mocno przygarnęli.

0: sens.
1: Czyli zmiana formacji.
2: Ja nie wiem nawet, czy można powiedzieć, że to jest zmiana formacji. Myślę, że to jest nawet jakaś kontynuacja tej formacji, a nawet bym powiedział, że jakiś w pewnym sensie powrót do źródeł, bo proszę zauważyć, że Droga narodziła się w barakach Palomares Altas i Kiko Arguello. Najpierw terminował, można powiedzieć, u małych braci Jezusa. Właśnie od małych braci Jezusa nauczył się być tym milczącym świadkiem Ewangelii z gitarą w ręku, z brewiarzem, z Pismem Świętym, pośród tej nędzy, pośród tej biedoty. I sam, jak wspominał, że Karol de Foucault odcisnął bardzo poważne piętno na jego życiu, na jego duchowości. I stąd potem były jak gdyby to praźródła tej drogi neokatechumenalnej. No, tak to widzę. To nie myślę, że to jest jakaś zmiana formacji. Raczej bym powiedział, że w pewien sposób kontynuacja, aczkolwiek no inaczej rozumiane, może już bardziej w sposób taki spokojniejszy, wyciszony. Tak myślę.
1: Czym był ten czas poza wspólnotą, bo poza kościołem w ogóle to było, czy poza tylko wspólnotą neokatechumenalną?
2: Ale nie rozumiem.
1: Ten czas, bo pomiędzy powrotem do małych braci Jezusa, znaczy jakby, a odejściem ze wspólnoty minął jakiś czas, prawda?
2: A tak.
1: I to było poza wspólnotą neokatechumenalną, czy też w ogóle poza kościołem? Czy wyjście z kościoła jakby...
2: Nie. Najpierw odeszliśmy z drogi i zanim poznałem małych braci Jezusa, to był czas jakiś 4 lat. Kiedy... Natomiast po odejściu z drogi też zacząłem szukać. Szukać też intensywnie innych grup, innych rzeczywistości w kościele, tylko teraz widzę, że był to pewien też błąd, dlatego że konieczne było wtedy rozeznać, uspokoić się, nie szukać gwałtownie i na siłę innych rzeczywistości w kościele, tylko raczej spróbować wtedy rozeznać, rozpoznać, uspokoić się. Natomiast ja wtedy szukałem, no i też nie żałuję, bo po drodze poznałem wspólnotę Szemenew, i tym braciom też jestem wdzięczny za rekolekcje, za spotkania Kany, na której byliśmy z żoną i które nam też sporo dały. Rodziny nazaretańskie. No więc to nie był też czas stracony, aczkolwiek mimo wszystko czułem, że no... Byłem wdzięczny tym braciom, ale to nie był, jakby czułem, że to nie jest jednak jeszcze to. To nie jest jeszcze ta rzeczywistość, której mógłbym się uspokoić, odpocząć w Panu.

0: A czy to uczucie pojawiło się w chwili, w której nastąpił kontakt z moimi braćmi Jezusa?
1: Tak. Ja myślę, że wtedy taki odpoczynek w Panu, to znaczy, by nie szukać na siłę swojego miejsca ponownie w Kościele, nastąpił po spotkaniu z małymi braćmi. Z tym, że znowu ciągnęły się za mną pewne błędy. Bo jak ja poznałem małych braci, ucieszyłem się, uspokoiłem, byłem im wdzięczny. Oni byli mi towarzyszyli, nie narzucali, broń Boże, co mam mówić, robić, jakich dokonywać wyborów i tak dalej. Ale ta moja natura człowieka, który musi triumfować, musi ewangelizować na zewnątrz, muszą te owoce być widoczne. Ta liczba ludzi, która przychodzi, ten Kościół, ta wizja Kościoła musi zawsze we mnie tkwiła. I nawet jak byłem u małych braci, to sobie pomyślałem, że dobrze by było, gdyby powstała świecka wspólnota małych, właśnie na coś na wzór małych braci Jezusa. I wymyśliłem nawet nazwę dla tej wspólnoty, Nazaret, według duchowości Nazaretu, no trochę się wzorując na duchowości Karola de Foucault. Tam pewne wskazówki delikatne dał mi brat Morris. I ja wtedy znowu popełniłem ten błąd, po którym byłem bardzo człowiekiem znowu, jak to się mówi, strapionym, tak, i nieszczęśliwym. Bo to był grzech, ale jeszcze nie wiedziałem wtedy, że to jest grzech, bo mi się wydawało, no Panie Boże, jeżeli chcesz, żeby była kolejna wspólnota w Kościele, nowa rzeczywistość, której nie ma, no to dlaczego by nie? I więc napisałem statut tej wspólnoty, opublikowałem to w internecie, zacząłem spotykać się z ludźmi i był nawet prezbiter bardzo przychylny nam. I wtedy miałem takie wizje, że Kościół powinien być Kościołem i ubogim materialnie, i ubogim duchowo, i powinien właściwie, ludzie powinni, naśladując Jezusa z Nazaretu, powinni, najlepiej by było, gdyby pracowali fizycznie i takie tam różne rzeczy. No i zawsze ta opcja, ta wizja tego Kościoła triumfującego zawsze jeszcze we mnie tam właśnie była, pomimo tych adoracji u małych braci, tego wyciszenia. Zawsze miałem właśnie te ciągotki. I byłem człowiekiem, znowu zacząłem, czułem, że zaczynam wpadać w grzechy, zaczynam oskarżać Pana Boga, że to się nie realizuje, że ta wspólnota nie powstaje, że coś zaczyna być pewien zgrzyt. Na szczęście mali bracia zaczęli mi w sposób też, mówię, bardzo miłosierny, dawać do zrozumienia, że po prostu jest nie tędy droga, że to Pan Bóg sam szuka i Pan Bóg sam wybiera rzeczywistość, a ja mogę być jedynie narzędziem. No, tak już jest.

0: Jak dzisiaj realizuje Pan w swojej rzeczywistości, w swojej codzienności komunię z Bogiem? W jaki sposób daje się Pan Mu zmieniać?
1: Ja w ogóle, i to też muszę powiedzieć, że głównie dzięki bratu Morrisowi zacząłem, ale nie tylko, bo trochę zacząłem poznawać Carlo Caretto, Alessandro Pronzato, ludzi, Carola de Foucault, ludzi, którzy kościoła, którzy byli po prostu milczącymi świadkami. O trochę czytałem w tym czasie Rajsy i Jakuba Maritainów i zobaczyłem, że doświadczyłem, że Pan Bóg może być, można być wobec Pana Boga człowiekiem milczenia, człowiekiem też niedocenionym, niezauważonym, człowiekiem, który, o którym nie trzeba koniecznie mówić, nie trzeba go wymieniać, znać go z nazwiska. Ten człowiek nie musi być znany. Wystarczy, że moja osobista relacja z Panem Bogiem, i nawet doświadczyłem, że niekoniecznie musi to być adoracja Najświętszego Sakramentu, chociaż uważam, że to jest bardzo piękne, ale może być na przykład codzienna adoracja krzyża. I coś takiego zacząłem od pewnego czasu właśnie też praktykować, że adoracja krzyża może człowieka bardzo uspokajać, a jednocześnie widziałem, że te moje doświadczenia, takie pretensje nieuzasadnione wobec tego krzyża są śmieszne po prostu. Że te moje zranienia, te takie strapienia są też śmieszne wobec krzyża Jezusowego. A te strapienia, źródłem tego wszystkiego, jak zobaczyłem, był po prostu brak miłości.

Żona moja jest katechetką w szkole i kiedyś napisałem Misterium Męki Pańskiej i akcję tego misterium umieściłem w Szeolu. I tam to się zaczyna w ten sposób, że dwóch gości o takiej podejrzanej reputacji w Szeolu grają w karty na trumnie arcybiskupa i tam są to ludzie, którzy są bardzo strapieni, są smutni. Oni tam opowiadają sobie kawały, właściwie już te takie, które bardzo dobrze znają, a jednocześnie widać ich taki smutek, takie strapienie, które wynika, że po prostu w tym Szeolu brakuje miłości. Że właściwie piekło to jest nic innego jak brak miłości. I dopiero oni podświadomie pragną, nasłuchują, że tam na górze coś zaczyna się dziać, że tam już ten stukot tego krzyża Golgoty zaczyna do nich dochodzić i zaczynają mieć nadzieję. To jest takie, tak jak mówiłem, może wzięte też z tego mojego czasu, tej młodości, ten taki sartrowski nihilizm, że to jest taka, tak się wszystko obśmiewa, jest cynizm, a w gruncie rzeczy jest takie pragnienie, aby zobaczyć tę iskierkę tej miłości, tej nadziei, tego spełnienia, tego rzucenia się naprawdę w ramiona miłosiernego Ojca. Bo każdy, jak gdyby ma, myślę, tą nadzieję, że kiedyś, dlatego, czy nadzieję, może oczekuje każdy iść i że się pojawią świadkowie, ale nie nachalni, nie jacyś krzykacze, tylko ludzie, którzy będą autentycznie przezroczyści dla Pana Boga. To ludzie mają tę nadzieję, a jednocześnie sami, pomimo tego, że są zdeklarowanymi nieprzyjaciółmi Boga, czasami czują, że są właśnie w tym Szeolu, są w tym, nie wiem, w tym Dniepie, w tej rozpaczy i oczekują, nasłuchują, że... I później żeśmy to przedstawiali, to dzieci grały. A dorośli znajdowali się jak gdyby w postawach tych dzieci. I to było, mi się wydaje, dobrze przyjęte. Aczkolwiek były obawy, że misterium i w Szeol, że to może być tak trochę dziwnie wyglądać. No.

0: Jakie jeszcze inne, oprócz adoracji krzyża, są formy takiej pobożności, no, którą pan sobie buduje własnej?
1: To dobrze właśnie, to dobrze pan powiedział, że właśnie sobie buduję, dlatego że mimo wszystko nadal wbrew tym wszystkim łaskom, jakie otrzymałem, może pewnym talentom, jestem też człowiekiem nadal, który właśnie buduje sobie tę swoją pobożność, wiarę. Natomiast jeszcze nie jestem człowiekiem, który jest otwarty zupełnie na Pana Boga. To znaczy, jak ten syn marnotrawny zdany na miłosierdzie Ojca, który jeszcze jestem człowiekiem, który chce udowadniać, że coś jest wart, że coś znaczy, że... I nie dochodzi do mnie, nawet w modlitwie, że nie muszę przecież udawać, nie muszę przecież grać. Przecież jestem człowiekiem, który ma wady, ale i zalety. Że trzeba siebie pokochać i z wadami, i z zaletami. Oj, tu mi przyszło do głowy coś takiego jak z ostatnich jasełek, gdzie właśnie takie, też było taki tekst, był taki, gdzie napisałem coś takiego, że było, że żona z mężem się jednają w czasie tego Bożego Narodzenia i to jest właściwie cała istota, gdzie w swojej słabości, w swojej takiej nagości, ułomności stają przed sobą i on mówi do niej, wtedy jest właśnie to Boże Narodzenie, kiedy zobaczę twoją twarz, ona jest inna, kiedy pokocham w tobie to, co jest słabe, brzydkie, niemocne, pogruchotane, nędzne. I wtedy pokocham ciebie w całości. I z tymi wadami, i z zaletami. I to też trzeba pokochać. I wtedy nie ma jak gdyby tych rozczarowań dziwnych. I na modlitwie wtedy stanę jako ten człowiek, jako ten syn wobec ojca. No, już nie musząc grać czy udawać, to jest nadal dla mnie pewien problem, na pewno.

0: Jak wygląda taki zwykły dzień?
1: Mój teraz?
0: Tak, czas poświęcony dla spraw duchowych.
1: Więc teraz nie ma tych regularnych modlitw laudesowych. Są naturalnie modlitwy wspólne, ale takiej dyscypliny żołnierskiej, która jest niewątpliwie dobra, no w tej chwili nie ma tych modlitw brewiarzowych, laudesowych, ale ja doświadczam obecnie czegoś takiego, że kiedyś wydawało mi się, że modlitwa to musi być koniecznie odmówiona z brewiarzem, to musi być koniecznie ubrana w pewne słowa, wypowiedziana. To nie może być na przykład taka normalna rozmowa. A teraz widzę, że w pracy, w drodze, nie wiem, ja sobie mogę z Bogiem rozmawiać jak z Ojcem. Ja wiem, że On mnie słucha. My możemy ze sobą jak gdyby prowadzić pewien taki dialog milczący. I jest mi to bardzo potrzebne. Potrzebne, a jednocześnie widzę, że jest to jak gdyby dla mnie źródłem pewnego też jakiejś siły, która jest potrzebna, żeby przeżyć tę codzienność. Bo ta codzienność nasza, no po ludzku rzecz biorąc, nie jest wcale taka ciekawa. No, jestem w sumie ojcem 10 dzieci. Mamy dwóch wnuków. Najmłodsze nasze dziecko jest młodsze od wnuczka, więc czasami te sytuacje są takie dziwne. Ale jednocześnie jest pewna codzienność, w którą trzeba normalnie wchodzić. I na szczęście, że Pan Bóg nam daje takie sytuacje, zwłaszcza teraz w tym czasie, gdzie trzeba normalnie pracować, normalnie zarabiać, normalnie chodzić twardo po ziemi, żeby ten dom utrzymać. I niekoniecznie uciekać na liturgię, robić, nie wiem, jakieś konwiwencje, pokazywać się. Można normalnie, milcząco, w tej codzienności również pięknie znaleźć Pana Boga. Pięknie. Aczkolwiek, tak jak mówię, no nie jest to po ludzku rzecz biorąc atrakcyjne. Bo nie wiem, czy każdy, ale ja na pewno mam tę potrzebę, żeby być dostrzeżony, zauważony, zaakceptowany. No i to czasami więcej boli, jak brak materialny, kiedy na przykład ktoś się traktuje w sposób taki instrumentalny. No nie, w ogóle nie dostrzega. No widzi ciebie i właściwie jesteś mu obojętny, czy jesteś, czy żyjesz, czy nie żyjesz, to wszystko jedno. No po prostu nie.

ta potrzeba znaczenia jest na tyle silna, że po prostu, że się wtedy czerpie z drugiego człowieka i chce się, ma się dużo pretensji do Kościoła. Chce się błyszczeć, coś znaczyć, no z drugiego człowieka wyssać jak najwięcej, a kiedy tego nie ma, bo się jest człowiekiem, który praktycznie nic nie znaczy, to wtedy te relacje moje z Ojcem, z Panem Bogiem, inaczej wyglądają, bo ja wiem, że tak naprawdę te moje pocieszenia w tych strapieniach to jedynie Pan Bóg może uciszyć. I to nie jest tak, że ktoś powie, a nam nie martw się, bo sam się będziesz martwił, jak i dużo ludzi grzeszy i tak żyje, albo tam weź tam pal papierosy, bo i tak dużo ludzi pali i nie umiera, nie palą i umierają. A takie są pocieszenia ludzkie. Są takie, to nic nie znaczą, dlatego że wówczas, kiedy ja jestem nędzny i naprawdę tę swoją nędzę widzę, bo po grzechu jestem strapiony. Moje strapienia są po prostu strapieniami po grzechu. Nie jestem człowiekiem strapiony na wzór Chrystusa, bo Chrystus był człowiekiem strapionym, nie miał grzechu, był strapiony tym, że ludzie odeszli od Ojca. I jego cierpienie w Ogrójcu było inne jak moje cierpienie. Jego lęk zupełnie był inny niż mój lęk, bo mój lęk jest ludzki. Mój lęk jest po grzechu. I moje strapienia też są po grzechu. I stąd ja nie mogę być pocieszony przez człowieka, bo one nic mi nie dadzą, te pocieszenia. Ja jestem tego świadomy. Ja mogę być pocieszony przez Pana Boga. To też może w sposób nie jakiś taki gwałtowny. No kiedyś były te sposoby takie, że ja może byłem po prostu jeszcze jakiś taki głupi, taki niedojrzały, taki młody w tej wierze. I Pan Bóg mi potrzebował dać tych środków takich mocnych, tych doświadczeń takich bardzo ekspresyjnych, takich widocznych, żeby mnie do siebie przyciągnąć czy pocieszyć. A teraz nie ma. Nic nie ma, czegoś takiego. Po prostu nie dzieje się właściwie nic. Ja nie widzę jakichś takich silnych, takich wrażeń, takich obecności Pana Boga. No jak na przykład powiedzmy, tak pamiętam ze wspólnoty Szemenew, gdzie tak mocno się czuło tą obecność Pana Boga. No chcieli ludzie, byli umówieni wręcz na, przepraszam za wyrażenie, nie, tu Panie Boże, nie trywializuję ani nic nie oceniam, natomiast widzę to z własnej perspektywy, bo każdego Pan Bóg jak gdyby różnie prowadzi. Mnie prowadzi w ten sposób, że w tej chwili ja nie muszę czuć realnych obecnie znaków obecności Pana Boga. To znaczy, nie muszę mieć, nie wiem, jakichś objawień, ciągle widzieć, że aha, w tej rzeczywistości, w tym doświadczeniu to był Pan Bóg. Ja go tak, a tutaj przez tego człowieka mi to powiedział, a przez tego to. I tutaj, tu widzę go konkretnie, bo tutaj jest konkretny znak jest jego obecność. Mnie znaki takie realne obecne są w tej chwili, można powiedzieć, mało potrzebne.

0: Wystarczy mi jego obecność. Takim znakiem milczącym jest dla mnie mały brat. Jak on do nas przyjdzie, to on nic nie mówi. On nie mówi o Panu Bogu, o swoich relacjach, o Kościele. On tam nic nie krytykuje Kościoła, broń Panie Boże. On jest jak ta milcząca reklama. Stoi, bo stoi przy drodze. I możesz minąć, możesz nie zauważyć. Po prostu. Ale jest, widać. I to wystarczy. I od tego się można uczyć po prostu. No.
1: Za co jest Pan Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Ja? Przede wszystkim to jestem wdzięczny Panu Bogu, że mnie w ogóle wyprowadził z tego takiego bezsensu, z tego takiego chaosu, z tego Szeolu, że mi wtedy podał rękę i że naprawdę jak taką owcę pogruchotaną wtedy, i to był właśnie czas neokatechumenatu. Z tego mnie wyprowadził. W ogóle z takiego, mówię, totalnej takiej beznadziei, bez sensu. No, chyba nie ma nic gorszego, właściwie to jest rzecz gorsza jak brak pieniędzy. Jak człowiek nie widzi sensu swojego życia w ogóle. No żyje, ale nie wie po co żyje. Wstaje, no, ale po co wstaje. No zarabia, ale po co zarabia. No coś buduje, tworzy, pisze, ale dla kogo, po co i na co, jak to i tak nie ma sensu, przecież to jest bezsens, jest totalny. No jeśli Pan Bóg mnie wyciąga i daje mi nadaje mojemu życiu jakiś kierunek, jakiś sens. No, myślę, że nie ma czegoś więcej, większego. Za to jestem mu naprawdę bardzo wdzięczny. Bo potem te relacje z dziećmi, z żoną, się już to w konsekwencji zaczynają się inaczej układać. Inaczej patrzę na dzieci, na ilość tych dzieci.
1: A jaki Bóg jest? Kogo Pan poznał w czasie tej swojej drogi własnej? Kim on jest?
0: Pan Bóg? Na początku, a to jest pewna droga. Na początku, tak jak mówię, kiedy byłem tym neofitą, człowiekiem takim słabym, jeszcze nieukształtowanym, takim kompletnym, takim oseskiem, no można powiedzieć, no to Pan Bóg był kimś wszechmogącym, kimś potężnym, kimś, jak się szło ewangelizować, to kilka tysięcy ludzi i braci kilka tysięcy i do prezbiteratu 2000, do zakonu dziewczyn 2000. Jak pamiętam, dawałem katechezy, to Pan Bóg też był przy mnie, ale Pan Bóg był kimś wielkim, potężnym, wszechmogącym. On był kimś, że jak ja głosiłem katechezy, to też wynikało, tak jak mówię, no z mojego grzechu. To zło jest we mnie. Nie jest w kościele czy w drodze. Nie, nie, bo to tak nie można mówić. To wtedy ja widziałem zdumienie, widziałem płacz w pierwszych rzędach, jak ludzie płaczą, a ja mówię te katechezy i właściwie się można powiedzieć, że to jest niewyczerpane bogactwo wychodzi z jego ust. Co to za człowiek, który tak głosi, a Pan Bóg jaki potężny przy nim stoi. No, no taki Pan Bóg mi się wtedy jawił, jako ten, który po prostu wielki ewangelizator po prostu.

A teraz Pan Bóg jest przede wszystkim dla mnie milczącym, spokojnym i miłosiernym ojcem. Jak ja na przykład ostatnio byłem na placu Świętego Piotra, to w czasie tych zielonych świąt ja czułem taki dyskomfort, taki, że się czułem w ogóle w tym tłumie tych ludzi, jak ja wyszedłem, patrzę, Matko Święta, a tam takie tłumy olbrzymie tych ludzi i wszyscy się cieszą i wiwatują i klaszczą i bardzo dobrze, bo to też jest przecież w Kościele potrzebne, ale ja czułem potrzebę takiej intymności, takiego bycia z tym ojcem sam na sam. Miłosiernym. I znalazłem to potem. W Trefontanie to znalazłem. U trapistów. Tam, gdzie święty Paweł był ścięty. I w tym takim kościółku zapomnianym można powiedzieć, znalazłem taką ciszę, spokój. Widzę, że to jest ogromna różnica między tym, żeby się alienować, uciekać, a między tym, żeby być w pewnej samotności wobec Pana Boga. I to jest możliwe nawet w rodzinie. A jest możliwe dlatego, że naturalnie nie zamierzam naśladować tam zakonników i małych braci. Broń Panie Boże, bo oni mają swoją duchowość i swoją drogę i nie mają rodzin. Na szczęście też mnie korygują. Ale widzę, że na przykład w rodzinie też jest to konieczne. Wejść do swojej izdebki, pomóc się, odetnij się od tego chaosu, rozmawiaj, bądź sam na sam z ojcem. Na przykład mam w tym mieszkaniu, wygospodarowałem sobie taki kącik niewielki. Czasami tam sobie wchodzę na taką rozmowę z ojcem, by nawet czasami nic nie mówić w ogóle. Bo po co mówić? Można w ogóle nic nie mówić, tylko po prostu trwać. Może nie jak kołek w płocie, ale tak trwać po prostu przed... czuć tę obecność.

0: zbaw od złego. Amen.
1: Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Jacek Floczak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją obecność, za to, że możemy być odważni, bo Ty jesteś zawsze, że możemy szukać pokoju w Twojej obecności, że możemy szukać nadziei. Dzięki Ci za łaskę, dzięki Ci za miłość, którą wlewasz do naszych serc. Prosimy Cię, Panie, abyśmy teraz mogli mówić na Twoją chwałę, abyś Ty nam dawał swoje słowa. Prosimy Cię, Panie. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Janusz Chwast. Witam.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Czy zakonnikowi łatwiej jest z Bogiem, czy wręcz odwrotnie? Się dogadywać.

0: Bardzo skomplikowane trochę takie pytanie, podchwytliwe bym powiedział. Nie, myślę, że każdy chrześcijanin,
1: ciekawość.
0: Myślę, że każdy chrześcijanin ma taką samą łaskę i możliwość dogadania się z Panem Bogiem. Każdy chrześcijanin. Natomiast życie zakonne rzeczywiście, chyba by trzeba tak powiedzieć, daje na pewno jakieś lepsze możliwości, lepsze środowisko do tego, żeby tę przyjaźń z Panem Jezusem budować. Po pierwsze przez konsekrację zakonną, zakonnik, osoba konsekrowana jakby, znaczy nie jakby, radykalnie wchodzi w tajemnicę Chrztu Świętego. To jest wcielenie jakby tajemnicy chrztu, która polega na zawierzeniu całego życia swojego Panu Bogu. No i cała struktura życia zakonnego, warunki, harmonogram życia, to czym żyjemy, co przeżywamy, co robimy, no pewnie ułatwia jakoś budowanie tej przyjaźni z Panem Jezusem. Spodziewam się, że jest nam łatwiej niż ludziom w świecie. Ale to nie na takiej zasadzie, że my jesteśmy jakimiś tam wybrańcami, że Pan Bóg jednym daje łatwiej jakby takie prostsze drogi do budowania z Nim przyjaźni, a innym nie. Natomiast no, pewnie człowiek, który żyje w świecie, jest narażony właśnie na tyle różnych problemów, trosk, właśnie choćby troski o rodzinę, co często my zakonnicy mamy trochę odjęte, no właśnie z racji formy życia zakonnego. Jak zadajesz to pytanie, czy zakonnikowi jest łatwiej, to ja sobie od razu tak przypomniałem, zdaje się, rozmowę ojca Pio z pewną kobietą, która powiedziała, że chciałaby iść do zakonu, żeby złożyć ofiarę z życia, żeby nieść krzyż z Panem Jezusem. Oni wtedy powiedzieli, no to kobieta, jak ty chcesz tak nieść krzyż, to zostań w świecie. Wyjdź za mąż i tam będziesz mieć krzyż, bo w zakonie to jest Góra Tabor. No więc pewnie to jakoś tak jest, że zakon na pewno stwarza takie środowisko, które ułatwia, o, tak bym to powiedział.
1: W jaki sposób Pan Bóg poinformował Janusza, że ma być zakonnikiem? I ile Janusz miał lat?
0: Ostatecznie decyzję podjąłem o pójściu do zakonu, mając niespełna 26 lat. Natomiast jakby powołanie, ten taki wewnętrzny dialog z Panem Jezusem, albo to pukanie Pana Jezusa do mojego serca zaczęło się gdzieś w średniej szkole. Tak myślę, że pierwszy raz o powołaniu zacząłem myśleć w drugiej klasie liceum. No ale to było takie, coś zaczęło mnie nurtować w tą stronę.

0: dwóch moich kolegów poszło do zakonu, więc to jeszcze bardziej rozmawiałem z nimi, jak to jest. Zacząłem podpytywać księży, co to znaczy być powołanym, właśnie zadawać im takie pytanie, jak to się słyszy, skąd ja mam wiedzieć, że jestem powołany.
1: Ale jeszcze wróćmy na chwilę. Jaka jest droga do tego szesnastolatka? Z jakiej rodziny
0: pochodzisz? Ja pochodzę z rodziny takiej, powiedziałbym tak, głęboko wierzącej. Moi rodzice są naprawdę wierzącymi ludźmi.
1: I widziałeś to również jako dziecko?
0: Tak. Są dla mnie ogromnymi świadkami, chociaż wtedy nie byłem świadom tego. Ja dopiero, nie ukrywam, po swoim nawróceniu, bo takie miało miejsce, o czym zresztą za chwilę powiem, po swoim nawróceniu zobaczyłem, jak moi rodzice są wierzący, jak mój tata jest głęboko wierzący, to właśnie w zakonie widziałem, że jego wiara nie jest, powiedziałbym, taka banalna. No i później tak jakoś się poukładało życie, że skończywszy liceum, ja nie byłem w stanie wtedy podjąć decyzji co do przyszłości mojego życia. Trochę tak...
1: Ale to za chwilę jeszcze.
0: Aha.
1: Co to dziecko widzi? Co widzi dziecko?
0: No ja widziałem na pewno moich rodziców, którzy walczą o swoje małżeństwo, o miłość do siebie. Nie było tam łatwo, były problemy między nimi, ale walczą. Rodziców, którzy opierają swoje życie ewidentnie o Pana Boga, którzy uczestniczą w Eucharystii, którzy zachodzą do kościoła częściej tylko niż w niedzielę. Widziałem moich rodziców, którzy się modlą. Poza tym też słyszałem moich rodziców, którzy mi mówili o Bogu. Tata mnie ciągle gdzieś tam nakłaniał do modlitwy, do właśnie do tego, żeby iść służyć. Ja pamiętam, byłem małym dzieckiem, byłem ministrantem i podjąłem się tam właśnie z służby w czasie mszy świętej, gdzieś tam na porannych mszach, zima, ciemno, nie chce mi się wstać, tata wstaje jeszcze wcześniej, budzi mnie, że trzeba iść, ja coś marudzę, on mówi, idź, to przecież dla Pana Boga będziesz. No takie rzeczy właśnie zostają w sercu, a później pamiętam, że jak miałem taki okres, który nazywam okresem błędów i wypaczeń, no to właśnie tata podchodził do mnie często ze Słowem Bożym. To prawda, niewiele to do mnie mówiło wtedy, albo przychodzi do mnie, czytał na przykład namiętnie przez jakiś czas Naśladowanie Chrystusa i raz po raz mi przychodzi, popatrz, jakie to jest mądre. Nie? No właśnie, takie miałem środowisko. No, wracając do mojej historii, no to...
1: A grupa rówieśnicza?
0: Tutaj już było różnie.
1: No miasto, wieś?
0: Pochodzę z Nowego Sącza, z miasta. Środowisko różne. Z jednej strony obracałem się w takim środowisku ludzi wierzących, z młodzieżą, która była związana z ruchem Światło Życie. Śpiewałem nawet w chórze kościelnym, a z drugiej strony podwórko, szkoła, no to tak różnie bywało tam. To już nie było takie środowisko do końca oddane Panu Jezusowi. No trochę się tak błąkałem, ale w tym czasie między tymi środowiskami różne pewnie z tym były związane trudności, ale zasadniczo do końca liceum można powiedzieć, że jakoś próbowałem budować relacje z Panem Jezusem.

0: trochę z perspektywy wydaje mi się, że ona była mimo wszystko trochę taka tradycyjna. Znaczy, nie wiem, nie było z perspektywy, wydaje mi się, że nie było w niej głębi. Ja jednak gdzieś ciągle nie mogłem jakby spotkać tego Boga żywego. Ja się modliłem, wołałem, nawet jakieś miałem już dylematy związane z tym, gdzie ten Pan Jezus jest, co ten Pan Bóg jest, ale to jeszcze było takie trochę zewnętrzne, bym powiedział, takie tradycyjne.
1: A bunt?
0: Bunt?
1: Był?
0: A nie wiem, jakoś tak... Nie kojarzę, żebym... Raczej byłem wtedy spokojny człowiek. Nie przypominam sobie, żebym miał jakieś takie poważne okresy zbuntowania. Chociaż w domu rodzice ze mną mieli pewien problem rzeczywiście, że tam nie do końca to ta moja relacja z rodzicami się układała. Natomiast poplątanie pojawiło się po liceum, bo poszedłem do wojska. Było to jakoś tak związane... Grałem, ja się kształciłem muzycznie, zaproponowano mi właśnie granie w orkiestrze reprezentacyjnej, wtedy Wojsk Ochrony Pogranicza. Poszedłem do wojska, to były czasy komunizmu, no i osłabła moja relacja z Panem Jezusem. Sakramentów nie było, bo nie mogłem. Wtedy nie wolno było żołnierzom chodzić, ja nie miałem przepustek, jak byłem oczywiście na przepusty, mogłem iść, ale moja modlitwa osobista też osłabła, została zredukowana, że tak powiem, do minimum takiego paciorka, Ojcze nasz, zdrowaś Maria i chwała Ojcu. No i słabość tej relacji, niestety, później to zrozumiałem, przyczyniła się do tego, a nastawiony byłem na coraz poważniejsze pokusy. To środowisko w wojsku nie jest takie... dobre, przynajmniej wtedy nie było, nie sprzyjało takiemu dojrzewaniu w ogóle jako człowieka, tak sądzę. Pojawiały się coraz większe pokusy, no i zaczęło się rodzić powoli, powoli, słabym, pokusy coraz większe, ulegałem raz tej. No i tak powoli zacząłem się oddalać od Pana Jezusa. Nastąpiło, powiedzmy tak, zagubienie moralny. Ja nigdy się nie sprzeciwiłem Panu Bogu, nigdy nie mówiłem, że Boga nie ma, nigdy się nie sprzeciwiałem też przeciwko Kościołowi. Natomiast po prostu poprzez nieład w życiu moralny, no oddaliłem się od Pana Jezusa i zacząłem żyć jak niechrześcijanin. I to tak było w wojsku, po wojsku, podjąłem pracę. Pracowałem w księgarniach takich muzycznych, głównie właśnie zajmowałem się rozprowadzanie sprzedażą produktów fonograficznych, pieniądze całkiem niemałe, no i środowisko takie trochę niezbyt poukładane.

0: No trochę to jest tak chyba jak w życiu każdego młodego człowieka, że trochę szaleje. Jest to taki okres trochę właśnie zabaw, szaleństwa. Młodość taka trochę jest czasami nieroztropna. Z początku to się chyba specjalnie nie zastanawiałem nad tym wszystkim. Trochę jakby dałem się ponieść życiu, tak bym to powiedział. W takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Dałem się ponieść życiu, właśnie imprezy, tu koledzy, różne wygłupy i tak dalej. No mówię, dużo w tym było rzeczy sprzecznych z miłością, z Ewangelią. Dopiero po jakimś czasie zacząłem odkrywać sobie, no po paru latach, zacząłem odkrywać, że to wszystko w ogóle do niczego nie prowadzi. Coraz bardziej gdzieś pustka doskwierała w moim życiu. Smutek gdzieś przedzierał się. Inna rzecz, że jakby też Jezus ciągle gdzieś tam próbował do mojego serca wejść. To było zadziwiające. Ja to nawet pamiętam, w takim swoim dzienniku zapisałem i tą kartkę mam do dzisiaj, że w tym czasie, kiedy ja naprawdę nie modliłem się prawie rzadko, na przykład spowiadałem się, że kiedy myślałem o przyszłości, to raz po raz wracało takie myślenie o kapłaństwie. Że bardzo to było dziwne, nawet napisałem w dzienniku, że dziwne to jest, że ja, który żyję tak z dala od Pana Jezusa, mam takie myśli. No a później no Pan Jezus gdzieś pukał do tego mojego serca. Miał się mi się też do czego odwołać, bo jakieś tam podstawy w moim sercu były. Zostało to zagłuszone przez grzech, przez nieporządek moralny w moim życiu, ale to wszystko trwało. No i Pan Jezus gdzieś szukał ciągle sposobu, stawiał gdzieś na mojej drodze ludzi. No i się rozpoczął w którymś momencie proces nawrócenia. Tam jest takich kilka momentów, gdzie Pan Jezus mocno mnie dotykał.
1: Opowiedzmy to o tej historii.
0: No trochę by chyba długo trzeba było mówić, zresztą trudno się o tym
1: węzłowe
0: mówi, ale tak ja kojarzę, że takim mocnym punktem, myślę, gdzie też Pan Jezus dotknął mojego serca, było przeczytanie biografii świętego Wincentego de Paulu. Zuraz koleżanka wcisnęła mi, chciałem jakąś książkę od niej pożyczyć i ona mówi, weź sobie to, fajne jest, trochę się buntowałem, ale weź, dobrze napisana. I zacząłem czytać tą biografię tego świętego kapłana i z każdą stroną jakby widziałem bezgraniczną różnicę jego życia z moim życiem i coraz bardziej byłem poruszony właśnie miłością, ofiarnością, szlachetnością tego człowieka, tym jak służy Bogu, ale też i ludziom. No i konfrontowałem to z moim życiem, które postrzegałem jako właśnie egoistyczne, skoncentrowane na sobie. Się zadawałem sobie pytanie, że przeżyłeś ćwierć wieku, no i co ty zrobiłeś dla kogoś, no nie wiem, dla świata, tak ogólnie rzecz biorąc.

0: No pamiętam, że bardzo mnie wzruszyła, dotknęła. Pewnie tak już wtedy jakoś zapłakałem trochę nad tym swoim życiem. Później kolejny taki punkt to było z kolei obejrzenie filmu. Wtedy już kręcono filmy o Janie Pawle II, o jego młodości, o jego dojrzewaniu też do kapłaństwa, o jego wczesnym kapłaństwie. No i tak patrzyłem na życie tego, zwłaszcza młodego Karola Wojtyły i myślałem, jak bardzo się różni to, co ja robię od niego, jak on walczy właśnie o miłość, o prawdę w swoim życiu, o szlachetność, o to, żeby dojrzewać jako mężczyzna. Też mnie to ogromnie mnie poruszyło. Pamiętam, że rzeczywiście łzy popłynęły wtedy po moich policzkach w czasie tego oglądania tego filmu. No, później tam jeszcze było kilka takich rzeczy. Wyjazd do pewnego księdza, który pracował gdzieś tam na parafii. Ja miałem akurat jakiś taki czas bez pracy i się oderwałem na chwilę od środowiska i to wpłynęło. Na pewno nie znaczy, że się nawróciłem, ale ta oderwanie się od środowiska, bycie na tej wiosce, tam pracowałem, pomagałem mu przy budowie kościoła, takie trochę wyciszenie sprawiło, że na przykład w moim myśleniu, pamiętam, że któregoś dnia taka myśl się pojawiła, jak fajnie by tak było żyć właśnie jak ci mnisi, tak, modlić się i pracować. Nie wiadomo skąd. No myślę, że tak właśnie Duch Święty gdzieś docierał. No kolejny moment, bardzo mocny, to jest pojechanie właśnie na taką pielgrzymkę, trochę koncerty, śpiewanie z tym chórem do Francji.
1: Z jakim chórem?
0: Takim chórem parafialnym. Pojechaliśmy któregoś dnia, któregoś roku do Francji i tam w czasie tej dwutygodniowej takiej pielgrzymki trafiliśmy do Lourdes. No ja już rzeczywiście dostrzegałem kruchość swojego życia i słabość i pamiętam, że tam w tym sanktuarium tak przy tym źródełku, pamiętam, napiłem się wody z tego źródełka i tak prosiłem Pana Boga, żeby uzdrowił moje serce. I rzeczywiście Pan Bóg mnie tam nieprawdopodobnie dotknął łaską. Wyciszyło mnie, tam wesołe towarzystwo, bawiliśmy się, śmialiśmy się, mnie tam ogromnie wyciszyło. Jakieś miałem takie parcie do modlitwy. To tak przez 3 dni, później pojechaliśmy do La Salle, ja tylko patrzyłem, żeby odejść gdzieś na bok i się tak wyciszyć, pomodlić. No i oczywiście zaraz pojawiły się myśli o kapłaństwie. Myślę, że wtedy się już zaczął taki poważny proces mojego nawrócenia właśnie. I później był rok już walki. Nie wychodziło mi. Nie bardzo sobie mogłem poradzić z moimi słabościami, grzechami. Jak się pojawiały jakieś pokusy, to znowu jakoś wpadałem w różne rzeczy. Ale już była taka walka, która też dostrzeganie coraz bardziej swojej biedy, niemożności poradzenia sobie ze słabością, co doprowadziło do tego, że zacząłem wołać do Boga: Panie, ratuj. Już rzeczywiście z głębokości, myślę, swojego serca. No i rok później, po tej Francji, trafiłem na takie rekolekcje. Przez, no nie przez przypadek, Bóg nad wszystkim właśnie czuwa i prowadzi.

Kolega mnie poprosił, żebym pomógł mu w zaopatrywaniu takiej właśnie rekolekcji ewangelizacyjnych, więc ja tam byłem nie tyle jako członek tych rekolekcji, co taki pomocnik. Miałem czas, chciałem być z tym kolegą, z tym znajomym księdzem, ale zacząłem chodzić na konferencje, na modlitwy, prawie że uczestniczyłem we wszystkim. No i tam już się zaczęło, że tak powiem, rzeczywiście bardzo mocne działanie Ducha Świętego w moim życiu. To było już rzeczywiście takie, bo nawrócenie jest procesem, ale to odczytuję jako jedną taką aktualizację nawrócenia w moim życiu. Wtedy pamiętam w czasie jednego spośród dni tych rekolekcji, był taki dzień pojednania. Tak, nie byłem w stanie łaski uświęcającej wtedy, ale siedziałem, modliłem się, nagle Duch Święty mi pokazuje całą tą moją biedę, mojego życia, różne słabości. I nagle pojawia się w moim sercu myśl, żeby iść to wszystko wyznać. I poszedłem do spowiedzi z całego mojego życia. No, pamiętam tą spowiedź do dzisiaj właściwie. Niewiele mogłem tam wykrztusić, bo to było jeden wielki płacz, łzy, powierzanie się Bożemu miłosierdziu. Łzy skruchy, no, które niosły poniekąd ukojenie i doświadczenie Bożego miłosierdzia. I tak to już rzeczywiście zaczęła się moja droga budowania poważnej relacji z Panem Jezusem. Oczywiście od razu uaktywniły się wszystkie kwestie związane z powołaniem. No i tak oczywiście to było dla mnie wszystko bardzo trudne. Piękny był okres nawracania, odkrywania Pana Boga, doświadczenia Jego miłości. Miało się to było cudowne. Natomiast pojawiła się też ta kwestia powołania. No to było dla mnie coś szokującego mimo wszystko, trochę przerażającego. Nie potrafiłem sobie z tym wszystkim poradzić. No modliłem się, tak uchodziłem tygodnie. Myśl tam, po prostu cały czas słyszę, że Jezus mnie gdzieś woła. Bałem się tego, myślę sobie, no jak ja mam iść, ja takie życie wiodłem, to chyba jest może jakaś iluzja, to neofita, to chcę od razu swoje życie oddać, może te emocje. No takie dylematy, aż trafiłem któregoś dnia do spowiedzi do pewnego kapłana, którego nie znałem, który sam bez mojego nakierowania przyszedł z innymi problemami, a on sam jakby zagadał do mnie o powołanie i tak porozmawiał ze mną i tak właśnie zadawał pytania i tak mi przedstawił kwestię powołania, podjęcia decyzji, że to było przełomowe. Ja też odczytałem wtedy tę spowiedź jako ewidentne działanie, znaczy takie Pana Jezusa, że przez tego kapłana do mnie mówi wtedy Pan Jezus i to mi pomogło podjąć decyzję o tym, żeby oddać swoje życie Panu Jezusowi właśnie w zakonie.

0: Później się dowiedziałem. Rzeczywiście ten kapłan mówi, że to było... On tam siedział z natchnienia Ducha Świętego w ogóle.
1: Nie wiedział, co mówił.
0: No i poszedłem za jakiś czas do zakonu.
1: No i co to znaczy pójść do zakonu? Przychodzi się i mówi się: dzień dobry, mam takie natchnienie Ducha Świętego, chcę być dominikaninem.
0: No ja nie miałem akurat aż tak poważnego natchnienia, żeby być dominikaninem. To też jest taka ciekawa historia. Ja chciałem, miałem takie... Ja zresztą powiem tak, ja z życia zakonnego nie znałem. Ja obracałem się w środowisku, gdzie pracowali księża diecezjalni. Ja właściwie nigdy nie zetknąłem się z zakonnikami, oprócz tego, że spowiadałem się czasami u jezuitów. Więc nie wiedziałem, co to jest życie zakonne. Tyle właśnie wiedziałem, tylko gdzieś tak Duch Święty mnie prowadził, że ja właśnie nie chcę być księdzem diecezjalnym, a zakonnikiem. Pewnie bardziej pokazywał mi życie wspólnotowe. Tyle jakby na początek rozumiałem z tego życia. No i też chciałem pracować z młodzieżą. Jakieś miałem taką intuicję, myśl, że chciałbym pracować z młodzieżą. W tej spowiedzi też pojawiła się kwestia dominikanów. To ten ksiądz mi powiedział, że on jakby widzi mnie w tym zakonie. On mi zaproponował ten zakon. Ja trochę...
1: Będąc kapłanem diecezjalnym.
0: Tak. Nie, bo ja mu on najpierw zaproponował diecezję. Mówię, że jeśli już to poszedłbym do zakonu, no to on mi zaproponował dominikanu. Ja mówię, ale ja nie znam. W ogóle nie znam tego zakonu. Owszem, gdzieś tam zetknąłem się w Krakowie z nimi. No on mi dał coś tam do poczytania. Mówił mi, a ja w ogóle jakby tę spowiedź... Miałem też w sercu jakoś głęboko poczucie, też Duch Święty działo. Czytałem jako rzeczywiście taką Bożą, że Pan Jezus rzeczywiście wszystko mi tam jakby prowadził i mówił. No więc w końcu i podjąłem decyzję, że no dobra, no to poczytałem trochę o tych dominikanach, myślę, Panie, jak chcesz, no to idę do tych dominikanów.
1: A w tym momencie jakie życie było? Już takie...
0: No już takie po nawróceniu.
1: Tak?
0: Takie...
1: Skontrastowane z tym nieporządkiem?
0: A no jasne. Nie, to już tak radykalnie.
1: A ile czasu trwało poukładanie tych spraw, a ile czasu przed decyzją już taka poukładana w miarę droga?
0: Ja dość szybko podjąłem decyzję pójść do zakonu. To jest parę miesięcy. 3, 4.

0: Ja tam już układałem swoje życie wcześniej, ale takie głębokie spotkanie, od takiego powiedziałbym tego głębokiego spotkania z Panem Jezusem, no to tak 3-4 miesiące szybko to szło. Mm-hmm. Wszystko.
1: Ale jaki był ten moment, w którym już było wiadomo?
0: To znaczy?
1: No bo no, te kilka miesięcy się liczy od jakiego punktu, od jakiego momentu?
0: Ja liczę od tych rekolekcji ewangelizacyjnych, od tych spowiedzi z całego życia. Jakby to jest dla mnie taki moment takiego głębokiego dotknięcia Bożą łaską i nawrócenia. Chociaż, jak mówię, wcześniej się zaczęło już tak.
1: Jasne. Ale teraz okres przed tą spowiedzią i po tej spowiedzi, jak on wyglądał w kwestii ładu moralnego?
0: No, to tak różnie. Walka. To tak półtora roku, to się powoli rzeczywiście wiele rzeczy uspokajało. No ale incydentalnie znowu gdzieś tam, no ja też obserwowałem u siebie coś takiego, często się z tym dzielę, że no jak się tak trochę wejdzie w szpony złego, to on tak łatwo nie wypuszcza. I na przykład miałem takie doświadczenie, że przyszedłem do spowiedzi, jednałem się z Panem Jezusem i zaraz na przykład po spowiedzi miałem najcięższe pokusy, zresztą parokrotnie tak było w moim życiu, że właśnie zaraz po spowiedzi jakby na powrót wpadałem jakby w poważne zło, nie? W grzech śmiertelny. I ciekawe, że później się nawet uspokajało. No ale ja żyłem już w stanie niełaski i często później odwlekałem ze spowiedzią, że jest też takie moje doświadczenie, że no diabeł ma taczy w naszym życiu. Jak człowiek próbuje się nawrócić, przybliżyć do Pana Jezusa, no to on wtedy zaczyna odciągać, kombinuje, stwarza różne sytuacje, okoliczności. Jest przebiegły w tym wszystkim. No, a w każdym razie, jak już się zdecydowałem, jakby ta spowiedź też była dla mnie przełomowa, jeśli idzie o powołanie. Jakby to, co ten ksiądz mi tam powiedział, łącznie z tym zakonem dominikanów, odczytałem jako głos Pana Jezusa wprost do mnie. Skonfrontowałem to jeszcze z innym kapłanem, pytałem go, co on o tym sądzi. Ja sam w ogóle się nie zgadzałem trochę na tych dominikanów, bo ich nie znałem, trochę się bałem, a później jak pojechałem już z papierami do Poznania na takie 4 dni tak zwanych obserwacji, że żyje się tam, patrzeć. Boże, od samego początku, od zobaczenia tego klasztoru, wejścia za furtę, wszystko mnie tam przerażało. Nic mnie tam nie pociągało. To były ogromnie trudne 3 dni dla mnie, bo ja chciałem służyć już Panu Jezusowi, natomiast była ciągle jeszcze ta kwestia tych właśnie i dominikanów. Jaką ogromną walkę duchową tam prowadziłem i przyznam się, że cały czas gdzieś na płaszczyźnie umysłu pojawiał się, nie, no ja tu nie mogę być, nie, to nie jest dla mnie miejsce, idę do Salezjanów.

0: Natomiast gdzieś głęboko w sercu czułem, że Pan Jezus chce, żebym był tutaj. No i tam pamiętam, że trzeciego dnia po południu na różańcu, jakby tą walkę zakończyłem, nie do końca rozumiejąc właściwie, dlaczego Pan Jezus chce, żebym był tutaj. Powiem tak szczerze, po ludzku mi się tam nie bardzo podobało. O czym rozmawiałem i tam mi się trochę prostowały to patrzenie na zakon dominikański, ale tak mówię, wtedy po ludzku nie bardzo widziałem to wszystko, ale czułem, że Jezus chce, żebym był tutaj. I miałem wtedy jakąś taką nieprawdopodobną łaskę wiary i posłuszeństwa, aczkolwiek nie bez oporu, że w końcu właśnie w czasie tej adoracji powiedziałem: Panie, no dobrze, jak chcesz. Nie rozumiem tego kompletnie. I zresztą też jak szedłem do zakonu, to mu wyraźnie mówiłem: Panie, jeśli to nie jest moje miejsce, to proszę, żeby mnie wywalili stamtąd, albo się coś wydarzyło, żebym miał jasność. Nie chcę tutaj. I później zostałem u dominikanów.
1: Nie chcieli wywalić.
0: No nie chcieli.
1: Od którego momentu zaczyna się głęboka relacja, czy obietnica głębokiej relacji? Jaki to jest moment, kiedy Chrystus staje się osobą obok, będącą?
0: No dla mnie to są, no to są te rekolekcje w ogóle ewangelizacji.
1: Czyli już wtedy był?
0: Tak, tak. Nie, to już przed zakonem był. Jezus rzeczywiście to jest to, co się jakby zawsze dokonuje w nawróceniu. Jezus stał się dla mnie realną, żywą osobą. Stał się, no, zawsze był, ale jakby ja go zobaczyłem też jako tego, który całe życie był przy mnie. To jest znamienne, że ja w tym spotkaniu z miłosierdziem Bożym, z Panem Jezusem, nagle zobaczyłem, że On był we wszystkim. Też zobaczyłem całą historię, że tam we wszystkim jakoś Pan Jezus ciągle prowadził do tego spotkania. No i rzeczywiście, no tak, te rekolekcje to jest doświadczenie Boga żywego, kochającego, Bożego miłosierdzia. To jest, miałem nieprawdopodobne parcie do modlitwy. Mój kolega, który mówił ze mną, ja w ogóle, nikt mi tego nie mówił w ogóle tam, nikt mnie nie nakłaniał, właśnie chodziłem codziennie na godzinną adorację, czy co prawda tam się trochę męczyłem, bo tak wydawało mi się, że się nie potrafię modlić, nie wiedziałem, co tam robić. Patrzyłem na ludzi ze mną, że mi się, Boże, jak oni się pięknie modlą, przynajmniej tak mi się wydawało. A ja tak trwałem, wcale nie było łatwo tak znowu na tej modlitwie, to nie jest tak, że to była sielanka, ale coś mnie tam ciągnęło i przychodziłem regularnie, zacząłem czytać Słowo Boże. Słowo Boże stało się dla mnie żywe. Fascynujące doświadczenie, że pamiętam, jak tata mi przynosił czasami i mówi: popatrz, posłuchaj, czytam, a dla mnie to nic nie mówi. Natomiast wtedy pamiętam, jak otworzyłem Ewangelię, nawet pamiętam Łukasza. To po prostu to jest tak nieprawdopodobne doświadczenie. To słowo orało moje serce, no po prostu.

0: No i Kościół potwierdził, przyjęli, wyświęcili. Jakie są trudne momenty w czasie formacji? Ile ona trwa, dominikańska?
1: Formacja dominikańska trwa 7 lat. Jest rok nowicjatu, przynajmniej ja wtedy tak miałem. Teraz jest jeszcze miesięczny postulat, a właściwie rok trzeba mieć kontakt z powołaniowcem i tam już być na różnych spotkaniach. Ja jeszcze wtedy u nas nie było. Miałem rok nowicjatu, 6 lat studiów. No, nowicjat kojarzy. To jest piękny okres, ale zarazem też taki trudny, bo jest to tak, z jednej strony no, odkrywanie coraz bardziej tej Bożej miłości, życie w nowicjacie, wyciszenie, ten czas na modlitwę, czytanie Słowa Bożego rzeczywiście sprawia, daje takie możliwości pogłębiania relacji z Panem Jezusem, ale też na przykład odkrywałem w nowicjacie prawdę o sobie, o swojej niedoskonałości, o maskach, które ponakładałem w swoim życiu. To było też odkrywanie z jednej strony pięknej prawdy o tym, że jestem dzieckiem Bożym, ale i też tej prawdy o tym, że jestem grzesznikiem. No więc to takie wszystko było piękne i trudne zarazem. Trudne dla mnie na przykład było wejście w życie zakonne, choćby od takiej strony jak milczenie, że ja byłem człowiekiem, który ciągle żył w muzyce od rana do wieczora, tylko w pracy, w domu. Ciągle się coś robiło, więc to też nie było dla mnie łatwe, ale ta cisza była zbawienna, ta modlitwa, później studia. No, przyszedł taki pierwszy poważny kryzys. To pamiętam, było już trzeci rok po mojego pobytu w zakonie, w czasie drugiego roku studiów, gdzie ja, który byłem na 100%, że tak powiem, tak mi się wydawał, pewny swojego powołania, nagle wszystko jakby na nowo. Rzeczywiście bardzo trudny moment ponownego odpowiadania sobie na pytania. Jeszcze raz, zresztą zakon to jest codziennie, trzeba ciągle, zresztą myślę, że tak jak w małżeństwie, ciągle ponawiam tę wierność, miłość, Panie, Ty jesteś dla mnie, tak małżonek, żonie, Ty jesteś moja, ja jestem dla Ciebie do śmierci, nie? Trzeba codziennie jakby to powołanie pielęgnować i odnawiać. No był taki kryzys, to był rzeczywiście drugi rok, bardzo trudny czas, jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu, tak od strony duchowej, psychicznej, egzystencjalnej, no ale jakoś z Bożą pomocą, też przy pomocy kierownika duchowego jakoś to przeszedłem. Inna rzecz, że niezwykle dużo mi to dało, takim moim dojrzewaniu duchowym. Niezwykle ten trudny czas mnie przeorał, pokazał mi też pewne słabości w moim życiu, które nie widziałem. Człowiek po nawróceniu bardzo łatwo też wpada w pychę. Się zaczyna w tym momencie wydawać, że zaraz będzie mistykiem.

0: bo ja mówię, ostatnio klerykom powiedziałem w czasie rekolekcji, że kapłan jest na pierwszej linii frontu. Jakby, no, idzie przed ludem wierny do Królestwa Bożego, ale też jest przeciwnik, który ciągle temu ludowi wiernemu, także temu kapłanowi przeszkadza. I kapłan z tej racji, że jakby wprost wyrywa często ludzi właśnie z obień zła, jest też bardzo narażony na działanie zła, na pokusy. I sakrament kapłaństwa, który dostaje od Pana Jezusa, jest też ewidentnie w moim odczuciu taką łaską obrony przed tym. Dużo poważniejszą, tak sądzę, niż mają ludzie świeccy. Natomiast kapłaństwo, no, daje też ogromną przestrzeń do, no, do służby, no. Do służby wielu ludziom, różnym ludziom. Jeśli się tylko chce to robić, jeżeli się chce służyć ludziom, jeśli się jest, tak ja to odbieram, jeśli się jest jakimś otwartym kapłanem, no to pracy jest, że tak powiem, po pachy. I to nawet nie trzeba specjalnie wymyślać wiele rzeczy. Po prostu ludzie znajdują i przychodzą i tylko jakby rozeznawać, czy wchodzić to, czy nie. Wchodzić, nie wchodzić. I no właśnie.
1: Ile lat tego kapłaństwa jest? Kilkanaście już.
0: Nie. 9 lat.
1: I teraz, czy są jakieś etapy? Czy są jakieś...
0: Kapłaństwo.
1: Tak, kapłaństwo. Czy jest jakieś dojrzewanie? Czy są jakieś kroki?
0: No tak. Ja przecież tak samo w mojej relacji z Panem Jezusem, mam nadzieję, dojrzewam jak każdy wierny. I to się u mnie dokonuje akurat na płaszczyźnie kapłaństwa. U innych to się dokonuje na płaszczyźnie małżeństwa. Mi się to też dokonuje jeszcze na płaszczyźnie życia zakonnego. Nie, u mnie fundamentalne to jest życie zakonne, więc oddanie swojego życia Jezusowi. Natomiast na to dochodzi jeszcze posługa kapłańska, która jest konkretną służbą, pracą. Trudno mnie oceniać jakby takie...
1: Nie chodzi o oceny.
0: Duchowe aspekty. Na pewno widać pewne dojrzewanie w samym sposobie na przykład tej posługi kapłańskiej.
1: Co to znaczy?
0: No, inny sposób, tak sądzę, głoszenia słowa, bo znaczy mogę też mówić to, co ludzie jakby mówią, nie? Którzy mnie znają na przykład od lat i którzy, tak mogę ostatnio, gdzieś mi mówili właśnie ludzie, którzy rzeczywiście znają mnie od lat, słuchają, byłem z nimi związany tam z jakąś wspólnotą i mówią, że ewidentnie widzą, że jakby inaczej głoszę.

0: to głoszenie się zmienia.
1: Z jakiego na jakie?
0: No, nie wiem, to trochę już tak, trochę mi niezręcznie o tym mówić. No, no mówią, że z, nie wiem, że z mocą większą głoszę, tak to nazywają, no, że jest jakaś moc, głębia, prostota się pojawia. No to rzeczywiście tak jest. Jak pamiętam pierwsze moje kazania, zostałem duszpasterzem akademickim. Całe moje kapłaństwo 9-letnie to jest głównie posługa studentom duszpasterstwa akademickim. No więc duszpasterz akademicki, przyjechałem młody ksiądz, czyli środowisko akademickie, no to te kazania starałem się, żeby miały dużo treści, także takie intelektualne, więc robiłem cytaty. Wstępy. Cytaty zawsze jakoś staram się dać. Cytaty zawsze staram się dać, ale no widzę, że takie były trochę małe traktaciki. Zawsze starałem się, żeby, tak mam nadzieję, żeby to słowo było żywe, pokazywało Jezusa, ale to takie trochę było często zaciemniało. Tak w moim odczuciu teraz myślę, zaciemniało istotę przesłania. No właśnie, no, to człowiek się uczy. To jest też pewien warsztat. Na pewno najważniejsze jest, ja to jakby mam takie też doświadczenie, najważniejsze jest, żeby starać się słuchać Ducha Świętego w tym, nie? Jakby pierwsze doświadczenie mojego pierwszego kazania, które głosiłem jeszcze jako kleryk, no to było doświadczenie rzeczywiście jakby takiego niezwykłego światła na modlitwie. Pierwsze moje kazanie to było tak, że jakby wręcz Duch Święty mnie cały jakby, znaczy nie tak, że linijka po linijce, ale jakby treść mi się nagle tak jakby wyświetliła w głowie na modlitwie. Później dopiero gdzieś, nawet pamiętam, że nic z tym nie zrobiłem, wieczorem tak siedzę i nagle mnie tnęło, że muszę to zapisać. Zapisałem to na kopercie gdzieś. Tak spisałem te główne myśli i to, jak to powinno wyglądać. No później zaczęła się obróbka. Oczywiście kleryk, miał dużo czasu, więc to przejęty. Pierwsze kazanie pracowałem. Obróbka tej homilii, krótkiej bądź co bądź. Później się trochę wystraszyłem nawet tej treści, bo rzeczywiście to było kazanie w takim sposób i trochę takie treści, które, nie wiem jak to powiedzieć, no moi bracia dominikanie raczej tak nie głosili. Trochę tak sobie się jak ja to wyjdę i powiem. Poszedłem do mojego współbrata, mówię, no masz, przeczytaj, co o tym sądzisz. No fajne, fajne, takie, no mocne. No i miałem taki dylemat, no i nie, może jednak trochę, trochę pozmienia, może uspokoję, nie wiem, tak bym to powiedział, uspokoję tą homilię. Ale no nie, ale pamiętam też, no ale nie mogę, no przecież to jakoś Pan Jezus mi powiedział, że się poszedłem, powiedziałem. No właśnie, więc próbuję, bo czy mi się to udaje zawsze, nie wiem. Próbuję jakby słuchać Pana Boga. Też w tym kapłaństwie zrozumiałem, że to nie ja jestem tym, który nawraca. To jest też, to jest moje doświadczenie z kapłaństwem. Z czasem widziałem, że to nie ja nawracam, że choćbym nie wiem, jakie kazania głosił, potrzebna jest Boża łaska, to Chrystus jest tutaj tym, który nawraca i daje Ducha Świętego. Ja jestem narzędziem. A bardzo łatwo, niestety, to jest właśnie taka słabość. Zobaczyłem też, że bardzo się łatwo przyklejać do tych Bożych darów, do Bożej chwały. Niby nie chcę tego. Chcę naprawdę być pokornym sługą, ale to serce pyszne się gdzieś tam przykleja. Też się taki właśnie zrodził we mnie problem, co zrobić, żeby przypadkiem nie odbierać chwały Bogu, żeby nie dla siebie działać.

0: przykład zacząłem rozmawiać z moim przyjacielem, właśnie Benedyktynem. Co ty robisz, człowieku, żeby się nie przywiązywać? Zacząłem prosić Boga, żeby mnie chronił przed odbieraniem mu chwały, żebym ja był, głosił tylko jego. No, się zaczęły takie próby. Ja jestem góralem, więc ja potrzebuję młotka czasami, więc mi Pan Jezus zaczął tam odzierać. I też zobaczyłem właśnie, że to... Przede wszystkim trzeba się otwierać na Jezusa, słuchać, co mówi, próbować głosić to, co On mówi w Duchu Świętym. No i będzie.
1: Widziałeś cuda. Byli tacy kapłani z Brazylii, Włosi.
0: Antonello i Enrique.
1: Tak, teraz przygotowujemy wspólnie pobyt kapłana z Ugandy, ojca Johna Baszubora. To już jest takie działanie, znaczy uczestniczenie w czymś takim, to już jest, no bardzo łatwo się przykleić do tego.
0: Bardzo, to prawda.
1: Człowiek się dobrze czuje, jak jest szafarzem wejściówek na miejsce, gdzie z dużą pewnością wiemy, że kilkaset, a może nawet 1800 cudów się zdarzy, bo tam 1800 osób chcemy wepchnąć do tego kościoła.
0: No wiesz, no ciągle stoimy, ja uważam, w ogóle posługa charyzmatyczna, zwłaszcza też przebywanie w takim środowisku charyzmatycznym i posługiwanie charyzmatami jest takim trochę chodzeniem po cienkim lodzie, jak to powiedział Antonello chyba w czasie ostatniego pobytu. Zrobiłem z nimi takie spotkanie z ludźmi z odnowy charyzmatycznej, ze wspólnot. On powiedział, że to jest chodzenie trochę po cienkim lodzie. Bardzo mnie to dotknął pierwszy i że trzeba bardzo uważać i być niezwykle przyklejonym do krzyża Jezusa Chrystusa. Być, trwać w uniżeniu Syna Bożego. No nie jest to łatwe, nie jest. Trzeba bardzo ciągle śledzić gdzieś tam to swoje serce, myślę. Ciągle poddawać się Duchowi Świętemu. No ja nieustannie modlę się o pokorę. Ja nie jestem jeszcze pokorny. Nie jestem, widzę raz po raz okruchy, pychy w swoim sercu. Zawierzę mnie Bożemu miłosierdziu, próbuję je jakoś tam zwalczać tak jak potrafię, ale zarazem nieustannie proszę Ducha Świętego, żeby mnie uczył pokory i oczyszczał mnie z wszelkiej pychy, no.
1: Kim jest Chrystus, którego poznałeś przez te kilkanaście lat? Kto to jest? Ten, kogo poznajesz w swoim życiu? Bo osoba ma cechy.
0: Jezus jest moim przyjacielem. Jest Bogiem. Ja Jezusa odkrywam jako Boga, jako Syna Bożego, jest moim Panem, jest tym, który mnie zbawia. Ja rzeczywiście doświadczyłem i ciągle doświadczam tego, że Jezus wyrywa mnie z mojej grzeszności, z mojej nędzy. Ciągle więc zawierzam mu swoje życie. W tym wszystkim jest moim przyjacielem. Jest Panem, ale i przyjacielem. Kimś, kto mnie naprawdę kocha, przychodzi do mnie delikatnie, który zna moje potrzeby. To ja w tej przyjaźni jestem niewierny. On jest wierny mojej przyjaźni. To jest też jedno z moich doświadczeń, mojego spotkania z Jezusem, że On jest zawsze wierny swojemu przymierzu.

0: هللوه بالتاكع شفار، هللوه بالنفل وخنور، هللوه بالطوف ومحول، هللوه بمنيم وعقاب، هللوه بتلتلي شماع، هللوه بتلتلي تروعه، كل هنشمات هلليه هللويه.
1: To jest coś, zresztą wyryłem to na obrazku prymicyjnym, że Bóg jest wierny swoim darom i swoim obietnicom, nigdy tego nie cofa. To jest przepiękna sprawa. To mnie zawsze porusza, że ja po swoich często niewiernościach wracam i spotykam Jezusa, który mnie nie potępia, a który mnie kocha, pociesza, przytula i mówi: idź dalej. Idź, nie załamuj się, idź.
2: Wyznałeś, wszystko jest okej.
1: Właśnie. No jest to osoba, która, ja też doświadczam, no, żywa, się żyjąca, prawda? Chrystus zmartwychwstał. Jest to osoba, która nas kocha z ogromną mądrością, też bym tak powiedział, że Jezus jest, też mogę to powiedzieć po swoim życiu, jest wyśmienitym pedagogiem. Dobrze wie, jak dojść, kiedy. Na wszystko znajduje dobry czas dla nas. Dobrze jest właśnie tę prawdę, my się odkrywać w swoim życiu, że Bóg zna czas najlepiej. Lepiej wie, co kiedy nam jest potrzebne. To, co mogę powiedzieć, że to, co też odkrywam, to jest Jezus, mój Pan i Zbawiciel, ma moc. Ma nieprawdopodobną moc, której ja nie mam. Ja przychodzę właśnie, żeby się w tej Jego mocy zanurzyć i też przychodzę, żeby ludzi, którzy do mnie przychodzą, zawierzać moc Jezusa Chrystusa. To jest też może rzecz, którą zawsze widziałem, a ostatnio widzę jeszcze bardziej, choćby poprzez właśnie różne znaki, takie spektakularne, ale jeszcze bardziej mnie dotyka ta moc Jezusa Chrystusa, która dotyka serc, która jest miłością, moc, która jest miłością. Niedawno, wczoraj rozmawiałem z kobietą, która na spotkaniu modlitewnym została tak nieprawdopodobnie dotknięta Duchem Świętym. Tak głęboko doświadczyła w tym momencie Bożej miłości, także na poziomie emocjonalnym. Tylko że z tego doświadczenia, powiedzmy, emocjonalnego zrodziły się bardzo poważne akty już w jej życiu codziennym. Nieprawdopodobny przejaw miłości agape. No to jest fascynujące też i oczywiście budzi radość i nadzieję.
2: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
1: Za młodzież.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ojciec Janusz Chwast, dominikanin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Ojcze, i będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie.
1: Tobie cześć i chwała, Panie.
0: Niech na Twoją cześć, niech Twoją cześć głoszą wszystkie narody, zwierzęta i aniołowie, Panie. Panie, prosimy Cię, żebyś teraz zasłał swego ducha przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Maryjo, najserdeczniej tutaj też zapraszamy, pod Twoją obronę.
1: Czekamy
0: się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie bardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas umila.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mariusz Jaskot. Witaj.
1: Cześć.
0: Spotykamy się czasami w dziwnym miejscu, w takim zupełnym zakątku Warszawy, na Siekierkach, w zupełnie dziwnej porze, o 6:30.
1: Tak.
0: Od kiedy chodzisz w takie miejsca o tak dziwnych porach?
1: Od tego czasu, kiedy ty miałeś pomysł, żeby tam założyć tą wspólnotę, gdzie spotykają się ludzie, którzy mieli kiedykolwiek jakiekolwiek problemy natury duchowej.
0: Ale czy wcześniej przychodziło ci do głowy, żeby iść na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu?
1: Tak, tak, zdarzało się.
0: Z jakiej sytuacji wyszedłeś? Bo ludzie, którzy chodzą tam na te spotkania, to wychodzą z trudnych rzeczy. Ty z czego wyszedłeś?
1: Z domu, w którym nie było taty, nie było ojca. Później gdzieś z samotności, ona się pojawiła

0: z jakiegoś bólu, z którego na siłę i na wszelkie sposoby próbowałem się pozbyć. Później pojawiła się masturbacja, później pojawił się papierosy, alkohol. Wczesne kontakty z dziewczynami. Z czego jeszcze? Jak miałem 14 lat, to wyjechałem z domu, z tego miasta, w którym się wychowywałem.
1: To dość wcześnie.
0: Tak, tak. Gdzieś był pomysł na szkołę. Taką, jakiej nie było w tym miasteczku i ja skrzętnie z tego skorzystałem. Wyszedłem też z oszustwa, ze złodziejstwa. Z handlu narkotykami, z morderstwa, z aresztu. Zero to mine.

0: to się zaczyna od tego bólu, ta historia, ta ciemna.
1: W tej chwili wydaje mi się, że zaczyna się od kłamstwa.
0: Spróbuj opowiedzieć to, co jest do opowiedzenia. Historia.
1: Jakby to, co wiemy w tej chwili, nie? W tym momencie mojej drogi. To, co już odkopałem, co w tej chwili wydaje mi się ważne, nie? To jest to, że jakby czułem się totalnie niezrozumiany przez Boga. Ja jego nie rozumiałem. Dlaczego tak robi, a nie inaczej? A przecież ja wiem, co jest dobre, nie? Ja wiem, że dobre by było, gdyby moi rodzice byli razem. I gdzieś to był chyba taki początek jakby zamykania się na to, co zewnętrzne.
0: Ale dlaczego mówisz o tym, że to jest kłamstwo?
1: Bo gdzieś kłamstwo by było w mojej rodzinie. Ono powstało i jakby ja je jakby dźwigam, nie?
0: Opowiedz to jako historię.
1: Chcę powiedzieć o mojej babci, Aleksandrze, która już nie żyje i którą bardzo kochałem. Ona była dla mnie jakby tą pierwszą osobą. Ona umarła, kiedy ja miałem 15 lat i gdzieś dalej bardzo ją kocham i jest mi bardzo bliska. Moja mama starała się jakby jak najbardziej. W tej chwili też Pan Bóg tak działa, że ją nawraca, że ona też ufam, że pójdzie do nieba. Nie wiem nawet od której strony tą historię zaczyna się, nie? Gdzieś ten początek dla mnie bardzo długo ten czas mojego dorastania był zamknięty. Ja tam nie zaglądałem, nie? Jakby odkopywałem go w momencie, kiedy już dłużej nie mogłem wytrzymać i czułem, że muszę coś z tym zrobić, bo się źle skończy, nie? I wtedy trafiłem do pewnej kobiety, ona jest lekarzem i ona powiedziała mi, żebym pojechał do ośrodka, gdzie mógłbym leczyć się z politoksykomanii.

0: Ja byłem w politoksycznym związku. Raniliśmy się bardzo z tą dziewczyną. No ale wtedy ona też mi powiedziała, że jest coś takiego jak wspólnota dwunastokrokowa i że to mi na sam... Pamiętam, jak to mówiła, że to mi na sam początek wystarczy. No i tam poszedłem. Poszedłem do alkoholików, z którymi trudno mi się było w jakiś sposób porównać, ale już na tyle, jak miałem nagrabione, że postanowiłem to wykorzystać, ufałem tej pani. No i tak jakby poszedłem też na terapię, tam spotkałem człowieka, który mnie prowadził przez półtora roku i bardzo dużo tam dostałem, nie? Dużo tam mogłem zobaczyć o sobie, o innych, dowiedzieć się, kim jestem.
1: Ile miałeś lat, jak się zdecydowałeś na ten krok?
0: To było 3 lata temu, może 4.
1: A ile czasu trwała ta historia wchodzenia w te rzeczy, o których mówiłeś wcześniej?
0: Do momentu aresztowania miałem 20, powiedzmy 7 lat, 26, jakoś tak. Czyli ta ucieczka od 7 roku życia do 27, powiedzmy, 6.
1: Aresztowany zostałeś jako podejrzany? W jakiej sprawie?
0: Bo ja już wcześniej zacząłem jakby naprawiać to swoje życie i po 7 latach znalazł mnie prokurator w zupełnie innym mieście za sprawy, za narkotyki. Ja już dawno myślałem, że to jest załatwione, nie? Że nikt o tym nie pamięta, a jednak ktoś pamiętał i mnie aresztowali. Na samym początku wydawało mi się, że to jest wielka niesprawiedliwość, ale widzę, że pan jakby wkroczył, nie? Że dał mi szansę. I te kilka miesięcy w areszcie były straszne. Ja bardzo tam cierpiałem, nie? Od momentu tego, czy mówić i co mówić. Bo byłem w grupie przestępczej, zorganizowanej. I no i ten czas był trudny, ale jakby pozwolił mi na to, żeby się odbić, nie? Żeby spojrzeć na swoje życie. Przyznać się też. Nie?
1: I wyszedłeś?
0: Wyszedłem. No i wróciłem dalej do tej osoby z... do tej dziewczyny, z którą byłem. Ale zacząłem wchodzić w jakieś takie... Czułem się zobowiązany, że ona na mnie czekała, że mi bardzo pomogła. Zaręczyłem się z nią. Nie byłem tego do końca pewien. Manipulowałem też wtedy. Od dzieciństwa manipulowałem. Również Bogiem nie starałem się, ale nie wychodziło.
1: Nim się nie da, niestety. Tak, tak.

0: poszedłem też na psychologię, dlatego żeby to jakby rozwijać.
1: Narzędzia.
0: Tak.
1: Zdobyć.
0: W trzecim roku tych studiów jakby zobaczyłem, że nie o to chodzi, nie, że chyba nie ma, nie, już więcej nie chcę, nie, nie ma sensu.
1: Przed to było aresztem czy po?
0: Na psychologię poszedłem po. Teraz jestem o czwartym roku. No, jakiś ten związek się szybko skończył. Boleśnie bardzo dla obu stron, ale to też jakby było mi potrzebne, nie? Nie. Ja w ogóle często się czuję winny, nie? To też do tej pory często wychodzi. Ale jakby pan mnie prowadzi i oczyszcza i daje mi poczucie tego, że jestem jego dzieckiem, nie? Że mam wartość wielką. Jakby coraz mniej w mojej głowie pytań, które kiedyś były non-stop, co ona mnie myśli, czy mnie lubi, czy mnie nie lubi. Teraz to już ma niewielkie znaczenie.
1: Czyli po areszcie zacząłeś intensywniej próbować wyrwać się z tego wszystkiego?
0: Tak.
1: I była terapia i 12 kroków, tak?
0: Tak. Byłem zaangażowany w to bardzo. Jeden z moich wykładowców mówi o tym, że te cechy mojej osobowości, jak neurotyczność czy kompulsywność, że one są teraz jakby moją bronią, że się wstrzeliłem, że dzięki temu jakby ja chcę poznać Boga, nie? Ja chcę z Nim być.
1: Kompulsywność to jest tak gwałtowna próba
0: zaspokojenia potrzeby, której nie da się zaspokoić.
1: Tak.
0: No i zacząłem pracować, nie? Bardzo na samym początku nad rozwojem, więc jeszcze wszedłem w kilka śmierdzących jakichś rzeczy, bo ja byłem z boku kościoła. Zresztą przez ten czas jakby za bardzo się otworzyłem na te złe rzeczy.
1: O jakich rzeczach mówisz?
0: Narkotyki, one są jakby narzędziem złego, nie?
1: Ale ja mówię o tym czasie już.
0: Aha, to były jakieś sposoby relaksacji, czy byłem w takim ośrodku, gdzie metodą Hellingera próbowano leczyć ludzi, w cudzysłowie. Medytacja.
1: Czyli szukałeś tego, co na rynku było po prostu.
0: Tak. Przeglądałem, nie?

0: Ale powiedz mi, bo jeszcze jedna rzecz mi umknęła. Tak. Dlaczego ty w ogóle zdecydowałeś się iść jakby w stronę jasną? Bo powiedziałeś o tym, że w chwili, w której już szedłeś,
1: tak,
0: cię aresztowano. Ale dlaczego w ogóle się odwróciłeś od tego? Zorganizowana grupa przestępcza to nie jest rzeczywistość, która łatwo puszcza swych członków.
1: Tak, tylko że ja umierałem, nie? Ja byłem uzależniony od narkotyków. Ten czas, kiedy było w tej grupie bogato, wspaniale i wesoło, on się dla mnie skończył nieodwracalnie. Wykorzystałem wszystkich i wszystkie możliwości, które były dookoła i po prostu uciekłem, nie? Uciekłem za granicę. Wtedy udało mi się...
0: Ale dlaczego uciekłeś? Bo już... Bo co? Dlaczego uciekałeś?
1: Bo było tyle zobowiązań, których nie byłem w stanie...
0: Czyli długi.
1: Tak, tak, tak. Za którą myślą pójść, powiedz.
0: Uciekłeś za granicę, ale to jest jeszcze nie zwrócenie się ku jasnemu, tylko na razie ucieczka od ciemnego. To już jest jakaś decyzja,
1: tak.
0: Ale jeśli wymuszona przez to, że
1: generalnie
0: połamią ci nogi, jak nie oddasz, no to, tak, to jeszcze nie jest zwrócenie się.
1: Kiedy pierwszy raz terapeuta mi powiedział o tym, że mam podjąć jakąś decyzję, to ja samo słowo decyzja wywoływało we mnie paniczny strach. Ja nie podejmowałem decyzji, jakby świat za mnie ją podejmował, co jest najgorszym z wyborów, tak, bo jest to wybór. Brak. Nie wiem, jakoś tak mnie szukałem. Ja pamiętałem to, co było w dzieciństwie, nie? Też chodziłem do kościoła, bo tam jakby znajdowałem spokój, nie? Przed tym kociokwikiem w głowie, który był, który ciągle gdzieś stawiał mnie na zewnątrz i w opozycji do wszystkich ludzi. Były też takie chwile, kiedy ja już myślałem, że z nikim już nie mogę obcować, nie? Że jakaś pustynia. Muszę iść na pustynię, nie? Zostać pustelnikiem. Wtedy tak myślałem. Ale jakby zdarzały się sytuacje, które mnie... Pan Bóg mnie wołał. Przez wiele lat szukałem kapłana, który mógłby mnie wyspowiadać. I kiedy gdzieś tam chodziłem do konfesjonału, w różnym nawet stanie, ale to nie znajdowałem zrozumienia, nie? I w tej wspólnocie 12-krokowej człowiek, który mówił według mnie do rzeczy, powiedział mi, że jest taki kapłan, który rozumie problem osób uzależnionych, nie? I do niego poszedłem, rozmawialiśmy w fotelach przez godzinę, on mi później powiedział, żebym ukląkł. I wiesz, i dał mi rozgrzeszenie, nie? Wiele takich momentów, w których ja doznawałem... No teraz mogę powiedzieć miłości, nie? Doznawałem absolutnie nie takich reakcji, jakich oczekiwałem. I to mnie jakby... myślę, że to mnie przyciągało, nie? Zastanawiało, dlaczego tak jest, nie?

0: później było jakoś tak, że udało mi się wyjść z narkotyków, z alkoholu, ale miałem problem z masturbacją, nie? Z erotomanią.
1: To jest jedno z najsilniejszych, nie wiem, czy nie najsilniejsze uzależnienie w ogóle, poza jakimiś takimi czysto chemicznymi już,
0: tak.
1: które, ale to też jest chyba łatwiej.
0: Zwłaszcza, że ono było pierwsze, nie? Że...
1: A poza tym narkotyków nie ma wszędzie.
0: Tak, a to jest zawsze.
1: A to jest zawsze.
0: I miałem problem, bo miałem wpadki takie, powiedzmy co 3-miesięczne, nie? Jednorazowe, ale które stwarzały we mnie ogromne poczucie winy. No i już będąc w tej wspólnocie, tam jest tak, że my modlimy się też, nie? Do Boga, jakkolwiek go pojmujemy. Ja go pojmowałem jako sędziego, króla sędziego ostrego, nie? Który czeka, karze, policjant. Już wtedy zacząłem pojawiać się w kościele w momentach, kiedy nie było ludzi, bo oni mi przeszkadzali. Ale jakby też... Ja dokładnie nie pamiętam kolejności, nie? Ale jakoś tak się złożyło, że ja postawiłem wszystko na Jezusa. To znaczy widziałem, że ja sam nie jestem w stanie, że w tej wspólnocie jakby tak, ale nie do końca. I to był dla mnie bardzo ważny krok, nie? No bo na tej drodze, drogę 12-krokową ja rozumiałem jako jedyną alternatywę. A tutaj jakby trzeba się rzucić, nie? No ale tak. I od tamtej pory jakby decyzja zapadła o tym, żeby spotykać się z Jezusem codziennie. No i od tamtej pory jestem czysty, nie?
1: Od momentu podjęcia decyzji?
0: Wiesz, ja nie pamiętam, jak to jest. Nie pamiętam tej kolejności. Pamiętam 9 stycznia, nie? Nie wiem też, którego roku. Czy to było 2 czy 3 lata temu, nie wiem. Pamiętam, że on mnie podtrzymuje, nie? I doświadczam tego coraz bardziej.
1: I te 2 czy 3 lata, to jaki to jest czas? Niesiesz potężny bagaż.
0: Tak, ale nie sam. Jakby on pomaga mi bardzo. Jest to czas bardzo szybki. W piśmie mowa jest o połowie czasu. Trafiłem też do wspólnoty, która jest, już wiemy o tym, że jest mi bardzo potrzebna. Jakby tak mogę powiedzieć, że obstawiłem się, nie? No jestem wygrany, nie? Tak chcę, tak to widzę, nie? Tak to pojmuję. Że choćby nie wiem, co się działo, no to i doświadczam tego coraz bardziej, że choćby nie wiem, co się działo, no to będzie dobrze, nie? Że jest dobrze. Jestem o tym przekonany, nie? To jest moja wiara.

0: Jak wygląda twoje życie?
1: Tak powiedziałeś, wstaję rano. Mam w zależności od tego, czy wstanę o 6, czy kilka minut jeszcze poleżę, to mam kilkanaście minut na to, żeby wsiąść w samochód, który mi dał pan i przyjechać do sanktuarium. Tam po prostu z nim być, nie? Tam też modlimy się brewiarzem, co jest dla mnie bardzo ważne. Ostatnio jeden z naszych katechistów jakby potwierdził moje poczucie, że modlitwa psalmami to jest walka, nie? Walka ze złym.
0: Katechistów, czyli co, trafiłeś do...
1: Neokatechumenatu.
0: Na drogę neokatechumenatu. To jest właściwe miejsce.
1: Tak, tak. To było piękne, nie? Gdzieś, kiedy jeszcze nie byłem na drodze i pan mi dał pojechać do Kolonii na spotkanie z papieżem. I wtedy jakby po raz pierwszy do mnie przemówił poprzez słowo. Ja wcześniej, jeśli wychodziłem z kościoła, no to pamiętałem czasami słowo, czasami jakby kontekst, nie? A tam jasno i wyraźnie zaczął do mnie mówić. I nie miałem wątpliwości, że mówi do mnie. No i później były katechezy i zostałem na drodze, nie? I trwam na niej. Pracuję. Jakby praca staje się powoli dla mnie przyjemnością, nie? Gdzie kiedyś była wielkim trudem. Leniwy jestem i nie za bardzo. Ale teraz nawet takie rzeczy, z którymi miałem ogromne trudności, jakby przychodzą, nie? Widzę, że mogę to robić i bez takiego wysiłku. Mam dobrą pracę. Co jeszcze mogę powiedzieć?
0: Jakie rzeczy Pan Bóg zmienia w Tobie od czasu, kiedy Go wybrałeś jako swojego Pana, kiedy się rzuciłeś, jak powiedziałeś?
1: No, zmienia mnie całego poprzez mój oddech, który kiedyś był śmierdzący. Poprzez zdrowotne sprawy, chorobę skóry, nie? Po moją duszę, po mój sposób myślenia, mój sposób patrzenia na innych, mój sposób rozmowy z innymi, czy słuchania, pracy.
0: Jak to się zmienia? Z jakiego na jaki? To skóry, to wiadomo, że się...
1: Tak, tak zdrowy jestem.

0: do pracy też już powiedziałem, co do patrzenia na innych, chyba daje ludziom wolność, nie? Nie. Coraz mniej jest we mnie chęci ustawiania ich pod siebie, pod mój jakiś pomysł na świat, nie? Sposób słuchania jakby pozwalam sobie też na usłyszenie rzeczy, które nie do końca są dla mnie wygodne. Pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem słowo, które w pewien sposób mnie przywoływało do porządku. No to ja nie wiedziałem, co robić, nie? Przez 6 godzin, czy jakoś tak to trwało. Ja byłem w panicznym strachu. Co się dzieje? Panie, pomóż, nie wiem. Nie wiem, z której strony zacząć, nie? 1000 różnych hipotez. Ale jakby on mi to wytłumaczył, nie kazał długo mi czekać. Też sposób, w jaki patrzę na niego, się zmienia. Jest mi coraz do niego bliżej i coraz bardziej mu ufam. Coraz bardziej chcę z nim być.
1: Co to znaczy, że jest bliżej?
0: To znaczy, że z każdą sprawą mogę się do niego zwrócić. Że mnie prowadzi. Że czeka na mnie. Że jest na moje. Jest. Nie wiem, że jest obecny, nie? Że jest coraz bardziej we mnie.
1: Co to znaczy ufać komuś, kogo nie widać?
0: Dzisiaj rano się nad tym zastanawiałem, nie? Przecież go widzę, codziennie się mu przyglądam.
1: Ale widzisz biały kawałek mąki i wody.
0: Tak, ale są też takie momenty, kiedy go czuję. I są też takie momenty, kiedy ewidentnie działał w moim życiu i ja to pamiętam, nie? I
1: jaki moment?
0: No choćby wyciągnięcie mnie z bagna, nie? Ostatnio...
1: Zdrowy rozsądek mógł cię wyciągnąć.
0: Tak.
1: No nie? Są ludzie, którzy się...
0: Ja to próbowałem. Jestem naprawdę... Ja jestem... jestem bardzo zdolny. I nie udało mi się to. Tak długo próbowałem, że w końcu zrozumiałem, że nie dam rady.
1: Co to znaczy, że jesteś bardzo zdolny?
0: No to znaczy, że Pan Bóg dał mi bardzo dużo talentów. No i wiele rzeczy potrafię robić, nie? Wiele rzeczy rozumiem. A jednak nie udawało mi się.

0: byłem ostatnio na rekolekcjach, nie? Tam go bardzo ewidentnie go poczułem. On mnie wypełnił. Czy kiedy wbrew mojej logice dowiaduję się o czymś, nie? To są te momenty, kiedy wiem, że najprawdopodobniej to on, nie? Że... Gdzieś, no, to, tak jak pismo, nie? Mówi o Egipcie. Ja pamiętam o tym moim Egipcie. Kiedyś mój spowiednik mówi mi, że żebym nie oglądał się kiedy orze, żebym nie oglądał się za siebie, bo skiba będzie nierówna, nie? I wtedy było mi to potrzebne, bo nie mogłem się wyrwać, jakby cały czas czułem się winny. Cały czas jakby ciągnąłem za sobą ten wóz, a teraz jeśli patrzę do tyłu, to tylko po to, żeby zobaczyć, co Pan dla mnie zrobił, nie? Nie potrafię inaczej.
1: Dobrze, dobrze. Powiedzieć. Bardzo dobrze.
0: Chcę też powiedzieć o Maryi w moim życiu. Kiedy jeździłem do pracy na rowerze, też wpadłem na pomysł, żeby przyjeżdżać ciągle na teren kościoła i modlić się, choćby przez krótką chwilę na 12 stacji, nie? I pamiętam, tam ta stacja, może ktoś z was był w Wilanowie, tam w kolegiacie, to jest na tyłach kościoła, bardzo blisko tabernakulum, i te postaci na Pan Jezus na krzyżu i dookoła krzyża, one są naturalnych rozmiarów. I ja nie rozpoznawałem kobiety stojącej po lewej stronie. Czasami nawet były takie pytania, kto to jest, ale ja nie wiedziałem. Jakaś kobieta, jakaś...
1: Mówisz o drodze krzyżowej?
0: Tak. Ale później przyszło do mnie, że to jest Maryja. I pamiętam też, na swojej drodze spotkałem dziewczynę. W tym momencie, wrócę do tego, na krótko do tego momentu, kiedy już zdecydowałem się na Boga, na Pana. Ja go prosiłem o to, żeby dał mi kogoś, jakiegoś towarzysza, bo sam się gubię, nie? Nie potrafiłem rozeznawać. No i dostałem, jakby Pan postawił na mojej drodze dziewczynę, która ma na imię Monika. Ona między innymi zaprosiła mnie na

pamiętam, jak pierwszy raz zapytała mi się, czy modliłem się kiedyś na różańcu. Nie? Ja miałem wtedy różaniec, ale nosiłem go na szyi jako jakiś, no, mogę, talizman. Tak. No i pamiętam tą dziesiątkę różańca. To była niesamowita chwila, kiedy szliśmy, trzymaliśmy się za ręce, a miałem wrażenie, że ludzie, którzy idą naprzeciwko nas, rozstępują się, nie, że mam szeroką drogę. I od tamtego czasu jakby moje życie nabrało przyspieszenia, nie? Ja też następnego dnia, kiedy modliłem się z Moniką na różańcu, poczułem, że Maryja otula nas płaszczem. No i tak jest, że ona przychodzi, nie? Że jest, towarzyszy nam i bardzo dba o nas. Chce, żebyśmy byli święci. Pamiętam też rekolekcje ignacjańskie, na które pojechałem na pierwszy tydzień, kiedy tam była taka jakby ćwiczenie podczas modlitwy. Trzeba było sobie wyobrazić naczynie, jak to Pan nas tworzy. No i ja próbowałem sobie wyobrazić jakiś kielich, nie? Gdzieś, nie wiem, takie miałem najbliższe skojarzenie. Ale to mi jakoś nie pasowało i kiedy poluzowałem, to zobaczyłem, że Pan tworzy wielki dzban. Nie? A później zobaczyłem kobietę, która dźwiga ten dzban. Ten dzban pełen wody, nie? No i widzę, że jakby Pan Bóg mnie przygotowuje. Też jak Ty mi zaproponowałeś tą rozmowę, nie? Zapytałem się Ciebie, czy już jestem gotowy, nie? Bo pełen pychy gdzieś byłem i dalej ona we mnie jest, nie? Jakby Pan mnie przemienia, ale teraz też jak tutaj szedłem i kiedy tylko mam możliwość głoszenia, mówienia, no to modlę się o to, żeby nie głosił siebie, nie?

0: emocjonalny jestem, nie? Gdyż postrzegam to jako dar od Pana. Że te wszystkie historie z mojego życia, one wydarzyły się nie bez kozery, nie? Że dzięki temu, dzięki mogę współczuć z innymi. Też rozeznaję swoje powołanie, nie? Już od jakiegoś czasu i ono się klaruje. Co jest piękne, nie? Bo Pan daje mi wolność. Pamiętam taki moment, kiedy byłem u Dominikanów, tam na Dominikańskiej, kiedy stałem w kolejce do Pana Jezusa. Był taki moment, kiedy ja poczułem, że opuściło mi napięcie, nie? I to było dla mnie tak niesamowite, że ja jakby powiedziałem Panu, że jeśli ja mam tak się czuć w przyszłości, to ja chcę, nie? Że, i to się dzieje, że coraz więcej we mnie wolności.
1: To napięcie to był stały twój towarzysz?
0: Tak. Wręcz pamiętam taki czas, kiedy po Polsce podróżowała Święta Tereska, nie? To gdzieś pamiętam, jak wtedy jej powierzyłem jej swoje nogi, które non-stop miałem napięte. Wszystkie mięśnie i niezależnie od tego, to też jest, myślę, że uczyłem się o tym, związane z chorobą alkoholową, nie? Jakby cały czas byłem gotowy do ucieczki, nie? To oczy dookoła głowy, nie? Napięty. Mogłem jeść naprawdę dużej ilości jedzenia, chociaż przytyłem, jak przestałem brać narkotyki, nie? To był taki skok kilkunastu kilogramów w miesiąc. Ale też wtedy jedzeniem próbowałem sobie zastąpić braki, no.

0: też moment, w którym puszcza napięcie. Mhm. Ktoś, kto tego nie doświadczył, w ogóle nie wie, o czym rozmowa. Ale to jest rzecz skrajnie wyczerpująca, bo ona zjada organizm właściwie. Taki stres stały.
1: Ale już go nie ma, nie? Nawet jeśli teraz zdarzają się takie sytuacje, widzę, zauważam je u siebie, jak kiedy na przykład prowadzę samochód, gdzieś się śpieszę, to jakby umiem już sobie z tym radzić, nie? Oddaję, powierzam, ofiaruję.
0: Czym dla ciebie jest Kościół?
1: Kościół jest skałą, jest miejscem, na którym mogę się oprzeć. Im bliżej Kościoła, tym więcej bezpieczeństwa. Siebie też postrzegam jako Kościół, ciebie, Jezusa Chrystusa, Maryję, matką moją jest tak. Kocham Kościół, nie? Rozmawiałem z protestantem ostatnio i też gdzieś tak spontanicznie zrozumiałem to, że kocham Kościół, nie? Że z nim jestem bezpieczny. On mi pomaga weryfikować też wiele różnych sytuacji i spraw na tym świecie. Jakby papież jest dla mnie jego głową i jest mi bardzo bliski. Też bardzo go potrzebuję i chcę się z nim jak najszybciej widzieć. Jedziemy teraz do Loreto pod koniec sierpnia, też na spotkanie z nim. Też doznałem wielkie łaski, jak byliśmy w Krakowie na Błoniach. Zrozumiałem tak naprawdę, kim on jest, bo postrzegałem go postrzegałem go jako osobę świecką. Taką, okej, on rządzi kościołem, nie? Jakby pociąga za sznurki. Ma bardzo dużą wiedzę. A to właśnie było to słowo karcące, pierwsze. A on ma władzę, nie? Władzę daną od Jezusa Chrystusa. I wtedy też poczułem, jak zdejmuje z nas grzech wszystkich, którzy tam byliśmy. Wszystkich. Tylko po to, żeby móc wlać w nasze serca miłość, nie? I wiarę.

czytam to, co on napisał, czytam to, co pozostawili nam święci, nie? To są dla mnie właśnie te te sprawy, na których ja się jakby opieram, to czym się obstawiłem. I to może na samym początku to było jakieś tam wyrachowanie, nie? To znaczy próby znalezienia narzędzi wyrwania się. A teraz ja widzę, że w ten sposób to jest najkrótsza droga, nie? Najlepsza droga. Bo chcę być świętym.

0: Jakie twoje powołanie jest? Jesteś dziewczyną teraz, tak?
1: Nie. Ja jeszcze go do końca nie rozeznałem, nie? Bo to jest... jest tak, że nie mogę zamknąć żadnej z możliwości, ale... w tej chwili coraz bardziej, chociaż widzę, że pan mnie jakby przygotowuje, bo kiedyś jak usłyszałem, miałem taki moment, że chciałem zostać kapłanem, bo bardzo bałem się małżeństwa. Nie? Jak usłyszałem, że święty Jan od Krzyża powiedział, że jeśli nie jesteś gotowy być ojcem, być mężem i ojcem, to nie możesz być kapłanem, to straszny smutek mnie ogarnął. Ale jakby widzę, jak który nie... Ten wzór był bardzo trudny dla mnie do postrzegania, nie? Do wzorowania się, bo tata był daleko. Jakby pan mnie do tego wszystkiego przygotowuje. No i na ten czas jestem przekonany, że pan chciałby, abym był tylko jego. Ja też chcę być tylko jego.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomódlmy się, abym był dobrym narzędziem w jego rękach.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
1: jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mariusz Jaskot. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Dziękuję.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Boże Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Daj nam, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić. Chryste, bądź uwielbiony w tym wszystkim, co dla nas robisz. Daj nam, Panie, swą łaskę, byśmy potrafili widzieć jasno to, co jest najistotniejsze. Duch Święty, namaszczaj nasze serca, byśmy potrafili radować się, stając przed Tobą, Boże, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekałem się, Święta Boże, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze zbawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Manikowski. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Jak w trzech zdaniach streścić poprzednie nasze spotkanie, naszą rozmowę? Zwykła katolicka rodzina, medytacja transcendentalna, nawrócenie?
1: Tak, tak. Początek nawrócenia. Doszliśmy do pierwszych tygodni.
0: Działy się rzeczy też spektakularne.
1: Dla mnie bardzo spektakularne i doświadczałem to, czego niczego wcześniej nie doświadczałem. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że można coś takiego czuć i tak myśleć. No to całe zwrócenie się do Pana Boga całym sobą. Naprawdę też zauważyłem to dopiero później, bo tak jak mówiłem poprzednio, był we mnie ten strach, że ja muszę coś ze swoim życiem zrobić natychmiast i jeśli tego nie zrobię, to będzie jakoś coś bardzo złego stanie się w moim życiu. No i właśnie zacząłem. Była to wielka łaska. Z dnia na dzień zacząłem chodzić codziennie, uczestniczyć we mszy świętej, przystępować do komunii,
0: odmawiać różaniec. Bo słyszałeś, że ktoś powiedział, że taka forma pobożności ratuje duszę osoby, która miała do czynienia z demonem.
1: Znaczy tak, dokładnie. Usłyszałem, że ktoś przez codzienne właśnie takie przez aż tak, bo mi się to wydawało aż taką pobożność codziennie przez rok, że uwolniła się ta osoba od działania złego ducha.
0: Bez egzorcyzmu, bez różnych takich
1: tak,
0: innych.
1: Tak. No i faktycznie pomimo tego, że ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że duchowo byłem no, na dnie, tak naprawdę.
0: I cały czas wydawało ci się, że wszystko jest właściwie tak samo.

0: coś.
1: Kojarzyłeś to ze swoim tym doświadczeniem wcześniejszym odrzucenia właściwie chrztu, no bo byłeś inicjowany w religię, mimo że to było przedstawione jako technika, medytacja transcendentalna.
0: Ja jeszcze wtedy bardzo mało wiedziałem o medytacji transcendentalnej, o New Age'u i miałem bardzo małą świadomość na ten temat. Oczywiście no, w momencie, kiedy byłem u tej spowiedzi, zacząłem codziennie być w kościele, to zacząłem jakby, ta walka zaczęła się i jakby faktycznie to się stało tak z dnia na dzień, że to, taka łaska była mi dana zwrócenia się całkowicie ku Panu Bogu. Pamiętam też, że żaliłem się, pamiętam dokładnie tą sytuację tak oczyma wyobraźni, że żaliłem się Panu Bogu też tak całym sobą z powodu jakiejś sytuacji. Byłem strasznie rozgoryczony. Coś tam mi się przypomniało, coś wyniknęła jakaś sytuacja. I nie krzyczałem, ale tak no, wewnętrznie było mi bardzo źle. I pojawiły się w moim sercu takie słowa, ale przecież to jest tak i tak. Ja też nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem, bo nie miałem wątpliwości, że to są słowa od Pana Boga i słowa, które uzdrowiły tą sytuację, to wspomnienie błyskawicznie.

0: Nie masz świadomości tego, co się tak naprawdę z tobą dzieje, ale cały czas twoje serce zwraca się ku Bogu dzięki różnym okolicznościom zewnętrznym, które, jak rozumiem, dzisiaj opisujesz opatrznościowo. Jako działanie opatrznościowe.
1: Tak, tak. To znaczy, ja już wiedziałem wtedy, że to jest łaska, że wszystko się zmieniło, że byłem gdzieś w jakimś bardzo odległym duchowo miejscu i że mam tą łaskę modlenia się. Bardzo dużo się modliłem właśnie tak prosząc Pana Boga o nawrócenie całkowite, o uwolnienie, o oczyszczenie, o umiejętność, o łaskę dobrej modlitwy. I też zauważałem, że taki Pan Bóg dawał mi poznać, że wysłuchuje tych próśb.
0: W jaki sposób dawał poznać?
1: Bo modliłem się za coś tam i nagle dzwoni, czy tam po kilku dniach dzwoni ktoś i mówi, że stało się coś takiego, a ja się za tą osobę modliłem. Też Pan Bóg dał mi poznać, że wspólnota, do której trafiłem, bo trafiłem też w przeciągu kilku tygodni do wspólnoty u Dominikanów, że jest to dobre miejsce, że jest to miejsce dla mnie. No, pamiętam też takie odczucie w sercu, takie przekonanie podczas jednego ze spotkań, że to jest dobre miejsce, że tu są dobrzy ludzie.
0: Takie, no, ale to takie uczucie, takie intuicje ludzie mają.
1: Znaczy, nie miewałem takiej intuicji wcześniej. Pamiętam też, mieliśmy, to mogło być ileś miesięcy już później, rekolekcję Reo. Ja byłem podczas jednego z tych dni chory, taki, że nie poszedłem nawet do pracy. Pracowałem wtedy bardzo intensywnie. I mogłem nie iść akurat na to spotkanie, ale bardzo chciałem. I sobie pomyślałem, a pójdę. I pamiętam, jak staję w drzwiach kościoła i czuję, też słyszę słowa w sercu, dobrze, że jesteś. I to wszystko, wiele było takich znaków. Pamiętam też na samym początku, przypomniałem sobie nagle jakąś złą spowiedź swoją. Z kiedyś tam. I nagle wpadłem w taką panikę. Miałem taką potrzebę, żeby się natychmiast z tego teraz wyspowiadać, a to była niedziela.

wziąłem z internetu numery telefonów klasztorów i kościołów i zacząłem dzwonić. Gdzie mogę się wyspowiadać? A wstydziłem się pójść do konfesjonału, spowiadać się tak normalnie na mszy. A właśnie mówiono, o, dzisiaj niedziela, to zapraszamy do konfesjonału, spowiadamy.

w czasie mszy, tam w niektórych miejscach tak, takie prowadzenie duchowe robimy i zajmujemy się tym, ale dzisiaj to właśnie zapraszamy do konfesjonału. I zadzwoniłem do franciszkanów na Starym Mieście, tam mnie połączono do jakiegoś ojca dyżurnego. I z niesamowitą radością usłyszałem, to znaczy sprawiło mi to wielką radość i takie, no, że oto znalazłem, że nie ma problemu, niech pan przyjdzie. I poszedłem do tego zakonnika i on po spowiedzi zapytał się mnie, czy chcę, żeby został moim spowiednikiem. I to też było niesamowite, bo nigdy w życiu nikt się mnie nie zapytał, czy ja chcę, żeby on został moim spowiednikiem. I 3 dni, bo wtedy wyspowiadałem się z tej złej spowiedzi, która kiedyś była. I już nie wiem, może następnego dnia, 2 dni, 3 dni później, to było bardzo szybko. Ja to kojarzę, tak pamiętam, że to zaraz się stało, zaraz po tym. Też może mi się coś wyobraziło, tak przyśniło, ale przyśnił mi się anioł, który wysyła mi 3 SMS-y. Twoje grzechy są ci odpuszczone, twoje grzechy są ci odpuszczone, twoje grzechy są ci odpuszczone. I to był okres, kiedy byłem bez pracy. Próbowałem uruchomić własną firmę i tak działać na własny rachunek, ale się nie udawało. Tak miałem wrażenie, jakby wszystkie drzwi były zamknięte przede mną przez pół roku. I też zaraz chyba następnego dnia, w przeciągu, nie wiem, 2-3 godzin, nie widząc się z pracodawcą, w ogóle tylko mając z nim kontakt telefoniczny, dostałem pracę. I to też się śmiałem, wyniknęło później, że ustaliliśmy jakąś tam kwotę pensji. On powiedział, że da mi trochę mniej. Podczas pierwszego pobytu w pracy on powiedział, czy może nawet telefonicznie trochę wcześniej, dam ci tyle, co chciałeś. I to na mnie tak się śmiałem, że dostałem podwyżkę jeszcze zanim zacząłem pracować. I dla mnie to było jednoznaczne, że to jest opatrzność Boża, że Pan Bóg właśnie udziela mi tej łaski. Łącznie z tym, że to był wielki pokój, uczucie wielkiego pokoju i bardzo wyraźnie dostrzegałem, że nie jest ważne właśnie, jaką mam pozycję, co ja robię, jakie stanowiska zajmuję, tylko że Pan Bóg jest najważniejszy, że to od Niego pochodzi i że nie jestem w stanie znaleźć zaspokojenia, radości w tych rzeczach, które są w tym świecie, tylko to była taka wyraźna refleksja, myśl i zrozumienie tego, że szczęście pochodzi tylko i wyłącznie od Pana Boga.

0: I kiedy ten okres euforyczny się kończy?
1: Tak naprawdę nie było jakiegoś końca.
0: No
1: tak
0: momencie, SMS-y od anioła.
1: Ja myślę, że co jakiś czas Pan Bóg daje mi poznać, że jest, że czuwa, że prowadzi, że chce dobrego. No, faktem jest, że na początku jakby nagromadzenie tych znaków było takie duże, że to było wyjątkowe. W tej chwili już nie ma takiej ilości znaków. Czasami jest to ktoś, co ktoś powie, jest to, nie wiem, coś przeczytanego, co człowieka dotknie, usłyszanego na kazaniu, ale działo się jeszcze bardzo wiele rzeczy duchowych, łącznie z takimi przejściami bardzo trudnymi, kiedy zdarzyło mi się przez przypadek zupełnie uklęknąć w kościele obok kobiety, która poprosiła, jak się później okazało, kapłanów o modlitwę nad sobą. I okazało się, że ta pani potrzebuje egzorcyzmów. I to wyszło właśnie w czasie tej modlitwy obok, gdzie ja klęczałem pół metra obok niej. I no to był bardzo ciężki okres taki, gdzie ja wracając z kościoła, tak to mocno przeżyłem, tak to wpłynęło bardzo na mnie intensywnie, że wracając z kościoła, no nie byłem, byłem cały rozdygotany. Przyszedłem do domu, nie potrafiłem się uspokoić, spóźniłem się chyba 2 czy 3 godziny do pracy, byłem, nic nie powiedziałem nikomu, swojemu szefowi, ale on musiał widzieć, że coś jest nie tak, bo mówił, tak jak nie zdarzało mu się to, bo tak raczej był taką osobą bardzo twardą. Marcin, nic się nie martw, będzie dobrze. A ja e-mailem i SMS-ami prosiłem osoby znajome o modlitwę za mnie.
0: A dlaczego cię to tak przyjęło?
1: Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, ale pamiętam, że jeszcze później przez wiele dni, a szczególnie tego pierwszego dnia wieczorem przyszedłem z pracy do domu i czułem taki nieopisany lęk i tak zupełnie irracjonalny. Nie potrafiłem się tego lęku pozbyć. Modliłem się bardzo dużo, łącznie z takimi myślami: jesteś daleko od wszystkich, nikt ci nie pomoże, jest późno, nie masz do nikogo nawet zadzwonić. I dla mnie było to jednoznaczne, że jest to odręczenie przez złego ducha po prostu. Ale dzięki temu trafiłem do spowiednika swojego, znalazłem spowiednika tam, gdzie wtedy byłem.

0: czy to ta wcześniejsza twoja historia mogła sprawić, że byłeś mniej jakby odporny na ten atak, no bo to co opowiadasz, to wygląda na atakowanie twierdzy z zewnątrz jednak. Czyli, że ty byłeś w stanie łaski, że byłeś blisko Jezusa, ale jednocześnie otarłeś się o sytuację, w której była obok ciebie walka duchowa rzeczywista. Czy tamta twoja historia właśnie mogła mieć takie konsekwencje?
1: Ja myślę, że właśnie tak to było, że przez to, że miałem taką, a nie inną przeszłość duchową, byłem dużo bardziej wrażliwy niż inni. Zresztą ja to trochę też traktowałem, nie potrafię sobie dokładnie przypomnieć, bo ja dużo się zastanawiałem, dlaczego tak się stało, bo było to bardzo trudne przeżycie. Okazało się zresztą, że podobne odczucia miała siostra zakonna, która też 2 metry obok modliła się wtedy, też po prostu po mszy przy tabernakulum. I no, traktowałem to również, tak przemknęło mi przez myśl, że ja chyba najprawdopodobniej za tą osobę, nad którą się modlono, bo ja już właśnie nie jestem pewien, ale widziałem ją wcześniej w kościele i kiedyś w czasie mszy, właśnie wtedy, kiedy ta osoba była akurat siedziała przede mną, ja sobie pomyślałem, że ona potrzebuje duchowej pomocy takiej, jaką ja potrzebowałem jakiś czas temu, jakiej ja potrzebowałem. I ofiarowałem za nią właśnie swój udział w tej mszy. To nie jest nic, co żadna moja zasługa, bo to Pan Bóg udziela łaski, tylko to jakoś tak mi chodzi po głowie właśnie, że tak to było. I traktowałem to trochę jako zemstę złego ducha. Mhm.
0: I jakie są jeszcze ważne momenty, zanim rozpoznałeś swoje powołanie i zacząłeś przygotowywać się do ślubu, bo o tym powiemy za jakiś czas, ale będziesz tutaj ze swoją żoną.
1: Tak. Ten rozwój duchowy, ja myślę, że proces jakby takiego oczyszczania myśli i też pytania Pana Boga, czego On chce, do czego mnie powołuje, postępował przez cały czas, że to był też taki czas intensywnej zmiany, chociaż ja sobie z tego nie zdawałem sprawy już później, że coś się zmienia, poza tym, że się nawróciłem, że coś się jednak zmienia. Pamiętam też kilka miesięcy przed naszymi zaręczynami siostra zakonna, która się tak opiekowała duchowo mną, powiedziała: Panie Marcinie, Pan jest zupełnie innym człowiekiem. I mi się tak wierzyć nie chciało. No bo dlaczego? Od czasu nawrócenia chyba, no kilka lat, tak.

0: co to miało znaczyć? Pan jest innym człowiekiem. A ty mówisz, że ty widziałeś tej zmiany?
1: Myślę, że w jakiś sposób, nie wiem, może pojawiło się więcej rozsądku w moich decyzjach, jeśli chodzi o szukanie Pana Boga. Może pytania, które Panu Bogu zadawałem, te poszukiwania moje były mądrzejsze, jakoś tak bardziej ukierunkowane tam, gdzie trzeba. No, była to osoba bardzo doświadczona, więc też taka, która z wielu osobom pomogła duchowo. I no, myślę, że ona zauważyła to, czego normalnie człowiek nie dostrzega.
0: Jak to na twoje zwyczajne życie się przekładało?
1: Na zwyczajne życie przełożyło się tak, że niedługo potem się zaręczyłem. Nie dlatego, że siostra zakonna powiedziała mi, siostra Immaculata powiedziała, że się zmieniłem.
0: Ile miałeś wtedy lat?
1: No, cały czas jeszcze poniżej 40.
0: I powiedz, jak w ogóle sobie myślałeś o swoim powołaniu wtedy? Miesiąc przed tą rozmową z siostrą Immaculatą.
1: Ja cały czas szukałem głosu Pana Boga, jakiegoś takiego wyraźnego znaku. To był też taki czas, kiedy wiedziałem, że kończy się obecna praca, że no, planowałem zrobić sobie kilka miesięcy wakacji. Wracałem do Polski po kilku latach nieobecności. Czy bywałem w Polsce, ale właśnie pracowałem za granicą. I no właśnie, zastanawiałem się. To nie było tak, że ja wiedziałem, dobrze, to ja przyjadę do Polski, teraz ożenię się.
0: Ale mnie chodzi o twój stan wewnętrzny, bo niektórzy ludzie w takim wieku byliby rozgoryczeni na przykład. Mieliby pretensje do Pana Boga, że nie wiedzą, rozumiesz, albo by zaczęli działać na własną rękę. Chciałbym tutaj poznać, jak kombinowałeś.
1: Dokładnie nie pamiętam, ale tak, no to że jakoś Pan Bóg nie odpowiada wyraźnie, że odpowiedź nie pojawia się jak czarno na białym, to tak trochę mnie powodowało pewne zniecierpliwienie. Ale nie było to żadne rozgoryczenie. Raczej, jeśli chodzi o moje życie i o dalsze losy, czułem w sercu pokój.

0: też pół roku przed naszymi, około pół roku przed naszymi zaręczynami, pojechałem do Santiago de Compostela na taką rowerową wyprawę, pielgrzymkę. Ale jechałem tam bez intencji, tak jak często bardzo ludzie jadą z intencją znalezienia męża, żony, czy właśnie takiego wyraźnego rozeznania powołania. Jechałem tam bez intencji, powierzając intencję tej pielgrzymki Matce Bożej. No i jak tu powiedzieć, że święty Jakub nie działa?
1: Dobrze, to w takim razie powiedz mi, jak przed nawróceniem myślałeś o tym swoim życiu?
0: No, było kilka znajomości, przyjaźni, związków, które się nie udały. I byłem z tego powodu bardzo rozgoryczony. Nie wiedziałem dlaczego. Było mi bardzo niedobrze z tym, że chciałem, ale jakoś nie potrafiłem. Bo to odnosiłem do siebie, że to się nic nie udało z mojego powodu. Ale też już jakiś czas po nawróceniu Pan Bóg dał mi poznać, że to była łaska, że nic z tego nie wyszło. Ja to bardzo wyraźnie odczułem w sercu. I jakby zniknął, bo też był faktycznie jakiś taki cień, taka rana, że wcześniej z tego mojego życia nic nie wyszło. I zastanawiałem się często, pomimo tego, że było dużo pokoju, że naprawdę to moje życie już wyglądało zupełnie inaczej.
1: I Pan Bóg cię uspokoił.
0: I tak. I to wspomnienie, czy ta rana, ta boleść została uzdrowiona.
1: Czyli dostałeś łaskę cierpliwości.
0: Czy ja wiem, czy nie zastanawiałem się, być może.

0: co jest istotą twojego życia po nawróceniu, bo mówisz już o w miarę stabilnej takiej o chodzeniu za Bogiem, o tym, że szukasz Jego woli, że ta relacja jest, no skoro On tak często się wypowiada i czasami nawet w bardzo wyraźny sposób, jakbyś opisał takie życie? Już pewnie w pewnym momencie skończyłeś chodzić codziennie na mszę. Jak wyglądało to codzienne?
1: Znaczy, muszę jeszcze nawiązać do tego, że właśnie tych znaków było bardzo dużo, jakby ta łaska Boża była bardzo duża. No i ja nie wiążę tego z moją osobą, jako że ja jestem jakiś szczególny, tylko że szczególnie wielka łaska była potrzebna osobie takiej jak ja, żeby wyjść z tego, w czym była. Jeśli chodzi o drogę już właśnie po tym intensywnym okresie nawrócenia, nadal staram się chodzić codziennie do kościoła, uczestniczyć we mszy i robimy to teraz razem. Razem chodzimy z Agnieszką. Jest to dla nas bardzo ważne. No i wiemy, że jeśli nie będziemy budować na Panu Bogu, to nie można liczyć na po prostu szczęście, że nam się uda. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy budować na Panu Bogu.
0: Jak to nowe życie w pracy? Czy coś zmieniło się? Czy twój stosunek do tego, co robisz, do ludzi, z którymi pracujesz?
1: Tak. Na pewno przyszło takie uspokojenie związane z tym, że zdałem sobie sprawę, że nieważne jest, jakie stanowiska zajmuję. Zresztą ta praca, którą dostałem tak po tamtej spowiedzi, to była praca na niższym stanowisku za znacznie mniejsze pieniądze, a ja pomimo tego byłem strasznie szczęśliwy, że ją miałem. Na dodatek była to praca, gdzie tak no nie do końca się znałem na tym po prostu. Miałem szansę wiele się nauczyć, ale no jak się okazało, też ja to traktuję jako łaskę Bożą, że potrafiłem się nauczyć i że było to docenione. I przestało mieć znaczenie to, żeby, nie wiem, jaki sukces osiągnąć, żeby budować cokolwiek bez Pana Boga.

0: to znaczy budować z Panem Bogiem w pracy?
1: Dla mnie to oznaczało przede wszystkim, żeby wykonać ten, to był wtedy dla mnie olbrzymi wysiłek, ale żeby zorganizować sobie dzień w taki sposób, żeby być na mszy. Dojeżdżałem kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę do pracy z Warszawy i nie było to łatwe, bo czasami musiałem wstać o 5:00, 5:30. Czasami po prostu bardzo późno przychodziłem do domu. I było to prawie dosłownie tak, że już musiałem zjeść śniadanie wieczorem i się ogonić, bo rano nie starczało czasu, a ja na dodatek jestem śpiochem. Także chociażby to, ale też żeby budować, żeby starać się w pracy być całkowicie uczciwym, całkowicie jakby takim czystym, jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi, o chociażby o język, jeśli chodzi o słowa, jakimi się człowiek posługuje.
0: Kiedy Pan Bóg się za człowieka zabiera, to człowiek widzi nagle siebie zupełnie w innym świetle. Z czym największy masz problem? Co wymaga największej pracy? Co dla ciebie jest ościeniem?
1: Ja myślę, że to, że jestem śpiochem. Jednak czasu, jak człowiek pracuje, jest bardzo mało i jest to duży problem. Ale no oczywiście są pewne wady, słabości, nad którymi chciałbym popracować i których chciałbym się pozbyć. Pocieszyłem się kiedyś, czytając jakiś list ojca Pio, że on też miał problem, bo łatwo wpadał chyba w złość w konfesjonale. I pisał swojemu spowiednikowi, że on to już jest taki zły, tak nie może sobie z tym poradzić. Jest taki na pewno Panu Bogu niemiły, przynajmniej ja to tak zrozumiałem. I no myślę, że każdy tam jakieś słabości ma, z którymi nie może sobie poradzić, ale też dla mnie najważniejsze było to, że Pan Bóg w porównaniu do mojego życia przed nawróceniem jakby nigdy mnie nie zawiódł.
0: Co to znaczy?
1: To znaczy, że tak jak na początku nawrócenia pamiętam, miałem wątpliwości i czy ja mogę iść, przystąpić do Komunii Świętej, bo coś tam się wydarzyło, bo coś pomyślałem. Dzwoniłem do mojego spowiednika na komórkę. Także dla niego to musiały być bardzo uciążliwe i w ogóle być może nawet się gdzieś tam w duszy śmiał, że można mieć takie dylematy. Ale nigdy nie było takiej odpowiedzi, że nie mogę. Czyli nigdy nie było czegoś takiego, gdzie on by doszedł do wniosku, że wystąpiłem przeciw Panu Bogu w poważny sposób. Ale no tak, to moje życie się podnosiło.

0: czy miałeś pokuszenie wiary?
1: Nie pamiętam, chyba nie. Nie, pewnie bym zapamiętał.
0: Poza Eucharystią, co jest ważne? Z czego czerpiesz siłę duchową?
1: Eucharystia, modlitwa.
0: Jak wygląda twoja modlitwa?
1: Staram się odmawiać różaniec. Staram się czytać Pismo Święte. Staram się odmawiać też różaniec w jakichś tam intencjach, w których podjąłem się odmawiać. I staramy się z Agnieszką też modlić razem. Właśnie tą tajemnicą szczęścia, bo ja czuję się cały czas taki bardzo wdzięczny Panu Bogu za to i że tą obietnicę spełnił.
0: Jak ten czas przed samym w momencie... Agnieszkę znałeś wcześniej chyba, tak?
1: Agnieszkę poznałem dopiero u Dominikanów. Mhm. Nie widziałem jej nigdy wcześniej. No właśnie. I ta nasza przyjaźń no też rozwijała się przez kilka lat. Najpierw wydawało się, że się zaprzyjaźniliśmy bardziej. Była jakaś tam euforia. Później był jakiś dół, gdzie ja sobie myślałem, to na pewno nic z tego, to nie jest...
0: Ale myślałeś od początku już w poważnej perspektywie, tak?
1: Nie pamiętam, czy od samego początku, ale od początku przykuła moją uwagę i podobała mi się.

0: I co z tym dołem?
1: No, przetrwaliśmy go. Przetrwaliśmy, myślę, że też taki czas właśnie tego ten trudny, bo to było z takiej relacji bardzo przyjacielskiej, bardzo zażyłej, do której w pewnym momencie doszliśmy, no zrobiła się taka pustka, taka duża odległość, nie tylko fizyczna, ale też tak duchowa, przyjacielsko, przyjaciel w relacjach przyjaźni. I ten czas był też potrzebny na pewno mi, żebym jeszcze ja się zmienił. Czy Agnieszce to by musiała sama się wypowiedzieć.
0: Zapytamy.
1: Ale tak, no to było też... pamiętam, to był też czas, kiedy umarł Ojciec Święty, kiedy to zupełnie przez przypadek razem pojechaliśmy do Rzymu na pogrzeb Ojca Świętego. To był też taki czas, kiedy na jakieś rekolekcje też w sumie tak przypadkowo pojechaliśmy, byliśmy razem w Rzymie i mieszkaliśmy w miejscu, gdzie były relikwie świętego Ludwika Grignią de Montfort. A siostra Immaculata właśnie namawiała mnie zawsze do zawierzenia Matce Bożej, tą modlitwą zawierzenia świętego Ludwika. I ja, pytając się jednego z tych braci, wyjeżdżałem wcześniej niż pozostali, pytając się jednego z braci tam o ich historię, on mnie oprowadzał po tym ich zgromadzeniu i zachęcał właśnie do modlitwy, do tego zawierzenia. I po powrocie do Polski ja już wtedy tak czułem, tak bardzo chciałem. Tak pojawiła się taka potrzeba, takie pragnienie, żeby to zawierzenie zrobić. I no, Matka Boża od początku, bo ten codzienny różaniec, to myślę, że to był nieodłączny element, który pozwalał mi wytrzymać w tym nawróceniu, który pozwalał mi przetrzymać tą walkę, która się o mnie toczyła i na pewno te ataki złego ducha, które były, bo tam były i budziłem się w nocy z wielkim lękiem, z takim lękiem paraliżującym, że człowiek nawet boi się sięgnąć po różaniec albo po modlitewnik. No, różne rzeczy na początku były. I ten czas, właśnie to oddanie też Matce Bożej, to wszystko było potrzebne. Na pewno jeszcze dużo przed nami, przede mną, ale pewnie dokonało się to, co jakieś niezbędne minimum, które mogło się dokonać.

0: kim jest Bóg, który tak opiekuje się tobą?
1: Bóg jest wszystkim. I Bóg jest tym, który się o mnie troszczy, tym, który udziela łaski. Pomimo tego, że człowiek i ja nie jestem w stanie wyrazić wdzięczności Panu Bogu. Nie odczuwam nawet tej wdzięczności tak często. Może taka emocjonalna wdzięczność pojawia się czasami. Raczej świadomość, że naprawdę mam za co być Panu Bogu wdzięcznym.
0: Za co jesteśmy najbardziej wdzięczni?
1: Za nawrócenie. Bo to naprawdę dostałem nowe życie. I związane z tym życiem jest moje kolejne życie, życie razem z Agnieszką. No i po prostu mamy szansę teraz, tak myślę, zrealizować to swoje powołanie do świętości. Czyli do dojścia do Pana Boga.
0: Do kogo? Powiedziałeś, że jest wszystkim. Ale to... Kogo poznałeś w swojej historii? Jaki on jest?
1: Nie potrafię tego powiedzieć. No, jest źródłem łaski, jest dobrocią, jest miłością, jest cierpliwością, jest mocą ponad wszelkie inne moce. I tak naprawdę jest ponad wszystkim i wszystko tworzy. I wszystko powołuje do życia.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomodlimy się w intencji dziękczynnej za dobre wyniki badań mamy Agnieszki.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Manikowski, a za jakiś czas spotkamy się tutaj w trójkę również z jego żoną Agnieszką. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.

Ostatni dzień świętego Daniela, męczennika. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie, skąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z listu do Filipian. 16 lutego 309 roku. Od 6 lat na świecie panuje rzymski terror. Cesarz Dioklecjan chce, by chrześcijaństwo przestało istnieć. Cezarea Palestyńska. Wczesne popołudnie. W oddali szumi morze. Nazywam się Kajus. Jestem mierniczym. Moim światem są linie proste, piony i granice. Jeśli coś nie mieści się na mapie, cesarstwo uznaje to za niebezpieczną pustkę. Dziś słońce pali bruk pod bramą miasta. Namiestnik Firmilian siedzi w cieniu. Przed nim stoi 5 mężczyzn z kamieniołomów Cylicji. Pył z kopalni osiadł na ich tunikach. Są chudzi, plecy mają proste. To chrześcijanie. Namiestnik potrzebuje danych. Pyta o imiona, o miejsca, o domy, w których zbierają się wyznawcy Chrystusa. Wszyscy widzą, że ta piątka pochodzi z Egiptu. Odzywają się po kolei. Eliasz, Jeremiasz, Samuel, Izaak. Ostatni patrzy namiestnikowi w oczy. Daniel. Patrzę na tabliczkę skryby. Stylus zawiesza się nad woskiem. To nie są ich imiona. Skryba nachyla się nad namiestnikiem, coś szepcze. Wiem co. To są imiona proroków zakazanego narodu. Namiestnik pyta o miejsce zgromadzeń, o domy, o miasto, z którego przybyli. Daniel mówi spokojnie. Jeruzalem. Na mojej mapie Jeruzalem jest ruiną, starte z powierzchni ziemi siłą Rzymu. Nie ma ulic, nie ma dzielnic, nie ma punktów zaczepienia. Skryba nie ma czego zapisać. Nie ma adresu, nie ma nazwiska, które prowadziłoby dalej. Nie mówią nic więcej. Firmilian dostaje tylko imiona dawnych proroków i miasto, którego nie ma na mapie. Pięciu ludzi stoi przed namiestnikiem. Nie widzę w nich szaleństwa, nie widzę kłamstwa, tylko spokój, którego nie rozumiem. Firmilian wstaje powoli, a ja wiem, co będzie dalej. Wyrok zapadł. Znam procedurę. Prowadzą ich za bramę, którą rano sprawdzałem. Daniel mija mnie o krok. Nie patrzy na bruk, patrzy przed siebie, jakby wygrał to starcie. Po wszystkim żołnierze wycierają miecze. Skryba kończy pracę. Namiestnik wraca do pałacu. Stoję z moim sznurem pomiarowym. Mury Cezarei są proste. Granice imperium są pewne. Rozkładam mapę. Nie ma na niej Jeruzalem. Wieczorem napiszę raport. 5 skazanych z Egiptu. Imiona nieustalone, wyrok wykonany. Miejsce zamieszkania nieznane. Wiem, co robili. Chronili innych. Żadnych nazwisk, żadnych adresów, żadnego tropu. Ale zwykle jest w tym strach. U nich nie było. A na mojej mapie nie ma miejsca dla ludzi bez strachu.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Maryi pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. O wiarę, nadzieję i miłość się modlmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Jolu, Sławku, Mariuszu, Marleno, Iwono, Tomku, Agnieszko, Aniu, Robert, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna, współodkupicielka i pośredniczka wszelkich łask. Szczęść Boże Sławku, Pawle, Danielu, Anito, Moniko, Aurelio, Edyto, Aneto, Violu, Alicjo, Lucy. Szczęść Boże, proszę o modlitwę, Panie Robercie, aby działania niepożądane kardiologiczne nie były zagrożeniem dla mojego zdrowia, aby udało się dobrać leki, które nie będą powodowały poważnych skutków niepożądanych. Módlmy się za Wiolę, jest słaba dzisiaj, szczęść Boże Łukaszu. Ja modlę się za Olgę. Trwać. To jest słowo, które warto dzisiaj obejrzeć z różnych stron, bo Maryja przed zwiastowaniem trwała na modlitwie i trwała w bliskości Boga. I niezależnie od tego, czy jesteśmy w pocieszeniu, czy w strapieniu, to jest nasze zadanie. Nie poddać się ciemności i nie wpaść w pychę. O łaskę wiary dla Jakuba i Marcela, modli się Alicja, ja modlę się za Olgę. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, abyśmy wytrwali w tym postanowieniu posłuszeństwa wobec woli Bożej. Za Polskę, za prezydenta Nawrockiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W intencji Bogu wiadomej modli się Marlena, szczęść Boże Agato. Modlimy się tą tajemnicą radości ze spotkania dwóch błogosławionych kobiet, dwoje błogosławionych dzieci. Jezus w swej boskości jest w pełni Bogiem pod sercem Maryi błogosławi Jana Chrzciciela. Być może w ogóle przywołuje go do życia. W każdym razie powoduje ruch, który odczuwa święta Elżbieta i Duch Święty napełnia jej serce, bo ona wtedy jeszcze bardziej uwierzyła w dobroć Bożą i w to, że Bóg spełnia obietnicę. I teraz trwanie w oczekiwaniu. Biblia podaje nam postaci, przywołuje dla nas postaci, które wbrew ludzkiemu rozumieniu świata trwały w nadziei, że Bóg spełni obietnicę. Abraham i Elżbieta, bo Elżbieta była stara i miała nadzieję, że Bóg ją pobłogosławi, ale z roku na rok ta nadzieja była coraz bardziej irracjonalna, ale okazało się, że w jej przypadku była prawdziwa. Bóg robi to, co mu się podoba i to, co jest najlepsze. Trwajmy w takiej wierze. Ja modlę się za Janka. O siłę, dobry poród i opiekę Matki Bożej modli się Aneta. Dziękuję za łaski otrzymane dla Karola. To Ewelina. O zdrowie dla rodziców. To Ala. O dobre wyniki badań modli się Olga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wiola prosi, aby serce podjęła prawidłową pracę, o siły w nocy. Złóż Bogu ofiarę uwielbienia. Proszę Cię, Ojcze, o to, abym dzisiejszym dniem oddała chwałę Tobie, Wszechmogący. W intencji Bogu wiadomej za Artura, Marcina, Łukasza, Konrada, Damiana, Darka, Dariusza. Szczęść Boże, za Huberta, Tomka, Monikę, Wiolę, za łaski otrzymane, o siłę, o zdrowie, za Gosię, o opiekę Bożą, za synów Miłosza i Marcela, za siebie samą modli się Renata, Lucy, za chorych onkologicznie, Jolka. Szczęść Boże, Jolu. Tajemnica druga, ja modlę się za Janka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my
Odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, narodziny Pana Jezusa. O przyjazd córki Moniki i siostry Marty do mnie, o szczęśliwy powrót do kraju razem, to Grażyna. Proszę o Boże miłosierdzie, Bożą miłość, Boże przytulenie dla mnie.

Święty Józef trwał w milczeniu. Abym, Panie Boże, potrafił w sytuacjach, które są trudne, przemilczeć i zgodzić się na, w cudzysłowie, przegraną w danym momencie, abym potrafił trwać w pokoju i nie szukać swego zawsze w każdej sytuacji. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć siebie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my puszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, a nas zbaw od złego. Amen. Alicja, o miłość w naszym małżeństwie, Maryna za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia, Aurelia, o dar światło Ducha Świętego i otwarcie się na Jego dary dla dzieci, Aneta za Magdę, o szczęśliwe rozwiązanie, za moich rodziców Krystyny i Stanisława, o potrzebne łaski. Modli się Ewelina, ja modlę się za Zofię i Piotra. Stawiajcie kciuki, dawajcie lajki, aby wiele osób jeszcze dzisiaj się z nami modliło, które się jeszcze nigdy nie modliły. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie widź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Aby ustąpił lęk związany ze spadkiem parametrów jako skutek niepożądany jednego z leków, modli się Wiora. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Ofiarowanie Pana Jezusa, abyśmy pragnęli tego, by to, co jest w naszym sercu, było tym, czego pragnie Bóg. Abyśmy pragnęli tego, by wszystko to, co jest nieboże w nas, ujrzało światło i mogło tym światłem Jezusowym zostać przepalone, aby wszystkie konsekwencje grzechu, wszystkie psychologiczne też sytuacje, które w naszych sercach są niedomknięte, tak? Aby każda trauma, każde zło, którego doświadczaliśmy, a które jako dzieci

czasami nawet w czasie, którego nie pamiętamy, która nie została przez nas przeżyta, to znaczy cierpienie było zbyt duże, by je dziecko mogło przyjąć, abyśmy to cierpienie przeżyli tak, jak się przeżywa żałobę. Jest pewna miara cierpienia, którą trzeba przejść, aby żałoba miała następne, kolejne etapy i aby odejście czyjeś nie było raną, która truje. Tak, nic nie zastąpi w sercu człowieka, którego kochamy, ale chodzi o to, żeby to nie truło. Ofiarujmy właśnie tak w tym porządku nasze serca Bogu. A obłogosławioną podróż dzisiaj oraz o podjęcie dobrej decyzji modli się Ola w intencjach papieża na miesiąc marzec za osoby konsekrowane z prośbą o wszystkie łaski, za Monikę o powrót do zdrowia, za Olę, Krysię, Rafała, Tadeusza, Ewy oraz za osoby nieprzychylne mi o przemiany serca, o Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji. W intencjach wszystkich uzależnionych o uwolnienie ich od zniewolenia nałogami i o powrót do pełni życia w wolności. Boże, uratuj. Ulituj się nad nimi i nad ich rodzinami. Za moje siostry, ich mężów, dzieci, o opiekę Matki Bożej. Modli się Efelina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry, Klaudiu. Mariusz poleca Jezusowi Wiktorię, Beatkę, siebie samego. Uświęcaj naszą rodzinę, prosi Alicja, za Wojtka, Wiesię, Anię i ich rodziny. Ja modlę się za Marię, za Krzysia, o wszystkie łaski, jakie są potrzebne, o zdrowie, bezpieczeństwo, aby ustąpiło kucie w sercu, abym potrafiła panować nad tym lękiem, nad którym ciężko mi zapanować w tej sytuacji. Modli się Wiola. O cały ten świat, by nie miał wad. Modli się Zida, ale to niemożliwe, stary. Zostawiam lęk, że jedzenia zabraknie. Alicja, oddaję Panu Bogu lęk, że jedzenia zabraknie. Tajemnica ofiarowania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O pokój serca dla Wioli, za mamę, o pokój serca. Proszę wszystkie osoby, które jeszcze nie postawiły tutaj lajków, nie zalajkowały tego różańca, to proszę, bo jest dwa razy mniej lajków niż ludzi, a zawsze to sprawia, że przychodzą nowe osoby. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pokój na świecie, na Ukrainie, w Ziemi Świętej, Iranie, o pokój w naszych sercach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Bóg dał nam swojego Syna, który był w pełni człowiekiem. Był w pełni człowiekiem również w tym sensie, że był dzieckiem. Więc ta cała historia z porzuceniem posłuszeństwa wobec ojca, wobec matki. Raz, że była jednokrotna, a dwa, że mówiła coś bardzo ważnego. Coś o wiele ważniejszego niż posłuszeństwo rodzicowi. Mamy takiego świętego Królewicza, który... A może to nie on, nie, to nie, to nie, nie on nie był Królewicz. Święty Stanisław nie był Królewiczem, ale był bogaty z domu. I mamy wielu świętych, którzy święte, które poszły do zakonu wbrew rodzinie. Więc patrzmy na tę sytuację w tym świetle, a jednocześnie możemy Bogu mówić zawsze, że Go nie rozumiemy. I jak jesteśmy w łasce, a czasami Bóg robi to w innych sytuacjach też. On się odezwie. Więc w tym duchu trwajmy. Ja modlę się za Frania o pełnię sakramentów w jego życiu, za jego studia, za jego pracę. Za pozytywne ukończenie studiów dla Jakuba, Izy, Dominika i Julii. Modli się Alicja o szkoły i dzieci, jak ten czas szybko leci. To Zida oczywiście. Dla moich sąsiadów o potrzebne łaski. Dziękuję Ci, Ojcze, że otoczyłeś nas takimi kochanymi ludźmi. To Ewelina. Dziękuję, Mario, za znalezienie tego miejsca, za modlących się, za to, że nie wchodzę sama w ten nowy dzień. Modli się Olga, Ojcze Wenanty, Katarzyńcu, zajmij się finansami Radia Niepokalane FM, zajmij się, Ojcze. Proszę Cię za Sherry i jej córkę, Adriana, Lesława, Bogdana, o uzdrowienie duszy i ciała. Modli się Grażyna. Jezus, zapraszam Ciebie do naszych serc, domów, prac, planów, do każdej przestrzeni naszego życia. Przyjdź, Panie Jezu, przemień nas. Modli się Joanna. O dobre wyniki pobrania krwi dla Wioli. A ja modlę się za Franka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Przynoszę Ci, Boże, sytuację, gdy powiedziałam rodzicom mojej nieplanowanej ciąży. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. O opiekę Matki Bożej dla moich bliskich, modli się Edyta. Powiedzieć wielu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencjach modlących i dzisiaj tych, które mają w sercu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, światła. Dziękuję Ci, Jezu, za ten czas łaski, radości, modlitwy, poczucia bycia Twoim dzieckiem. Wiem, że niedługo nadejdzie nadejdą też trudne dni. Proszę, pociągaj mnie do siebie, żebym nigdy nie miał żalu o krzyże, o cierpienie. Modli się Mariusz. Dać znać o... Ja nic nie rozumiem, Jezu, ale ufam Tobie. Proszę, ratuj nas i ochraniaj swoją krwią mojego męża, dzieci, mnie. Pokaż prawdę. Modli się Agnieszka. Modlimy się w jej intencjach, w intencji modlących się za Pana Roberta o siłę do prowadzenia tego dzieła i cierpliwość do nas, za księdza Damiana, za córkę Katarzynę o moc uzdrowienia. Panie Jezu, oddaję Ci moje zdrowie i życie w związku z wrażeniem leczenia na chorobę schizofrenię. Proszę o pokój serca dla mnie, dla mamy, aby udało się dobrze dobrać leki, aby ustąpił skutek niepożądany. To Viola, a Alicja uwolnienie Marcela. Dziękuję za pracę, za pracodawców. To Sławek. Jezus idzie do ludzi. Był posłuszny. Miał przecież dzień przed chrztem w Jordanie, był takim samym człowiekiem. Miał tę samą mądrość, miał tę samą wszechmoc. I nie doszedł do wniosku, że nie powinien tego marnować, tylko po prostu czekał na znak od Boga. Dostał ten znak i poszedł. O posłuszeństwo, o trwanie w posłuszeństwie. Radość Dziecka Bożego dla każdego z nas, dla mnie, modli się Viola, za Marka, na uzdrowienie duszy i ciała z choroby, za Magdę, Torena, za Marcina, poznanie prawdy i nawrócenie. Ojcze nasz, któryś jest, a ja modlę się za Klarę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Za nas wszystkich, którzy się tutaj modlimy, za Pana Roberta, o radość, o siły w pracy związanej z radiem, o Boże błogosławieństwo, za Radio Niepokalane FM, jego finanse i jego rozwój, za grupę Dwa Serca, rozwój kanału Otwórz Oczy, za moją rodzinę modli się Viola. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. O pokorę dla mnie proszę, Joanna. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. O wszystkich grupy dwa serca. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. O lasy czystsze i rzeki przejrzystsze, modli się Zida. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Dla Pana Roberta, żeby jego praca, służba przynosiła stukrotne owoce. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. A jak najszybsze zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie i o to, żeby jak najwięcej muzułmanów nawróciło się na chrześcijaństwo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W intencji dziękczynnej za żonę i dzieci to Dariusz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, dziękuję za cud uzdrowienia. Proszę za córkę, aby została uzdrowiona i nabrała sił do obowiązków aniołów, do wyprowadzki. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Za Izę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Jezus objawia swoją boskość w Kanie Galilejskiej. Uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie, abyśmy trwali w tej postawie. Ja modlę się za Antoninę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O zdrowie dla księdza Marka. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękczynnie za moje zdrowie, życie pomimo stanu zdrowia. To Wiola. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W intencji zmarłego Piotra. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O zdrowie dla mojego męża. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O pracę bliżej domu dla mojego męża. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Święty Józefie, wstawiaj się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. W intencji budowy strony internetowej dla radia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Za wszystkie łaski dla Piotra, który z którym koresponduje na temat przezroczystego logotypu radia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji Pana prowadzącego modli się dobry Wojtek. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wzwanie do nawrócenia. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni czystego serca, błogosławieni ci, którzy się smucą. Za poranki ranki, za dzień bez walki modli się Zida o miłość do ludzi, których spotykam na mojej drodze, to Ewelina. Za córkę Darii o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski, to Daniel. Tobie, Maryjo, w opiekę oddaję Tamarę i Liliankę. Wybłagaj dla nich łaskę wiary, prowadź do Chrystusa. Modli się Anna. Ja Ciebie ocalę, Ty mnie uwielbisz. Modli się Alicja. Święty Józefie, wstawij się za nami. O zdrowie dla księdza Marka, za duszę w czyściu cierpiące, o nawrócenie mojej mamy. Za córkę Darię, o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Proszę o postawienie kciuków. Lajkowanie sprawia, że więcej osób widzi ten różaniec na swoim YouTubie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Za duszę w czyściu cierpiące, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji głupczyckich kapłanów, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Proszę Pani o pieniądze na naprawę samochodu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Proszę o mądrość i pokorę w przeciwnościach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. O zdrowie dla Janusza. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Proszę Boże o umocnienie w wierze, to Elżbieta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękczynnie za zdrowie mojego taty modli się Martyna o pomyślny zabieg koronografii. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O miłość dla Marty i Wojtka, o bezpieczny dom dla ich dzieci prosi Joanna. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Przewinienie na górze Tabor. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie.
Modlę się w intencji pana prezydenta o potrzebne łaski dla niego w tych dniach, żeby podjął dobrą decyzję dla nas i naszych dzieci oraz Polski, o wyjście z nałogu dla Juliana, za przymrożenie miłości w moim małżeństwie. Modli się Martyna. 85 widzów i 63 kciuki. Wciskajmy like zawsze od razu po dołączeniu do różańca. Niech będzie to nasz nawyk. Pokój i dobro. To Mariusz. O miłość dla Marty i Wojtka. O bezpieczny dom dla ich dzieci. Ja modlę się w tej tajemnicy za wuja Janusza o nawrócenie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Bóg czasami nas szokuje. Piotr był tak zszokowany, że chciał ubóstwić Mojżesza i Eliasza. Postawienie namiotu to zbudowanie świątyni. Tak. Przez długi czas świątynia plemion izraelskich była namiotem po prostu. Tak. Świątynię z kamienia i cedru zbudowano o wiele później. Więc abyśmy w tych zaskoczeniach trwali przy Bogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O wyjście z nałogu dla Juliana, o nawrócenie chrześniaczki. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za kluby sportowe by miały ze sobą zgodę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. O nawrócenie chrześniaczki modli się Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. O tęsknotę Cię, Panie Boże, proszę. O tęsknotę za sercem Jezusa, za Marcina. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za ludzi, którym obiecaliśmy o modlitwę, o pomoc Bożą w rozumieniu matematyki dla córki Igi i o to samo dla córki Antoniny. Dziękuję Ci za to, że zaskoczona ciążą postanowiłam trwać przy Tobie, mimo że wtedy Cię nie znałam. Tak modli się Alicja. Panie Jezu, niech Twoja krew oczyszcza naszą rodzinę ze skutków wszelkich grzechów. Okaż miłosierdzie żywym i zmarłym, krewnym,
nie ma niczego takiego jak grzechy pokoleniowe. Są tylko nadwrażliwości. I to w bardzo trudnych przypadkach. A opokój serca podczas tej procedury, którą będzie przechodziła Viola, za świętej pamięci mojego taty modli się Klaudia w 53. rocznicę ślubu, za małżeństwo moich rodziców i za wszystkie sakramentalne małżeństwo modli się Magdalena. Modlę się za moje małżeństwo, to Jacek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za mojego proboszcza Andrzeja i Dariusza oraz prowadzącego rekolekcję w parafii księdza Niżnika oraz za księdza Marka i księdza Mieczysława modli się Grażyna. Za Magdalenę Kaaby pomyślnie dobiegło do końca sprzedaż mieszkania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za mojego brata, który ma problemy z zapamiętywaniem materiału ze szkoły. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Dla Izabeli proszę o światło Ducha Świętego. Chcę się wypisać z hospicjum. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za żonę Beatkę, o wszystkie potrzebne łaski oraz dziękczynienie za otrzymane łaski, chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza bolesna. Jezus trwa w cierpieniu. Trwa w agonii, która sprawia, że traci przytomność, traci świadomość, ale mimo wszystko trwa w decyzji, że odda za mnie i za Ciebie życie. Ja modlę się za moich chrześniaków, a za łaski, dla wolontariatów w parafii Janikową modli się Alicja, za pełne portfele i radość w kościele modli się Zida, za Wiktorię, Wojtka, Norberta, mamę Hiacentę, za niebieżącą Agnieszkę, za mnie to prosi Klaudia o dary Ducha Świętego, opiekę świętego Michała Archanioła, wybaczenie win, zbawienie. Abym się tego wszystkiego dziś nie bała. We wszystkich sprawach zdrowotnych Violi, za siebie i za żonę Martę modli się Sławek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O pokój na świecie, o zakończenie wojen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Panie Jezu, abym w swoich cierpieniach zawsze widział Ciebie, jak Ty cierpisz, i abyś zawsze obdarzał mnie łaską i siłą. Dziś, Jezu, przynoszę Damiana, ojca mojego dziecka, który według opinii Kościoła nie był moim mężem. Przynoszę całą historię naszej znajomości. Ty wiesz najlepiej. Modli się Alicja za sąsiadów. Modli się inna Alicja za Marka. Wspomaga go, Panie, w walce o dzieci. Modli się Joanna o pokój na Bliskim Wschodzie, za Wiolę, za wszystkie rasy, za ciężkie czasy. Modli się Zida, ja modlę się za odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Panie Jezu, Ty wiesz, polecam wszystkie intencje mojego serca i zaufam Tobie, to Teresa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Za moją rodzinę to Anita, chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Ciernie koronowanie, upokarzanie Jezusa. Kiedy będę upokarzany, abym pamiętał o tym. O przezwyciężenie trudności, o wybaczenie przez mojego męża, o potrzebne siły łaski dla pobożnego życia w mojej rodzinie modli się Jolanta. Panie Jezu, Ty wiesz, polecam wszystkie intencje mojego serca. Jezu, ufam Tobie. Panie Jezu, oddaję Ci w tej tajemnicy. Przynoszę cały niepokój związany z procedurą medyczną, którą będę miała pierwszy raz. To modli się Wiola. Za dzieci adoptowane duchowo, to modli się Alicja. A ja modlę się w tej tajemnicy za podopiecznych poradni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O uzdrowienie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za syna Kamila, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Uzdrowienie Asi, Jezu, ratuj, woła Ania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za całą naszą społeczność, która o świcie nastawia budzik i łączy się z nami. Awe Maryja, to Mariusz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Za tatę uwolnij z nałogów, hazardu, alkoholu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Za Aleksandrę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O prawdziwą pokorę dla nas wszystkich, o za Aleksandra, o uwolnienie od nałogów Macieja. Tata jest też chory na cukrzycę, nie wiem jak mu to tłumaczyć. Za Tomka, aby stan jego zdrowia pozwolił na przeszczep nerki. Ja modlę się w tej czwartej tajemnicy za wszystkie osoby, które skrzywdziłem, za wszystkie osoby, które mam w sercu, za wszystkie osoby, za które odpowiadam krwi Chrystusową. Pociecho płaczących krwi Chrystusa, nadzieję pokutujących krwi Chrystusa, otucho umierających krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, taką właśnie cenę ma nasze pocieszenie. To, które doznajemy na różańcu, tą ceną jest ból, cierpienie Jezusa.
O pola obfite i zwierzęta syte, modli się Zida, Zatomka, aby stan jego zdrowia pozwolił na przestrzep nerki. Modli się Sławek, a ja modlę się za, a nie za Martę, za drugą, za Annę, za Karinę, za Piotra, za wszystkie osoby, które mam w sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. O skupienie się mojej córki Martyny na sprawdzianie z matematyki. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Za księży objętych apostolatem Margaretek. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Intencji Syna Piotra, łaskę spowiedzi świętej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Za naszego brata. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji Syna Piotra, łaskę spowiedzi świętej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O radość dla mnie, dla naszej rodziny, prosi Wiola. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aby nigdy serce Wioli nie zwątpiło w Bożą miłość, opiekę, o Boże przytulenie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ja modlę się za wszystkich z zespołu radia i kanału. Za Bartka, za Basię, za Marcina, za Huberta, za Darka, za Brygidę, za Olę, za Bartka, za Konrada, za Jagodę, o jej uzdrowienie. Za Celinę, we wszystkich intencjach, których zawsze się na grupie modlimy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O Boże prowadzenie w poszukiwaniu pracy, to Magdalena, za wszystkich biorących udział w dzisiejszym różańcu, to Marta, o nawrócenie grzeszników, to Małgorzata. Za Waldemara, Żanetę i Julę to Alicja. Odbierz ode mnie lęk przed Tobą, Ojcze. Wlej w moje serce dar bojaźni, dar zaufania, modli się Alicja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Krój Chrystusa, zwyciężająca złe duchy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Krwi Chrystusa,
Męstwo męczenników, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Krwi Chrystusa, ostoju zagrożonych, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mogę zapytać córkę, czy że chcę wytłumaczyć matematykę komuś, kto tu pisał na ten temat. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzięki mnie za Was wszystkich, za każdego z Was osobno. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Proszę o nawrócenie córki Marty i brata Sławka, modli się Magda. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, chwalebna zmartwychwstanie, to jest jedno z tych tajemniczych słów. Chwała. Boża chwała. Gloria. Ono ma wiele znaczeń, a prawdopodobnie to jest jedna rzecz. Tak jak pokój jest jedną rzeczą. Krwi Chrystusowa obmyj mnie, modli się Alicja. A ja modlę się w tej tajemnicy za przyjaciół i za ludzi z mojej rodziny. Abyśmy prosząc pamiętali o tym, by szukać wzroku tego, kogo prosimy o dar. Bo spotkanie z Bogiem, prośba o pomoc może być spotkaniem, ale nie musi. Prawda jest taka, że można klepać zdrowaśki w próżnię. Stawiajmy się zawsze w obecności Bożej, modląc się. I prośmy Boga o to, żeby to, że do Niego przychodzimy z prośbami, żeby to sprawiło, żebyśmy nasze serce otworzyli na dar czyńcę. Skoro chcemy daru, no to nawiążmy relację z darczyńcą, z tym, który ten dar, u którego o ten dar prosimy. O miłość w nasze serca, miłość płynącą z serca Jezusowego. Za rodzinę, uwolnienie od nałogu, w otwarcie się na Ducha Świętego modli się Monika. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Maryjo, dziękuję Ci, że również dotykasz mojego serca, zamieniasz strach i lęk w pokój. To Wiola, dziękczynne za wszystkie doznane łaski. Jola, za koleżanki modli się Alicja. Panie Jezu, ufam Tobie. Dziękuję, że czuwasz nade mną, dajesz siły, gdy jestem tak słaba fizycznie podczas modlitwy różańcowej. Lęk związany z procedurą medyczną zamieniłeś w pokój serca. Krwi Chrystusowa, obmyj mnie. O rozwiązanie sprawy mieszkaniowej, Ojcze Wenanty, wstaw się, proszę. Jezu, Ty się tym zajmij, modli się Klaudia. Za syna Mariusza, uwolnienie od nałogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za zgodę w rodzinie modli się Anna.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.

pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w żywota Twojego Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Za miasta i w siebie, by nie było źle, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w żywota Twojego Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Coś pięknego, 120 widzów w jednym momencie. Chwała Tobie, Boże. Jednego dnia modliło się już ponad 800 osób na tym różańcu, wchodziło na niego. A ja w tajemnicy drugiej modlę się za wszystkie osoby, które ofiarują cierpienie w intencji radia, w intencji ewangelizacji, w intencji obrony wiary. Modlę się za wszystkie osoby, które ofiarują post i modlitwę oraz za każdą z osób, która daje nam jałmużnę, okazując nam miłosierdzie i przykrywając w ten sposób wiele grzechów. Trwa zrzutka, czwarty dzień i prawie jest już 70%. To niesamowite. Są to pieniądze na jednego z pracowników radia, który poświęca cały swój czas w życiu na to, żeby były tutaj piękne rzeczy na antenie. Jest ich jeszcze mało, bo jest nas tylko trójka z czwartym Hubertem, który od czasu do czasu robi świetne świadectwo. Więc w tej tajemnicy, dziękując Bogu za to, że pozostawił nas tutaj, nie zostawił nas samymi, że poszedł do Ojca, żeby przygotować nam mieszkanie. Bądź uwielbiony, Jezu, że przetrwałeś tą potworność męki, że byłeś tak czysty, że mogłeś zmartwychwstać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajce, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za zdrowie Hani, za parafię Wienikowie, za znajomych Polaków przebywających od lat za granicą, żeby nie stracili nadziei na powrót do Polski oraz żeby trwali w wierze. O pokorę dla mnie modli się Alicja, ja też się modlę o pokorę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O kwiaty w ogródku i dzień bez smutku, o pokorę dla mnie, chwalę Ciebie, Panie, uwielbiam za to, że za moje życie, za wszystkie etapy mojego życia. Alicja, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godziny śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godziny śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. O uzdrowienie syna Kevina nad duszy, duchu i ciele. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Nawrócenie Artura i Marzeny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za Pana Roberta, cały zespół Radia Niepokalana, kanału Otwórz Oczy, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl

0: się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Cudna postawa pracownika odbierze swoją nagrodę w wieczności, albo nawet w doczesności. Pokój, pokój, pokój. O uwolnienie z problemów modli się Anita. A ja modlę się w tej tajemnicy zesłania Ducha Świętego, prosząc o to zesłanie Ducha Świętego teraz do naszych serc. Proszę Cię o żarliwość. Proszę Cię, Panie, za wszystkimi osobami zniewolonymi, opętanymi, uzależnionymi, za okultystami, za artystami, za bezdomnymi, za ludźmi bulionu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wydaj nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za sąsiadów, za syna Jacka, we wszystkie troski oddał Panu Bogu. Danuta się modli. Za moje dzieci Karola i Karolinę, za wnuki i zięcia. Modli się Anna za raje i gaje i ciepłe kraje. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za męża ateisty Krzysztofa, żeby Bóg dotknął jego serca i przemienił je na swoją chwałę. To Magdalena. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Z Duchu Święty przyjdź, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. O dobre przeżycie postu i za dobre relacje z ludźmi. Panie Jezu, Ty wiesz, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za wszystkich, którymi dziś będę miał kontakt, modli się Paweł. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O prowadzenie sprawy Wiktorii Wojtka zgodnie z wolą Bożą. Jezu, Ty się tym zajmij, a ja modlę się w tej tajemnicy w niebo wzięcia Maryi za wszystkich moich bliskich zmarłych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za Rafała i za mnie o siłę do przetrwania, modli się Ania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ty, Jezu, odszedłeś do Ojca, aby apostołowie mieli współpracować z Duchem Świętym. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Ukój serce dla mamy, boi się mojego pukania żołądka. Niedługo zbieramy się do przychodni. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Za ludzi, których skrzywdziłam, modli się Alicja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. O dobre spotkanie, dzień bez narzekania. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi na Królowej Nieba i Ziemi. To, co błędną decyzją zmarnował pierwszy człowiek Adam, to Jezus odzyskał. A stan, możliwość przebóstwienia, która może być dla każdego z nas tutaj już życiowym celem na ziemi. Maryjo, proszę Cię, prowadź nas swą delikatną dłonią, która jest jednak dłonią stalową, to znaczy jest delikatna, ale nigdy nie kieruje złym na złą stronę. Więc za Daniela uzdrowienie z alkoholizmu i za wszystkie osoby, z którymi mam niepoukładane, odebrą jeszcze raz spowiedź, modli się Alicja. O opatrzność i łaskę modli się Kwarisu. Królestwo niepokalane, Królowo niepokalana, przyspiesz triumf Twego niepokalanego serca, modli się Jarosław. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Na powód do zdrowia mojego męża i mój, Danuta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Za seniorów, szczególnie samotnych, chorych lub zależnych, żeby mieli wokół siebie choć jedną życzliwą osobę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za nas samych, za wszystkie intencje, które poleciliśmy w modlitwie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Pomagaj mi nieustannie, Maryjo, moja Mamo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za Daniela uzdrowienie z alkoholizmu, za Piotra. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Za wszystkich ludzi samotnych, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Za wiele. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi. Tobie niech na cały ten dzień mu błogosławi nas Ojciec i Syn i Duch Święty. I za naszego brata satanisty, który tutaj się pojawił. Niech Ci Pan Bóg błogosławi.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: To był taki czas, kiedy coś się budowało. Miałem wrażenie, że z dnia na dzień, codziennie coś nowego powstaje. Niesamowite wzruszenia przeżywałem, kiedy te nasze chóry tworzone ad hoc, tak, śpiewały w coraz piękniejszych harmoniach podczas liturgii. To są najpiękniejsze doznania. Wtedy, kiedy tworzymy coś, co pozwala innym ludziom się piękniej modlić i nam samym. Jak piękna będzie nasza liturgia, to zależy też od tego, jaka jest muzyczna kultura dla nas ludzi wierzących. Nigdy w życiu nikt im nie pokazał niczego piękniejszego i oni nawet o tym nie wiedzą. Jeśli im się pokaże, to może jest taki moment, w którym ta muzyka ich zachwyci i pójdą gdzieś dalej. My bierzemy udział w twórczym akcie Boga. Jeśli my ten akt cedujemy na algorytm, to jest porażka.
1: Drodzy Państwo, witamy w kolejnej odsłonie, w kolejnej audycji z cyklu Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem, ku mojej radości, jest Marcin Pospieszalski. Dzień dobry, Marcinie.
0: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Ja Cię jeszcze przedstawię dodatkowo, bo nazwisko jest na pewno znane, ale zawsze przedstawiam gości w ten sposób, że oprócz tego, co robią, próbuję przedstawić ich od strony takiej życiowej. Czyli Marcin Pospieszalski, mąż, ojciec dwóch synów, Nikodema i Mikołaja, dziadek trójki wnucząt. I dopiero potem jest polski kompozytor, aranżer, producent muzyczny, basista, multiinstrumentalista. Coś ominęłam?
0: Nie, no i cokolwiek by się nie mówiło, to i tak jest za dużo.
1: Myślisz, że ta najważniejsza funkcja według ciebie to?
0: Ojej, wiesz co? Która z moich aktywności jest najważniejsza? Wiesz co, wszystkie są ważne. Trudno mi jest jakąkolwiek aktywność, generalnie aktywność muzyczna, no to jest to, w czym się realizuję i w czym spełniam i chyba jakoś tak rozpoznaję swoje powołanie.
1: No właśnie, bo myśmy zaczęli od powołania, ty masz to powołanie takie życiowe, to jest bycie mężem, bycie ojcem, bycie dziadkiem, a jest jeszcze to powołanie zawodowe, w którym się realizujesz i jesteś z tego powodu szczęśliwy, prawda?
0: Tak, oczywiście.
1: Muszę ci powiedzieć, Marcin, że przed chwilą właśnie skończyłam takie zajęcia z moimi znajomymi i zadzwoniłeś w trakcie tych zajęć, pytają, a kto dzwoni? Ja mówię, a Marcin Pospieszalski? A on mówi, o, Marcin Pospieszalski. Także nazwisko znane, ale wiesz, powiedziały mi o tym, że znają cię dlatego, że pamiętają twoją taką działalność, bardzo aktywną działalność sprzed powiedzmy kilkunastu, może nawet dwudziestu paru lat, kiedy muzycznie w Polsce działo się bardzo dużo. Ja chciałam cię o ten okres zapytać, kiedy w kościele, nie do końca też w kościele, ale w takiej działalności muzycznej działo się bardzo dobrze. I ten czas niestety minął, ale ta pamięć o tym, co było te 20 parę lat temu, jest bardzo żywa dzisiaj. I te dziewczyny, mówię dziewczyny, chociaż to są już panie około 50, wspominają to jako taki czas, który bardzo dużo im dał. I ja mam mnóstwo pytań związanych z tym czasem, który minął. Nie wiem, czy ty lubisz wracać do tego, co było, czy nie tęsknisz trochę za tamtym czasem, bo ta rzeczywistość dzisiaj jest zupełnie inna, jeśli chodzi o organizację koncertów, takich około papieskich, czy różnych innych koncertów. No, jedyną taką pozostałością, która trochę mi przypomina tamte czasy, to jest koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. Powiedz mi, jak na to patrzysz?
0: Pozostałość, wiesz, dla mnie to jest jedna z głównych aktywności. Dlaczego? Bardzo często korzystamy właśnie z tych działań, które były wcześniej muzyczne. Czyli wiesz, no, w tym roku pojawiły się kolejny raz utwory Deus Meus, kolejny raz utwory 2TM23. Wiesz, te rzeczy, które kiedyś robiliśmy, nagle okazało się, że one są cały czas żywe w sposób fantastyczny, jakby służą ludziom nadal muzycznie. Ja nadaję temu jakąś nową szatę, nie wiem, wzbogacam orkiestrę. Bardzo dużo tych aktywności przynosiło bardzo duże owoce, ale każdy czas ma nowe wyzwania. Ja teraz widzę Na przykład teraz, słuchaj, tydzień temu w Filharmonii Częstochowskiej wykonano moje pierwsze takie właśnie większe dzieło symfoniczne, Tedeum. Było zestawione, uwaga, z Szymanowskim i z Beethovenem. Więc wiesz co, każdy czas ma swoje aktywności, swoje zupełnie inne. I oczywiście z tęsknotą wracam do tamtych czasów, tak? Bo to był taki czas, kiedy coś się budowało. Miałem wrażenie, że z dnia na dzień, codziennie coś nowego powstaje. Pamiętasz, powstanie 2TM, 2-3, powstanie, wtedy już graliśmy takie rozpędzone, że tak powiem, koncerty z Deus Meus, New Life, z całymi tymi wszystkimi formacjami. Potem pojawiły się rzeczywiście, nawet taka była jakaś łaskawość mediów, że Arka na jego była puszczana w mediach głównego nurtu, że 2TM, 2-3 się tam pojawiał, wiesz. I to były bardzo, bardzo fajne czasy, bardzo dobre. Teraz jest inaczej, ale staram się, oczywiście tęsknię za tamtymi czasami, ale nie staram się myśleć i cofać za bardzo, tylko robić cały czas nowe rzeczy.
1: No to jest takie chrześcijańskie podejście. Mamy nową rzeczywistość, ale to wcale nie znaczy, że mamy opuścić ręce i obrazić się. To, co było piękne, możemy z tego czerpać. Tak jak mówisz, jednego serca, jednego ducha, to jest... Ja czuję atmosferę takich koncertów, tych spotkań sprzed 20 lat. Może dlatego też, że byłam młodsza i że właśnie tamten czas to było potrzebne. Ja się zastanawiam cały czas, jak myślisz, dlaczego te 20 lat temu Bóg wybrał ten czas na nawrócenia wielu muzyków i to z różnych rodzajów muzyki i spróbował dotrzeć do młodych ludzi właśnie poprzez muzykę.
0: Wiesz co, nikt z nas nie zna zamiarów Bożych. Gdybyśmy je znali, to byśmy, wiesz, byli oczywiście przez jakiś rodzaj, nie wiem, takiej Bożej intuicji od Ducha Świętego możemy pewne rzeczy zgadywać. Słuchaj, nie wiem. To był jakiś czas kształtowania się trochę, jakby to powiedzieć, nowego oblicza naszego kraju. I to było jakoś, czuję, że to było jakoś powiązane ze sobą, tak? I być może, wiesz, teraz są oczywiście trudne czasy. Wiadomo, że każde czas są trudne, ale w tym momencie doświadczyliśmy rzeczywiście tego takiego momentu, w którym w Kościele zobaczyliśmy, kto trwa tak naprawdę, czyja wiara jest jakby oparta na takim fundamencie, który nie zostanie zburzony przez jakieś zewnętrzne okoliczności, przez jakieś zewnętrzne historie czy przez zgorszenia. I to być może był taki czas, w którym ta muzyka jakoś wychowywała pokolenie, które teraz może, które teraz działa, które w tej chwili przeżywa ten okres trudu. I wiem też, że dla wielu ludzi ta muzyka, którą kiedyś tworzyliśmy, jest rodzajem takiego duchowego wsparcia. No to dlatego być może to było ważne.
1: Mówisz tutaj o wychowaniu tego młodego pokolenia. Ja pamiętam też, byłeś zaangażowany w organizację warsztatów muzycznych dla muzyków i to też działo się wiele lat temu.
0: Tam się poznaliśmy.
1: Kilkanaście, 20 lat temu. Jeszcze tam się poznaliśmy, tak. Warsztaty z New Life M, które nie ograniczały się tylko do szlifowania jakichś umiejętności grania na konkretnych instrumentach. To była też nauka liturgii, piękna liturgii. Ja pamiętam z tamtych spotkań, z tamtych warsztatów, że to był dla mnie taki czas, kiedy ja odkryłam, że ta liturgia może wyglądać tak, jak powinna wyglądać. I chciałabym cię dopytać, czy myślisz, że dobrze wykorzystaliśmy tamten czas, czy ci ludzie, którzy brali w tych warsztatach udział, no my tego nie sprawdzimy, bo żadnych badań nie było. Ale czy tak czujesz, jeżdżąc w różne miejsca Polski, że te umiejętności, które ci ludzie mogli tam zdobyć, że one jednak zmieniły trochę rzeczywistość w Kościele, że już odeszliśmy od traktowania liturgii tak trochę po macoszemu. Ona brzmi ładniej od strony muzyki.
0: Wiesz co, to był taki szeroki ruch, który w ogóle ten ruch taki, można powiedzieć, dbałości o śpiew liturgiczny, On trwał cały czas, natomiast gdzieś na początku lat 90. w środowisku dominikanów zrodziło się też takie pragnienie powrotu do źródeł, głębokiego powrotu do chorału gregoriańskiego, do śpiewu wielogłosowego, który byłby praktykowany na takim poziomie, można powiedzieć, nie tylko amatorskim, ale takim powszechnym, tak, że to nie jest śpiew zarezerwowany dla chóru, że jest podział pomiędzy chór, który posługuje, i ludzi, którzy milczą, tylko że angażuje się jak największą masę wiernych do współdziałania w liturgii, też do piękna śpiewem. I wiesz co, dla mnie powiem, że niesamowite wzruszenia przeżywałem, kiedy te nasze chóry tworzone ad hoc, tak, śpiewały w coraz piękniejszych harmoniach podczas liturgii. I kiedy przywracaliśmy też stare pieśni, te, w których było pełno ducha, do praktyki liturgicznej. Także wiesz co, to był piękny okres, piękny też z tego względu, że nagle usłyszałem swoje opracowania, które zaczęły funkcjonować w obiegu kościoła. Tak? Poszedłem do Dominikanów na liturgię Wielkiego Tygodnia i nagle tam okazało się, że tam kilkanaście moich opracowań już funkcjonuje, które kiedyś były pisane ołówkiem na potrzeby tylko zespołu Deus Meus i naszych warsztatów, a tu nagle okazało się, że weszły do praktyki wykonawczej kościoła. To jest coś niesamowitego i ja przeżywałem bardzo, bardzo, bardzo wielkie wzruszenie w związku z tym.
1: Ja mam takie doświadczenie właśnie, o którym wspomniałeś, które właśnie cofa mnie do tych warsztatów muzycznych, na których dzieje się coś, w czym na pewno macza swoje palce Pan Bóg, bo z kilkudziesięciu osób, które w pewnym momencie zaczynają śpiewać w czterogłosie jakąś pieśń na liturgii, słychać taką harmonię i słychać coś tak nieuchwytnego, że masz ciarki na całym ciele. I mam wiele takich wspomnień, takich doświadczeń. No i też tęsknię za nimi, jakby nie było.
0: Ale wiesz co, wszyscy tęsknimy. Ja pamiętam też okres, kiedy wraz z Litką prowadziliśmy taką małą scholkę przy katedrze w Częstochowie. To było coś bardzo skromnego. Zaczynaliśmy z grupką, nie wiem, takich nastolatek, dla których kłopotem było zaśpiewać na jeden głos czysto, a skończyliśmy jako czterogłosowy, taki wielogłosowy chór, który jeden z redaktorów kiedyś robił jakiś reportaż o nas z redakcji telewizji Katowice i jak usłyszał, jak ten nasz chórek, który od amatorskiego do jakiegoś tam poziomu takiego też duchowego doszedł, to mówi: to ja chcę was zaprosić do mojego kościoła, żebyście zaśpiewali koncert, czy upiększyli liturgię. Ja mówię: nie, my jesteśmy normalnym, amatorskim chórkiem, który śpiewa z potrzeby serca. I to było niesamowite. Budowanie tego i to obserwacja tego, jak to rosło w sposób muzyczny i duchowy. To było coś przepięknego. Teraz są oczywiście inne czasy, ale nadal mi się wydaje, jest miejsce dla wzrastania, dla takiej pracy, organicznej pracy też w kościele, organicznej pracy, która pozwala zaangażować jak największą ilość ludzi do budowania piękna liturgii i do takiej, można powiedzieć, zaangażowania się w życie muzyczne, życie kościoła.
1: No ja bym chciała, żeby to tak wyglądało, tylko mam wrażenie, że jednak gdzieś naprawdę bardzo zmieniły się czasy, ale nie ma co narzekać. Ten, kto ma taką potrzebę angażować na swoim podwórku, na pewno to nie będą takie liczby osób, jakie ja pamiętam jeszcze, czy z tych koncertów, czy z tych warsztatów. Pewien czas minął, coś tam się zamknęło. Ale jak widzę, dobrze cały czas działa Strefa Chwały, takie wydarzenie, które kiedyś było wydarzeniem muzycznym, skierowanym tylko, czy w większości do muzyków, na którym mogliśmy i tak zaczerpnąć z tego źródła teologicznego. Traktowaliśmy to jako rekolekcje, ale dużo działo się też muzycznie. No i Andrzej Dubiel cały czas to ciągnie. Kolejna strefa chwały jest przed nami. No więc jest to miejsce w Kościele. Pytanie, czy chcemy, czy mamy taką potrzebę?
0: Tak, to jest pytanie do nas wszystkich, czy chcemy, żeby to nasze funkcjonowanie w Kościele nie było też takim funkcjonowaniem biernym, tym, które po prostu tylko... Nie wiem, oczekuję czegoś od celebransa, oczekuję czegoś od wspólnoty Kościoła, ale też w tą wspólnotę Kościoła przynosi żywe zaangażowanie. Oczywiście tak jak umiemy i tak jak chcemy. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie właśnie to są najpiękniejsze doznania. Wtedy, kiedy tworzymy coś, co pozwala innym ludziom się piękniej modlić i nam samym. To jest rzecz najwspanialsza, którą możemy przeżyć. Dzisiaj, słuchaj, właśnie jak z dziećmi byłem robiliśmy tam jakieś drobne zakupy, wnuki za rękę, cały czas prowadzące mnie i pokazujące mi różne rzeczy, a tutaj, tu, a tutaj, tutaj. I nagle zaczepia mnie jakaś pani, która mówi, że właśnie obejrzała po raz kolejny koncert z Rzeszowa, że z mężem sobie oglądają już po czasie i przeżywają, mogą się modlić. To jest koncert, na którym my śpiewamy pieśni, piosenki. Oczywiście staramy się modlić tymi pieśniami, piosenkami i to jest taki szczególny koncert, który jest w Dzień Bożego Ciała, czyli jest jakby tym dziękczynieniem za Eucharystię. I ta pani, która mnie zaczepiła jakoś tak z tymi wnukami, nagle okazuje się, że po pierwsze mnie rozpoznała, po drugie okazało się, że to, co gdzieś tam robimy, jest ważne dla całej masy ludzi, którzy dzięki temu mogą też w takim obiegu kulturowym Kościoła się wzmacniać. Tak? Że to nie, to, wiesz, liturgia to jest rzecz najwspanialsza, najważniejsza, której możemy służyć. Ale są jeszcze inne aktywności Kościoła. Ja kiedyś mówiłem o tym na takim spotkaniu właśnie też liturgistów, że wbrew pozorom to jak piękna będzie nasza liturgia, to zależy też od tego, jaka jest muzyczna kultura w ogóle dla nas ludzi wierzących, tak, która nas otacza. To nie jest obojętne, jakiej muzyki słuchamy nawet na co dzień. Tak? To nie jest obojętne, w jakim otoczeniu plastycznym przebywamy. To nie jest obojętne, jakich filmów oglądamy. Tak? Bo to nie jest jakaś rzeczywistość nas ludzi wierzących, to nie jest rzecz wyabstrahowana z całej rzeczywistości kulturowej, że mamy, nie wiem, liturgię, Eucharystię i potem nie ma nic. Jest cała przestrzeń kultury, której człowiek potrzebuje i fajnie, jeśli tą przestrzeń kultury możemy dać też ludziom wierzącym w postaci właśnie pieśni, nowych piosenek, nowej muzyki także klasycznej, nowych filmów i że w tej przestrzeni kultury oni mogą także cały czas żyć w przestrzeni wiary, w przestrzeni dobrego przekazu i w przestrzeni pięknej estetyki. To ostatnie, co chciałem podkreślić, estetyki. Dlatego, że kiedyś tworząc pieśni, piosenki, natknąłem się na takie zjawisko: róbmy coś, bo żeby nawiązać kontakt z ludźmi, tak? Żeby nie może być estetyka, ta estetyka, którą ofiarujemy Panu Bogu, musi być na najwyższym poziomie. Tak? Ta jakość artystyczna, to może być oczywiście piosenka popularna, to może być muzyka jazzowa, to może być muzyka jakaś tam, ale zawsze powinna mieć sobie stempel najwyższej jakości.
1: To nie jest łatwe to, o czym ty mówisz, dlatego że teraz pojawiają mi się takie dwa obrazy, bo jeden obraz to jest właśnie Rzeszów i Rzesza ludzi na Placu Sybiraków, którzy mają pewnie różne gusta muzyczne, ale patrząc na ich reakcje na to, co prezentujecie na scenie, ja tam widzę bardzo dużo zachwytu. Widzę tam, sama oglądając to tylko w telewizorze, odczuwam jakiś taki pokój i powiem ci szczerze, że byłam pewna, że podchodziłam do oglądania tego koncertu z tego roku z takim pytaniem z tyłu głowy, że no ale co jeszcze można pokazać na tym koncercie? To są te same piosenki, powtarzające się, atmosfera jest też podobna. No i dostałam po prostu tak po głowie, bo od Ducha Świętego w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo miałam takie przeżycia duchowe, siedząc przed telewizorem i słuchając tych pieśni, że wierzę, że Duch Święty też posługiwał się wami wobec tych osób, które nie były tam na miejscu, tylko oglądały to z telewizora. A z drugiej strony widzę taki obrazek osób, które nie wiem właśnie z czego to wynika, z tego braku nauczenia się, co jest piękne, które chodzą na koncerty o wiele mniej wymagające muzycznie i tam są też tłumy i też się świetnie bawią, tak? Tylko że to już jest taka działka nieliturgiczna. Ale my jednak powinniśmy wychowywać się do, żeby nauczyć się takiej umiejętności odróżniania, co jest piękne, a co jest brzydkie.
0: To znaczy, wiesz co, w ogóle chrześcijanin z samego tego powodu, że jest chrześcijaninem, że uznaje, że wyznaje wiarę w Boga, że uznaje Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, że żyje życiem wiary, z samego tego powodu powinien dążyć do rzeczy pięknych, szlachetnych i wzniosłych. No to jest, wiesz, to jest wpisane w samą naturę człowieka wierzącego. I jeśli on zadowala się...
1: Znowu ta triada. Prawda, tak, dobro, tak, piękno, tak? Że to powinno nas motywować.
0: Tak, wiesz co, no tutaj można nawet sięgać do Norwida, który przepięknie to ujął w Premeditionie, tak? Że piękno jest tym motorem, który nas w ogóle skłania do jakiegokolwiek działania. I teraz to działanie będzie szlachetne, piękne, wysokie, jeśli będziemy żyli w pięknym, szlachetnym otoczeniu. Oczywiście nie mówię, że to musi być jakaś bardzo wysublimowana czy awangardowa muzyka, czy to w ogóle zupełnie nie o to chodzi. Po prostu jesteśmy wezwani do czegoś takiego jak sublimacji też swojego poczucia piękna, jako ludzie wierzący. To jest bardzo ryzykowna teza. Wielu ludzi się może ze mną nie zgodzi, ale tak jak jesteśmy wezwani do podążania w wierze coraz głębiej, tak? Bo jeśli nasza wiara nie będzie pogłębiana, to w pewnym momencie przyjdzie moment, w którym upadniemy, w którym przestaniemy żyć życiem Kościoła. I to samo się dzieje z takim, wiesz, podejściem do kultury, do tego, co nas otacza w sensie estetycznym. Jeśli nie będziemy sublimowali jako ludzie wierzący swojego poczucia estetyki, to grozi to też naszemu postrzeganiu wiary, wiesz? Tak mi się wydaje. I grozi to też naszemu...
1: W takim razie... Co robić? Jaka jest recepta Marcina Pospieszalskiego na to, żebyśmy zaczęli widzieć piękno i chcieli za nim pójść?
0: Wiesz co, nie mam recepty. Mam receptę na pewną postawę. To jest kwestia postawy. Mhm. Czy jestem gotowy, tak jak pogłębiać swoją wiarę, nie wiem, żyć na co dzień z Pismem Świętym, rozważać Pismo Święte, rozważać Słowo Boże, rozważać to, co Kościół mówi do mnie, kształcić się, nie wiem, w ogóle czytać książki, słuchać tego, co mówią do nas fantastyczni kaznodzieje, słuchać tego, co mówi Kościół. To jest jedna rzecz. To samo możemy robić z naszym poczuciem estetyki i z naszym podążaniem za kulturą, za życiem w pewnym otoczeniu estetycznym. No trudno mi jest w tej chwili tak na szybko to zdiagnozować, ale robimy to też trochę w Rzeszowie, tak? Moglibyśmy dać ludziom naprawdę wesołe koncerty, gdzie od początku do końca byłoby klaskanie. Czasami ludziom tego brakuje i to już dostałem w tym roku bardzo mocny sygnał. Nawet ktoś napisał, żebym się zastanowił, że niszczę ten koncert poprzez swoje nudne aranżacje. O. Tak, to było mocne słowo. Które oczywiście to nie jest tak, że my mamy jakąś genialną wizję muzyki i wszyscy mają jej słuchać. To zupełnie nie o to chodzi. Ale chodzi mi o to też, że zobacz, na tym koncercie postawiliśmy po pierwsze, nie ma gwiazd. To znaczy te gwiazdy, jeśli nawet się pojawiają, one w ogóle są takim samym drukiem na plakacie jak wszyscy inni wykonawcy. Nie ma gwiazd, nie ma jakby to powiedzieć, nie staramy się zrobić rzecz atrakcyjną artystycznie, muzycznie, także w sensie współuczestnictwa, czyli to, tam są utwory, w których można klaskać, można się bawić, można spóźnić i śpiewać, ale nie jest naszym celem za wszelką cenę zapewnienie tym ludziom zabawy. Dlatego, że to w ogóle nie o to chodzi. Mhm. Wiesz, czasem jest takie oczekiwanie, tak, że to teraz zabawcie mnie, ja się mam cieszyć, radować tylko i wyłącznie, ponieważ no, przyszedłem teraz na koncert i macie mnie tutaj czymś zadowolić. I wiesz, mhm. od samego początku mamy orkiestrę symfoniczną, mamy znakomitych muzyków, często na bardzo wysokim poziomie też muzyków improwizujących. Mamy chór, który sięga coraz wyżej, który śpiewał już Händla, Bacha, Cezara Franka i tak dalej. Wiesz, w przestrzeni koncertu pojawiły się fragmenty Chopina, pojawiły się jeszcze raz fragmenty Bacha właśnie, kilkukrotnie. Pojawiła się wreszcie wielka poezja polska, Norwid Słowacki i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to nasze zadanie jest właśnie prowadzenie ludzi, jak największej ilości ludzi, ponieważ ta rzesza ludzi i tak uczestniczy w tym koncercie. Próba pokazania im tej właśnie momentami dosyć wysublimowanej rzeczywistości estetycznej, którą oni pokochają jako swoją. W momencie, kiedy oni ją w ogóle poznają, dlatego że większość z nas też, czy większość z tych ludzi, którzy na jakimś takim bardzo podstawowym poziomie estetycznym przebywają, nigdy w życiu nikt im nie pokazał niczego piękniejszego. I oni nawet o tym nie wiedzą. Jeśli im się pokaże, to może jest taki moment, w którym ta muzyka ich zachwyci i pójdą gdzieś dalej. I ich życie estetyczne jako ludzi wierzących także się wzbogaci.
1: Ale masz świadomość, że raz w roku w Rzeszowie wykonujecie misję, którą powinna wykonywać telewizja publiczna i w ogóle media publiczne. To jest ich rola pokazywać tę sztukę wyższą tym, którzy być może o niej nigdy nie usłyszeli. I ja się zastanawiam, czy takie jednorazowe spotkanie z taką muzyką, którą prezentujecie w Rzeszowie, czy to wystarczy?
0: Nie, nie wystarczy. Oczywiście to jest kwestia no też podejścia samych... Wiesz co, jest na przykład coś takiego. Mamy kilka tysięcy parafii w Polsce, tak? Jeśli te kilka tysięcy parafii, w jakimś przynajmniej procencie tych parafii są ludzie, którzy działają na niwie kultury, działają na niwie sztuki, starają się jakby też o piękno liturgii przede wszystkim. To jest taka rzecz najważniejsza. Druga rzecz, starają się właśnie też o sublimację tego, czy jakby pokazują też możliwość sublimacji tego otoczenia estetycznego dla wiary, no to już byłoby bardzo dużo, tak? To już jest coś bardzo, bardzo wielkiego. No i tutaj taki kamyczek do ogródka, wiesz, no, tak zwana opcja prawicowa miała przez 8 lat media. I jak myślisz, ile razy pokazano koncert Jednego Serca, Jednego Ducha w tych mediach? Koncert, na który przychodziło wtedy przed pandemią 50 tysięcy ludzi, czyli mniej więcej, wiesz, ja grałem raz z Michałem Urbaniakiem na Woodstocku Julka Owsiaka i słuchaj, to jest tam po prostu, tam nie było wiele więcej ludzi niż w momencie, kiedy w tych największych momentach, największych koncertów Jednego Serca, Jednego Ducha. I zobacz, z jednej strony mamy gigantyczną narrację nawet tych mediów nieprzychylnych, gdzie ten... jakby spęd woodstockowy jest pokazywany, omawiany, to jest zjawisko społeczne i tak dalej. A z drugiej strony przyjeżdża 50 tysięcy ludzi na koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. Ludzie z całego świata oglądają, bo mamy wejścia, wiesz, z Arabii Saudyjskiej, z Izraela, z Iraku, i to nie jednostkowe, tylko jakieś wielkie. Ludzie z Brazylii, wiesz, w wielkiej masie oglądają. I nagle takie zjawisko, które wykracza nawet poza region Rzeszowa, tego jest w ogóle przez 8 lat rządów prawicowej telewizji pomijane. No to taka ciekawostka, wiesz, że nikt nawet nie wysłał kamery reportażowej na ten koncert. Robi to TVP Rzeszów rzeczywiście, no ale to jest lokalna, oni to wiedzą, jakie to zjawisko, są twarzą, że tak powiem, blisko tego. I to jest oczywiste. Natomiast w telewizji publicznej, mając taki materiał też, to jest atrakcyjny wizualnie. Można go było skrócić, można było, bo oczywiście mamy tam koncert spontaniczny, czasami gadamy coś, czasami coś się nie udaje, bo to jest koncert, który ma ten element, tą dozę spontaniczności, improwizacji włożyłem w siebie, ale po prostu jest to koncert realizowany na bardzo przyzwoitym poziomie dźwiękowym, obrazkowym i tak dalej. I no, przez 8 lat ani razu nawet nie było nawet reportażu z tego koncertu.
1: No to się komentuje samo.
0: Komentuje.
1: Na pewno teraz też. Teraz też się nikt nie pojawił. Tym bardziej teraz się nikt nie pojawił.
0: Tak, no to teraz już nie ma oczywiście co mówić. Aczkolwiek wiesz co, było coś takiego, że ja elementy tego koncertu włożyłem w koncerty, które były transmitowane w telewizji. Na przykład 300-lecie koronacji Matki Bożej na Jasnej Górze. Wielki koncert. I tam z Jednego Serca, Jednego Ducha to były całe fragmenty, aranżacje. Mało tego, połowa chóru to był chór z Jednego Serca, Jednego Ducha. Tak? Więc te rzeczy pojawiły się też jakoś w przestrzeni publicznej. No, dzięki tym i te rzeczy, które wypracował koncert. Ale sam koncert no, nie był zauważony w mediach ogólnopolskich. No i wiesz, i tak chyba ma być. Tak chyba ma być, dlatego że ta praca idzie swoją drogą, ta praca estetyczna idzie swoją drogą i dobrze, że jest, i dobrze też, że nikt przy tym koncercie nie gmera z zewnątrz, wiesz? Dlatego, że my się oczywiście mówimy tylko o tym koncercie, a to ja widzę zjawisko szersze, że Pan Bóg jakby sam sobie przygotuje też piękną, nową muzykę. My asystowaliśmy przy jakimś etapie właśnie tych, kiedy było mnóstwo zespołów, które zaczęły tworzyć fantastyczne piosenki na chwałę Bożą. Oczywiście różnej jakości to było, ale był taki niesamowity pęd, taka radość tworzenia. I to był czas piękny, ale ja myślę, że ten czas może jeszcze nadejść. I niekoniecznie za naszej tej obecności. A może przyjdzie czas, że w ogóle wyznawanie wiary będzie czymś, no powoli już jest, tak? Że wyznawanie wiary jest czymś niszowym i czymś elitarnym. I być może tak będzie. I być może wtedy ta w ogóle będziemy, nie wiem, w jakichś kameralnych wspólnotach, gdzie nie będzie możliwości, nie wiem, grania wielkiego, wielkich orkiestr, wielkich tego, tylko w kameralnych wspólnotach będziemy budowali od nowa wszystko i tą przestrzeń kultury na chwałę na Bożą chwałę.
1: Wrócimy do małych kościółków, w których w jakichś małych wspólnotach będziemy sobie tworzyć swoje nowe pieśni, do których ty też przecież nawiązujesz, bo jedna z twoich działek to jest ta działka taka ludowa i odkrywanie starych, pięknych pieśni i muzyków, którzy też powoli umierają, więc zachowanie tej wartości i tego bogactwa. To jest też takie twoje pole, na którym odnalazłeś się razem z Litką, prawda?
0: Tak. Wiesz, w pewnym momencie zobaczyłem też, że nawet ukułem taką, nie wiem, chciałem nawet na ten temat w ogóle mówić ludziom, że jest coś takiego, jak ta polska nuta w śpiewie na Bożą chwałę i który powinien być, którym możemy poszukać. Wiesz, w dobie globalizacji, gdzie wszystkie nowe pieśni i piosenki były od takiej sztancy Hillsongowo jakiejś i po prostu wszyscy młodzi ludzie, czy wszystkie wspólnoty nawet, wszyscy ludzie, którzy tam coś tam tworzyli, zaczęli tworzyć coś, co jest, coś, co jest jedno podobne do drugiego. I wtedy tak zobaczyłem, że antidotum na to jest sięgnięcie do polskiej tradycji muzycznej. Do tradycji muzycznej terenu, z których pochodzimy, do tradycji muzycznej tych wspólnot też etnicznych, które tworzyły coś, co nazywało się kiedyś Rzeczpospolitą wielu narodów. I to jest niesamowita siła. To jest niesamowita siła i sam tego doświadczyłem, próbując tworzyć i próbując opracowywać stare pieśni. W nich jest taki niesłychany potencjał, taki potencjał także głębi wiary, głębi teologii i cudownej estetyki, że na całe lata można z tego czerpać głęboką inspirację.
1: Ty powiedziałeś w jednym z wywiadów, że słyszysz w tej muzyce ludowej Coltrane'a, o którym pojęcia przecież nie mieli ci muzycy, którzy tę muzykę tworzyli, a więc to jest gdzieś ten łącznik, ta wrażliwość, którą mają ci słynni muzycy i ci ludowi muzycy, to jest coś, co prawdopodobnie jest w każdym z nas.
0: Wiesz co, tak, to jest jeszcze to jest kilka tutaj kilka elementów, bo też muzyka ludowa też się dzieli na takie dwa jakby główne nurty. Jeden to był ten nurt sakrum, śpiewu kościelnego, niesamowity, którym na żywo jeszcze doświadczyliśmy, jak się prowadziliśmy do Skowronowa, to panie przychodziły śpiewać przy kapliczce. Teraz niestety większość już zmarła, więc te nieliczne panie już nie przychodzą, ale wtedy, kiedy przychodziły co wieczór w maju, co wieczór w czerwcu i co wieczór w październiku. I warianty pieśni, które śpiewały, były dla mnie zupełnie niesamowite. Zupełnie mi nieznane. I to jest pierwsza taka rzecz, że bogactwo, niesłychane bogactwo pieśni kościelnej, pieśni nabożnej, która przetrwała całe wieki, ich wariantowość, ich nawiązanie nawet do lokalnych jakichś zjawisk estetycznych, to jest coś niesamowitego. A z drugiej strony też jest cała muzyka profanum, czyli muzyka taneczna polska, w której elementy też przeszły do śpiewów nabożnych. Bo nie wiem, czy przecież kojarzysz, że większość kolęd to są rytmy polonezów, mazurów, mazurków, pieśni wielkanocne nawet, tak? To są też z reguły rytmy polonezów. I więc to jest niesłychana inspiracja, która gdybyśmy po nią sięgnęli, to mielibyśmy naprawdę jakiś taki... I tym bardziej to jest taka muzyka, którą mamy pod skórą. Nie musimy jej szukać. Nie musimy gdzieś daleko patrzeć, nie musimy się wzorować tylko na komercyjnej muzyce anglosaskiej, ale stworzyć coś, co będzie miało elementy tego, co nam płynie w żyłach.
1: Jeszcze trwa czerwiec, jeszcze mamy okazję odnaleźć kapliczki przydrożne i spróbować posłuchać, jak śpiewają nasze panie sąsiadki starszego pokolenia i odnaleźć tam może coś ciekawego, co nas zainspiruje. A Marcin, powiedz mi, jakiej piosenki podczas liturgii nie jesteś w stanie zaakceptować?
0: Nie jestem w stanie. Wiesz co? Niestety w większości piosenek nie jestem w stanie zaakceptować.
1: Grubo jakby powiedziały moje dzieci.
0: Nie jestem w stanie zaakceptować w ciągu liturgii. Wiesz co? Powiem ci to tak w skrócie. No tu u nas w parafii grywa scholka. To już niestety zdradziłem gdzie to, więc żeby nie był im przykład, to powiem oględnie. To wolę chodzić na msze święte, gdzie na przykład tutaj z kolei do naszej kaplicy przyjeżdża organista z sąsiedniej parafii, znakomity, do kaplicy w Piasku, i to wolimy, zamiast przyjść na liturgię, gdzie gra scholka z gitarą, wolimy przyjść na liturgię, gdzie cudownie, wspaniale gra organista, który też przepięknie pieśni dobiera. I wiele z nich, to także nowe wspaniałe pieśni. Nie wiem, czy wiesz, że ja zatrzymałem się na wydaniu śpiewnika księdza Siedleckiego sprzed 30 lat, 40, a teraz okazuje się, na przykład jest taki śpiewnik w Opolu wydawany, Droga do nieba, I tam są cudowne rzeczy napisane w ciągu ostatnich 30 lat, których ja w ogóle nie znałem. I ten organista grywa te rzeczy. Ja mówię, Boże, to są wspaniałe pieśni. No głównie to są oczywiście autorzy, których znamy już. Ksiądz, słynny ksiądz Ziemiański, którego cudowne pieśni śpiewamy w kościele, które wszyscy znają. Ale okazało się, że on cały czas pisał nowe pieśni, nowe rzeczy. I one weszły, teraz powoli wchodzą znowu do liturgii. Są cudowne, wspaniałe. I różne inne też rzeczy, bardzo dobrze napisane w duchu liturgii. I te rzeczy cały czas powstają i właśnie dzięki temu też zostały wydane w takim śpiewniku, który podjął się trudu weryfikacji estetycznej tych i przydatności liturgicznej tych rzeczy. No nadal możemy wzbogacać nasz śpiew liturgiczny o rzeczy nowe, ale które są pełne ducha i pełne, jakby to powiedzieć, kompatybilności z wielkością Eucharystii. Z wielkością tego, co przeżywamy na Eucharystii. Oczywiście wszystko, cokolwiek nie zrobimy, nie jest jak kropla wobec oceanu, ale okazuje się, że ta kropla może być piękniejsza i może być bardziej godna tego, żeby posługiwać chwale Bożej lub mniej. Więc staram się, żeby chodzić przynajmniej tam, gdzie te krople są bardziej dążą w górę niż w dół.
1: Tak, zapytałam cię o to, ponieważ zdarza mi się obejrzeć jeden czy drugi filmik z jakiejś...

0: jednak nas, owieczki, prowadzić w dobrym kierunku.
1: Tak, wiesz, to jest generalnie pewna postawa, ale też pewna wrażliwość estetyczna i umiejętność. Tutaj umiejętności też grają rolę, bo ja słyszałem całkiem fajne pieśni zagrane fatalnie. I te pieśni, które czasami uważałem za jakby no, słabe, w pięknym nowym świetle ujrzałem, kiedy zostały w prawidłowy sposób zaaranżowane, zagrane, zaśpiewane. I jest też taka sprawa, że no, to jest kwestia też, wiesz, to było zawsze taki rodzaj pewnej dezynwoltury w towarzyszeniu Eucharystii takiej muzycznej. On się oczywiście nasilił ostatnio z tego powodu, że no właśnie, z tego powodu zobacz, że ludzie wierzący nie przebywają w świecie estetyki tej wysokiej. No i to niekoniecznie wysokiej w sensie kultury wysokiej, bo to może być, mówię, popularna piosenka, prosta, ale takie będziemy mieli liturgię, jaka estetyka wierzących, ludzi wierzących.
0: Myślę, że nawet takie będziemy mieli pokolenia, z jaką muzyką będą miały kontakt od początku. Ja nie mogę wyjść z podziwu, kiedy przypomnę sobie, kiedyś przeczytałam taką informację o japońskich przedszkolach, w których dzieciom, takim trzylatkom, puszcza się Chopina. I ja dlatego nie mogę się dziwić, że potem w czasie konkursów chopinowskich mamy taki wysyp Azjatów, którzy mają już tę muzykę gdzieś we krwi. Ona im dzwoni, ona im gra i oni po prostu są nauczeni, że to jest piękne. Także dużo wskazuje na to i Japończycy pokazują, że słuchanie muzyki klasycznej otwiera na piękno. Jak ty to skomentujesz?
1: No to jest oczywista, jakby oczywista zależność pomiędzy estetyką, którą prezentujemy dzieciom, i przykładem, który idzie od starszych do samych dzieci, jeśli chodzi o po prostu o estetykę muzyki, o estetykę sztuki w ogóle, a tym, co dzieci później jakby w swoim życiu dalszym eksploatują, co dla nich jest później ważne. Większość ludzi na przykład mówi, że nie lubi takiej czy innej muzyki tylko dlatego, że tej muzyki nigdy w życiu nie poznało, nie doświadczyło, nie dotknęło. To jest jedyna chyba możliwość kształtowania w młodych ludziach wrażliwości. Jeśli dostaną, na przykład tak jak w polskich przedszkolach, często puszcza się muzykę, która jest, jakby to powiedzieć, dewastuje wrażliwość estetyczną dzieci, no to trudno później oczekiwać, że te dzieci będą otwarte na muzykę, która niesie ze sobą piękno i jakieś wyższe wartości. Że to jest specjalna odpowiedzialność właśnie ludzi wierzących. Estetyka dnia codziennego i wybory estetyczne dnia codziennego są także wyborami etycznymi. Dlatego, że jeśli zamiast dobrego, pięknego filmu wybierzemy zły, brzydki o złych, jakby niosący złe przesłanie, to on na nas oddziaływuje. To samo jest z muzyką. Jeśli zamiast muzyki, która w nas po prostu uruchamia najlepsze pokłady emocji i estetyki, karmimy się muzyką, która działa na bardzo prymitywnej wrażliwości.
0: Instynktu.
1: Nie mówię tu o świadomej prostocie, tak? Tylko mówię o tej, o tym, co spłaszcza tą naszą wrażliwość. No i jeśli dzieci dostają tego typu muzykę, co niestety nawet są zespoły dziecięce, to chciałem do tego nawiązać, że są zespoły dziecięce, które mają łatkę chrześcijański, natomiast ich piosenki są w estetyce disco polo, czy bardziej, bardzo bliskie disco polo, no i to już jest dewastacja jakby dziecięcej wrażliwości. I jeśli na przykład są przeglądy, nie wiem, zespołów religijnych dziecięcych, i jeśli dopuszcza się na przykład granie z playbacku i to w dodatku z podkładami bardzo właśnie takimi nawiązującymi do najgorszej estetyki, no to będziemy zbierali tego owoce za chwilę.
0: Byłeś jurorem na takim festiwalu kiedyś?

0: Wiesz co, bywałem jurorem na różnych przeglądach, ale kiedyś nie było to jeszcze takie nagminne. Poza tym sam występ z playbackiem nie musi być niczym złym, natomiast to też rodzi taką pokusę, ten mechanizm muzyki, wiesz, ta dostępność muzyki automatycznej rodzi w nas pokusę właśnie takiego ułatwionego sięgania po rzeczy ułatwione. I kiedy wybieramy w tej chwili na przykład żywność, idziemy do supermarketu i na półce mamy dobrą ekologiczną żywność i obok mamy coś, co zostało wytworzone w fabryce pełną jakichś plastikowych substancji, no to wybór jest oczywisty. Dla zdrowia wybiorę to. A w muzyce dokonujemy niestety często innych wyborów. No i to jest po prostu, to jest niedobre. I dobrze byśmy mieli tą świadomość, szczególnie w tej muzyce, którą serwujemy dzieciom. Wrażliwość dziecka jest tak niesamowita i tak otwarta, że to, co damy mu na początku jego estetycznego kształtowania się, to będzie owocowało w przyszłości. Mhm. Więc jeśli zaserwujemy mu Chopina, to on będzie wrażliwy na tego rodzaju muzykę. Jeśli zaserwujemy mu rąbankę, to będzie wrażliwy na to jakoś będzie odpowiadało pewnie jego gustom estetycznym w przyszłości. Muzyka, którą sami śpiewamy, którą sami siebie też emitujemy, pieśni czy piosenki, które śpiewamy dzieciom, to wszystko buduje jego świat estetyczny i ma bardzo, bardzo wielkie znaczenie dla jego przyszłości.
1: Mm-hmm. Ty masz troje wnuków, wnucząt. Jaką muzykę im proponujesz, kiedy przychodzą do was?
0: Wiesz co, taką, jaką sami słuchamy. Czyli nawet jest to muzyka klasyczna, jest to muzyka, są to piosenki, które sami śpiewamy. Heniu uwielbia grać na bębnach, więc tam, gdzie są bębny, gdzie jest perkusja, to jest coś dla niego bardzo, bardzo fajnego. Ale też zafascynowany był, kiedy puszczałem mu Daphnis i Chloe, wykonanie londyńskiej orkiestry pod wybitnymi dyrygentami. Daphnis i Chloe Ravela, to był zafascynowany, obserwując słuchając tej muzyki. I dzieci mają naprawdę taką wrażliwość, że im jest... Nie robi wielkiej różnicy, czy to jest jakaś wielka, klasyczna muzyka, czy to jest po prostu prosta piosenka. Jeśli to działa na ich wrażliwość, działa na ich estetykę, działa na ich emocje, to jest wystarczające i są tym zafascynowani.
1: Opowiadasz tutaj o tym, że wiele zespołów, które dziś prezentują muzykę dla dzieci, to nie są dobre zespoły. Ja pamiętam Arkę Noego, ona istnieje do dzisiaj i wiem, że Mikołaj też znalazł się w składzie Arki Noego i wydaje mi się, że tam proponowano coś, co niosło ze sobą duży ładunek, taki wartościowy ładunek.
0: To znaczy, wiesz co, nie chciałbym tego oczywiście jako jakiś wzór stawiać, bo tutaj mogą być różne głosy. Natomiast była na początku Arki Noego była przede wszystkim dbałość o to, żeby to były instrumenty akustyczne. Nie stosowaliśmy instrumentów elektronicznych, w tym sensie takim automatycznie generującym, nie wiem, rytm czy coś takiego. Wszystko było grane na żywo, były instrumenty etniczne, wiesz, był ten element muzyki etnicznej, która jest gdzieś blisko też naszych polskich korzeni. Tam grał Joszko Broda, grał w pierwszych utworach Arki Noego na instrumentach ze swojego regionu, a także na różnych piszczakach, fujarkach, na dudach. I wydaje mi się, że ten pewien wysiłek powodował, że ta muzyka, pomimo swojej prostoty, miała w sobie też taki element kształtowania estetyki. No każdy sobie to może sam ocenić, może będą różne głosy, ale no w tej chwili może nie jest dużo takich zespołów, bo to też przesada, że to są jakieś, ale bardzo mnie razi, jeśli rytm zbliżony do po prostu do disco polo serwuje się najmłodszym po prostu nawet z jakimś pozytywnym przekazem, no bo to ten pozytywny przekaz kłóci się z przekazem estetycznym, to te dwie rzeczy powinny iść zawsze jakoś razem.
1: No ale właśnie, co to znaczy, że ludzie wykształceni nie potrafią, czy nie chcą się wziąć za tworzenie takich piosenek, takich utworów dla dzieci?
0: To nigdy nie jest system nakazowo-rozdzielczy. Bardziej chodzi też o to, co rodzice wybierają dla swoich dzieci. Dlatego, że w tej chwili możemy mieć wszystko. Tak jak możemy karmić się, że tak powiem, niesamowitymi dziełami sztuki, czy modlić się przy ikonach, a możemy też posługiwać się w codziennej modlitwie jakąś okropnymi obrazkami stworzonymi przez AI, przesłodzonymi i takimi na granicy w ogóle potwornego kiczu. To tylko od nas zależy, co my wybieramy. Tak? Czy mamy w ogóle taką potrzebę, bo może komuś wystarcza coś bardzo, bardzo kiepskiego artystycznie. Przepraszam, tak mówię, bo to takie jakieś, brzmi to jak jakieś takie sądzenie, czy kategoryczne stwierdzenie, ale ja uważam, że jakość estetyczna z jakością duchową to są rzeczy, które są dosyć wspólne i powinny jakby wspólnie wędrować. Kiedy rozwijamy się, nie wiem, medytujemy, czytamy Pismo Święte, poświęcamy ten czas na rozmowę z Panem Bogiem, to z drugiej strony nie możemy zostawić kwestii estetycznych. Nie tyle, że je trzeba rozwijać, ale trzeba dążyć do tego, żeby te dwie rzeczy miały jakby podobny poziom. Tak? Nie możemy być na etapie duchowym, nie wiem, po prostu 50 lat wytrwałej modlitwy i pogłębiania wiary, a na etapie estetyki być na etapie, nie wiem, łupania stopą na raz na przykład, nie? Mm-hmm. Tutaj łącznie. Ja upraszczam, może by mi się udało to jakoś lepiej powiedzieć. Na razie nie znajduję lepszych słów, mm-hmm. lepszego wyrażenia.
1: No bo tutaj wspominasz też o takim, o tej rzeczywistości dźwięków, które potrafi wygenerować jakaś ich sztuczna inteligencja. Czy uważasz, że to jest takie narzędzie, które muzykom może dzisiaj w czymś pomóc, czy to jest jednak zagrożenie?
0: Ja mam bardzo definitywny, można powiedzieć, definitywny stosunek do, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale bardzo ostry stosunek stanowczy stosunek do tego, co do używania w ogóle sztucznej inteligencji, do tworzenia. Sam akt tworzenia zakłada osobę twórcy. Jeśli nie ma takiej osoby i tym czymś jest algorytm, to ja bardzo obawiałbym się tego wytworu, który dostaję. Dlatego, że ja nie wiem, co za tym algorytmem stoi. Kto ten algorytm zaprogramował lub czy ten sam algorytm z siebie, tak jak były już doświadczenia, kiedy AI zaczynała, nie wiem, robić różne dziwne rzeczy, wymykała się spod kontroli ludzi, którzy ją operowali, to ja nie wiem, co ja dostanę, tak, na końcu. Czy ten piękny obrazek nie będzie, który rzekomo wygenerowany przez AI ma być piękny, wspaniały, czy w nim nie jest coś, co po prostu, co na mnie działa destrukcyjne. A poza tym twórca to jest człowiek. I jeśli tworzymy, my zostaliśmy w ogóle stworzeni jako twórcy przez Boga. To wielokrotnie tam był taki piękny list Jana Pawła II do twórców, gdzie to było podkreślone, że my bierzemy udział w twórczym akcie Boga. Jeśli my ten akt cedujemy na algorytm, to jest porażka. Nasza porażka jako ludzi, jako twórców. I ja, jeśli ktoś przysyła mi na przykład piosenkę i mówi, o zobacz jak fajnie AI, coś takiego, w ogóle nawet tego nie włącza. Ja nie chcę być zainfekowany czymś, co nie jest aktem ludzkiej twórczości.
1: Tak, taka bezbłędna muzyka, prawda?
0: To znaczy, tak, to jest tak jak nie wiem, wydrukowane jakieś czasopismo wydrukowało całe pismo z tych modowych wielkich z modelkami stworzonymi przez AI. No to jest upadek. Jeśli my chcemy w ogóle coś takiego oglądać, i chcemy coś takiego w ogóle przyjmować do siebie, to znaczy, że dajemy się, nie wiem, to jest tak, jakbyśmy jedli sztuczną żywność tylko. Rozumiesz? Zamiast tego, co wyrośnie na polu, jedli coś stworzone, tak jak, niby tak jak to, nigdy to nie będzie to samo, tak? Nigdy. Nie wiem, pomidor stworzony syntetycznie w fabryce nie będzie, chociaż on będzie tak samo wyglądał, tak samo pachniał, tak samo, może nawet lepiej pachniał, tak? Lepiej smakował, to uważam, że myślę, że dla naszego zdrowia to będzie katastrofa. I uważam, że ze sztuczną inteligencją jest podobnie. Posługiwanie się wytworami sztucznej inteligencji, tworzenie wokół siebie świata estetyki ze sztucznej inteligencji będzie największą porażką ludzkości, tak uważam. I tak jak kiedyś plastik i sztuczne tworzywa spowodowały katastrofę estetyczną, bo przecież jeśli w domu wkładamy kwiatki do wazonu, włożysz kwiatki z plastiku, to jak mogę słuchać piosenki z plastiku, wiesz, no, czy chcę tego? Uważam, że korzystanie i nawet płacenie, czy posługiwanie się wytworami sztucznej inteligencji w sztuce, tam gdzie jest element twórczości, nie w technice, w sztuce, tam gdzie sama nazwa zakłada istnienie twórcy, jest aktem zdrady wobec tego aktu, jakim jest tworzenie w ogóle.
1: O, drodzy Państwo, padły bardzo mocne słowa. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za takie podsumowanie i za ten mocny akcent na koniec. Dzisiaj naszym gościem był Marcin Pospieszalski, twórca, który sam tworzy swoją muzykę. I tego życzymy Wam wszystkim, którzy tworzycie w jakiejkolwiek dziedzinie. Nawet gotując obiad można to zrobić na chwałę Pana Boga. I tego nam wszystkim życzę. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, ten czas niech będzie na Twoją chwałę. Daj Panie, byśmy potrafili mówić to, czego Ty oczekujesz. Dawaj światło, łaskę, rozeznanie. Jezu Chryste, ochranij nas cały czas płaszczem swojej krwi, Panie, by żadne zło nie miało do nas dostępu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A Ciebie, Mario, bardzo serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, dziś druga część świadectwa Uli. Ci, którzy nie słuchali, co ja zapamiętałem? Zapamiętałem tak, że w Twoim domu była przemoc, że mimo to byłaś cały czas przy Bogu, nie obraziłaś się, mimo że sytuacje były straszne czasami, w których uczestniczyłaś, tym bardziej, że to nie był dom patologiczny, w takim sensie potocznym, prawda? Tam nie było alkoholu i że ta przemoc była używana w sposób ze świadomością, że tak jest wychowanie, że tak trzeba wychowywać ludzi, prawda? Miałaś koleżankę adwokata w klasie, która za ciebie mówiła. Nie byłaś dręczona, co dziwne. Miałaś swoje pasje i marzenia. Nie byłaś osobą nieszczęśliwą w dzieciństwie i trafiłaś do sióstr szkół nazaretanek i na rekolekcjach zdecydowałaś się przyjąć ich formację. Po 10 latach tej formacji w sposób niezrozumiały 2 czy 3 razy nie dopuszczono cię do ślubów wieczystych. A wcześniej było twoje zaangażowanie w obronę matki przed bioenergoterapią i niezrozumiałe zdarzenie fizyczne, w planie fizycznym. Zostałaś przerzucona, odrzucona na korytarzu, rzucona w kąt i dostałaś drgawek. Byłaś leczona, znaczy byłaś na obserwacji i okazało się, że nie ma w tym żadnej fizjologii, że ty nie jesteś chora na epilepsję, ani nie ma żadnych innych neurologicznych przyczyn tego wydarzenia. I ponieważ w swoim sumieniu nie było niczego, co by cię odsuwało od zakonu, jakby mówiło, że nie powinnaś tam być, jakby, bo jest jakiś powód w tobie, a jednocześnie nie dostałeś żadnej argumentacji, że jest jakaś konkretna rzecz, która od tych ślubów cię z tamtej strony, jakby, że oni tego mają powody jakieś, żeby ciebie nie chcieć. Po prostu nie wyszłaś z zakonu, mówiąc krótko. I trafiłaś na pustynię dużego miasta, tak? Gdzie to było?
1: Tak, zamieszkałam w Warszawie.
0: I poszłaś na studia. Nie miałaś pieniędzy, żeby się jak się utrzymać. Zamieszkałaś u babci. A dziwiło cię to, bo traktowałaś siebie jako osobę zaradną.
1: Tak właśnie było. I często, kiedy podejmowałam jakąś pracę, czy to było, nie wiem, w sklepie, czy gdziekolwiek, szybko uczyłam się nowych rzeczy. Zdarzało się, że mam lepsze osiągnięcia od kolegów, koleżanek, którzy już wcześniej pracowali, a jednak byłam zwalniana. Też bez specjalnych przyczyn. Nie?
0: To zaczyna brzmieć podejrzanie. Jaka jest, żartuję oczywiście, i co cały czas o Bogu myślisz wtedy?
1: Wtedy właściwie bardzo trudno mi się było modlić, ale starałam się chodzić na mszę świętą. Czasami po prostu czołgałam się do kościoła i tylko tam byłam. No, trudno mi to było nazywać modlitwą. Czasami po prostu płakałam: Boże, weź ten krzyż chociaż na chwilę, bo nie mam siły.
0: Co było tym krzyżem w tym momencie?
1: Ogromne trudności materialne. Depresja, która była, osiągała swoje apogeum.
0: Czyli cały czas trwała.
1: Cały czas miałam mało siły. To jest takie, chyba było najtrudniejsze w tym wszystkim, ponieważ ja cały czas nie miałam sił fizycznych. Jakieś najprostsze czynności kosztowały mnie o wiele więcej wysiłku niż normalnie. I właściwie też spotykałam się z ogromnym niezrozumieniem ze strony rodziców, rodziny, najbliższych, ponieważ kiedy ta bezsilność mnie dopadała bardziej, no to postrzegali mnie jako osobę leniwą.
0: Nieroba.
1: Tak. Więc to było dla mnie dodatkowo obciążające.
0: To jest ciężka choroba. Ktoś, kto nie miał depresji, nie jest w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy budzić się rano zmęczonym.
1: Mm-hmm, dokładnie, ja nie mogłam spać. To jeszcze było w tym wszystkim ciężkie, ponieważ albo się wcześniej budziłam, albo długo nie mogłam zasnąć. Byłam permanentnie zmęczona. Właściwie zdałam sobie sprawę, że to jakieś takie są depresyjne objawy. Dopiero kiedy na studiach miałam psychologię kliniczną i dowiedziałam się o tym.
0: Byłaś na pedagogice specjalnej.
1: Tak.
0: I dowiedziałaś się, że to są być może objawy depresji.
1: Tak, dokładnie. I wtedy zaczęłam się sobie przyglądać, tak od tej strony. Zaczęłam szukać pomocy psychologa, psychiatry. I było tak, że to specjalnie nie pomagało. Znaczy, leki raz działały, raz nie działały. Trudno to było jakoś tak ustalić. Generalnie jakoś nie przynosiło mi to poprawy. Dalej nie mogłam spać, dalej było zmęczenie. W ciągu takich 2 lat bardzo mocno nasiliły mi się myśli samobójcze. Ale to było coś koszmarnego. Praktycznie taka obsesja, myślenie cały dzień o samobójstwie. Ja się zaczęłam sama siebie bać. I tutaj nic mi nie pomagało. Ja ciągle z tym żyłam. Jakby się nie ujawniałam ze swoją chorobą wobec bliskich czy przyjaciół, bo raczej to ukrywałam, co też mnie mnóstwo energii kosztowało. Czasem się, powiedzmy, zdradzałam ze swoimi problemami, ale to już tak w bardziej jakichś tam bliższych relacjach i ludzie odchodzili ode mnie. Miałam wrażenie, że taka wiedza o mnie zbyt obciąża, żeby było inaczej, więc się zamknęłam ze swoim problemem. I właściwie miałam wrażenie, że tylko Pan Bóg ma do tego dostęp. Cały czas modliłam się o uzdrowienie z tego, o uwolnienie. I jakby cały czas nie miałam Panu Bogu za złe.
0: To niemożliwe. Tego.
1: A jednak, no naprawdę szczerze nie powstała we mnie żadna myśl przeciw Bogu w czasie tych trudnych chwil.
0: Od jakiego momentu to się toczy w drugą stronę? Bo żyjesz. Jesteś radosna.
1: Pod koniec studiów magisterskich pisałam pracę magisterską. Właściwie do tego czasu straciłam wszelkie możliwe prace, takie, które były jakoś tam w miarę dobrze płatne. Sprzątałam. Trzeba było robić cokolwiek, a też czasami nie dawałam rady sprzątać. Myśli samobójcze były na jakimś, już osiągały apogeum. Byłam po 2 próbach samobójczych. Nie miałam żadnej osoby, która by mi jakoś tam, nie wiem, rękę podała.
0: Chciałaś się zabić, czy chciałaś tylko dać światu znać, że...
1: Nie, autentycznie chciałam się zabić. To, że mi nie wyszło, to tylko dlatego, że nie miałam pewności, czy się skutecznie zabiję.
0: Ale jak osoba wierząca może coś takiego zrobić? Przecież wiedziałaś, że...
1: To było... Właśnie, to było takie...
0: Nie masz pretensji do Boga i chcesz się zabić. To jest niewyobrażalne.
1: Dla mnie też w sumie. Ponieważ były we mnie jakby dwie ścieżki. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale cierpienie było tak potężne, że jedyną możliwą rzeczą, żeby to skrócić, wydawało mi się zabić się, nie być ciężarem dla innych. A z drugiej strony właśnie myślałam o tym, że jednak Pan Bóg mnie chce. Mnie, Urszule, chce mnie mieć tu. I to się jakby tak ścierało we mnie.
0: I co zrobiłeś, żeby się zrobić pierwszy raz?
1: Pierwszy raz przechodziłam przez... Szłam od znajomych przez nasyp kolejowy. I chciałam się rzucić pod pociąg, ale był ze mną znajomy. Taki niezbyt trzeźwy wyszedł, żeby mnie odprowadzić. Ja tak sobie myślałam, kto tylko go będzie odprowadzał. A jednak ta jego obecność sprawiła, że tego nie zrobiłam. Pomimo, że już po prostu no, całą sobą już tam w wyobraźni byłam pod tym pociągiem. Nie chciałam po prostu, żeby on miał cały szereg problemów związanych z tym, że ja byłam z nim i on mi, nie wiem, nie pomógł, nie przypinął i tak dalej. Nie chciałam go obciążać tym w tym momencie. Gdybym była sama, prawdopodobnie już byłoby po mnie.

0: Drugi raz było, zdarzyło się po roku od tego pierwszego zdarzenia, kiedy właściwie w ciągu jednego dnia nawarstwiło się mnóstwo jakichś tam kłopotów. Tu mnie z pracy zwolnili, tam mi ktoś coś powiedział, tu no po prostu jakaś następna kumulacja. I miałam proszki nasenne, których nie brałam. Tak, bałam się brać proszki nasenne, bo miały tyle działań ubocznych. A nagle ogarnęła mnie chęć wzięcia ich wszystkich naraz, nie? Ale stwierdziłam, że tych może być za mało, doszukałam sobie innych. No i tak sobie z tą garść już trzymam. I tak mi się strasznie zachciało płakać. Ryczałam przez 2 godziny. Płakałam i płakałam. I w zasadzie wróciła babcia. Miała nie wracać, bo miała nocować gdzieś tam u swojej siostry. Na taką dłuższą wyprawę się wybrała, niespodziewanie wróciła. No więc ja nawet nie dawałam poznać po sobie, że coś tam się działo. Tak jak leżałam na łóżku, to przykryłam się tylko kołdrą na głowę i zasnęłam w tym jeziorze. Poduszka, kołdra, wszystko było totalnie mokre od tych łez. I właściwie rano się obudziłam, te proszki się tak tam rozmiękły pod tą poduszką od tego. I właściwie nie miałam złudzeń, że Pan Bóg mi uratował życie wtedy. Aczkolwiek depresja dalej trwała, to jakby nie było. To nie był koniec. No w każdym razie później miałam taki okres, że mi się pourywały wszystkie prace. Z dnia na dzień mnie kobieta wyeksmitowała z mieszkania. Znaczy nie wyeksmitowała, powiedziała, że tam do końca tygodnia się wyprowadź, bo ja tam coś, jakiś remont zaczynam. I tak zostałam bez niczego. Tu koniec studiów, za chwilę obrona pracy magisterskiej, której jeszcze nie napisałam. No i tak znów wszystko naraz. No ale wróciłam, jeszcze tam miałam jakieś jedno sprzątanko. I ono mnie tak wyczerpywało fizycznie, że na przykład wracałam i nie dałam rady iść na mszę. Siadałam w fotelu i zupełnie nie dałam rady się ruszyć przez 2 godziny, 3. To było dla mnie jakieś niewytłumaczalne. Przy całej, powiedzmy sobie, męczliwości depresyjnej. No i pewnego razu tak sobie obmyśliłam, dobrze, nocami pisałam pracę tą magisterską. Przyszłam z pracy, poszłam na chwilę tak zasnąć, żeby nabrać sił i ten. Ale jak się obudziłam, taki jakiś głos wewnętrzny. Pierwsza sobota, idź do Dominikanów, na mszę świętą. Miałam kościół przez skrzyżowanie. No ale dlaczego do Dominikanów? Patrzę na zegarek, dobra, akurat zdążę dojechać do Dominikanów. No więc tam szybko wyskoczyłam, pojechałam do Dominikanów. I też taki głos, w konfesjonale będzie ojciec Paweł. Skąd ojciec Paweł? Znałam go wcześniej właśnie z tego, że prosiłam go o pomoc w momencie, kiedy jakoś tam najbardziej się dobijałam o tą moją matkę. A on był osobą, która prowadziła rekolekcje i jakby pierwszą osobą, od której się dowiedziałam o zniewoleniach, o tych wszystkich sprawach.
1: Że bioenergoterapia to nie jest nauka zdrowia, tylko to jest duchowość.
0: Dokładnie.
1: Że to jest demonerka.
0: Tak, dokładnie. Więc on był, tak się pojawił się w tle tego wszystkiego, ale się koniec końców z nim nie mogłam jakoś skontaktować. Tak się to rozeszło. I tu nagle on mi przyszedł do głowy w momencie, kiedy się obudziłam i jadę do kościoła, nie? W sumie no, jakieś to irracjonalne, ale dobra. Nigdy go nie widziałam. Dobra, klękam przy konfesjonale.
1: Wcześniejsze rozmowy były tylko telefoniczne, tak?
0: Tak. I to praktycznie takie zdawkowe, krótkie. I właściwie poznałam go po głosie. Ojciec Paweł w konfesjonale. Normalnie już zaskoczenie, ale myślę, coś tu się dzieje. Wyspowiadałam się, a on mówi, że jeśli chcesz, to się nad tobą pomodlę. Tylko poczekaj, ludzi wyspowiadam. Jakoś to dla mnie nie miało związku ze spowiedzią, czy ogólnie czymkolwiek, ale sobie myślę, zostanę, nie? Jakby nie miałam nawet przez chwilę takich myśli, że nie. Okazało się, że tych ludzi było do spowiedzi niezliczona ilość. Prawie 40 minut jeszcze po mszy czekałam na niego, a ci ludzie przychodzili i przychodzili. A ja miałam w perspektywie napisać trzeci rozdział przez do rana, o tak to powiem. Więc trochę ciśnienie mi rosło, ale poczekałam. Okazało się, że ojciec pomodlił się o uwolnienie od ducha depresji i ducha śmierci. Miał po prostu poznanie. I w tym momencie zostałam uwolniona od ducha depresji i ducha śmierci. Nie miałam jakby zielonego pojęcia, że dźwigam coś na grzbiecie, ponieważ sama nie prosiłam się o to. Nie wchodziłam w żadne konszachty z...
1: Matka była drzwiami.
0: Z szatanem.
1: Matka była drzwiami.
0: Tak, tak, tak, tak. Oczywiście.
1: Twoja relacja z nią.
0: To później właśnie o tym się dowiedziałam.
1: Ale co się stało? Czekasz na księdza, rośnie ciśnienie, ksiądz wychodzi, mówi wreszcie, ociera pot z czoła, idziecie do zakrystii, klękasz.
0: No, pomodlił się nade mną tak zwyczajnie, to nawet nie było rozmowy, nic, to trwało może 5 minut. I mówi, nie wiem, o co to chodzi, może ty wiesz. Pan Bóg daje słowo, że odnawia swoje przymierze miłości z tobą. No więc ja już byłam rozłożona po prostu. Łzy mi płynęły tak olbrzymie. I właściwie tyle tego. Wyszłam, chciałam przejść bocznymi drzwiami, ale zakrystianin już wszystko zamykał, puścił mnie przez główną nawę. A w głównej nawie były takie białe lilie olbrzymie, które tak niesamowicie pachniały. Ja się poczułam, jakby mnie Pan Bóg tymi liliami obdarował w tym momencie. To było takie niesamowite, bo ja wcześniej nie widziałam tych lilii, nie czułam żadnego zapachu. Ja byłam...
1: W depresji.
0: W depresji, tak. Nagle zobaczyłam te lilie, poczułam ich zapach, jakby nowa wrażliwość się we mnie obudziła.
1: Czy przywrócona została wrażliwość po prostu?
0: Tak, tak.
1: Dostałaś świat na nowo.
0: Tak. I autentycznie od tamtego zdarzenia minęło, to było w 2005, ani jeden raz nie pojawiła mi się myśl samobójcza. To jest jakby takim znakiem, że to jest fakt. Później jakby doświadczałam jeszcze dużo dręczenia. Takich jakichś wypadków bardzo dziwnych, dokuczliwych.
1: Ale to były rzeczy zewnętrzne wobec
0: ciebie. To były rzeczy zewnętrzne. To jakby no dalej problemy z pracą, problemy materialne, jakieś takie może jeszcze nawet trudniejsze niż przed. Przy czym już jakby to cały czas było wracanie do pionu. Bo to też był taki proces jakby powracania do życia. To nie było tak z tą jedną chwilą. To skończyły się myśli samobójcze. Ale jakby proces trwał dalej, uzdrawiania, dochodzenia do takiej...
1: Duch został uwolniony.
0: Normalności.
1: A to później przychodziło na psychikę i na emocje.
0: Tak, tak, tak. Więc ten proces jakby trwał dalej. Ale co jest charakterystyczne? To był też czas, kiedy zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II. Ja wtedy byłam w trakcie pisania pracy na podstawie jego pism. Też niesamowite. Na uczelni pedagogicznej u profesora ateisty pisałam pracę na temat kobieta w nauczaniu Jana Pawła II.
1: Ciekawe.
0: I też wtedy, jakoś w tym czasie, może trochę później, wyszły nieszpory w hołdzie Janowi Pawłowi II, gdzie właściwie Alicja Majewska śpiewa hymn o potężny Królu Chryste. Ten hymn stał się hymnem mojego życia. On mi właściwie towarzyszy w każdej chwili. O potężny Królu Chryste, Ty dla chwały swego Ojca i naszego odkupienia zwyciężyłeś przemoc śmierci.
1: Ojciec Paweł modlił się o zabranie również, o odcięcie ducha śmierci, nie tylko depresji.
0: Tak, tak, tak.

0: naprawdę wtedy po raz pierwszy raz w życiu zaczęłam żyć zmartwychwstaniem. To była jakaś taka, no, eksplozja zmartwychwstania. Trudno mi nawet o tym mówić, bo jakoś tak nie znajduję słów. Ale właśnie po raz pierwszy zaczęłam żyć zmartwychwstaniem i zdawać sobie sprawę z siły zmartwychwstania. Z potęgi Boga. Potężny Królu Chryste. To było jakby pieśnią cały ten hymn. I ten hymn mi został. Właściwie jak modlę się i nie modlę się innymi słowami, to przychodzi mi ten hymn.
1: Co się zmieniło w twoim życiu?
0: Właściwie wszystko. Skończyłam studia, a też na były już pod znakiem zapytania, nie miałam czym ich opłacić ostatniego semestru, więc tutaj takie miałam zawirowania. Okazało się, że mi umorzono ostatnią ratę. Zdałam z bardzo dobrym wynikiem. Jedne studia, później następne.
1: Czyli to czwarte studia? No.
0: Teraz piąte zaczynam od września. W trakcie czwartych jestem, tak się rozkręciłam. Ale to
1: jakaś ucieczka chyba.
0: Nie. Niekoniecznie. W każdym razie no gdzieś tam zaczęłam mieć dobrą pracę. Pracuję w szkole jako nauczyciel wspomagający.
1: Skończyłaś pedagogikę specjalną, to jest
0: tak,
1: pierwsze.
0: Tak.
1: Czyli pracujesz w zawodzie po prostu.
0: Pracuję w zawodzie. Tamte kolejne studia to jakby idą w kierunku zawodu psychoterapeuty. Bo gdzieś taką pasję odkryłam w międzyczasie i tym też bym się chciała zajmować. Zasadniczo materialnie nie mam problemów. Nie jest to jakieś życie luksusowe, daleko do tego, ale nie musi. Nie mam takich aspiracji. Właściwie te trudne czasy nauczyły mnie życia i radzenia sobie w różnych warunkach i jakby no tutaj no jest to mój zasób. Też w czasie jakby powrotu do zdrowia po tym uwolnieniu szereg różnych problemów psychologicznych, które się gdzieś tam nawarstwiały, zostały rozwiązane. Też w takiej świadomej pracy nad sobą, ale też dzięki łasce Boga. Jestem przekonana, że wiele rzeczy Pan Bóg po prostu uzdrowił, zabrał. Że gdzieś to wszystko w takim dobrym kierunku poszło. Że gdzieś mnie tą miłością ogarnia i daje mi poznać swoją czułą miłość. To jest dla mnie niesamowite, bo o ile wcześniej bardziej wierzyłam w jego miłość niż jej doświadczałam, o tyle teraz jej doświadczam. I mogę powiedzieć, że zalewana jestem tą miłością.
1: I jak opisujesz sobie na własny użytek to, co się w twoim życiu zdarzyło?
0: Znaczy, ja myślę, że to wszystko było potrzebne. To, że było niesamowicie trudne, no to było. To jakby teraz nie ma większego znaczenia. Ważne, że Pan Bóg przeprowadził mnie przez to i jestem za to Jemu wdzięczna.
1: Mówiąc tak bardzo, bardzo krótko, ten istotny element Twojej historii, ten jakby no konstytutywny, ten szkielet, to jest taki, że Twoja mama, szukając zdrowia, poszła do ludzi, którzy mniej lub bardziej świadomie służą demonowi. Ty, próbując ją ratować, jakoś tam wyjaśniając jej różne sprawy, naraziłaś się na gniew ludzi czy zła osobowego. Nie ma sensu nawet rozstrzygać tego, prawda? W każdym razie poprzez swoją relację z matką, a ona była przez jakiś czas przynajmniej otwarta na zło w sposób taki...
0: Znaczy jest. Jest i bardzo mama się jakoś tak wykazuje dużą zaciętością w tym. Gdzieś uzależniła się.
1: I broni tego swojego.
0: I broni, tak. Znaczy utrzymuje, że się modli, że nie ma nic wspólnego z tym, o czym ja mówię. Ale gdzieś dalej pełna jest nienawiści, goryczy. Jest zniewolona.
1: I poprzez tę relację z matką on miał do ciebie dostęp fizyczny. Co jest już szokujące samo w sobie, prawda? Czyli została rzucona na ciebie klątwa poprzez matkę, jakby, prawda? Czy też no, jakieś działanie maleficjum, no nieważne. To kompletnie nie ma żadnego znaczenia. I cierpiałaś fizycznie, na każdym planie, cierpiałaś wiele lat, cały czas ufając Bogu, że to się skończy i że jest jakiś sens w tym wszystkim. Nigdy nie odrzuciłaś Boga. I on ci doprowadził do człowieka, któremu powiedział, że się ma na sobą pomodlić i zostało to odcięte duchowo, a potem wyprowadził cię już z tych zranień psychicznych, emocjonalnych. Znaczy uzdrowił cię.
0: Tak.
1: Jakie jest twoje powołanie? Bo cały czas mam zapisane mężczyźni. Jakie jest twoje powołanie? No bo byłaś przez ileś lat w zakonie, a później chorowałaś. Nie miałaś nawet czasu, żeby się rozejrzeć. Jakie jest twoje powołanie?
0: No teraz się właśnie rozglądam. Ale to jest niesamowite, bo właściwie tak od roku, może dwóch lat, czuję, że właściwie nabieram sił do życia. Że nabieram...
1: Kiedy była ta modlitwa?
0: 2005, 2009. To tak właśnie...
1: Czyli 3 lata jeszcze trwało wychodzenie
0: tak,
1: tych konsekwencji. Raz twojej historii życia,
0: tak,
1: dzieciństwa.
0: Dokładnie.
1: I jeszcze tego na dodatku demonicznego, który się pojawił. I co się stało rok temu?
0: To znaczy od roku czuję właściwie taką siłę wewnętrzną, tak? I taki no, dopływ miłości Bożej, jakiego wcześniej sobie nie wyobrażałam nawet. I funkcjonuję zupełnie na innych obrotach, że tak to określę. I właściwie otworzyłam się na takie szukanie właśnie drogi. Chciałabym założyć rodzinę.
1: Modlisz się o męża?
0: Modlę się.
1: Święty Józef jest dobrym specjalistą w tej dziedzinie. Absolutnie stuprocentowy. Jeśli tylko takie jest twoje powołanie. Powiedz mi taką rzecz. Co będzie z mamą?
0: Na pewno Pan Bóg nie pozwoli jej zginąć. Ostatnio miała miejsce taka sytuacja, ponieważ jakby no nie rezygnuję z rodziców. Ojciec ostatnio zsunął się w alkoholizm nie było tego przez całe lata, a się pojawiło. Mama też jakby brnie w swoje zranienia, w lekomanie i takie inne. Miałam takie natchnienie kiedyś na mszy świętej, że po prostu zakupiłam za nich pierwszych 5 sobót miesiąca msze święte. Żeby Maryja po prostu wzięła ich pod swój płaszcz i tyle. Ja mam świadomość, że ja nie jestem zbawicielem mojej rodziny, chociażbym bardzo chciała szczęścia dla nich. I właściwie to jestem spokojna.
1: Nosisz medalik.
0: Tak.
1: Co to za medalik?
0: No, cudowny medalik. Maryja Niepokalana. Oddała mi życie i również życie moich rodziców. Dlatego myślę, że taki lęk o nich, jaki kiedyś miałam, nie ma uzasadnienia na dzień dzisiejszy, ponieważ należymy do niej.
1: Katechizm mówi, że należy oddać się Jezusowi. Po co jeszcze w takim razie Maryi? Twoje uwolnienie było w pierwszą sobotę miesiąca.
0: Tak, ona właściwie od tamtego czasu zaczynała mnie przyciągać do siebie. Nie byłam Maryjna. Kult Maryjny był mi daleki, ja zawsze tam do Jezusa się dobijałam. A ona wtedy tak subtelnie, tak delikatnie, bez narzucania się, zaczęła przychodzić do mojego życia. Kiedyś po spowiedzi tak klęczę w ławce i mówię: Maryjo, zobacz to moje serce. Nie dość, że z kamienia, to jeszcze całe jakieś dziurawe. To w ogóle o czym tu dalej mówić? I to może dziwnie zabrzmi dla niektórych, ale tak jak patrzyłam na figurkę Maryi, wzięła moje serce, a włożyła mi swoje, to...
1: W jakiej intencji tak. Modlimy?
0: O to, żeby osoby, które doświadczają trudności, wierzyły, że ich cierpienie kiedyś się skończy, że jest Maryja, która daje nowe serce, że jest Jezus, który ogarnia swoją miłością i że czasami warto przetrwać chwilę próby, żeby móc się cieszyć tą miłością.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ula. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Witam serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Jan Perszon. Witam.
1: Kłaniam się, szczęść Boże.
0: W poprzednich rozmowach dotykaliśmy tematu kategorii śmierci. Kategorii, która wydaje się jest nie do odepchnięcia i zmusza człowieka do tego, żeby myślał o swoim życiu jako o całości, o sensie tego życia, ale tylko wydaje się, że jest to kategoria nie do odepchnięcia. Człowiek nowożytny umie bardzo dużo w tej mierze zrobić. Odepchnięcie śmierci, wyparcie, uczynienie z niej skandalu, tak? No, skandalu nie przyjmujemy do wiadomości i nowożytny człowiek, człowiek nowoczesny przypomina mi takiego małego pingwinka, który siedzi w takiej bajce plastusiowej, siedzi na krześle obrażony, z tymi skrzydełkami wokół ciała zaciśniętymi, naburmuszony i oddalony od tego, obrażony na cały świat. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dwóm kolejnym kategoriom i chciałbym zacząć od kategorii postu. Kościół, post. Karnawał i post to jest naturalna kolej rzeczy. Tak? Są rzeczy radosne i są w życiu człowieka rzeczy smutne. I nagle znaleźliśmy się w nieustającym karnawale. Kompletnie nie rozumiemy czegoś takiego jak umartwienie, jak post. To jest kolejny skandal. Czemu w ogóle należałoby sobie czegoś odmawiać? W jakim sensie? W jakiej potrzebie? W jakiej sprawie mamy sobie się umartwiać? Czegoś sobie odmawiać? Czym dla księdza w tej perspektywie jest Wielki Post? I dla osoby, i dla tego, który mówi ludziom o rzeczach zasadniczych i ostatecznych.
1: No najpierw pewnie by trzeba wyjść od tego, co liturgia Kościoła, która powstawała, przypomnijmy, bardzo długo, w długim procesie. Właściwie pierwsi chrześcijanie, Kościół czasów apostolskich nie znał czegoś takiego jak czas Wielkiego Postu czy przygotowania do Wielkiej Nocy. Natomiast znano, praktykowano, bo to chrześcijaństwo, powiedzmy, na terenach dzisiejszej Syrii, Galilei czy Judei, potem Egiptu i kraje sąsiednie, wreszcie znamy z podróży świętego Pawła Apostoła misyjną, tak to nazwijmy, ekspansję tej chrystusowej religii, tego głoszenia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w basenie Morza Śródziemnego. Wiemy z przekazów historycznych, że Ewangelia była zaniesiona już właściwie w pierwszym pokoleniu, jeszcze w czasach apostolskich, nie tylko do Azji Mniejszej dzisiejszej, Syrii, Turcji, Libanu, Iraku, Grecji, Rzymu, Afryki Północnej, zwłaszcza Egiptu, ale czy także do Etiopii. I to etiopskie chrześcijaństwo odkrywaliśmy dopiero w epoce, można by powiedzieć po raz wtóry, w epoce kolonialnej, kiedy ekspedycje francuskie czy brytyjskie dochodziły do źródeł Nilu. Gdzieś tam wyprawy odkrywców i zdobywców i kolonizatorów i misjonarzy dotarły do Addis Abeby, do tego wielkiego, byśmy powiedzieli, cywilizacji etiopskiej, która okazała się z gruntu chrześcijańska i powołuje się na tradycję apostolską, ale przecież Tomasz, apostoł, to nie tylko legenda, dotarł do dzisiejszych Indii, stan Kerala w Indiach. Spotkałem w zeszłym roku, będąc w Calgary, po pielgrzymce pieszej na Jasną Górę, poleciałem tam na 3 tygodnie na takie uroczystości u przyjaciół i spotkałem księdza hindusa, który jest proboszczem nowej, dość dużej, prężnej wspólnoty parafialnej katolickiej, właśnie jak gdzieś tam na południe. Ototox chyba się nazywa ta dzielnica, ale to już jest miasteczko poza metropolią Calgary, i on opowiadał o tym chrześcijaństwie.

0: świadectwie, które tam jest z czasów apostolskich. On jest przedstawicielem tej epoki. Myślę, że Wielki Post pojawia się systematycznie w księgach, w zapiskach, w zwyczajach i dopiero gdzieś pewnie to przygotowanie do Wielkanocy, dlatego że celebrowano zmartwychwstanie. Chrześcijaństwo jest religią zmartwychwstania. Oczywiście nie ma zmartwychwstałego bez jego męki. Nie ma tej męki, która przyniosła zbawienie świata, bez tajemnicy wcielenia. Jeśli pan redaktor pozwoli, to być może w Wielkim Tygodniu zrobilibyśmy kolejną audycję o tym bardzo takim wynikającym z siebie logicznie związku pomiędzy tajemnicą, kenozą, uniżeniem Syna Bożego, Boga, drugiej osoby boskiej w tajemnicy wcielenia i potem w tajemnicy odkupienia, której zwieńczeniem jest zwycięstwo, jest zmartwychwstanie, jest zupełnie niepojęta dla nas sytuacja, tak jak była ona niepojęta, a jednak zderzyli się z tym zmartwychwstałym niewierzący uczniowie i nie mieli za bardzo wyjścia. To zdumienie, przerażenie i niedowierzanie towarzyszyło im aż do wniebowstąpienia, aż do rozstania się ze zmartwychwstałym Panem. W każdym razie Wielki Post był przygotowaniem do, kiedy kształtuje się rok liturgiczny, był przygotowaniem do obchodów Wielkanocy i potem w drugim, trzecim wieku wykształca się w kościele. Przypomnijmy, to jest kościół, który nie jest centralizowany. To jest kościół, który funkcjonuje we wspólnotach, które się rozmnażają przez pączkowanie, przez świadectwo świeckich chrześcijan, czyli nieduchownych, nie jakieś wyspecjalizowane instytucje misyjne, nie ma zakonów misyjnych, nie ma seminariów duchownych, nie istnieją żadne formy kształcenia katechistów, nie ma kongregacji nauki wiary czy propaganda fidei, jak my to, czy nauki wiary, dykasterii, nie ma żadnych instytucji, które by się zajmowały szerzeniem Ewangelii wprost, a ona się szerzy, bo chrześcijanie, którzy przyjęli Chrystusa, którzy weszli w chrystusowe życie, w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jako dorośli poprzez instytucję katechumenatu. I do tego zmierzam. Wielki Post przez pierwsze wieki chrześcijaństwa to jest szkoła, natężenie tej szkoły, tego wtajemniczenia chrześcijańskiego dla kandydatów do chrztu, czyli katechumenów. To są ludzie dorośli, to są mężczyźni, to są kobiety, to są nieraz osoby pełniące funkcje publiczne. Imperium jest pogańskie. Imperium rzymskie jest ciągle potężne. To jest pierwszy, drugi, trzeci wiek. A po cichutku gdzieś właśnie na mocy osobistego świadectwa jednej czy drugiej osoby pojawiają się kolejni i te wspólnoty rosną, wyznawców Chrystusa, zwłaszcza w miastach, w centrach handlowych, tam gdzie podróże. I dlatego święty Paweł, wiedziony Duchem Świętym, nie chodził generalnie po wsiach, nie nawracał farmerów. On szedł do centrów cywilizacyjnych, na agorę, on występował na publicznych placach zebrań i dyskusji, bo to kultura grecka, więc Korynt, więc Ateny, więc Tesaloniki, więc Efes i tak dalej, więc wreszcie Rzym. Ale kościół w Rzymie to jest raptem kilkadziesiąt osób, to jest potem tych osób kilkaset i on się rozrasta. Patrycjusze, poganie, którzy pełnią, senatorzy, którzy mają wysokie funkcje państwowe i są w tej hierarchii społecznej bardzo wysoko, nie przychodzą do chrztu, nie wchodzą właśnie w ten katechumenat, dlatego że jakaś doktryna im się spodobała, tylko dlatego, że ci ludzie, którzy są Chrystusowi, po prostu tym Chrystusem żyjąc, opowiadali o nim i było, prawdopodobnie promieniowało z nich szczęście i radość. Życzyłbym sobie jako księdzu, który już powoli wchodzi w starość, żeby miał taką samą radość w sobie, żeby ktoś, spotykając się ze mną, niejako na dotyk, w Toruniu jest takie powiedzonko, gotyk na dotyk, bo to zachowała się starówka gotycka, nienaruszona przez wojnę, pierwszą czy drugą, czy inne. Otóż, żeby ten chrześcijanin, ten katolik, ten człowiek Chrystusów był na dotyk i można było w nim dotknąć Chrystusa. I właściwie Wielki Post powstaje równolegle, czyli ten czas przygotowania, 40 dni, oczywiście biblijny Jezus poszczący 40 dni, 40 nocy jest tutaj tym prawzorem, ten Izrael, który idzie 40 lat z ziemi niewoli do ziemi obietnicy. Bóg go wyzwala, Bóg go oczyszcza, Bóg go trenuje. Wiemy, że z tego pokolenia, które wyszło, tylko właściwie Mojżesz zobaczył ziemię obiecaną, a cała reszta zdążyła po drodze umrzeć, ponieważ buntowali się, ponieważ nie wierzyli. Bóg poddawał ich próbom i można powiedzieć kształtował ich w tej szkole. I dlatego ta szkoła wprowadzająca najświętsze tajemnice w życie Boże, w Chrystusa, w Trójcę Świętą, przez sakrament chrztu, była traktowana niesłychanie poważnie i właściwie ta czterdziestnica, te 40 dni przed męką i przed zmartwychwstaniem rozbudowywały się równocześnie, tworząc właśnie to wtajemniczenie chrześcijańskie, czyli instytucję katechumenatu. Ona była zwykle, ona trwała, ta instytucja, to przygotowanie dorosłego poganina do chrztu, katechumena, czyli kandydata, trwało 3 lata i mamy poszczególne elementy i potem już w tradycji Hipolita, w innych dokumentach z III wieku, w świadectwach mamy w homiliach, w różnych przekazach, które się na szczęście zachowały, ale jest ich niewiele w gruncie rzeczy, bo minęło od tamtych czasów 1700 czy 800 lat, ale katechumenat, czyli wtajemniczenie w Chrystusa, nie polegał bynajmniej tylko na katechezie, czyli na przekazywaniu pewnych, byśmy powiedzieli, prawd wiary, zasad moralnych, jakiegoś nauczania, jakiejś doktryny, ale polegał przede wszystkim na wejściu w obcowanie z żywym, zmartwychwstałym Chrystusem w Jego wspólnocie, w Jego mistycznym ciele, czyli we wspólnocie Kościoła. I właściwie to jest proces kształtowania się Wielkiego Postu, czyli czasu przygotowania na celebrację Paschy Chrystusa, Jego zmartwychwstania. Wiemy z historii Kościoła, że kościoły wschodu, czyli te greckojęzyczne, Azja Mniejsza, Syria, Irak dzisiejszy, Turcja, Palestyna, Egipt, Afryka Północna była łacińskojęzyczna, więc ten kościół rzymski spierał się z tymi wschodnimi o datę Wielkanocy. To jest początek III wieku, ten spór o obchodzenie dokładnie, czy dokładnie wtedy, kiedy przypadała Pascha żydowska, czy też w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. No i tutaj ten drugi wariant wziął górę i w zasadzie całe chrześcijaństwo gdzieś tam w IV, V wieku zaczyna, świętuje tego samego dnia, a potem wiemy nieszczęście, wielka schizma wschodnia, 1054 rok jest symboliczny, ale to się pogłębiało w następnych wiekach. Greckie, prawosławne chrześcijaństwo rozchodziło się z tym łacińskim, rzymskim, zachodnim. Zresztą nie bez przyczyny z jednej i z drugiej strony. Dzisiaj jesteśmy oczywiście ponad 1000 lat, czy około 1000 lat po tym dramatycznym rozchodzeniu się tego. Ten proces trwał dużo wcześniej i właściwie dzisiaj mamy ogromny kłopot czy zadanie jako uczniowie Chrystusa modlić się i dążyć do tego, żeby była jedna owczarnia, jeden pas. W każdym razie elementy postu, czyli odmawiania sobie pożywienia, czy napoju, czy rezygnacji z jakichś używek, czy rozrywek, czy odpoczynku i tak dalej, pojawiają się najpierw w takich radykalnych formach w życiu pustelniczym, w życiu anachoretów, pustelników, a więc ludzi, którzy, przede wszystkim mężczyzn, ale potem także kobiet, którzy szukali tego, co się nazywa radykalnym życiem Ewangelią, radykalnym naśladowaniem Chrystusa, i w ten sposób pojawia się nowy stan, że tak powiem, życia chrześcijańskiego, który nazywamy stanem zakonnym. To się dokonuje gdzieś w IV wieku i w V dopełnia się, bo Bazylii Wielki, pierwsza reguła zakonna, to jest właśnie ten ojciec Kościoła. A co ciekawe, oni poszczą, w tej regule jest zasada postu i niektóre z tych zgromadzeń zakonnych, czy w ogóle ze starych zakonów właściwie zalecały, tak jak zakony kontemplacyjne, tak jak te, o które tutaj zahaczaliśmy, czyli te, które nawiedzał Nicolas Dia w tej książce opisując ostatnie dni życia mnichów w czas umierania, mianowicie benedyktyni, kartuzi, cystersi i tak dalej. Oni wszyscy są właściwie na nieustannym poście, czyli kartuzi w kartuzach na moich rodzinnych Kaszubach mieli dwa duże stawy rybne, dlatego że nie jedli w zasadzie przez cały rok mięsa, czy drobiu, czy wołu, czy wieprzowiny, czy jagnięciny. Oni się odżywiali w zasadzie warzywami i rybami, ponieważ chcieli pościć, a więc w pewien sposób całe ich życie zakonne, ich życie wspólnotowe, ale także można powiedzieć samotne, bo kartuzi jednak mieszkali osobno, milczenie, to też taka też post od słów właśnie, post od próżnej gadaniny, post od nadmiaru wrażeń, które rozbijają moją ciszę i mojego, i ja nie mam wtedy możliwości, kiedy jestem rozgadany albo poddaję się strumieniowi bodźców, słów, obrazów, telewizji, internetu, nawet radia, czy prasy, czy książek, czy właśnie takiego chodzenia dobrze jest rozmawiać z ludźmi, ale właśnie post od czego? I kiedy oni, ponieważ my pamiętamy czas obfitości pożywienia, czy nawet nadmiaru pożywienia, pan redaktor pamięta przecież swoje dzieciństwo. Margaryna,
1: tak.
0: Chleb,
1: ja jeszcze pamiętam kulturę niedoboru i lata, koniec lat 70. dopiero zaczął się nadmiar, który oczywiście w latach 80. się skończył, ale potem powoli w latach 90. się do nas ta kultura nadmiaru przyszła. Kiedy ksiądz mówił o mnisim poście, to od razu sobie pomyślałem o tajemnicy, o drugiej tajemnicy radosnej, czyli spotkanie Jana i Jezusa, tak? Potem to spotkanie drugie nad Jordanem, że mamy radykalną postawę umartwienia i Jezusa już jako tego, który przynosi chwałę, pełnię radości, tak? Czyli też te dwie drogi, czy te dwa stany, karnawał i post, obfitowanie i ograniczanie się. I teraz średniowiecze, o którym ksiądz mówi, jest takim czasem, z którego ja biorę swoje wyobrażenie normalności kościoła, normalności społecznej, że jak jest karnawał, to się burmistrza w Smole i w Pierzu, tak, tytła, i kiedy są juwenalia, to brać studencka przyjmuje klucze od miasta i odwracają porządek społeczny na jakiś czas po to, żeby go utwierdzić, tak, odreagować, żeby społeczeństwo odreagowało. Ale w tym porządku liturgicznym post jest, ma też funkcję no, mocno społeczną. I teraz to wszystko nam zostało zabrane przez nadmiar.
0: Tak, ale zdarza mi się od czasu do czasu, zdarzało mi się w ostatnich tam 20 czy 30 latach gdzieś głosić tak zwane rekolekcje parafialne, wielkopostne w wspólnotach tutaj w Polsce, w różnych miejscach, ale także w Stanach i w Kanadzie, bo tam jako pracownik KUL-u z Lublina byłem delegowany do tych kontaktów z Polonią, więc no i potem no, takie moje doświadczenie związane z tym głoszeniem postu, ponieważ powinienem był jako kaznodzieja, jako ksiądz, no mówić o co chodzi. Więc ja zwykle sięgałem do tej Ewangelii, którą Kościół nam daje na środę popielcową. Kiedy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki i módl się do Ojca tego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie o modlitwie, o jałmużnie i o poście. Trzy kolejne dni właśnie tak próbowałem to robić, bo uznaję, że to jest nam potrzebne. I ja przygotowując, przepraszam, że mówię o swoim warsztacie troszeczkę kaznodziejskim, szukając gdzieś, potem z latami stawałem się coraz bardziej nieśmiały, bo o ile mniej więcej wiemy, ci, którzy są żywymi członkami Kościoła, wiedzą, o co chodzi z modlitwą, albo przynajmniej nam się tak wydaje, że umiemy się modlić, że się modlimy albo nie, śpieszymy się, albo recytujemy, albo śpiewamy, albo adorujemy. To mniej więcej, czy ekstremalna droga krzyżowa, to jest forma cudowna, która w Polsce obejmuje, no teraz te dni będą właśnie te ekstremalne, 100 tysięcy ludzi, przeważnie młodych mężczyzn, czy w sile wieku, wybiera się na nocną, niesłychanie intensywną i morderczą drogę krzyżową w kompletnym milczeniu, w samotności, 40-50 kilka kilometrów, w nocy właśnie, żeby odebrać sobie spanie, żeby zrezygnować z jedzenia, żeby zrezygnować z walkmana, z ekranów, z czegokolwiek, żeby iść w ciszy, żeby nawet nie zagłuszać się jakimiś wspólnymi śpiewami czy modlitwami. O, to jest taka radykalna i to pokazuje, że jest w nas, tak sądzę, panie redaktorze, 100 tysięcy Polaków, Polek, idzie, ja nie chodzę na to, bo potem byłbym 2 dni do tyłu i zupełnie nie do życia. Ja wolę w ciągu dnia iść na Jasną Górę przez 19 dni z Helu co roku. I to jest też bardzo angażujące i męczące. I też wtedy jest, wszystko jest razem. Jest cała, byśmy powiedzieli, cała teologia, czy jak w pigułce, o co chodzi z postem. Chodzi o to, że odmawiam sobie dobrowolnie, ale nie dlatego, żeby siebie ćwiczyć, żeby sobie odbierać, żeby odczuwać głód czy pragnienie, czy właśnie senność i ból nóg i tylko dojść i to się skończy, udowodnić sobie, że ja dam radę, o tak powiedzmy trochę żartobliwie, pokazać, że ja nie jestem taki rozmemłany laluś i mnie stać jeszcze na coś konkretnego, to jest ważne, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że jak człowiek jest skrajnie głodny i spragniony, jak człowiek jest, i to jest motywacja dla ciebie, Chryste, chcę tak jak ty, chcę w tej twojej męce trochę mojej przeżywać, to kiedy jestem niewyspany, tak jak ty w więzieniu trzymany, nie spałeś, bo czekałeś na mękę, tak jak ty w ogrójcu, trochę to jest. Właśnie tak. To jest taka sequela Christi, takie wchodzenie, takie imitacja Christi, takie naśladowanie, byśmy powiedzieli, niesłanie mocne, intensywne, krótkotrwałe, bo wszak to jest tylko tam z 10 godzin, czy 9, czy 11, zależy jak szybko się idzie i jaki jest dystans tej ekstremalnej drogi krzyżowej. Ale zwracam na ten fenomen uwagę, bo to by oznaczało, że nie zgłupieliśmy, że taka propozycja okazuje się atrakcyjna i to wcale nie dla tych najpobożniejszych, tylko dla takich średniaków, którzy gdzieś mają w sobie głęboką potrzebę autentyczności, czyli takiego zaangażowania, które będzie bolało, które będzie mnie kosztowało, które będzie jakąś ofiarą, jakąś ascezą, a askezis po grecku asceza oznacza ćwiczenie. Właśnie o to chodzi w poście, że ja się ćwiczę w postawie Chrystusa, żeby Jego było we mnie więcej, a mnie we mnie mniej. I w moim życiu, w moim myśleniu, w moich postawach, w moim sposobie podchodzenia do pieniędzy. I kiedy wracamy teraz do tamtych, co to jest post? Otóż ja się natknąłem, czytałem literaturę i Orygenes, i jeden święty, drugi ojciec Kościoła, gdzieś o tym poście, gdzieś Augustyn Święty. Święty Augustyn mówi, daj swojej modlitwie skrzydła, czyli post i jałmużnę. Modlitwa ust, modlitwa serca nie idzie do nieba, jeśli nie ma tych skrzydeł. Ona musi być wzmocniona postem, czyli jednak jakąś samodyscypliną, ograniczeniem tego, co bardzo lubię i co mi smakowało. Kiedyś miałem rekolekcję w Działdowie, panie redaktorze, i miałem też z dziećmi. To bardzo pobożna tutaj w diecezji toruńskiej, taka pobożna część, taka tradycyjna, solidna jeszcze religijność. I oczywiście jest popielec i mam spotkanie z dziećmi, takimi mniejszymi, powiedzmy od przedszkola gdzieś tam. No i ten kościół nieduży, nowo zbudowany, wypełniony dziećmi, trochę babci, trochę rodziców, którzy przyprowadzili te dzieci. I ja chciałem zapytać, chyba to tak, to był popielec pod wieczór, co dzisiaj miałyście na obiad? No i miałem pecha, ponieważ chłopczyk, którego zapytałem, podszedłem z mikrofonem, mówi: schabowego. No i byłem zupełnie zbity z tropu i nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć. I powiedziałem sobie: nigdy więcej nie rób takich eksperymentów, bo wyjdziesz na durnia. A oczywiście ci starsi, dorośli i proboszcz, który był w zakrystii, prawdopodobnie łapał się za głowę i mówił: o zgrozo. A ja już potem nie ciągnąłem tego tematu. Otóż daj twojej modlitwie skrzydła, czyli post i jałmużnę. I cała starożytność, średniowiecze mówi: odbierasz sobie, odejmujesz sobie od ust, nie pozwalasz sobie na to czy na tamto, bo proszę pamiętać, my jesteśmy właśnie pokoleniem, które ma ogromny problem z jakimkolwiek postem, z jakimkolwiek wyrzeczeniem. To w ogóle jest wszystko bez sensu. To nie dociera. Człowiek nie ma, nie kształtujemy siebie jako wspólnoty, jako rodziny, jako małżeństwa, jako środowiska pracy, ale także media przecież mają ogromny wpływ. Nie kształtujemy siebie w jakimkolwiek ograniczaniu, ponieważ nauczyliśmy się, że no, że życie ma być przyjemnością. Tak nas nauczono. Tak się nam, taki model szczęścia i pełni człowieczeństwa jest: zaszalej. Kup sobie, pozwól sobie, doznaj tej przyjemności, tej rozkoszy. Od perwersji seksualnej po narkotyki, po film, po dyskotekę. Przecież teraz się zdarza, tu nie tylko w Ciechocinku, na Deptaku w Ciechocinku, jak stara piosenka, że ktoś był, a kiedyś przed laty taki ksiądz znajomy mój był w Ciechocinku na kuracji po prostu tam reumatyczno jakiejś tam płucnej. No i mówi: jest wielki post, kuracjuszki i kuracjusze to ludzie po 60, około 70, bo tak to zwykle bywa. I jest potańcówka w Wielkim Poście. Jedna, druga, trzecia. Po prostu to jest norma. I ci seniorzy, to było z 10 lat temu, może 15, seniorzy gremialnie tańczą. Prawdopodobnie ochrzczeni, panie redaktorze, prawdopodobnie bierzmowani, prawdopodobnie praktykujący, no bo kto ma być praktykujący, jeśli nie 65-latek czy 70-latka. O, i to było dawno, dawno temu, bo lat temu naście. Więc my zupełnie żeśmy rozbisurmaniliśmy się, jak rozpuściliśmy jak dziadowski bicz i to wezwanie do postu. Dlaczego masz pościć? Ludzie średniowiecza i sobie kościoła mówią po to, żeby w twojej duszy Pan Jezus mógł zrobić porządek, żebyś usłyszał Jego głos, żebyś nie pozwalał rzeczom, rzeczom, przyjemnościom, pokarmom, troskom doczesnym, materialnym, finansowym, ekonomicznym, politycznym i tak dalej, rozrywkowym, wypełnić swojej duszy. Czyli to nie są śmieci. No, ja wtedy tym dzieciom, jak ta odpowiedź, co dzisiaj było na obiad, a był to popielec i to było w bardzo pobożnej wspólnocie, na to tego schabowego zarumieniłem się, zatkało mnie, ale potem mówię, a czy schabowy jest w popielec jakąś trucizną? No nie. No jakby był kura w rosole, kogut czy kaczka ze śliwkami. Czy to jest coś trującego, coś złego, ta kaczka? Nie. Kiełbasa w Wielki Piątek jest tak samo dobra jak tydzień wcześniej, czy dwa miesiące później, jeżeli jest świeża, jeżeli jest dobrze zrobiona, jest dobra. To jest dobro. Odmawiam sobie rzeczy dobrych, rzeczy godziwych, rzeczy nawet korzystnych czy rozwijających, tak to nazwijmy, jeśli chodzi o jakiś film, czy jakaś aktywność sportowa, czy nawet jakiś mecz, bo ktoś jest kibicem, no i tam jakaś Liga Mistrzów czy coś. Odmawiam sobie rzeczy dobrej i to kiedyś pamiętam z Pelplina, z seminarium, ksiądz późniejszy arcybiskup warmiński Edmund Piszcz, myśmy na niego mówili Mundek, on był doktorem historii Kościoła, bardzo mądry człowiek, zrównoważony, taki łagodny. I on miał do nas egzortę, nas tam było pewnie wtedy gdzieś koło 180 tych kleryków w seminarium, na drugim byłem roku czy trzecim i jeszcze przed Janem Pawłem to chyba było. I on mówi, rezygnujesz z rzeczy dobrej, z rzeczy smacznej, z rzeczy, którą stworzył Bóg, którą ci dał, rezygnujesz, żeby uzyskać rzecz lepszą, czyli żeby w tej hierarchii dóbr, z których korzystamy, a najwyższym dobrem jest człowiek w porządku doczesnym. A więc, żeby to twoje człowieczeństwo, żebyś mógł wybrać rzecz jeszcze lepszą, pełne dobro, jedyne dobro, czyli Chrystusa, zrobić mu miejsce. Ojcowie Kościoła oczywiście w starożytności średniowiecze mówi, jak pościsz porządnie, jak pościsz naprawdę, to odkładasz, to oszczędzasz, to nie wydajesz na rozrywkę, na coś tam jeszcze, na kino, na teatr, na koncert, na piwo, na zagrychę i na schabowego. To znaczy oszczędzasz. I wtedy twoja modlitwa, twoja relacja, bo właściwie w modlitwie chodzi o to, żeby człowiek stał przed Bogiem i wobec Boga żył. Ona wtedy, ty błyskawicznie rośniesz w tym zjednoczeniu z Chrystusem, ponieważ ty z tego, co zaoszczędziłeś, co odłożyłeś, z tego prawdziwego postu, który trochę cię kosztował, przez 40 dni składasz Chrystusowi dar, czyli jałmużnę ubogiemu. I Z tym też mamy ogromny problem, dlatego że w miejsce chrześcijańskiego miłosierdzia, w miejsce chrześcijańskiej, katolickiej, czy prawosławnej, czy protestanckiej, ewangelickiej caritas, czyli takiego wspierania ubogich, które jest dyskretne, ale które działa i które jest skuteczne, czyli ofiarowanie na przykład kilkuset złotych na komuś na wykup leków, czy, ale w formie także angażującej. Otóż ja wiem, że tutaj niedaleko w drugiej innej dzielnicy Torunia mieszkają dwie mocno schorowane panie, stwardnienie rozsiane, no i druga staruszka i pod dziewięćdziesiątkę, i choroba goni chorobę, badania, zastrzyki i tak dalej. Ja wiem, że one tam są i ja sobie jako ksiądz robię taki zawsze, no tu kupuję, tam gdzie się gromadzę to wszystko, takie sterty, duże siatki, i potem co jakiś czas jadę. I kiedy mi dziękują, ja mówię, nie, to ja wam dziękuję, bo ja zrobiłem to, co powinienem. Jak ja tego nie zrobię, to ja Pana Jezusa okradam, ponieważ ja zarabiam, jestem sam, stać mnie na wiele czy więcej jako profesora uniwersyteckiego. Ja mam obowiązek, ja bym powiedział, psi, przepraszam za wyrażenie, obowiązek. To jest moja powinność, żeby z tego, co należy się Chrystusowi, czyli Jego ubogim, te, przynajmniej tę część minimalną. I pan redaktor się zdziwi, bo ja się dziwiłem, jak czytałem, ponieważ głosiłem te rekolekcje i czytam kolejną rzecz, jeszcze gdzieś znalazłem, jeszcze. To potem ja już w ogóle nie mam nic do powiedzenia, ponieważ oni w średniowieczu właśnie, duchowny powinien 1/3 swoich dochodów, przynajmniej 1/3, przekazywać na dzieła miłosierdzia, czy to będzie hospicjum, czy to będzie dom opieki, czy to będzie jakaś rodzina, czy to będzie właśnie jakieś wspieranie misji, powiedzmy, w Kenii czy w Tanzanii, czy to będzie wsparcie gdzieś wysłane na Ukrainę w bardzo konkretne miejsce, czy to będzie ofiarowany czas, czyli opieka nad kimś, troska o kogoś. Nieraz nie trzeba nic mówić, bo rodzic, bo tatuś czy mama wymaga całodobowej opieki i syn, czy córka, czy synowa, czy zięć, czy ktoś nie śpią, nie jedzą, tylko się opiekują latami, latami, latami. I to jest kapitalne, ale to jest człowieczeństwo. I teraz, kiedy głosimy post, kiedy mówimy o poście, to on ma zbawcze skutki, takie wznosi naszą modlitwę do Boga, daje jej skrzydła właśnie wtedy, kiedy jest to taki post, który pozwala także dać Chrystusowi, czyli zainwestować w życie wieczne, dzieląc się owocami swojej pracy czy swoich talentów. To jest tak wtedy, kiedy lekarz, jak czytamy gdzieś o jakimś lekarzu, że ja niedawno, bo byłem przez chwilkę w Warszawie w poniedziałek i w tym to dzieło pomocy Kościołowi na wschodzie i dostałem dwie książki, wspomnienia księży, którzy tam pracowali, i lekarz lwowski, który właściwie jest święty, świecki człowiek, który profesor, wirusolog, który przez całe właściwie życie i potem potajemnie wyświęcony na księdza przez kardynała Wyszyńskiego chyba w 57 czy 8 roku, już nie pamiętam, i nikt nie wiedział, on do końca właściwie się ukrywał z tym kapłaństwem i nigdy tam, dopiero po, chyba w 89 czy 90 roku właśnie, kiedy Ukraina powstawała, w 91 ogłoszono, że on był księdzem, ale on za darmo udzielał porad lekarskich ludziom ubogim. On służył, mając jakąś tam pensję w tej sowieckiej Ukrainie, pracując jako lekarz, jako profesor, on miał miłość, on po prostu dla Chrystusa. I teraz, kiedy my mówimy o o praktykach postnych, czy o tym, to właściwie w tym społeczeństwie nadmiaru post od pokarmów czy od napojów jest, właściwie nie da się tego zrobić, ponieważ na każdym kroku ludzie obchodzą imieninki, urodzinki, jakieś rocznice i trzeba pójść na jakiś obiad, na jakąś kolację. Bardzo trudno jest, będąc człowiekiem, żyjąc w obfitości, nie dotyczy to oczywiście wszystkich. Mamy w Polsce, sądzę, kilkaset tysięcy osób, które nie dojadają, które nie mają na opał, które nie mają na prąd, które nie mają na leki. Myślę, że mamy więcej niż kilkaset tysięcy. Mamy na pewno, sądzę, około kilka milionów takich. Ale cała sztuka polega na tym, że ja nie szukam Chrystusa za górami, za lasami, tylko gdzieś pod ręką. Kogoś znam, o kimś wiem, bo to blisko, bo to w tej samej dzielnicy, w tym samym bloku, na tej samej ulicy, w tej samej wsi. Dyskretnie, zupełnie zapytam, czy nie zapytam, obdaruję, co by było potrzebne, czy jakiś grosik, czy jakaś właśnie opieka, troska, odwiedziny, ta miłość. I to jest właśnie istotą postu, bo chodzi cały czas o Chrystusa. I to i jeszcze druga rzecz, bo ona nam ucieknie. Mianowicie ta formacja chrześcijanina do naśladowania Pana naszego, ona musi obejmować, powinna obejmować nie tylko to, co ja sobie wykoncypowałem, wymyśliłem, a to zrobię, a takie postanowienie wielkopostne, czy tam adwentowe, czy jakieś, to będę, tego będę unikał, tego sobie odmówię. Bardzo pięknie, ale są rzeczy ważniejsze i niezależne od nas. Bo na przykład ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży, w iluś miejscach w swoich... Ja mam tutaj takie wyimki jego myśli z tych rozlicznych przecież wystąpień i książek i pomocy, które napisał dla całej wspólnoty ruchu Światło-Życie, dla tej drogi. I on mówi tak... Jak ciebie stać na jakieś wyrzeczenie, jakieś ofiarowanie komuś, jakiś konkretny, bardzo trudny czyn, na granicy prawie heroiczności, to co się z tobą dzieje? No niestety jesteś w niebezpieczeństwie, ponieważ ja potrafię, ponieważ ja umiem. Ponieważ ja dałem ten 1000 złotych. Ja. Pycha. Pokusa pychy. I to wcale wtedy nie służy rozwojowi, byśmy powiedzieli, wzrastaniu w Chrystusie i dojrzewaniu w drodze z Chrystusem, tylko może to blokować zupełnie ten rozwój. W ogóle myślenie o sobie w kategoriach rozwoju to jest raczej sportowa taka dyscyplina. Natomiast trudno siebie samego ocenić. Robimy to oczywiście w rachunku sumienia, czytając czyjeś dobre teksty dotyczące tego, co nazywamy szeroko pojętą formacją chrześcijańską. Ale on mówi, to, co na ciebie spada, to, co przychodzi spoza nas, mianowicie krzyż, mianowicie choroba, mianowicie zło, no bo dzieciak czy wnuk schodzi na złe drogi i babcia czy dziadek, czy tatuś, czy mamusia po prostu noszą krzyż latami, dzień po dniu, noc po nocy, w każdym pacierzu, w każdej chwili im się przypomina to wypieszczone, ukochane dziecko, które żyje bez Boga albo wbrew godności, tak jak się godzi człowiekowi. I to, co przychodzi spoza nas, to, co jest niechcianym, niezaplanowanym przez nas jakimś krzyżem, nieszczęściem, nazwijmy to złem, ciężarem, obowiązkiem, którego nie chcę, o tutaj powiedzenie naszego prezydenta, nie chcę, ale muszę. Otóż na nas przychodzą takie Nieraz one nie muszą wcale przychodzić. One po prostu są. Te troski, które dźwigamy i które sobie uświadamiamy, dochodzi do nas jakaś wiadomość, jakiś, nie wiem, rzucę pierwszy lepszy, skandal w kościele. Ktoś się zbłaźnił albo ktoś popełnił jakąś ohydną rzecz i to nas wszystkich boli. I to jest naturalna reakcja, że ja się czuję dotknięty jako ksiądz, ja się wściekam. Ja mam ochotę płakać i kląć i mówić, co za łobuz, jakie nieszczęście. Dobra, ale to na mnie spada. Oczywiście bardziej się gorsze występkiem bliźniego niż swoim własnym, bo tak jesteśmy niestety przez skazę, zmazę pierworodną zdeformowani. Natomiast następny etap to jest taki, ja ten ból, ja to zgorszenie, ja to cierpienie, ja to oburzenie zamieniam w jakąś formę współofiarowania z Chrystusem, czyli przyjmuję postawę Zbawiciela. I dopiero wtedy dzieje się prawdziwy post, czyli dojrzewanie w Chrystusie. To, co ja sobie, ksiądz Brachnicki by powiedział, to, co ty sobie, Janie, postanowiłeś, to może być dobre. Ale jak tobie będzie się udawało, że ktoś nie pali papierosów, ktoś nie jest słodyczy, ktoś tam coś innego, nie mówi brzydkich wyrazów, nie kłócę się z żoną, no cokolwiek, to będziesz sobie przypisywał i będziesz się głaskał i mówisz, ja jestem super, udało mi się, zobacz, Panie Jezu, jaki jestem wspaniały. Ty musisz mnie kochać po prostu. A poza tym, jakbyś mnie nie kochał, to ja sam jestem z siebie dumny i zadowolony. I widzisz, no tak bardzo mnie nie jesteś konieczny do tego wyzwolenia i zbawienia, ponieważ ja potrafię być dobry, doskonały, altruistyczny, kochający, cierpliwy, uczynny, ofiarny. To jest, ja to z siebie, to ja tutaj, ja. Kult ja. I w tym momencie właśnie diabli wzięli cały wielki post. Natomiast to jest...
1: Ale ten kłopot, o którym ksiądz mówi, polega na tym, że nasza natura jest skażona i to jest działanie. My mamy jakby dwie natury, tak? Tę pierwszą, która gdzieś tam jest w nas i to jest ta święta natura. I ta druga, skażona, i teraz post jest przeciwko tej drugiej naturze. Przypisywanie sobie, jak to Ignacy mówił, goszczenie się w cudzym gnieździe, to jest właśnie zgodne z tą skażoną naturą. Więc to jest kolejny skandal, tak, że ja nie mogę być autentyczny. Ja muszę walczyć ze swoją skażoną naturą, a przecież jeśli będę autentyczny, to będę z nią zgodnie postępował i będę na pierwszym miejscu, tak? Czyli nowożytność jest po prostu skrojona na miarę skażonej natury, a wcześniej średniowiecze było skrojone na miarę natury tej pierwotnej, przed grzechem pierworodnym.
0: Tak, ale to jest jeden człowiek. Chrystus Pan przyszedł wyzwolić, zbawić człowieka z jego udziałem. I dlatego ta pokusa, że ja sam, albo że ja na pierwszym miejscu, ona się musi pojawić. Nie da się inaczej. Ja jestem jednością. Każdy człowiek jest pewną jednością. Natomiast ważniejszy, i to ksiądz arcybiskup Pisz wtedy nam mówił, ważniejsze jest przyjęcie tego, co spada na ciebie, i właśnie Wielki Post jest idealny do tego, żeby powiedzieć, dobra, no nie mogę od mojej choroby uciec. No panie redaktorze, no nie ma leków, które leczą na zawsze. Nie ma. Można tylko trochę podtrzymać, trochę spowolnić chorobę i tyle. No i co? I w momencie, kiedy ja chcę rosnąć, to ja muszę Panu Jezusowi pozwolić, żeby On mnie przemieniał. A to się dzieje wtedy najbardziej. Nie wtedy, kiedy ja sobie coś wymyśliłem. Jakieś samoćwiczenie to jest bardzo pożyteczne. To jest potrzebne. Ale rozstrzyga się rzecz mam kulawy los. Wszystko się zawaliło. Ja znam takie osoby, gdzie mąż sobie poszedł, jedno z dzieci żyje pięknie w Chrystusie, troje dzieci, no po prostu prawie nie ma idealnych pewnie rodzin na tym świecie, poza świętą rodziną, ale i tam bolało, bo dzisiaj świętego Józefa i musiało go boleć, nie było mu lekko. Natomiast Bóg go postawił wobec próby, natomiast przyjęcie tego kulawego losu, który jest udziałem naszych słuchaczów. Każdy ma, dźwiga jakieś brzemię, jakiś krzyż i nie ma żadnej recepty. I to drugie dziecko żyje bez sakramentów, żyje bez, praktycznie bez liturgii, bez Boga na co dzień. I to musi boleć mamę, czy tam tatę, czy kogoś. To życie związane z taką odpowiedzialnością i teraz przyjęcie, powiedzenie: Panie Boże, tak, to się stało, to jest zło. Ja nie mam na to bezpośredniego wpływu. Ja ci to moje cierpienie duchowe ofiaruję codziennie, bo jest Wielki Post, łączę to z twoim krzyżem. Tu jest chyba ważniejsza nawet od bardzo konkretnych postanowień, wyrzeczeń, chociaż Kościół, Święty Matka Nasza w swoich modlitwach, zwłaszcza to wybrzmiewa w czasie mszy świętych w tych tak zwanych kolektach, czyli w modlitwie mszalnej, tej pierwszej módlmy się celebrans i tam jest zawsze, żebyśmy przez post i potem w prefacji, przez post cielesny, czyli jednak pozbawianie siebie dobrowolne jakiegoś dobra, byli bardziej otwarci, dyspozycyjni, można powiedzieć, poddani na łaskę, na obecność Chrystusa. No i z tego ma wynikać nasza większa miłość, czyli cierpliwość, dobroć, hojność, dobrotliwość, opieka, jakaś, byśmy powiedzieli, praktyczna dobroć i miłość, która wypływa z tego samego źródła, którym jest Chrystus. I właściwie to jest istota tego postu, czy w ogóle, a praktyki pokutne, praktyki postne, o chlebie i wodzie na przykład, no są cudowne. My być może, i znowu powiem, zdziwiłem się kiedyś, ponieważ ja, no gdzieś tam, o, na kulu, pierwsze moje zdziwienie, co to może być post. No z kaszubskiej rodziny, tam żadnych tańców, niczego. Tak sobie rosłem. Byłem księdzem, jest Wielki Post, no to tam coś się w ten popielec, jakąś rybkę, jakiegoś śledzia w cebulce, parę ziemniaków, kawałek chleba, powiedzmy tam z jakimś serkiem, czy coś, czy z jajkiem. No takie coś, no popielec. I doznałem wstrząsu, i moi koledzy chyba też, kiedy przyjechał jakiś zakonnik prowadzić na kulu dla księży, którzy są na studiach doktoranckich i zakonników, nas tam wtedy było 200 z całej Polski, pewnie w tym konwikcie, i mamy rekolekcję. I pierwszy dzień rekolekcji ten ojciec, nie pamiętam jak się nazywał, mówi, żeby były owoce, to proszę was, moi bracia, żebyście dzisiaj pościli o chlebie i wodzie. Ja sobie pomyślałem, co to jest o chlebie i wodzie? W ogóle o co chodzi? No idziemy do refektarza po tej porannej nauce i juczni, a tam na stole stosy kromek chleba i dzbany z wodą. No po prostu zawrzałem oburzeniem. My tutaj płacimy, a oni nas tutaj suchy chleb i woda. W ogóle co to jest? To jest skandal. I szemrałem głośno. Ale zjadłem ten kawałek suchego. Ja po prostu byłem w szoku. Jak można w ogóle coś takiego? I potem dopiero po obiedzie jakoś do mnie dotarło, że chyba coś w tym jest. I po tamtym szoku znowu. Ja o chlebie i wodzie tylko, powiedzmy tam, parę razy mi się udawało Wielki Piątek czy coś jakoś przetrwać, ale dopiero jak te rekolekcje czy coś. I od tamtej pory, jeżeli to przypada w jakiś taki popielec czy coś, to ja wtedy mówię, słuchajcie, zróbmy coś, żeby z tego Słowa Bożego, które my tutaj przeżywamy, coś było, żeby to owocowało. My nawet tego nie musimy widzieć, ale to będzie owocowało, jak to nas trochę zaboli. Ofiarujmy jutro, kto może, post o chlebie i wodzie. Taki ścisły, taki, gdzie troszeczkę człowiek odczuwa, że go tam zsie i w głowie się trochę kręci. Ja nie mogę o chlebie i wodzie, bo nadkwasota, więc ja wtedy płatki owsiane sobie parzę na gęsto i z jakąś maślanką po łyżce przez cały dzień ten niecały litrowy tam kubek tego gęstego tam sobie zjem i przetrwam. Ale ja wtedy wiem, że to idzie w parze, że to nie jest tak, że samo słowo będzie działało, albo że tylko modlitwa zadziała. Nie, to trzeba łączyć. Te skrzydła, o których mówi święty Augustyn, daj swojej modlitwie skrzydła, czyli z jednej strony post, a z drugiej jałmużnę, która z tego postu, z tego samo. I teraz jak człowiek pości, powiedzmy tak w miarę szczerze, pojawi się prędzej czy później świadomość, że na świecie są głodni ludzie, głodni chleba i głodni serca, głodni zainteresowania, głodni dobrego słowa, głodni tej chrystusowej radości, która w nas jest. I dopiero wtedy znowu to nie my, tylko Chrystus w nas czy przez nas. A ta rzecz jest nigdy nie do końca, ona się nie da zrobić tutaj do końca. Po prostu jesteśmy w drodze.
1: Czyli z tego, co ksiądz mówi, starość się najbardziej Bogu udała, bo jest tak, kenozą. Bo jest kenozą.
0: Tak, tak, odziera nas. I dlatego święty Jan Paweł II zawsze do tych, jak odwiedzał, pan redaktor zna tę historię lepiej niż ja pewnie, gdziekolwiek podróżował, to zawsze chciał się spotkać z cierpiącymi, z chorymi. Czy to było więzienie, czy to był dom opieki społecznej, czy to był szpital, czy to było hospicjum. I on wtedy do nich mówił, tam przytulał, błogosławił, rozmawiał, ale zawsze im mówił jedną rzecz. Nie zmarnujcie żadnego cierpienia, żadnego krzyża. To jest to co nam ten ksiądz arcybiskup późniejszy, piszcz Edmund, mówił, to, co przychodzi spoza nas, no jesteś na wózku, jest czas buntu, jest, i nie mogę, ja jestem niepełnosprawny, ja nie mogę sam o siebie zadbać, jest dany na łaskę i niełaskę innych. Jakie to musi być na początku dramatyczne i oburzające i jak do buntu łatwo tutaj, ale dopiero wtedy, kiedy człowiek to odda Bogu, dzieją się cudowne rzeczy. I być może nasz świat ciągle jeszcze istnieje i jeszcze nie ma zagłady atomowej czy innej, dlatego że są ludzie, którzy właśnie w ten sposób niosą go ku Bogu, właśnie przez ofiarowane cierpienie, którego sobie sami nie zadają, tylko je biorą i przyjmują i z Chrystusem niosą.
1: I w ten sposób pożegnał się z Państwem ksiądz profesor Jan Perszon, a my spotkamy się w Wielkim Tygodniu. Mam nadzieję, będziemy się umawiali. Dziękuję serdecznie za dziś. Z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie Tobie, Panie. Niech oddają cześć wszystkie stworzenia, Panie. Wszystko, co jest, co wyszło spod Twojej ręki, Panie. Bądź uwielbiony, Boże Ojcze. Jezu Chryste, proszę Cię o Twoją krew, abyś teraz jej płaszcz od nas chronił. Duchu Święty, przychodź i działaj w sercach, jeśli taka jest Twoja wola, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, dziś audycja wyjątkowa, ponieważ mojego gościa nie ma w studio. Nagrałem tę jego wypowiedź w trakcie pewnej imprezy, ale uznałem, że to, o czym mówi, jest bardzo ważne, a to, dlaczego te treści wypowiadane przez niego są tak ważne, wynika z faktu, iż przez 17 lat doświadczał rzeczywistości, której chyba wśród katolików nikt tak głęboko nie poznał. Myślę o sztukach walki wschodnich. Ksiądz Dominik Mielewski, ponieważ to on będzie naszym gościem, był dyrektorem technicznym Związku Karate w Polsce. Doświadczał, w jaki sposób cała otoczka filozoficzno światopoglądowa związana ze sztukami walki wpływa na człowieka. I jest dziś najwybitniejszym znawcą i specjalistą w tej dziedzinie wśród katolików. Tak jak ojciec Jacques Verlinde, jeśli chodzi o jogę i o wszelkiego typu rodzaje medytacji naturalistycznych, jak ojciec Aleksander Posadzki w Polsce, tak ksiądz Dominik Mielewski jest najwybitniejszym znawcą sposobów, w jaki wschodnie sztuki walki mogą wpływać na osoby je praktykujące. Zapraszam serdecznie.
1: Witam bardzo serdecznie. I na początku chciałbym powiedzieć o tym, że rzeczywiście to zamieszanie wokół wschodnich sztuk walki w polskim klimacie, religijnym klimacie rozeznawania duchowego jest w jakiś sposób bardzo mocne. Od skrajnych do skrajnych poglądów. Są tacy, którzy twierdzą, że każda sztuka walki prowadzi w prostej drodze do opętania demonicznego. I są tacy, którzy twierdzą, że żadna sztuka walki nie jest w

stanie wykazać żadnego zagrożenia dla duchowości chrześcijańskiej. Po 15 latach trenowania wschodnich sztuk walki widzę, że prawda jest pośrodku. Rzeczywiście są takie formy uprawiania wschodnich sztuk walki, które mogą, nie muszą, skończyć się dręczeniem demonicznym. Czyli w jakiś sposób otwarciem się na działanie ducha zła. Ale większość systemów walki, która jest ćwiczona w Polsce, takiego zagrożenia nie wykazuje. Dlatego też już na początku chciałbym dokonać pewnego podziału, który nam usystematyzuje i jednocześnie rozjaśni to, o czym będziemy mówić. Generalnie dzielę systemy walki z Dalekiego Wschodu na cztery rodzaje. Pierwszy rodzaj to są sporty walki. Sporty walki, których metodyka zajęć jest uporządkowana według najnowszych kanonów sportu zachodniego. I tutaj nie widzę żadnych problemów, jeśli chodzi o zagrożenie związane z duchowością chrześcijańską. Są to takie systemy jak judo, jak karate sportowe, jak brazylijskie jiu-jitsu, odżegnujące się całkowicie od wszelkiej atmosfery okultyzmu, ezoteryzmu, nawet etyki Dalekiego Wschodu opartej na prostych rytuałach, jak ukłony grzecznościowe chociażby. Drugim takim działem są wschodnie sztuki walki oparte na szeroko pojętej etyce. Etyce rozumiane jako kultywowanie uniwersalnych wartości wspólnych dla wszystkich religii świata. Jest to począwszy od ubioru, poprzez ukłony szacunku dla prowadzącego zajęcia, ukłony dla tych, którzy ze mną trenują, którzy dają swój wysiłek i czas na to, żeby doskonalić swoje umiejętności. To jest system, w których nie ma medytacji dzen sensu stricto, nie ma również jakichś form medytacji transcendentalnych. Jest jakaś krótka forma skupienia przed wykonaniem kolejnych czynności. Mimo, że jest to nazwane mokuso, czyli z japońskiego medytacja. Trzecią formą trenowania wschodnich sztuk walki są wschodnie, tradycyjne sztuki walki o charakterze inicjacyjnym. Czyli bardzo konkretnie wchodzącym w coś, co nazywa się na Dalekim Wschodzie do po japońsku, czyli droga życia. Czyli są to systemy walki, które są wcielane w życie i mają za zadanie spowodować odtworzenie, odwzorowanie ideału wojownika Dalekiego Wschodu. I to nie jest kwestia związana tylko z samym trenowaniem technik walki, ale z całym życiem. I tu już zaczynamy dotykać pewnego problemu, z którym dzisiaj chcemy się jakoś spiąć. I tu bym widział niektóre systemy walki pochodzące z Dalekiego Wschodu jako mogące zagrozić duchowości chrześcijańskiej czy rozwoju duchowego chrześcijanina. I czwartym takim systemem, szeroko dzisiaj rozpowszechnionym ze względu na brutalizację życia codziennego, to są tak zwane systemy kombat. Ogólnie szeroko pojęta samoobrona, polegająca na tym, że najskuteczniejsze techniki różnych wschodnich sztuk walki są stworzone do bardzo szybkiego, pragmatycznego wyeliminowania przeciwnika w realnej walce na śmierć i życie często na dzisiejszej bardzo brutalnej ulicy. Są to systemy, które są tworzone generalnie na potrzeby zarówno wojska, jak i cywilów. Są to systemy też, które jako samoobrona całkowicie odżegnują się również od całej otoczki Dalekiego Wschodu i tego, co
wschodnie sztuki walki ze sobą niosą, te inicjujące, nie bałbym się nazwać niektóre z nich okultystyczne. I tu też bym nie widział jakiegoś większego zagrożenia dla duchowości chrześcijańskiej. Chciałbym w związku z tym, po dokonaniu tego podstawowego podziału, troszeczkę nakreślić historię powstania wschodnich sztuk walki. Wiecie, że generalnie walka jest wkodowana w naszą naturę. Umiejętności walki wydają się być związane z człowiekiem od początku jego istnienia. Już człowiek pierwotny posługiwał się prymitywnymi umiejętnościami walki w celu zdobycia pożywienia i obrony przed dzikimi zwierzętami. Najstarsze ślady historyczne umiejętności walki w naszym kręgu kulturowym prowadzą do Grecji, gdzie dużą popularnością cieszyła się prymitywna walka na pięści zwana pugilat i zapasy zwane pale. Były one również włączone w surowy system wychowania dzieci starożytnej Sparty. Atenczycy wykorzystywali te umiejętności w swoim systemie wychowania zwanym kalos kagatos, piękny dobry, który kładł nacisk na całościowe i wszechstronne fizyczno-duchowe wychowanie. Jednak tylko na Dalekim Wschodzie, w czasach nowożytnych, w klasztorach buddyjskich i taoistycznych, powstały specyficzne i tajemnicze systemy doskonalenia ducha i ciała, stając się z biegiem czasu religijną drogą mnicha wojownika, która do dzisiaj tak bardzo fascynuje tak wielu młodych ludzi na całym świecie. Jak rozpoczął się tak dynamiczny rozwój wschodnich sztuk walki? Rozpoczyna się on od, można powiedzieć, na szeroką skalę słynnego klasztoru Shaolin, do którego przybywa 28 patriarcha buddyzmu, zwany Bodhidharma. Wprowadza on niezwykle surowy styl życia, oparty na wielogodzinnych medytacjach. I okazuje się, że wielu mnichów nie jest fizycznie w stanie wytrzymać tak surowego trybu życia wprowadzonego przez Bodhidharmę. W związku z tym Bodhidharma zarządza określony zestaw ćwiczeń fizycznych do treningu mnichów. Zestaw ten jest oparty na naśladowaniu ruchów dzikich zwierząt, jak również oparty o ruchy wojowników indyjskich, Vairamushti, których to Bodhidharma również był adeptem. W ten sposób, przygotowując mnichów poprzez trening fizyczny do wielogodzinnych medytacji bardzo surowego trybu życia, okazało się, że wiele z tych ruchów, które oni ćwiczyli, ma z jednej strony bardzo dobry wpływ na rozwój fizyczny człowieka, a z drugiej strony tworzy się zupełnie niezwykły, nowy system samoobrony, sprawdzany nie tylko w walce z ludźmi, ale też w walce z dzikimi zwierzętami. Generalnie styl Shaolin, tworzony przez Bodhidharmę, jest niezwykle dynamiczny, szybki, mocny, silny, oparty na fizyce ciała, na możliwościach muskulatury człowieka. Ale właśnie w tym czasie również klasztory taoistyczne, ponieważ Shaolin to jest buddyzm, zaczynają tworzyć swoje systemy walki. Początki związane są z lekarzem akupunktury Hua Tuo, który zafascynowany sprawnością i zręcznością zwierząt oraz ich niespotykaną tajemniczą energią, stworzył własny system treningowy nazwany Zabawą Pięciu Zwierząt. Opierający się na otwieraniu swojego umysłu na energię kosmiczną Ki w połączeniu z odwzorowywaniem ruchów zwierząt. Tu widzimy ten nowy motyw pojawiający się energii Ki, szeroko będziemy o tym mówić za chwilę, wplecione jest
wydobywanie tej energii ki z siebie w ruchy zwierząt, które stają się z biegiem czasu technikami walki. Gdy w XII wieku klasztory buddyjskie i taoistyczne zaczęły ze sobą walczyć w celu zabezpieczenia swoich interesów politycznych i gospodarczych, mnisi z klasztorów taoistycznych, szczególnie ze słynnego klasztoru Wudang, stworzyli bardzo skuteczne systemy walki oparte na jing, czyli esencji życia, ki, przed chwilą wspomnianej energii wewnętrznej, i się duchu, kładąc nacisk na pokonywanie silnych i gwałtownych technik Shaolin technikami miękkimi, zwinnymi i zachowującymi energię ki. Walcząc między sobą, mnisi poznawali wzajemnie swoje systemy walki, czego efektem był wielki wzrost skuteczności, wymiana metod treningowych, technik i całej strategii walki. I z czasem te wymieszane style z klasztoru Shaolin i klasztoru Wudang zaczęły rozpowszechniać się na cały Daleki Wschód, gdzie z rodzimymi odmianami poszczególnych stylów walki tworzyły zupełnie nowe systemy, o których my dzisiaj mówimy wschodnie sztuki walki. Pokrótce omówię te najbardziej znane. Pierwszym, chyba takim najbardziej znanym systemem walki jest karate. Początki karate sięgają wyspy Okinawy, należącej do Japonii. I od początku XVII wieku, wiemy o tym, że Okinawa była okupowana przez Japończyków, i tam stwierdzono istnienie pierwszych form karate, ponieważ japońscy samuraje ostrzegali przed tajemniczą zmową tote, sztuki walki wymierzonej przeciwko samurajom, trenowanej przeciwko samurajom w głębokiej tajemnicy. Jako że Okinawa była również bardzo atrakcyjna gospodarczo, ekonomicznie dla Chin, wielu mistrzów chińskich sztuk walki przyjeżdżało na Okinawę, prezentując w tajemnicy swoje style walki. Również wielu ekspertów okinawskich karate wjeżdżało na szkolenia do Chin. I właśnie ta wymiana wpłynęła na ukształtowanie karate jako połączenia okinawskiej sztuki tote z chińskimi stylami walki.

dzisiaj, praktycznie po II wojnie światowej, rozpoczyna się ekspansja karate światowa, przede wszystkim oparta na systemach sportowych. Najbardziej znane style walki w Polsce, karate Shotokan, karate Kyokushin, to są style walki oparte przede wszystkim na sportowym, oparte na zachodniej metodyce trenowania. Wyeliminowane są różnego rodzaju techniki niebezpieczne, techniki śmiertelne, nawet jeśli są one ćwiczone w tak zwanych formach kata, ich umiejętność zastosowania w realnej walce jest dla wielu mistrzów Shotokan czy Kyokushinkai nieznana. Jednak, jak wiecie dobrze, brutalizacja życia współczesnego świata spowodowała, że adepci stylów sportowych karate zaczynają coraz bardziej wracać do źródeł okinawskich, ponieważ na Okinawie karate zachowało swoją wzorcową formę, czyli cały czas trenowane jest jako bojowy system walki z naciskiem na techniki śmiertelne, techniki niebezpieczne dla życia przeciwnika, ale używane w ostateczności, tak? Czyli w zagrożeniu życia. Karate okinawskie jest bardzo mocno związane z etyką. I ten wymiar etyczny jest bardzo podkreślany również w systemach karate sportowego. Ale dzisiaj bardzo mocno widać powrót sportowego karate do źródeł, do bojowych systemów z Okinawy. Sztuką walki cieszącą się wśród Japończyków największym prestiżem jest jednak sztuka miecza, kenjutsu. Jest ona chlubą narodową Japonii. Japonia to jest jedyny kraj, w którym mieczowi oddaje się cześć boską. Ubóstwia się miecz. Wierzy się, że miecz ma swoją duszę. Jest pełen okultystycznych i magicznych mocy. Miecz, po japońsku katana, jest również przedmiotem medytacji mistrzów. Ze wzorów na ostrzu przepowiadano często przyszłość. Dusza miecza w trakcie treningu stapiała się z duszą samuraja. Dlatego też słynne harakiri, czyli cięcie brzucha, wykonywano właśnie mieczem, ponieważ wierzono, że miecz, czy w mieczu zamieszkuje bóstwo, które oczyszcza duszę i ciało. Dlatego harakiri, cięcie brzucha. Przyjrzymy się też trzeciemu stylowi walki, który myślę wzbudza dzisiaj największe kontrowersje z perspektywy zagrożeń ewentualnych na drodze życia chrześcijańskiego, to jest Aikido. Założycielem stylu był Morihei Ueshiba, uważany za jednego z największych mistrzów sztuk walki na świecie. Styl Aikido stworzony przez niego jest wynikiem studiowania od najmłodszych lat japońskich sztuk walki, ale z bardzo głębokim, duchowym wejrzeniem w naturę wszechświata. Jak to się działo? Już jako młody chłopak, pod wpływem nauczania buddyjskiego mistrza Kobodaishi, zaczął doświadczać powtarzających się mistycznych snów. Jako młody człowiek Morihei idzie w góry i spotyka mistrza sekty Omotokyo, która nawoływała w swoim programie poprzez medytację do odkrycia w sobie boskości. Morihei przeżywa wtedy doświadczenie mistyczne, które zmienia całkowicie jego podejście do sztuki walki. Tworzy szkołę Aikido jako drogę zharmonizowania energii wszechświata. Od tego czasu staje się niezwyciężonym wojownikiem, nie przegrywa żadnej walki. Propaguje filozofię pokoju, harmonii, miłości do wszechświata. I tak generalnie sztuka Aikido jest postrzegana w Polsce
Pamiętam jeszcze z lat 80., kiedy pierwsze książki wychodziły w języku polskim Aikido, to rzeczywiście, patrząc na tą sztukę walki propagowaną w tych podręcznikach, na życiorys Morihei przedstawiany w tych książkach, można było niejednokrotnie odnieść wrażenie, że to jest wielki święty. Człowiek o niespotykanym pokoju serca, wielkiej harmonii wewnętrznej, propagujące sztukę walki bez walki, opartą na miłości i pokoju. Wydawało się to zdumiewające w perspektywie doświadczeń, jakie każdy adept realnej sztuki walki miał, ale praktycznie w tamtym czasie, również na początku lat 90., nie było na dobrą sprawę prawie żadnych pozycji zachodnich, amerykańskich czy japońskich mistrzów o Aikido. Dlatego ten obraz Aikido i propagowanej filozofii Aikido był w jakiś sposób w Polsce bardzo uproszczony. Kiedy dotarłem do pozycji samego mistrza Morihei, do pozycji książkowych uczniów, którzy z mistrzem mieszkali, Honbu Dojo w Japonii, którzy obserwowali go na co dzień, ten obraz Aikido zaczął się zmieniać, jak również obraz samego mistrza. I to już nie był ktoś, kto był uważany za wielkiego świętego, człowieka o wielkim pokoju serca, harmonii wewnętrznej, ale okazało się, że Morihei to była postać, tak na dobrą sprawę, bardzo dramatyczna. Postać, która wyzwoliła w swoim życiu moce, nad którymi wielokrotnie nie potrafiła zapanować. Historie z takich różnych tego typu manifestacji potwornej agresji były skrzętnie ukrywane przez uczniów za jego życia. Dopiero po śmierci zaczęto coraz częściej o tym mówić. Aikido jest niewątpliwie wschodnią sztuką walki inicjującą, czyli tą, która ma przemienić moje życie w drogę życia wojownika Dalekiego Wschodu. Abstrahując od tego, czy rzeczywiście Aikido bardziej przypomina taniec, czy walkę realną, chodzi o to, że i sam Morihei, i jego najbliżsi uczniowie Aikido zawsze traktowali jako drogę życia. Dopiero od połowy lat 90. mamy pozycje książkowe mówiące o Morihei, które dają bardzo systematyczny wykład jego nauk na temat Aikido. I warto o tych kilku, być może nieznanych sprawach związanych z filozofią Aikido teraz powiedzieć. Bo tu właśnie bym widział jedno z zagrożeń bardzo poważnych dla chrześcijanina. Morihei zakłada specjalną świątynię Aiki. Jak sam mówi, zaplanowaną z myślą o uczczeniu 43 bóstw, które chronią, dają rozrodczą moc Aikido i której celem tej świątyni jest utworzenie świętego ośrodka dla praktykujących Aikido, którzy złożą ślub wspierania wszystkich istot na ich drodze. Te 43 bóstwa to bogowie sztuk wojennych, królowie smoków i inkarnacje w tradycyjnej wiedzy japońskiej, czyli wiedzy okultystycznej. Założyciel mocno wierzył, że jego działalność w Budo pochodziła nie od niego samego, lecz od bogów, którzy chronili go i ukształtowali go zdolności.
bogów shintoistycznych, ponieważ on był kapłanem religii Shinto. Wielokrotnie to potwierdzał i otwarcie przyznawał, że ta zupełnie nowa sztuka walki została mu objawiona przez duchy z głębi ziemi, jest efektem jego kontaktu z siłami nadprzyrodzonymi. Ciekawe jest też to, że Morihei poświęcił każdą technikę Aikido któremuś z wielu milionów bóstw szintoistycznych. Każda technika Aikido, jak twierdzi Morihei, posiada kotodame. Jest to okultystyczna nauka o brzmieniach ducha. I to jest pytanie. Ale myślę, że na te pytania, które teraz tylko zarysuję, będziemy próbować odpowiadać w drugiej części. Czy ja, jako chrześcijanin, człowiek zachodu, wykonujący samą technikę fizycznie, oddaję czy nie oddaję cześć bóstwom szintoistycznym, o których Morihei bardzo wyraźnie mówił, że poświęca im każdą technikę walki Aikido. Morihei umiera w 1969 roku jako niepokonany wojownik. Aikido robi rzeczywiście zawrotną karierę na całym świecie, będąc dzisiaj jedną z najbardziej znanych wschodnich sztuk walki. Aikido wbrew fizycznemu odbiorowi, jako sztuka bardzo łagodna, bardzo harmonijna, gdzie nawet niektórzy twierdzą, iż nazywanie przeciwnika przeciwnikiem nie jest na miejscu. Mówi się o błądzącym bracie. W sumie trzeba się zharmonizować i pokazać mu, że błądzi, atakując nas na ulicy. Aikido tak naprawdę już od początku było bardzo pragmatyczne. Morihei twierdzi w ten sposób. Ty sam i wszystko, co posiadasz, winno zostać poświęcone dostojnej drodze Aikido. Widzimy bardzo wyraźnie. Morihei był przekonany, że jeśli wchodzisz na drogę Aikido, to musisz całkowicie się jej poświęcić. Wcielić w życie. Ona musi stać się tobą, a ty musisz stać się Aikido. Droga Aiki została mi objawiona przez bóstwo szintoistyczne Izunomenokami. Poszukuj w Aikido boskości w sobie, a nie będziesz musiał o nic prosić bogów. Cel mistrza, jak mówią jego najbliżsi uczniowie, był głęboko religijny w swej naturze. Przez nieustanne ćwiczenia umysłu i ciała, indywidualny ki zestraja się z ki wszechświata, a owa jedność ujawnia się w dynamicznym, płynnym ruchu energii ki, która swobodna i płynna, niezniszczalna i niepokonana, przenika i ucieleśnia sztukę walki Aikido.

0: trenerowi mówili, hej, trening sztuk walki Aikido to ćwiczenie w sobie energii magnetycznej, która ma wchłonąć drugiego takim, jakim jest. Treść Aikido uformowana jest przez wyjątkowość filozofii japońskiej i kto się z tym nie zgadza, nie może być uważany za praktyka Aikido. To osoba Morihei, założyciela. To jeśli chodzi o szkoły japońskie. Jeśli chodzi o szkoły chińskie, pod ogólną nazwą Kung Fu, jest niesłychanie ważne, żeby chociaż pokrótce zaznajomić się z fundamentami energetyki wschodnich sztuk walki, ponieważ łatwiej zrozumiemy to, o czym będziemy mówić. Chińska wizja energetyki świata ukazuje nam, że cały wszechświat istnieje dzięki wzajemnemu oddziaływaniu dwóch wielkich sił, yin i yang, które nie są substancjami pierwszymi, ale dwiema fazami wiecznego i cyklicznego ruchu przyrody. Siła yang to siła kreująca, budująca, wzmacniająca, natomiast siła yin to siła destrukcyjna, hamująca, osłabiająca. To wzajemne oddziaływanie stanowi Tao, niedefiniowalny proces świata, który jest wieczny i niezmienny. Chińczycy opisali graficzny znak Tao w kolistym wzorze, wyrażającym jedność przeciwieństw sił yin i yang. Chińska wizja energetyki świata nie zna rozróżnienia pomiędzy energią a materią. Wszystko istnieje dzięki przepływowi energii yin i yang. Energia qi, po japońsku również qi, również po chińsku czasami jest mówione qi, Chińscy uczeni dzielą na trzy rodzaje. Niebiańska qi, ziemska qi oraz ludzka qi. Niebiańska qi jest to energia, która dociera do naszej planety bezpośrednio z kosmosu. Tak wierzą. Posiada ona charakterystykę yang i wchłaniamy ją bezpośrednio z powietrza. Ziemska qi. Ziemia w energetyce chińskiej jest uważana za żywy organizm i podobnie jak ludzie posiada kanały przepływu qi, miejsca jej szczególnej koncentracji. I ludzka qi. Człowiek według energetyki wschodniej jest skomplikowanym stanem energetycznym, strumieniem energii przepływającym między niebem a ziemią. Niebieską energię qi o charakterystyce yang człowiek pobiera przez oddychanie. Dzieje się to poprzez kilka bardzo mocnych energetycznych punktów leżących w centralnej części linii ciała zwanych dantianami, po japońsku tanden. Ziemską energię qi o charakterystyce yin człowiek pobiera z pożywienia. Obie te energie yang i yang, gdy są zrównoważone, utrzymują zdrowie człowieka. Natomiast gdy dojdzie do przewagi którejś energii, równowaga, jak wierzą Chińczycy, zostaje zachwiana i człowiek choruje. Energia qi płynie w człowieku w wielu milionach kanałów na powierzchni i wewnątrz ciała, zwanych meridianami. Najważniejszymi meridianami są meridian poczęcia, który jest najsilniejszym meridianem yin, i meridian zarządzający, który jest najsilniejszym meridianem yang. Są to główne rezerwuary qi, mające decydujący wpływ na krążenie energii w pozostałych kanałach. Bardzo ważne są punkty o dużej koncentracji, które pobierają qi bezpośrednio z kosmosu. Jest ich 12 i położone są na wspomnianych wyżej meridianach centralnych. Najważniejszy z nich to dantian dolny, nazywany oceanem energii, jest największym centrum energetycznym w człowieku. W nim gromadzą się wszelkie nadwyżki powstające w wyniku pobierania i przetwarzania energii w procesach życiowych. Dantian środkowy jest położony na wysokości serca. Ten, o którym mówiliśmy wcześniej, ocean energii dolny, jest położony w okolicy podbrzusza. Dantian środkowy na wysokości serca jest to centrum energetyczne subtelnych energii odpowiedzialnych za uczucia i emocje. Oraz dantian górny, tak zwane trzecie oko, uważany za miejsce przebywania ducha. Na energetyzowanie tego punktu poprzez wysublimowane prowadzenie qi w przez wcześniejsze dantieny za pomocą medytacji prowadzi do oświecenia. Ważnymi również filozoficznymi, religijnymi oddziaływaniami w sztukach walki jest teoria pięciu elementów, teoria ośmiu trygramów, która powstała u starożytnych wróżbitów Yin i Yang, którzy próbowali zrozumieć te przemiany, o których mówiliśmy wcześniej, zachodzące we wszechświecie. Posługiwali się oni w bardzo prosty sposób łopatkami wołów ofiarnych lub skorupami żółwi, które przypalali rozgrzanym metalem. Utrzymywali w ten sposób promieniście zbiegające się pęknięcia. Tworzące linię przerywaną symbolizowały Yin, a ciągłą Yang. Tytułowe tajemnicze trygramy, kojarzone przez niektórych z tygrysem, są więc figurami złożonymi z trzech linii przerywanych lub ciągłych, dla uproszczenia narysowanych jedna nad drugą. Każdy ten trygram ma swoją budowę, symbolizuje pewien ruch i łącząc trygramy w pary uzyskano tak zwane heksagramy, czyli figury złożone z sześciu linii, których jest 64. Przemiany heksagramów, przemiany Yin i Yang zaowocowały powstaniem jednej z najbardziej znanych wschodnich okultystycznych ksiąg I Ching, czyli Księga Wróżb. Opisane przeze mnie powyższe filozoficzno-religijne oddziaływania czy fundamenty wschodnich sztuk walki zostały wcielone i na nie zostały zbudowane fizyczne ruchy bardzo konkretnych technik. W jaki sposób? Na początku poprzez medytację należy ki zatopić w dantianie, czyli w tym rezerwuarze energii wewnętrznej, który jest w podbrzuszu. Następnie adept uczy się zrozumienie przemian yin i yang. Prowadzi to do odkrywania za pomocą oddechu przechodzenia pustki w stałość. Jest to ważna zasada, ponieważ każda technika chińskiej sztuki walki jest oparta na tym schemacie. Nieustanne medytowanie tych przemian koła tai chi, tego niedefiniowalnego procesu Tao, jest kluczem do zrozumienia strategii chińskich sztuk walki, poszczególnych technik, jak również nastawienia umysłowego skierowanego na przeciwnika. Obok tych teorii, które powiedziałem przed chwilą, jest ważne zrozumienie szeroko rozpowszechnione nie tylko we wschodnich sztukach walki, pojęcia energii ki. My się skupimy na umiejętności zastosowania jej w walce. To ona właśnie, ta umiejętność jest efektem szokującej skuteczności wschodnich mistrzów. Mieli oni niezwykle rozpracowaną anatomię ciała. Dokładnie znali wszystkie punkty witalne, ponieważ byli również mistrzami akupunktury. Zobaczyli, że na ciele człowieka znajduje się około 108 takich punktów witalnych, w których ki może być pobudzona przez uderzenie lub nacisk palcami. Spośród tych 108 punktów można wyróżnić 72 takie, które mogą być użyte do zniszczenia zdolności przeciwnika w walce poprzez spowodowanie omdlenia lub zesztywnienia pewnych części ciała. I 36 innych miejsc, które wykorzystuje się do zabicia przeciwnika. Ale żeby atak był skuteczny, mistrzowie wprowadzają też wiedzę, jak zmienia się przepływ energii ki w różnych porach roku i o różnej porze dnia. To wszystko wchodzi w zakres wyszkolenia wojownika chińskich sztuk walki. Aby się uchronić przed takim atakiem na punkty witalne, adept chińskich sztuk walki przechodzi specjalny trening qigong, który jest formą ochrony energetycznej przed zastosowaniem energii przeciwnika. Jest to jedna z najbardziej zaawansowanych form treningowych, ale ona jest jakby pieczęcią, czy ktoś jest mistrzem, czy tym mistrzem nie jest. Jeśli chodzi o światopogląd mnicha Dalekiego Wschodu, chińskiego wojownika, swoje sztuki walki w popularnym odbiorze widziane są często jako brutalne systemy walki. Przede wszystkim dlatego, że w bezpośrednim kontakcie uwidacznia się ich najbardziej zewnętrzny aspekt, walka wręcz. Jednak mistrzowie nie zgadzają się z tą opinią i porównują sztuki walki do pływającej góry lodowej, gdzie 1/10 wystająca ponad powierzchnię wody to zewnętrzne techniki walki, natomiast pozostała część 0,9 pozostająca pod powierzchnią wody to ćwiczenia umysłu kształtujące psychikę i ducha adepta na drodze doskonalenia się. Droga doskonalenia się to duchowe rozumienie sztuki walki i jedności z otaczającym wszechświatem, gdzie celem jest zjednoczenie zasady twórczej ki przenikającej w wszechświat oraz indywidualnej energii ki każdej osoby, energii ki, jak mówiliśmy, powiązanej z rozumieniem przemian yin i yang oraz własnego oddechu. Przez nieustanne ćwiczenia umysłu i ciała indywidualne ki zestraja się z ki wszechświata i ta jedność ujawnia się w jednym dynamicznym, płynnym ruchu w technikach walki. Jak twierdzi Kisumaru Ueshiba, syn Morihei, mistrz, który jest całkowicie zjednoczony ze wszechświatem i z jego energiami, jest nie do pokonania, ponieważ atakując go, atakujesz wszechświat, a wszechświata pokonać nie można.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Drodzy Państwo, zostaliśmy wprowadzeni w bardzo już taką zaawansowaną wiedzę o sztukach walki. Puentą tego spotkania było krótkie świadectwo księdza Chmielewskiego i taka dyskusja, w której padło bardzo wiele pytań i odpowiedzi były mniej lub bardziej jednoznaczne. Istota tej puenty, którą ksiądz Chmielewski wypowiedział, jest taka, w jaki sposób i tego jego świadectwa, że efektem tych wszystkich ćwiczeń i stałej zdolności do walki, stałej koncentracji człowieka ćwiczącego sztuki walki i jakby przygotowania do odparcia ataku, jest po prostu rosnąca agresja. I on tego doświadczył. Ten pokój, o którym się mówi w sztukach walki, nawet nie udało się go Morishei Ueshibie, jak już ksiądz Chmielewski mówił, osiągnąć tego pokoju. Jest takich pięć rzeczy, które chcę podkreślić w kontekście wypowiedzi najwybitniejszego znawcy wschodnich sztuk walki. Po pierwsze, kontekst sportów walki. Istnieją takie, w których ćwiczymy tylko i wyłącznie ciało. I tylko te są dla chrześcijanina neutralne, tak to powiedzmy. Istnieją czysto okultystyczne aikido, tai chi, jiu-jitsu, których ćwiczenie otwiera na rzeczywistość duchową. I te wszystkie pozostałe wymagają precyzyjnej obserwacji. Kim jest mistrz? Co mówi o ćwiczeniach? Dokąd one prowadzą? Czy używa pojęć światopoglądu wschodniego, bądź taoistycznego, bądź hinduistycznego? I czy są ćwiczenia koncentracyjne, medytacyjne, bądź jakiekolwiek inne ćwiczenia mentalne, nie dotyczące tylko i wyłącznie ciała? I w ten sposób można oddzielić sporty walki od sztuk walki. Witam serdecznie. Kto do nas zadzwonił?
1: Dobry wieczór, Teresa.
0: Dobry wieczór, witam.
1: Ja mam problem, proszę pana, ponieważ ja jestem masażystką i jestem przeciwna akupunkturze nawet w przychodniach, dlatego że nie ma tak naprawdę, każde miejsce nakłute jest tak samo boli albo tak samo nie boli jak tak zwane punkty. Akupunktura według mnie wywodzi się z religii wschodu. I dlaczego o tą akupunkturę pytam? Bo bardzo dużo ludzi wierzy bardziej w akupunkturę czy w inne zabiegi niż w Pana Boga. I to jest pierwszy powód. Drugi, że właśnie leczy się tą akupunkturą w przychodniach. A ja uważam, że to ma podłoże ideologiczne i teraz już jestem na emeryturze, ale jak pracowałam, to jednak starałam się odradzić pacjentom, bo jest to dla mnie niepewna forma, właściwie niezbadana, taki sposób leczenia. Co pan o tym sądzi?
0: Ja rozumiem takie stanowisko. Myślę, że łatwo jest je obronić, jeśli rozmawiamy z chrześcijaninem. I chrześcijanom odradzałbym akupunkturę i umiałbym im to wytłumaczyć. Natomiast w chwili, w której rozmawiam z człowiekiem niewierzącym, no to jedynym punktem odniesienia dla mnie stają się badania naukowe na ten temat, które są niestety niepewne. bardzo nieliczne i nie prowadzące do jednoznacznych wniosków.
1: No tak, i dlatego odradzałam pacjentom. Tak. Udawało mi się to.
0: I ja absolutnie rozumiem takie stanowisko ja na swojej rodzinie, na sobie nie stosowałbym zabiegów akupunktury, choćby z tego powodu, że wszyscy zachodni lekarze pobierają nauki u wschodnich mistrzów, którzy mają zupełnie inne podejście niż oni do tej rzeczywistości, łączą nakłuwania z wiarą i stosują zabiegi magiczne, ponieważ u nich co skuteczne, to dobre.
1: No właśnie, ale wie pan, ja jestem przerażona, przepraszam, że wpadłam w pobudzenia tym, że my bardziej szukamy pomocy u ludzi niż u Boga.
0: Ale to jest zupełnie osobny rozdział. To trzeba by było na ten temat bardzo długo rozmawiać, no bo to czy...
1: Tak poddaję propozycję, możemy taką audycję zrobić.
0: Jasne, to że czy Jan Paweł II, który poszedł do szpitala, czy to oznacza, że lekceważył relacje z Bogiem? Sądzę, że nie. Więc
1: nie mam tego na myśli.
0: Chodzi mi o to, że to otwiera bardzo długą rozmowę. W tej chwili mówimy o sztukach walki i o wyjątkowym elemencie, czyli o akupunkturze, i to się mieści w formule naszego programu. Dzięki serdeczne za telefon.
1: Dziękuję, dobranoc.
0: Dobranoc. 622 2098, 622 2097. Ksiądz Chmielewski powiedział, prawda jest po środku. To oczywiście jest zdanie retoryczne. Prawda jest tam, gdzie leży, tam, gdzie leży. I tylko trzeba odkryć, gdzie ona jest. Nie ma żadnego mechanizmu umieszczającego prawdę pośrodku ludzkich opinii. Natomiast to sformułowanie oznaczało tyle, że istnieją sporty walki, które są nieszkodliwe zupełnie w kategoriach duchowych. I takimi sztukami walki jest na przykład judo i brazylijskie jiu-jitsu. Brazylijskie jiu-jitsu. Takie, w którym walka polega na tym, że dąży się do kontaktu, sprowadza się przeciwnika do parteru i zakłada dźwignię. I to jest koniec walki. I ci adepci brazylijskiego jiu-jitsu, znani bardzo w tym świecie walk pomiędzy różnymi stylami walki, no są bardzo skuteczni i wygrywają. Więc to zdanie prawda leży po środku odnosiło się tylko i wyłącznie do tego, że nie głosimy tezy, jakoby jakikolwiek kontakt z jakąkolwiek formą ćwiczeń związanych z walką miał kontekst duchowy. Tak nie twierdzimy. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
0: Z kim mam przyjemność?
2: Witam. Monika.
0: Witam pani Moniko.
2: No właśnie, ja trochę ćwiczyłam sobie sztuki walki i z tego względu wysłuchałam od A do Z tej audycji, tego świadectwa. Cieszy mnie, że taki temat został poruszony. I tutaj właśnie faktycznie skłonię się, że prawda leży po środku i myślę, że zależy ludzi. Miałam dwóch trenerów. Najpierw trenowałam prawie że całe 3 lata, potem musiałam zrobić przerwę 3 lata i potem znowu jeszcze 2, bo akurat na studiach, prawda, jakoś tak się układało, nie wiem, czy właściwie 1,5 roku, że taką formę zaliczenia WF-u wybrałam. I właśnie tak zaczęłam analizować to, co było kiedyś. Na pewno te wiele, może nie wszystkie, ale wiele właśnie pojęć poruszanych tutaj przez księdza Dominika nie jest mi obcych. I u pierwszego trenera zaobserwowałam, że on właśnie, bo to ja ćwiczyłam karate, że on karate traktował jako karate do, czyli jako taką drogę. Tak, i cała w ogóle jakaś filozofia była na treningu, jakieś też ekskursy i wypady tematyczne, jakieś nawet doszukiwanie się jakichś porównań z literatury do sytuacji. Uważam, że to było bardzo chore. Jak ja zaczęłam ćwiczyć, to jakaś taka trochę agresja była w gimnazjum i ja przez to, że zaczęłam ćwiczyć karate, poczułam się pewnie. Aczkolwiek wcześniej byłam osobą taką odważną, w miarę pewną siebie, ale no jakichś takich konfliktów nie umiałam rozwiązywać i słowa i tłumaczenia, prawda, jakiemuś danemu koledze, z którym akurat miałam na daną chwilę problem, zupełnie nie pomagały. Nauczyciele też właściwie się specjalnie chcieli wtrącać, ręce rozkładali, no też jako osoba wierząca miałam dylemat, w końcu zaciągnęłam się tak, zapisałam na karate. I muszę powiedzieć, że to w moim przypadku właśnie ćwiczenie i nawet ta cała filozofia to u mnie jakoś agresji nie wyzwalało. Właściwie kumulowanie się tych takich sytuacji, gdzie ten kolega mnie zaczepiał i trochę jakieś przemoc werbalna, przemoc też trochę taka fizyczna, gdzie była jakieś poszturchiwania, takie tam rzeczy, na szczęście niezbyt poważne, to właściwie jakaś taka frustracja, stres we mnie wyzwalało i dopiero jakoś tak dosyć późno odważyłam się, jak on mnie znowu zaczepił, ja się już tak bardzo wkurzyłam, no nie użyć trochę tej siły, tak? I właściwie wtedy bardziej to niekoniecznie była forma, tylko takie uliczne karate bym to określiła. I właściwie taka byłam po tej, nazwijmy to, walce, jakaś taka cała bardzo roztrzęsiona i poddenerwowana, bo dla mnie to nawet nie był naturalny stan, żeby za przeproszeniem z kimś się nawalać i jeszcze nie wiadomo było, jak to się skończy, tak, co my sobie zrobimy, aczkolwiek też tą sprawę wtedy oparłam o nauczycieli, tak, jak gdyby poinformowałam co i jak, aczkolwiek sprawę i tego chłopaka mniej więcej znali, tak. Tak. Więc to tak wyglądało. A co ciekawe, jak porównuję tych swoich dwóch trenerów, to właśnie zauważyłam, że u drugiego to nie pamiętam, czy to do końca jakaś taka filozofia była cała życiowa, ale no wszędzie medytacje były. U pierwszego trenera było patrzymy się w ciemność, więc to było na początku tak fizycznie niewygodne dla oczu, później można było się do tego przyzwyczaić. Od wielu, wielu lat to rzuciłam, zaprzestałam takie medytacje, nawet zwykłe, a potem było, że no to wyobraźcie sobie na przykład swoją drogę do domu, ale wpatrując się w ciemność, tak? Więc to jakoś myśli były do tego włączone i takie, no zamyka się oczy i fizycznie się patrzy w tą ciemność, więc bardzo dziwne doświadczenie, nawet nie duchowe, ale z takiego, prawda, fizycznego punktu widzenia, tak bym to powiedziała. I właśnie, i u tego pierwszego trenera zauważyłam z biegiem czasu przez te, prawda, prawie że 3 lata, no że to, że on się tym karate zajmuje, to, że to on to traktuje jak całe swoje życie, no musiał też z czegoś żyć, prawda, i pracować, bo same treningi jednak, no nie pozwalały na jakoś utrzymać rodzinę, więc u niego to ja do jakichś takich zły to miało wpływ na osobowość, tak to bym określiła. Na początku, jak ja się zaczęłam interesować bardzo tym karate, jeszcze zakochałam się w koledze starszym o 6 lat, ja miałam wtedy 13-19

0: treningu, że ktoś kogoś mocniej przećwiczył, czy na tej zasadzie, bo prawda, ćwiczenia w parach, żeby poznać jakoś styl walki przeciwnika i tak dalej. No też mi się zdarzyło zetknąć z takim, jakby to w cudzysłowie ująć, no, największym, najwyższym mistrzem karate. I to też chyba było ciekawe, jak na tym zgrupowaniu właśnie on ćwiczył, chyba specjalnie do nikogo nie podchodził, a ja właśnie jakoś tak bardzo chciałam coś po angielsku z nim porozmawiać i on do mnie podszedł i oni byli w szoku, więc, ale to może zbieg okoliczności, a może, prawda, znałam trochę tych medytacji i jakoś, prawda, przepływ naszych energii i się dogadały, że tak powiem, tym językiem.
1: Dzięki za telefon.
0: No.
1: Wszystkiego dobrego.
0: A z kolei, i powiem jeszcze króciutko na zakończenie, a z kolei u drugiego trenera znałam, no, trochę krócej, ale jakoś tak wydał mi się bardziej jakimś takim sensownym człowiekiem i wręcz nawet z gust padło takie zdanie, że słuchajcie, uprawiajcie jakąś formę duchowości, nieważne jaką, ale bo to w ogóle rozwija. Czyli miał to na myśli, prawda, no, duchowość w sensie też i religię.
1: Tak.
0: Więc to mi się bardzo, bardzo podobało. No i to tak tyle.
1: Jasne. Wielkie dzięki serdeczne.
0: No, pozdrawiam. Dobranoc.
1: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. 622-20-98, 622-20-97. I właśnie kwestia tego języka całego, którym również ksiądz Dominik posługiwał się, przedstawiając, referując jakby, przepraszam, referując poglądy no, wielowieczne chińskie i indyjskie, hinduistyczne właściwie można było powiedzieć, na antropologię. To są wszystko hipotezy, to są teorie i jak dotąd rzeczywistość naukowa, przyrodnicza nie potwierdziła tych teorii. Ludzie mają doświadczenie czasami, które interpretują jako przepływy i mówią o tym, że właśnie to energia przepływa. I tego doświadczenia ja nie kwestionuję. Bardzo wiele osób takie doświadczenie ma. Tylko, że to doświadczenie nie świadczy w żaden sposób o istnieniu takiej energii. Ja oczywiście mogę na przykładach wytłumaczyć tę swoją myśl. Najkrócej mówiąc, doznania, które w trakcie medytacji czy też różnych technik są rzeczywiste. Natomiast nie są dowodem na istnienie tej energii. Witam panie Wiesławie.
2: Dzień dobry panie redaktorze. Moje nazwisko Wiesław Sanach. Jestem prezesem Mazowieckiego Działu Polskiego Towarzystwa Akupunktury.
1: Bardzo
2: byłem dyrektorem Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury. Ja chciałem tylko taki głos. My żeśmy mieli kiedyś okazję chyba występować
1: wspólnie
2: w tym, odnośnie tego
1: wykładu.
2: Tak, tak. Ja bym chciał powiedzieć tak, odnośnie akupunktury, tylko jedną taką prostą rzecz. Wizja taka lekarska, lekarza zachodniego, neurofizjologiczna, sprowadzająca do odruchów, jakie są w fizjologii, na przykład pana profesora Trzepskiego, odruchy skórnotrzewne, działanie przez układ wegetatywny, tłumaczenie jest takie po prostu niezrozumiałe. Natomiast przyjęcie tej otoczki, która tu jest, taka taoistyczna, czy jeszcze inna, która jest nawet wykładana w podręcznikach, jest naprawdę dla nas niezrozumiała. I dlatego ja się troszeczkę jestem zaskoczony taką sytuacją, niechęcią do akupunktury.
1: A proszę mi powiedzieć, panie doktorze, taką rzecz. Bo ja znam środowiska również odnoszące się do akupunktury i szukające tam różnych informacji poprzez środowisko profesora Garnuszewskiego, poprzez Markusa Bongarta i te różne osoby, które profesor Garnuszewski no, zapraszał do Polski, pozwalał wykładać tym osobom i tak dalej. I teraz proszę mi powiedzieć, jak pan, bo rozumiem, że pan zarysował tutaj stanowisko lekarza zachodniego, który...
2: Nie, neurofizjologiczne
1: tak,
2: podejście.
1: Które stara się zrozumieć...
2: I między innymi szkoła, tak. Jeszcze też jeden, drugi nurt, który jest nurtem takim szkoły jezuickiej, gdzie pierwszym autorem książek o akupunkturze tradycyjnej medycyny chińskiej był Michał Boim, polski jezuita, w 1659 roku w Chinach.
1: Tak, ale proszę mi...
2: napisał

0: klucz do medycyny chińskiej, Atlas.
1: Proszę mi pozwolić dokończyć pytanie. I jak pan odnosił się do osób, które przyjeżdżały z Chin, ponieważ tam akupunktura jest najbardziej rozwinięta, i czy oni wygłaszali poglądy oparte na przeświadczeniu o istnieniu subtelnych energii w ciele człowieka i specjalnych wyróżnionych kanałów, w których ta energia przepływa, w związku z tym...
0: Wie pan, ja bym powiedział tak, odnośnie energii, ja bym się tego pojęcia w ogóle odchodził od niego, dlatego że pojęcie energii jest, nie wiadomo skąd się wzięło w literaturze. Tak samo jak jest pojęcie meridian, to jest wzięte na przykład z podręcznika, jak gdyby z literatury lekarzy okrętowych, którzy jak gdyby południki czy meridiany wzięli z po prostu południków, równoleżników, to są na ziemi, których de facto nie ma, nie? No też, bo te są południki.
1: Są abstraktami.
0: To są pojęcia takie abstrakcyjne. I tak samo jest kwestia pojęcia ci, bo to te pojęcie ki jest używane, nie? Tutaj w tym wykładzie. Pojęcie ci jest zupełnie pojęciem filozoficznym. Natomiast pojęcie energii wzięło się nie wiadomo skąd w literaturze zachodniej przez błędy w tłumaczeniach. Dlatego, że jest takie pojęcie drugie, które występuje w akupunkturze, się nazywa de-chi, związane z ukłuciem pacjenta i z taką sensacją po wkłuciu igły. I to jest pojęcie de-chi, które jest tłumaczone nieraz fałszywie przez pojęcie energii. I teraz wracając jeszcze do tych mechanizmów neurofizjologicznych, to chcę powiedzieć tak, że punkty akupunkturowe są w miejscach zakończeń nerwowych, naczyniowych najczęściej. I po prostu te miejsca, które wkuwamy, jest po prostu po nerwach czy po jeszcze innych strukturach, które są około nerwowych, przechodzi ta sensacja. I ja w ogóle takich pojęć po prostu nie za bardzo uznaję. I dlatego jestem tym troszeczkę zaskoczony niechęcią do akupunktury, dlatego że ja bym powiedział też może profesor Ganuszewski, jak zapraszał pan, powiedział różne osoby, zresztą napisał książkę, która nazywa się renesansem akupunktury, jak gdyby oddaje hołd Michałowi Bojmowi, że nie on jest odkrywcą tej akupunktury, tylko ktoś był pierwszy, a to byli polski jezuita, który właśnie napisał te pierwsze książki. Mi się wydaje tak, że do akupunktury trzeba byłoby podejść w sposób istotny. Co jest istotną, bo czy to Chińczyk, czy Europejczyk, nie ma znaczenia. Natomiast kultura, która to wytworzyła, po prostu i szczególnie szkoła taoistyczna, no niektóre osoby chętnie się posługują tymi pojęciami, a nie za bardzo chcą zrozumieć istotę działania akupunktury, która służyła i Chińczykom, i może służyć Europejczykom.
1: Wielkie serdeczne dzięki za telefon. Bardzo serdecznie dziękuję. Mieliście państwo możliwość zapoznania się z opinią lekarza, naukowca, który stara się akupunkturę traktować tak jak każde inne narzędzie medycyny zachodniej, to znaczy znaleźć tam mechanizm przyczyny i skutku i też zrozumieć w jaki sposób nie przy pomocy pojęć poetyckich, filozoficznych, czy też abstrakcyjnych, ale przy pomocy realnych mechanizmów fizjologicznych, czy da się wyjaśnić działanie akupunktury. Serdecznie dziękuję za ten telefon. Jednak nie akupunktura jest tematem naszego spotkania. 622 2098, 622 2097. Tym tematem są wschodnie sztuki walki. I to nas najbardziej interesuje. Kończąc, domykając jakby ten wykład księdza Dominika, należy stwierdzić, że każdy sposób traktowania otoczki światopoglądowej, ale też pewnego cyklu rozwojowego osoby ćwiczącej jako czegoś istotnego w kontakcie ze sztuką walki, już dla chrześcijanina jest zagrożeniem. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z wprowadzaniem w kompletnie nie dający się pogodzić z chrześcijaństwem sposób myślenia. Osoby niewierzące mogą szacować i waloryzować te światopoglądy. To jest ich prawo. Natomiast chrześcijanie nie bardzo tutaj mają wybór i wszystko to, czego nie da się na przykład w przestrzeni ludzkiego ciała zweryfikować naukowo, należy traktować z wielką ostrożnością twierdzenia na temat, na które wypowiada się antropologia. Nie da się abstrahować od gruntu teologicznego i religijnego wschodnich sztuk walki. Zatem jedyna bezpieczna sytuacja to sytuacja taka, w której ćwiczymy mięśnie, ćwiczymy układy, ćwiczymy ciała, ćwiczymy różnorodne formy reakcji. Natomiast są również takie sztuki walki, w których same pozycje ciała są komunikatami duchowymi. Wielokrotnie przywoływany przeze mnie przykład zdefiniowania tai chi przez mistrza tai chi, że jest to taniec na cześć demonów. To znaczy pozycje ciała są, tak jak amulety, rodzajem komunikacji. Witam Pani Mieczysławo.
2: No, witam i ja. Ja mam syna i męża, zdawałoby się. Jeden ma 50 lat, drugi 26 i obaj ćwiczą, jeszcze jeden pasin dostał. Nie wiem, czy nie pomylę terminu. Karmagat. Dobrze mówię?
1: Krav maga.
2: No właśnie. Czy to jest szkodliwe dla naszych, że tak powiem, dusz i dla naszego pojęcia, naszej religii?
1: Tak.
2: Czy jest to szkodliwa walka? Bo ja słuchając uważnie uznałam, to są te obronne nawet w wojsku czy do obrony.
1: Dokładnie tak. Ksiądz Chmielewski
2: słuchałam cały czas tej audycji.
1: Przedstawił czwartą kategorię, gdzie mówił o tych systemach kombat. I Krav Maga dokładnie to jest jedna z klasycznych form. Tam jest bardzo dużo agresji, tam jest bardzo precyzyjna...
2: Oni już tylko jeden pasyw brakuje.
1: Tak, wiedza na temat tego, jak skrzywdzić drugiego człowieka.
2: To znaczy, jak się obronić, oni ciągle mówią, bo ja z nim to przeprowadzam rozmowy. A oni ci mówią, no ojciec synem jest, wie. No i pozostały w tym ostatni chyba czarny pas, brązowy już zdobyli. Więc parę lat tego się uczą. No, syn kończy Akademię Wychowania Fizycznego. No, jest tu sportowy.
1: Nic nie znajdujemy duchowego.
2: Co szkodzi nam,
1: tak,
2: katolikom.
1: Nic na ten temat nie wiemy.
2: No bardzo się cieszę, bo czasem mnie tam coś nurtowało.
1: Dzięki, z Panem Bogiem. Wszystkiego
2: dziękuję
1: dobrego.
2: Dziękuję, z Panem Bogiem.
1: Drodzy Państwo, puenta. Puenta jest taka. Warto jest odnieść się do świadectw osób, które praktykowały sztuki walki i które twierdzą, że chrześcijaństwo bardzo trudno z nimi się łączy. Jeśli ktoś pokłada nadzieję w Jezusie, nie może budować osoby, która ma sobie właśnie w taki, a nie inny sposób radzić w życiu i ma być takim ostatecznym punktem odniesienia do wszystkiego. A to, tego właśnie naucza filozofia i światopogląd, który stoi za sztukami inicjacyjnymi, sztukami walki, gdzie mamy do czynienia z religiami nieobjawionymi, gdzie mamy do czynienia z religiami rzeczywistości stworzonych, gdzie nie ma transcendencji, do której człowiek mógłby się odnieść i w całkowicie jej zaufać. Tam tego po prostu nie ma i to chyba jest najlepsza puenta. Pomódlmy się, drodzy Państwo, w intencji wszystkich osób, które tej modlitwy teraz potrzebują. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokusę.

witam serdecznie. Dziś będę mówił o świadomych i nieświadomym, o świadomym i nieświadomym otwarciu się na złego ducha. Otwarcie świadome jest, kojarzy się nam z paktami z diabłem, z jakąś literaturą, z rzeczami dziwnymi i niesamowitymi. Nieświadome otwarcie w ogóle z niczym nam się nie kojarzy, bo idąc do bioenergoterapeuty oczekujemy zdrowia, zakładając na siebie amulet oczekujemy bezpieczeństwa czy jakiejś ochrony. Zawsze nadzwyczajne działanie złego ducha jest wymanipulowane. I teraz po pierwsze mamy ezoterykę, czyli sposób myślenia, który kultywowany otwiera nas na rzeczywistość duchową. Otwiera nasze intencje na rzeczywistość duchową. Co to znaczy? To znaczy to, że głęboka wiara i relacja z Chrystusem sprawia, że jesteśmy całkowicie odporni na nadzwyczajne działanie złego ducha. Również ortodoksyjne trzymanie się nauki, biologia, matematyka, to wszystko, co jest sprawdzalne i co jest jasne i oczywiste, że empirycznie można potwierdzić, działania, prawa, oddziaływania, fizyka, tak? Wszystko to sprawia, że nie autoryzowane przez naukę terapie, czyli medycyna oparta na dowodzie, absolutnie uniemożliwia otwarcie się na złego ducha. Dlaczego człowiek idący do bioenergoterapeuty otwiera się na zło? Dlatego, że nie ma żadnej energii, o której mówi bioenergoterapeuta. Zatem nie ma mechanizmu, na drodze którego można uzyskać zdrowie, a my wierzymy i prosimy o coś. Czy chcesz zostać uzdrowiony? Czy chcesz zdrowia? Czy pragniesz tego? Tak, pragnę. I to jest pośrednio powiedzenie złemu duchowi tak, ponieważ te prośby wypowiadane w pustkę, one nie znajdą nigdy odpowiedzi aniołów bożych, nigdy Bóg nie udaje nikogo innego, tylko i wyłącznie bezcielesne inteligencje, które są złośliwe i nam nieprzychylne, korzystają z takich sytuacji. I teraz ezoteryka to jest ten pierwszy moment, czyli zaczynamy interesować się myśleniem, które nie ma zakorzenienia w teologii i w tradycji ośrodków akademickich, które szukają prawdy bezinteresownie i wypowiadają się na temat odkrytych praw. Tak? Więc jeśli radiesteta szuka żył wodnych i my zaczynamy wchodzić z nim w interakcję, otwieramy się na świat, ponieważ żyły wodne nie istnieją. Ten człowiek dysponuje sposobem myślenia absurdalnym. Jeśli my, a on znajdzie tę żyłę wodną, bo jest po prostu otwarty na złego ducha, znam takie przypadki, i mówi 7 metrów tutaj, 7,5 metra tutaj jest woda, kopiecie, jest po 7,5 metrach woda. I teraz drugim

to jest ten drugi. Ta druga przestrzeń. Bo jedną jest intelekt i teraz wchodzimy w przestrzeń woli. Czyli ja nieświadomie otwieram się na zło. Na duchowe zło. Mówię tak zdrowiu, mówię tak bezpieczeństwu, nosząc amulet. Mówię tak poznaniu jakiemuś nadzmysłowemu, tak. W istocie swej uchylam furtkę do złego ducha, ale jest też otwarcie bramy tej furtki do świata duchowego, jakim jest pakt. Czyli mamy ezoterykę, myśl tajemną, sztukę tajemną, jakieś formy myśleń magicznych, jakieś formy ideologii czy psychomanipulacji, jakieś formy zdesakralizowanych wierzeń wschodnich, tak? Ćwiczymy jogę jako ćwiczenia fizyczne, ale to jest przecież ćwiczenie duchowe, tak? Ono uruchamia pewną psychosomatykę w człowieku. I tym trzecim, tą trzecią przestrzenią jest pakt, czyli świadome zwrócenie się ku złu. I historia prosi mnie o pomoc proboszcz, jest jednocześnie egzorcystą. U niego w parafii od kilku lat mieszka kobieta z dzieckiem. Jej historia była taka, już ją tutaj przedstawiałem, jako dziewięciolatka, mając brata 11-letniego, straciła oboje rodziców. Ten chłopak zaczął praktykować satanizm w wieku lat 13, bo nie był w stanie tej siostry obronić, a jej to obiecał. I w efekcie, sam wchodząc w praktyki satanistyczne, znalazł jakąś grupę. Tam znalazł kogoś, kto go zdominował. No i w efekcie oddał 18-letnią siostrę, poświęcił ją na ołtarzu i ona również weszła w to sataniczne bagno. Kiedy rozmawiałem z nią i próbowałem do niej dotrzeć, to miałem takie wrażenie, jakbym rozmawiał z wydrążonym człowiekiem. Były pewne rzeczy, na które ona reagowała, a pewne rzeczy, na które normalny człowiek reaguje, nie wywoływało w niej w ogóle żadnego rezonansu. Ona nie miała części osobowości. Jak to się stało? No, stało się to tak, w jaki sposób sekta satanistyczna czyni swych adeptów. No, czyni ich w taki sposób, że odcina ich od wszelkiego dobra. Odcina ich od rodziny, odcina ich od przeżyć, od wspomnień. Jeśli miałeś ukochanego psa, to musisz zabić psa i oddać to szatanowi. Nawet jeśli nie wierzysz w jego istnienie, jeśli uważasz, że to jest jakaś bezosobowa siła, tak? Bo dzisiejszy satanizm to jest właśnie satanizm głównie dla Wejowski, czyli satanizm, który nie wierzy w istnienie tego, co wyznaje. Że wyznaje siebie jakby ten człowiek. No tak, no ale wyznając siebie, swoje porządliwości i słabości, wyznajemy autora wszelkich kłamstw. I teraz ta kobieta była wydrążona i była absolutnie pozbawiona nadziei, pozbawiona absolutnie wiary, pozbawiona absolutnie miłości, ponieważ zabijano w niej programowo ta inicjacja satanistyczna. Na tym właśnie polega, że programowo zabijano w niej wszystkie miejsca, w których miała ślady miłości. Miłości rodziców, miłości brata. Brat oddał ją na ołtarz, tak? Sataniczny oddał ją, zgwałcił ją jakiś stary facet, tak? I to zrobił brat. Więc wszystkie miłości, jakie ona miała, ślady miłości, zostały zabijane. Na koniec wyszprojowano jej usta, poszła do kościoła, przyjęła komunię i potem te usta były suche wewnątrz i sprofanowała razem z innymi, sprofanowała eucharystyczną postać Jezusa Chrystusa. Po co to zrobiono? No po to, żeby ona nie miała już nadziei na zbawienie. Żeby uwierzyła, że jest potępiona. Jezus nie potępia. Wszyscy
Nawet najczarniejsi sataniści o duszach ciemnych jak wnętrze pieca kaflowego mają szansę. Jakie są cztery klasyczne oznaki opętania? Kościół zawsze był sceptyczny wobec takich sytuacji i pierwszą rzeczą, jaką szukają egzorcyści bądź pomocnicy ich, to jest naturalna przyczyna danych objawów. Ale są objawy, które nie mają naturalnej przyczyny. I teraz cztery oznaki opętania to rozumienie wszystkich języków i mówienie nimi. Zły duch to potrafi. Znajomość spraw, o których osoba nie ma prawa wiedzieć. To z tego korzystają wróże, z tego korzystają praktycy Berta Hellingera, którzy wiedzą, że posługują się metodą duchową. Ponadnaturalna siła fizyczna, ale najważniejsze, niechęć do świętości przedmiotów osób, przedmiotów i osób. I teraz, zatem, upadłe anioły znają wszystkie języki, to jest oczywiste. I teraz ktoś, kto potrafi mówić w martwym języku, którego na świecie znają dwie osoby, tak? Który ten język znają dwie osoby na całym świecie, badacze jacyś. I teraz jakiś niewykształcony murarz z Włoch mówi językiem jakimś martwym z basenu Morza Martwego. Jak to wytłumaczyć, tak? Nie ma absolutnie i ten przejaw transu i opętania wyrzucony jest z klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia. Dlaczego? Bo jego się nie da wytłumaczyć na drodze naukowej, tak? No przecież przejawem schizofrenii czy paranoi nie może być rozumienie, rozumne wypowiadanie zdań i odpowiadanie na pytania w języku, którego ta osoba nie zna. Tak? I zadawano pytanie w nieznanym języku osobie opętanej i ona odpowiadała na nie poprawnie, albo po angielsku, albo w tym samym języku. Rozumiały te osoby. Każda sytuacja opętania jest inna. Po drugie, opętani bardzo często podają szczegóły z życia osób obecnych w ich otoczeniu. Tak? Jeśli ksiądz ma historię grzeszną, niewyspowiadaną, to potrafi zły duch to powiedzieć. Tak? I, bo uznają, że odstraszą ludzi od tego i odstraszają niektórych ludzi. Poza tym szczególnie chętnie wyśmiewają się z takich osób, które nie wierzą w istnienie demonów. Tak? Po trzecie, opętani są w stanie rozpoznać święte przedmioty. I to jest też dowód absolutnie stuprocentowy na istnienie świata duchowego. No bo jeśli satanista weźmie do ręki wafel, opłatek, a nie weźmie do ręki konsekrowanej hostii, tak? Bądź wie, że ktoś w kieszeni trzyma relikwię ojca Pio, bądź wie, że ktoś ma wodę święconą. Rozumiecie? Coś takiego, tego typu wiedza nie jest właściwością rozumu ludzkiego. On nie siądzie na krześle, pod którym została rozsypana sól egzorcyzmowana. I siła fizyczna to jest najmniej takie stuprocentowe, więc o tym oznaka stuprocentowa opętania, o tym nie mówimy, bo ludzie w sytuacjach ekstremalnych są zdolni do bardzo wielu niezwykłych działań. I teraz ta satanistka nie miała wnętrza. Nie miała, została na drodze inicjacji wydrążona. I teraz dwa razy rozmawiałem z osobami o podobnych cechach. Raz była to anorektyczka i patrzyłem w jej martwe oczy i ona słyszała, odpowiadała na pytania, ale jej tam już nie było. To były martwe oczy. Okazało się, że to już był ten etap, kiedy organizm zaczął konsumować system nerwowy. Tak, jej mózg był już zjadany. Tam nie było już w niej nie wiem czego.
Widziałem martwe oczy i wiedziałem, że sytuacja jest beznadziejna. Podobnie było z tą satanistką. Nie miałem z nią kontaktu. Nie uważałem tej sytuacji za beznadziejną, ale ona była wydrążona. I podobna sytuacja miała miejsce w pociągu do Gdyni, kiedy jechałem. Byłem werbowany przez oficera wywiadu, byłego prawdopodobnie oficera. Musiał operować gdzieś na kierunku wschodnim. Miał niesamowitą wiedzę na temat Ukrainy. To jeszcze było wiele lat przed wojną. Z tego, co mówił, wyglądało, że jest patriotą polskim. Tak się przynajmniej starał przedstawić, ale to wszystko jest nieważne. Trzygodzinną rozmowę z nim przeprowadziłem w pociągu i po 2 godzinach mniej więcej dotarło do mnie, o czym my rozmawiamy. Tak? On mi proponował pewne rzeczy, że to jest władza nad ludźmi, że oficer ma jedną kobietę na jedną sprawę, znaczy na jedno zadanie, potem drugą na drugie zadanie. No, próbował mnie jakoś tam zachęcać. W pewnym momencie ja się zorientowałem i zacząłem ewangelizować go, tak? Mówić mu o Jezusie, o tym, w jaki sposób jest on dla mnie istotny, co dla mnie zrobił Bóg. I nagle zrozumiałem, że niektóre słowa przez niego przepływają, przenikają, w ogóle nie znajdują żadnego rezonansu w jego wnętrzu, tak? Dokładnie tak samo, wydrążony człowiek. Człowiek, który przez całe życie żył kłamstwem. Człowiek, który całe życie grzeszył. Człowiek, który całe życie zmuszał ludzi do rzeczy, których oni nie chcą, do złych rzeczy, tak? Ja nie oceniam w tej chwili, nie wchodzę w moralne oceny oficerów wywiadu, tak? Natomiast wydrążeni ludzie. I bardzo podobną miałem historię, którą kiedyś może opowiem. Też człowiek z zgromadzenia inicjacyjnego świeckiego, już mającego tam 200 lat przynajmniej, jeśli nie więcej, również wydrążony człowiek. Więc w jaki sposób doprowadzono tych wszystkich ludzi do tego stanu, w jakim byli? Przez odwrócenie języka. Satanistce dobro nazywano złem, złem nazywano dobro. I ona w pewnym momencie przejęła ten język jako swój. A tak samo osoby, które posługują się kłamstwem w swoim życiu, tak? Perwersja języka. I ezoteryzm jest właśnie takim odwróconym językiem. I jest to język, w którym warte są rzeczy, które mi sprawiają przyjemność i nie ma znaczenia, czy kogoś krzywdzą. Więc tu jest ta droga i ten ważny element, jakim jest perwersja języka, bo dzisiejsza kultura ma nie tylko sataniczne wątki, ale jest wręcz materia dzisiejszej kultury jest przesycona satanizmem, tak? Tutaj chodzi o przyzwolenie na grzech. Aborcja, eutanazja, to wszystko jest zaakceptowane. Rozwody, to wszystko jest zaakceptowane. To jest rzecz normalna. Jak ty mówisz, że idziesz, ja idę do szkoły gdzieś tam w dużym mieście i mówię, że badania naukowe mówią wyraźnie, że najszczęśliwsze z pożycia seksualnego są małżeństwa zawierane przez dwie osoby, które w czystości wchodzą w związek małżeński, no to ja jestem kretynem, jakimś debilem, jakimś w ogóle kimś dziwnym, nienormalnym. Dziś normalne jest, że ludzie się rozwodzą. Normalne jest, że ludzie grzeszą. Normalne jest, czym jest singlizm, tak? No to jest powtarzalny grzech bez małżeństwa, tak? Czym jest... No, wy się śmiejecie, tak? Śmiejecie się. No to śmiejcie się, tylko że grzech nawet nieuznawany, bo jest złem, ma konsekwencje i rodzi w człowieku smutek. I potem nie dziwcie się, że musicie brać leki. Nie dziwcie się, że przyjmujecie środki chemiczne, które zmieniają wasz nastrój.
Dlaczego? Dlatego, że w was jest dziura wydrążona przez grzech. I do tego prowadzi dzisiejsza popkultura, do tego prowadzi dzisiejsza kultura. Tam akceptacja słabostek jest dla wszystkich. A co jest dla tych wybranych? Pedofilia, nekromancja, nekrofilia, kanibalizm. Ale to my dajemy na to przyzwolenie. Rozumiecie? Tymi małymi grzeszkami. I tym, że odrzuciliśmy 10 przykazań. I teraz wielcy robią wielkie zło. Myślicie, że mali robią małe zło? Nie, mylicie się. I teraz jak nasączano tę przestrzeń kultury symboliką sataniczną i perwersyjnym myśleniem, odwróconym myśleniem? To jest proces, który rozpoczął się w momencie, kiedy wyrzucono Boga z kultury. Tak? I kiedy człowiek stał się miarą rzeczy, kiedy powstał humanizm. Humanizm to jest nurt i oczywiście byli humaniści, którzy dążyli do dobra. To nie jest tak, że humanizm jest czymś z definicji złym. On po prostu jest tylko i wyłącznie błędnym wyborem. To jest ezoteryzm. Bo jest oparty na błędnym przeświadczeniu, że w centrum wszechświata jest człowiek. Człowiek nie może być w centrum wszechświata, więc kto zajmie tę pustą przestrzeń? No ten, który jest, aspiruje do bycia Bogiem. Ten, który chce wmówić w nas, że jest wszechmogący. Szatan. I mówiłem w tej audycji, która ma premiery o 9 od poniedziałku do piątku, w rozmowie z Arkadiuszem Rybaczewskim, z księdzem profesorem Bortkiewiczem, z Bronkiem Wilcztajnym, z Markiem Jurkiem, pokazywaliśmy cały ten proces, na drodze którego dzisiejsza propozycja kultury jest propozycją samobójczą. To jest śmierć. To jest cywilizacja. Zobaczcie, nawet Korea Południowa i Japonia się nie rozmnaża. Dlaczego? Bo została dotknięta tą formą cywilizacji europejskiej, zachodniej, atlantyckiej, która jest dzisiaj, a to jest cywilizacja śmierci. Dziś Francja wprowadza eutanazję do konstytucji. Perwersja języka. I teraz to, czym jest błędne myślenie. To jest pierwszy krok, przyjęcie fałszywej antropologii, przyjęcie wiary w to, że istnieją jakieś energie i że my nabywamy jakichś nadnaturalnych zdolności dzięki temu, że robimy coś w obrębie świata przyrody, wiara w to jest magią. I można zatrzymać się na tym etapie ezoterycznym, tak? Ale można dokonać aktów woli, które już otwierają nas na świat duchowy. I to jest świadome i nieświadome otwarcie się na złego ducha. Świadome to jest oczywiste pakt, tak? Dziewczyna zawarła pakt na przystanku. Wcześniej z ciekawości, z głupoty poszła do szeptuchy, ta otaczała jajko wokół jej głowy, to jajko zostało wyrzucone na rozstaju dróg. Tak to po prostu jest i dziś wierzy w to wielu celebrytów, tak? I jeździ do tych babek, do tych. Ale to był pierwszy moment i intelektualny błąd. I potem konsekwencją było to, że 18-letnia dziewczyna na przystanku z torbami w rękach, bo wyszła z dużego sklepu sieci, francuskiej sieci dyskontów, po prostu oddała się złemu duchowi, bo była przeświadczona. Dzięki temu, że jej umysł nie działał pod wpływem łaski, tylko pod wpływem tego dotknięcia, ubrudzenia przez ezoteryzm szamański, szeptuchy, tak? To jest taka właśnie, taki rodzaj czarostwa wiejskiego. Ona była związana intelektualnie i to doprowadziło do tego, że doszło do wniosku, że najlepszym sposobem na to, żeby mieć chłopaka, to jest poprosić o to złego ducha. Jej historia trwała jeszcze kilka lat i była tragiczna. Zakończyła się w szpitalu psychiatrycznym
kiedy odebrano jej dziecko, jej małżeństwo było na skraju zagrożenia, a ona była badana, czy jest chora psychicznie. Wszystko mogła stracić, tak? I zwróciła się ku Bogu i ta historia skończyła się dobrze. Ale chodzi mi o ten element intelektualny, który zawsze otwiera nas, nie musi prowadzić, ale zawsze otwiera nas na element wolicjonalny, czyli na akt. I jeśli my z ubrudzonym umysłem, zdegradowanym myśleniem, z myśleniem, które dopuszcza, że istnieją jakieś energie i ktoś może dać mi zdrowie, że mnie uzdrowi bioenergoterapeuta, że wróżka może mi opowiedzieć o przyszłości, to ktoś taki jest, bardzo łatwo jest go nieświadomie otworzyć na zło. Bo jeśli on będzie żądał, jeśli poprosi o coś, czego nie może dać mu nauka i wiara, tak? Inaczej, jeśli poprosi o coś, czego nie może dać mu nauka i rzuci to w przestrzeń, tak? W przestrzeń niewiedzy swojej, no bo skąd wróżka ma znać przyszłość? Przecież to są absurdy. To już w oświeceniu ci ludzie myślący o sobie, że myślą racjonalnie, tutaj udowodnili akurat tym Swedenborgowi i innym, że po prostu opowiadają bzdury. Potem to powtórzyło się w XIX wieku. Ale istnieją trzy najważniejsze ścieżki do otwarcia się na duchowe zło. Jednym jest magia uczona z ksiąg, z internetu, tak? Czyli ja sam zwracam się ku demonowi, myśląc, że wchodzę w jakąś dziedzinę, która ma dać mi wiedzę, ma dać mi władzę, ma dać mi bezpieczeństwo, ma dać mi zdrowie. Ale to nie jest wiedza naukowo potwierdzona. I co więcej, to jest wiedza tajemna, gdzie są stopnie wtajemniczenia, jest jakiś ktoś mądry, który musi mnie w to wprowadzić, albo ja czytam to po prostu, ja naśladuję, tak? Ja wykonuję rytuały. I taki rytuał może cię otworzyć, człowieku, na złego ducha. Czyli magia uczona z ksiąg, magia uczona z internetu. Drugi punkt to jest spotkanie człowieka, inicjacja. Idziesz do wróża, idziesz do bioenergoterapeutki, idziesz na ustawienia Berta Hellingera. Tak? Otwierasz się na czyjś autorytet bioenergoterapeuty, tak? Ale tak naprawdę otwierasz się na autorytet demona, który za nim stoi. I trzecia ścieżka to jest transpus symbole. Czyli jest klub techno, jest muzyka, ta muzyka jest powtarzalna, ta muzyka zmienia świadomość. W pewnym momencie następuje pstryk i człowiek przestaje oceniać rzeczywistość racjonalnie i przestaje działać jego sumienie. Nie ocenia tego strumienia informacji, który do człowieka przepływa. Buddyzm zen łamie umysły koanem na przykład, tak? Czyli masz sobie wyobrazić zdanie niemożliwe, klaśnięcie jedną ręką, tak? Niemożliwe jest klaśnięcie jedną ręką w tym sensie, jaki pokazałem, tak? Ale jeśli będziesz medytował 4 lata klaśnięcie jedną ręką, w pewnym momencie umysł się podda i powie nie, to jest nierozwiązywalne i zacznie działać w pętli. I w tym momencie wyłącza się, tak? I następuje pstryk. To może być powtarzalne gesty, to może być różne sposoby uruchamia się płyny mózgowe, tak? W muzyce techno robią to wysokie dźwięki, które niskie dźwięki stymulują tutaj, tak, te organy wewnętrzne i wprowadzają nadstymulację, która wywołuje niepokój w organizmie, a wysokie dźwięki przesunięte w fazie wytrącają umysł z normalnego funkcjonowania. Po prostu następuje pstryk i człowiek jest otwarty. I teraz, jakie jest świadectwo Marka z klubu techno? Wchodzi, a tam na telebimie porno sadomasochistyczne z wyciętymi tymi miejscami, które już były oczywiste, tak? Ale coś pokazane, cięcie, ale my umysł sobie dopowiada, co się dalej zdarzyło. Więc otwarcie na zło, brudzenie
umysłu, brudzenie intelektu, brudzenie nas. Po co? Po to, że na następnej imprezie techno, to już jest świadectwo innej osoby, on opisywał wielką scenę w jakiejś naturalnej przestrzeni, jakiś kamieniołom opuszczone miejsce, gdzie jest scena, z tej sceny jest nadstymulacja i wprowadzenie ludzi w trans, a nad całą tą przestrzenią dominują symbole sataniczne. Symbole sataniczne, które nie postrzegane świadomie, natomiast są postrzegane przez nasze otwarte wnętrze, jeśli jest wyłączony w transie racjonalność i sumienie. Czyli magia uczona z ksiąg, możemy jakieś rytuały powtórzyć w internecie i otworzymy się na złego ducha. Możemy spotkać człowieka, który jest charyzmatyczny, niesamowity i tak dalej. Otworzymy się na niego i w ten sposób otworzymy się na zło duchowe i technika transowa plus symbole satanistyczne. I teraz historia Romy. Dlaczego ważna? Bo dzieje się w szkole. W Polsce są szkoły steinerowskie. Rudolf Steiner, człowiek, który uważał, że najstarszym gatunkiem żyjącym na Ziemi jest człowiek. Okultysta, który miał dość sprawny umysł i stworzył całą pedagogikę, na podstawie której dziś są tworzone szkoły. I teraz świadectwo nauczycielki. Była w tej szkole i co jakiś czas trzeba iść po prostu na szkolenia. Te szkolenia nie są obowiązkowe, ale większość nauczycieli w nich uczestniczy, no bo to wiadomo, to jest lepiej być lepiej widzianym, to jest lepiej niż być źle widzianym przez dyrekcję. I ona mówi, pojechała na jakąś taką sesję, jakaś sala gimnastyczna, materacy na ziemi, medytuje i skłoniono tych ludzi do medytacji. I przyjechała pani z misami tybetańskimi, z gongami i do różnych osób podchodziła i tam różnych gongów używała do danej osoby czy mis. I kiedy podeszła do niej, to położyła jej ten gong czy misę na sercu i ten dźwięk przez nią przeniknął. I dla Romy była to jakaś jedna z kilkuset sytuacji w historii związanej z tą szkołą. Tylko kiedy ona się nawracała i kiedy zaczęła być przygotowywana modlitwa o jej uwolnienie, to ona dostała palpitacji serca. Nic nie wykazały badania. Ona była technicznie zdrowa na serce. Natomiast te napady, kołatania i paniki były takie, że ona nie była zdolna funkcjonować w ogóle, tak? I potem to jakoś przy pomocy męża i znajomych modlących się udało jej się trafić na tę modlitwę. Wyspowiadana, pomodlono się o uwolnienie od złego ducha i to odeszło całkowicie. Nigdy już więcej nie miała żadnych problemów z sercem. Co miało miejsce w tej szkole? Warunkowanie. Ona przy pomocy medytacji otwierała się na rzeczywistość transową, na rzeczywistość demoniczną i uwarunkowano jej ciało na określoną częstotliwość dźwiękową po to, żeby skojarzyć lęk. Mówiąc najkrócej, demon ją dotykał w chwili, w której jej serce było wprawiane w drżenie według tych częstotliwości. Połączenie spraw duchowych z czystą fizyką. Tak? Warunkowanie. I teraz mamy w Polsce lucyferyczne szkoły. Mamy szkoły, które zachęcają nauczycieli do praktykowania okultyzmu. Na różne sposoby. Tak? I co w tych szkołach jest? Jest eurytmia, jeden z przedmiotów, który jest symbolicznym otwieraniem na rzeczywistość demoniczną. Dzieci. Już. Nie wiem, co z tym zrobić. Modlić się tylko. Czarna magia, eurytmia. Po co był ten ból serca? Żeby Romę odstraszyć od modlitwy. Jest wiele osób, które na drodze do wyzwolenia poddały się, ponieważ zło, które wczepiło się w nich, potrafiło doprowadzić je do takiego cierpienia,
że one tego cierpienia nie były w stanie unieść. I dalej są demonicznie związane. I dalej są paszą dla demonów. I teraz mówię o tych ekstremalnych przykładach po to, żeby pokazać, że nasączanie kultury symboliką sataniczną jest rzeczą skrajnie groźną. A od lat 60. Film, muzyka, teatr, właściwie wszystkie formy przekazu, wydarzenia polityczne czy gospodarcze, otwarcie tunelu pod przełęczą świętego Godarda, tam był sataniczny rytuał z człowiekiem kozłem, androgeniczną postacią, która jest symbolicznym wyrazem idei satanicznej, która stoi u źródła tego ataku na rozróżnienie płci dziś. Dlatego, że wszystkie te ruchy i ideologie, od ezoterycznych aż po ideologię dzisiejszej rewolucji, tak, które ci ludzie są w ONZ, w WHO, w rządach Europy, zmieniają prawo, eutanazję czynią prawem, pacjent nie ma prawa się bronić i powiedzieć, że nie chce być zabity. Aborcja, jeśli skłaniasz kogoś, żeby odstąpił od aborcji, 3 lata dostajesz, tak? No przecież to jest czysty satanizm. To jest czysty satanizm. I teraz nasączanie kultury tymi wszystkimi tropami było powolne. I każdy było tłumaczone wolnością artystyczną. Tak? Tylko, że my dzisiaj dochodzimy do takiego punktu, gdzie widzimy już konsekwencje tego wszystkiego. I jeśli ludzie lewicy, ludzie, którzy promują to wszystko i uważają, że my jesteśmy ciemnogrodem, a oni są jasnogrodem, nie zrozumieją, że są oszukani, no to to dalej będzie, ta kultura będzie upadać i spadać. Ale jest miara grzechu, której Bóg już nie jest w stanie zaakceptować, tak? Więc nasączanie kultury symboliką satanistyczną. Tak? Wszystkie nienaukowe teorie energetyczne, że tu czakramy, że tu wibracje, że tu energię, tutaj pokłoń się słońcu, tu umysł wszechświata ci pomoże i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest jednym i tym samym. Jest czymś, co jest przeciwne nauce i czymś, co jest przeciwne wierze. To są wierzenia. To są wierzenia niczym niepoparte, które mają tradycję zakorzenioną w pierwszym wieku po Chrystusie i które ciągną się aż do dziś i zawsze towarzyszyły chrześcijaństwu jako margines, a dziś, kiedy człowiek postawił siebie 500 lat temu w centrum kultury, a dziś w tym centrum kultury jest demon, ponieważ człowiek nie może rzeczy nadnaturalnych robić, a demony czasami potrafią udawać, że mogą bardzo wiele, a tak naprawdę zależy im tylko na jednym, żeby zdobyć człowieka, żeby człowiek powiedział demonowi tak. Więc te wszystkie sposoby myślenia, one są te ideologiczne po to, żeby zniszczyć cywilizację wywiedzioną z objawienia. I to wszystko jest promocja grzechu. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest śmieszne, co mówię, tak? Że jakoś rzeczywistość sprowadzam do, że świat jest niesakralny, że świat jest po prostu, żyje sobie, a wy katolicy to o tych przykazaniach to możecie sobie gawędzić tutaj, tak? Tylko nie ma znaczenia, czy wierzysz w coś obiektywnie istniejące. Jeśli coś obiektywnie istnieje, wiara w to czy niewiara, powoduje tylko tyle, że się skrzywdzisz tym, jeśli to jest krzywdzące, tak? Jeśli ktoś nie rozumie, że istnieje grzech i grzeszy, czym innym jest wina moralna, tak? Ale konsekwencje tego przekroczenia prawa będzie ponosił, tak? Kobieta, która jest przekonana przez
złych ludzi, że dziecko jest zlepkiem komórek i że zabicie dziecka jest tym samym, co wycięcie migdałków, tak? Mnóstwo kobiet w latach 60., 70., 80. w Polsce tak sądziło. Więc ta kobieta nie zaciąga winy. Grzech jest czymś świadomym. Natomiast poniesie wszelkie konsekwencje. I dlatego też dziś wszyscy ci, którzy przekraczają przykazania, poniosą konsekwencje. Stąd taka epidemia depresji, taka epidemia lekomanii. No, robimy wszystko, żeby uciec od ciszy, bo w ciszy słyszymy prawdę o sobie. I teraz nienaukowe teorie energetyczne, tak? I teraz zbliżam się już powolutku do miejsc istotnych, czyli intelekt, ezoteryka. Punkt drugi, wola, nieświadome otwarcie, na przykład amulety. Nosimy na sobie przedmioty, które są symboliką przynależności. To znaczy my amuletem, który sprzedają nam jako coś, co ma nam zapewnić szczęście, bezpieczeństwo bądź zdrowie. Jak kawałek metalu może dać ci zdrowie? Jak kawałek metalu może cię obronić przed napastnikiem? Jak ci ma dać bezpieczeństwo? Jak? Jeśli wierzysz w to, że kawałek metalu da ci zdrowie, to jesteś po prostu łatwowierny. Ale to jest oszustwo. Dlaczego? Dlatego, że amulety są symbolem przynależności do świata duchowego, demonicznego świata duchowego. Czyli nosząc amulet, to tak jakbyś sobie założył tabliczkę: demonie, zapraszam cię do swojego wnętrza. Rozumiecie? I przestrzenie, nad którymi symboliczne znaki wywoływania zła, choćby z tej magii uczonej, czy ze spirytyzmu, czy z tradycji, oko proroka, jakaś oko Fatimy, jakieś, to też jest łamanie pierwszego przykazania, nie wnikam w to. Chodzi o to, że irracjonalnym jest wiara w to, że kawałek metalu może mi pomóc, nawet jak tam coś jest wygrawerowane. Po co to nosisz? Po co czytasz horoskopy? Gdzieś tam w to wierzysz.

tak? Jest trzeci nurt nieakceptowany przez ośrodki akademickie i autorytety religijne. I to jest wiedza tajemna. Nurt oszustwa, tradycje ezoteryczne. I mamy tak, linię magiczną, na przykład tarot. Zobaczcie sobie świadectwo Ani Staszewskiej. Wstrząsające. I też pokazujące całe spektrum, które jest związane z działaniem tak zwanych świeckich egzorcystów. Nie ma czegoś takiego jak świeccy egzorcyści. Pójście z problemami nadnaturalnymi, dzieje się ze mną coś nadnaturalnego do innego okultysty, który powie mi, radiestety, bioenergoterapeuty, energoterapeuty, maga, tarocisty, kogokolwiek, bo on mi powie, że on mnie z tego wyzwoli, tak przez kilka dni będziesz czuł się lepiej, natomiast po jakimś czasie dowiesz się, że cholerę leczyłeś syfilisem. Syfilisem. Że dałeś, otworzyłeś swoją duszę na trąd duchowy. Linia magiczna, linia spirytystyczna, tak? Podróże poza ciałem, wywoływanie duchów, tablice Ouija, Charlie Charlie Challenge, świadome śnienie, podróże astralne, terapia, tak zwana terapia Berta Hellingera. Tych rzeczy są dziesiątki. Linia okultystyczna, gdzie mamy do czynienia z pewną ideologią wdrażaną w życie i to jest ideologia właściwie zbierająca znane pod koniec XIX wieku techniki otwarcia się na rzeczywistość, na świat demoniczny. Linia transowa, tak? O tym już mówiłem. Dalej, profaniczne westernizowanie religii pogańskich, tak zwanych politeistycznych, tak? Czyli przynosimy tutaj wiarę w jakieś bóstwo, ale on to jest na kursach, coach to będzie, no to przyzwijmy boginię, tak? Albo nawet tego nie powie, tylko wykona rytuał, tak? Odarcie jogi z elementu moralnego i z elementu współczucia, tak? Co jest niezbędne, żeby ćwiczyć jogę tam w Indiach, że trzeba wejść na pewien sposób, poziom rozwoju osoby człowieka, tak? A u nas każdy, kto idzie od razu techniki oddechowe i pozycje ciała, które wyzwalają psychosomatykę, która otwiera na rzeczywistość odmiennych stanów świadomości. Dalej, w tych zwesternizowanych pogaństwach jest witchcraft, jest huna. To są dramatyczne aktywności. Jeśli ktoś wchodzi w inicjację u kahuny, może spodziewać się duchowej śmierci. Kurs cudów, następna rzecz. No i linia sataniczna. I teraz jest linia lucyferyczna, marksistowska. Jest linia lawejowska i linia crowleyowska. Nie będę w to dziś wchodził. Zresztą można sobie doczytać. Istotą rzeczy jest wyznawanie samego siebie. Rób to, co chcesz. Ty jesteś sam panem wszystkiego. Ty jesteś sam sędzią. To jest tylko i wyłącznie doprowadzenie do konsekwencji decyzji intelektualistów, którzy przejęli z rąk mnichów hierarchizację kultury zachodniej w tak zwanej nowożytności postawienia człowieka jako miary rzeczy. To jest tylko doprowadzenie do konsekwencji, tak? Rób co chcesz? Liberalizm jest ograniczonym zastosowaniem tej zasady, tak? Rób co chcesz, byle tylko nie krzywdzić innych, tak? Tego się nie da zastosować, ale to już mniejsza. Człowiek, który ogranicza swoją wolność tylko dobrem innych, sam siebie kaleczy. Dlaczego? Dlatego, że człowiekowi niezbędne są zasady, niezbędne są granice. Żeby człowiek się rozwijał, musi sobie stawiać granice i w ten sposób ćwiczy mięśnie duszy i staje się człowiekiem bardziej skłonnym do empatii, bardziej skłonnym do altruizmu. To wszystkie religie odkryły. Celibat jest jednym z elementów takiego właśnie działania, że ograniczam siebie i dzięki temu tę energię przeznaczam na doku dobru, tak? Że są wypaczenia celibatu, oczywiście, że są. I są wśród mnichów buddyjskich i dalej.

0: Lama, jak popatrzycie na zdjęcia, co on robi z młodymi osobami, w kościele też, nie więcej niż w innych zawodach, słabości są wszędzie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ci, którzy trwają w celibacie, przyczyniają światu dobra dzięki temu, że w nim trwają. Zasady, tak? Dalej, linia oszustw medytacji chrześcijańskich, tak zwanych medytacji chrześcijańskich, tak? No i cały ten nurt new age'owy, quasi religia, tak? Czyli coś, co udaje naukę. Claudia Pingott jest tutaj taką głosicielką tych wszystkich teorii, że to wszystko jest zgodne ze współczesną nauką. I pewien typ ludzi od najdawniejszych czasów szukał metod, żeby poznać tajemnicze siły, które wpływają na ludzki los. I które decydują o losach świata, tak? I ci ludzie są przekonani o swojej wszechmocy. Ci ludzie uznają, że mogą krzywdzić innych. Elity francuskie nigdy nie zaakceptowały, że należy chronić dzieci poniżej 15 roku życia przed oddziaływaniem seksualnym dorosłych, tak? Nigdy tego nie zaakceptowały. Voltaire powiedział nawet, że trzeba stworzyć dwie moralności. Moralność dla Voltaire'a i jego kumpli i moralność dla zwykłych ludzi. To jest dziś powszechne. Te elity, które są dziś zdegenerowane całkowicie, ta część elit, która jest zdegenerowana całkowicie, jest przekonana, że są panami życia i śmierci. I powiem jeszcze o takim reportażu z BBC, który był kilka tygodni tylko na antenie i potem zniknął całkowicie. Zniknął. I on opowiadał, i to była dość rzetelnie wykonana praca dokumentacyjna. On pokazywał turystykę magiczną. To znaczy menedżerowie dużych firm jeździli do Czarnej Afryki i tam zabijali dzieci. Czy w ich intencji, ich karier mordowano dzieci. I to było dość dobrze udokumentowane, a w chwili, w której zniknęło, to jestem już przekonany, że to była prawda. Czy to był kult marabutów, czy to był kult wudu, ja tego nie wiem. Z tych opisów niejasnych prawdopodobnie to było wudu. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Takie kulty były w Kanaanie, takie kulty były w Ameryce Południowej. Są religie sataniczne. Tak? Dzisiejszy ateizm jest religią sataniczną. Dzisiejszy antyteizm jest religią sataniczną. Dzisiejsze religie zrób to sam, to są religie sataniczne. Dzisiejsza herezja energetyczna to jest religia sataniczna. Nasza kultura jest dziś, w jej centrum jest dziś zły duch, który na najróżniejsze sposoby, bo on może działać na nas z zewnątrz, może na nas, jeśli się otworzymy na niego nieświadomie, działać od wewnątrz, ale nie mieć władzy nad nami, i kiedy otworzymy się na niego na zasadzie paktu, może mieć władzę całkowitą nad nami. I tylko Jezus Chrystus może dać ci wolność. Niezależnie od tego, czy od zwykłych pokus codziennych, kiedy jesteś człowiekiem zamknięty na świat duchowy, na to nadzwyczajne oddziaływanie złego ducha, takich ludzi jest większość. Tak. I ulegamy pokusom, bądź możemy im nie ulegać. Całkowicie możemy im nie ulegać. I teraz ważne jest, że te pakty mogą być absolutnie banalne, naiwne. I jak popatrzymy na historię tej dziewczyny, która po to, żeby mieć chłopaka, oddała się złu, tak? No to jest naiwne, tak? W trakcie kłótni osoba, której pomagam, rzuciła matce, że lepszy jest, i tutaj padło imię demoniczne, niż ty, tak? Dotknięcie paktu. Pakt częściowy. Niewypowiedziany wprost, a jednak za tym były tak potężne emocje, że do dziś trwają egzorcyzmy. I teraz Cyrograf wymanipulowany. Mówiłem już o tym kiedyś. Czasopismo i karteluszek, na którym była pewna Jasnowidz ze Stanów, postanowiła dla Polaków 50 ekspertyz jasnowidczych zrobić po to, żeby jakiś instytut badawczy tam to przebadał. Tak? I ludzie w gazecie telewizyjnej mieli ankietę, w której mówili, co jest na nich największym problemem życiowym, czy to są pieniądze, czy to jest zawiedziona miłość, czy zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Po czym podpisywali, wyrażam zgodę na ekspertyzę jasnowidczą i tu padło imię tego, tej wróżki, czy tej jasnowidzki, czy tego jasnowidza. Data, miejscowość, własnoręczny podpis, imię i nazwisko. To był cyrograf, wymanipulowany cyrograf. I potem ten rytuał rzucania klątwy na tego człowieka był skuteczny. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek na to się zgodził. I teraz to może być banalne, może być naiwne. To otwarcie nie musi być całkowite. Tak? Ale to jest skuteczne. I teraz satanizacja struktur popkultury. Nadreprezentacja symboliki satanistycznej. Nikt chyba temu nie zaprzeczy, że mamy w popkulturze nadreprezentację tej symboliki. I teraz są pakty naiwne i są pakty drapieżne. I niektóre artystki w naiwności i głupocie swojej wypowiadają słowa, które determinują już ich całe życie, ale są też tacy, którzy chcą niszczyć i zawierają pakty drapieżne. Zło nie puszcza ze szponów łatwo. Jak gwałcisz, to potem będziesz zabijał. Trzeba zatrzymać się na tej drodze. Nie wszyscy na tej drodze zatrzymać się mogą. Jak uzależnieni od tej sytuacji muszą być ludzie z pierwszych stron gazet, którzy dali sobie zrobić zdjęcia z tymi gwałconymi 9-latkami, tak? Jak oni musieli być uzależnieni, żeby nie gdzieś w całkowitej ciemności, izolacji i tak dalej dokonywać tych potwornych rzeczy, tylko dali sobie zrobić zdjęcia. Jak oni musieli być uzależnieni od złego ducha. I teraz to, co ja głoszę, nie jest głoszeniem zła. Ja informuję o tym złu, ponieważ bardzo wiele osób nie ma zielonego pojęcia, że to, co konsumują w popkulturze, muzyka, filmy, że to jest brudzenie ich umysłów i podprowadzanie ich po decyzje, świadome czy nieświadome, otwarcie się na zło. I zapraszam wszystkich do modlitwy. Każdy, kto dotykał jakiejś rzeczywistości okultyzmu, a ma depresję, nie dające się leczyć farmakologicznie, nie dające się nawet rozpoznać, które ma każdy, kto ma statystycznie nieprawdopodobną ilość negatywnych wydarzeń w życiu, bo gdzieś był wróżki, czy ubił ergoterapeuty, czy wypełniał jakieś dziwne, nosił amulety, czy wypełniał jakieś dziwne praktyki, spełniał te praktyki jakieś dziwne. I dziś odczuwa konsekwencje. Nie wiązał ich do dzisiaj, ale być może od dzisiaj zacznie je wiązać. A myśli samobójcze. Wahania nastroju nieadekwatne do bodźca. Utrata pewności zbawienia. Utrata nadziei. Pokładanie w fałszywej nadziei. Nadziei w fałszywych remediach, które prowadzi do załamania się nadziei. Tak? Jakieś napady agresji niekontrolowane. Nadwrażliwość na czyjeś emocje. Nadwrażliwość, tak? Że ja mam poczucie, że wiem, że rozumiem, że znam duszę jakiegoś człowieka i dla kogoś może być to czymś pozytywnym, tak? Ja nakładałem ręce i zmieniałem nastrój ludzi, tak? A wydawało mi się, że uzdrawiam, wydawało mi się, że przesyłam energię. To wszystko było oszustwo, ale oszustwo, na które dałem się złapać. I na początku oczywiście był ubrudzony umysł. wiara, przesądy i wiara w rzeczy, które nie istnieją. Bądź wymanipulowane we mnie zgoda dana złu, żeby działało w moim życiu. Pan mnie uwolnił, uzdrowił. Od 25 lat informuję wszystkich o tym złu. I jeśli poruszyło cię coś w tym, co mówię, zapraszam do modlitwy. Ponieważ jedynym, kto może dać ci wolność i zakończyć ten czas smutku, cierpienia trwający wiele lat czasami może, jest Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Boże Ojcze, dziękuję Ci za to, że powołałeś mnie do życia. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi brata, Jezusa Chrystusa, Jezu Chryste. Przyrodni bracie, dziękuję Ci za to, że poświęciłeś swoje życie za moje uwolnienie, za to, żebym mógł być wolnym wobec grzechu, żebym mógł podejmować decyzje sam z siebie, a nie dlatego, że jestem związany jakąś czarną nicią. Jezu Chryste, bądź uwielbiony. Obmywam siebie, Panie Jezu, Twoją przenajświętszą krwią, abym miał w sobie życie i był niewidoczny dla złego ducha. Jezu Chryste, obmywam każdą osobę, która to ogląda i słucha, Twoją przenajświętszą krwią, abym miała w sobie życie i była niewidoczna dla złego ducha. Jezu Chryste, bądź uwielbiony, Panie, w Twojej decyzji, że wydałeś się całkowicie za nas i niewinnie cierpiałeś, że niewinny człowiek poniósł tak potworną śmierć. Duchu Święty, napełniaj nas swoją mocą. Powtarzaj. Jezu Chryste, obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela. Obieram Cię za Pana i Zbawiciela mojej codzienności i obieram Cię za Zbawiciela i Pana mojego życia aż po śmierć i życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: imię Ojca i Syna, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić, Panie, byśmy potrafili oddawać Ci cześć, Panie, naucz nas tego. Daj nam teraz spokojny i bezpieczny czas, abyśmy mogli wypowiadać słowa, które będą oddawać Twoją potęgę i moc i miłość w naszym życiu przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Ciebie, Mario, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami,
0: nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Jaka jest najważniejsza cecha życia z Panem Bogiem?
1: Myślę, że wierność jest dosyć ważnym elementem. Miłość względem Niego i ludzi.
0: Kiedy możesz powiedzieć, że świadomie prowadzisz życie z Bogiem? Od kiedy?
1: Od kiedy? Myślę, że Bóg, który dał mi życie, od początku dał mi te łaski, bym mógł żyć w miłości, bo przecież stworzył nas dobrych. Tak jest zapisane w Księdze Rodzaju. Ale ta nasza natura słaba może powodować, że często zdradzamy Go, zsuwamy się od Niego, no i wtedy z tą wiernością jest gorzej. A jak brak wierności, to i miłość szwankuje wtedy, prawda? Jest wtedy gorzej.
0: Pytam konkretnie o Twoje życie.
1: No, w moim życiu, kiedy szukałem własnych dróg, kiedy szuka się jakiegoś tutaj pola decydowania samemu i jeszcze się tego Boga dokładnie nie poznało, to wtedy w moim życiu było tak, że gdzieś te wartości, które rodzina mi przekazała, czasami były pomijane. Ale Bóg pozwalał się odnaleźć i wtedy wracałem do Niego. Były jednak też okresy, kiedy no nie zawsze pewne ostrzeżenia, które Kościół przekazywał, były do końca respektowane. To dotyczyło również ten brak miłości, to znaczy przykazania Boże mogłem łamać, i jak zresztą każdy grzeszny człowiek. Z tym, że były może sytuacje bardziej jakieś trudne, drastyczne. No, na pewno grzech ciężki zdarzał się i tu sprawa tego, czy to posłuszeństwo wobec przykazań Bożych było zachowane.
0: Jaka to była rodzina, w której się wychowywałeś? Jakie to czasy, jakie miejsce?
1: No, moja rodzina, z której wyszedłem, składała się z 5 osób, ale znaczy dodatkowo ja i 5 osób, ale była jeszcze siostra, która wcześniej zmarła. Ojciec mój pochodził z Warszawy, mama ze Lwowa i szczególnie mama miała taką siłę przekazywania nam wiary, ale rzetelność, uczciwość i taka solidność, która była w ojcowskim postępowaniu, była zawsze dla mnie też wzorem.
0: I gdzie mieszkaliście? Czy wokół żyli ludzie wierzący? Jakie to środowisko było?
1: No, tam to krąg rodzinny był osób wierzących. Tu zawsze było...
0: Duże miasto, wieś?
1: Warszawa. Cały czas urodziłem się i mieszkałem w Warszawie.
0: Ale wokół chodzenie do kościoła była normą, czy raczej nie?
1: No, do powiedzmy 16-17 lat to było norma. Tak, no, niedziela, mieszkaliśmy w Międzylesiu, ale również i były późniejsze lata, kiedy ten uczestnictwo we mszy świętej, praktyki religijne były osłabione.
0: Ale czy to, że to były czasy komunistyczne, miało jakieś znaczenie?
1: Miało znaczenie o tyle, że człowiek korzystał z pewnego rodzaju doświadczeń środowiska, kontakt ze środowiskiem, także i ideologie, które były w szkole przekazywane, to na pewno deformowało strukturę młodzieńca, czy tak w tym wypadku jak ja, ale myślę, że przekaz rodzinny był bardzo istotny, bardzo mocny i tu to fundament był i dlatego myślę, że tam w ostatecznym rozrachunku nie było źle.
0: Czy miałeś świadków wiary, takich prawdziwych, którzy dziś już wiesz, że mieli relację z Bogiem? w młodości swojej?
1: No, było kilka takich osób. Miałem zaprzyjaźnionego księdza tam w ośrodku takim prewentoryjnym, który prowadziły siostry franciszkanki rodziny Maryi. Tam z tym księdzem byłem w takiej dobrej komitywie, pożyczał mi książki, pomimo że mój ojciec sam był kolekcjonerem książek, ale i tam zawsze poruszaliśmy ciekawe tematy. Jakaś taka więź była bogatsza. A ponadto myślę, że kilka osób w rodzinie było takiej silnej wiary, z której mogłem czerpać wzorzec. Dziadek mój, no i cały szereg osób, które odegrały ważną rolę.
0: Czy w podstawówce byłeś takim do przodu chłopakiem, czy raczej chowającym się po kątach?
1: Nie było tak źle. Myślę, że w podstawowej, zmieniałem często szkołę, bo to tak tutaj z rejonu Czerniakowa. Przeniosłem się do Międzylesia, no i tu były szkoły w budowie, to jeszcze były bardzo trudne warunki, bo to lata 50. No to jeszcze te szkoły dopiero powstawały, budowały się, także czasami warunki szkolne nie były najlepsze, ale jeśli chodzi o aktywność ruchową, to ojciec zawsze dbał o sprawy sportu, rodzice nigdy nie poświęcali się i nigdy nie żałowali nam czasu na wakacje, także wyjeżdżaliśmy. Dobrze, to były dobre lata i myślę, że stan zdrowia i odpowiedniego wychowania rzutował na późniejsze moje sytuacje. Chociażby to, że zajmowałem się potem turystyką, zajmowałem się również przewodnictwem turystycznym, to w jakiś sposób, tak samo i udział w sporcie, dosyć intensywny, bo w szkole średniej aktywny byłem w sportach również obronnych, powiedzmy, tak jak judo, to tak, no, to miało swoje znaczenie. No i turystyka, aktywna turystyka.
0: I co wpłynęło na to osłabienie praktyki i na ile one było osłabione właśnie już w takim nastoletnim wieku? Czy to był efekt buntu?
1: Może powiedziałbym, że nie, tylko jednak cały szereg obowiązków, jeżeli jest liczna rodzina, to ten czas do pilnowania tych dzieciaków nie był najlepszy. A z religią najpierw były w szkole może religijne zajęcia, czasami się zdarzało, że opuszczałem. No i wtedy no, ten kontakt delikatnie się urywał. Także i może jakieś koleżeńskie ciekawostki, zajęcia odsuwały od praktyk religijnych, takich stałych, jak i dodatkowych. Ale ogólnie można powiedzieć, że nie było tak źle.
0: I przed decyzją o dorosłym życiu, gdyby ktoś tak patrzył na ciebie z boku, to by kogo widział? Bo są łobuzy sympatyczne, są też niesympatyczne, są tak zwani porządni chłopcy, są klauni klasowi, no różne są sposoby radzenia sobie młodego człowieka ze zbliżającą się odpowiedzialnością.
1: Powiedziałbym, że względnie spokojny chłopak, który raczej zdarzało się, że czasami cicha woda.
0: Rozumiem. I jak myślałeś o życiu dorosłym? Czy Pan Bóg był w tym myśleniu?
1: Często tematy rodzinne dotykały tych zagadnień i tu wtedy temat Boga gdzieś tam wewnętrznie był rozpatrywany. Myślę, że intensywniej to miało miejsce dopiero tak gdzieś bliżej 20 lat.
0: No. I co myślałeś o życiu swoim, że jak będzie przebiegało, że jakie miałeś marzenia?
1: Myślę, że byłem aktywnie zaangażowany właśnie w sport i wtedy w te wszystkie działania, które no jeszcze ten Pan Bóg nie był taki skonkretyzowany. Na pewno były gdzieś wartości przekazywane przez rodzinę, które gdzieś miały swoje odzwierciedlenie w Bożych nakazach, przykazaniach, no ale to potem stopniowo mogło być No tak jak ten wiek, 17-18 lat, człowiek szuka innych dróg, innych, poznaje życie tak na własną rękę i wtedy o Panu Bogu się nieco zapomina.
0: Na ile ty zapomniałeś o Panu Bogu?
1: No, był okres już późniejszy, kiedy...
0: A jaką drogę wybrałeś? Poszedłeś na studia, do pracy?
1: Tak, zacząłem studia, nie dokończyłem ich.
0: Jaki kierunek?
1: To było inżynieria sanitarna, ale poszedłem do pracy, bo trzeba było wspomóc rodzinę. I jak kiedy zaczęły się moje działania już w zakresie prowadzenia wycieczek jako turysta, jako turysta to byłem bierny, ale jako przewodnik już musiałem gdzieś aktywnie działać. No i wtedy pojawiły się różnego rodzaju, jak to się mówi, życiowe przyjemności, różne kontakty, które starałem się nigdy nie nadużywać alkoholu, ale zdarzały się kontakty. Lata 60., lata 70. to kontakt już był taki turystyczny, z alkoholem dosyć powszechny, ale wzorzec ojca właśnie pozwolił mi zachować tę stabilność. Ale to młodzieńcze zainteresowania spowodowały, że gdzieś było zainteresowanie i płcią przeciwną, i życiem. No i tutaj mogły nastąpić pewnego rodzaju zagubienia, no, które spowodowały, że tak gdzieś zainteresowanie elektroniką, zainteresowanie turystyką, to wszystko odsunęło mnie od Pana Boga tak w znacznym stopniu.

0: Jak daleko doszedłeś w tej drodze? Bo...
1: No, nie było tak źle. Bo, powiedzmy sobie, jedynie pomijane były msze święte, niedzielne. To tu było, z tym nie było najlepiej. A jedyne co, no to ta ciekawość życia spowodowała, że pojawiło się zainteresowanie innymi filozofiami, innymi kulturami. Szukanie Pana Boga było tak troszkę na własną rękę. No, na pewnym etapie, również w latach 70. to było Towarzystwo Psychotroniczne. To również... No to również na nowo powrót do Pana Boga.
0: Ale zanim do tego powrotu dojdziemy i do tych różnych zainteresowań światopoglądowych różnych, to jak myślałeś o swojej realizacji w takiej warstwie rodzinnej, prawda? Czy myślałeś zakładać rodziny? Nie.
1: Na razie zainteresowanie własną rodziną nie było takie mocne. Dopiero moją małżonkę poznałem na kursie przewodnickim i no i wtedy już się zaczęło, to wiek powiedzmy 24 lat, a wcześniej nie było tego zainteresowania. Jedynie, no był czas jeszcze wojska, był tak...
0: Jakie to lata w wojsku?
1: No to tak 68.
0: To ciężkie czasy jeszcze.
1: Tak, to wtedy pamiętam wydarzenia marcowe, wydarzenia na uniwersytecie. No właśnie, to trudne i na pewno byłem zdecydowanie po stronie ludzi pracy czy ludzi studentów. Wiary. No ale jednak samemu błędy się popełniało. Nie było, tak jak mówię, ogólnie nie było chyba tak źle. Jednak pomału można tego Boga zagubić, i oddalając się od tych praktyk religijnych typu modlitwa, czy uczestnictwo we mszy świętej, przyjmowanie Najświętszego Ciała Pana Jezusa.
0: Żona była wierząca?
1: Moja małżonka, tak, była wierząca.
0: I czy to jakoś wpłynęło na twoje... No bo rysujesz taki proces powolnego, niezauważalnego odchodzenia od Boga.
1: Bardzo silnym wydarzeniem dla mnie była sytuacja, kiedy nie byłem taki właśnie zaangażowany w praktyki religijne i wtedy czekaliśmy z małżonką przez 9 lat na dziecko i nie było. I takżeśmy się przyzwyczaili. Stało się to praktycznie już normą, że nie stosowaliśmy żadnych ograniczeń w jakiejś sytuacji zwlekania, żeby to dziecko było później. I też dziwnie Pan Bóg mnie wezwał do czytania Słowa Bożego. Odjeżdżałem dosyć daleko z Żoliborza do Międzylesia. To odległa droga i wtedy miałem tą ochotę czytania Pisma Świętego.
0: Ale skąd? Czy można było młodego technika czytać albo żołnierza polskiego?
1: I to też było czytane, ale jednak jakieś poruszenie nastąpiło. Tak jak wspomniałem, no może na pewno znaczenie miał też i ksiądz, którym tam miałem kontakt i pewne tematy wiary, pewne zagadnienia, które gdzieś tam w sercu się rozbijały i one dochodziły do, myślę, natchnienie Ducha Świętego co do tego czytania Słowa Bożego, ono mnie tak na nowo ożywiało. No i te oczekiwanie. I pewnego dnia dostałem wezwanie, takie w modlitwie, bym pomodlił się o dziecko. Wewnętrzne wezwanie, które przyjąłem, pomodliłem się i ku wielkiemu zaskoczeniu żona została brzemienną.
0: No i to... Czyli innymi słowy, Pan Bóg wam wcześniej po prostu nie błogosławił.
1: Z tego widać, nie błogosławił. Chociaż dopuszczam, że w jakiś sposób miał swój plan. Bo potem, kiedy...
0: No ale go już zarysowałeś przecież. Przed chwilą powiedziałeś, że kiedy zacząłeś się do niego z powrotem zbliżać...
1: Tak, ale ja bym powiedział, że to on się postarał o to, żebym ja wrócił do niego, a nie ja robiłem jakieś specjalne zabiegi.
0: No, ale to tak zawsze jest.
1: No tak, ja wiem.
0: Tylko, że on wychodzi do człowieka.
1: Tylko do końca mi wtedy jeszcze to nie było jasne. Dopiero w latach kilka lat później, kiedy byłem w towarzystwie psychotronicznym, jednocześnie przylgnąłem do neokatechumenatu. I wtedy te...
0: To ciekawe zestawienie.
1: Tak. I wtedy te uderzenie Słowa Bożego stawało się bardzo silne. A i było to równoległe. Było towarzystwo psychotroniczne. Robiłem nawet wykłady z powiedzmy astrologicznych, bo skończyłem kurs astrologii kilkuletni. No, ale i jednocześnie obecność papieża już wtedy. To było przecież koniec lat 70. I ten papież też spowodował pewne ożywienie takiego młodzieńca, jakim byłem.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego towarzystwa, bo to były czasy, kiedy takie zaangażowanie kompletnie nie kłóciło się w umysłach ludzi z wiarą, prawda?
1: No, właściwie nie. Chociaż byłem już pewnego rodzaju obserwatorem wydarzeń, które tam miały miejsce, bo kiedyś, chociaż ze znajomą robiłem również jakieś wykłady na temat tarota, ale jednocześnie, kiedy jedna z wykładowczyń mówiła jakoś w sposób taki obojętny, poniżający, nawet omawiając drogę krzyżową czy samocierpienie Chrystusa, to ja wtedy miałem pobudzenie serca, by za nią się modlić, by właściwie zaprotestować wewnętrznie na jej takie treści. Mm-hmm. A z drugiej strony była ta ciekawość, bo gdzieś ta wiedza tajemna uwzględnia dziś Pana Boga, tylko nie do końca. Jeszcze byłem tego świadomy, że to jest manipulacja, no, znaczna manipulacja.
0: I zniekształcenie obrazu Boga całkowite.
1: No właśnie, to zniekształcenie było podawane wielu osobom. Potem te osoby, które tam były i nawet na jakichś znaczniejszych stanowiskach, potem je spotkałem w wspólnotach.
0: Także to katolickich.
1: Było, tak, katolickich, w wspólnotach katolickich.
0: A co cię pociągnęło w ogóle do wiedzy tajemnej?
1: No, to zawsze temat był to takie młodzieńcze poszukiwania, ale gdzieś zdarzyło się, że pewne właśnie tych wydarzeń było sporo, ale powiedzmy sobie, znajoma w pracy zaprosiła mnie do tego towarzystwa psychotronicznego. I niemniej wcześniej była literatura, były też pewnego rodzaju ciekawostki z zakresu tych zagadnień tajemnych.
0: Mhm. I czy w trakcie praktyki astrologicznej, czy jakiejkolwiek innej, czy działy się rzeczy nadzwyczajne? Czy wszedłeś w to duchowo, nie tylko intelektualnie?
1: Tak, tu wszedłem w ogóle w praktyki, byłem bioenergoterapeutą. Wszedłem na bardzo poważnie, także miałem swój udział. No już nie będę wymieniał, jak i w szpitalach, ale prawda, ale czy u ludzi chodziłem. I mogę powiedzieć, że było to ciągle z takim poszukiwaniem, żeby pomóc tym ludziom. Nie było tam jakieś zaangażowanie, by robić z tego materialne jakieś ukierunkowanie. I dopiero właśnie, tak jak wspomniałem, w tym neokatechumenacie stawałem się świadomy tego, że co Pan Bóg naprawdę od człowieka wymaga.
0: Ale czy były osoby uzdrowione przez Ciebie jako bioenergoterapeuta?
1: Myślę, że było dużo takich znaków, tak. Ale to było właściwie bardzo dziwne, bo kiedy jedna z ordynatorek poprosiła mnie, bym przyszedł do dziecka, wiedzieli już, że się tym zajmuję, kiedy poproszono mnie, żebym przyszedł do dziecka, które miało skleszczowego, porodowego tego zabiegu, uszkodzony rdzeń kręgowy, i wtedy modliłem się do Matki Bożej. To dziecko było w inkubatorze. Modliłem się do Matki Bożej, przystawiłem ręce do tych przewodów, które dostarczały temu dziecku krew. I to dziecko było zasiniaczone, i dla mnie samego było niesamowite to, że to dziecko potem wróciło zupełnie do normy. To było dla tego zespołu dziwne. Były wydarzenia też i późniejsze, bo potem, kiedy kiedy byłem w kolejnej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, było nam powiedziane, że mamy zaprzestać tych praktyk, co zresztą właściwie już wcześniej wiedziałem, że to już nie jest ta droga. Niemniej gdzieś to się jeszcze po kątach serca plątało i biblioteka tej z wiedzą tajemną też była bardzo bogata. Więc nastąpiło oczyszczanie tej biblioteki. Pomału to oczyszczanie też umysłu, powiedzmy, i tych praktyk również miało miejsce. I wtedy było zadziwiające, bo Pan Bóg te predyspozycje, które były z praktyk bioenergoterapeutycznych, zmienił na dary w grupie odnowy w Duchu Świętym, we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym.

0: czy poza tym dzieckiem zasieniaczonym, które to zniknęło, czy były jakieś inne momenty, kiedy nie modliłeś się do Matki Bożej, tylko kiedy po prostu robiłeś to, czego się nauczyłeś na kursach? Czy były jakieś nadzwyczajne wydarzenia?
1: I może to było tak, że ja byłem indywidualistą. Nie wchodziłem na przykład... Nie wchodziłem w praktyki pana Emfazego Stefańskiego, który stosował tam różnego rodzaju praktyki doskonalenia umysłu, czy jeszcze inne. Były tam ćwiczenia innych osób. Ja zasadniczo w nie wchodziłem. Tak jak mówię, byłem indywidualistą, sam ćwiczyłem, sam praktykowałem, sam byłem jak gdyby ożywiony tymi tajemnymi zdarzeniami. Gdzieś tam ksiądz Klimuszko był dla mnie jakimś też, byłem zainteresowany jego postacią. I mogę powiedzieć, że w sytuacjach, kiedy byłem proszony do osób chorych na raka, czy osób cierpiących, gdzieś występowały wydarzenia, które mógłbym powiedzieć, że dawały jakiś obraz zmiany sytuacji na dobre, albo powiedzmy sobie, jedna z koleżanek redaktorek prosiła mnie kiedyś, bym jej koleżanki córkę otoczył modlitwą, bo miała guza mózgu i pomimo, że wtedy modliłem się za tę osobę, dziwne, prawda? Praktyki te miały zupełnie troszkę inny charakter. Kiedy się modliłem za tę dziewczynę, nakładałem ręce. Efekt był taki, że ta dziewczyna dobrze się miała. Niemniej w jakiejś tam podróży lotniczej nastąpił wylew, zatrzymanie. I potem ta matka tej dziewczyny opowiadała mi potem, że ta dziewczyna nie odzyskała przytomności, jednak miała ciekawe sny. Ciekawe sny.
0: Matka miała sny.
1: Tak, matka.
0: Czyli dziewczynka zmarła, tak?
1: Dziewczynka po pewnym czasie zmarła, jednak te sny i wspólne nasze rozmowy spowodowały, że ta matka wróciła do Boga, modliła się za tym. Takie miałem nastawienie, by ją ku temu skłaniać do modlitwy.
0: Czyli innymi słowy, nie wchodziłeś w te
1: praktyki
0: magiczne, transowe, działanie, których symbolem jest działalność Lecha Emfazego Stefańskiego?
1: Tak, nie, właśnie nie wchodziłem. Przeraziło mnie nawet na pewnym etapie, kiedy dowiedziałem się, że praktykuję mszę, czarne msze. To dla mnie było szokujące. Poza tym miał jakiś taki groźny, powiedzmy sobie, diaboliczny wzrok. Także to też mnie nie...
0: A skąd w tych mszach wiesz?
1: No, potem były ogłaszane, to było nawet ogłaszane.
0: Ogłaszane?
1: Tak, tak.
0: W towarzystwie,
1: I w towarzystwie, i nawet na plakatach można było powiedzieć, że tam...
0: Potem... Jakimi słowami?
1: No, że były to msze, jak dokładnie już w tej chwili nie pamiętam, jak to było ogłoszone, bo to było przecież to było latach 70., połowie lat 70., czy tam pod koniec lat 70. Niemniej osoby, które przekazywały czy ogłoszenia, że zapraszane są do starej prochowni, że tam są tego typu...
0: Ale padało słowo czarne msze?
1: Nie, czarne msze nie, ale z przekazów osób, które tam o tym wiedziały, tak.
0: Że realnie to były takie zdarzenia.
1: Tak.
0: I jak Pan Bóg dobrał się do Ciebie?
1: On się dobierał cały czas, tylko ten proces był może czasami taki bardziej radykalny. No niemniej powiedziałbym, że właśnie, że tu neokatechumenat odegrał rolę. No potem moje zajęcie się dzieckiem. Było tak, że praktycznie tego roku, kiedy się mój syn urodził, to zajmowałem się dzieckiem. Mieliśmy wtedy bardzo słabe mieszkanie. Zostaliśmy takie mieszkanie zastępcze, które nie było zbyt dobrym do utrzymywania dziecka. Trzeba było, załóżmy, kąpać dziecko po powrocie ze spaceru, kiedy temperatura była ledwo 3 stopnie, prawda? Trzeba było to... No ale jakoś dawaliśmy sobie radę, dziecko się hartowało i zabezpieczaliśmy to w jakiś sposób razem z małżonką. Potem sytuacja się poprawiła ale mogę powiedzieć, że od następnego roku, jak się mówi, od następnego roku zacząłem chodzić na pielgrzymki i praktycznie 27 lat tych pielgrzymek do tej pory częstochowskich praktykuję.
0: No i jaki był powód bezpośredni, żeby pójść na pierwszą?
1: Było to zaproszenie mojej siostry ciotecznej, ale tam miałem okazji dość, żeby rozmyślać nad łaskami Bożymi, nad darami Bożymi, nad miłością Bożą. Poza tym jeszcze był taki zachwyt, zacząłem sporo czytać na temat objawień fatimskich, wszedłem wtedy, coraz głębiej wchodziłem w modlitwę i te praktyki modlitewne, no to już takie całe życie duchowe ubogacało się na tyle, że coraz bardziej rozumiałem Pana Boga, coraz bardziej byłem zainteresowany tym, no i to mnie ożywiło do mocniejszej wiary, no. Powiedzmy tak w skrócie.
0: I kiedy możesz powiedzieć, że odzyskałeś relacje, że Pan, że zacząłeś również czuć jakby w sercu, że no bo do Boga można się zbliżać, ale jest taki moment,
1: tak,
0: kiedy człowiek jakby czuje, że jest w nim jakby, że jego życie zależy od kogoś, kto nie jest nim, tym człowiekiem, prawda?
1: Myślę, że to, że nie było takiego momentu radykalnego, jednak stopniowo było tak, że byłem w kręgu przyjaciół zaangażowany, także chodziłem na msze święte z modlitwą o uzdrowienie. Tam też to oczyszczanie serca na pewno Pan Bóg czynił, to jestem o tym przekonany. I również wysyłałem osoby na modlitwę wstawienniczą do tej grupy wesołej, w której potem przez wiele lat, przez 20 lat uczestniczyłem. Brałem udział we wspólnych spotkaniach i osobiste życie duchowe bardzo się ożywiło, poprawiło. I takie widziałem potrzeby ludzi, które były dla mnie tak ważne, że albo się modliłem za nie, albo właśnie obmadaliśmy we wspólnocie. To było mocne ożywienie. I to jest tak, jak jeżeli człowiek się modli, to wewnętrznie czuje obecność Boga i to pragnienie Jego obecności jest stałe. Wtedy mogę powiedzieć, że to poruszenie Ducha Świętego było tak wielkie, że momentami budziłem się w nocy i radośnie się modliłem, prawda? Czy też nie żałowałem czasu na modlitwę, że inne sprawy stały się mniej ważne, że nie jakoś te sprawy tego świata nie były dla mnie jakieś porywające. Odsunąłem jakieś swoje zainteresowania takie przyziemne. No, ale mogę powiedzieć, że to ten proces nawracania trwa nadal, bo to wiadomo, że to jest taki charakter natury ludzkiej, że do końca będzie się musiał zmieniać. Jednak ta potrzeba służenia Panu Bogu była coraz większa. Miałem swój tam udział w parafii świętych apostołów Jana i Pawła. Tam redagowałem pisemko dla tej parafii. I tak, kiedy to pisemko miało swój tytuł apostoł, i kiedy w swoim czasie była modlitwa o wylanie Ducha Świętego, to zapragnąłem daru apostolstwa. No i dostałem ten dar, powiedzmy. Nie dlatego, żebym się chwalił, bo to dopiero potem się rozkręcało. No i praktycznie moje...
0: Ale co to znaczy, że dostałeś dar apostolstwa?
1: To znaczy, prosiłem o dar apostołowania. Myślę, że to miało wiele takich, powiedzmy, gałęzi. Swoje doświadczenia turystyczne skierowałem na prowadzenie pielgrzymek, obozów o charakterze religijnym, do spółki ze znajomymi kapłanami, czy też z ludźmi, którzy byli zaangażowani we wspólnocie. I organizowanie rekolekcji ze znajomymi kapłanami. Także to było takie zaangażowanie. Poza tym, no poza tym w jakimś tym kręgu znajomych obmandaliśmy poza wspólnotą jeszcze te osoby, które wymagały tej potrzeby modlitwy, odwiedzanie osób potrzebujących. Także były ciekawe znaki tego. Także ludzie, którzy gdzieś tam byli w trudnych sytuacjach, potem wracali do Pana Boga, czy przez wspólną modlitwę byli zapraszani do powrotu do Pana Boga. No i powiedzmy sobie, też było takie bardzo ciekawe wydarzenie, kiedy mój przyjaciel prosił, żebym się pomodlił nad ludźmi, którzy nie mają dziecka dłuższy czas. No, efekt był taki, że miałem takie duchowe poznanie, że oni powinni się na nowo wrócić do Pana Boga. No i rzeczywiście uwierzyli, przyjęli, w krótkim czasie to dziecko się narodziło. Ale już wtedy praktykowałem modlitwę za dzieci narodzone. Praktykuję już ponad 20 lat. I to też chyba była taka łaska, że tym ludziom, którzy albo mieli problemy, albo się chwiali, albo postanowili popełnić aborcję, to tym osobom już było łatwiej zrozumieć niektóre zagadnienia i myślę, że to był jeszcze kolejna gałązka, prawda, w tych działaniach. No, było ich sporo, z takich właśnie wspólnych, przyjacielskich, rodzinnych, czy kontaktów z nieznajomymi ludźmi.

0: Jak dzisiaj służysz Bogu?
1: Jestem...
0: Pracujesz?
1: Tak, tak, nadal pracuję, pomimo, że już mógłbym emeryturę przejąć, ale jestem we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, a dodatkowo, ponieważ w swoim czasie, w latach 80., w drugiej połowie lat 80. w Medjugorju dostałem też takie wewnętrzne wezwanie, bym prowadził pielgrzymki tam, także i tam pielgrzymuję. No, na ile czas pozwala, to jest to czas modlitwy też własnej. Spotykam się w kręgu ludzi znajomych na takich wspólnych jakichś temat, wspólnych spotkaniach, gdzie tematem jest często Bóg. Ale to też tak nie jest tak łatwo, dlatego że jeżeli są obowiązki i służbowe, i w pewnym sensie rodzinne, chociaż mój syn już jest dorosły, żona jest bardzo pomocna i tolerancyjna względem moich takich ciągłych gdzieś rozjazdów, no to jest jeszcze sporo przyjaciół i no i jest jeszcze 12 chrześniaków, z którymi częścią jestem w takim sporym kontakcie, częstym kontakcie. No, szczególnie taka jedna moja chrześnica to jest też taki dar od Pana Boga, gdzie miałem możliwość poznania, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. Takie zadziwiające, bo kiedy po jej matka miała problemy z ciążą bardzo poważne i obmadlaliśmy, miała być to dziecko usunięte razem z przydatkami tej matki, a jednak modlitwa całego szeregu osób, zmiana lekarza, sytuacja z bardzo ciężkiej ulegała poprawie. No i potem, kiedy dziecko już urodziło się szczęśliwe i zdrowe, to ta matka, ci rodzice poprosili mnie, żebym został ojcem chrzestnym. No i w efekcie, kiedy już było po chrzcie, modliłem się właśnie na Ostrobramskiej. Tam ten kościół też odegrał dosyć ważną rolę w moim życiu i do tej pory ten proboszcz jest tam zawsze dla mnie takim wzorem proboszcza. Tam właśnie przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej dostałem znowu taki dar poznania, takim z wielką pewnością, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. No i jesteśmy w dobrej więzi, w dobrym kontakcie. Jest taki jakiś rodzaj ukrytej...

0: dobroć, tą łaskawość, tym miłosierdzie. Do tej pory, kiedy się modlę, to on nie daje mi poznać, że jest na mnie zły, tylko zaprasza do zmiany na ku dobremu. I to mnie zachwyca, to mnie ta jego dobroć, to jego ciepło, ta czułość Chrystusa jest wielka. No, także myślę, że to się utrzymuje. I to ta jego miłość mnie ciągle przywraca do tego, bym odchodził od sytuacji, które mogły mnie na nowo ku grzesznym sytuacjom ściągnąć. I tych sytuacji jest dużo, począwszy od pracy, kiedy modlę się, powiedzmy, za moich przełożonych, jak również i ludzi, którzy mnie czasami narobią nieźle kłopotów, czy ich postawa jest dla mnie trudna, a skończywszy na sytuacjach codziennych, kiedy nie zwierzam się, ale czasami obmadlam osoby, które potrzebują tej pomocy i wiem, że Bóg przyjdzie z pomocą i ufam, że nie musi to być od razu, ale że modlitwa ma swoje wielkie znaczenie. I tu mogę powiedzieć, że Pan Jezus ciągle wskazuje mi na swoją matkę i Maryja też odgrywa olbrzymią rolę w moim życiu. Jej pomoc, jej stawiennictwo, jej starania o moje zbawienie jest dla mnie w pełni świadomości.
1: Mm-hmm. A taki konkretny dwa znaki, jedno, dwie sytuacje, w których po prostu widać było, że Pan Bóg działa mocno, z mocą.
0: No, były takie sytuacje, kiedy, tak jak wspomniałem, kiedy modliliśmy się za osoby, modliliśmy się za narkomanów, których mieliśmy we wspólnocie pod opieką. Byli tacy, którzy wracali do Pana Boga. Są teraz, powiedzmy, jeden z tych jest organistą. Były modlitwy również za dziewczynę, która była w takiej depresji, w takim osłabieniu, gdzie weszła w narkotyki. Potem pojechała do Medjugorje. Myślę, że ta modlitwa matki, modlitwy nasze, też były pomocne i tu działania Boże były bardzo silne. No, począwszy od tego momentu, który był dla mnie tak silny, że zaraz po tej modlitwie ten syn mój, prawda, począł się, a skończywszy na wydarzeniach, powiedzmy sobie, bieżących, kiedy nie zawsze przykre sytuacje. No, powiedzmy sobie, kiedy jestem nawet wzywany, kiedy czasami jakieś cierpienie, trud się pojawia i dostaję wezwanie, że to jest dane mi, bym wspomógł te inne osoby swoim trudem, modlitwą, cierpieniem, to przyjmuję to jako Boża ingerencję w moje życie, abym się zaangażował w to kroczenie Kościoła ku zbawieniu. No.
1: A najtrudniejsza sytuacja już w tym takim okresie, w którym nawróciłeś się i starałeś się iść ku Bogu?
0: Były takie momenty zachwiania, kiedy pojawiła się osoba, która podobała mi się, mówię o kobiecie, prawda? Ale przyszło opamiętanie, Boży silny znak, I to od razu się wyciszyło. Poza tym, czasami z moim, ćwiczył mi Pan Bóg w cierpliwości, z posłuszeństwem wobec Boga, które się przejawia czasami w sytuacjach przełożonych, też mnie Pan Bóg ćwiczył. I tutaj starałem się to posłuszeństwo zachować, chociaż nie zawsze tak było słodko.
1: A sytuacja takiego największego przytulenia przez Pana Boga?
0: Ich było tak dużo, że

0: mogę powiedzieć, że kiedyś wezwał mnie, bym pisał jego wskazania. Dziwne, bo przecież mówił mi to do serca w modlitwie, ale jakieś miałem taką potrzebę, by zapisywać tak na luźno czasami jego myśli. A powiedział, że nie na karteczkach, w konkretnych zeszytach, prawda? I potem i ciągle te jego słowa: błogosławię ci, otaczam cię opieką, daję ci wsparcie, wzmocnienie. Myślę, że to jest taki cały ciąg, to działanie Ducha Świętego miało miejsce na różnych polach, w różnych sytuacjach. I kiedy modliłem się ze wspólnotą, i indywidualnie, i kiedy chodziłem z jakimś posługą do innych. I ta dobroć Boża ciągle. W swoim czasie byłem na przykład zaskoczony, bo organizowałem jakoś tak, wszedłem nie tylko w poznanie lektury świętej Marii Alacoque, jak tę cześć sercu Jezusowemu należy oddawać. Jakoś tak się tym zachwyciłem, ale w swoim czasie bez żadnych przygotowań, dla dwóch kapłanów tam przygotowywałem pielgrzymkę, no i pojechaliśmy do Francji, no i akurat trafiło się, że do Paray Le Monial, i akurat trafiliśmy na święto Pana Jezusa. No i też to taki zdawać mi się drobny epizod, ale jakoś tak Pan Bóg mnie właśnie zaprosił. Często też jeżdżę do Łagiewnik z grupami, przynajmniej 2-3 razy w roku, i jest mi dane tam być, i te Boże miłosierdzie, czy to dotyczy mojego kraju, mojej ojczyzny, czy dotyczy to mojej najbliższej rodziny, czy mnie osobiście, to te Boże miłosierdzie widzę, czuję przez dary tych świętych, papieża, przełożonych, nawet trudów, które czasami nie daje mi Pan Bóg łatwej drogi, czy zbyt wygodnego życia, ale mam swoje słabości również, na które Pan Bóg mi wskazuje, i tą pomocą jest na co dzień moja żona, która czasami coś tam przypomni o to i owo, w sposób bardziej zdecydowany, czy nawet z wydarzenia, które w życiu się zdarzają. Ale ilekroć zwrócę się do Boga, to czuję Jego wielką pomoc.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Myślę, że intencji naszej ojczyzny, także i potrzeb Kościoła. Myślę, że papież potrzebuje tego wsparcia i nasz Kościół, aby trwał w wierności Bogu.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Nie pytaj dlaczego, a pytaj dla kogo. Rozłożenie systemu. Niby wydaje się proste pytanie, nie dlaczego, a dla kogo, a zupełnie inna motywacja, zupełnie inne spojrzenie, zupełnie inna perspektywa. Ze względu na kogo, albo dla kogo to robi, nie? Przede wszystkim kazanie powinno być o czymś. Konkretnie do życia. No zobacz, co z tego pasuje, tak? Co z tego do ciebie trafia, nie? I w pewnym momencie sama wypaliła, mówiąc do syna, ja nie wiem, naprawdę po co ci to bierzmowanie? Podczas gdy syn sam się zgłosił do tego bierzmowania, mało tego właśnie, co mamy namówił, żeby właśnie z nim przyszło na to spotkanie. Czasami role ewangelizatorów się odwracają. Na pewno obecność i słuchanie. To, co jesteśmy w stanie zainwestować w dzieci, no to jest inwestycja w przyszłość, nie? I tutaj ta obecność jest szalenie, szalenie ważna, żeby w niedzielę chociaż razem do stołu usiąść.
1: Witamy serdecznie w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Tomasz Kostecki, duszpasterz harcerski, dyrektor Bursy dla Młodzieży Męskiej w Siedlcach, fachowiec od spraw młodych. Proszę księdza, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Miło mi za takie przywitanie, zwłaszcza o tym fachowcu od młodzieży, od spraw młodzieżowych. Nie wiem, czy 50-latek może być fachowcem od tej dziedziny, gdyż wydaje się, że ten przedział wiekowy coraz bardziej się zaznacza i coraz bardziej zaznacza się różnica pokoleniowa. Ale ja bym powiedział tak, kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu. To stare powiedzenie autorstwa Żaląskiego. Ono też mi przyświeca w takich różnych podejmowanych pracach, działaniach duszpasterskich, w które jestem zaangażowany. Więc szukamy sposobu, o tak bym powiedział.
1: No i właśnie, jakie to są sposoby dzisiaj na tych młodych ludzi przyklejonych do telefonów komórkowych, swoich laptopów, niechętnych do wychodzenia na zewnątrz?
0: Ja bym powiedział tak, patrząc na pracę harcerską, bo to będzie dla mnie taki łatwy punkt odniesienia, to rzeczywiście wydaje się, że takiej młodzieży, która jest teraz zaangażowana w coś stałego, nie akcyjnego, tylko coś stałego, to rzeczywiście jest jakiś niewielki procent. Więc dla tych, co są stale zaangażowani, co uczestniczą w jakiejś formacji, wydaje się, sprawa jest troszeczkę bardziej oczywista, ponieważ każda grupa czy wspólnota ma jakąś pewną swoją formację, która wynika z wspólnych spotkań, z jakiegoś programu, który jest dla danej wspólnoty wytyczony. Natomiast pytanie jest inne, prawda, które tutaj pani postawiła, mianowicie, czy jak dotrzeć do tych, którzy nie są zaangażowani. Wydaje się, że no, różnego rodzaju eventy, no bo tutaj trzeba postawić chyba na jakąś akcję, tak mi się wydaje, w tym sensie, że Kościół ma, czy ja patrzę na przykładzie naszej diecezji siedleckiej, czy nocne czuwania młodych, czy właśnie Jerycho Młodych, czy różnego rodzaju, teraz patrzę, jest kurs lidera dla młodzieży. Więc różne takie, no mogą być takie akcje, no w pewnym sensie, tak? Raz na jakiś czas adresowane. Tutaj szukamy różnych, czy duszpasterze szukają różnego rodzaju ciekawych, tak się przynajmniej wydaje, ciekawych tematów, ciekawych ludzi, którzy mogliby coś powiedzieć. No plus patrzę też na działalność księży, duszpasterzy, nie tylko księży, ale osób zaangażowanych w duszpasterstwo na przestrzeni internetowej. Czy to będzie kwestia właśnie TikToków, czy to będzie kwestia... No YouTube to raczej nie, bo to jest chyba forma za bardzo długa, chyba że rolki. No to tak. Natomiast no coś musi, co być sensownego, a jednocześnie co musi trochę zaintrygować. No tak mi się wydaje, no współczesny człowiek jest oglądaczem, nie wiem ile, 15 sekund, 20 sekund i musi być naprawdę coś bardzo, bardzo mocno wciągającego, żeby to jego uwagę przyciągnąć na dłużej. Więc rzeczywiście chyba bardziej działanie obrazem, emocjami, niestety. Dzisiaj to też działa nie tylko w polityce, ale także i wśród młodych ludzi. Emocje, obraz, dźwięk. Bym powiedział jakieś działanie przez zmysły, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej, no.
1: Bo chciałam dopytać właśnie o to, co dzisiaj działa na młodzież, ale już częściowo ta odpowiedź padła. Jak ich zachęcić w ogóle do wejścia w te propozycje?
0: Ja bym powiedział tak. Na pewno jest ważne mieć ze sobą jakąś grupę ludzi, jakiś sztab, z którym się pewne rzeczy robi, tak? To jest na pewno ważne, tak? I no, na pewno słuchać też ludzi młodych na pytania, jak oni to widzą, jak oni by to chcieli zobaczyć, jak oni by to widzieli adresować, no bo prawda jest taka, że oni są na co dzień w tym środowisku i na co dzień są wśród swoich rówieśników. No i ewentualnie pod tym kątem patrzeć, no jakich inicjatyw szukać. W Międzyrzecu Podlaskim ksiądz niedawno zorganizował zabawę andrzejkową na ponad 300 osób. 200 osób było dodatkowych na dodatkowej liście rezerwowej. Pytanie, co ich zaintrygowało, czy nie przypadkiem tylko tani koszt, no bo akurat całonocna zabawa z DJ-em, z wyżywieniem kosztowała 50 zł. Być może to jest, bym powiedział, taki haczyk, ta rybka. I być może jest tak, że trudno mi powiedzieć, bo akurat nie rozmawiałem dalej z tym księdzem na ten temat. Być może to jest ten haczyk, który spowoduje, że ktoś będąc na takim balu zechce czegoś więcej. Także wydaje mi się, że to chyba, o ile ja jeszcze pamiętam duszpasterstwo bardziej takie masowe, na zasadzie takie, że kupą mości panowie, prawda, bo wszyscy są w harcerstwie, czy wszyscy są w łazie, to i ja będę. O tyle dzisiaj to raczej chyba to jest takie łowienie. No i teraz o dobrym słowa znaczeniu, szukanie takiej przynęty, która może zwabić. Czasami rzeczywiście jakiś okres życia człowieka, jakaś sytuacja życia człowieka powoduje, że będzie szukał. Aczkolwiek też z mojej pracy duszpasterskiej w szkole, bo przez 14 lat ostatnich uczyłem katechezy w elektryku w Siedleckim, zauważam taką ciekawą rzecz, że chociaż młodzież chodzi na katechezę, i to, bo rzeczywiście tutaj jeszcze na wschodzie mamy całkiem spory odsetek chodzących na katechezę, to jednak bym powiedział, że ten proces takiego otwierania się, rozmowy z księdzem jest naprawdę długotrwały. To poszczególne osoby, i to naprawdę już bardzo przymusi, ponieważ to, co też zauważyłem, młodzi szukają porady, wsparcia u ludzi równych sobie.
1: Co to znaczy?
0: U równolatków. Taki przykład może dosyć taki drastyczny, ale też taki wiele mówiący. Kiedy właśnie zetknąłem się z moim uczniem, który miał nieudaną, Bogu dzięki, próbę samobójczą, i później podczas rozmowy z nim na ten temat, no powiedział, że po prostu chciał bardzo pomóc swojej koleżance, która przeżywała jakieś trudności emocjonalne, uczuciowe, nie wiem, takie osobowościowe, bym powiedział, tak? I on postanowił jej pomóc. No ale z jego perspektywy, z jego doświadczeniem, to jest mniej więcej cały czas to samo doświadczenie, co ma jego rówieśniczka. I w pewnym momencie ta sytuacja go przerosła. I postanowił ze sobą skończyć, nie? Także to też pokazuje, że nie szuka się, może dlatego, że te autorytety się dzisiaj pogubiły, albo raczej, znaczy wiele zrobiono, żeby one się pogubiły, albo żeby zostały zagubione, tak lepiej tak powiedzieć, żeby zostały zagubione, albo zostały zniszczone. I nagle się okazuje, że młodzież zostaje na poziomie swoim, albo jakiejś wątpliwej jakości moralnej pomagierów, że tak się wyrażę, z dziedziny internetu, nie?
1: A nie ma ksiądz wrażenia, że te problemy, które się pojawiają, wynikają z tego, że młodzi ludzie dzisiaj są o wiele bardziej słabi psychicznie, nieodporni na różnego rodzaju ataki, no ten hejt, który przecież jest tak popularny, słowo jest popularne, ale jest obecny w mediach, w szkole.
0: No tak,
1: czy są słabsi?
0: Ale dzisiaj boję się, że hejtem to już będzie powiedzenie nawet w niektórych przypadkach prawdy pewnej sytuacji, nie? Zwrócenie uwagi i tak dalej. To już niektórzy wezmą to jako hejt. Zgodzę się, że na pewno to pewnie już pokolenie nawet jest dalej, bo kiedyś mówiło się jeszcze parę lat temu, że jest to pokolenie płatków śniegu. Mhm. Pewnie dzisiaj to jeszcze dalej poszło. Może to już nawet nie są płatki. Czyli z jednej strony jest wyjątkowość albo takie poczucie wyjątkowości, jedyności w swoim rodzaju, prawda, i tak dalej. A z drugiej strony bardzo duża taka wrażliwość, ale ta wrażliwość w dużej mierze na własnej osobie, tak bym powiedział. Mhm. Więc to dzisiaj naprawdę niewiele trzeba, żeby człowiek gdzieś zamknął się w sobie, żeby gdzieś zaczął bardzo mocno coś przeżywał, czy nawet próbował się tarczyć na swoje życie, czy choćby nawet były sytuacje dosyć częste samookaleczenia jeszcze, nie? Więc na pewno jest to pokolenie słabsze. Tak bym powiedział. No, trudno winić to pokolenie, że jest słabsze, ponieważ pokolenie tych, którzy pamiętali gorsze czasy, wszystko zrobiło w tym kierunku, żeby to pokolenie nie miało ciężkich czasów. A stare powiedzenie mówi, że ciężkie czasy rodzą twardych ludzi. Twardzi ludzie rodzą dobrych ludzi, a dobrzy ludzie czy słabych ludzi, a słabi, dobre czasy tworzą słabych ludzi i chyba jesteśmy właśnie na tym etapie. A z kolei słabi ludzie tworzą ciężkie czasy. I wydaje mi się, że chyba coraz więcej czy coraz częściej możemy doświadczyć tej ciężkości. No właśnie, w kontekście relacji, budowania relacji, jak to jest bardzo trudne, także dla ludzi młodych, czy nawet w kontekście, oczywiście to jest wszystko uogólnienie, więc każde uogólnienie jest krzywdzące, trzeba też mieć to na uwadze, ale w dużej mierze myślę, że wielu narzeka na współczesnych młodych pracowników, gdzie to jest kwestia chwili, do czasu, kiedy się nie znudzi, dopóki to jeszcze jest jako tak atrakcyjne, natomiast później człowiek rzuca pracę i idzie gdzie indziej, tak? Albo nie idzie gdzie indziej, bo może sobie jeszcze na to pozwolić, że jest utrzymywany. Więc to tak, bym powiedział, no jest to pokolenie bardzo, bardzo delikatne. Bardzo delikatne. Mhm.
1: Ale jest... Tak, proszę.
0: Znaczy, ja tak patrzę nawet po stronie harcerskiej, nie? Ja nie słynę z delikatności, to prawda. Aczkolwiek wiele, tak mi się przynajmniej wydaje, wiele już uczyniłem kroków do przodu, jeżeli chodzi o formację swoją. Natomiast wiem, że czasami kwestia powiedzenia czegoś w oczy bezpośrednio jest bardzo bolesna. Tak? I boję się, że czasami to jest kwestia środowisk, towarzystw, które gdzieś unikają mówienia prosto w oczy, podczas gdy mówią o tym poza plecami. I to tak jest, to bym powiedział, takie fałszywe. Z jednej strony jest taka ala lukierkowa wspólnota. Wszyscy się kochamy, wszyscy się akceptujemy, wszyscy jesteśmy dla. A z drugiej strony, no tak naprawdę jest to podszyte dużym egoizmem, tak bym powiedział, tak? Albo obojętnością.
1: Ale czy to znaczy, że nie istnieje już przyjaźń, bo taka prawdziwa, zdrowa przyjaźń zakłada powiedzenie sobie prawdy prosto w oczy. Kocham cię, ale to i to mi się nie podoba.
0: Gdybym powiedział, że nie istnieje przyjaźń, to bym się mylił, dlatego że widzę bardzo fajnie działające paczki przyjaciół, czy na bazie przyjaźni, tak bym powiedział, wśród harcerzy. Rzeczywiście ludzie, którzy się ze sobą dogadują, ludzie, którzy chcą być ze sobą, i gdzie też są trudne tematy, tak? I trudne sprawy. Więc wydaje mi się, że nie jest to jeszcze zjawisko wymarłe, że tak się wyrażę, przyjaźń. Natomiast to, co tak obserwuję w szerszym kontekście, to raczej jest potrzeba takiej wyłączności. To, co obserwowałem właśnie w tych wszystkich relacjach chłopak-dziewczyna, jeszcze ucząc w szkole, kiedy właśnie mam dziewczynę, tak, i tu jest cały ładunek emocjonalny, tu jest, można powiedzieć, zaraz wypłynięcie całej prawdy o sobie i tak dalej, i tak dalej. No ale problem polega na tym, że wiele tych związków jest raczej krótkotrwałych. No i później jest zawód, później jest gdzieś tam wycofanie i później jest właśnie, że już nikomu nie można ufać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje się, że czasami to jest pewne rzeczy za szybko, bo przyjaźń sama z siebie, ona też jest pewnym procesem. Natomiast może to też wynika z tego, że ten współczesny człowiek chciałby dzisiaj wszystko tu i teraz. Na raz, nie? A to no nie, do przyjaźni też trzeba czasu i potrzeba wartości czasu i bycia ze sobą, tak? Obecności potrzeba.
1: Wiem, że jedną z księdza metod jest stara metoda, jeszcze stosowana przez wielu kapłanów, zabierania młodzieży na wycieczki, na różne wyjazdy, na sprawdzenie siebie w trudnych warunkach. No i teraz pytanie, czego oni uczą się o sobie na takich wyjazdach? Czy zdarza się, że rezygnują? Czy potrafią dotrwać?
0: Gdyby to tylko było możliwe. Pamiętam taki wyjazd, co prawda to już jest pewnie z 6 lat temu, ten wyjazd w Beskid Żywiecki. I pokusiliśmy się bardzo ambicjonalnie metodą, która kiedyś wydawała się normalną, czyli wędrówka po górach z plecakami, spanie w schroniskach, w bacówkach według trasy. I rzeczywiście udało mi się zabrać taką grupę, nawet całkiem sporą grupę, bo chyba 21 osób było plus dwóch wychowawców. No i pamiętam ten Beskid Żywiecki. Szliśmy od Zwardonia w stronę Zawoi. No już pierwszy dzień okazał się dosyć trudny. Fakt jest faktem, że po nocy spędzonej w pociągu od razu po mszy świętej w Zwardoniu w górę. No ale do tego pierwszego schroniska na przegibku to żeśmy szli naprawdę już z językiem na prawie depcząc. Natomiast pamiętam, że po pierwszym czy po drugim dniu takiej wyprawy, może ten drugi jeszcze był bardziej trudniejszy, to pamiętam, że połowa chciała wrócić. Całe szczęście, że chyba to nie mamusie odebrały telefony, tylko tatusiowie. To trzeba było jechać przez całą Polskę, żeby ich stamtąd zabrać. Więc chcąc nie chcąc, wszyscy musieli skończyć tą eskapadę. No i okazało się, że wszyscy sobie poradzili. Ale mieliśmy rzeczywiście różne takie zawirowania z perspektywy czasu, które też pokazywały, że no, po pierwsze trzeba się trzymać grupy, to na pewno, no i słuchać. Nie tylko wydawać się, że wiem, tylko że słuchać. No i sobie nawzajem pomagać, to też jest bardzo ważne. To też takie inne doświadczenie z kolei, kiedy właśnie w Sudetach byliśmy na Śniesce, ale zanim tam żeśmy doszli, to jeszcze byliśmy wcześniej na... O, proszę bardzo, uciekła mi teraz nazwa. Za chwilę sobie przypomnę. Tam mieszkali na Szczenicy. Mieszkaliśmy. No i pamiętam, był z nami chłopak, który rzeczywiście miał spore problemy, jeżeli chodzi o chodzenie po górach. Bardzo chciał pojechać w te góry, ale rzeczywiście no, miał trudność, plus jeszcze plecak. I wiem, że dla niektórych było bardzo ciężko zrozumieć, że trzeba rozładować jego plecak po kilku naszych plecakach, w tym oczywiście plecak u księdza, no żeby chłopak z nami szedł dalej, nie? No, no niektórzy wprost mówili, przecież wiedział, na co się pisze. No nie wiem, czy do końca wiedział, na co się pisze, ale wiedział, że jedzie w góry, to na pewno. No i niektórzy mieli dużo problemów ze zrozumieniem, że trzeba mu pomóc. Więc myślę, że nawet ta sytuacja, bo tam później jeszcze była rozmowa na ten temat, było oburzenie, rozmowa, ale wydaje mi się, że coś takiego zostaje na później. Bo to też, to jest takie trudne w pracy z młodzieżą, że tak jak myślę, wielu wychowuje dzieci, że nie widzisz od razu owocu. Wspaniale by było powiedzieć i od razu cyk zrobione, a od razu, prawda, wydany owoc, prawda, zakwitło super pięknie. Natomiast no tutaj wydaje ci się, że przez długi, długi czas stukasz tym grochem o ścianę i wydaje ci się, że nic z tego nie ma. A później się okazuje, że właśnie coś jednak z tego jest. No i żeby tak też pozytywnie coś powiedzieć, to niedawno niż wczoraj czy przedwczoraj telefon od mojego ucznia, już maturzysty, dawnego maturzysty, już 5 lat temu skończona szkoła, może 4. Księdza, chcemy spotkać się u księdza z chłopakami, niech się znajdzie czas, bo ja muszę się też księdzu czymś pochwalić. Ja mówię, no Sebastian, gratuluję. Domyśliłem się, że chodzi oczywiście o narzeczeństwo. Mówi, no tak, oczywiście proszę księdza. I mówi, i proszę księdza, jest wszystko tak, jak ksiądz mówi, wszystko w swoim czasie i w swoim właściwym porządku. Ja mówię, kurczę, to widzę, że coś z tej religii zostało. No proszę księdza, zostaje. Jednak ksiądz na darmo do nas coś mówił. Więc to też takie pozytywne też kwiatuszki, tak bym powiedział.
1: No, to na pewno daje radość, bo czasami można poczuć, że skrzydła są podcięte, że już nic do nich nie dociera. Ja mówię z perspektywy matki, bo czasami to jest tak jak grochem o ścianę, ale potem gdzieś w jakichś takich sytuacjach zupełnie niezwiązanych z tamtym tematem okazuje się, że gdzieś to zdanie zostało i czasami nawet te dzieciaki potrafią wprost to zdanie, które ja im tłukłam do głowy tyle czasu powtórzyć słowo w słowo. No to są świetne świadectwa. Ja tak sobie słucham tego, co ksiądz opowiada i mam takie wrażenie, że tutaj receptą na tych młodych ludzi nie jest koniecznie zabranie ich tak fizycznie gdzieś na jakiś wyjazd, tylko stworzenie im możliwości pobycia razem. Stworzenie takiej sytuacji, w której mogliby zobaczyć, że nie są samotnymi wyspami, że są wokół nich inni ludzie, którzy mają gorzej, no powiedzmy tak. Znalezienie siebie w sytuacji, w której do tej pory ja oczekiwałem pomocy, a w tym momencie widzę, że jest ktoś, kto może się oprzeć na mnie. Czy ma ksiądz takie doświadczenie?
0: Na pewno każda forma jakiegoś wolontariatu, która otwiera na pomoc drugiemu człowiekowi, jest bardzo dobra. To co by nie mówić na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której osobiście nie jestem fanem, ale pomysł jest strzelony w dziesiątkę. Jest to akcja, to już jest,
1: no właśnie,
0: to już jest dobre, ale akcja, która jest akcją dobroczynną. Czyli właśnie, przynajmniej tak jest w zamiarach, tak bym powiedział, i z taką inicjatywą, z takim pomysłem ci młodzi się w to angażują. I tutaj od ich strony nie podejrzewam żadnych niecnych motywacji, czy jakiś tam, nie wiem, chęci szukania jakiegoś zysku. Czyli od ich strony, ja bym powiedział, to jest bardzo dobre zagospodarowanie, tak? I wydaje się, że w wielu sytuacjach, ja patrzę po życiu obozowym w harcerstwie na przykład, tego wprost uczymy, gdzie na przykład jest wyjście do ludzi z propozycją zrobienia dobrego uczynku. Oczywiście zawsze jest pytanie, po co, na co, dlaczego, wytłumaczenie.
1: Dlaczego ja?
0: Dlaczego? No ale to akurat całą zastępicie, więc to nie jest problem. Dlaczego ja? Natomiast no, w harcerstwie może znowu jest łatwiej, dlatego że to jest w formacji harcerskiej, tak, służba. Trudno powiedzieć, żeby było inaczej. Natomiast no, też uczciwie powiem, no, też tak patrzę po moich harcerzach czy harcerkach, no to czy zaangażowanie w Szlachetną Paczkę, czy właśnie w zbiórki żywności, czy w Międzyrzecu, czy w Siercach, to rzeczywiście to procentuje rzeczywiście i to jakoś jest pociągające dla ludzi młodych. Na pewno to, co pani powiedziała, żeby zrobić wspólnotę, tak, to jest w ogóle, wydaje mi się, to dobre wyzwanie do tego, żeby stworzyć wspólnotę, bo jeszcze zgromadzić ludzi koło siebie to jest jedna rzecz, to można na jakiejś akcji, natomiast żeby zrobić z nich wspólnotę, to no, ci ludzie po prostu też jakoś muszą zechcieć tego, potrzebować tego, nie? Boję się, że świat wirtualny robi jakąś taką namiastkę tej wspólnoty i jest od tej racji, że jest łatwiejszy, bo jest mniej wymagający, to też w dużej mierze też to blokuje. Dzisiaj nawet rozmawiałem z wychowawcą na ten temat, jak bardzo to sprytnie zostały zaprojektowane te wszystkie portale społecznościowe, to wszystko, cała, można powiedzieć, wirtualna społeczność. I co ciekawe, twórcy tych społeczności swoim dzieciom zabraniają używania w ogóle telefonu z internetem, nie? To też jest ciekawe, że tworzy się pewne narzędzia, które działają jak smycze na człowieka, a z drugiej strony sama ma świadomość tego, do czego to ma prowadzić. Czyli to jest, można powiedzieć, ta atomizacja społeczeństwa, która teraz nastąpiła, z bardzo mocnym akcentem na ludzi młodych, i ten problem z budowaniem wspólnoty, problem z budowaniem właściwych wartości, bo to tak naprawdę wspólnota się buduje wokół wartości. No, co jest wartością dzisiaj? Co jest dla mnie ważne dzisiaj, nie? No tak naprawdę ja tak patrzę z takim niekłamanym niepokojem, tak bym powiedział, i na przyszłość naszej ojczyzny w ogóle tak patrząc, i na przyszłość w ogóle rodzin. Aczkolwiek to też nie można nie tracić nadziei, że jednak Pan Bóg jest nad tym wszystkim i Pan Bóg bardzo często pisze po krzywych liniach życia, nie? Ja bym powiedział tak, stwarzamy okazję, stwarzamy możliwości, no ale zostawiamy cały czas wolność, cały czas przestrzeń na wybór człowieka.
1: To może być też taka pułapka, bo widząc, że dzieje się źle, możemy wpaść w taki tok myślenia, że ja już tutaj nie mam nic do zrobienia. A z drugiej strony przypomina mi się to, co się dzieje dzisiaj we Francji. No i to jest właśnie ta krzywa, o której ksiądz wspomniał, że Bóg pisze swój scenariusz wbrew temu, co słyszymy w mediach, że Francja już nie istnieje, jest pełna imigrantów, a chwilę później widzimy obrazek wejścia do katedry skautów francuskich, którzy śpiewają, ale z takim zaangażowaniem, że jak oglądałam ten obrazek, to miałam ciarki na plecach. Widzimy też i słyszymy o kolejnych chrztach we Francji. Więc ja liczę na to, że miłosierdzie Pana Boga idzie gdzieś tak swoją ścieżką, niezależnie od tego, co my sobie myślimy. I Pan Bóg jednak ma jakiś plan dla nas, na nasze zbawienie.
0: To na pewno. W to akurat nie wątpię, że Pan Bóg ma plan na zbawienie, bo Pan Bóg chce nas zbawić, nie?
1: No właśnie.
0: Natomiast chyba coraz trudniej jest odnaleźć ten plan, tak bym powiedział. Bo jak człowiek też zaneguje Kościół, a wielu młodych się neguje Kościół, no to jest pytanie, skąd się ma dowiedzieć o tym Panu Bogu i skąd ma wiedzieć, co ten Pan Bóg chce od człowieka, tak bym powiedział. To w dużej mierze to jest tylko kwestia wyobrażenia tego, co ja uważam na temat Pana Boga, nie?
1: No. Ale zaczął ksiądz opowiadać, zaczęliśmy ten wywiad od tego cytatu Żeromskiego?
0: Tak.
1: I proszę powtórzyć.
0: Wisił mnie nad biurkiem, bo jak próbowałem coś kombinować trochę sam w pracy duszpasterskiej, to od razu rachunek sumienia. Kto chce, szuka sposobu, kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu.
1: No więc właśnie. I ja widzę, że jest naprawdę spora grupa księży, którzy szukają sposobu, jak do tych młodych ludzi dotrzeć. Niestety jest też grupa księży, którzy nie do końca wiedzą, jak ugryźć ten temat młodych ludzi. To widać na katechezie. Ja wiem, że młodzi ludzie im nie pomagają, ale widzę też sposób przygotowania na przykład do sakramentu bierzmowania, który też pozostawia wiele do życzenia. Nie mówię, że wszędzie tak jest, ale w pełni się z księdzem zgadzam, że dzisiaj trzeba naprawdę poświęcić bardzo dużo czasu, żeby znaleźć ten sposób, jak do tych młodych ludzi dotrzeć. Jak ksiądz myśli, jakim sposobem można dotrzeć do młodego człowieka, który przygotowuje się do sakramentu bierzmowania, żeby w ogóle chciał przystąpić do tego sakramentu?
0: Ja bym powiedział tak, tutaj żeby chciał przystąpić do sakramentu, to jest dobre, to już jest drugi etap, bo najpierw trzeba tego człowieka znaleźć. Więc ja bym powiedział tak, że na pewno jeszcze jako tako w Kościele w Polsce mamy łatwiej, dlatego że jeszcze bazujemy na tym, że proszę bardzo, będzie sakrament bierzmowania. Kto chce, prosimy, zapraszamy na spotkanie, proszę przyjść. Więc nie musimy wychodzić, nie musimy łowić tych ludzi z przestrzeni, nie wiem, szkolnej, medialnej i tak dalej, tylko tutaj rzeczywiście kierujemy zachętę do tych, którzy są. No, z drugiej strony trudno się dziwić, dlatego że tak naprawdę no, sakramenty udziela się ludziom wierzącym. Czyli jeżeli kogoś nie ma w Kościele, to raczej już albo tak zdecydował, albo na ten moment jeszcze nie wie, czego chce. Więc tu przynajmniej tyle jest dobrego, że jest właśnie ta deklaracja wstępna, że ja chcę. Świetnie robił to jeden z wikariuszy w parafii w Łukowie, mianowicie spotkanie takie początkowe odbywało się razem z rodzicami, czyli kandydat i rodzic. Jeżeli dało radę, to dwoje rodziców, jeżeli nie, to jeden rodzic. I takie, to jest taka ciekawa sytuacja, właśnie ksiądz Michał opowiadał taką sytuację, że najmniej zainteresowaną osobą na tym spotkaniu bierzmowaniem była mama, która dosyć, tak bym powiedział, może lekceważąco albo przynajmniej tak obojętnie podchodziła do całej sprawy bierzmowania i w pewnym momencie sama wypaliła, mówiąc do syna, ja nie wiem naprawdę, po co ci to bierzmowanie. Podczas gdy syn sam się zgłosił do tego bierzmowania, mało tego właśnie na wieść o tym, że trzeba przyjść z rodzicem, no to już to mamy namówił, żeby właśnie z nim przyszło na to spotkanie. Więc to też jest ciekawa rzecz, że czasami role ewangelizatorów się odwracają. Natomiast być może tu zadziałała, no nie wiem, czy presja grupy bohaterów, już takiej presji nie ma. W każdym razie tu ten człowiek zechciał, tak? Natomiast powiedziałem o tym spotkaniu, dlatego że no prawda jest taka, że sakramenty są, jak już wspomniałem, dawane ludziom wierzącym, a wiara kształtuje się w rodzinie. Więc to jest kwestia tego. Najpierw, prawda, tutaj był ten pomysł świetny, spotkanie z rodzicami. Porozmawiajmy o tym sakramencie i zdaję sobie sprawę z tego, że jest to długotrwałe, monotonne, żmudne, no bo teraz jest, powiedzmy, niech tych kandydatów będzie 40, no to jest 40 wieczorów. Tak? Albo przynajmniej, no chociaż te pół godziny trzeba mieć zarezerwowane na takie spotkanie. No i to się na pewno schodzi, no ale z drugiej strony, no na miłość boską, no z czego księża są? No chyba nie tylko od tego, żeby mszę świętą odprawić i koniec, nie? Więc wydaje mi się, że no to jest jakoś wpisane w nasze kapłaństwo i wpisane w naszą posługę. Nie każdy musi mieć talenty oratorskie, nie każdy musi mieć talenty kaznodziejskie czy talenty katechetyczne, bo rzeczywiście niektórzy księża nie powinni uczyć w katechezie, to prawda. Tak jak zresztą niektórzy i poloniści i matematycy też nie powinni uczyć swoich przedmiotów w szkole, to też prawda.
1: Dokładnie.
0: Natomiast na pewno przygotować spotkanie czy spotkać się z człowiekiem, no to wynika wprost z naszej posługi, która jest. Czy to będzie lepiej, czy gorzej, po prostu stwórz przestrzeń spotkania, o tak bym powiedział, nie? I dopiero właśnie też tak jak patrzę, tu jest okazja, kiedy już tych ludzi mamy po takiej rozmowie, po jakiejś takiej decyzji i fajnie, że gdyby ta rozmowa właśnie dotyczyła, czy toczyła się właśnie w przestrzeni rodzinnej z rodzicami, gdzie rzeczywiście na głos się pewne rzeczy wypowiada, to być może wtedy jest okazja też do zaangażowania w jakieś działające wspólnoty, które są w danej parafii, nie? Czy ewentualnie jakieś inicjowanie wspólnoty. To tak mi się to wydaje. Ja tak szedł w tym kierunku. Oczywiście już 20 lat nie pracuję w takim duszpasterstwie parafialnym, tylko z doskoku, że tak się wyrażę, bo pracuję jak nie w szkole, to teraz w bursie, wcześniej w seminarium. Natomiast być może moja wiedza już jest jakaś odległa. No i też może dlatego, że sam miałem takie wzorce w głowie, to tak mi się wydaje, że w tym kierunku bym poszedł, nie? I znowu ja mam też łatwiej, dlatego że kiedy są spotkania z harcerzami, no to oni są na tych spotkaniach. Bo też mam to łatwiej, że nie muszę gdzieś za nimi, nie wiadomo, jakieś, aczkolwiek też powiem uczciwie, że to, co udało się naszej diecezji siedleckiej, to pewnie jest ewenement, pewnie na skalę ogólnopolską, jeżeli chodzi o środowiska ZHR-u. Mamy oddzielną grupę pielgrzymkową na Jasną Górę. Mamy od wielu lat prowadzone raz do roku rekolekcje dla starszych harcerzy. Tak, no, a tutaj w naszych środowiskach mamy jeszcze spotkania formacyjne z księżmi, którzy współpracują ze środowiskami. Więc naprawdę to uważam, że to jest no, jakiś duży zaszczyt pracy, tak bym powiedział, tak? No i to, ta praca później też owocuje, no, owocuje właśnie czy w tych rekolekcjach, czy owocuje też w tych w pielgrzymce, czy w jakichś innych spotkaniach, które gdzieś się toczą w ciągu roku, nie?
1: Mhm. Czy słucha ksiądz czasami w internecie katolickich influencerów, poszukując jakiejś inspiracji do swojej pracy z młodymi ludźmi?
0: Powiem, że okazjonalnie. To znaczy, kiedy jeszcze pracowałem w szkole, no w tamtym roku skończyłem pracować, to zawsze na rekolekcje szkolne szukaliśmy jakiegoś takiego dobrego przykładu, wzorca dla młodych, który by chciał coś powiedzieć dobrego, sympatycznego. No i wtedy rzeczywiście ten gdzieś tam człowiek poszukiwał jakichś dobrych treści, Byłem też na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc. Świetne świadectwo Makowskiego Dobromira. Marta przybyła i na przykład Marta świetną zrobiła robotę, jeżeli chodzi o rekolekcje szkolne dla młodzieży, gdzie rzeczywiście swoim świadectwem życia, swoim nawróceniem, no też pokazała, w jaki sposób ona szuka Pana Jezusa, w jaki sposób Go znalazła, nie? Więc ja bym powiedział tak, że zdarza mi się słuchać różnych influencerów, natomiast w dużej mierze wiem, że to jest dodatek, o tak bym powiedział, tak? Nie siedzę w świecie TikToka, dla mnie to jest świat niezrozumiały dla mnie. Ja też w takim świecie nie wiem funkcjonować. Natomiast wiem, że to takie świadectwo, wiem, że takie świadectwo, czy Roxany Węgiel były też na Jerchu Młodych, ksiądz Radosław zapraszał. Wiem, że to jest jakiś element dodatkowy. Mhm. Albo czasami punkt wyjścia, od którego można zacząć, nie?
1: Czyli zaczynamy od rodzin, bo wspomniał ksiądz o tym, że tak słucham i o tych Andrzejkach, o tej zabawie andrzejkowej zgłosiło się bardzo dużo ludzi. To znaczy, że jest taka potrzeba, żeby się spotkać. Nie jesteśmy do końca takim zgubionym pokoleniem, ale też słyszałam o tym, że organizuje ksiądz takie spotkania rodzinne, ale takie bardzo rozszerzone, harcerskie, w czasie których jest wielka zabawa, to się dzieje jakoś chyba latem, kiedy jest już ciepło, jest ognisko, jest wspólne śpiewanie piosenek, więc powrót do takich aktywności, które dzisiaj już są naprawdę bardzo rzadko spotykane.
0: No tak, ten harcerski dzień rodzinny, który obchodzimy w Żabcach, jest imprezą w ogóle otwartą. On się przerodził właśnie z harcerskiego dnia rodzinnego na tak naprawdę dzień rodzinny. Nawet niektórzy mieli to troszeczkę za złe, dlaczego to akurat już nie jest taka formuła wąska. No ale właśnie każde środowisko, które chce się na siebie zamknąć, no to jest skazane na obumieranie, nie? To promocja jest przy okazji też harcerstwa, ale do czego zmierzam? No, zrodziła się bardzo taka otwarta formuła, która obejmuje kilkaset osób, bo to co roku jest około 300-400 osób, zależy jeszcze od roku, od terminu też. Właśnie ludzi, którzy przyjeżdżają, no i to też jest ciekawa rzecz, że najpierw zaczynamy wszystko przez święto, później ogniskiem obrzędowym, z obrzędem harcerskim, z gawędą, z pieśniami, no a później to już jest taki piknik rodzinny. I grill, i pieczona świnia, i przy okazji, jak to się nazywa, polonez oczywiście na trawie. No, ostatnio było na 96 par. Drugie tyle stało i się patrzyło. Natomiast marzenie moim jest, że wreszcie 100 było, więc już nam niewiele brakuje. Natomiast i później walc na trawie i zabawa na trawie i taki piknik, bycie ze sobą, rozmawianie. Tak, tak. No, mieliśmy niecałe 2 tygodnie temu też bal bezalkoholowy, już 4. z kolei, to we współpracy z fundacją, którą też założyłem, która też współdziała ze mną. Świetni ludzie, świeccy.
1: Fundacja jak się nazywa?
0: Fundacja Duch, Dusza, Ciało. To jest nazwa też taka autorska, dlatego że to jest cały człowiek, składa się, prawda, z ducha, duszy i ciała. No i właśnie tak się nazywa ta fundacja Duch, Dusza, Ciało. Można nas znaleźć na portalach społecznościowych. Polubić stronę oczywiście zachęcam. I zobaczyć też wiele innych inicjatyw, które ta fundacja realizuje. W każdym razie do czego zmierzam, no to bal bezalkoholowy, na którym zawsze też chcę, żeby harcerze czy harcerki byli razem z dorosłymi i też właśnie uczyli się bawić nie tylko właśnie w formie dyskotekowej, tylko właśnie takiego balu. Na datek bezalkoholowy to też jest... No, świetna zabawa.
1: W tym to roku chyba nauka...
0: Do 3 nad ranem chyba.
1: Tak, tu chyba ta nauka jest taka obopólna, bo młodzi uczą, jak się bawić bez alkoholu dorosłych, a dorośli uczą młodych, jak się w ogóle bawić, jak tańczyć tak, na przykład w parach.
0: Tak, tak, jest to rzeczywiście, dobrze powiedziane, obopólna nauka, każdy zyskuje, nie? A też to jest dla młodzieży, zwłaszcza harcerskiej, też to jest ważne, bo wychowujemy do abstynencji, do trzeźwości, do abstynencji, że jest wielu ludzi dorosłych, którzy tak się też potrafią bawić i to też jest świetne, nie? Także to jest tak, no do tego jest tak, żeby już tam trochę się pochwalić, jest Dzień Ojca z dzieckiem na Strzelnicy, bo zawsze wszystko się dzieje z mamą, a tutaj jest akurat Dzień Ojca. No a skoro ojciec, to jest Strzelnica w Aleksandrówce. Do tego też przy okazji piknik, kiełbasy i te inne sprawy. Natomiast no, plus warsztaty, które robimy dla rodziców, dla wychowawców, dla żon, dla mężów, bo naprawdę im dłużej pracuję z młodzieżą, to mam wrażenie takie nieodparte, nawet przekonanie, nie wrażenie, że w dużej mierze trzeba dużo poświęcać czasu rodzicom. Na ich formację to jest raz, ale też na ich wsparcie, ponieważ no, oni są na tym pierwszym polu zmagania się właśnie o te młode dusze, nie? Mhm. Tak jak na przykład niedawno nam przy Harcerskim na spotkaniu opłatkowym rzucone hasło, no piękna zima, weź nie wykorzystaj, no robimy kulik. Mhm. Cyk, rodzice się szybko skrzyknęli, no i nic tego nizowego, ponad 130 osób na imprezie, gdzie to tak naprawdę tydzień w tydzień. Nawet nie było bardzo dużego rozgłosu. I wszystko zorganizowane, i sanki, i traktor, i kiełbasa, i w ogóle. No także można to.
1: Opowiada ksiądz o wsparciu rodziców. To jest takie bardzo cenne, bo przy braku zaangażowania w jakąś konkretną wspólnotę, w której ci rodzice mogliby znaleźć odpowiedzi na różne swoje pytania, muszą szukać w kościele w czasie mszy świętej. Czy zauważa ksiądz jakiś taki moment w pracy rodziców z dziećmi, na który trzeba byłoby zwrócić szczególną uwagę, nad czym należałoby popracować?
0: Na pewno obecność i słuchanie. Tak, to jest szalenie ważne. Nawet nie tyle, co obdarowywanie, nie wiadomo jakimi kolejnymi rzeczami, czy spełnianie kolejnych wymogów czy chęci, co właśnie obecność, to jest szalenie ważne, i słuchanie. Też no, mam taką okazję uczestniczyć naprawdę w wielu fajnych inicjatywach, takie wyjazdy, na przykład męskie wyjazdy w góry, gdzie w większości to są ojcowie, mężowie. I na przykład wielu z nich organizuje takie wyjazdy ze swoimi dzieciakami po kolei, na przykład weekend z córką, weekend z synem, prawda? I to tylko we dwoje, prawda? Jest i wyjazd całej rodziny, ale jest wyjazd, prawda, ojca z córką, nie? To też jest chyba pokłosie albo też takie owoce działalności Tato.net, takich wspólnot, prawda, czy klubu ojca, bo także czy kościoła domowego. Ale to myślę, ta świadomość jest coraz większa, nie? Że to jest potrzebna ta obecność. No i taki Darek z Lublina mówi, że na takim wyjeździe, tak myślę, Boże, o czym będzie z tą córką rozmawiał, nie? Już córka w wieku dorastającym i tak dalej. Okazuje się, że no, popłynęły fajne tematy, gdzie rzeczywiście jest jeden na jeden. No i no, jesteśmy na siebie zdani w pewnym sensie, tak można by powiedzieć, nie? Do tego czy kajaki, czy rower. Także to naprawdę uważam, to, co jesteśmy w stanie zainwestować w dzieci, no to jest inwestycja w przyszłość, nie? I tutaj ta obecność jest szalenie, szalenie ważna.
1: No to jest takie cenne.
0: Ja wiem, to się łatwo mówi, bo rodzice są też zapracowani, zagonieni, ale myślę, że w takim wypadku chociaż ten weekend jak jest, to żeby on chociaż był takim momentem świątecznym, tak bym powiedział, a już naprawdę uważam bardzo ważne, nie wiem jak to trzeba robić, ale robić ze wszelkich miar, żeby w niedzielę chociaż razem do stołu usiąść.
1: A no właśnie, no. To jest też kolejny temat, który warto poruszyć, bo biegniemy, jemy fast foody gdzieś tam w przelocie i to wspólne zatrzymanie się przy stole, nie tylko właśnie w czasie świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, chociaż i też ta tradycja zaczyna być coraz mniej popularna, bo ja na przykład słyszę wśród nawet swoich znajomych takie decyzje, wyjeżdżamy na Wielkanoc gdzieś tam w świat. No i nie ma okazji, żeby w czasie tych świąt pójść do kościoła, przeżyć triduum tak jak trzeba. No boję się, że nie ma też takiej potrzeby, żeby połączyć to świętowanie też z takim świętowaniem, zadbaniem o swoją duszę, że to wszystko zaczyna się sprowadzać do poszukiwania takiego wewnętrznego dobrostanu fizycznego i psychicznego, a dusza zostaje gdzieś tam na półce.
0: No. Wiele się w tym kierunku robi, żeby człowieka uzwierzęcić.
1: No, więc właśnie. No,
0: to niestety. Tak, mam takie, no, wielokrotnie też i gdzieś w kazaniach pokazuję na to, że no, załatwiamy tylko potrzeby cielesne. Dla świata byłoby to optimum, żeby tylko na tym pozostać. No, ale człowiek jeszcze ma te potrzeby duchowe związane z jego psychiką, jego umysłem. No to jeszcze też jakoś świat boleje, ale i próbuje coś w tym kierunku robić, żeby jakieś potrzeby psychiczne były zaspokojone. Natomiast no, ruguje się potrzeby nadprzyrodzone, nie? One gdzieś wychodzą później bokiem, bo jednak jest potrzeba w człowieku jakiegoś sensu życia, prawda? Potrzeba wartości, do których człowiek gdzieś szuka. Tak, zwłaszcza wtedy, kiedy gdzieś te sytuacje przychodzą jakieś takie podbramkowe, tak bym powiedział, no to wtedy już te potrzeby i fizyczne, i psychiczne są za małe, nie? Potrzeba tych potrzeb nadprzyrodzonych. No ale to rzeczywiście trzeba nie tyle obudzić zwierza, bo akurat świat budzi zwierza w człowieku i chciałby tylko człowieka tego zwierza doprowadzić, no to trzeba obudzić człowieka w człowieku. No właśnie, mówi na tych trzech poziomach działać do człowieka. A to, że mamy coraz bardziej takie nawet no, święte obrzędy, coraz bardziej takie, one się robią bardziej świeckie, bym powiedział, no to chyba jest jakieś takie odwieczne zmaganie tego święte, co z tym dobre. Bo z drugiej strony też możemy pokazać wiele wspaniałych rodzin, które łączą jedno z drugim, prawda? I ten otoczkę zewnętrzną, prawda? I właśnie tym, co jest też związane z potrzebą duszy. Także to...
1: Publikuje ksiądz swoje kazania w internecie, na swoim kanale Wół i Osioł. Dobrze zapamiętałam?
0: Tak.
1: Ile powinno trwać kazanie, żeby usłyszeć to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez słowa księdza?
0: Nie pokuszę się do tego, żeby stwierdzić, że będę trwać kazanie. Przede wszystkim kazanie powinno być o czymś. A przede wszystkim kazanie to jeszcze jest lepiej, a fachowo homilia, nie kazanie. Powinno być najpierw słuchaniem Słowa Bożego, a dopiero później dzielenie się tym Słowem. To co ostatnio też takie ciekawa sytuacja, aż tak się uśmiechnąłem w sercu, nie tylko, na zewnątrz również, kiedy jeden z księży powiedział, że wczorajsze kazanie wyrzucił do kosza, bo jak przeczytał to, co napisał, to zrozumiał, że to nie wiadomo, o czym to ono jest. No i świetnie, to właśnie o to chodzi. Jeżeli nie wiesz, o czym masz mówić, to tym bardziej ten, kto słucha ciebie, też nie będzie wiedział, o czym ty chcesz powiedzieć. Więc ja bym powiedział tak,

0: to naprawdę to, co jakoś tak dominuje, to nie jakiś zachwyt czy jakieś plany, tylko właśnie to, że to jest konkretne, tak? Konkretne spojrzenie na pewne rzeczy. Oczywiście to nie roszczę sobie pretensji, że to jest jedyne spojrzenie, bo na pewno rzeczywistość można spojrzeć też jakoś inaczej, no ale to jest spojrzenie, które gdzieś Słowo Boże rzuca jakoś światło, tak? No i teraz no zobacz, co z tego pasuje, tak? Co z tego do ciebie trafia, nie? Czasami to jest zdanie, czasami to jest, nie wiem, całe kazanie trafi się, tak? Bo bywa tak czasami, że zdanie może tak zafiksować człowieka, że człowiek nie słyszy całości. Zazwyczaj tak jest, jak coś dotknie. A jak jeszcze dotknie boleśnie, że tak się wyrażę, w sensie, że obudzi wyrzuty sumienia, to czasami rzeczywiście człowiek się blokuje na całą resztę, nie? No też tak bywa i takie doświadczenie też mam. Natomiast Słowo Boże zawsze jest do tego, żeby podnosić, nie do tego, żeby człowieka gdzieś tam, no, nie wiem, że się wyrażę, gnoić, czy tam go deptać, tylko do tego, żeby go podnosić, nie? Mhm. Ale najlepiej, jak jest dzielenie się was doświadczeniem Słowa. To jest wtedy, uważam, najlepiej, bo to wtedy pozwalamy Duchowi Świętemu mówić właśnie to, co Kościół chce powiedzieć, tak bym powiedział, nie? Mhm.
1: Księża mają też okazję wymieniać się takimi no, swoimi też doświadczeniami, bo przecież jeździcie na swoje rekolekcje i macie okazję słuchać siebie nawzajem i usłyszeć, czego dzisiaj ludzie potrzebują i w jaki sposób im te ważne kwestie przekazać.
0: No nie, tu się nie zgodzę, bo to nie od tego są rekolekcje. To nie jest od gadania, tylko rekolekcje są od słuchania. Natomiast to raczej spotkania duszpasterskie, księży, czy jakieś takie, nie wiem, jakieś warsztaty homiletyczne, to do tego by raczej służyły. Raczej ksiądz, jak jedzie na rekolekcję, to niech się skupi na słuchaniu Słowa Bożego i na pracą nad tym Słowem Bożym, aniżeli powiedzmy sobie, no to, że jest wymiana doświadczeń, to swoją drogą. Natomiast głównym zadaniem jest to, żeby samemu się nie spłycić, bo to też chyba też jest ważne. Nie chyba, tylko to jest ważne, że no, można karmić kogoś tym, czym samemu się żyje, no i też mogę karmić wtedy, kiedy sam jestem już najedzony, nie? A jak jestem sam głodny albo nie wiem, co ja chcę jeść, no to jak ja będę karmił, nie? Więc tak bym powiedział. A przy okazji innych spotkań duszpasterskich można czasami się wymienić jakimiś doświadczeniami właśnie z pracy duszpasterskiej, to też jest ubogaca, nie? Bo to też jest kwestia takiej dobrej rywalizacji, nie konkurencji, tylko rywalizacji, takiego właśnie, że podpowiadania, zobaczenia i w jaki sposób można jeszcze inaczej, nie? To co ja też przy okazji, pamiętam kiedyś młodzi harcerze mówią, księdze, jak to wytrwać w narzeczeństwie w czystości? Mówię, skąd mnie to o to pytacie? Nie byłem narzeczonym nigdy. Idźcie, zapytajcie małżonków harcerskich, oni wam najlepiej powiedzą. No i wiem, że takie rozmowy były.
1: Mm-hmm. Proszę księdza, ostatnie pytanie. Jak dzisiaj zachować taką równowagę w tej trójcy duch, dusza, ciało?
0: No nie wiem, no mi się wydaje, że to jest wszystko logiczne. Znaczy to takie naturalne.
1: Pytam o zalecenia duszpasterskie.
0: O Boże, no. Bogu daj to, co Bogu, a człowiekowi daj to, co człowiekowi. No i jakoś to wszystko razem ze sobą gra, tak mi się wydaje. Więc akurat nie jestem dobrym przykładem, chciałem powiedzieć o siłowni, o trenerze fizycznej, bo tu mam troszeczkę zapasy i nie mówię tutaj o jakiejś dyscyplinie sportowej niestety. Natomiast na pewno jest potrzeba dbałości o rozwój fizyczny, tak, o ruch. Na pewno jest potrzeba czytania. Nie tylko słuchania podcastów, ale też czytania tekstów. To jest szalenie ważne do rozwijania też swojej wyobraźni i też do przemyśleń. Czyli właśnie kwestia też korzystania z muzyki, korzystania z dobrego filmu, prawda, z teatru i tak dalej. Te potrzeby psychiczne, związane umysłowe, potrzeba wspólnoty z człowiekiem. No ale też nie wyobrażam sobie rozwoju człowieka bez modlitwy. Bez adoracji na środku sakramentu, tak, to jest takie, no i oczywiście sakramentów, no Eucharystii i pokuty, to też wydaje mi się takie minimum, tak bym powiedział. Plus dobre rekolekcje. Ja akurat

0: co jakiś czas wracał do salwatorianów, do Krakowa, do Centrum Formacji Duchowej. No i tak może właśnie niech puento tej naszej rozmowy, bo tak zbliżamy się do końca. Takie pytanie, które usłyszałem w tym roku, w sumie to już w tamtym, no, na jesieni. Pytanie, które gdzieś jakbym usłyszał gdzieś na jakimś kazaniu, to by nie bym nawet nie zwrócił uwagi, ale z tej racji, że tam jest tydzień w milczeniu i tylko słuchanie Słowa Bożego. To pytanie, które znowu jakoś tak pomieszało w mojej głowie. Bardzo często pytamy dlaczego. Co się dzieje i tak dalej, nie? Dlaczego coś przeżywamy, co się dzieje i tak dalej. A tam padło takie sformułowanie, nie pytaj dlaczego, a pytaj dla kogo. No, rozłożenie systemu. Niby wydaje się proste pytanie, nie dlaczego, a dla kogo, a zupełnie inna motywacja, zupełnie inne spojrzenie, zupełnie inna perspektywa. Ze względu na kogo, albo dla kogo to robi, nie? I to też wydaje mi się, że czy w pracy z młodzieżą, czy w pracy właśnie z rodzicami, z samym sobą, no dla kogo to robię? Oczywiście tu jest człowiek, ale wydaje mi się takim pierwszym odniesieniem jest osoba Chrystusa. Ze względu na Chrystusa.
1: Proszę księdza, niech to będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Życzymy wszystkiego dobrego w pracy z młodzieżą, z ich rodzicami, z samym sobą. Naszym gościem dzisiaj był ksiądz dr Tomasz Kostecki, dyrektor Bursy dla Młodzieży Męskiej w Siedlcach i duszpasterz harcerski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty się nami nie nudzisz, że nie odpychasz nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy śmieszni, czy groźni, czy robimy krzywdę innym, czy sobie. Panie, dałeś nam ten czas, żeby Ciebie chwalić. Spraw, byśmy potrafili to robić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy tutaj, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebne i błogosławione. O Panie nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasza, pocieszcielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polec, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bartek Pulcyn. Witaj.
1: Witam.
0: Czy masz doświadczenie życia bez Boga?
1: Nie, nie mam. Nie mam, bo no, od samego początku mojego życia on był obecny. W różnej formie. To się trochę zmieniało oczywiście. Ale nie było takiego momentu. No, być może to jest właśnie jakiś znak, że jeszcze nie jestem tak jak ci najwięksi. Znaczy, daleko mi bardzo do tych, którzy właśnie to przeżywają kiedyś. Mają takie momenty, nawet lata. Ja całe szczęście z tego się cieszę, że nie. Że zawsze jest.
0: To znaczy, że wyszedłeś z rodziny, która wiarę przekazywała.
1: Tak, tak. To jest tak. To dziedzictwo.
0: Warszawska rodzina inna?
1: Warszawska.
0: I gdzie się tacy ludzie uchowali jeszcze w Warszawie?
1: No, na Pradze. Ale to chyba nie jest kwestia.
0: A środowisko wokół było wierzące, czy raczej odstawaliście?
1: Tak, tata jest dziennikarzem katolickim już od dawna, od lat. Skończył teologię, apologetykę dokładnie. A mama jest z Bielan, też z rodziny bardzo takiej wierzącej, katolickiej.
0: A otoczenie, sąsiedzi?
1: Sąsiedzi bardzo. My mieszkamy na Gocławiu, gdzie tak naprawdę była bardzo, bardzo dużo rodzin. Nasi sąsiedzi wszyscy praktycznie są gdzieś tam spoza Warszawy. I jakoś wspólnie, tak jak teraz patrzę na te lata, bo to już w sumie mieszkamy tam 20 kilka lat, to bardzo ciekawe jest też środowisko właśnie. A pod względem takim religijnym to no wierne bardzo. Cały nasz blok chyba.
0: To fajnie, czyli jakaś wioska się zrobiła, tak?
1: Wioska, tak. I praktycznie wszyscy mieszkają tam od początku.
0: Ale to nabożeństwa majowe są na klatkach, czy nie?
1: Nie, nie, ale była kiedyś peregrynacja obrazu, to pamiętam, to jak byłem bardzo mały. A teraz jeszcze szykuje się peregrynacja figurki Ojca Pio, bo nam się zmieniła parafia i teraz jesteśmy już w parafii Ojca Pio.
0: Aha, i co, i wszyscy przyjmowali wtedy?
1: O ile pamiętam, tak. Chociaż miałem wtedy chyba 6 lat.
0: Super. I powiedz... Ale do szkoły chodziłeś już jako tam kilkunastolatek i w szkole już nie wszyscy tacy byli. Co się wtedy? Zdziwiłeś się, że są niewierzący ludzie?
1: Tak, myślę, że to było jakieś takie było zdziwienie. Znaczy, pamiętam z podstawówki, to są już zamierzchłe lata, kiedy były rzeczywiście, no to większość uczęszczała na, no prawie wszyscy, na religię, kiedy ona dopiero potem, ona była dopiero do szkoły wprowadzona, wróciła. Bo jeszcze jak przygotowałem się do komunii, to jeszcze było w salkach przy parafii. No właśnie, ale były już pierwsze takie zdziwienia właśnie kolegi, który jakoś to jawnie odrzucał i ja to było zdziwienie. A potem już nie, potem już liceum. No i studia to już

0: Co możesz o takim 10-letnim, czy 8-letnim, czy 11-letnim doświadczeniu Boga powiedzieć swoim? Czym to było?
1: Znaczy mi się, tak jak teraz sobie myślę, to tak przypomina mi się moja katechetka z tej drugiej klasy szkoły podstawowej. To było, ile miałem, na 8 lat. No i to była taka chodząca miłość. Zresztą myśmy ją bardzo też kochali, bo pamiętam i do tej pory, jak to wspominam, to się uśmiecham, bo myśmy, to jeszcze było przed wielkimi tam zmianami na Gocławiu, taki bardzo skromny kościółek drewniany stał wtedy. Obok takiej zupełnie baraki, w którym mieliśmy religię, a pani nadchodziła z przyczółka, to jakieś było 500 metrów takiej polnej drogi. Teraz to już jest asfaltówka. I kiedy ona się tylko na horyzoncie pojawiała, to myśmy taką chmarą biegli do niej rzeczywiście i tak z nią. Z nią przychodzili na to samo miejsce. No to myśmy ją bardzo kochali, myślę, że ona też nas, chociaż była surowa, bardzo wymagająca. I też taki, pamiętam, ciekawy moment, że jak był Wielki Post, to ona miała taki zwyczaj, że jak grupa się zachowała dobrze, to przyklejała kwiatek na koronę cierniową, przykładała, że Panu Jezusowi jest lżej wtedy. I niestety moja grupa bardzo mało tych kwiatków miała. Ale to pamiętam do tej pory. To jakieś takie, no właśnie, wspomnienia.
0: A twoje wewnętrzne, czy były, czy jesteś świadom tego z tamtego czasu?
1: Nie wiem, czy jestem w stanie w tej chwili sobie przypomnieć. Jakoś tak powrócić do tamtego czasu takiego spotkania osobistego. Myślę, że nie było zbyt to takie dojmujące, żebym to zapamiętał. Zresztą to chyba, tak jak teraz patrzę, też wybiegając już trochę do przodu i widząc to moje życie całe, to jednak lata późniejsze to było takie poznawanie się dopiero tak naprawdę, takie kształtowanie tej takiej relacji osobowej po prostu.
0: Liceum. Co to za doświadczenie?
1: Liceum było doświadczeniem fantastycznym, jeżeli chodzi o wspólnotę. No, wspólnotą może dużo powiedziane, ale przyjaźnie wśród moich rówieśników i jakieś takie poczucie, że się przyjaźni no, bardzo mocne. Przyjaźni, która zresztą trwa do dzisiaj. No i liceum to również, jeżeli chodzi o kwestie duchowe, to już początek, już nawet byłem jakoś mocniej w ruchu Światło-Życie. Z którym się zetknąłem jeszcze w podstawówce. Jeszcze właśnie w tamtej parafii drewnianej, małej. Wtedy po raz pierwszy wyjechałem na rekolekcje bazowe, no i tak to już trwa od tam kilkunastu lat.

0: No i to był właśnie moment takiego poznawania się z Panem Bogiem, bo to rekolekcje pierwszego stopnia, oazy nowego życia i następnych. No i taka droga. Nie jestem w stanie chyba teraz powiedzieć dokładnie, kiedy co się wydarzyło, bo to już było jakiś Jasne. Czas temu.
1: Ale powiedz mi, jak myślisz, dlaczego ci ludzie, których spotkałeś w liceum, którzy mieli kompletnie różne już pomysły na życie, dlaczego oni cię nie zachęcili do przyjęcia swojego sposobu myślenia, w którym nie było miejsca dla Boga?
0: Pierwsza sprawa to jest to, że nie było rzeczywiście takiej alternatywy, nie było takiej sytuacji, że jakby to były tak kompletnie różne światy, w którym ja stałem przed jakimś wyborem, wybieram A albo B, nie. Zresztą, ja nie byłem też osobą, na której można byłoby chyba duży wpływ wywrzeć, raczej no, myślę, że postrzegany byłem jako osoba taka bardziej... miałem jakieś tam cechy przywódcze, jakieś odnajdywałem w sobie i koledzy też to widzieli, byłem przez wiele lat jakimś tam liderem w klasie. Natomiast myślę, że z jednej strony to właśnie to, a z drugiej strony kwestia tego, że już to wtedy byłem w ruchu Światło-Życie, który bardzo wyraźnie stawiał pewne wymagania, pewne ramy i ja po prostu miałem taki fundament, do którego się mogłem odnieść. Dużym, dla mnie też bardzo, i to jeżeli chodzi o liceum, to najbardziej dużą wartością była Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli takie dzieło oazowe, ale nie tylko. Czyli taka decyzja trzeźwości, abstynencji całkowitej od alkoholu. I kiedy się ten alkohol już w liceum pojawiał, no to ja już byłem w krucjacie i to był taki wyraźny znak. Zresztą nie miałem z tym nigdy specjalnie problemów, bo całkowicie wszyscy moi przyjaciele z liceum korzystają z alkoholu, zresztą alkohol nie jest niczym złym, jak wiadomo. Natomiast ja zawsze byłem abstynentem już wtedy.
1: Jak to było przyjmowane?
0: Całe szczęście dobrze, chociaż no właśnie, to jest wielkie szczęście, że było dobrze. Oczywiście nie zabrakło jakichś tam dowcipów, które do tej pory zresztą są, ale już to jest kompletnie w formie takiego wspomnienia wesołych chwili, a ja nigdy tak naprawdę nigdy nie odczułem jakichś szykanów czy wyśmiewania się. Jeżeli to były żarty, to były żarty naprawdę tylko dla zabawy. Nie miałem żadnych z tym problemów kompletnie. To też jest wielka radość dla mnie.

0: jak następuje to dojrzewanie twoje w wierze, w relacji? Jakie są, tu nie chodzi o chronologię, tylko jakie są takie ważne momenty, chwile? Bo to była decyzja istotna, prawda? Że jakoś musiałeś charakter swój i swoją osobowość utwierdzać w tym, co wybrałeś, wybierając zachowanie kompletnie przeciwne wszystkim.
1: No jako, że to nie była rewolucja. Bo wiem, że takie doświadczenie moje i moich bliskich z właśnie oazowiczów, różnie to bywa. U mnie to była właśnie ewolucja bardziej. Dlatego trudno jest wskazać właśnie konkretne momenty, takie wydarzenia przełomowe, ale doświadczenie bliskości, jakiejś miłości Pana Boga, czy jakiejś takiej konkretnej interwencji, to były takie, no to były ważne chwile na pewno.
0: No powiedz o nich.
1: No na przykład na jednej z innych moich rekolekcji, też druga moja jedynka, czyli to było Mur Zasichle, Zakopane.
0: Czy to jest jedynka?
1: Jedynka to jest pierwszy stopień. Oazowe rekolekcje są podzielone na stopnie. No nie jest to w żaden sposób stopnie kariery, szczeble, nie wiem, doskonałości, tylko po prostu uporządkowanie treści. Bo każde rekolekcje to inny temat. Temat pierwszego stopnia to jest kerygmat, czyli no, fundament wiary. Takie cztery podstawowe prawa życia duchowego i jego konsekwencje później. A drugi stopień to już jest tajemnica wyjścia, połączenie Starego Testamentu, wyjścia z Egiptu z odkupieniem nowotestamentalnym. Trzeci stopień to jest Kościół. No są jeszcze dla młodzieży, ale to już nie będę tutaj o tym mówił, jednakże dla młodszych, dla gimnazjalistów teraz. No i jedynka, czyli poznanie z Chrystusem. I był taki moment, taka zabawa, która jest czasami no bardzo przeżywana przez ludzi. Mianowicie takiego, zostaliśmy gdzieś tam pozostawieni sami sobie. Tak? Był taki moment, że dosłownie to trwało 15 minut, ale tak było atmosfera i tak byliśmy przygotowani przez prowadzących, przez animatorów, że mieliśmy jakby taką świadomość jakiegoś tam osamotnienia właśnie, że może poczucia przez chwilę, że nikogo nie wokół nas, że jesteśmy sami i że jest nam źle. I rzeczywiście to było. Po czym, już nie wnikając w scenariusz tej zabawy, po czym każdy z nas był wyciągany na naszą prośbę, na nasze wezwanie, zabierany, przegarniany i zaprowadzany w takie miejsce, gdzie było wesoło, gdzie była radość, gdzie był śpiew, który słyszeliśmy gdzieś tam z oddali. Mieliśmy też wtedy właśnie zawiązane oczy, nie mieliśmy takiego kontaktu ze światem. Dopiero tam, kiedy się dostawaliśmy, jakby mogliśmy wszystko zobaczyć, wszystko poczuć. No i to był dla mnie bardzo ważny moment, bo właśnie to było takie doświadczenie fizyczne tego, że z takiej samotności, z takiego smutku jest właśnie Chrystus, bo to było powiedziane, że to Chrystus wyprowadza do radości, do takiej pełni życia. To był taki bardzo ważny też emocjonalnie dla mnie moment, ale właśnie emocjonalnie to myślę, że to był ważny, tak, ważna chwila.

0: A potem były takie, myślę, że etapy już takiej pracy może wewnętrznej nad sobą, kiedy kiedy ja po prostu na tej mojej drodze, myślę, że to wolno trwało, ale jakoś trwało. Stawiałem sobie jakoś, myślę, że na pewno pod natchnienie Pana Boga, kolejne zadania.
1: Jakie?
0: Takie, które się wiązały z zgodnością życia, że takie doświadczenia.
1: Po kolei powiedz.
0: Po kolei, tak. To, żebym to wiedział, jak po kolei to było.
1: Może być nie po kolei.
0: Na pewno jednym z takich pierwszych moich decyzji to było to, że chcę rzeczywiście korzystać z sakramentu Eucharystii codziennie. To nie było, nie trwało jakoś to. Znaczy nie było jakieś super dawno temu, ale to była taka decyzja. I wtedy no właśnie, otwierały się oczy, można było, mogłem doświadczyć, że to jest wielka łaska, że to jest wielka siła dla mnie. Tak naprawdę żyć w wolności. Później była też kolejna decyzja, takiej kompletnej, chyba jakoś podwójce, myślę, kiedy o tej wolności jest dużo, że taka decyzja, że chcę żyć właśnie jak najbardziej właśnie w takiej wolności wewnętrznej, czyli właśnie w pokoju, w czystości. To jest taki ważny moment. I Pan Bóg to błogosławił. I Pan Bóg to do tego mnie uzdalnia cały czas.
1: Ale powiedz, jaki efekt w twoim realnym życiu miała tak konkretna decyzja? Chodzę codziennie, przyjmuję ciało Chrystusa. Bo jeśli o tym mówisz, to domniemuję, że udaje ci się przynajmniej w dużej mierze być codziennie
0: tak,
1: w kościele.
0: To dzięki temu, że mam taką pracę, jak ja nie inną. No jest mi po prostu łatwiej trwać. Łatwiej.
1: Kiedy zauważyłeś, że to coś zmienia w twoim życiu?
0: Kiedy dokładnie data?
1: Nie. Stan ducha. Bo to się widzi. W pewnym momencie nagle patrzysz i mówisz, a.
0: No wtedy, kiedy stwierdziłem, że mogę żyć tak, jakbym tego chciał. Kiedy mogę żyć tak, jak sobie to wymarzyłem. W kwestii duchowej, w kwestii mojej też grzeszności. Kiedy byłem wolny od tego. Było mi łatwiej być wolnym od różnych.
1: A co przeżywałeś wcześniej, kiedy tej wolności nie miałeś? Kiedy ją dopiero sobie zamierzałeś wyprosić?
0: Myślę, że było dużo, dużo takiego lęku. Dużo lęku, dużo myślę, że brak jakiejś takiej pewności. Może niepewności siebie takiej, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, tak właśnie, że jakbym jakiś skryty, czy nieśmiały, ale takiej siły wewnętrznej. Myślę, że byłem bardziej podatny też na jakieś zewnętrzne działania.

0: czym to się przejawiało? Bo mówisz na razie o stanach umysłu, prawda? Mhm. Że, czy też woli. Czego się lękałeś?
1: Myślę, że miałem czasami jakieś takie taki lęk przed tym, że ludzie, którzy, na przykład ludzie, których ja jakoś bardzo umiłowałem, którzy są mi bliscy, nie wiem, odejdą, pozostanę sam. To może tak. I to się też przejawiało w jakiejś takiej być może nadmiernym, przesadzonym skupieniu się na jakichś tam relacjach, które czy takim właśnie trochę jakaś karykatura jakiejś takiej relacji, która byłaby.
0: Jak to wyglądało? Dlaczego myślisz, że to była karykatura?
1: Bo myślę, że nie jest, no nie ma, nie, nie ma dużo, znaczy właśnie trzeba, wydaje mi się, teraz już wiem, że trzeba zostawić relacje no, takimi, jakie one są, jakie one mogą tak w sposób naturalny się rozwijać. Nie trzeba nadmiernie
0: zabijać.
1: Tak, ingerować i jakoś i ciągle rozgrzybywać tego tak naprawdę każdej, nie wiem, każdej myśli, każdego słowa, które gdzieś tam w tej relacji gdzieś tam się pojawia, a potem jeszcze nad tym się tyle razy zastanawiać, co to mogło znaczyć tak naprawdę. No właśnie, potrzeba jest takiej wolności i takiego zaufania.
0: Czy lękałeś się odrzucenia?
1: Tak, myślę, że tak.
0: I dlaczego się nie lękasz teraz?
1: Nie, nie, to znowu taki banał trochę, no ale to jest ten fundament i wiara w Bożą opiekę, w Jego działanie.
0: Ale w tobie się coś zmieniło. Rozumiesz, bo to są słowa, to co przed chwilą powiedziałeś, ale mówisz o jakimś stanie sprzed i o stanie po. I co to była ingerencja łaski w ciebie?
1: No tak, tylko że no, na pewno tak, tylko że nie ma takiego no takiej granicy. Nie jestem w stanie powiedzieć, że to było w tym momencie, nagle ja tutaj dostałem olśnienia i już...
0: Po jakimś czasie zorientowałeś się, że już nie ma w tobie tyle lęku
1: tak,
0: i zabiegania o relacje.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I tak naprawdę Pan Bóg, ja to wiem, uporządkował taką hierarchię wartości we mnie. Co jest dla mnie najważniejsze i co powinno być najważniejsze. I kiedy to się wydarzyło i też nie wiem dokładnie kiedy. No to opadły ze mnie właśnie takie, no nie wiem, jakieś no nieuporządkowane jakieś potrzeby, pragnienia i takie brak tej wolności. Po prostu to było... No wolność jest tutaj, myślę, że kluczowym słowem, chociaż często sobie myślę, może nie uświadamiam tego.
0: Czyli jaka ta hierarchia w tej chwili jest? Ta, która pozwoliła uporządkować się? Mm.
1: No pierwsze dla mnie teraz i już od pewnego czasu to jest życie zgodne z wolą Pana Boga. No właśnie, to też może brzmieć jak banał, ale takim, no w takim głębokim sensie i to dla mnie ma no kluczowe znaczenie. Nie tylko jeżeli chodzi o sferę moralną czy takich codziennych zwykłych wyborów, ale też całościową.
0: To znaczy
1: powołania, że wypełnienia Jego woli w całym moim życiu.

0: No a tak sobie też myślę, jak już tak myślę o tym, to jest to powołanie na pewno do miłości, tylko jeszcze te miłości w jakiejś konkretnej formie, którą ciągle odkrywam.
1: Ile masz lat?
0: 27.
1: I... Bo dzisiaj 27 to znaczy zupełnie co innego niż 20 lat temu, 27. I jak myślisz, jakie to powołanie może być? Myślisz coś na ten temat?
0: Myślę.
1: I jakie może być?
0: Myślę, że to jest trwała do tyle osobista intymna, że nie... że jeszcze nie będę o tym rozmawiał.
1: Ale masz już jakieś
0: Znaczy,
1: podejrzenia.
0: To jest taki długi okres, że już są, no to muszą być jakieś tam... Znaczy nie muszą, ale są konkretne myśli, ale myślę, że mogę to zostawić jeszcze.
1: Co to znaczy żyć zgodnie z wolą Bożą w codzienności?
0: No to właśnie znaczy kochać to na pewno. Kochać...
1: Co to znaczy kochać? W codzienności.
0: Znaczy podchodzić do drugiego człowieka właśnie z miłością. I to jest no, chyba najtrudniejszym zadaniem, bo...
1: Do kogo ci jest najtrudniej podejść z miłością?
0: Bardzo często w takich najbliższych relacjach rodzinnych. No bo to są zazwyczaj jakieś takie drobne sprawy, ale burzące pokój. No trudno czasami do kompletnie obcych osób, które gdzieś tam w danym momencie... zachodzą za skórę, kompletnie nieznane gdzieś na ulicy. No i trudno też do tych gdzieś tam na szczytach, którzy popełniają błędy i one są strasznie widoczne i no denerwujące bardzo.
1: Jak sobie radzisz, kiedy to się dzieje wobec osób ci najbliższych?
0: Znaczy staram się milczeć, chyba najbardziej, bo kiedyś miałem większy z tym problem. Z zachowaniem jakiegoś takiego zewnętrznego spokoju.
1: Mieszkasz z rodziną?
0: Tak. A teraz jest mi łatwiej i to też się przenosi na mój pokój wewnętrzny. To też pomaga.
1: Wobec zupełnie nieznanych osób? Co jest trudne?
0: Nie wiem, jakaś najbardziej trudne dla mnie jest jakaś bezinteresowna no nie wiem, nienawiść to mocne, mocne słowo, ale jakaś taka kompletnie niespodziewane wybuchy, nie wiem, złości, nieprzyjaźni, nie wiem, jakieś słowo, które jest kompletnie niepotrzebne wobec ludzi. Zazwyczaj to są ludzie kompletnie też im obcy.
1: Czyli jest sytuacja, że idziesz ulicą i nagle ktoś mówi do ciebie coś, albo stoisz w kolejce. Ktoś...
0: Tak. Chociaż właśnie mnie to, znaczy, akurat też nie spotykałem ja takie rzeczy często, ale bardziej mnie to szczerze też boli, jak widzę, że ktoś wobec kogoś innego się tak zachowuje. To jest, no, komunikacja miejska, to jest po prostu źródło takich różnych zachowań. No to jest smutne bardzo.

0: Natomiast bardzo mnie cieszy zawsze i wielką radością jest dla mnie, kiedy taki bezinteresowny okazanie komuś przyjaźni, uśmiechnięcie się do kogoś. To mnie bardzo buduje zawsze.
1: I jak reagujesz w takiej sytuacji, gdy ktoś bluzga niewinnego człowieka i słabszego wyraźnie?
0: Wewnętrznie to modlę się za niego. Dlatego, zwłaszcza tego gdzieś tam poniżanego. A jeżeli jest możliwość reakcji, to myślę, żebym reagował, chociaż nie miałem takiej okazji. Nie miałem, nie powiem, że była taka. Zresztą to są takie chwilowe, konkretne, kompletnie rzeczy, że to jest jedno słowo i kompletnie już ci ludzie nie mają z sobą kontaktu. To są takie wypadki bardziej. No.
1: A jak próbujesz się powściągać wobec osób publicznych, co do których masz emocje?
0: No to nie jest trudne, bo oni tak nie usłyszą mnie przez ekran telewizora. Więc tak naprawdę to chyba tutaj mi hamuje po prostu moja głowa, że to jest bezcelowe po prostu. I no i nie ma co się denerwować.
1: Co jest taką rzeczą w tobie do przemiany najtrudniejszą? Z czym się mierzysz w swoim życiu duchowym?
0: Myślę, że z taką też jakąś taką odwagą często. Odwagą podejmowania takich trudnych wyzwań.
1: Czy nie masz takiej odwagi, tak?
0: Myślę, że mógłbym mieć jej więcej.
1: Na jakimś konkretnym przykładzie mógłbyś to powiedzieć? Bo nie wiem, co znaczą te słowa. U każdego człowieka mogłoby znaczyć co innego.
0: No to się wiąże z jakimś też takim właśnie rozeznawaniem tej drogi życiowej, która przede mną. A która bardzo często wymaga jakichś takich trudnych decyzji, trudnych rzeczy.
1: Ale to znaczy konkretnie, bo nic więcej ogólnie nie wiem. Mhm. Nic nie dowiedziałem się.
0: Nie wiem, czy podam jakiś przykład. Czy jestem w stanie podać. To jakieś takie, nie wiem, może bardziej irracjonalne. Może takie bardziej, nie wiem, poczucie...
1: Nie, no jak czytałem dzienniczek siostry Faustyny, to ona w jakimś miesiącu tam się z pychą mierzyła, w jakimś miesiącu z tym, nie wiem, małą Tereskę strasznie wkurzało, jak siostra na chórze obok niej tak palcami robiła. I ją to doprowadzało do szału. I to było dla niej największe martwienie właśnie, niereagowanie w takiej sytuacji.
0: No to z pychą ja też się na pewno muszę mierzyć. To zresztą i lenistwo jeszcze. Lenistwo bardzo, bo do tego predysponuje mnie niestety w sumie wolny zawód.
1: A ty czym się zajmujesz?
0: Pracuję na warszawskim festiwalu filmowym. Tu pracuję w radio też. Piszę też do gazety o filmie generalnie w tym środowisku. Znaczy środowisko to może szumnie powiedziane, ale no w tej branży. To tak, to bardzo, bardzo dużo jakoś przecieka mi czas przez palce i to jest tak, to jest na pewno do zmienienia i pycha również w bardzo wielu odcieniach i wymiarach. No, to też jest takie odkrycie ostatnich, myślę, lat, że ta pycha jest tak bardzo różnorodna i jest tak bardzo, dotyczy mnie po prostu.
2: תהילים קופמון, הללויה, הללו אל בקודשו, הללוהו ברקיע עוזו, הללוהו בגבורותיו, הללוהו קרוב גודלו, הללוהו בתקע השופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: W jakich sytuacjach to lenistwo konstatujesz?
0: Przede wszystkim w takich momentach, kiedy nie chcę mi się podjąć jakiegoś trudu, chociaż wiem, że to jest dobre. Na przykład jak czytanie książki, taka bardzo prosta sprawa, jak jakiś rozwój intelektualny. No, bardzo łatwo mi jest znaleźć wymówkę, żeby tego nie robić, a zająć się niby czymś, być może tak sobie mogę powiedzieć, wartościowym, ale tak naprawdę nic nie wnoszącym.
1: I jakie jeszcze rzeczy są takie, które w sobie chcesz zmienić? Mówiłeś o tych odcieniach pychy, prawda?
0: Tak, właśnie.
1: Co to znaczy?
0: No różne, przede wszystkim jakieś takie, to też wynika, tak sobie myślę, czasem z zawodu. Ocenianie. No oceniam filmy, tak? To się jakoś czasami przekłada na ocenianie ludzi. Niestety. Chociaż staram się tego rzeczywiście unikać. To jest... Natomiast takie skoncentrowanie się, takie krążenie myśli wokół własnej osoby, to jest coś, co... czego nie akceptuję po prostu. A co się zdarza, co dostrzegam, co zauważam.
1: Wśród twoich rówieśników wielu jest takich jak ty, samotnych, mieszkających z rodziną?
0: Wielu. Myślę, że to znaczy tak. Może nie jakoś super wielu, ale myślę, że jakieś 50%, tak mi się wydaje.
1: I jakie oni modele życia preferują? Singli? Wielkomiejskich nie wiem jak to nazwać, ale wiesz o co chodzi, ludzie w garniturach, dobre samochody, w ogóle jest git.
0: Znaczy tu i tutaj te światy się troszkę rozchodzą właśnie w tym momencie, kiedy już, bo mówiłem wcześniej, że to było, nie było takie oddzielne, takie osobne, zupełnie inne, to teraz tutaj jest, myślę, że dużo rozłam, ponieważ świat moich przyjaciół z liceum, ze studiów, to jest właśnie bardziej świat ludzi żyjących samotnie albo w parach, ale na kocią łapę na przykład, jak to się mówi, czyli życia bez Pana Boga, bez wartości, w których bardzo często wyrośli, bo wiem o tym, że tak było, czyli jakiegoś porzucania. Natomiast moi przyjaciele z środowiska oazowego to są ludzie bardzo bardzo gorliwi, wydaje mi się, wierni i tutaj większość, zdecydowanie większość myśli o rodzinie, o małżeństwach, ewentualnie niektórzy o kapłaństwie czy o zakonie. Tak, to są takie modele.

0: czy ten model nieoazowy, czy on cię pociąga, pociągał?
1: Nie. Właśnie nigdy mnie nie pociągał. Nie był jakąś taką alternatywną, taką atrakcją, którą mógłbym wybrać.
0: Jak myślisz, dlaczego? Bo on jest dla 20-paru latka bardzo atrakcyjny.
1: No tak, ale kompletnie jest... znaczy, to nie jest kwestia jakiegoś takiego, nie wiem, wymyślenia tego, że ja mówię, że nie. Po prostu wydaje mi, ja wiem z doświadczenia, że kiedy ja żyję, odrzucam Pana Boga, to ja nie jestem po prostu szczęśliwy. To ja jestem... jestem nie na właściwym miejscu. To się przynosi również na to. Jeżeli ja wiem, że życie bez Pana Boga, bo to w bardzo wielu momentach jest życie bez Pana Boga, to wiem, że byłbym człowiekiem nieszczęśliwym, byłbym człowiekiem pogubionym, zagubionym, gdzieś tam nie tylko samotnym, ale też po prostu wewnętrznie. Bez takiego pokoju wewnętrznego, który jest dla mnie jakąś wartością taką bardzo dużą.
0: Czy masz doświadczenie takiego życia bez Pana Boga?
1: To pytanie, na które odpowiadałem już na początku. Myślę, że nie uświadomiłem sobie tego.
0: Nie, bo teraz powiedziałeś, że jakby odnosisz się do stanu braku pokoju, prawda?
1: No tak, brak pokoju, tylko że tak teraz, jak rozumiem życie bez Pana Boga, to jako taki trwały stan, taki stan jakiegoś takiego kompletnego odrzucenia czy osamotnienia, bo to z jednej strony albo z drugiej. To takiego dłuższego stanu nie doświadczyłem.
0: To znaczy odrzucenie, nie rozumiem tego. Zarysowałeś jakieś dwie...
1: No, wydaje mi się, że może być stan, bo to już jest bardziej teoretyzowanie. Stan, w którym ja odrzucam Pana Boga i żyję bez Pana Boga, a drugi stan taki, kiedy ja chcę żyć z Panem Bogiem, ale tego Pana Boga nie doświadczam. To tak mi się wydaje. Są takie alternatywy. To ja żadnego z tych na dłuższą metę, tak na dłuższy czas nie doświadczyłem.

0: na krótsze, jak doświadczyłeś to, co było.
1: No to się wiąże oczywiście z, to ja to utożsamiam ze stanem, momentem jakiegoś grzechu i no i to już stan wysoce niekomfortowy, mówiąc najoględniej.
0: To, co czułeś?
1: No właśnie brak tego pokoju, czyli taki nieustający jakieś pobudzenie wewnętrzne wynikające właśnie z tego, że i ta świadomość, bo ta świadomość jednak nie opuszcza mnie, kiedy tak się dzieje. To nie jest tak, że ja mogę o czymś zapomnieć. To jest dla mnie doświadczenie bardzo dojmujące, takie, że ono przenika rzeczywiście każdą minutę mojego życia. Nie jestem w stanie o czymś takim zapomnieć.
0: Jak młodzieniec przyszedł do Chrystusa i powiedział o tym, że właściwie wszystko już robi Pan Jezus z tego, co nakazuje prawo i tak dalej, to Pan Jezus powiedział: rzuć wszystko i chodź za mną. I to jest takie kontinuum, prawda? Z tą wyraźną cezurą jakby decyzji bardzo radykalnej, ale ten młodzieniec już bardzo daleko był. Gdzie byś się znalazł na tym w tym modelu? Czy masz poczucie, że twoje życie służy innym ludziom? W jakiś taki sposób, który się Panu Bogu podoba?
1: Ja nie chcę być tutaj właśnie ani fałszywie skromny, ani tutaj jakoś kreować. Ale często tak. Często jest takie doświadczenie. Zwłaszcza w tej mojej moim byciu w ruchu, kiedy prowadzę wspólnotę, kiedy wyjeżdżam na rekolekcje, które też jakoś współprowadzę z księdzem, moderatorem.
0: Czyli służysz we wspólnocie.
1: Tak, tak. Służę w różnych formach w oazie i we wspólnocie naszej parafialnej i we wspólnocie całej diecezji warszawsko-praskiej. To są miejsca mojego zaangażowania i właśnie takiego dawania i służenia rzeczywiście. Więc w tym sensie tak.
0: Ta służba jest dolegliwa?
1: Czasami tak.
0: Najgorszy moment?
1: Najgorszy moment takiego poczucia, że masz się bardzo dużo na swoich barkach. I to dotyczące, i to jest taki splot rzeczy duchowych i rzeczy materialno takich organizacyjnych.
0: Na przykład?
1: Na przykład niedługo wyjeżdżam na rekolekcję. Co się wiąże z bardzo wieloma sprawami, które trzeba ogarnąć, pomyśleć o tym, po pierwsze, żeby było co jeść, a poza tym, żeby były faktury na to i takie zwykłe sprawy, drobne, i żeby było gdzie spać i odpowiednią liczbę łóżek i żeby można było dojechać szczęśliwie. A do tego drugi wielki, myślę, że ważniejszy dział, czyli jak to zrobić, żeby Pan Bóg mógł najlepiej działać w sercach tych ludzi, którzy jadą na te rekolekcje, czyli tych młodszych od nas ludzi. Żebyśmy my jakąś swoją słabością czy grzesznością nie blokowali tej łaski, która może się wylać, może działać. No i to są takie właśnie rzeczy, w których czasami czuję się osamotniony, bo jestem jedyną osobą, która akurat takie zadania podejmuje na tych rekolekcjach.

0: kiedy miałeś poczucie, że Pan Bóg ci jakby te twoje zainwestowane czas, serce i tak dalej najbardziej zwrócił?
1: Kiedy czuję miłość, znowu miłość. Ale
0: pytam o konkretny moment. Może być jeden z tysiąca, prawda? Ale jeden konkretny.
1: Kiedy spotykam się z moimi uczestnikami, chłopakami, którzy są młodsi ode mnie o 10 lat i doświadczam takiej przyjaźni, takiej głębokiej przyjaźni, takiego zrozumienia. To jest konkretny moment. Takie zwykłe spotkanie, bardzo zwykłe, tam się nic nie dzieje. Tam się nic szczególnego nie dzieje, a ja czuję, że jestem na właściwym miejscu. Albo kiedy słyszę też od jakiegoś mojego uczestnika, również młodszego o wiele lat. Albo doświadczam na przykład rozmowy, na której po ludzku nie byłbym zdolny kompletnie. I że słowa jakoś się pojawiają same i dokonują się takie rzeczy, których bym się nie spodziewał. Nie we mnie, tylko właśnie w tym moim rozmówcy. I coś się dokonuje. Są łzy, jakieś takie też zewnętrzne znaki. I to doświadczenie Bożej miłości, Bożego działania gdzieś tam przeze mnie. Przez te moje mało zdolne i być może na pewno nie wykwalifikowane ręce. Ale to i to mnie cieszy, bo to daje mi takie poczucie, że jestem właśnie na właściwym miejscu.
0: Poznajesz Boga, kogo poznajesz?
1: Nie za bardzo rozumiem, kogo poznaję. No, kim jest Pan Bóg?
0: Tak, jaki On jest? Kim jest ta osoba? Jakie ma cechy? Co zobaczyłeś w tej całej swojej historii dotychczasowej? Na jego temat.
1: Przede wszystkim to była przyjaźń taka, na początku zwłaszcza, taka przyjaźń, która była zawsze, tak jak mówiłem, dla mnie wartością taką bardzo ważną. I taka możliwość powierzania całego życia, tak po prostu mówienia o tym, co się we mnie dzieje i co się ze mną dzieje gdzieś tam też na zewnątrz. I powierzenia całkowicie się Jemu. Czyli taka zażyłość, taka relacja z takim człowiekiem bliskim, przyjacielem właśnie.
0: Mówisz o Jezusie?
1: Tak.
0: Człowiekiem?

0: tak było kiedyś, tak? Mówisz, że to było...
1: Tak było na początku, tak. Teraz to ciągle jest, to nie minęło, ale... ale też... myślę, że ja sobie stawiam coraz bardziej chyba większe wymagania w takim sensie, że Chrystus i Bóg nie jest kumplem tylko. Może na tamtym momencie, ten Bóg, taki przyjaciel bliski był mi niezbędny. Teraz myślę bardziej, poza tym, że Bóg jest przyjacielem, to też jest wymagającym. Kimś wymagającym, kimś to wymaga i gdzieś tam posyła też do konkretnych rzeczy, do konkretnych zadań. I no właśnie, taka bojaźń, myślę, że Boża się bardziej uaktywniła we mnie. Ostatnio.
0: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
1: Za to, jak to życie moje się poukładało. To znaczy za to, że wyrosłem w takiej rodzinie, jak wyrosłem. Za to, że obdarzył mnie takimi zdolnościami, które mi pomogły jakoś rozwijać też moje talenty, ale wszystkim moje zainteresowania, to co jakoś gdzieś tam pokochałem na mojej drodze, bo to nie od samego początku pokochałem akurat film, ale to się jakoś rodziło we mnie. No i za to, że trafiłem do ruchu Światożycie, bo to zmieniło kompletnie moje życie. Dlaczego? Może to zabrzmi, jakbym sobie zaprzeczał, że zawsze nie było takiego momentu, ale to był taki moment na pewno, który pomógł mi, umożliwił tak naprawdę nawiązanie tej bezpośredniej relacji z Panem Bogiem jako osobą. Myślę, że ruch Światożycie jest takim miejscem, w którym można zacząć taką przygodę z Panem Bogiem. Bo ja tak myślę, że to właśnie była taka przygoda. Może trudno mi mówić o konkretnych wydarzeniach czy jakichś zwrotach, bo to jednak już jakiś jest czas długi, ale tak wewnętrznie czuję, że to była taka przygoda z różnymi za takimi mniejszymi lub większymi zakrętami, ale na pewno ciekawa i jestem za nią wdzięczny na pewno.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: W mojej intencji? Jakąś mogę sobie wymyślić?
0: Tak.
1: Dobrze, to chciałbym się pomodlić w intencji tych rekolekcji, na które wyjeżdżam, o to, żeby właśnie Pan Bóg mógł działać mimo naszych słabości, którzy tam będą posługiwać. No i za wszystkich naszych uczestników, animatorów, księdza moderatora, którzy będą tam.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Bartek Pulcyn. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w poniedziałek 10 sierpnia we wspomnienie, nawet święto, świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Minęła godzina 15. Ja się nazywam Barbara Andrianicz i zapraszam Was do wspólnej koronki do Miłosierdzia Bożego. Na początku posłuchamy, jak zwykle, dzisiejszej Ewangelii i komentarza do Ewangelii. Posłuchajmy. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a ten, kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Te słowa wypełniły się w życiu świętego Wawrzyńca, którego święto obchodzi dziś Kościół. Jego apostolska działalność przypadła na czas wielkich prześladowań chrześcijan. W myśl edyktu rzymskiego cesarza skazywano ich na śmierć. Wawrzyniec, pełniący funkcję kościelnego skarbnika, rozdał zgromadzone środki ubogim i czekał na nadejście godziny próby. Jego głębokiej wiary nie były w stanie złamać okrutne tortury. Oddał życie dla nieba, dając współwyznawcom świadectwo miłości do Chrystusa. Módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekła.

trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Święty Wawrzyńcu, módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, Bóg zapłać za dzisiejszą modlitwę. Zapraszam Was do wspólnej koronki już jutro na godzinę 15. Jak zwykle zapraszam również na Różaniec Święty codziennie do Radia Niepokalana od 5.30. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, żebyś przychodził do nas w ten czas trudny. Powierzamy się Tobie, Panie, w bezradności. Daj nam, żebyśmy potrafili rozpoznać Twoją wolę. Jezu, wspomóż nas, byśmy szli za decyzjami Twojego Ojca, Duchu Święty, namaszczaj nas, byśmy mogli działać w pokoju i z radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy we wszystkie nasze działania. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł.
1: Dzień dobry.
0: Skończyliśmy Twoją historię w momencie, w którym
1: zaczęło się nawrócenie.
0: Tak, zaczęło się pojawiać światło. I opisywałeś bardzo powolny proces. Najpierw w sposób powolny wchodziłeś w zło. Między innymi były to jakieś ćwiczenia mentalne, które otworzyły cię na rzeczywistość duchową, której się przestraszyłeś. Ale oprócz tego to było takie zwykłe, w cudzysłowie, życie. I twoje nawrócenie też było bardzo stopniowe, było procesem.
1: Tak, wtedy, kiedy ono się zaczęło, myślałem, że to jest gwałtowne, natychmiastowe i że to się stało. W tym momencie, w 98 roku, 10 lat od dnia, kiedy rozmawiamy, przyszedł do mnie przyjaciel i powiedział mi: Jezus żyje. Był to człowiek, od którego na pewno nie spodziewałem się usłyszeć tych słów.
0: Czemu?
1: Bo zabrnął w zło trochę dalej niż ja. Otarł się o satanizm, tak jak mówił. Tomek zaprowadził mnie do odnowy w Duchu Świętym, do jednej z pierwszych wspólnot na Żytniej w Warszawie, gdzie ksiądz Krzysztof Michalita świadczył o Jezusie, który żyje i działa w Kościele, czyli pośród nas. To nawrócenie było dosyć gwałtowne, bo z tego, co sobie przypominam, już miesiąc później to ja odważnie mówiłem, no nie wszystkim, ale niektórym z moich przyjaciół i mojej rodzinie: Jezus żyje. Chociaż moja rodzina, moi rodzice nie odwrócili się tak bardzo od Pana Boga jak ja, to marszczyli czoło i patrzyli na mnie z przymrożonymi oczyma i kiwali głową, zastanawiając się, co ja mówię.
0: No tak, no jak w jedną stronę poleciałeś, to czemu w drugą masz nie polecieć? I czekali, co będziesz mówił za 3 miesiące.
1: Być może, ale ponieważ pochodzę z małego miasta, to te ruchy w Kościele, które pojawiały się 10-15 lat temu w Warszawie, musiały pokonać jeszcze te 150 kilometrów pomiędzy Warszawą a Łomżą i był to dystans pokonywany z niezmiernie małą prędkością. I może mnie było nawet radości w rodzinie z tego gwałtownego nawrócenia, więcej obaw, czy to aby na pewno jest coś, co jest mocno utwierdzone w Kościele katolickim, bo nikt o tym na wschodzie nie słyszał.
0: Nowinka.
1: Nowinka.

0: A ponieważ mówiliśmy o dosyć niesamowitych rzeczach, ja świadczyłem o tym, co widziałem, bo widziałem nie tylko gwałtowne nawrócenia swoich znajomych i przyjaciół, ale również ludzi, którzy byli leczeni ze swoich fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem, czego nigdy wcześniej w swoim życiu nie doświadczyłem i łatwiej też było całemu otoczeniu wierzyć w weterynarza, który uzdrawia za pomocą ziół, dobrze je dobierając, niż w Pana Jezusa, który leczy z chorób, z fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Trafiliśmy razem ze znajomymi na adoracje, które miały miejsce w kościele Paulinów, i tamte i nawrócenia, i uwolnienia miały charakter bardzo spektakularny. I ludzie, którzy na gorąco świadczyli o tym, czego Pan Bóg dokonywał w ich życiu, mówili rzeczy, które nie mieściły się w dotychczasowym postrzeganiu przeze mnie i przez moich bliskich, zarówno Kościoła, Pana Boga, jak i w ogóle rzeczywistości. Łatwiej mi było to przyjąć, niż przekonać do tego moich bliskich, chociaż po tych kilku latach widzę, że to, co wtedy ja nazywałem nawróceniem, było to takim słomianym nawróceniem.
1: Pierwszym nawróceniem.
0: Pierwszym nawróceniem, tak. Ja myślałem, że wtedy już jestem ustawiony na drodze do Pana Boga. Natomiast dzisiaj widzę, że ja czciłem Pana Boga wtedy duchem, modlitwą, w tych miejscach i o tym czasie, który wyznaczałem sobie na czczenie Pana Boga. Natomiast w codziennym życiu próbowałem lepić to wszystko, czym się zajmowałem.
1: Po staremu. No to jest normalne.
0: Swoimi siłami, może tak, swoimi siłami, żeby nazywać to konkretnie. Nie wpuszczając Pana Boga w codzienne życie, w codzienną pracę.
1: Może stąd sceptycyzm rodziców też.
0: Być może, nie wiem. Trudno mi to oceniać. I cóż więcej, no przeszedłem, jak już wspomniałem, przez rekolekcje Reo, odnowy w Duchu Świętym, rekolekcje ewangelizacyjne, i ten Pan Bóg zarzucił na nowo mocną kotwicę w moim sercu, tak to mogę obrazowo powiedzieć. Natomiast ciągle przebywałem w środowisku, któremu było bardzo daleko do Pana Boga.

0: Ja nie miałem na tyle siły, żeby świadczyć wszem i wobec o tym swoim nawróceniu. Czerpałem bardzo siły ze świadectwa, i to codziennego świadectwa, Tomka, który przyszedł, przez którego przyszedł do mnie Pan Bóg, bo on stał się Bożym szaleńcem. I on o Jezusie mówił wszędzie, nie tylko w gronie bliskich przyjaciół, którym mógł ufać, ale tych kolegów, co do których reakcji nie mógł być pewien, świadczył wszędzie. W autobusie, w drodze do szkoły, na imprezie po tańcówce, a nawet przy trzecim kuflu piwa. Ewangelizował tych, z którymi kiedyś przesiadywał w barach, pubach. I głosił tam Jezusa, który żyje i działa w kościele pośród nas. Jak się okazało, środowisko, w którym żyłem, było tak daleko od wartości, które obudziłem na nowo w swoim sercu, że nie potrafiłem utrzymać i wypielęgnować tego nawrócenia, które przeszedłem. I ono, powiem obrazowo, stopniało do poziomu takiego zwykłego, jaki pielęgnowaliśmy wiarę i religijność w moim własnym rodzinnym domu. Po tej wielkiej fali nawrócenia przyszła taka codzienność, już życie blisko Pana Boga, ale bez odwagi świadczenia i słowem, i czynem w codziennym życiu. Po prostu byłem ponownie grzecznym katolikiem, który modli się już świadomie, uczęszcza na Eucharystię częściej niż jest to nakazane. Natomiast to była taka krzywa, która wygasała to do poziomu ogólnie przyjętego za zwykły, normalny.
1: Faryzeizm.
0: Tak, myślę, że tak.
1: No, faryzeusze byli uważani za bardzo pobożnych ludzi.
0: Ja nie wiem, za kogo ja byłem uważany, na pewno za przyjaciół, z którymi tkwiłem w błędzie i w grzechu, byłem uważany za świętoszka. Natomiast sam siebie już po półtorej, po dwóch latach od nawrócenia nie mogłem nazywać ekstremalnym katolikiem, który pije ze źródła Pana Boga.
1: Czyli widziałeś, że się obsuwasz?
0: Ja przeżyłem obawę po rekolekcjach REO. Po prostu nie zostałem w tej wspólnocie.

0: po prostu nie pasowali mi ci ludzie chyba. Ze względów czysto ludzkich. Nie każdy z każdym potrafi dogadać się na gruncie zwykłych codziennych rzeczy. Też miały wpływ na to zmiany akademików wymuszane przez Politechnikę, zmiana środowiska wymuszana również przez to. Nie miałem chyba takiej odwagi, żeby aktywnie poszukiwać środowiska, z którego będę mógł czerpać. Ale gdzieś właśnie tam pojawiło się Radio Józef w moim życiu. I zaczął się proces powolnego formowania z tego katolicyzmu takiego
1: letniego
0: na katolicyzm, na chrześcijaństwo świadome, które czerpie siłę i moc do codziennego życia. I w tym codziennym życiu wpuszcza Pana Boga we wszystkie swoje sprawy. To dzięki Radiu Józef i audycji Pana Pożezińskiego, Widzialne, Niewidzialne, odkryły się przede mną tajemnice zła, w którym tkwiłem. To on ponazywał kilka z tych elementów New Age'u, z którymi miałem styczność. Myślę, że gdybym usłyszał wtedy twoją audycję Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan, byłbym przerażony i mógłbym uciec. Bo ty dosyć twardo i mocno nazywasz te rzeczy po imieniu, mówiąc krótko, że jest to zło i trzeba przestać się z tym bawić. Wiem nawet o tym, bo moi bliscy, którzy słyszeli ode mnie w streszczeniu. Ja też mówiłem, że zostaw tą homeopatię, bo to jest po prostu zło. Przerażali się tego i nie byli w stanie tego przyjąć. Natomiast tamta audycja Widzialne, Niewidzialne, która dla tych, którzy jej nigdy nie słyszeli, ona była puszczana w Radiu Józef, a pochodziła z plusa tego dobrego, który był kiedyś jeszcze. Ona to robiła w stylu Archiwum X, myślę, że większość ze słuchaczy może skojarzyć, czyli pokazując pewne rzeczywistości i sącząc wiedzę o tym, że na przykład Harris to było zło, że różdżkarstwo jest złem, nie tylko na gruncie interpretacji biblijnej, ale również na gruncie interpretacji racjonalnej, posługując się autorytetami naukowymi, profesorami politechnik i tak dalej. I wielostronne naświetlenie zła i racjonalizmu tych ideologii, w których tkwiłem, spowodowało to, że ja się nie tylko ich przestraszyłem, ale przede wszystkim zrozumiałem, co złego było w tych wszystkich nurtach New Age'u, których dotknąłem. I po takim przygotowaniu przez Jana Pożezińskiego już mogłem przyjąć jako lekkostrawny ten pokarm, który ty oferowałeś w Pocieszeniu i Strapieniu, gdzie były świadectwa wstrząsające ludzi, którzy weszli głęboko w te same nurty New Age'u, których ja tylko dotknąłem.

dzięki Bogu i dzięki temu, że ja chętnie wchodziłem w wiele z tych nurtów, ale nie za głęboko. Bo kiedy słuchałem świadectw pocieszeniu i strapieniu ludzi, którzy poszli w jedną z tych technik czy ideologii, ale za to bardzo głęboko, byłem tym głęboko wstrząśnięty. Słuchacze, którzy nie słuchali audycji na przykład o konsekwencjach zabawy w wróżenie, zapraszam do archiwum, bo tego trzeba posłuchać, ale zdecydowanie zdecydowanie moje, takie jest moje zdanie, bo próbowałem na bliskich. Jeżeli to jest pierwsza rzecz, z którą się spotykają, to jest zbyt wstrząsające. Powoli zacząłem odkrywać i nazywać wszystkie te ideologie i te nurty New Age'ów, w których tonąłem, nawet o tym nie wiedząc. Porównując świadectwa ludzi zapraszanych przez ciebie do pocieszenia i strapienia z moim własnym życiem, widziałem wspólne mianowniki. I nie będę jeszcze raz przetaczał tego wszystkiego, czego dotknąłem. Zapraszam słuchaczy do poprzedniej audycji. Ale czy biorąc homeopatię, czy biorąc pozytywne myślenie, czy którykolwiek, czy różdżkarstwo, wahadełkarstwo, one wszystkie, jak zauważyłem, oddziaływały w życiu tych ludzi, którzy świadczyli w pocieszeniu i strapieniu, podobnie jak w życiu moim i mojej rodziny. Ale tak delikatnie, że zła przez nie wyrządzanego nie mogłem obserwować bezpośrednio i od razu jako związki przyczynowo-skutkowe. To właśnie Radio Józef wprowadzało mnie powoli w życie Bogiem każdego dnia. To było dokładnie tak, że przyjaciółka moja i mojej narzeczonej musiała się wyprowadzić z powodu jakiegoś remontu czy jakichś innych okoliczności na 2 tygodnie z mieszkania, które wynajmowała. I przeprowadziła się na te około 2 tygodni do mojej narzeczonej. Ja odwiedzając narzeczoną, obecną moją żonę Asię, zostałem poddany takiej malutkiej manipulacji, której dokonała Łucja. Ona, jak to mawia ksiądz Pawlukiewicz, zaminowała mieszkanie Asi w taki sposób, że nastawiła radio na 96,5 i powiedziała: wiecie co, tam w środę o tej jest taka audycja, taki ksiądz Pawlukiewicz bardzo fajne rzeczy opowiada. Ci, którzy słuchają księdza Pawlukiewicza, wiedzą, że to jest ściśle jego metoda, nazywana właśnie obrazowo zaminowaniem mieszkania znajomych. Dobrą książką, dobrą lekturą. Tak, żeby z tym Panem Bogiem zbyt agresywnie nie wchodzić do ludzi, którzy mogą się przestraszyć.

0: I ja sączyłem audycję księdza Pawlukiewicza i włączaliśmy te radio dosłownie tylko na Pawlukiewicza i tylko na Widzialne, Niewidzialne Pożedzińskiego.
1: Czyli soft.
0: Tak. I potem wyłączaliśmy, przełączaliśmy na inny kanał. No. Potem zaraziliśmy się Ewangeliarzem. I tutaj wielkie dzięki dla księdza Michała Muszyńskiego, który tłumaczył nam Słowo Boże. To on nas przytrzymał przy Ewangeliarzu, a potem, kiedy on przestał go komentować, zaczęliśmy słuchać także innych kapłanów i to była kolejna audycja, która wkroczyła do naszego życia. A ponieważ ksiądz Muszyński zaczął wtedy z Dorotą robić dekalog w piątek, to przerzuciliśmy się nie tyle na dekalog, co na księdza Muszyńskiego. Ksiądz Muszyński po jakimś czasie odszedł z dekalogu, a my w dekalogu zostaliśmy. I chodziliśmy za kapłanami i za redaktorami, których zaczęliśmy kochać za to, że nam dają Boga do naszego życia i pokazują nam, jaki On jest. Zaczęliśmy także poszukiwać tych kapłanów i chcąc uczestniczyć w eucharystiach, które oni sprawują na mieście. I po kolei Pan Bóg coraz bardziej wkradał się do naszego codziennego życia, bo zaczęliśmy słuchać Twojej encyklopedii. Okazało się, że oprócz tego, co znamy, co jest ponazywane jako zło, przez które ja przeszedłem w swoim życiu, na szczęście moja żona nie dotknęła niczego z tych rzeczy w swoim życiu przed spotkaniem ze mną. Zaczęliśmy słuchać Pocieszenia i Strapienia, Bądź Zimny, Bądź Gorący. Zafascynowała nas duchowość ignacjańska w ignacjańskim kwadransie, a przez fitness duchowy i wielkie sprzątanie poznaliśmy, chociaż nigdzie tam nie było powiedziane wprost, że jest to duchowość świętego José María Escrivy, to sam byłem tak uwiedziony takim widzeniem swojego chrześcijaństwa, że chciałbym to na co dzień wprowadzać drobnymi kroczkami w swoim życiu, że poszukiwałem, jakim źródłem, w jakiej duchowości tkwią te audycje, które tak bardzo mi smakowały. No, bruzda teraz świętego José María Escrivy jest moją lekturą codzienną i pomimo tego, że nie jestem regularnym członkiem Opus Dei, to żyję tą duchowością na co dzień. Bardzo mi to odpowiada, bo święty José María Escrivá tak jakby tłumaczy mi Ewangelię na rzeczywistość mojej codziennej pracy, prowadzenia biznesu, układania mojej firmy pod kątem takim, żeby to, co robię, podobało się nie tylko moim klientom, i nie tylko dawało źródło utrzymania dla mnie i mojej rodziny, ale również, żeby się podobało Bogu.

właśnie, żeby te działania, które podejmuję codziennie w swojej firmie, były jakoś zakorzenione. Ponieważ Biblia mówi o czasach bardzo nam odległym i w zakresie moralności i stosunków międzyludzkich i między człowiekiem a Panem Bogiem, mogę czerpać z niej wiedzę na co dzień, to jeżeli chodzi o przełożenie rzeczywistości biblijnej i chrześcijaństwa na codzienne prowadzenie firmy, to święty José María Escrivá stał się dla mnie świetnym tłumaczem w tej dziedzinie. Tak go nazywam, że on mi to tłumaczy. Potem zaczęło się przygotowanie do małżeństwa. I okazało się, że również tutaj świetnie prowadzi nas przez to Radio Józef i audycję o rodzinie, o małżeństwie, które mogliśmy tutaj spotkać. To może brzmieć troszeczkę dziwnie dla tych ludzi, którzy na co dzień nie żyli tym Radiem Józef, że można tak wczepić się swoim życiem w jedno medium. Ale ja mówię to z całą odpowiedzialnością. Radio Józef prowadziło moją rodzinę, prowadziło moje narzeczeństwo, mnie i moją narzeczoną, oraz prowadzi nas w narzeczeństwie i teraz w oczekiwaniu na dziecko każdego dnia. I nawet jeżeli nie planowaliśmy słuchania jakiejś audycji, nie zaplanowaliśmy tego świadomie, a przypadkowo włączyliśmy radio, to znajdowaliśmy tam coś, co właśnie było potrzebne w naszym życiu tego dnia lub tego tygodnia.

Ważnym momentem w moim, w naszym życiu był też moment utraty pracy przeze mnie. To było już chyba 5 lub 6 lat temu. Byłem tak zwanym niezastąpionym elementem w swojej firmie. Wszyscy w firmie, w której pracowałem. Pracowałem w około 100-osobowej firmie, która zajmowała się nowoczesnymi technologiami. Pomimo braku ukończonych studiów, piastowałem tam stanowiska kierownicze i wykonywałem zawód inżynierski. I koledzy z firmy, w której pracowałem, nawet w chwili redukcji i załamania się rynku twierdzili, że wszyscy zostaną wyrzuceni, a ja zostanę. Bo jestem najbardziej zaangażowany spośród nich wszystkich i z pewnością będę to stanowisko piastował 2, 3, 5, 10 lat po tym, jak oni odejdą lub zostaną wyrzuceni z tej firmy. Pomimo takich opinii pośród kolegów, z którymi jednak konkurowałem, wyleciałem z tej firmy w czasie redukcji jako jeden z pierwszych, pomimo tego, że ja również czułem się jako człowiek nie do zastąpienia. Przeżywałem ogromny żal w stosunku do moich szefów. Wszyscy spośród moich znajomych z tej firmy nazywali to tak samo, że oni źle rozeznali sytuację i wyrzucili nie tego człowieka, co trzeba. A dzisiaj, po tych paru latach, to powinienem iść do nich z kwiatami. Bo dziś jestem właścicielem własnej małej firmy i gdyby nie tamto zdarzenie, nie poszedłbym drogą, którą idę. I w tym momencie, a był to moment podwójnie trudny, bo o tym, że już nie pracuję w firmie X, dowiedziałem się 2 tygodnie przed terminem naszego ślubu z Asią. Ciężko planować przyszłość, ale my oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Na szczęście już zacząłem troszeczkę wcześniej żyć roztropnie i gromadzić jakieś rezerwy finansowe na okoliczność zakładania rodziny, ale oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Co więcej, nasi rodzice, rodzice moi, rodzice Asi, nie wiedzieli nic o tym, że ja straciłem pracę. Ja byłem, tylko ja z naszej dwójki wtedy pracowałem. Nie chcieliśmy im psuć smaku naszych zaślubin, uroczystości, ślubu i wesela. I udało się. Oni sami również nie wierzyli, kiedy 2 miesiące później, już po miesiącu miodowym, dowiedzieli się o tym, że ja straciłem pracę. Nie mogli się z tym pogodzić, bo znali dosyć dobrze stopień mojego zaangażowania w poprzedniej firmie.

I tutaj znowu pomogło mi Radio Józef. Wielkie dzięki dzisiaj jeszcze raz Mirze Jankowskiej. Ona miała wtedy taką audycję Ora et Labora, która między innymi miała na celu wyprowadzać ludzi z bezrobocia do aktywności. Udało się jej, udało się Mirze i gościom, których zapraszała, wzbudzić we mnie na nowo wewnętrzną siłę, która dała mi motywację do tego, żeby jeszcze raz przyjrzeć się swoim talentom, wybrać to, w czym jestem mocny i zacząć to robić na własny rachunek. Minęło już ponad 2,5 roku, od kiedy założyłem firmę, która miała być firmą ekspercką i miałem w niej pracować tylko ja. A teraz już zaczynam zatrudniać ludzi na umowy zlecenia, umowy o dzieła. Pracuje u mnie co miesiąc kilka osób i rozwija się to w dalszym ciągu. Również dzięki Radiu Józef, bo ta sama Mira Jankowska potem zaczęła prowadzić audycję o obliczach sukcesu, gdzie młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą w świat prowadzenia własnej firmy, mogli czerpać od siebie nawzajem energię do tego, żeby stawiać przed trudami prowadzenia tej firmy każdego dnia. Ale w tym okresie, już 2-3 lata temu, zakorzeniliśmy się na mocno w Ewangelii. Pomimo tego, że do dziś używam, jak to nazwałem, tłumaczy. Chętnie słucham kapłanów, którzy tłumaczą mi Ewangelię. Chętnie zanurzam się w lekturze. To w Radiu Józef znajdowaliśmy odpowiedź na wiele problemów z naszego codziennego życia. Ja myślę nawet, że zarówno ja, moja żona, jak i wielu słuchaczy mogłoby wam powiedzieć dziękuję, nie wiedzieliście nawet o tym, jak dobre radio robiliście, bo były takie audycje, które uważałem, że nie są zupełnie dla mnie. Na przykład audycja o uzależnieniach sobotnia. Ja co prawda miałem mocne incydenty alkoholowe w swoim życiu, ale młodzieńczym. To już jest dawno poza mną i uważałem, że z tego powodu nie ma tam nic dla mnie. Okazało się, że mechanizmy uzależnienia w różnych nałogach są zupełnie identyczne jak pracoholizm, w który popadłem, prowadząc własną firmę. I właśnie tam znalazłem odpowiedź na to, jak sobie z tym radzić i jak z tego wychodzić. Chociaż teoretycznie nie nastawiałem się w ogóle na słuchanie tej audycji.

0: Nasi słuchacze tego nie widzą, ale miałeś przygotowaną karteczkę, tam były w punktach wszystkie etapy. Więc nic dziwnego, że prowadzisz uporządkowany biznes. Powiedz, jak małżeństwo zmieniło twoją drogę, jak sakrament zmienił twoją drogę do Boga?
1: To był jeden z dużych zwrotów. Dobrze, że o to zapytałeś. Bo chociaż podjęliśmy wspólną decyzję z moją narzeczoną, obecną żoną, że narzeczeństwo jest to okres czystości, to dla mojej żony było to naturalna konsekwencja i kontynuacja dotychczasowego życia, a dla mnie to był wysiłek. Nawet nie wiedziałem o tym, jak wielkie dary przygotował Pan Bóg w życiu na co dzień, w związku z zawarciem sakramentu małżeństwa. Ci, którzy uczestniczyli w naszych zaślubinach, nasi przyjaciele, komentowali to jeszcze przez wiele tygodni, że my głośno i wyraźnie ślubowaliśmy sobie przed Bogiem i wielu z nich płakało, bo oni nie byli tak pewni, zawierając swój związek małżeński przed Panem Bogiem, jak my prezentowaliśmy to na zewnątrz nawet. Świadczyliśmy o chęci życia z Panem Bogiem w dniu naszego ślubu i wielu z naszych przyjaciół mówiło nam później o tym, że był to również jakiś zaczątek lub jakieś upomnienie się Pana Boga o nich. Ja w zasadzie mogę powiedzieć, że zawarcie sakramentu małżeństwa przewróciło też całe moje dotychczasowe życie, bo te łaski wylewały się i wylewają się na co dzień.
0: Jakie łaski?
1: Ja widzę ogromne owoce modlitwy. To, co pamiętam z życia moich rodziców jako rutynową modlitwę, co wieczorną, wprowadziliśmy jako obowiązkowy, radosny obyczaj do naszego domu. Oczywiście, prowadząc aktywny tryb życia, zdarza się, że jednak ta wieczorna modlitwa staje się obowiązkiem, bo jesteśmy całkowicie wycieńczeni, ale obowiązkiem, z którego radośnie nie rezygnujemy.

Modlimy się rano, modlimy się sporadycznie, tak jak nas Pan Bóg pociąga w ciągu dnia. I wszystkie rzeczy, wszystkie trudne rzeczy w naszym życiu i wszystkie radosne powierzamy Panu Bogu. Decyzje, które podejmujemy, omawiamy z Panem Bogiem i potem w świetle modlitwy omawiamy w małżeństwie. A tam, gdzie pojawiają się jakieś duże problemy w komunikacji, ja już to sprawdziłem. Oddaję to Panu Bogu. Oddaję to w modlitwie Panu Bogu i po jakimś czasie dzięki Niemu dogadujemy się. Nasze wspólne życie małżeńskie jest radosnym świadczeniem o Panu Bogu. Też trzeba było jakiegoś czasu, my jesteśmy w małżeństwie już 5 lat, żeby zacząć o tym świadczyć publicznie. Dlatego, że no, nie będąc we wspólnocie i nie mając w związku z tym grona bliskich i znajomych zakorzenionych w Panu Bogu, ludzie, którzy nas otaczają, to są ludzie, spośród których wyrośliśmy. I im pomału zaczynamy świadczyć o Panu Bogu, narażając się czasami na duże niezrozumienie, choć nie jesteśmy ultra katolikami, za takich jesteśmy czasami postrzegani przez znajomych, którzy jakiś długi czas nas nie widzieli. Poza tym zweryfikowaliśmy wiele z tych dotychczasowych znajomości i okazało się, że i my, i oni, mówię o naszych znajomych, przez wiele, wiele lat, uważając się nawet za dobrych znajomych, nie poruszaliśmy wielu tematów dotyczących codziennego życia, nie tylko Pana Boga, wiary i religii, ale również codziennego życia, uznając je, że to są zbyt trudne sprawy, ogólnie zbyt kontrowersyjne, żeby ryzykować rozmawianie o nich. Teraz nie boimy się tego, żeby jasno i wyraźnie wyrażać swoje poglądy odnośnie aborcji, eutanazji, pomysłów na lekkie, łatwe i rozwiązłe życie promowanych przez media i tygodniki laickie. I wpuszczamy tego Pana Boga coraz więcej, również do naszych spotkań i rozmów z byłymi i nowymi znajomymi i przyjaciółmi.

0: Jaka jest twoja, w jaki sposób pielęgnujesz relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność w tej kwestii, w tej mierze? Mówiłeś o modlitwie rodzinnej, małżeńskiej.
1: Tak, ja mam w swoim programie dnia obowiązkowo mam modlitwę poranną i modlitwę wieczorną. Do tego, ponieważ jestem szefem własnej małej firmy, to mogę sobie pozwolić na to, żeby oderwać się od pracy na Anioł Pański. Staram się to robić. Bardzo żałuję, że nie żyjemy w małej wiosce, której dzwony by przypominały o tym Aniele Pańskim i o tym, że jest już 12.
0: W małych miasteczkach też.
1: Będąc w laickiej Szwajcarii, cieszyłem się, że dzwony w małym laickim miasteczku, w którym do kościoła nie chodziło więcej niż 15-20 osób, a ta tradycja dzwonów przypominała mi o tym, że o, właśnie jest Anioł Pański. O, właśnie jest czas na koronkę. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To jest modlitwa, która wyciągnęła mnie z grzechu. Z potwornych grzechów młodości, okresu dojrzewania. Nie chcę czynić z tego świadectwa swojej spowiedzi, więc nie będę tych grzechów nazywał po imieniu, ale miałem ogromne problemy z powracającymi grzechami i to właśnie koronka do Miłosierdzia Bożego mnie z nich wyciągnęła.
0: Skąd to wiesz, że to właśnie ta modlitwa?
1: Bo to była walka na śmierć i życie za pomocą koronki. Po prostu był grzech, który ciągle powracał. Był kapłan, który powiedział, walczymy koronką codziennie. Nieważne, że wierzysz czy nie wierzysz, że ciągłe powtarzanie tych samych słów ci pomoże. Uwierz mi na moje świadectwo, że ta koronka wyciągnęła już wielu, również z tych grzechów. I ćwicz. To był okres, kiedy miałem, nie wiem, 20-21 lat i widziałem skutki tej modlitwy. Po prostu. Ja je widziałem na swoim własnym życiu, dlatego teraz mogę polecić każdemu, na każdą okazję i na każdy trudny grzech, z którego nie może wyjść. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To ciekawe, że w dzisiejszych czasach ludziom łatwiej jest uwierzyć w moc, w cudzysłowie moc, feng shui, niż uwierzyć w to, że powtarzanie koronki czy powtarzanie różańca może im pomóc.
0: Nie, to nic dziwnego, to jest 300 lat pracy elit europejskich, więc konsekwencje są z pokolenia na pokolenie.
1: Różaniec od czasu do czasu. Ta koronka, Anioł Pański i różaniec są modlitwy, które rotują w tej chwili. Staram się, żeby dziesiątka koronki, nawet przy bardzo zapracowanym dniu, była czymś, czego się czymś stałym, ale w wirze pracy nie zawsze się to udaje. Kiedyś używałem również narzędzi technicznych do tego, żeby mi, nie wiem, dzwonek telefonu przypomniał o tym, że jest 15 i koronka.

Jeżeli w wirze pracy nie mogę po prostu, jestem w trakcie spotkania biznesowego i nie mogę powierzyć Panu Bogu siebie i tego, co robię i swojej rodziny w koronce, to jest to akt strzelisty. Jezu, ufam Tobie. I krótka modlitwa o krwi i wodę. I różaniec, który pokazał mi na nowo również Jan Rafał Porzeziński. Ja akurat w tym czasie, kiedy on przyjeżdżał do radia i mówił ten różaniec o 6 rano, miałem taki rytm dnia, taki rytm obowiązków, że o tej 6 rano byłem już na nogach, ale bardzo zaspany. Dziwiłem się, jak można się zmusić do wstawania o 5 rano, żeby przyjechać tutaj do radia i mówić ten różaniec. On dał mi świadectwo o tym. I zacząłem go używać. Zacząłem go używać przed podejmowaniem trudnych decyzji, a chwilę po tym, jak zacząłem go używać mocniej, on zaczął

0: osobiste w lekturze Biblii. Staram się znaleźć na to czas i są to bądź wybrane losowo fragmenty, bądź psalmy wybrane dowolnie, czytane po kolei, po to, żeby to poznać, zrozumieć. Wstyd mi to powiedzieć, ale myślę, że do tego wstydu musi się przyznać bardzo duża liczba ludzi, którzy nazywają sami siebie katolikami praktykującymi, że ja Biblii jeszcze nie przeczytałem od deski do deski, a mam już 35 lat.
1: Z całej tej historii, jaki obraz Boga się wyłania? Kogo, do kogo się modlisz?
0: W tej chwili jest to obraz Boga, Ojca, którzy wspólnie z Synem i Duchem Świętym cały czas, w każdej sekundzie troszczą się o mnie jako o swoje dziecko. Ten obraz w żaden sposób nie kłóci się z obrazem Boga Sprawiedliwego, przed którym będziemy musieli odpowiedzieć za nasze grzechy. Ponieważ, jak powiedziałem, w moim życiu ogromną rolę odegrał kult miłosierdzia Bożego, więc to wszystko razem współbrzmi jako jeden obraz Boga, który składa się w taką moją pieśń o Bogu.

0: to ciekawe, że zanurzanie się w takiego Boga, który jest jednocześnie sprawiedliwy i pełen miłosierdzia, jest dobrym ojcem, który nas miłuje, powoduje to, i to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń, że czasami, a nawet często, budzę się rano i brzmi mi w uszach jakaś pieśń na cześć Pana Boga. I to jest przedziwne, jak Duch Święty sam modli się w człowieku i czasami jest to starodawna jakaś pieśń godzinek, czasami jest to Magnifikat, czasami jest to pieśń usłyszana w radiu katolickim, której ja sam nie wzbudzam w sobie za pomocą intelektu i rozumu. Ja budzę się i w tej sekundzie, w której jestem obudzony, zaczyna grać w moim sercu, w mojej duszy i umyśle pieśń, psalm na cześć Pana Boga. I ten dzień rozpoczyna się wtedy razem z Panem Bogiem, a poranna modlitwa nie jest przymusem, tylko naturalną konsekwencją tej pieśni, która się zaczęła. Niestety, ponieważ jestem człowiekiem wrażliwym na to, co wpada do mojego ucha, to jeżeli nasłucham się z nieodpowiednich mediów, nie wiem, najbardziej promowanego przeboju popowego, który teraz jest ogrywany przez wszystkie stacje radiowe, to z bólem stwierdzam, że budzę się z tym przebojem w uszach i muszę walczyć za pomocą modlitwy, żeby go wyrugować.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Podobnie jak poprzednio. Chciałbym się pomodlić za wszystkich tych, którzy wprowadzali mnie w różne nurty New Age'u, którzy błądzili i dalej błądzą na tej drodze, i za wszystkich tych, których ja i moi bliscy za moim pośrednictwem zostali oddaleni od Pana Boga przez pokazanie im różnych i wypromowanie pośród nich różnych nurtów New Age'u. Za te wszystkie osoby, które bezpośrednio i pośrednio zraniłem, i za te, które spowodowały moje odejście do Pana Boga, pomódlmy się teraz.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego

0: daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Paweł. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa i witam Cię, Romku. Moim gościem jest Roman Zięba. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Jesteśmy aborygenami. Żyjemy liturgią. Teraz jest święty czas. Jaki jest cel Wielkiego Postu dla Ciebie?
1: Ciągle wracam myślami do prochu, do tego początku, do tego pierwszego tchnienia, które dało nam życie, istnienie, tożsamość, świadomość, cel. To jest taki czas jakby powrotów do początków i właśnie w nocy wróciłem pociągiem z Warszawy, właściwie z Niepokalanowa, gdzie przez ostatnie 3 dni prowadziłem rekolekcję z ikoną dla młodych ludzi, dla 14-latków, dla prawie 47-klasistów ze szkoły z Warszawy. I właśnie proch, czyli kolor ziemi, jest początkiem ikony. Ikona się wykonuje od ciemnego do jasnego, czyli zaczyna się od tego biwkowo-brązowego sankiru, tego podkładu pod części cieliste. I na ten podkład się dopiero kładzie kolejne warstwy światła, coraz jaśniejsze kolory na coraz węższych jakby obszarach, wydobywając rysy tego, który nas stworzył. I to jest czas zastanowienia się nad tym i co kierunek. I wracam właśnie świeżo z tych wydarzeń. Miałem okazję śledzić prawie 40 ikon. Nauczycieli była piątka, czwórka, oni też tworzyli swoje ikony. Natomiast najważniejszymi jakby osobami tych spotkań byli młodzi. No i widziałem te procesy, widziałem, jak trudno jest im najpierw pożegnać się z komórką na 3 dni, bo taka była zasada. Potem, jak trudno im było respektować zasadę ciszy, jak trudno im było pohamować swoje te nadmiarowości. One nie wynikają z tego, że jakby osoby złe, czy jakoś tam czymś mają problem, tylko bardziej myślę, wynika to w ogóle z rzeczywistości, w której jesteśmy wszyscy zanurzeni, z tej nadmiarowości, która wszędzie nas atakuje, masą komunikatów nadmiarowych, tych obrazów migających, tych wymuszonych na nas reakcji, które ciągle nam towarzyszą, te sygnały, te impulsy. I ten czas 3 dni w Niepokalanowie był taki czas zatrzymania się, pewnej refleksji może też. Ja widziałem, jak oni jednak się wyciszają, jednak zaczynają się bardziej skupiać. Ta praca ich pochłaniała, jak zaczęli widzieć efekty, to, co powstaje na deskach, że ta twarz zaczęła się wyłaniać, w pewnym momencie oczy zaczęły na nich patrzeć, oczy Chrystusa. Wtedy jakby zaczęli się bardziej starać, dopracowywać te wszystkie elementy. I potem to już było tak, że oni ku zdziwieniu też nauczycieli byli już tak pochłonięci tą pracą i modlitwą, bo to jest jednocześnie praca i modlitwa, ikona, że ciężko było ich od tego oderwać. Oczywiście był też czas zabawy, czas gry na świeżym powietrzu, długie spacery. Odwiedziliśmy cmentarz franciszkański z tymi rzędami równych, takich samych krzyży. Każdy taki sam krzyż, zakonnik. Nieważne, czy generał, czy zwykły brat Furtian. Byliśmy w Muzeum Maksymiliana, byliśmy w jego celi, tej prostej, takiej bardzo celi, w której pracował i mieszkał człowiek, który poświęcił się całkowicie głoszeniu Chrystusa przez Niepokalaną. I on patronował tym dniom. Koniec był taki, że te gotowe już ikony, bo udało się ukończyć je. Każdy ze swoją ikoną usiadł w ławce w tej drewnianej kaplicy, tym pierwszym budynku Niepokalanowa, który wzniósł Maksymilian z braćmi. I wtedy sam Gwardian, ojciec Gwardian, przyszedł do nas, rozmawiał z nami, a potem odprawił mszę świętą, w której był ten obrzęd pobłogosławienia tych ikon. I to była dla nas niesamowita chwila, takie zwieńczenie tego procesu, a jednocześnie takie poczucie nam to dało, że ta łaska, która była z nami cały czas, ta obecność, której ufaliśmy, nagle się tak mocno objawiła niemal materialnie w nas, w tym pokoju, w tej wspólnocie, w tym, że każdy z nas poczuł się obdarowany i te osoby zabrały te ikony ze sobą do domów i te ikony będą tam dalej niosły to słowo zapisane w kolorach, w złocie, w znakach. To będzie taka milcząca ewangelizacja, bo ikona właśnie nic nie mówi. Ona milczy i przez to chyba jest tym bardziej wyrazista.
0: Powiedziałeś oczy Chrystusa. Mój kanał, na którym są rozmowy również z tobą, to już jest chyba czwarta nazwa, czy piąta, i on nosi nazwę Otwórz oczy. I kiedy za ścianą tutaj jest mój półtoraroczny wnuk i najważniejsze jest, żeby on widział, że ja go pochłaniam w całości, to znaczy, że patrzę na niego. On mi co jakiś czas spogląda w oczy, no bo jak się ma komórkę i coś tam co jakiś czas się sprawdza, no to on to czuje, tak? Dziecko sprawdza.
1: Tak.
0: I Bóg Ojciec są takie pieśni, w których twoje oczy obrócone zawsze w moją stronę, tak? Że tym oddajemy tę niezwykłą myśl, którą przyniósł Chrystus, a wcześniej próbowali też Żydzi, że Bóg jest cały czas z nami, że my go interesujemy. Czasami na ten różaniec, którym się codziennie modlimy od 1 sierpnia, przychodzą ludzie protestujący, ludzie zbuntowani i mówią, jak wy możecie prosić o to, żeby ci krew przestała lecieć z nosa, czy też o to, żebyś zdał jakiś sprawdzian, a jednocześnie modlisz się za cały świat. Jak ty obrażasz Boga takimi pierdółkami, tak? I te oczy, Ojca oczy, to jest tylko informacja o tym, że Bóg cały czas myśli o mnie, bo gdyby na ułamek sekundy przestał myśleć o mnie, to ja bym zniknął.
1: Tak, jesteśmy dziećmi relacji. Rodzimy się z relacji, z miłości, która jest relacją od początku. I ona jest zapisana, ta relacja, w największej teologicznej syntezie, jaką stworzył chyba Kościół Wschodni, to jest, mówię o ikonie Trójcy Świętej Rublowa, gdzie ta największa tajemnica, chyba jedna z największych tajemnic dogmatycznych chrześcijaństwa, czyli Trójca Święta, jest wyrażona jako relacja między trzema osobami. A to, co przeżyliśmy podczas tych tutaj zajęć, to było spotkanie ze spojrzeniem właśnie Chrystusa. I to, co teraz powiedziałeś, właśnie uświadomiło mi, że taką myśl nagle dostałem, że gdzieś coś nam się wymknęło w tym pięknym, no miała być to piękna droga, piękny pochód ku wspaniałej przyszłości naszej cywilizacji. Tymczasem coś się nam wymknęło, bo gdzieś zgubiliśmy relację, a zastąpiliśmy ją technologią i szukaniem zysku. Gdzieś dzieci, które nam dzisiaj przypominają właśnie to, co powiedziałeś o tym, co jest tym najgłębszym sensem i pragnieniem każdego z nas. Spotkanie. I tracąc tą relację, dziecko, gdy traci uwagę, traci obecność właśnie kochającej osoby, to ono tworzy, to tam powstaje dziura, deficyt. Ja my te spotkania z ikoną dla młodzieży wykonujemy już piąty rok, teraz było czwarte spotkanie, więc ja mam okazję co roku świadczać tych młodych. Daleki jestem od jakiegoś tam narzekania na to, że młodzież coraz gorsza, to nie o to chodzi, to taki nie jestem, żeby tutaj takie wnioski wyciągać, zresztą to one byłyby nieuprawnione. Natomiast mi się wydaje, że faktem jest statystyka nieubłagana, że jest coraz więcej osób, które mają jakieś opinie, tak? No inna sprawa, że ta diagnostyka też poszła naprzód i teraz każdy już coś tam ma zdiagnozowane. Natomiast widać, że te osoby, coraz więcej jest wśród młodych osób, które mają pewne kłopoty, tak? Emocjonalne, psychiczne, są też niektórzy na lekach. I to, ja może powtórzę taką trochę może banalną już diagnozę, ale ja to widzę, po prostu tylko o tym mówię, że te kłopoty młodzieży czy dzieci z samymi sobą wynikają w dużej mierze z braku relacji w domu, czyli no nasi rodzice, tak ogólnie teraz, ale my wszyscy, tak, w pewnym momencie zaczęliśmy chyba pracować ponad siły, żeby wydawać ponad potrzeby. Coś nas zabrało, do jakiejś przestrzeni, która nie jest nasza. Jakby ktoś nam coś wmówił, narzucił, daliśmy się zwieść jakiemuś obrazowi, że jak tam pognamy, to będzie lepiej. Tymczasem nie jest lepiej. I właśnie ikona jest powrotem do tego punktu startowego, do tego prochu, do tego momentu, gdzie się wszystko zaczyna. I w tej ciszy ikony, gdy młody człowiek pochyla się z pędzelkiem, zaczyna wykonywać te instrukcje, bo on nie ma talentu najczęściej malarskiego, ale instrukcje go prowadzi. I ten praobraz, wzór kolorowy go prowadzi. Podlinnik tak zwany, twarz Chrystusa na kolorowym wydruku. On ma ją naśladować. I nagle okazuje się, że to, co jest w Księdze Rodzaju napisane na obraz i podobieństwo, jesteśmy stworzeni. Tak? To więc okazuje się, że nie bez powodu są tam dwa słowa. Sam obraz nie wystarczy. Przecież mogło być tylko także na obraz, prawda? No doskonały obraz. Ale jednak jest jeszcze podobieństwo i to się okazuje. Praktyka tych naszych spotkań pokazała, że obraz Boga, ten doskonały wzór naszego Stwórcy i ten plan miłości mamy w sobie, każdy z nas go ma, niezależnie od tego, jak daleko od tego ideału odejdzie, jako na przykład przestępca, czy jako ktoś, kto krzywdzi innych, a to są nasze historie, moje i Marka, które prowadzili, bo jesteśmy właśnie z takimi historiami, bo podobieństwo i to ten obraz jest stały, jest tym depozytem nienaruszalnym, Bóg nam złożył w nas cząstkę swojej doskonałości, to każdy z nas ma na zawsze, tego nie stracimy. Natomiast podobieństwo to jest jakby zadanie, ono jest dynamiczne, ono jest takim jakby zadaniem polegającym na tym, żeby się upodabniać do wzorca, do tego doskonałego obrazu, do Chrystusa, który dostaliśmy jako widzialny obraz, prawda? On się nam objawił jako widzialny, jako stworzenie, tak jak my, jako człowiek, pozostając całkowicie w pełni Bogiem. Natomiast właśnie obraz i podobieństwo to jest wzór i zadanie. I to nas prowadziło przez te rekolekcje, więc to chyba jest w Wielkim Poście chyba zadanie dla każdego z nas, myślę. Patrzeć na te korzenie, na początek, na ten swój wzór, jednocześnie cały czas przemieniać się ku dobru.
0: Powiedziałeś o ojcu Maksymilianie. Ja przez długi czas, odkąd zyskałem parafię, to znaczy odkąd kupiłem dom i mam parafię, wiele lat tam chodziłem, starałem się codziennie być na mszy, ale od pewnego czasu, od roku, jestem w innej świątyni, inna parafia, w Falenicy i tam jest, nie wiem czy to można nazwać ikoną, ale namalowana na taki właśnie płaski sposób, jako laik to powiem, postać świętego Maksymiliana i tam jest ten pierwsza wersja, jego wersja o Maryjo bez grzechu, bez zmazy poczęta, tak? I tam są masoni i tam dozwól jest mi czcić ciebie, tak? Ta wersja, która jest dla rycerzy niepokalanej tylko, a Kościół ma tę troszkę zmienioną, gdzie masonów zamieniono na wrogów Kościoła Świętego. Wczoraj czy przedwczoraj pomyślałem sobie o nim w trakcie chyba gorzkich żali czy żalów, że ta jego zachłanność, tak? Jak Maria się go zapytała, czy chce koronę dziewictwa, czy męczeństwa, on powiedział i jedną, i drugą, tak?
1: Maksymalny program, tak.
0: Tak, maksymalny program maksymalnego gościa, który stworzył największy klasztor na świecie. Tak. I pomyślałem sobie o tym czasie, kiedy on był w tej, umierał z głodu, tak? Ale jednak nie umarł z głodu, tylko go dziurę mu w sercu zrobili. Igłą, co prawda, tylko nie dzidą, nie włócznią. Ale jednak nienawiść go zabiła. Nie dali mu umrzeć z głodu. Pewnie to była łaska. I powiedziałeś, że jego plan to było do Chrystusa przez Maryję, tak? Czyli przez serce Maryi do serca Jezusa, do zranionego serca. Więc to jest jakiś niesamowity rytm w tym wszystkim. Ja się zastanawiam, wiesz, nad tym, Jak tak delikatna ręka jak Maryi może być jednocześnie stalowa w swej woli?
1: No to jest właśnie ten zdumiewający paradoks. Ich jest więcej w chrześcijaństwie. My ciągle jesteśmy gdzieś na granicy. I ja im tłumaczyłem, że kolor zielony nie bez powodu jest znakiem obecności Ducha Świętego w ikonografii. Tam, gdzie jest zieleń, tam jest Duch Święty. Bo zielony to jest dokładnie kolor centrum tęczy, centrum spektrum. Jak się na pryzmacie rozbija wiązka światła białego, no to ona daje te kolory od ultrafioletu aż do podczerwieni, prawda? Więc jakby od czerwonego do niebieskiego, a w środku jest zawsze zielony, jakby pokazując nam, że Duch Święty, ta zieleń, to jest zawsze droga, to nie jest jakby środek w rozumieniu bezpieczny, taki symetryzm, tylko raczej szukanie drogi bez skrajności, nie odbijać się od ścian, tylko dać się prowadzić tą łagodną drogą tych najlepszych wyborów, a one są tylko wtedy najlepsze, kiedy są właśnie wolą Chrystusa i szukanie tej woli Boga. Ja powiem, widząc życie Maksymiliana, a spotykamy się też jako wspólnota pielgrzymów miłosierdzia w Niepokalanowie każdego roku jesienią, żeby rozeznawać kolejną drogę, kolejnego roku pielgrzymkę. I tak jest od 15 lat. Więc nie tylko ikona, ale też pielgrzymki tam się jakby zaczynają. I pamiętam, jak kiedyś spotkałem tam profesora Fostera, to jest taki z Pensylwanii, już nie żyje, profesor historii, który odkrył kiedyś mnie Maksymilian. On był chyba neopresbiterianinem, więc protestantem. I pamiętam, poświęcił mi 3 dni swego czasu. Ja dobrze po angielsku akurat mówiłem, więc on mnie tam jakoś tak wziął pod skrzydła i poświęcił mi czas. Zbierał materiały do książki. To powstała chyba jedna z największych monografii o Kolbem. Wielka książka Rycerz Maryi. I pamiętam, jak on zabrał mnie kiedyś do archiwum tam klasztornego, gdzie był znany tym siostrom, bo te materiały tam badał. Potem tą książkę mi w ogóle dał, po polsku zresztą wydaną. Ona do dzisiaj jest na rynku i jest bardzo ważną częścią historii Maksymiliana, opowieści o nim. W każdym razie wyjął z kufra jakąś szkatułkę w tym archiwum. Z tej szkatułki wyjął kopertę, z koperty wyjął kartkę. To była biała kartka zapisana takim czerwonym, pamiętam, atramentem. I to był statut milicji niepokalanej z Rzymu z lat 20., napisany odręcznie przez Maksymiliana. To był ten właśnie statut tej milicji niepokalanej, którą on założył i którą Kolbe potem rozwijał jako przeciwwagę jakby dla tych ruchów, których był świadkiem wtedy w Rzymie. To były pochody tych, którzy chcieli obalić ten porządek tradycyjny świata oparty na wartościach chrześcijańskich. I on zresztą miał bardzo takie patriotyczno-wojskowe nawet podejście, bo on chciał być żołnierzem swego czasu, więc miał takie myślenie bardzo konkretne, przeciwstawiać się złu w sposób taki naturalny, prawdziwy, praktyczny. Z czasem jednak ta jego droga, widziałem to i to powiedz mi, co sądzisz, bo mogę, że ja coś mylę, ale to jest moja opinia. Ta droga zaczęła ewoluować. On zawsze był żołnierzem, zawsze był rycerzem, zawsze był wierny tej walce, natomiast o ideały najwyższe, a jednocześnie to jego ostatnia, ten akt jego ostatni tej drogi, czyli to, co zrobił na placu polowym w Auschwitz, poświęcając się za Franciszka Kajowniczka, było aktem jakby nie to, że odwrotnym do tego, co na początku było, tylko jakby wypełnieniem tego do końca, bo nam ksiądz Kamil, który jest akurat opiekunem duchowym tej młodzieży w tej szkole, ich kapelanem, katechetą, na pierwszej mszy w kaplicy tej drewnianej w Niepokalanowie, którą budował Kolbe w latach 20., więc w miejscu historycznym tam przez ścianę była jego cela, którą zajmował 3 lata, przecież tam było proste łóżko, wieszak, miska metalowa pod łóżkiem do mycia, to były bardzo proste warunki. I w tej kaplicy podczas mszy świętej ksiądz Kamil mówił nam egere contra. Wyjaśnił młodzieży, co to znaczy. Te słowa Maksymiliana Kolbe.
0: Ignacy
1: Loyoli, tak. I mówi, że istnieje program walki ze złem i to jest naturalne, przeciwstawiamy się złu, ale istnieje też program wychodzenia ku dobru. I teraz on namawiał młodych ludzi, tych adeptów ikony, tych 14-latków, żeby nie tylko walczyli ze swoim grzechem czy z grzechem innych, tak? Nie tylko przeciwstawili się złu w świecie. To jest naszym naturalnym obowiązkiem jako chrześcijan, tak? Dawać opór temu, co zabija w ludziach godność, co im odbiera i tak dalej, prawa, życie, ale żebyśmy też zwracali się ku dobru, czyli żebyśmy mieli program pozytywny, w sensie takim, żeby i to jakby pełnię tego programu pozytywnego według mnie urzeczywistnił Maksymilian wtedy, kiedy powiedział po niemiecku te słowa: chcę iść za niego, tak? I jakby no, to nie było przeciwko komukolwiek skierowane, tak? To nie był program walki z jakąś ciemnością, z jakimś mrokiem, z jakimś, a jednak była to pełnia przeciwstawienia się złu właśnie w wyborze dobra, w najwyższego dobra. I teraz, bo ten ideał, który zrealizował tym aktem Kolbe, był doskonałym naśladowaniem Chrystusa przecież. Dokładnie to zrobił dla nas Chrystus na krzyżu.
0: No ale to jest Ignacego również opowieść o trzech stopniach pokory. Że pierwszy akt to jest ten, kiedy decydujemy się, że zrobimy wszystko, nawet za cenę życia, nie złamiemy przykazania, tak? Czyli żadnego grzechu ciężkiego. Ten drugi stopień, kiedy człowiek decyduje się, że zostawia Bogu decyzję, czy będzie zdrowy, czy chory ten człowiek, czy będzie bogaty, czy biedny, tak? I to jest też stopień pokory, w którym człowiek podejmuje decyzję, że żadnego grzechu powszedniego nie akceptuje, tak? Że to nie jest coś, z czym on mógłby się zgodzić nawet za cenę życia. Tutaj interpretację Alfonsa Liguori'ego przedstawiam. No i jest trzeci stopień pokory, czyli ten, w którym człowiek prosi o cierpienie. I to wydaje mi się, że na tym polega ta droga, tak? Ja przygotowuję się od dłuższego czasu z przyjaciółmi do zrobienia filmu o błogosławionej Klarze Badano, dziewczyna zwana Światłem Lucze. I to była dziewczyna, która do tego w wieku lat 9 zrozumiała jakby tak, że Bóg. W wieku lat 12 podjęła tę pierwszą decyzję. W wieku lat 17, tak sądzę, tę drugą. A kiedy była chora na potworną chorobę, kostniakomięśniak, to jest nowotwór niebędący rakiem, który kości zżera, jest potwornie bolesny. I ona weszła na ten trzeci poziom, tak? Czyli zaczęła swoje cierpienie ofiarować za innych, tak? I umarła jako 19-latka w opinii świętości, no bo po prostu ofiarowywała się za innych. Więc to jest dosyć klarowne w tym przekazie, a ta Maryjna droga do tego, bo Maria musiała przejść tę drogę do samego końca, skoro została w niebo wzięta, tak, z ciałem i duszą. To znaczy, że była już przebóstwiona tutaj na ziemi. No to ta droga jest taka bardziej podobna do tej drogi małej Tereski, tak? Czyli zapierania się siebie. Ja pamiętam zawsze taką jej anegdotę, to nie jest anegdota, ale w takiej formie to podam, że ona razem z siostrą stała na chórze w czasie modlitw obok siostry, która robiła palcami taką przywyczkę miała, tak? I to wyraża jakieś nieuporządkowanie wewnętrzne, tak? Znam osoby, które właśnie w taki sposób palcami coś robią, tak? I ona, no, słuchanie tego codziennie i wiesz, że idziesz w miejsce, w którym obok będzie siostra, która tak robi w ciszy. I ona w pewnym momencie zrozumiała, że to jest właśnie zaparcie się siebie, tak? Że trzeba kochać tę siostrę ze względu na to, że tak robi. Czyli zrozumienie świata i krok następny, ofiarowanie się, tak?
1: Tak, ja pamiętam, dzięki za tą opowieść, bo mi przypomniało się teraz, jak idąc przez Stany, pchając wózek przez te pół roku, przez pustynię, góry skaliste, nieskończone pola kukurydzy. Ja pamiętam, kiedyś nocowałem, właśnie była kukurydza kilka dni wokół mnie i nic nie było widać, tylko tą modyfikowaną kukurydzę 3-metrową cały czas. I pamiętam, gdzieś tam zrobiłem sobie namiot. Pamiętam, że akurat rozbiłem ten namiot dosłownie 100 metrów od linii kolejowej, której nie widziałem, stąd 200. I w nocy po prostu pociągi jeździły. I to tak, one miały taki rytm swój. Wydawało mi się, gdy byłem wybudzany w nocy przez kolejny pociąg, że on ten rytm jest złośliwy, bo on akurat wybudzał mnie wtedy, kiedy ja znowu zasypiałem po przebudzeniu.
0: Złośliwy rytm było, pociągów, tak jest.
1: Tak, to było, ja byłem zmęczony, potrzebowałem przecież wyspać się, żeby mieć siły na kolejny dzień, tam 20 parę mil w słońcu i w tej kukurydzy, więc to nie było łatwe, a jednak ta noc nawet nie dała, była mi dana. I pamiętam, jak mnie kolejny raz, trzeci raz chyba obudził ten pociąg i byłem rozbity kompletnie, taki zestresowany, fizyczność swoja, moja fizyczność domaga się przecież praw, tak? Ja chcę, tu gdzieś ten instynkt przetrwania się uruchamia, ten najbardziej pierwotny, podstawowy, który no, nie ma nic wspólnego z wyrozumiałością, z łagodnością, z jakąś refleksją, tylko tam walczy się już o no, jakąś życie tego swojego organizmu. Pamiętam, byłem kompletnie bezradny i była we mnie wściekłość. Była we mnie wściekłość, bardzo negatywna emocja. A przecież się modliłem cały dzień na różańcu, więc ja się tutaj niosę intencje. Ludzie mi ufają, a ja taką w sobie wzbudzę coś we mnie, taką złość na ten poziom. Wtedy właśnie działo się to, co powiedziałeś. Gdzieś skądś pojawiła się jakaś iskra, bo to nie wiem, to nie był mój pomysł prawdopodobnie. Ja nie jestem tak mądry, błyskotliwy chyba. No w każdym razie pomysł polegał na tym, żeby zacząć błogosławić ten pociąg. Czyli wbrew temu, co było wcześniej, to takie trochę właśnie jak rekontra teraz mi się przypomniało, czyli jakby nie walczyć z tym natarczywością, z tym hałasem, z tym budzącym mnie potwornym dźwiękiem, tylko zacząć go błogosławić. I pamiętam, zacząłem błogosławić wagony, parowozy, maszynistów, pasażerów, bo nie wiedziałem, czy to są pasażerskie pociągi, czy towarowe. Pewnie były towarowe, ale błogosławiłem wszystkich. Błogosławiłem też sprzęty, które te wagony wiozły. Błogosławiłem meble, które tam mogły być, nie wiem, samochody, czy jakieś towary. Błogosławiłem użytkowników tych towarów. I właśnie w tym stanie takiego błogosławieństwa wbrew sobie, bo przecież chciałem spać, a nie błogosławić. W końcu zasnąłem i zasnąłem na tyle głęboko, że się zobudziłem dopiero rano. Z takim poczuciem, że Bóg mnie ocalił, ale ocalił mnie w przedziwny sposób, bo dał mi pewne narzędzie, którego sam bym nie wymyślił przecież. Tak?
0: Liczyłeś barany po prostu.
1: No właśnie. I teraz, dlaczego to mi się znowu przypomniało teraz, bo na tych naszych rekolekcjach z ikoną, młodzi ludzie chcieli ciągle mieć instrukcję, no bo chcieli wiedzieć na przykład, ile kropel rozpuszczalnika tego żółtkowego, żółtko i wino tego rozpuszczalnika, nazywa się spoiwo. Pytali mi, ile kropel spoiwa, my to spoiwo odmierzamy kroplomierzem, no bo farba nie może być ani za rzadka, ani za gęsta, tak? Farba nie może być za ciemna ani za jasna, więc pytali mnie, ile tego pigmentu, prawda? Pytali mnie o wszystkie szczegóły, jakby chcieli mieć instrukcję, chcą ich poprowadzić przez tą ikonę. Tymczasem ja rozumiałem to, że ktoś, kto zaczyna, wchodzi w niepewność, no musi sobie stworzyć jakieś ramy, jakiś schemat, no bo nie da się tego robić inaczej, jak ucząc się od kogoś, no jak ile to jest sam raz, prawda? Ale łagodnie im tłumaczyłem, że próbujcie się wsłuchać, czy wczuć w tą sytuację i zobaczcie, popróbujcie tym pędzelkiem na kartce, na białej kartce, ona się trochę imituje ten grunt białej deski, żeby zobaczcie, ile to jest sam raz. Zobaczcie, w pewnym momencie ta ilość kropel będzie wystarczająca, ale jak będzie za dużo, dodajcie trochę pigmentu. I tak to samo z kolorami, z tonacjami i tak dalej. Uczyłem ich tego, żeby faktycznie tą dłoń oddawać Duchowi Świętemu. Co to znaczy w praktyce? No, każdy, kto słyszy na początku, to się tylko denerwuje, no bo myśli sobie, co on mi tu wygaduje, jaki Duch Święty. Ja chcę namalować dobrą ikonę, a nie zastanawiać się nad Duchem Świętym, tak? Ale jednak oddanie dłoni, czyli jakby przyznanie bezsilności się do tego, że ja nie mam talentu, ja nie mam sprawczości, ja nie będę autorem ikony. Ja się to nawet nie podpiszę. Autorem jest Duch Święty, który może mi pomóc, jeśli tylko ja właśnie dam się poprowadzić. I tutaj droga ikony się bardzo podobnie do drogi pielgrzyma. Jedno i drugie jest odpoczywanie prawdzie osobą, wystarczoną się deficytem. Jedno i drugie jest ofiarą, rezygnacją z czegoś, ze swoich pomysłów, ze swoich planów, ze swojej sprawczości. Jedno i drugie jest w końcu wkroczeniem w niepewność. Czyli takim zostawieniem pewnych swoich oparć i troszeczkę tych zwariactwa, bo po drugiej stronie czynimy nic, nie umiem, ja nie mam to zrobić, skoro nie jestem malarzem, bo teraz i tak dalej, więc ta wieść wierność z wiarą skutkuje po drugiej stronie tej decyzji łaską, która się odnajduje w tej ciemności, czy prowadzi krok dalej. Więc jakby to przeżywaliśmy i ona uczy, ile to jest sam raz, ile to jest akurat. Chyba takich decyzji potrzebujemy też rzeczy, bo najczęściej jest tak, i ten świat nas jeszcze do tego wszystkiego jakby przymusza, żebyśmy no byli jakoś tam niespokojni. Wtedy w tym braku spokoju, w tych takich emocjonalnych jakichś reakcjach naszych, kiedy są w nas i lęki wzbudzane, i jakaś pożądliwość, wtedy coraz trudniej nam jest zbliżyć się do tego swojego centrum, do tego ducha w nas, do tego depozytu Bożej miłości, który daje nam tą zdolność rozeznawania, ile to jest sam raz. Jaka decyzja jest poprawna?
0: Tak, powiedziałeś o czymś dla mnie jakoś istotnym, bo co ciebie tak, co ci zabierało energię, te negatywne, żywienie negatywnych emocji? Już nie sam pociąg, który obiektywnie przeszkadzał ci w spaniu, tak, ale w pewnym momencie zacząłeś się nakręcać i żywić negatywne emocje. I teraz to jest istota wielu wskazań Jezusa, tak? On mówi najpierw o przebaczeniu drugiej osoby, tak? O nieosądzaniu drugiej osoby, tak? I to wszystko jest dla mnie, bo ja dzięki temu, że nie będę szukał na zewnątrz siebie przyczyn moich deficytów, tak? Nawet jeśli one tam obiektywnie są, no to ja po prostu to akceptuję, że one są, ale nie będę przerzucał odpowiedzialności za to na zewnątrz.
1: Ten mechanizm jest czytelny. Już teraz my wiemy, że on tak działa, że chcemy szukać winnego naszego cierpienia na zewnątrz, prawda? Nie nasz grzech, nie nasza jakaś niekonsekwencja, tylko to, że ktoś nas zranił. I my mówimy, że on wtedy czas, bo wtedy tratujemy sobie jakąś spójność. Chcemy zrobić swój świat kosztem tego, kogo obarczymy winą za nasze cierpienie. Taka jest historia Chrystusa. On został zniszczony, uśmiercony przez tych, którzy cierpią swoich problemów, tak? Sanhedryn i tak dalej.
0: Musisz to powtórzyć, ponieważ od pewnego momentu twój głos zanika i taki mechaniczny sposób telefoniczny znika. I powtórz to o Jezusie, że o jego sytuacji, tak? Że, tak. Że to, co go dotykało.
1: Myślę, że zacznę od tego, że każdy z nas, gdy szuka winy za swoje cierpienie poza sobą samym, tak? Szuka tak naprawdę ofiary, szuka i chce ukarać kogoś za swoje cierpienie. I teraz Chrystus był dla wielu w swoich czasach buntownikiem, kimś, kto niszczył ich świat, świat faryzeuszy, świat tej wyniosłej, wielkiej, wspaniałej, złotej świątyni. I ktoś taki powodował jakby no, ból, cierpienie tych ludzi, w sensie takim cierpienie, że on był jakby no, kimś, Chrystus, kto pokazywał, jak jest, pokazywał prawdę i ta prawda była nie do zniesienia. Jeżeli mam w sobie cierpienie, którego nie chcę się z nim spotkać, nie chcę go dotknąć, nazwać, prawdziwie się z nim skonfrontować, z moim cierpieniem, to będę szukał winnego tego cierpienia i znajdę go poza sobą. I oni znaleźli przyczynę swoich problemów w Chrystusie. Dlatego go tak okrutnie ukarali. I to jest mechanizm chyba powszechny, że my szukamy przyczyn naszych niepowodzeń w kimś zawsze. Tymczasem, gdy ten wektor odwrócimy, wtedy nagle okazuje się, że tu jest przestrzeń w nas na spotkanie z tą prawdą i z tą łaską, która może nas nie tylko uratować, ale poprowadzić do pełni światła.
0: Tak, ale może nas coś poprowadzić w kompletnie drugą stronę.

0: tych struktur, tych elit, tak, chorych. Tak myślę, to mi dało pewną nadzieję, bo były pewne takie domniemania, takie podejrzenia niektórych ludzi, że tam się dzieje coś złego, na tych wyspach, tych bogaczy. Mówiono o jakichś nawet straszne obrazy, jakichś tam ofiarach, o jakichś obrzędach, rytuałach, o krzywdzie dzieci i tak dalej, czy o cierpieniu, nawet śmierci. Ale nikt temu za bardzo wiary nie dawał, no bo przesuwano to w obszar tych teorii spiskowych, że to są ci te oszołomy internetowe, które szukają wszędzie tych takich teorii skrajnie dziwnych i strasznych i demonizują tam jakąś rzeczywistość. Tymczasem to się okazuje prawdą. Dopiero chyba przed nami są te najbardziej okrutne obrazy, co tam się naprawdę działo, ale myślę, że to globalna świadomość ludzkości to zobaczyła, ujrzała, tak? To już będzie na przyszłość budować podobne rzeczy będzie coraz trudniej, myślę, tym ludziom, te ukrywać tak chore rzeczy i to cierpienie tam, które było. Więc taką mam przynajmniej nadzieję, może jestem trochę naiwny. Natomiast jakaś jest w tym moja taka nadzieja, że świat dzięki temu, co się stało, i gdyby to rozliczyć, bo to jeszcze musi być przecież do końca doprowadzone, te procesy, te sprawy sądowe gdzieś tam. Ufam, że wystarczy nam, naszym instytucjom, chociaż pewnie brzmi naiwnie, ale wystarczy determinacji jednak, żeby tych ludzi jakoś rozliczyć, bo to będzie nauka dla wszystkich na przyszłość, tak? No bo na czym mamy budować świat? Na jakiej nadziei? Skoro nic nie jest stałe, nic nie podlega żadnym zasadom, skoro człowiek, który ma pieniądze, wpływy, władzę, robi wszystko, co chce i korumpuje polityków, sędziów, głowy państw, królów i tak dalej, to od czego mamy się trzymać, jakich zasad my tu na dole? Ludzie płacący podatki, ludzie posyłający dzieci do szkół, ufający w to, że wysiłek w pracy ma jakiś sens. Gdzie jest ten kierunek w ogóle nasz jako cywilizacji?
1: Na pewno nie szukania sprawiedliwości w świecie materialnym, dlatego że to jest gra. To jest gra i w tej chwili równie, a może nawet jeszcze głębiej zanurzone w bagno, w otchłań siły takie, jakie działają, nie wiem. No, toczy się wojna od 4 lat, tak? I teraz światu przedstawiana jest taki obraz Zachodu, że to jest jego istota, tak? Te elity, ten liberalny świat, który od 400 lat się replikuje władzę, tak? Z pokolenia na pokolenie, ale istnieje drugi sztandar, tak? Istnieje drugie oblicze Zachodu, tak? Ale na to już się nie patrzy i teraz mobilizuje się cały świat przeciwko temu tej cywilizacji śmierci. I ja mówię, że Polska ma dwóch głównych wrogów. To są po pierwsze imperializmy rosyjski i niemiecki, a po drugie to jest rewolucyjna ideologia, która chce. A ta rewolucja jest rewolucją nowożytną i ona polega na tym, że mamy zaakceptować grzech, że grzech ma być wpisany do konstytucji, że niegrzeszenie będzie karane. Tak.
0: Tak. Jednocześnie jest coś takiego, co się pojawia w Kolbem, w jego procesie, że on w pewnym momencie zaufał, że to jego osobista wewnętrzna przemiana i wierność Bogu, jego ofiara z siebie samego, da innym to, co jest tym najlepszym programem naprawy świata. Ja powiem tak, czyli przykład bardziej niż jakieś działania kinetyczne, chociaż one też są potrzebne, ale do czego zmierzam? Ja powiem tak, jak idziemy przez różne kraje, przez Szwecję, na przykład przez Niemcy, nas tam pytano często, o co my się modlimy? My mówimy, że za Niemcy, za Szwecję, ale o co się modlicie dla Niemiec? I wtedy mówiłem, że my się bardziej modlimy o nasze nawrócenie, bo wtedy my jako przykład dla innych, jako taka ciche świadectwo, będziemy o wiele bardziej pociągający niż jakikolwiek program takiego kinetycznego wpływania na rzeczywistość. Więc to jest oczywiście trudne, bo to przeciwstawienie się złu jest potrzebne, prawda? Natomiast o wiele trudniejsze jest dawanie świadectwa. Ja mam kolegę, który jest misjonarzem na Tajwanie. Wcześniej był w Wuhan w Chinach misjonarzem. To jest duża rodzina neokatechumenalna. I oni tam nie mogą głosić Chrystusa inaczej jak swoim życiem. Po prostu nie da się głosić, nie da się... Tam są kary za liturgię niezarejestrowane. W Chinach tak było. Więc oni budzą zdumienie tych swoich sąsiadów tym, jak oni funkcjonują, jak oni się kochają, jak oni znoszą przeciwności, jak oni nie buntują się na zło, które ich atakuje, tak? Tylko raczej starają się cały czas je pokonywać w sobie najpierw. I to jest chyba największa sztuka. Ja powiem tak, już kończąc tą myśl, bo ja obserwuję nie katechetów, tylko tych ewangelizatorów, którzy używają narzędzi nowoczesnych teraz dzisiaj w świecie, w mediach. Jak oni gasną jeden po drugim. Te gwiazdy ewangelizacji, teraz może mówię kontrowersyjne rzeczy, bo nie chcę ich oceniać, bo to są wielkie, wielkie postacie, ludzie bardzo duchowi, bardzo dojrzali, często egzorcyści, tak, którzy na pewnym etapie tego powiększania, swojego oddziaływania, będą docierania do coraz większej liczby osób, dotarły do punktu, w którym nie wiem, nie chcę osądzać, to jestem daleki od tego, ale gdzieś zatraciły jakąś spójność tego przekazu, dlatego, bo zabrakło im jakiegoś paliwa tego naturalnego, czystego, no bo nie chcę wymieniać nazwisk, ich będzie bardzo wiele, ale zgasły te nazwiska sprzed kilku lat. Teraz mamy kolejnego takiego, ksiądz chyba Teodor, który też wcześniej ksiądz Chmielewski i tak dalej. To są postacie bardzo, bardzo z pięknym dorobkiem. One wiele dzieł stworzyły, które dzisiaj się rozwijają. Natomiast dlaczego według mnie oni zgasła ich antena, znaczy zgasł ich przekaz? Dlatego, że to nie był wzrost organiczny. Oni coś chyba uruchomili takiego nadmiarowego, co było, to jest moja opinia, niech powie, co sądzisz, może niech każdy pomyśli teraz, ale oni uruchomili jakąś swoją własną wersję kinetycznej naprawy rzeczywistości. To jest dobry program, znaczy dobry z założeń, ale te dobre intencje to niewystarczająca jest rzecz. Trzeba być cały czas jeszcze zakorzenionym w osobie, w Chrystusem, która nie pozwoli zrobić więcej niż to jest potrzebne, wymagane, niezbędne, tak? I to mówię o tym zielonym kolorze w ikonografii, że on jest drogą środka, czyli takim, no bo jak się mnie pytali Szwedzi, protestanci na przykład, tak trochę pokpiwając nas katolików z krzyżami, idziemy z relikwiami, z ikonami, nie pokpiwali w sposób oficjalny, bo oni są zbyt na to inteligentni i eleganccy, ale pamiętam, było do nas takie pytanie, wy pewnie chcecie, żeby u nas było mniej aborcji, tak? Mniej rozwiązłości, tak? Mniej tam rozwodów, tak? I ta prowokacja, tak do mnie skierowana, wzbudziła we mnie o dziwo łagodność. Nie chciałem opowiedzieć tym samym i kłócić się o coś, pokazywać im, że ja jestem moralnie wyższy od nich i mam lepszy program naprawy świata niż protestanci, tylko powiedziałem im nie. My się nie modlimy o inny porządek świata. Bo to nie jest nasza rola. My dzisiaj nie znamy na polityce, na życiu społecznym, na ekonomii. My modlimy się o nasze nawrócenie. Bo gdy my się nawrócimy, będziemy znakiem dla innych. I ten znak zrobi robotę.
1: To jest, sami. To jest najbezpieczniejsza droga. I oczywiście, jak mówisz o tych...
0: Najtrudniejsza też chyba.
1: Oczywiście. Tak. Oczywiście, no. bo to jest droga miażdżenia. Tak? To jest ogród oliwny i to jest ciąg dalszy. Ale jak mówisz o tych kapłanach, których wymieniłeś, no to każda z tych historii jest zupełnie inna. Na tym polega trudność. Ja nie wypowiadam się w ogóle na te tematy, ponieważ no, wiem, że to są kompletnie różne sytuacje. A one są wspólne w jednej rzeczy, że ci kapłani teraz mają wielką szansę.
0: Tak, to na pewno.
1: I to jest, tą szansą jest pokora, tak? I jeśli tę próbę przejdą, no to chwała tak. Panu. Natomiast oczywiście masz rację w takim spojrzeniu czysto technicznym, że im więcej gromadzisz zasobów po stronie dobra, tym będziesz atakowany raz przez ludzi, którzy rozumieją to, dwa, będą również ataki złego ducha, no ale one akurat to wzmacniają człowieka.
0: Zdecydowanie.
1: Tylko trzeba wytrwać.
0: Ale jest tu coś jeszcze.
1: Ale po trzecie, tylko jeszcze ostatnie zdanie. Postanowiłem się nie mądrzyć, a się mądrzę, więc już nic więcej na ten temat nie powiem.
0: Nie, myślę, że słucham z uwagą, bo to jest bardzo ważne dla mnie, co mówisz. Ja tylko powiem tak, że jest jeszcze pewien mechanizm w tych rosnących zasięgach, tak? Dlaczego ja nie do końca ufam, jak to powiedzieć, no bo Kolbe przecież był przykładem rozszerzania zasięgów, tak? Ale on potrafi jednocześnie poszerzać tą przestrzeń swojego serca, tak, cały czas. Natomiast dzisiaj często widzę te zasięgi jako jakiś kanał, powiedzmy, w internecie, i on szybko sobie zyskuje popularność. I autor tego kanału, widzę to, w naturalny sposób zaczyna cenzurować sam siebie, dlatego że zaczyna pracować na rzecz zasięgów rosnących, a nie na rzecz pierwotnej swojej idei, tego pierwotnego głoszenia. Dlaczego? Dlatego, że to się nie podoba, co mówiło grupie ludzi, bo to jest coraz więcej ludzi, więc zaczyna mówić na przykład o tym, co się podoba. Na przykład podoba się programy kulturalne, polityka, atakowanie jakichś tam, nie wiem, niepopularnych tendencji i tak dalej. Tymczasem i to mu przysparza nowych lajków, tak? Bo chodzi o to, żeby utrzymać w ruchu platformę, tak? Bo lajki to są z kolei, to się monetyzuje z kolei, prawda? Więc znowu, i pytanie jest takie, czy to nie jest moment, w którym zaczynam używać języka tego świata i metod tego świata do głoszenia dobra, tak?
1: No, jeden tak, drugi nie.
0: No właśnie, ale szukam pewnych mechanizmów wspólnych i widzę, że po prostu pewne osoby, ale tak jak mówisz, no...
1: Ale to było zawsze, bo to nie jest związane w jakiś specyficzny sposób z mediami społecznościowymi.
0: Tak,
1: dlatego,
0: oczywiście,
1: że w mediach tych tak zwanych starych, czyli mediach liberalnych od tej pierwszej Gazety Codziennej z 1617 roku, która służyła po prostu sprzedawaniu rzeczy, tak? Media liberalne służą sprzedawaniu rzeczy. Media przez 400 lat... tak zwane stare media służyły sprzedawaniu rzeczy. Radio komercyjne to jest szkielet reklamowy z takim listkiem figowym, jaką jest muzyka. Ale to jest też muzyka 5 koncernów z całego świata, które wykupują czas antenowy w tym radiu. I oczywiście jest tam jakiś element oceny ludzi, tak? Nie da się sprzedać barachła jako czegoś genialnego. Ale te media są po prostu takie, jak ktoś chciał pracować. Ja przez... No, na szczęście większość czasu byłem poza zawodem. To znaczy mnie wypluwały te media, tak? I publiczne, i komercyjne w pewnym momencie. Ale jak widziałem, jak ludzie po prostu łamani byli, dlatego, że jest linia redakcyjna, tak? I ty też musisz zmieniać to, co chcesz mówić i co było powodem, że stałeś się dziennikarzem. Tak, ja nigdy nie uważałem siebie za dziennikarza, ale mówiłem do ludzi przy pomocy różnych tub. I te procesy i te dylematy były, wiesz, łamanie kręgosłupów w mediach komunistycznych i łamanie kręgosłupa w mediach komercyjnych, takich, które no zależą od rynku, to jest ten sam proces. I pytanie jest takie, moja zasada była taka, że żeby pracować na nazwisko, w tym sensie, żeby nigdy nie kłamać, tak? Żeby nigdy nie mówić czegoś, czego ktoś ode mnie oczekuje. Na początku robiłem to histerycznie, po prostu czasami nadmiernie, tak? Ale potem już robiłem po prostu tak, że no jak nie, no to dziękuję, tak? Żegnaj Gienia, świat się zmienia, idziemy gdzie indziej. Więc to jest zasada prosta. Jeśli chcesz być publicznie i mówić, to musisz mówić prawdę.
0: Tak, no właśnie ta prawda zawsze się obroni na końcu, nawet czasami niestety po śmierci. Ja powiem tak, my jako pielgrzymi mamy takie trzy jakby skarby ze sobą zawsze w drodze, bo te drogi nie są zabezpieczone finansowo, my musimy pogodzić się z ryzykiem, z niewygodą, ale te trzy skarby nasze to tak. Po pierwsze głód i pragnienie, po drugie niepewność, bo nie wiemy co nas spotka, nie wiemy gdzie będziemy nocować, kto nas przyjmie, kto nas nie przyjmie. I z tego wynika ta trzecia, czyli ta gotowość na wejście z wiarą w niepewność, tak? Czyli i teraz to są wszystko rzeczy, które odrzucił świat. Bo świat, znaczy mówię o tym świecie naszym tutaj, tym codziennym, takim, no nie wiem, tej nie chcę manichejsko tutaj decydować, znaczy o podziale na dobrą duchowość i złą materię, ale tu chodzi o to, że świat idzie w stronę pewnych kinetycznych rozwiązań, czyli ma być coś zabezpieczone, mam nie być głodny, mam nie być spragniony, mam nie ryzykować i mam w przewidywalny sposób kontrolować rzeczywistość. I taki świat w naturalny sposób, w konsekwencji, zabiera mi moje marzenia prawdziwe. Mój korzeń tożsamości i te prawdziwe, głębokie pragnienia, które ja na przykład w młodych ludziach widziałem. Bo to się staje wszystko po prostu już algorytmem, tak? Teraz ja chrześcijaństwo dzisiaj widzę jako służbę tej zasadzie, tej prawdzie, która czyni nas wolnymi od uzależnień. A świat nas chce kontrolować, chce nas uzależnić. Mój świat posługuje się takim teraz samym modelem. W każdym razie i gdzieś czuję wewnętrznie, że istnieje taki sposób funkcjonowania w tym świecie właśnie, który jest codziennym, a nawet w każdej chwili wychodzeniem naprzeciw prawdzie właśnie, czyli żyć tak, jak się głosi. Głosić tak, jak się żyje. To, co powiedziałeś o tym, że jak jestem autentyczny, to zawsze będzie na końcu spójne i nagrodzone. Oczywiście świat będzie mnie wtedy atakował, tak jak Chrystus atakował, bo ta prawda będzie znienawidzona. Natomiast i tak robić swoje, i tak głosić życiem. I są tacy dzisiaj wśród nas, kaznodzieje, którzy mniej patrzą na mechanikę wzrostu zasięgów, tak? Bo to się też wiąże nawet czasami z kwestią przetrwania, bo oni są na granicy w ogóle wytrzymałości i tak dalej, ale robią swoje i mają słuchaczy i to się rozwija organicznie, powoli. Nie tak, jakbyśmy może chcieli, ale trwają. Mam przyjaciela, pewnie wielu słuchaczy go zna i kojarzy z nazwiska, Maciek Sikorski z Krakowa, szef, właściciel, założyciel teatru Exit, który to teatr zatrudnia niepełnosprawnych aktorów. No i oni robią genialne takie filmy, etiudy opisujące księgi Starego Testamentu. Jako aktorów używając właśnie niepełnosprawnych. I to jest piękne.

0: oni są autentyczni przez to, że ja teraz nie chcę oczywiście gloryfikować cierpienia, czy trudu, czy niepewności, samej niepewności dla niepewności, tak, ale to ich jakoś oczyszcza. Oni są niejako cały czas w drodze. Nic nie mogą sobie zapewnić, nic nie mogą sobie zagwarantować i przez to są tak autentyczni. Oczywiście chciałoby się mieć tą chwilę wypoczynku, tą chwilę ulgi, tą chwilę wreszcie stabilnego jakiegoś... Ale jednak oni, wczoraj właśnie rozumiem, jak w pociągu jechałem i Maciek mi się skarżył, że znowu, że ten rząd, tak nie chcę narzekać na rządzących znowu, ale że te władze odcięły im wszystkie projekty, wszystkie dotacje, no bo ten program taki chrześcijańsko, tak, ten pomocowy dla takich osób, jak oni to robią, jest czymś bardzo dzisiaj niepopularnym, tak. I oni są na granicy przetrwania, a jednak czyni ich to jeszcze bardziej wiarygodnymi dla mnie i budzą w tym, co się dzieje, serca ludzi. Ja jestem gotów z serca ich wspierać i to robię. I teraz może też ktoś usłyszy, może zechce jakąś modlitwą wesprzeć na pewno ich, czy może jakimś innym wsparciem. Teatr Exit z Krakowa, Maciek Sikorski, on daje nadzieję ludziom i robi naprawdę ewangeliczną robotę.
1: To prawda. Radio jest zaprzyjaźnione. Robimy razem film Siedem Tajemnic. Powolutku dojrzewamy do tego, jak to zrobić. Reportaż ze śmierci zmartwychwstania rabbiego Joshua z Nazaretu.
0: Ojej, niesamowite.
1: Świadectwa aktorów Maćka i Maćka również są w radiu. To, co powiedziałeś, absolutnie prawda, tak? I to jest czas oczyszczenia. Natomiast tylko jedna uwaga. Są momenty pocieszenia. Są takie momenty, dlatego że Bóg nie jest demiurgiem i On zna, wie, z czego jesteśmy zrobieni, więc są czasy miażdżenia i wiem, jak Maciek funkcjonuje, kiedy wiadomo, że nie ma na następny miesiąc, tak? No ale na szczęście co jakiś czas jest jakiś pomysł i jest czas również słodyczy, bo ci ludzie się po prostu kochają i to jest... zupełnie nieprawdopodobne, tak? I mistrzostwo aktorskie Marcina, czy to, co czasami z siebie wydobywa Natalia, tak? Ta modlitwa, która śpiewem jest, to są rzeczy zupełnie niebywałe. Chodziłeś po Bliskim Wschodzie, tam teraz fruwają rakiety. Czy coś o nadziei w świecie ogarniętym konfliktami. Znasz Bliski Wschód lepiej ode mnie. Czego nie wiemy?
0: Iranu bezpośrednio nie znam, tam nie byłem, natomiast znam Irańczyków nie tylko z relacji, ale też z osobistych kontaktów tu w Polsce i jakby też rozumiem sympatię Polski, Polaków, nie tylko do historii naszej, bo oni nas ratowali podczas wojny, ale też mamy jakiś wspólny też korzeń historyczny, to znaczy też opieraliśmy się najazdom, też ocalaliśmy swoją tożsamość, też jesteśmy kulturą dumną i tożsamości swojej tradycji, natomiast jest coś strasznego w tym konflikcie, bo on dotyka jakby, bo to jest Izrael, to jest Bliski Wschód, to jest żyzny półksiężyc dawny, tak, to są te początki wszystkich cywilizacji, tak, łącznie z, no, Persja jako ten koniec tego półksiężyca, ale przecież od Egiptu do Persji to są wszystko cywilizacje, które tworzyły z rąb, no, ludzkości, można powiedzieć, kultury i tak dalej. Pismo tam powstało, monoteizm, Aram, Abraham.
1: Rolnictwo.
0: Rolnictwo, tak. I porzucenie w ogóle stylu przez człowieka wędrownego, przez człowieka łowcę zbieracza, porzucenie tego stylu życia dawnego na rzecz rolnictwa. Czyli człowiek przestał być głodny, miał nadmiar produkcji żywnościowej i nagle osiadł, w tej wędrówce się zatrzymał, zbudował spichlerze, tak powstały miasta, wymiana handlowa, targi i tak powstała nasza dzisiejsza cywilizacja z sztuczną inteligencją i z podróżami kosmicznymi. Natomiast ten początek tego jest właśnie wtedy, kiedy człowiek przestał być głodny. I ten głód zastąpił zmagazynowanym w lodówce jedzeniem, tak. Więc ja jako pielgrzym o tym mówię z takim troszeczkę, no nie wiem, jak to nawet nazwać, bo ja nie jestem wiarygodny, bo ja, znaczy do końca, bo ja przecież nie mam struktur, nie zabezpieczam hierarchii, nie jestem kimś na co dzień odpowiedzialnym za jakieś osoby, bo moja droga to wędrówka w dużej mierze. ale tą perspektywę teraz widzę tego konfliktu jako pewna, następuje głęboki reset całej naszej, całego doświadczenia ludzkości, wszystkich czasów. Jest też sztuczna inteligencja, która do tego dochodzi, która nam daje tą syntezę, pełną syntezę wiedzy na temat wszystkiego.

0: takich czasów. To wszystko wydaje się podpowiadać, że jesteśmy u progu czegoś zupełnie nowego. Nie wiemy, co się stanie. Ciężko jest wyrokować o winnych, czy o złu, czy o dobru. Są muzułmanie, którzy mają swój program ocalenia prawdy, jak rozumieją wiarę w Boga, który nie jest Bogiem Ojcem, tak? To nie jest Bóg, który ma syna, tak? U nas Bóg jest trzema osobami, u nich nie. Są Żydzi, którzy ocalili monoteizm, no, tak można powiedzieć, przetrwało to dzięki nim w dużej mierze. Są kultury inne, tak jak na przykład szyici w Iranie, a tam jest też, tam są też przecież Jazydzi, Kurdowie. Tam jest bardzo wiele innych kultur, które współtworzą tą wielką mozaikę tego półksiężyca. I teraz na to pytanie, co to oznacza i to, co dalej, pytasz o nadzieję. Ja nadzieję upatruję w Maryi. Od razu do niej wejdę, bo ona jest dla mnie stworzeniem, które nie było Bogiem, ani nie było synem Boga. Czyli jest taką najczystszą nadzieją w to, że człowiek może w sobie ocalić ufność i wiarę w sytuacji najgorszej utraty i bólu. I tak na koniec już powiem od siebie, że ten misjonarz z Tajwanu, to jest z kolei przesunięcie na Daleki Wschód, z Bliskiego Wschodu, w każdym razie on mi powiedział, że 8 grudnia to jest u nas święto niepokalanego poczęcia, a u buddystów to jest dzień oświecenia Buddy. I teraz nie chcę to robić analogii tego takiego dziwnego mieszania tych konceptów, ale ja myślę, że wszyscy w końcu zmierzamy do tego samego punktu. Do spotkania z Bogiem, który jest osobą i który jest relacją miłości. I to jest ta moja nadzieja.
1: Roman Zięba, dzięki ci serdeczne. Wszystkiego dobrego z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, daj nam, Panie, zrozumieć, co jest Twoją wolą. Daj nam, Panie, poznać, czego oczekujesz. Daj nam, Panie, Twoje słowa, Twoją miłość, nasze serca, byśmy potrafili Ci dobrze służyć. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Maryjo, serdecznie zapraszamy Cię do naszych serc, do tej całej sytuacji, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Bąk. Witaj.
1: Witam Cię, Robercie. Witam Państwa.
0: Twoja historia. Przestaliśmy ją opowiadać w ważnym momencie, czy też w jednym z wielu?
1: Czy w ważnym, czy w jednym z wielu? Na pewno w jednym z wielu.
0: Formalnie, ale pytam się o istotę rzeczy.
1: Mówiliśmy o ślubie moim, o sakramencie, który był dla mnie i jest dla mnie bardzo ważnym.
0: Wcześniejsze doświadczenia twoje były różnorakie i jedno chyba bardzo ważne, efekt ćwiczeń relaksacyjnych, medytacyjnych, nie wiadomo jakich, poczucie obecności,
1: tak,
0: obcej inteligencji,
1: tak, bardzo złej,
0: która źle ci życzyła, ale która źle rozegrała sytuację, bo się przestraszyłeś.
1: Tak się wydaje, że prawdopodobnie, no, później się dowiedziałem, że szatan może z nami zrobić tylko tyle, na ile pozwoli mu Bóg. I wydaje mi się, że to też była jakaś interwencja Boga, może przez aniołów później się dowiedziałem, że te duchy dobre naprawdę wiele mogą, że są stale przy nas i ich moc jest naprawdę potężna.
0: Nie podążałeś dalej w tym kierunku?
1: Nie.
0: Przestraszyłem
1: się
0: odczułeś realną moc zła.
1: Tak, czegoś tak złego, że wszyscy sataniści, gdyby mieli wyobrażenie, jak złe jest to, w co się bawią, to by im, za przeproszeniem, plomby z zębów powypadały ze strachu. Żaden człowiek nigdy, żeby nie wiem jak bardzo się skupiał i wysilał, nie będzie tak zły, jak to coś, czy ten ktoś.
0: I twoja historia toczyła się już w dobrą stronę, bo spotkałeś kobietę swojego życia.
1: Tak, moją obecną żonę Monikę. Tak jak wspominałem już w poprzednim naszym programie, w poprzedniej rozmowie, właściwie związek z nią, bo był to związek. Ja nie znoszę tego określenia wolny związek, bo to jest wzajemna, no, wewnętrzna sprzeczność. Jak wolny, to nie związek. Natomiast tak jak to w tej chwili jest w modzie, a i 20 lat temu było w modzie, no, żyliśmy, spotykaliśmy się i współżyliśmy bez ślubu, ale paradoksalnie właśnie podczas tych spotkań z nią gdzieś mój ateizm się rozpłynął.

0: był dość ostry, bo...
1: Był dość ostry, tak.
0: Miałeś nawet epizod współpracy...
1: Z Jerzym Urbanem, z jego pismem Nie, tak, tak, więc... No i... Ale tak jak wspominałem, nigdy nie doznałem wtedy, bo później było różnie, ale wtedy nie doznałem nigdy żadnej przykrości ze strony ludzi Kościoła. Ja wiedziałem, że księża są pazerni, chociaż żadnego pazernego wtedy nie spotkałem, że są to alkoholicy, kobieciarze i tak dalej. Nigdy nic takiego mnie nie spotkało. Wszyscy księża, jakich wtedy, w okresie właśnie tego buntu, tej niechęci do Kościoła, których spotykałem, to byli dobrzy ludzie i pobożni. Też tutaj jakaś opieka Boża się chyba przejawiała, bo gdybym na tym etapie takiego chaosu spotkał właśnie jakiegoś księdza tego modelowego, czarnego, jak to pisano o nich w Nie i dalej się pisze w takich antyklerykalnych pismach, no to by mnie utwierdziło w jakimś negatywnym przekonaniu. Później ja spotkałem się z kapłanami, którzy, delikatnie mówiąc, nie do końca wypełniali swoją misję tak jak trzeba, ale mając już pewne przygotowanie, no ja potrafiłem na nich spojrzeć inaczej. I wracając do tego ważnego momentu, jakim był ślub, no najpierw było dzieciątko, co też się często powtarza, to taki schemat dość często powtarzany. I bardzo szybka decyzja. Jak się moja małżonka no już dowiedziała, że nosi dzidziusia w sobie, ja nie miałem ani chwili wątpliwości. To też jest dla mnie niesamowite, że ani pół sekundy nie zastanawiałem się na zasadzie, ma się urodzić, nie ma się urodzić. Byłem tego pewny i była we mnie jakaś wewnętrzna radość, że będzie to dzieciątko, będzie ten dzidziuś. Uważałem, już wtedy wiedziałem, że aborcja jest po prostu zabiciem. No to jest zabicie i to nie... Ja jestem trochę tak wojownikiem, więc wiem, że zabicie nie zawsze, znaczy zawsze jest złem, ale może być różny ciężar tego zła. Co innego zabić napastnika z bronią w ręku, a co innego zabić takiego malucha, który jest no, bezbronny, kompletnie niewinny. I myślę, że tutaj ta moja postawa w tym właśnie momencie, kiedy Monika no, ze łzami w oczach, przestraszona, no bo to jest dramatyczny moment, powiedziała, że jest dzidziuś w niej już i to, że podjąłem taką decyzję od razu, że nie miałem żadnych wahań, to chyba było ważne dla późniejszego mojego rozwoju duchowego, religijnego. Chociaż to nie znaczy, niech Państwo sobie nie myślą i Ty, Robercie, też nie myśl, że się jakiś czerwony dywan natychmiast przede mną rozwinął i ja już po tym czerwonym dywanie maszeruję. Absolutnie nie. Ale była ta myśl, bo już wiedziałem, że Bóg jest i już tak zaczynałem myśleć o Kościele coraz lepiej, ale cały czas nie mogłem się przekonać, żeby do tego Kościoła pójść, uklęknąć i przystąpić do sakramentu spowiedzi.

No ale skoro pojawiła się myśl na ślub, ślub w kościele katolickim, bo oboje byliśmy ochrzczeni w kościele katolickim, Monika nigdy nie zatraciła wiary, co też było ważne, no to trzeba przystąpić do sakramentu, najpierw spowiedzi. Ja nie byłem bierzmowany, bo zarzuciłem współpracę z kościołem i przeszedłem na pozycje antychrześcijańskie przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. A że zawsze jakoś dla mnie istotne były te archetypiczne postawy wojownika i tak jak wspominałem w poprzedniej rozmowie, kwestia prawdy była dla mnie szalenie ważna. Jeżeli coś robisz, to rób to prawdziwie. I no jeśli mam wejść w małżeństwo z tą kobietą, którą Bóg postawił na mojej drodze i mam to zrobić w sposób jednak dobrowolny, coś ślubować, czyli złożyć jakąś przysięgę, to muszę to zrobić na poważnie. Tak jak kiedyś wojownik ślubował swemu księciu, swemu panu, że będzie go bronił, a nie ucieknie z pola bitwy, to jest dokładnie ten sam schemat. Jaka wartość

jakoś tego wygładzać, tylko nazywał rzeczy po imieniu takimi słowami dość twardymi. Spowiedź trwała prawie godzinę. To było pod koniec lipca, bo ślub mieliśmy mieć w sierpniu, właśnie rocznica teraz 16, a spowiedź była pod koniec lipca, było bardzo gorąco wtedy. Niby kościół jezuitów jest tym takim chłodnym dosyć, ale jak wyszedłem, to koszulkę mogłem, t-shirt mogłem wyrzymać dosłownie po tej godzinie, także przeżycie było mocne.

0: pokutowałem, grzeszyłem i grzeszę do dzisiaj. No, taki jestem słaby. Za każdym razem, jak zgrzeszę i podnoszę się, no to proszę, Panie, no, daj mi siłę, żebym się znowu mógł
1: podnosić. A co zobaczyłeś w kościele?
0: W kościele, w sensie tym szerszym,
1: wróciłeś,
0: ciało.
1: Wróciłeś do...
0: Zobaczyłem fantastycznych ludzi, których wcześniej nie dostrzegałem, czy nie chciałem zobaczyć.
1: Co to za ludzie byli?
0: Wspólnoty, które... Nasze małżeństwo od początku miewało różne problemy. Oboje z Moniką, no, cierpieliśmy na pewne deficyty wyniesione z domu, czym się też teraz dowiadujemy, z tego domu rodzinnego. I to nasze kochanie, no, było takie trochę kalekie. Bardzo trudno nam było obojgu się przystosować do nowych ról małżeńskich. Szukaliśmy pomocy. I znaleźliśmy taką wyciągniętą dłoń w postaci domowego kościoła, który jest tak naprawdę tą oazą, ruchem światło, życie, tylko już dla małżeństw. Spotkaliśmy tam ludzi wierzących bardziej, mniej, a nie fanatyków religijnych. Też takich ludzi, którzy pokazywali nam wiarę codzienną, wiarę małżeńską w sposób, no właśnie, jak żyć z Chrystusem bez fanatyzmu. Jest to możliwe. Ludzie różnych zawodów, z różnych środowisk, można żyć, można być dobrym mężem, dobrym ojcem i dobrym chrześcijaninem. Potem spotykałem jeszcze ludzi z innych wspólnot. No, przypomina mi się zawsze pewien cytat z Ewangelii, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, że Kościół naprawdę daje taką ogromną paletę różnych możliwości. Kiedyś ktoś mi powiedział, że w protestantyzmie, jak ktoś odczuwa nową potrzebę duchowości, to zakłada nową wspólnotę, to znaczy w sensie nowy kościół protestancki. U nas nie. U nas albo powstaje nowe zgromadzenie zakonne, albo właśnie nowy ruch świeckich. Ja nie uważam, żeby wszystkie wspólnoty były dla wszystkich. No, różnimy się między sobą, ale w tej mnogości jest też bogactwo Kościoła. Spotykałem ludzi z Odnowy w Duchu Świętym, spotykałem ludzi z neokatechumenatu. Bardzo dużo dał mi kontakt z prałaturą Opus Dei. W pewnym etapie mojego życia, to były lata 90., ja miałem pewne problemy, bo studia, które prowadziłem, uległy zawieszeniu na czas właśnie małżeństwa, dzieciątko. Podjąłem pracę zawodową i bardzo trudno było mi do tych studiów wrócić. Ja zmieniałem promotorów, zmieniałem tematy pracy magisterskiej, kierunki studiów zmieniałem i w końcu trafiłem na jedne, drugie, trzecie dni skupienia w Opus Dei. Przez długi czas moim takim, no, dość stałym spowiednikiem był jeden z księży Opus Dei, ojciec Pedro, Don Pedro, który wiele rzeczy mi pokazał, też w sposób bardzo spokojny, moje wyobrażenia o właśnie czarnej masonerii działającej wewnątrz kościoła też musiały ulec konfrontacji z tym, czym naprawdę jest prałatura.

I kontakt, właśnie stała spowiedź, bardzo spokojna, dotykająca coraz głębszych pokładów mojej duszy, mojej duchowości, wiele rzeczy mi naprostowała. Nagle okazało się, że napisanie pracy dyplomowej, niemożliwe przez lat kilka, w ciągu 4 weekendów praktycznie się udało. Bo pokazano mi, że można chwalić Boga, robiąc po prostu normalne, codzienne czynności, ale robiąc je porządnie. Wyobraź sobie, że to jest twój suweren, twój książę, twój król. No nie będziesz przed nim odstawiał fuszerki jakiejś, tylko nawet takie codzienne czynności będziesz starał się robić no jak najlepiej. Jeżeli masz cel pod tytułem napisanie i obronienie pracy magisterskiej, no to rób to w sposób porządny, tak żebyś nie musiał się wstydzić przed tym swoim królem. I nagle się okazało, że 4 weekendy i ta praca, zresztą praca napisana o jednym z aspektów pontyfikatu Jana Pawła II. Na ocenę bardzo dobrą obroniona, więc udało się. I to są, później trochę mi się drogi z przyczyn organizacyjnych, czasowych rozeszły z prałaturą, ale cały czas mam w sercu dużo ciepłych wspomnień. Uważam, że to jest dla wielu mężczyzn, wielu facetów, trochę zagubionych w dzisiejszym świecie, wspaniała droga. No właśnie, droga, tak jak jedna z tytułów książek José María Escrivy. I namawiam serdecznie ludzi, żeby przynajmniej spróbowali tej formy no, wzrastania w wierze, bo tak bym to określił. Mi to bardzo dużo dało, bardzo dużo pomogło. Tak na to wszystko teraz patrzę, że jeśli postępuję zgodnie ze wskazaniami Kościoła, to jest mi po prostu lepiej, również w takich sprawach no, po prostu codziennych. Kiedy od tych wskazówek odchodzę, to dość szybko daje się odczuć tego skutki. Mój kolega, mój przyjaciel Irek tak kiedyś namawiał ludzi niewierzących, z którymi prowadziliśmy dyskusję. Spróbujcie popatrzeć na Kościół nie jako ten kaganiec, który jest wam nakładany, żeby wam wolność ukrócić i odebrać szczęście, tylko jako na pewną skarbnicę wiedzy, która, gdybyśmy przestrzegali tych zasad, to wszystkim nam żyłoby się po prostu lepiej. Wierzącym, niewierzącym żyłoby nam się lepiej. No ale ja to wiem, natomiast nie zawsze zgodnie z tą wiedzą postępuję.

0: Ale Kościół to jest Chrystus, a nie jakaś tam organizacja, która ma zwiększać dobrostan na tej ziemi. Spotkanie z osobą to jest coś zupełnie dramatycznego, bo trzeba się jakoś po prostu opowiedzieć.
1: Tak.
0: Powiedz, czym jest sakrament w twoim życiu? Sakrament małżeństwa. Co to jest? Co dla ciebie znaczy to w drodze duchowej?
1: Tak jak już wspomniałem, to jest zwrot. Zwrot, no bo wszystkie sakramenty to jest takie wejście w Chrystusa, Chrystusa tu w nasze życie. I sakrament akurat małżeński zapoczątkował dla mnie w ogóle życie sakramentalne, powrót do spowiedzi, do przyjmowania Najświętszego Sakramentu. I to jest różnie. Raz to jest bardziej regularnie, raz mniej regularnie. Jeśli jest tak, że się spowiadam, są takie okresy w moim życiu, że spowiadam się częściej, to i sakrament Najświętszy przyjmuję częściej i jest lepiej. Potem są okresy ciemniejsze.
0: I dlaczego są ciemniejsze?
1: Skoro
0: jest lepiej?
1: No, muszę się podeprzeć tutaj cytatem świętego Pawła. Duch chorzy, ale ciało mdłe. Tak jak rozmawiam z wieloma ludźmi na ten temat właśnie. Dlaczego następuje upadek? Skoro jest tak dobrze i właściwie w moim interesie, posłużę się takim biznesowym językiem, w moim interesie byłoby utrzymywać ten stan jak najdłużej. A jednak następuje okres ciemny. Wiesz, tutaj rozmawiam z ludźmi na ten temat, czytałem sporo książek, tutaj książki Chestertona i Lewisa. Ich takie wyznania dużo dają do myślenia. Następuje przesyt dobrem. Pozornie, dobro staje się mało atrakcyjne w tym życiu codziennym i zaczyna następować znudzenie. Wiem, że to brzmi jak bluźnierstwo. No jak może być znudzenie Chrystusem? Ale następuje...
0: Chrystusowi zależy tylko na szczerości.
1: Na szczerości, tak.
0: Czy miałeś pokusę zwątpienia?
1: Tak. Tak, kłamałbym, gdybym powiedział,
0: jak one,
1: że nie.
0: Jak one na ciebie oddziaływują i jaki efekt jest?
1: To jest najczęściej pokusa płynąca ze strony takiej intelektualnej.

0: to nie były pokusy na zasadzie dramatyczne wydarzenie w życiu, nie. Każdy dramat, każde takie zderzenie się z prozą życia, wręcz przeciwnie, działa na mnie pobudzająco. To chyba powiedział ojciec Bocheński, który przecież był i żołnierzem, i kapelanem zarazem. W pierwszej światowej żołnierz, w drugiej kapelan. Wiedział, co to jest wojna, wiedział, co to jest śmierć, zabijanie, dramat. Że w okopach przed natarciem nie ma ateistów. I to jest wspaniałe. Rzeczywiście, jeżeli w moim przypadku, jeżeli jest jakieś dramatyczne przeżycie, śmierć kogoś bliskiego, choroba, strach, to tutaj nie ma zwątpienia. Natomiast zwątpienia, pokusy zwątpienia przychodziły i przychodzą, bo ja nie mogę powiedzieć, że mam pancerz nieprzebijalny na sobie. Nie. Przychodzą ze strony sceptycyzmu intelektualnego, jakiegoś racjonalizmu. Swego czasu dużo wchodziłem w dysputy, teraz tego nie robię, czuję, że to jest jałowe zupełnie dla mnie, prawdopodobnie również dla tych ludzi, w dysputy właśnie z racjonalistami, z Mariuszem Agnosiewiczem z portalu racjonalista.pl. Mam także w kręgu znajomych sporo ludzi, którzy no, lubią dyskutować, także jakieś książki.
1: Te sprawy się nie dzieją w intelekcie.
0: Oczywiście. W tej chwili już wiem. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to jest czas po prostu stracony. I dla mnie, i dla tych ludzi. To nie jest żadne świadectwo, oni tego nie odbierają jako świadectwo. Jest to tylko jałowe mielenie słów. Natomiast pewne zagrożenia dla mnie występują, bo właśnie taka pokusa intelektualna. Ja się dopiero dużo, dużo później musiałem dowiedzieć od ludzi, którzy na przykład zajmują się terapią osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, seksu, hazardu, że umysł, wspaniałe narzędzie, dar od Boga w końcu, nasz intelekt, nasz rozum nas oszukuje. Bez przerwy nas oszukuje. To nie jest coś takiego jak sobie Kant, że czysty rozum. Nie. Rozum zawsze będzie działał w jakichś kolejnach, jakichś schematów. I nie ma czegoś takiego jak czysty rozum, który rozbiera na części pierwsze cały świat, jest w stanie wszystko przeniknąć. To jest oświeceniowe złudzenie, iluzja.
1: To jest po prostu trochę lepszy komputer.
0: No. Jest to wspaniałe narzędzie, ale nie pozbawione wad, a może nas wspaniale oszukiwać. I właśnie cała sprawa związana z terapią, to jest, kochani, odrzućcie rozum. Rozum was przez całe wasze uzależnienie wspaniale oszukiwał. Dawał wam tysiące intelektualnych, racjonalnych argumentów, żebyście mogli dalej pić, wąchać, brać, oddawać się hazardowi. My w naszym zachodnim przynajmniej świecie, inaczej to trochę wygląda na przykład w chrześcijaństwie wschodnim, trochę żeśmy za bardzo zaufali rozumowi. To jest chyba takie niechciane nieco dziedzictwo świętego Tomasza, który postawił mocno na rozum i nieco na tym straciły uczucia, że mało patrzymy na uczucia, a uczucia nie kłamią. Jeżeli ja mówię boję się, to ja się naprawdę boję. Jeżeli mówię czuję wściekłość na ciebie, to ja naprawdę czuję wściekłość.

0: Najtragiczniejsze zderzenie z prozą życia?
1: Najtragiczniejsze?
0: Przeżyte z Panem Bogiem?
1: Taki moment, kiedy na tle moich przeżyć alkoholowych ja przyszedłem do domu kiedyś w stanie wskazującym, jak to się mówi. Moja córeczka miała 3 lata wtedy. Ona tak na mnie popatrzyła, nie bardzo wiedziała, dlaczego ja się tak dziwnie zachowuję. I widziałem w jej oczach wielki strach. Żona była na mnie bardzo zła wtedy. I ja poczułem się tak zgnojony przez życie, przez alkohol. Czułem się odrzucony. Spakowałem manatki i wyprowadziłem się do żyjącej wtedy jeszcze mojej babci. Świeć Panie nad jej duszą. Wspaniała była kobieta.
0: Czyli dokonałeś samosądu nad sobą.
1: Tak, dokonałem samosądu i tak pamiętam, że szedłem sobie przez Bielany i tak czułem się odrzucony, bo tak studia rozbabrane, nieskończone, żadnego sensownego zawodu nie mam. Z żoną się pożarłem. Córeczka malutka patrzy na mnie takimi przerażonymi oczami. Co ten tata wyprawia? Co ze mną będzie? No koniec, po prostu koniec. I tak wtedy pomyślałem, ale Bóg jest. I tak sobie pomyślałem, Panie Boże, nie proszę Cię o nic. Właśnie to była chyba najszczersza modlitwa w moim życiu. Jedna mi się taka jak do tej pory zdarzyła. O nic Cię nie proszę. Tylko ja Ci po prostu ufam. Co ma z Tobą, ze mną być, niech się stanie. Niech się po prostu Twoja wola dzieje, a nie moja, bo ja próbowałem tą swoją wolę na różne sposoby przeprowadzać, no i skutki są takie dość mizerne. Jeśli Twoją wolą jest, żebym ja się stoczył i stał się wrakiem, to ja się z tym zgadzam. Ja to przyjmuję. No nie stoczyłem się, nie jestem wrakiem jak dotąd oczywiście, czyli mniemam, że wola Boża była inna w tym momencie, ale byłem tak i powtarzam cały czas, to raz w życiu mi się zdarzyła taka sytuacja, gdzie ja w jakiś paradoksalny sposób w tym całym moim upadku dotknąłem jakiejś łaski, czy może po prostu przyjąłem tą łaskę, która zawsze koło mnie była. Takiej łaski, że w sposób absolutnie ufny zgodziłem się z każdym rozwiązaniem, jakie dla mnie Bóg przeznacza. Mam umrzeć na nowotwór? Niech tak będzie. Mam umrzeć wskutek stoczenia się alkoholowego? Niech się tak stanie, jeżeli taka jest Twoja wola. Ma mnie żona nie przyjąć już do domu? Dobrze, jeśli taka jest Twoja wola, niech się tak stanie. Ale poddaję się całkowicie Twoim wyrokom. No i już nigdy nie byłem tak blisko tej łaski, bo już później było mi lepiej. Być może trzeba czasem, tak jak ten syn marnotrawny, być między świniami i żreć te strąki, żeby naprawdę poczuć tą miłość Bożą. Tyle tylko, że ja u mnie nie pojawiło się to zdanie, jestem niegodny Ciebie. Nie, ja wiedziałem, że tutaj Bóg przyjmie mnie zawsze, w każdej sytuacji, żebym nie wiem jak był ubabrany. Także to było najtragiczniejsze wydarzenie, ale owoce dało dobre, bo się nie stoczyłem. Z małżonką żeśmy się bardzo szybko jakoś pogodzili. Zacząłem sobie radzić w innych płaszczyznach życia. Po paru latach nam się jeszcze syn urodził, Tymoteusz.

0: że tak jak mówię, no upadam, grzeszę, to jest tak dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, to nie jest wcale purpurowy dywan rozwinięty, po którym ja już w sposób sprężystym marszem do nieba idę. Nie, ja do nieba idę oczywiście, ja tam zamierzam się dostać. Natomiast to nie jest tak, że to jest droga bez wybojów, bez upadków. Nie, nie, oczywiście.
1: Z czym się mierzysz w sobie? Co jest teraz dla ciebie takim zadaniem na drodze duchowej swojej? Czego nie lubisz?
0: Kłamstwo i strach. To są dwie rzeczy, które...
1: Strach jest rzeczą dobrą. To jest informacja o rzeczywistości.
0: Tak, natomiast nie chciałbym, by strach popychał mnie do grzechu. A tak się czasem niestety zdarza. Tak jak ci wspominałem i słuchaczom naszym na zeszłej rozmowie, pierwotnie były tylko dwa punkty kodeksu rycerskiego. Masz być odważny i masz się nie bać. Odważny to znaczy niekoniecznie nie odczuwać strachu, ale niech ten strach nad tobą nie zapanuje.
1: A drugi punkt to jest być szczerym.
0: To jest być szczerym, czyli kłamstwo i tchórzostwo ma być wyeliminowane, bo tchórzostwo to jest coś więcej niż odczuwanie strachu. To jest poddawanie się strachowi, czyli ucieczka. Bardzo często strach popychał mnie do kłamstwa. Z różnych powodów. To było czasem kłamstwo wobec ludzi innych i kłamstwo wobec siebie. Samo oszukiwanie, które też mnie bardzo, bardzo brzydzi. Przedstawianie rzeczywistości sobie samemu inaczej niż ona się przedstawia, właśnie ze strachu. I to są dwie rzeczy, które no ja z nimi wojuję. Czasem wychodzę z tych walk niestety pokonany. Nie mogę powiedzieć tutaj uczciwie, że ja to przewalczyłem. Ale to są rzeczy, które mnie bardzo brzydzą. Właśnie kłamstwo i ten strach, który zaczyna nade mną panować i popycha do grzechu.
1: Czy widziałeś, zaobserwowałeś świadomie takie sytuacje, w których współpracowałeś z łaską?
0: Zdecydowanie tak. No, ten moment, o którym już opowiadałem, to nie ulega wątpliwości, że ja się tej łasce poddałem całkowicie i ona mnie przeprowadziła, ale...
1: Mówisz o momencie?
0: No o tym momencie właśnie upadku, kiedy ja zaufałem całkowicie łasce Bożej i dałem się jej prowadzić. Rzeczywiście przyjmowałem wtedy wydarzenia zewnętrzne bez buntu i takie, jakie one są, i starałem się tylko nie przeszkadzać właśnie, no nie szkodzić Bogu. No wspaniale nam się ta współpraca wtedy układała. Później, kiedy już się troszeczkę lepiej poczułem, to przestała się dobrze układać, bo już zacząłem mieć własne pomysły.

0: Natomiast owszem, to współdziałanie z łaską pojawiało się. Ja wspominałem też o tym, że przez dość długi czas współpracowałem z księdzem egzorcystą diecezjalnym warszawskim. Ta współpraca też zaczęła się w takich dość dramatycznych okolicznościach. Kolega do mnie zadzwonił: słuchaj, czy nie mógłbyś pomóc, bo jest potrzebna pomoc, no, również taka fizyczna, no, silnego chłopa. To był taki dość dramatyczny egzorcyzm. Wtedy ja zostałem zaskoczony i tym telefonem, i całą sytuacją. Trochę się lękałem, ale pamiętam, co powiedział ksiądz na takim szybkim, 15-minutowym kursie dla pomocników egzorcysty. Jedno zdanie zapadło mi w pamięci. Pamiętajcie, nie wolno się bać. I to jest rzeczywiście prawda. Absolutnie w jakichkolwiek tutaj tego rodzaju sytuacjach nie wolno się bać. Bóg jest tym, który wspiera w każdej sytuacji i nie wolno się poddać strachowi. I pamiętam, że tutaj współpraca z łaską, no, była odczuwalna, była wyczuwalna, kiedy żeśmy się modlili nad tymi ludźmi i z tymi ludźmi, którzy w różnym stanie przychodzili, bo to były osoby często może nie tyle opętane, takich przypadków jest niewiele, ale osoby, które weszły w kontakt z złym duchem, nieraz dość głęboko, i miały z tego tytułu duże kłopoty później w życiu. Potrzebowały pomocy, bardzo cierpiały i widziałem, że tutaj ta łaska im niesie wielką ulgę w tym cierpieniu.
1: No tak, a kiedy się manifestuje zły duch, to tak naprawdę już jest jego kompletna przegrana, no
0: tak,
1: bo kiedy został zmuszony do tego, by się ujawnić, no to wtedy...
0: No on się, to jest złość, ale już trochę taka bezsilna.
1: Tak, no ale chodzi o to, że jeśli człowiek może wolną wolą wypowiedzieć, prawda, wyrzeczenie się tego złego ducha, no to wtedy po prostu działa moc Chrystusa, bo Chrystus nie działa w takich sytuacjach tylko i wyłącznie wtedy, kiedy człowiek opętany jest w transie, czyli właśnie jest pod władzą, do której kiedyś dopuścił, świadomie czy nieświadomie. A jeśli jest z tego wytrącany i potrafi się wyrzec, no to natychmiast sytuacja się kończy.
0: Tak. Natomiast jest tak, że często ludzie, którzy weszli w ten kontakt z złym duchem, oni może nie tyle byli bezpośrednio, ich wola została silnie naruszona przez tego złego ducha, no ale cierpieli. Ten duch się bardzo często już później przyjmowali sakramenty, ale jakoś cierpieli fizycznie i tutaj to wsparcie modlitewne dawało im ogromną ulgę. Więc widziałem naocznie, że takie łaska Boża wiele dokonać może i to współdziałanie z tą łaską Bożą to było coś wspaniałego. No teraz już ksiądz Jan nie pełni tej posługi, o ile mi wiadomo, bezpośrednio egzorcyzmów już nie sprawuje, modli się o uwolnienie nad różnymi osobami, które mają jakieś dręczenia, ale to był ważny okres w moim życiu, kiedy go tam wspierałem modlitwą.

0: też mi wiele powiedział na temat tego, gdzie mógłbym zajść, gdybym wszedł nieco głębiej w te eksperymenty z magią, z jakimś tam okultyzmem.
1: Myślę, że największą próbą dla chrześcijanina jest codzienność.
0: Zdecydowanie tak. Nie fajerwerki, nie jakieś starcia okrutne ze złym duchem, tylko właśnie codzienność.
1: Co na temat twojego chrześcijaństwa sądzi twoja żona?
0: Najlepiej byłoby ją o to zapytać. To znaczy, mogę...
1: Rozumiesz perfidię tego pytania?
0: Tak.
1: Bo ja wiem, co moja żona na ten temat ma do powiedzenia.
0: Ja myślę,
1: że świetnie jest być sztandarowym chrześcijaninem poza domem, a w domu.
0: Tak.
1: Mędą i zawali drogą.
0: Myślę, że tutaj nasze żony mogłyby znaleźć wspólny język, dlatego że wydaje mi się, że ona też dostrzega, że ja, no właśnie, tu Radio Józef, egzorcyzmy, jakieś fajerwerki, jakieś wspaniałe deklaracje. A w życiu codziennym, kiedy trzeba żonę po prostu przytulić, spojrzeć jej w oczy z miłością i powiedzieć: Monika, ja cię kocham, ja się bardzo cieszę, że Bóg postawił cię na mojej drodze, ja kocham nasze dzieci. Właśnie tu jest ciężko. Łatwiej być radiowcem w radiu katolickim, dawać wspaniałe świadectwa, niż no właśnie przytulić ją i powiedzieć. To też jest pole walki ze mną, z własnymi słabościami. Ja mam nadzieję, że dzięki łasce Bożej ta walka będzie częściej wygrywana niż przegrywana.
1: Drodzy Państwo, już wiecie, co zrobić. Trzeba powiedzieć żonie o tym świadectwie. W jakiej intencji się pomodlimy? Żeby usłyszała to, co przed chwilą padło.
0: Ja chciałbym się pomodlić w intencji, no właśnie, małżeństw. Małżeństw chrześcijańskich i niechrześcijańskich, bo Bóg czuwa nad wszystkimi swoimi dziećmi, żeby właśnie potrafiły dostrzec łaskę Bożą, która ich wspiera cały czas, i żeby jej nie przeszkadzały.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Bąk. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Witam serdecznie, drodzy Państwo. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomasz Łysiak. Witaj.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Tobie, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Czy polskość jest siłą fatalną? Czy jest, tak jak sądził Jarosław Marek Rymkiewicz, jakąś mocą większą od ludzi, jakąś mocą tajemną? Ja od razu sobie pomyślałem, jak pierwszy raz usłyszałem to, co on na temat polskości mówi. Człowiek, który nie miał w sobie jednego polskiego genu, a jednocześnie poetą arcypolskim Jarosław Marek Rymkiewicz był, kiedy on o tej mocy fatalnej, która sprawia, że to nie człowiek wybiera polskość, a polskość wybiera człowieka, to sobie pomyślałem, no tak, no w Biblii jest mowa o tym, że narody mają swoich aniołów, tak, że no, aniołowie dysponują Bożą mocą. Czy polskość jest siłą fatalną?
1: No, trzeba by zacząć się zastanawiać od tego, gdzie są źródła tej siły, czym jest w ogóle polskość. My wkraczamy w taki obszar rozmowy, w której zapewne jasnych odpowiedzi nigdy nie uzyskamy, a każdy będzie znajdował trochę własne definicje. Wspomniałeś Jarosława Marka Rymkiewicza, którego rozumienie, czy raczej czucie polskości jest mi niezmiernie bliskie. No właśnie, bo tutaj się splatają rzeczy niezmiernie ważne, mianowicie dotyczące tego, dotyczące odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób konstytuujemy sobie jedność, jaką stanowi człowiek. Rozumiem to poprzez jedność myśli, jedność uczuć, jedność czynów w takiej całości. W momencie, kiedy to się rozbija, ta jedność, wtedy człowiek błądzi. Zresztą ja to mówię z punktu widzenia własnego doświadczenia życiowego. To znaczy, dla mnie poszukiwanie jedności między, powiedzmy, tym, co gdzieś głęboko w kręgosłupie, co wyniesione z domu, z lektur, jako pewne wzorce, a tym, co mówię, robię, czynię później w życiu, pod wpływem zresztą różnych bardzo czynników, że to wcale nie jest takie oczywiste i jasne, że ta jedność istnieje. No i w poszukiwaniu tej jedności później człowiek dokonuje różnych wyborów, może pójść w lewo lub w prawo i nawet nie czuć, że tej jedności nie ma. To właściwie odnoszę to sobie do takich spraw związanych oczywiście też z duchowością i z tym, na ile mogę w ogóle jako człowiek być jednością z tym, co mnie otacza, z innymi ludźmi, z Bogiem, ale przede wszystkim właśnie ze słowem, z myślą i z tym, co de facto jest. No i tutaj dotykamy fenomenu polskości, czyli tego, co ja sobie mogę myśleć czy czuć, że tą polskością jest. Czy w jaki sposób ją sobie wyobrażam, czyli w jaki sposób na obszarze czy na pewnym poziomie intelektualnym sobie tę polskość stwarzam i definiuję, a tym, co a tym, w jaki sposób tę polskość znowuż wyrażam w życiu. I myślę, że to wyrażanie teraz tej polskości oraz ta myśl, która jest gdzieś u początku, czyli próba jej definiowania, a co za tym idzie definiowania również pewnych obowiązków. Nie wiem, że tu od razu oczywiście wpadamy w myśl Dmowskiego, ale ja myślę, że to jako bardzo szeroko można sobie zobaczyć, to znaczy pomiędzy właśnie rolą, czyli tym, kim jestem, odpowiedzią na pytanie, kim jestem i wypływającymi stąd obowiązkami, zadaniami, pewną drogą życiową. No to tak jak w wypadku próby odpowiedzi na pytanie, co to znaczy, że jestem ojcem, co to dla mnie znaczy, że jestem ojcem, co z tego wynika i jaką drogę w takim razie powinienem przyjąć, czy ja w ogóle przyjmuję na siebie to, że jestem ojcem, bo nie wystarczy mieć dzieci, żeby być prawdziwym ojcem, czyli żeby przyjąć to ojcostwo tak świadomie. No i z tą polskością jest identycznie. To znaczy, że muszę zrozumieć, spróbować sobie zdefiniować, pomyśleć o tym, co to dla mnie znaczy, że jestem Polakiem, co z tego wynika. No i później podjąć w związku z tym jakieś wyzwania. Myślę, że to w związku z tym następowały też różne takie pęknięcia w rozumieniu tego, co to znaczy ta polskość i co ona dla mnie oznacza, czy co oznacza również dla pewnych środowisk. Stąd się brały przecież te wszystkie pęknięcia, przede wszystkim w okresie, kiedy Polska upadała i później nie było. Na przykład na różne pomysły czy drogi do odzyskania niepodległości. Słynny dylemat bić się czy nie bić, podziały w stylu biali, czerwoni, czy później piłsudczycy, czy endecy, prawda? I ten, te spory wbrew pozorom potrafią w nas tkwić i budzić się co chwila na nowo, nawet ponad wiek po tym, jak byli aktywni, czy w okolicach wieku po tym jak byli aktywni.

0: bo chciałem pokazać, w jaki sposób świat został zdekonstruowany i że my musimy na nowo dokonać pewnych aktów, również aktów woli, potem na zdrowy rozum, no, żeby bronić się przed tym sposobem myślenia, który zrodziła rewolucja francuska, właściwie filozofowie, którzy ją przygotowali. A dziś ona doszła już do punktu finalnego. Zjadła się ta rewolucja, przekształciła się w swoją odwrotność, czyli w nihilizm, chociaż ten rys już od początku był. A teraz cykl ferytonów, który pisze, to są trzy miłości. I to jest cykl o miłości do faceta, który oddał za mnie życie, do kobiety i do Polski. Patriotyzm jest formą miłości. Kiedy mówiłeś o obowiązku, to drugą stroną tego obowiązku jest więź. Tak? Więź, która sprawia, że czujemy się tak, jak na krakowskim przedmieściu, kiedy idziemy pożegnać prezydenta, który zginął na obczyźnie, czy jak wtedy, nie wiem na ile ty pamiętasz, 16 miesięcy, 80-81 rok, wtedy Polska po prostu wybuchła, rozkwitła. Wtedy czuliśmy się bardziej wolni. Ja się czułem bardziej wolny wtedy i wielu ludzi, myślę, że miliony, czuły się mimo 100 tysięcy czy 150 tysięcy sowieckich żołnierzy stacjonujących w kraju. Te dywizje wszystkie na zachodzie, które miały nas pacyfikować, ale czuliśmy się wolni. Patriotyzm jest formą miłości. Czy można konstruować narody, więzi? Bo tak się na przykład, nie wiem, Brytyjczykom chyba wydaje, że naród może być, rodzajem umowy handlowej. Tak sobie widzę troszkę Brytyjczyków. Czy też jednak ich również, Anglików, Walijczyków, Szkotów, spaja miłość. Jak widzisz to, o czym teraz powiedziałem?
1: No, ja odniosę to do tematu, którym się ostatnio zawodowo zajmuję. W piątek była premiera mojego serialu o Monte Cassino. To duża część drogi życiowej przez ostatnie lata, a to, o czym wspomniałeś, w dużej mierze jakoś w tym serialu mnie dotyczyło, czy opowieść o udziale polskich żołnierzy w bitwie o Monte Cassino, czy w ogóle w kampanii włoskiej, właśnie w zderzeniu, nie chcę powiedzieć w kontraście, ale może nawet i w kontraście z żołnierzami innych nacji, które brały udział w bitwie o Monte Cassino, bo przecież bitwa była tyglem narodów, spotkaniem kultur z kilku kontynentów. Generał Aleksander po bitwie podsumował, że miał pod sobą 21 narodowości, bijących się w imię słusznej sprawy, ale jakby wychodzących z zupełnie innych korzeni, bijących się o coś innego, poświęcających się trochę w innej sprawie, chociaż we wspólnej. To właśnie niezmiernie ciekawe. Więc w związku z czym, no właśnie ten temat, którym się zajmuję, czyli los Polaków z drugiego korpusu polskiego i bijących się, potem poświęcających się w bitwie Monte Cassino, tutaj niezmiernie mnie ciekawi też z tego punktu widzenia. Zresztą niejako wracam do tematu, który interesował Polaków przez dekady i był powodem przeróżnych dyskusji, rozmów, debat, a czasem i procesów sądowych, tak? O rację, o słuszność sprawy. No i tu jest taka ciekawa, wydaje mi się, to dość ciekawa refleksja. Ją zresztą zauważył Matthew Parker, znakomity pisarz i autor monografii Bitwy o Monte Cassino. Zresztą jeden z autorów, którzy wypowiadają się w tym serialu, który właśnie w piątek miał premierę. Otóż on opowiadał morale. Opowiadał o woli walki. I to jedno z zasadniczych pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć, czy ja próbowałem sobie odpowiedzieć, robiąc ten serial. Czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego walczymy?

0: alianci, którzy wysyłali żołnierzy, no właśnie, najpierw na front włoski, później przecież oni lądowali w Normandii, ale wysyłali żołnierzy, no musieli jako zmotywować teraz tych żołnierzy, żeby walczyli. I o tyle, o ile Brytyjczycy, no było im bliżej, bardziej rozumieli to, co się dzieje, a Londyn był bombardowany przez niemieckie samoloty, to i tak Brytyjczycy mieli wrażenie, że tutaj no, biorą udział w jakiejś walce o Polskę, bo z powodu Polski ta cała wojna w ogóle wybuchła. O tyle Amerykanie no, już w ogóle takich związków tutaj nie mieli. No i ci żołnierze z takich gwardii narodowych, czyli żołnierze, którzy de facto nie byli z zawodu żołnierzami, no, mieli różne zawody po prostu w życiu prywatnym. Jeden był mleczarzem, a drugi był drwalem, a trzeci był mechanikiem samochodowym i oni nagle ubrani w mundury byli rzuceni gdzieś daleko na świecie, po to, żeby poświęcać swoje życie w imię walki o jakieś ideały. I to powodowało, że oni nie znajdowali w sobie odpowiednich zasobów sił do walki. I oczywiście to nie chodzi, tu nie można też generalizować, byli tacy i tacy, ale alianci mierzyli się wówczas z potężną falą dezercji. To tak potężną falą dezercji, właściwie ona stawiała pod znakiem zapytania skuteczność akcji, to szło w dziesiątki tysięcy żołnierzy, że albo no, uciekali, albo poddawali się, albo symulowali choroby, czy chorowali, no, przepełnione szpitale nagle z powodu racji różnych dziwnych chorób. No i na tym samym kontynencie włoskim, na tym samym półwyspie włoskim, apenińskim ląduje armia, która wie, o co walczy i dlaczego walczy, jest czymś spojona, jest czymś właśnie jakby ląduje i wchodzi do walki i nie musi sobie odpowiadać na pytanie why we fight, albo jeszcze inaczej, ma wyraźną odpowiedź na to pytanie. Amerykanie zresztą wręcz stworzyli serię z filmów takich propagandowych, które były wyświetlane w wojsku amerykańskiemu dokładnie pod tym tytułem Why We Fight. No, gdzie próbowali pokazać zło leżące po stronie niemieckiej i niejako zmotywować żołnierzy, że trzeba z tymi Niemcami walczyć. Natomiast Polacy tego doświadczyli. Polacy doświadczyli tego wszystkiego, co złe ze strony obu totalitaryzmów, niemieckiego i sowieckiego, i w dużej mierze to, czego doświadczyli, ale jednocześnie pamięć, świadomość tego, co było przed, czyli całej polskiej historii wcześniejszej oraz całego dwudziestolecia, czyli czym Polska była, jakimi wartościami żyła, jakie bogactwo duchowo-tożsamościowe jest w Polsce i było w Polakach, czyli to wszystko razem powodowało, że ten żołnierz był zupełnie inny. Do tego stopnia był inny, że w trakcie drogi, w trakcie słynnego tego szlaku żołnierzy polskich jeszcze w Iranie, w Iraku, przede wszystkim w Iraku, Palestynie i później w Egipcie, polscy żołnierze zachowywali się wbrew regulaminom brytyjskim, to znaczy dzielili się jedzeniem z gara wojskowego. To jest taki prosty przykład tego, czym się różnił Polak od Brytyjczyka. No, przyjeżdżał brytyjski oficer z trzcinką pod pachą i jak widział, że tam się ustawia kolejka biednych Arabów, dzieci, kobiet, głodnych, a Polacy, pomimo tego, że mało było przecież tego jedzenia, no, było racjonowane, dzielą się tym swoim kotłem z tymi ludźmi, ten brytyjski oficer mówił: nie wolno, bo regulamin wojskowy zabrania.
1: Opowiadałeś o tym ostatnim razem.
0: Tak, a nasi się dzielili. No więc to wszystko jakby konstytuowało właśnie tą inność i tą wyrazistość polskiej duszy, czy tej polskiej wyjątkowości we Włoszech. Więc zapytałeś o to, czym my się różnimy. I wydaje mi się, że gdzieś tutaj te elementy są różniące nas, chociaż z drugiej strony jest przecież tyle elementów wspólnych. To znowu na to można popatrzeć jako jako coś niebywale ważnego i ciekawego, czyli to, że my wszyscy wychodzimy z tego samego pnia, z tego samego korzenia cywilizacyjnego, że my wszyscy wychodzimy ze świata rzymsko-chrześcijańskiego, z tego korzenia i antyku, i później chrześcijaństwa. Ja zresztą dlatego tak kocham Włochy, czy w ogóle uwielbiam jeździć do Włoch, ponieważ Włochy stanowią to centrum, z którego wszystko się bierze, z którego wszystko wychodzi, to centrum Europy, to znaczy to centrum europejskie, w którym tak doskonale widać warstwowość, to znaczy wystarczy sobie wejść właśnie na Campidoglio, na Kapitol, spojrzeć na Forum Romanum, ale widać dookoła kościoły, gdy się zerknie dalej, to praktycznie wzrok mógłby polecieć na Caput Mundi, na świątynię, na bazyliki rzymskie. Krzyż wyrasta tam na antycznych ruinach. No i my wszyscy z tego czerpiemy. To znaczy w momencie, kiedy toczy się taka bitwa, toczą się takie wojny, to one się toczą, i to jest coś niebywałego, one się toczą w ramach tej samej, wewnątrz tego samego obszaru cywilizacyjnego. I może być wręcz tak, że nawet po obu stronach frontu są rzeczy, które nas łączą, ale będą też takie, które nas potwornie dzielą. I to są, wydaje mi się, że to są czasami takie ścieżki, czy takie wręcz historie osobiste, które tutaj mocno zadziwiają, tak jak postać generała Fridolina von Zengera und Eterlina, czyli dowódcy niemieckiej obrony w tych pierwszych bitwach o Monte Cassino, który był no właśnie w świeckim zakonie benedyktyńskim, był niezmiernie wierzący i w swoim świecie niejako, będący, żyjący według pewnych ideałów, no to to są właśnie zagadki i powodujące, że z taką ciekawością można się pochylać. I dlatego to robię, z taką ciekawością pochylać się nad takimi zjawiskami jak wojna we Włoszech.
1: O tym serialu na sam koniec, bo wywołałeś temat, który miałem zamiar wywołać za chwilę. Chciałbym jeszcze, zanim do tego dojdziemy, taką hipotezę językową postawić, bo z jakimi faktami mamy do czynienia? No mamy do czynienia z takim oto faktem, że od 400 lat czy od 300 co jakiś czas wypędzana jest z Polski elita bądź mordowana. Próbuje się odciąć młodzież od historii, od korzeni, które dają życie kolejnym pokoleniom. Próbuje się w końcu II wojna światowa i to, co po niej, no to była próba już dekapitacji polskości, tak? Taki obraz, nie wiem, czy od kogoś wziąłem z jakiegoś filmu Mad Maxa, czy nie, ale tak sobie wyobrażam dzisiejszą polskość jako takiego giganta z małą główką, na którego plecach siedzi karzeł, które ma wędzidło, tak, i powoduje tym gigantem, który mógłby go nawet przypadkowo stukając się w czoło i nie trafiając w to czoło, po prostu zmieść z siebie, ale tego nie robi. I przeczytałem ostatnio taki wpis na Twitterze, na X-ie, człowieka, który mówi, no, że my jesteśmy nie do bania, i tak użył języka twitterowego, tak, nie jesteśmy nie do zarąbania po prostu narodem, że nas katują, odcinają. I on taką hipotezę stworzył, że skomplikowanie języka polskiego jest tak wielkie, no bo skąd Żydzi mają tych noblistów i tych ludzi świetnie operujących umysłem, tak, no dlatego, że tam mężczyźni czytają od 3800 lat, tak? No, czy powiedzmy od 3000 lat wszyscy mężczyźni praktycznie czytają, a w Europie to czytanie to tak od 100 lat może, a może i nawet krócej, tak? Że wszyscy czytają. I skomplikowanie tego języka i to, że takie dziecko jedno, dwu, trzyletnie musi objąć coś, co jest tak niezwykłą konstrukcją, że to powoduje powstawanie takich sieci neuronalnych, ścieżek neuronalnych, które sprawiają, że Polak sobie da radę w każdej sytuacji. I, no i przecież to są obserwacje z wielu krajów i z wielu epok, że jak wszystko dzieje się normalnie, no to wystarczają Niemcom procedury, ale jak dzieje się coś na zakładzie wyjątkowego, no to wołają Polaka, żeby ogarnął sytuację. Ja mówię o tym troszkę anegdotycznie, ale czasami w anegdotach jest masa prawdy. Jak ty się do tego ustosunkujesz?
0: No pewnie, że jest masa prawdy. Tutaj dotknąłeś paru ważnych spraw. Pierwszą jest język i rzeczywiście to, że nas konstytuuje język polski, jest tą niezmiernie ważną oczywistością, ale nad którą faktycznie bardzo warto się pochylać. Zresztą anegdotycznie to widziałem gdzieś ostatnio też chyba na X-ie czy gdzieś w mediach społecznościowych jakiegoś Anglika, który z przerażeniem wymieniał niekonsekwencje w wymienianiu liczby pierogów. Zawsze jak jest jeden pieróg, jak to się odmienia, to wszystko dwa pierogi, trzy pierogi, ale jest tam pięć pierogów, sześć pierogów, siedem pierogów, osiem, a potem to się co chwila zmienia, a jak jest 21 pierogów, to dlaczego jest jeden pieróg, a 21 pierogów? I on był po prostu, no i bardzo zabawne to było, ale to pokazuje, jak skomplikowany jest polski język. Ale rzeczywiście jest tak, że w języku mamy zawartych taką masę kodów kulturowych, a zresztą myślę, że język to coś więcej niż słowa. To jest nie tylko to, co mówimy, to jest nawet sfera gestykulacji, intonacji, która zresztą się zmienia. To jest tak, że można po fałszywej intonacji, jakby współczesnej intonacji zdań odczytać, że to współczesny aktor gra kogoś, kto odgrywa akcję sprzed 50 lat, bo nikt nigdy wcześniej tak na przykład nie intonował zdania, tak? Natomiast ta podróż językowa no, jest bardzo ciekawa i odkrywanie wręcz tych nawet ukrytych tajemnic w słowach, czy zabytków, jakie mamy w słowach, no to kapitalna podróż. To rzeczywiście nas powoduje, że to jest jakaś więź. Pytanie, na ile my tę więź czujemy, na ile chcemy się w ogóle w nią zagłębić. Olbrzymią przyjemność mi sprawiało zawsze poszukiwanie takich różnych kulturowych historii, które opisywał choćby profesor Aleksander Brückner w Dziejach Kultury Polskiej, idąc właśnie za słowami różnymi, które coś tam znaczą. Jeśli jest rzezi mieszek, no to przecież od tego, że on rzezał mieszek, czyli odrzynał coś, co wisiało komuś na pasku i nagle mamy całą w tym rzezimieszku jednym historię tego, że kiedyś no, w spodniach nie było kieszeni i w mieszku nosił ten ktoś pieniądze, powiedzmy, tak? Czyli w jednym słowie sama historia, właśnie sama etymologia jest niezwykle ciekawa. I rzeczywiście język tworzy te niesamowite więzi. W ogóle słowo więź, o którym mówiłeś też wcześniej, jest bardzo ważne. To zresztą jest tak, że ten najważniejszy problem, tak mi się zdaje, jeśli chodzi czy o język polski, czy o historię, to jest właśnie kwestia więzi. To znaczy, czy my tworząc, ucząc, wychowując przyszłe pokolenia, jesteśmy w stanie, czy mamy takie narzędzia, żeby budować nie tylko wiedzę, ale budować więź z tym wszystkim, co na przykład daje szkoła czy dom w edukacji, w wychowaniu. Książka spełniała tutaj zresztą zawsze bardzo ważną rolę, dlatego że książka, i to powiem tak, nawet książka przygodowa, nawet książka młodzieżowa, czyli książka, która pojawiała się, no ja mam to szczęście i chyba ty też masz to szczęście, że myśmy jeszcze wyrośli w czasach, w których nie otaczała nas taka taka ilość zabawek elektronicznych, przepraszam, gier i różnych odciągaczy uwagi, żeby nam wyobraźnię one zabrały. Znaczy, że myśmy dostawali, mieliśmy książki, które mogliśmy czytać, pasjonować się nimi i po prostu znikać z nimi, zamykać się z nimi, iść za książkami. Dlatego na przykład uważam, że bardzo ważną rolę pełniły kiedyś książki młodzieżowe, takie właśnie powieści, różnego rodzaju powieści, które też dotykały przecież historii, były to często powieści historyczne, a one były tak ważne, dlatego że czytanie książki powoduje imersję, powoduje wejście w świat, oraz powoduje utożsamienie się z bohaterem, co znowuż przekłada się na to, że to uczy postaw. To znaczy, że ważną na przykład może być lektura książek Karola Maya o Winnetou, Old Shatterhandzie i Old Shatterhandzie. Dlaczego? Ano dlatego, że ta książka, tak jak wiele innych, opowiadała o postawach, na przykład o postawie honorowej, o tym, że jeśli daję słowo, to powinienem go dotrzymać, o przyjaźni, o odwadze, o tym, czym, ale też o tym, czym może być nikczemność, podłość. I teraz ktoś, kto czyta, kto w to wchodzi w taką opowieść, identyfikuje się, a zatem częściowo to przeżywa. Literatura, czyli te powieści, stają się częścią naszych własnych przeżyć. Każdy z nas, ten, kto czytał Winnetou, a przecież jak się spotykam z ludźmi z mojego pokolenia, no każdy z nas czytał i każdy z nas siedział przy tym samym ognisku. O. I każdy z nas palił tę samą fajkę pokoju, która smakowała ohydnie, bo ci, już nie pamiętam, co to było, Comanche chyba, wkładali do tej fajki jakieś, z tego co pamiętam, coś obrzydliwego, to było chyba paznokcie, albo już nie pamiętam, no coś było strasznego.
1: Wyobraźnia Maja była nieskończenie...
0: Nieskończona.
1: Nieskończenie niezwiązana z rzeczywistością.
0: Ale czy zgodzisz się ze mną, że myśmy siedzieli w tym samym ognisku?
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: Oczywiście. Myśmy wszyscy tę falkę pokoju wypalili.
1: Ja dzisiaj pamiętam jakiś absurd typu, że Winnetou gdzieś musiał przebiec i biegł w taki sposób, że raz ciężar stawiał na lewej nodze, potem po 5 minutach zmieniał na prawą i dzięki temu mógł biec daleko. To jest całkowicie irracjonalne, absurdalne i nie ma takiego zjawiska, żeby to w czymkolwiek pomogło, ale ja to pamiętam 60 lat.
0: No tak, ale teraz zobacz. Przecież ta książka była o takich sprawach, jak szlachetność.
1: Tak, tak. No Old Shatterhand, Old Shatterhand był wręcz zbyt szlachetny. Bo Winnetou to jeszcze jakoś tam pasowało, on miał inny kolor skóry, więc go i tak nie rozumieliśmy, więc mógł być jakoś tak krystalicznie szlachetny. Ale szlachetność Old Shatterhanda już była, no ale do pewnego wieku się tego nie dostrzega, tak?
0: Tak, oczywiście.
1: I jak ten sam Hawkins, ta postać rodzajowa przy nim, śmierdząca, pijąca i różne, tak? To jest Sienkiewicz, tylko na ciut mniejszą miarę.
0: No właśnie, bo już chciałem
1: miarę
0: do tego przejść. No właśnie, bo chciałem przejść do tego Sienkiewicza. Bo w tym wszystkim, poza tym, że mamy właśnie Winnetou, i takie rzeczy, które powodują, że widzisz, obaj mamy wspólną przeszłość, bo siedzieliśmy przy tym samym ognisku z Winnetou i z Old Shatterhandem, tak? I obaj poczujemy wręcz wzruszenie, jak sobie to jak jakieś wspomnienie z dzieciństwa, jak sobie to powiemy. No ale myśmy tak samo przecież przeżywali, teraz idźmy dalej, przeżywaliśmy te wszystkie rzeczy związane z piękną literaturą dotyczącą, czy osadzoną w polskiej historii. No Sienkiewicz oczywiście tu jest na pierwszym miejscu, nie dziwne, że i tobie i mnie już na ustach tutaj Sienkiewicz się pojawiał, ale przecież nie tylko, to jest cała paleta, cała po prostu ta Gąsiorowski, ta cała wspaniała trylogia napoleońska, rok 1809, Szwoleżerowie Gwardii. Jasienica, Kossak-Szczucka, Abuncz, Karol Buncz, wszystkie powieści z epoki piastowskiej.
1: A choćby Sergiusz Piasecki, Jasienica.
0: I teraz zaczniemy wymieniać. No i się okazuje, że to wszystko nas stwarzało. To wszystko przechodziło przez nas, stawało się naszą emocją, poprzez słowo, poprzez wyobraźnię. I my stawaliśmy się blisko tej historii, blisko tych postaci, a jednocześnie siłą było to, że my właśnie tam byliśmy, że wyobrażaliśmy sobie, że tam jesteśmy. I to jest więź. To jest element tworzenia więzi, przeżycie, stanięcie obok, wcielenie się, taka empatia, takie wyobrażenie sobie, że to jest też moje. I moim zdaniem tu jest niebezpieczeństwo współczesnego świata. Odcięcia tej więzi, wyrąbania tej więzi, zostawienia, to znaczy pewnej wikipedyzacji świata i naszej, ta wiki niestety nas zabije. Bo z jednej strony no fantastycznie, że mamy takie narzędzia, sam korzystam, tak? Bo można zamiast tak jak kiedyś chodzić po półkach i wszystko znajdować, co zajmuje 10 minut, to mogę 15 sekund sprawdzić podstawowe fakty, chociaż zawsze muszę to weryfikować, bo wiadomo, że tam są różne przekłamania czy błędy. No tak, ale jednak to jest dostępne, to jest szybko dostępne. I to, że jest szybko dostępne, to i plus, i olbrzymi minus. Ponieważ i to zawsze tak jakoś przywołuję tutaj też Herberta do tego, że to tak jakby właśnie wziąć przesłanie pana Cogito, zacząć o nim rozmawiać z uczniami, i powiedzieć i zapytać ich, ale co, kim był Hektor i kim był Gilgamesz? Ty. I teraz uważaj. I Hektor, i Gilgamesz wymienione w wierszu Herberta to są nie tylko postaci, które obecnie właśnie znajdziesz w Wikipedii z wyjaśnieniem, kim one były, ale to są pewne zjawiska, tak to nazwę, które wchodzą w ciebie wtedy, kiedy dobrze i mocno przeczytasz Iliadę i poczujesz Iliadę. Wtedy rozumiesz, kim był Hektor. Znaczy, że Hektor był tym obrońcą. Rzeczywiście w starciu z Achillesem, ale obaj są niesamowici, ale jeśli chodzi o obronę czegoś, znaczy, że musisz to czuć, musisz przeczytać tę Iliadę. I teraz, jeśli weźmiesz wiersz Herberta, zobacz, ten uczeń zobaczy tam słowo Hektor i sobie otworzy Wikipedię. Aha, tutaj bohater z Iliady. I uważaj, on będzie wiedział, kim tak. był Hektor.
1: Nie wiedząc.
0: Ale nie będzie rozumiał wiersza.
1: Tak.
0: Dlatego, że nie przeczytał Iliady.
1: Tak,
0: może sprawdzić, kim był Gilgamesz, a jeśli eposu do eposu, zresztą w tłumaczeniu Stillera bardzo dobrym, nie dotknie, nie chociaż fragmentów nie poczyta,
1: tak.
0: to on też tego nie zrozumie. I teraz w tym się zasadza cały problem, że tak. wycinamy te synapsy po prostu. Tak. Wszyscy zmierzamy w stronę sztucznej inteligencji po prostu.
1: Po pierwsze, świat w sposób oczywisty jest pojmowany przy pomocy pojęć, tak, ale również narracji, obrazów i symboli, czyli są dwa języki i my się pozbawiamy tego jednego. I jak powiedziałeś, wikipedyzacja świata, to ja sobie pomyślałem, no ale dokładnie ten sam zabieg przeprowadzono w oświeceniu, zabijając mądrościowy nurt naszej cywilizacji. No, w chwili, w której intelektualiści wyjęli hierarchizację kultury zachodniej z rąk mnichów, tak, i sprawili, że życie i twórczość się rozeszły i można napisać książkę o wychowaniu samemu, oddając dzieci do przytułku, tak? No to ten zabieg wikipedyzacji jest tym samym co do zabiegu encyklopedyzacji, dlatego że wtedy zamordowano mądrość, dlatego że zbiór faktów nie jest prawdą na temat rzeczywistości. Fakty nic nam na temat głębokiej struktury świata nie mówią. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć faktów, nie jesteśmy w stanie zrozumieć świata, nawet na pamięć znając całą encyklopedię i wszystkie fakty na temat rzeczywistości. Więc tutaj mamy do czynienia jeszcze z kolejnym jakby odklejeniem się, kolejna warstwa się odkleja, no bo w Wikipedii jest jeszcze mnóstwo kłamstwa i ideologii.
0: Tak, to prawda, to good point, o tak powiem. Tylko widzisz, jest tak, to o czym opowiadasz, dzieje się jednak jeszcze w świecie, gdzie nie, owszem, dokonywały się przez cały czas, dokonywały się zmiany techniczno-cywilizacyjne i tak dalej, ale one nie były na takim poziomie i na takiej dynamice, jak to się dzieje ostatnio, ponieważ to bardzo przyspieszyło. I to, że w tej chwili technologicznie nastąpiły tak potworne zmiany, których my już nie zatrzymamy, to znaczy nie będziemy w stanie ich zatrzymać. Mimo wszystko cały czas, nawet jak wydałeś encyklopedię, to była książką, była tomem, który stoi na półce. A te zmiany cywilizacyjne, one są ważne. I dam ci przykład z ostatniego spotkania, aż wyszedłem z tego spotkania, sobie pomyślałem, tak, to właśnie jest wynik tego, już ci opowiadam, o co chodzi. Otóż, i tu wrócę na chwilę do serialu, ale mieliśmy taki jeszcze przed premierą pokaz przedpremierowy dla młodzieży, jednego odcinka. Po tym odcinku bardzo ciekawa rozmowa z tymi młodymi ludźmi, bardzo fajna, naprawdę bardzo fajna rozmowa i oni nawet byli tacy, widziałem, że są zainteresowani, zaciekawieni, wchodzą ze mną w jakąś dyskusję, zadają pytania. Próbowałem opowiadać o perspektywie żołnierza, trochę wracając do tego, o czym myśmy mówili, że właśnie powieść była takim polem do tego, żeby spróbować sobie wyobrazić, przenieść się, zidentyfikować, poczuć, że w serialu też poszukiwaliśmy takich środków, żeby spróbować opowiedzieć o perspektywie żołnierza. No i między innymi opowiedziałem o tym, jak weterani opowiadali nam o tym, nawet o takich rzeczach, jak ciężko było walczyć w trudnych warunkach z racji tego, ile ma się na przykład broni, amunicji, a czy jest woda i tak dalej. No i w pewnym momencie zadałem pytanie takiemu chłopakowi, który był aktywny w tej rozmowie. Mówimy tak, no dobra, to wyobraźmy sobie, że ty idziesz teraz, jesteś żołnierzem, masz iść do ataku, wyobraź to sobie, podchodzisz do takiego miejsca, gdzie możesz sobie zabrać wszystko, żeby w górach gdzieś tam walczyć. Co bierzesz? Zadałem mu takie pytanie. No i on na to odpowiada, no biorę tutaj karabin, tak, mówię, no co jeszcze bierzesz? No amunicję, granaty, a ile tego bierzesz? Mówi, no ile się da, mówi bardzo dużo. Mówię, ile? No co, jak postawimy tutaj 500 skrzynek, to je weźmiesz? Tak. On, teraz uwaga, to nie był, czy tam ileś, kilkadziesiąt skrzynek, to nie był z jego strony żart czy ironia. Ja w pewnym momencie się zorientowałem, z czego wynika jego jakby lekkie myślenie o bitwie, jego wyobrażenie sobie, że on może na przykład jako żołnierz mógłby wziąć wszystko i nie poniósłby kosztu niesienia ciężaru tego, bo problemem był ciężar. Uważaj, moim zdaniem to wynika z tego, że chłopak, jak wszyscy inni chłopacy,
1: gra w gry.
0: Gra w gry. W grze możesz, jeśli nie ma problemu, jeśli jest ciężki karabin maszynowy MG42, to jego podniosę i z ramienia będę strzelał i jakby nie niesie to konsekwencji. I niby to jest prosta rzecz, niby to jest taki drobiazg.
1: Posłuchaj, ja
0: zauważyłem, bardzo ważny.
1: Bardzo ważny, bardzo ważny. Bardzo ważny. Zauważyłem przy pierwszym moim dziecku, czyli to jest 96-7-8 rok, dwóch chłopców, którzy zaczęli się bić na podwórku, no to jest rzecz normalna, tak? Ale ci chłopcy bili się w sposób, którego ja nie rozumiałem, bo oni wymachiwali, nic nie wiedzieli na temat tego, jak się należy bić i wymachiwali rękami tak, jak widzieli na filmach i w pewnym momencie to się skończyło jakimś potwornym nokautem, dlatego, że oni nie czuli żadnego związku pomiędzy swoimi ruchami, a tym, co się może stać i jednemu, i drugiemu. My jak się siłowaliśmy, zapasy były, no to w pewnym momencie ktoś przegrywał, nie odklepywał, ale było wiadomo, że tamten puści. Jak,
0: no tak.
1: Tak, tak. Jak się biliśmy na pięści, no to pierwsza krew kończyła. Były granice, tak jak zwierzęta ze sobą tak walczą, nie zabijają się, tak? A ci chłopcy byli w stanie zrobić sobie absolutnie krzywdę, bo ich realność była oderwana od rzeczywistości. Ich realność wywiedziona z gier. Także ja doskonale rozumiem ten przykład i jest on fascynujący. Natomiast posłuchaj, jedność brzmi dobrze, bo cały czas opowiadasz o tym, tak? Więź to jest związanie, zniewolenie. Brzmi źle. Dziś nastąpiło chyba rozerwanie, no bo to jest pojęcie relacji, tak? I jedność i więź jednocześnie, tak? Są te dwie strony, czyli jak masz przyjaciela, to go musisz wysłuchać i to jest czasami bardzo ciężkie, jak on przez 3 godziny mówi o czymś, co tylko jego i wyłącznie na świecie nikogo innego nie frapuje, nie fascynuje, tak? Jedność i więź to są dwie, czyli jedność i obowiązek. Jedność
0: no ja tego
1: i...
0: tak nie rozumiem. Widzisz, ja to inaczej rozumiem. Znaczy ja nie rozumiem, znaczy ja nie widzę tego jako dwóch przeciwstawnych wartości, na odwrót. To znaczy uważam, że więź czuję w poszukiwaniu jedności na przykład z innymi ludźmi, że potrafię poczuć, mieć poczucie jedności w jakiejś grupie.
1: No tak, ale chodzi mi o to, że więź jest odpowiedzialnością, jest ciężarem, bo w pewnym momencie odpowiadasz
0: za... Ale oczywiście, że jest.
1: Ja staram się powiedzieć nieskładnie o tym, że dziś nie ma takiego popytu na tę całą wartość, dlatego że...
0: Ale oczywiście, że nie ma. Ale oczywiście, że nie ma takiego popytu, dlatego że popyt jest... Znaczy dlatego, że popyt jest na siebie, na ego. Cała kultura masowa jest oraz przede wszystkim kultura handlu. Znaczy tutaj potężny wpływ znowuż ma rynek. To jest też ciekawa rzecz związana z tym, że i to jest związane zarówno z bardzo silnym budzeniem egoizmów, to znaczy zadbaj o siebie. Jesteś dla siebie ważny. Zrób sobie przyjemność. Kup sobie to i tamto. Ty jesteś w centrum wydarzeń. Ty, ja. To podbijanie ciągłego ja jest sensem przede wszystkim kampanii, tak, wszystkich reklamowych, no bo tam jest produkt. Jest jeszcze jeden ciekawy bardzo jakby efekt tego. To jest likwidacja starości z naszego obszaru, jakby z pewnej wyobraźni tego, co stanowi zbiorowość, naród, wspólnotę. Otóż to jest wyrzynanie starych ludzi z niej.
1: Również fizycznie.
0: Tak, fizycznie, ale też w wyobraźni. To znaczy, że na to się składa bardzo wiele czynników i to łącznie z techniką całą znowuż chirurgii plastycznej, ale też wizerunkową. To znaczy, że ludzie, którzy w tej chwili mają 70, 80, 90 lat, no, ubierają się jak 20-latek. No i jakby można powiedzieć, no i fajnie, bo sobie w trampkach ktoś biega po Nowym Jorku w słuchawkach od iPhone'a, tak, ma lat 85 i można by powiedzieć, no i fajnie, ale z drugiej strony, czy to nie jest tak, że to jest jakiś wynik wypychania starości, to znaczy uznania, że starości nie powinno być, to znaczy, że starość jest nieistotna i nieważna. I jeszcze obserwuję, bo często byłam we Włoszech, obserwuję niestety niedobre zjawiska w Polsce, to znaczy ginięcia, znowu nie chcę generalizować, nie wszyscy i nie wszędzie. Nie wszyscy i nie wszędzie. I są takie środowiska, gdzie osoby starcze naprawdę bardzo się szanuje i naprawdę się klęka prawie przed weteranem, tak? No już tak powiem. Ale to są tylko pewne środowiska. Ja mówię o całości, o pewnym braku takiego szacunku wobec starego człowieka i wycinaniu go. Przykładem, a we Włoszech jest, mam wrażenie, ciągle jeszcze inaczej, że jest większy szacunek wobec osób starszych i również w mediach. To jest bardzo ciekawe, kiedyś przy całej, powiedzmy, lewicowości, bo z festiwala San Remo to jest festiwal no, wybitnie lewicowej kultury włoskiej, ale jednocześnie jest jakimś przeglądem tego, co się we Włoszech dzieje, wydarza, czym są Włochy. Jest. No i jeśli tam się dzieją takie rzeczy, że a to właśnie się uhonoruje strażaków w trakcie takiego festiwalu, albo, i to jest scena, której nigdy nie zapomnę, albo pojawia się, nagle wpuszczają na scenę młodego człowieka, który mówi tak, i robią z tego, to parę lat temu było, robią z tego taką część w ogóle, takie wejście i mówią tak, napisał do nas, odezwał się do nas pan taki i taki, stąd i stąd, ten młodszy, który powiedział, że on ma wspaniałego dziadka, i chciał coś dla tego dziadka specjalnego zrobić. Ten dziadek marzył zawsze o tym, żeby zobaczyć San Remo, i on go przywiózł i czy mógłby go w ogóle... I oni go na scenę wprowadzili. I właściwie tam jakby merytorycznie nie było ważne nic, tak? No był tak. Dziadek po prostu, tak? I wnuk, który spełnia marzenie dziadka. I ten dziadek był honorowany, to znaczy, że jest starszą osobą, kocha go ten wnuk i ten dziadek jest ważny. W związku z tym tu też jest jakiś ważny element, to znaczy naszego, jeśli mówimy o więzi, o tożsamości, o budowaniu naszych tej siły, która gdzieś nas powinna spajać, tych spoiw, tak? Szukamy tego spoiwa w tej jedności narodowej znowuż. To jednym z zasadniczych elementów, o które musimy zawalczyć, to jest właśnie to spoiwo międzypokoleniowe. I musimy zbudować sobie to, czy odbudować. No właśnie, bo to kiedyś przecież było, tylko znowu znika. I trzeba o to zadbać.
1: Wiesz, jak świat dzisiaj odpowiada na tę potrzebę więzi międzypokoleniowej? Wiesz, jak pedofilia się nazywa? Właśnie więzią międzypokoleniową. Ci, którzy próbują ją dowartościować i unormalnić. Ostatni akapit. Chciałbym może po świętach, żebyśmy dokończyli, bo dziś pewnie nie da się więcej zrobić, jak o tym szlaku nadziei powiedzieć o czasie zsyłki, bo chciałbym, żebyś mi opowiedział tę historię małej Polski, którą Anders wyprowadził z domu niewoli, gdzie ci ludzie rozpłynęliby się albo byliby wymordowani. I on stworzył właściwie taką Polskę, która się przesuwała i tam przez tę Persję, przez tę Palestynę i aż do Włoch doszła. I chciałbym, żeby to Monte Cassino było jakby takim punktem kulminacyjnym. Zostało nam za mało czasu dzisiaj, żeby w ogóle do tego poważnie podejść, tak? Ale miejsce, w którym niańczono Europę, tak? Monte Cassino, Cystersi, Benedyktyni, to są te miejsca właśnie, gdzie działy się rzeczy najważniejsze dla tego sposobu myślenia o świecie, jakim jest cywilizacja zachodnia, przeżywania świata i przetwarzania świata. Ale powiedz mi, co jest największym nośnikiem nadziei i emocji w tym pierwszym etapie, czyli zsyłka, tak? Bo musisz, żeby opowiedzieć o Andersie i o Monte Cassino, no to musisz opowiedzieć o tym, jak trafili Polacy do Związku Sowieckiego i jak się wyrwali z niego.
0: Prawda. Znaczy, to jest jakiś niezbędny element tej opowieści.
1: Chodzi mi o to, żebyś opowiedział o tym serialu, tak? Ale na tyle, na ile można zrobić dziś przez 6 minut.
0: No przez 6 minut oczywiście przy tak wieloaspektowej opowieści, która tam jest, się nie da i na pewno te aspekty międzynarodowe mnie też niezmiernie tam ciekawią, może kiedyś do nich wrócimy. Ale jeśli chodzi o historię Polski i Polaków, którzy wychodzą z nieludzkiej ziemi, za wierszem zresztą Stanisława Balińskiego, bo Józef Czapski wziął cytat z przepięknego zresztą wiersza Stanisława Bielińskiego. Ja go nie przytoczę dokładnie, ale tam było coś takiego, że leżąc na deskach, czyli tak jakby w tych transportach, gdzieś tak to sobie wyobrażam, na tej nieludzkiej ziemi, że cały czas patrzę w niebo. Gdzieś taki był tam ten cytat, ja z tego wziął to. Na nieludzkiej ziemi, czyli na tym z takiego, gdzie leżę, gdzie jestem, a gdzie patrzę. I wydaje mi się, że to była ta najważniejsza, chyba ten najważniejszy element. To znaczy, że ci Polacy potwornie skrzywdzeni i w poczuciu tego, że są krzywdzeni bez winy, niesprawiedliwie. To jest jedna zresztą chyba z ważniejszych spraw. One gdzieś wychodzą we wszystkich tych rozmowach, które odbyłem z weteranami czy z sybirakami. One wychodzą na przykład przy mówieniu amnestii w 1941 roku, czyli po układzie Sikorski-Majski Polacy zwalniani z miejsc zsyłek, z tych wszystkich posiłków, łagrów czy więzień. Czy obozów, pojawia się słowo amnestia i oni wszyscy z goryczą o tym mówią. Jaka amnestia? Za co? Amnestia to jest wtedy, jak ktoś popełnił czyn niedobry, został skazany, no i wtedy jest amnestia. Nas objęto amnestią za co? Bo jesteśmy Polakami. Wydaje mi się, że tam w tym zjawisku, w tym fenomenie, który próbowali przecież objaśniać najwięksi, nawet nie mam przecież tutaj chyba takich wystarczających nawet narzędzi, bo sam nie dotknąłem tego, to ci, którzy dotknęli, tak, opowiadali o tym najlepiej, Herling, Grudziński, Czapski, cała reszta tej właśnie tych najwybitniejszych, którzy z drugim korpusem szli i tworzyli ten trzon małej Polski, ale jak czytam ich, to mam wrażenie, że oni nawet sami też nie byli w stanie wszystkiego łatwo zdefiniować, że tutaj po prostu sama ta opowieść o tych ludziach, o tym, czego doświadczali, ona gdzieś pomiędzy wierszami to wszystko jakoś wychodzi, ale to, co jest pomiędzy wierszami, to możemy próbować to uchwycić w tym cierpieniu i w tym wszystkim, co tam się działo. Przez cały czas tkwiła Polska, że cały czas ta polskość była i ona była w różnych sferach, w sferze wspomnień. Jest trochę tak, jak myśmy dzisiaj rozmawiali o lekturach z dzieciństwa, że były rzeczy, które zresztą ich spajały w tym sensie właśnie wspomnienia Polski, czym Polska jest, ale to aż właśnie wchodząc we wszystko, co tę polskość wytwarza, stwarza, dzieciństwo, miasta, melodie, piosenki, Kraków, Hejnał, Sienkiewicz, każdy taki elemencik tej polskiej, tej polskości dawał im nadziei, powodował, że oni się czuli dzięki temu razem i bliżej. I powodował, że jest jakaś chęć przeżycia, że przecież tam wszędzie dochodziło do tego, że podstawową sprawą to było po prostu przeżyć, wyrwać się i przeżyć, bo wszyscy zginiemy. Oni wszyscy to powtarzali tam. Wtedy już człowiek nie myśli o żadnych wielkich abstrakcyjnych ideałach i różnych sprawach, tylko myśli o tym, skąd wziąć kawałek chleba, jak nie umrzeć z mrozu i jak się wydostać z tego piekła. Najbardziej chyba dramatyczne moim zdaniem są właśnie też historie tych ludzi, którym się nie udało wyrwać z armii Andersa. Że przecież w trakcie tych dwóch ewakuacji w 1942 roku, najpierw marcowo-kwietniowej, a później sierpniowej, razem to jest około 110 tysięcy ludzi, w tym ponad 70 tysięcy żołnierzy. Reszta to cywile, w większości kobiety, dzieci, ale wielu nawet do tego nie dali rady, nie dotarli do tych statków. Albo nie można ich było wziąć do wojska. To są potworne historie. Kiedy się czyta u Czapskiego chociażby o tym, że no Buzułków w Tocku, jak on pisze, właśnie nie z rosyjska, czy w Tatiszczewie, tam gdzie się tworzyły 5-6 dywizja, gdzie było dowództwo Andersa, wokół tych obozów, gdzie były wojskowych, powstawały podobozy ludzi, których do armii nie przyjęto. No i nie można było ich przyjąć. No nie można do wojska przyjąć kogoś, kto ma lat 80. No i koniec. No i ten 80-letni Polak, który tam dotarł, ten staruszek, jest Polakiem i nie ma nadziei. On tam zostanie. Chorzy, to były, trudno mi aż sobie wyobrazić naprawdę rzeczy, które wtedy przeżywali polscy oficerowie, którzy musieli powiedzieć nie komuś, kto chce wejść do wojska, tak, pójść do wojska. Tych cywili, których się udało uratować, to się udało, ale sam szlak nadziei to jednocześnie jest szlak cmentarzy. Wiele z tych cmentarzy, część z nich to jakby są znane i wiadomo, gdzie one się znajdują, i liczne, liczące po tysiące, na przykład tam w Uzbekistanie to są takie cmentarze po 3000 na przykład, tak? Tak w porównaniu do cmentarza na Monte Cassino mówię, gdzie po bitwie 923 pochowano, ale że to jest szlak nadziei, ale jednocześnie jest to ciągle szlak śmierci i że my cały czas mówimy o życiu i śmierci, również pod Monte Cassino, że opowieść o bitwie to jednocześnie opowieść o człowieku w sytuacji, w której stawia swoje życie na krawędzi, czyli postanawia zaryzykować i wziąć pod uwagę to, że może to swoje życie czy zdrowie poświęcić. I dlatego to jest tak ciekawe i ważne, tak, do tego, żeby to opowiadać.
1: I ważne jest też to, że z tak trudnych sytuacji naród albo wychodzi zmiażdżony i niknie, albo wychodzi silniejszy. I o tym chciałbym, żebyśmy za czas jakiś porozmawiali. Drodzy Państwo, moim dzisiejszym gościem był Tomasz Łysiak. Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
0: Dziękuję bardzo. Z Bogiem. Z Bogiem. Dziękuję.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty się z nami nie nudzisz, że nie odpychasz nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy śmieszni, czy groźni, czy robimy krzywdę innym, czy sobie. Panie, dałeś nam ten czas, żeby Ciebie chwalić. Spraw, byśmy potrafili to robić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy tutaj, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebne i błogosławione, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polec, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: zdecydowali się.
1: Tak, tata jest dziennikarzem katolickim już od dawna, od lat. Skończył teologię, apologetykę dokładnie. A mama jest z Bielan, też z rodziny bardzo takiej wierzącej, katolickiej.
0: A otoczenie, sąsiedzi?
1: Sąsiedzi bardzo. My mieszkamy na Gocławiu, gdzie tak naprawdę była bardzo, bardzo dużo rodzin. Nasi sąsiedzi wszyscy praktycznie są gdzieś tam spoza Warszawy. I jakoś wspólnie, tak jak teraz patrzę na te lata, bo to już w sumie mieszkamy tam 20 kilka lat, to bardzo ciekawe jest też środowisko właśnie. A pod względem takim religijnym to no wierne bardzo. Cały nasz blok chyba.
0: To fajnie, czyli jakaś wioska się zrobiła, tak?
1: Wioska, tak. I praktycznie wszyscy mieszkają tam od początku.
0: Ale to nabożeństwa majowe są na klatkach, czy nie?
1: Nie, ale była kiedyś peregrynacja obrazu, to pamiętam, to jak byłem bardzo mały. A teraz jeszcze szykuje się peregrynacja figurki Ojca Pio, bo nam się zmieniła parafia i teraz jesteśmy już w parafii Ojca Pio.
0: Aha, i co, i wszyscy przyjmowali wtedy?
1: O ile pamiętam, tak. Chociaż miałem wtedy chyba 6 lat.
0: Super. I powiedz, ale do szkoły chodziłeś już jako tam kilkunastolatek i w szkole już nie wszyscy tacy byli. Co się wtedy? Zdziwiłeś się, że są niewierzący ludzie?
1: Tak, myślę, że to było jakieś takie było zdziwienie. Mhm. Znaczy, pamiętam z podstawówki, to są już zamierzchłe lata, kiedy były rzeczywiście... No,

0: Co możesz o takim 10-letnim, czy 8-letnim, czy 11-letnim doświadczeniu Boga powiedzieć swoim? Czym to było?
1: Znaczy mi się tak, jak teraz sobie myślę, to tak przypomina mi się moja katechetka z właśnie z tego, z tej drugiej klasy szkoły podstawowej. To było, ile miałem, 8 lat. No i to była taka chodząca miłość. Zresztą myśmy ją bardzo też kochali, bo pamiętam i do tej pory, jak to wspominam, to się uśmiecham, bo myśmy, no to jeszcze było przed wielkimi tam zmianami na Gocławiu, taki bardzo skromny kościółek drewniany stał wtedy. Obok takiej zupełnie baraki, w którym mieliśmy religię, a pani nadchodziła z przyczółka, to jakieś było 500 metrów takiej polnej drogi. Teraz to już jest asfaltówka. I kiedy ona się tylko na horyzoncie pojawiła, to myśmy taką chmarą biegli do niej rzeczywiście i tak z nią, ją przychodzili na to samo miejsce. No to myśmy ją bardzo kochali, myślę, że ona też nas, chociaż była surowa, bardzo wymagająca. I też taki pamiętam ciekawy moment, że jak był Wielki Post, to ona miała taki zwyczaj, że jak grupa się zachowała dobrze, to przyklejała kwiatek na koronę cierniową, przykładała, że Panu Jezusowi jest lżej wtedy. I niestety moja grupa bardzo mało tych kwiatków miała. Ale to pamiętam tej pory. To jakieś takie, no właśnie, wspomnienia.
0: A twoje wewnętrzne, czy były, czy jesteś świadom tego z tamtego czasu?
1: Nie wiem, czy jestem w stanie w tej chwili sobie przypomnieć. Jakoś tak powrócić do tamtego czasu takiego spotkania osobistego. Myślę, że było, nie było zbyt to takie dojmujące, żebym to zapamiętał. Zresztą to chyba, tak jak teraz patrzę, też wybiegając już trochę do przodu i widząc to moje życie całe, to jednak lata późniejsze to było takie poznawanie się dopiero tak naprawdę, takie kształtowanie tej takiej relacji osobowej po prostu.
0: Liceum. Co to za doświadczenie?
1: Liceum było doświadczeniem fantastycznym, jeżeli chodzi o wspólnotę. No, wspólnotą może dużo powiedziane, ale przyjaźnie wśród moich rówieśników i jakieś takie poczucie, że się przyjaźni no, bardzo mocne. Przyjaźni, która zresztą trwa do dzisiaj. No i liceum to również, jeżeli chodzi o kwestie duchowe, to już początek, już nawet byłem jakoś mocniej w ruchu Światłożycie. Z którym się zetknąłem jeszcze w podstawówce. Jeszcze właśnie w tamtej parafii drewnianej, małej. Wtedy po raz pierwszy wyjechałem na rekolekcje razowe, no i tak to już trwa od tam kilkunastu lat.

0: No i to był właśnie moment takiego poznawania się z Panem Bogiem, bo to rekolekcje pierwszego stopnia, oazy nowego życia i następnych. No i taka droga. Nie jestem w stanie chyba teraz powiedzieć dokładnie, kiedy co się wydarzyło, bo to już było jakiś czas temu.
1: Ale powiedz mi, jak myślisz, dlaczego ci ludzie, których spotkałeś w liceum, którzy mieli kompletnie różne już pomysły na życie, dlaczego oni cię nie zachęcili do przyjęcia swojego sposobu myślenia, w którym nie było miejsca dla Boga?
0: Pierwsza sprawa to jest to, że nie było rzeczywiście takiej alternatywy, nie było takiej sytuacji, że jakby to były tak kompletnie różne światy, w którym ja stałem przed jakimś wyborem, wybieram A albo B, nie. Zresztą, no ja nie byłem też osobą, na której można byłoby chyba duży wpływ wywrzeć. Raczej no, myślę, że postrzegany byłem jako osoba taka bardziej... miałem jakieś tam cechy przywódcze, jakieś odnajdywałem w sobie i koledzy też to widzieli. Byłem przez wiele lat jakimś tam liderem w klasie. Natomiast myślę, że z jednej strony to właśnie to, a z drugiej strony kwestia tego, że no już to wtedy byłem w ruchu Światło Życie, który bardzo wyraźnie stawiał pewne wymagania, pewne ramy i ja po prostu miałem taki fundament, do którego się mogłem odnieść. Dużym dla mnie też bardzo i to

0: jeżeli chodzi o liceum, to najbardziej dużą wartością była Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli takie dzieło oazowe, ale nie tylko. Czyli taka decyzja trzeźwości, abstynencji całkowitej od alkoholu. I kiedy się ten alkohol już w liceum pojawiał, no to ja już byłem w krucjacie i to był taki wyraźny znak. Zresztą nie miałem z tym nigdy specjalnie problemów, bo całkowicie wszyscy moi przyjaciele z liceum korzystają z alkoholu. Zresztą alkohol nie jest niczym złym, jak wiadomo. Natomiast ja zawsze byłem abstynentem już wtedy.
1: Jak to było przyjmowane?
0: Zawsze się dobrze, chociaż no właśnie, to jest wielkie szczęście, że było dobrze. Oczywiście nie zabrakło jakichś tam dowcipów, które do tej pory zresztą są, ale już to jest kompletnie w formie takiego wspomnienia wesołych chwili, a ja nigdy tak naprawdę nigdy nie odczułem jakichś szykanów czy wyśmiewania się. Jeżeli to były żarty, to były żarty naprawdę tylko dla zabawy. Nie miałem żadnych z tym problemów kompletnie. To też jest wielka radość dla mnie.

0: jak następuje to dojrzewanie twoje w wierze, w relacji? Jakie są, tu nie chodzi o chronologię, tylko jakie są takie ważne momenty, chwile? Bo to była decyzja istotna, prawda? Że jakoś musiałeś charakter swój i swoją osobowość utwierdzać w tym, co wybrałeś, wybierając zachowanie kompletnie przeciwne wszystkim.
1: No jako, że to nie była rewolucja. Bo wiem, że takie doświadczenie moje i moich bliskich z właśnie oazowiczów. Różnie to bywa. U mnie to była właśnie ewolucja bardziej. Dlatego trudno jest wskazać właśnie konkretne momenty, takie wydarzenia przełomowe, ale doświadczenie bliskości, jakiejś miłości Pana Boga, czy jakiejś takiej konkretnej interwencji, to były takie, no to były ważne chwile na pewno.
0: No, ale powiedz o nich.
1: No, na przykład na jednej z innych moich rekolekcji, też druga moja jedynka, czyli to było Mórz Zasichle, Zakopane.
0: Czy to jest jedynka?
1: Jedynka to jest pierwszy stopień. Oazowe rekolekcje są podzielone na stopnie. No, nie jest to w żaden sposób stopnie kariery, szczeble, nie wiem, doskonałości, tylko po prostu uporządkowanie treści. Bo każde rekolekcje to inny temat. Temat pierwszego stopnia to jest kerygmat, czyli no, fundament wiary. Takie cztery podstawowe prawa życia duchowego i jego konsekwencje później. A drugi stopień to już jest tajemnica wyjścia, połączenie Starego Testamentu, wyjścia z Egiptu z odkupieniem nowotestamentalnym. Trzeci stopień to jest Kościół. No są jeszcze dla młodzieży, ale to może już nie będę tutaj o tym mówił, jednakże dla młodszych, dla gimnazjalistów teraz. No i jedynka, czyli poznanie z Chrystusem. I był taki moment, taka zabawa, która jest czasami no bardzo przeżywana przez ludzi. Mianowicie takiego, zostaliśmy gdzieś tam pozostawieni sami sobie, tak? Był taki moment, że dosłownie to trwało 15 minut, ale tak było atmosfera i tak byliśmy przygotowani przez prowadzących, przez animatorów, że mieliśmy jakby taką świadomość jakiegoś tam osamotnienia właśnie, że może poczucia przez chwilę, że nikogo nie wokół nas, że jesteśmy sami i że jest nam źle. I rzeczywiście to było. Po czym, już nie wnikając w scenariusz tej zabawy, po czym każdy z nas był wyciągany na naszą prośbę, na nasze wezwanie, zabierany, przegarniany i zaprowadzany w takie miejsce, gdzie było wesoło, gdzie była radość, gdzie był śpiew, który słyszeliśmy gdzieś tam z oddali. Mieliśmy też wtedy właśnie zawiązane oczy, nie mieliśmy takich kontaktu ze światem. Dopiero tam, kiedy się dostawaliśmy, jakby mogliśmy wszystko zobaczyć, wszystko poczuć. No i to był dla mnie bardzo ważny moment, bo właśnie to było takie doświadczenie fizyczne tego, że z takiej samotności, z takiego smutku jest właśnie Chrystus, bo to było powiedziane, że to Chrystus wyprowadza do radości, do takiej pełni życia. To był taki bardzo ważny też emocjonalnie dla mnie moment, ale właśnie emocjonalnie to myślę, że to był ważny, tak, ważna chwila.

0: A potem były takie, myślę, że etapy już takiej pracy może wewnętrznej nad sobą, kiedy ja po prostu na tej mojej drodze, myślę, że to wolno trwało, ale jakoś trwało. Stawiałem sobie jakoś, myślę, że na pewno pod natchnienie Pana Boga, kolejne zadania.
1: Jakie?
0: Takie, które się wiązały z zgodnością życia, że takie doświadczenia.
1: Po kolei powiedz.
0: Po kolei, tak. To, żebym to wiedział, po kolei to było.
1: Może być nie po kolei. Mhm.
0: Na pewno jednym z takich pierwszych moich decyzji to było to, że chcę rzeczywiście korzystać z sakramentu Eucharystii codziennie. To nie było, nie trwało jakoś to. Znaczy nie było jakieś super dawno temu, ale to była taka decyzja. I wtedy, no właśnie, otwierały się oczy, mogłem doświadczyć, że to jest wielka łaska, że to jest wielka siła dla mnie. Tak naprawdę żyć w wolności. Później była też kolejna decyzja, takiej kompletnej, chyba jakoś podwójce, myślę, kiedy o tej wolności jest dużo, że taka decyzja, że chcę żyć właśnie jak najbardziej właśnie w takiej wolności wewnętrznej, czyli właśnie w pokoju, w czystości. To jest taki ważny moment. I Pan Bóg to błogosławił. I Pan Bóg to do tego mnie uzdalnia. Cały czas.
1: Ale powiedz, jaki efekt w twoim realnym życiu miała tak konkretna decyzja? Chodzę codziennie, przyjmuję ciało Chrystusa. Bo jeśli o tym mówisz, to domniemuję, że udaje ci się przynajmniej w dużej mierze być codziennie
0: tak,
1: w kościele.
0: To dzięki temu, że mam taką pracę, jak ja nie inną. No jest mi po prostu łatwiej trwać. Łatwiej.
1: Kiedy zauważyłeś, że to coś zmienia w twoim życiu?
0: Kiedy dokładnie data?
1: Nie. Stan ducha. Bo to się widzi. W pewnym momencie nagle patrzysz i mówisz, a.
0: No wtedy, kiedy stwierdziłem, że mogę żyć tak, jakbym tego chciał. Kiedy mogę żyć tak, jak sobie to wymarzyłem, w kwestii duchowej, w kwestii mojej też grzeszności. Kiedy byłem wolny od tego. Było mi łatwiej być wolnym od różnych.
1: A co przeżywałeś zadań wcześniej, kiedy tej wolności nie miałeś? Kiedy ją dopiero sobie zamierzałeś wyprosić?
0: Myślę, że było dużo, dużo takiego lęku. Dużo lęku, dużo. No, myślę, że brak jakiejś takiej pewności. Może niepewności siebie takiej, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, tak właśnie, że jakbym jakiś skryty, czy nieśmiały, ale taki. On takiej siły wewnętrznej. Myślę, że byłem bardziej podatny też na jakieś zewnętrzne

0: czym to się przejawiało. Bo mówisz na razie o stanach umysłu, prawda? Mm-hmm. Że, czy też woli. Czego się lękałeś?
1: Myślę, że miałem czasami jakieś takie taki lęk przed tym, że ludzie, którzy na przykład ludzie, których ja jakoś bardzo umiłowałem, którzy są mi bliscy, nie wiem, odejdą, pozostanę sam. To może tak. I to się też przejawiało w jakiejś takiej być może nadmiernym, przesadzonym skupieniu się na jakichś tam relacjach, które czy takim właśnie trochę jakaś karykatura jakiejś takiej relacji, która byłaby.
0: Jak to wyglądało? Dlaczego myślisz, że to była karykatura?
1: Bo myślę, że nie jest, no nie ma, nie, nie ma dużo, znaczy właśnie trzeba, wydaje mi się, teraz już wiem, że trzeba zostawić relacje no, takimi, jakie one są, jakie one mogą tak w sposób naturalny się rozwijać. Nie trzeba nadmiernie
0: zabijać.
1: Tak, ingerować i jakoś i ciągle rozgrzybywać tego tak naprawdę każdej, nie wiem, każdej myśli, każdego słowa, które gdzieś tam w tej relacji gdzieś tam się pojawia, a potem jeszcze nad tym się tyle razy zastanawiać, co to mogło znaczyć tak naprawdę. No właśnie, potrzeba takiej wolności i takiego zaufania.
0: Czy lękałeś się odrzucenia?
1: Tak, myślę, że tak.
0: I dlaczego się nie lękasz teraz?
1: No nie, to znowu taki banał trochę, no ale to jest ten fundament i wiara w Bożą opiekę, w Jego działanie.
0: Ale w tobie się coś zmieniło. Rozumiesz, bo to są słowa, to co przed chwilą powiedziałeś, ale mówisz o jakimś stanie sprzed i o stanie po. I to była ingerencja łaski w ciebie?
1: No tak, tylko że no, na pewno tak, tylko że nie ma takiego no takiej granicy. Nie jestem w stanie powiedzieć, że to było w tym momencie, nagle ja tutaj dostałem olśnienia i już...
0: Po jakimś czasie zorientowałeś się, że już nie ma w tobie tyle lęku tak, i zabiegania o relacje.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I tak naprawdę Pan Bóg, ja to wiem, uporządkował taką hierarchię wartości we mnie. Co jest dla mnie najważniejsze i co powinno być najważniejsze. I kiedy to się wydarzyło i też nie wiem dokładnie kiedy. No to opadły ze mnie właśnie takie, no nie wiem, jakieś no nieuporządkowane jakieś potrzeby, pragnienia i takie brak tej wolności. Po prostu to było... No wolność jest tutaj, myślę, że kluczowym słowem, chociaż często sobie myślę, może nie uświadamiam tego.
0: Czyli jaka ta hierarchia w tej chwili jest? Ta, która pozwoliła uporządkować się? Mm.
1: No pierwsze dla mnie teraz już od pewnego czasu to jest życie zgodne z wolą Pana Boga. No właśnie, to też może brzmieć jak banał, ale takim, no w takim głębokim sensie i to dla mnie ma no kluczowe znaczenie. Nie tylko jeżeli chodzi o sferę moralną czy takich codziennych zwykłych wyborów, ale też całościową.
0: To znaczy
1: powołania, wypełniania Jego woli w całym moim życiu.

0: No a tak sobie też myślę, jak już tak myślę o tym, to jest to powołanie na pewno do miłości, tylko jeszcze te miłości w jakiejś konkretnej formie, którą ciągle odkrywam.
1: Ile masz lat?
0: 27.
1: I... Bo dzisiaj 27 to znaczy zupełnie co innego niż 20 lat temu, 27. I jak myślisz, jakie to powołanie może być? Myślisz coś na ten temat?
0: Myślę.
1: I jakie może być?
0: Myślę, że to jest sprawa do tyle osobista, intymna, że nie... że jeszcze nie będę o tym rozmawiał.
1: Ale masz już jakieś
0: Znaczy,
1: podejrzenie.
0: To jest taki długi okres, że już są, no to muszą być jakieś tam... Znaczy nie muszą, ale są konkretne myśli, ale myślę, że mogę to zostawić jeszcze.
1: Co to znaczy żyć zgodnie z wolą Bożą w codzienności?
0: No to właśnie znaczy kochać to na pewno. Kochać...
1: Co to znaczy kochać? W codzienności.
0: Znaczy podchodzić do drugiego człowieka właśnie z miłością. I to jest no, chyba najtrudniejszym zadaniem, bo...
1: Do kogo ci jest najtrudniej podejść z miłością?
0: Bardzo często w takich najbliższych relacjach rodzinnych. No bo to są zazwyczaj jakieś takie drobne sprawy, ale burzące pokój. No trudno czasami do kompletnie obcych osób, które gdzieś tam w danym momencie zachodzą za skórę, kompletnie nieznane gdzieś na ulicy. No i trudno też do tych gdzieś tam na szczytach, którzy popełniają błędy i one są strasznie widoczne i no denerwujące bardzo.
1: Jak sobie radzisz, kiedy to się dzieje wobec osób ci najbliższych?
0: Znaczy staram się milczeć chyba najbardziej, bo kiedyś miałem większy z tym problem. Z zachowaniem jakiegoś takiego zewnętrznego spokoju.
1: Mieszkasz z rodziną?
0: Tak. A teraz jest mi łatwiej i to też się przenosi na mój pokój wewnętrzny. To też pomaga.
1: Wobec zupełnie nieznanych osób? Co jest trudne?
0: Nie wiem, jakaś najbardziej trudne dla mnie jest jakaś bezinteresowna, no nie wiem, nienawiść to mocne, mocne słowo, ale jakaś taka kompletnie niespodziewane wybuchy, nie wiem, złości, nieprzyjaźni, nie wiem, jakieś słowo, które jest kompletnie niepotrzebne wobec ludzi. Zazwyczaj to są ludzie kompletnie też im obcy.
1: Czyli jest sytuacja, że idziesz ulicą i nagle ktoś mówi do ciebie coś albo stoisz w kolejce.
0: Tak. Chociaż właśnie mnie to, znaczy, akurat też nie spotykałem ja takie rzeczy często, ale bardziej mnie to, mówiąc szczerze, też boli, jak widzę, że ktoś wobec kogoś innego się tak zachowuje. To jest, no, komunikacja miejska, to jest po prostu źródło takich różnych zachowań. No to jest smutne bardzo.

0: Natomiast bardzo mnie cieszy zawsze i wielką radością jest dla mnie, kiedy taki bezinteresowny okazanie komuś przyjaźni, uśmiechnięcie się do kogoś. To mnie bardzo buduje zawsze.
1: I jak reagujesz w takiej sytuacji, gdy ktoś bluzga niewinnego człowieka i słabszego wyraźnie?
0: Wewnętrznie to modlę się za niego. Dlatego, zwłaszcza tego gdzieś tam poniżanego. A jeżeli jest możliwość reakcji, to myślę, żebym reagował, chociaż nie miałem takiej okazji. Nie miałem, nie powiem, że była taka. Zresztą to są takie chwilowe, konkretne, kompletnie rzeczy, że to jest jedno słowo i kompletnie już ci ludzie nie mają z sobą kontaktu. To są takie wypadki bardziej. No.
1: A jak próbujesz się powściągać wobec osób publicznych, co do których masz emocje?
0: No to nie jest trudne, bo oni tak nie usłyszą mnie przez ekran telewizora. Więc tak naprawdę chyba tutaj mi hamuje po prostu moja głowa, że to jest bezcelowe po prostu. I no i nie ma co się nerwować.
1: Co jest taką rzeczą w tobie do przemiany najtrudniejszą? Z czym się mierzysz w swoim życiu duchowym?
0: Myślę, że z taką też jakąś taką odwagą często. Odwagą podejmowania takich trudnych wyzwań.
1: Czy nie masz takiej odwagi, tak?
0: Myślę, że mógłbym mieć jej więcej.
1: Na jakimś konkretnym przykładzie mógłbyś to powiedzieć? Bo nie wiem, co znaczą te słowa. U każdego człowieka tak. Mogłoby znaczyć co innego.
0: No to się wiąże z jakimś też takim właśnie rozpoznawaniem tej drogi życiowej, która przede mną, a która bardzo często no, wymaga jakichś takich trudnych decyzji, trudnych rzeczy.
1: Co to znaczy konkretnie, bo nic więcej nie wiem. Mhm. Nic nie dowiedziałem się.
0: Nie wiem, czy podam jakiś przykład. Czy jestem w stanie podać. To jest jakieś takie, nie wiem, może bardziej irracjonalne. Może takie bardziej, nie wiem, poczucie...
1: Nie, no jak czytałem dzienniczek siostry Faustyny, to ona w jakimś miesiącu tam się z pychą mierzyła, w jakimś miesiącu w tym, nie wiem, małą Tereskę strasznie wkurzało, jak siostra na chórze obok niej tak palcami robiła. I ją to doprowadzało do szału. I to było dla niej największe umartwienie właśnie, niereagowanie w takiej sytuacji.
0: No z pychą ja też się na pewno muszę mierzyć. To zresztą i lenistwo jeszcze. Lenistwo bardzo, bo do tego predysponuje mnie niestety w sumie wolny zawód.
1: Ty czym się zajmujesz?
0: Pracuję na warszawskim festiwalu filmowym. Tu pracuję w radio też. Piszę też do gazety o filmie generalnie w tym środowisku. Znaczy środowisko to może szumnie powiedziane, ale no w tej branży. To tak, to bardzo, bardzo dużo jakoś przecieka mi czas przez palce i to jest tak, to jest na pewno do zmienienia i pycha również w bardzo wielu odcieniach i wymiarach. No, to też jest takie odkrycie ostatnich, myślę, lat, że ta pycha jest tak bardzo różnorodna i jest tak bardzo, dotyczy mnie po prostu.
2: תהילים קופמון, הללויה, הללו אל בקודשו, הללוהו ברקיע עוזו, הללוהו בגבורותיו, הללוהו קרוב גודלו, הללוהו בתקע השופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: W jakich sytuacjach to lenistwo konstatujesz?
0: Przede wszystkim w takich momentach, kiedy nie chcę mi się podjąć jakiegoś trudu, chociaż wiem, że to jest dobre. Na przykład jak czytanie książki, taka bardzo prosta sprawa, jak jakiś rozwój intelektualny. Bardzo łatwo mi jest znaleźć wymówkę, żeby tego nie robić, a zająć się niby czymś, być może tak sobie mogę powiedzieć, wartościowym, ale tak naprawdę nic nie wnoszącym.
1: I jakie jeszcze rzeczy są takie, które w sobie chcesz zmienić? Mówiłeś o tych odcieniach pychy, prawda?
0: Tak, właśnie.
1: Co to znaczy?
0: No różne, przede wszystkim jakieś takie, to też wynika, tak sobie myślę, czasem z zawodu. Ocenianie, oceniam filmy, tak? To się jakoś czasami przekłada na ocenianie ludzi, niestety. Chociaż staram się tego rzeczywiście unikać, to jest... Natomiast takie skoncentrowanie się, takie krążenie myśli wokół własnej osoby, to jest coś, co czego nie akceptuję po prostu. A co się zdarza, co dostrzegam, co zauważam.
1: Wśród twoich rówieśników wielu jest takich jak ty, samotnych, mieszkających z rodziną?
0: Wielu. Myślę, że tak. Może nie jakoś super wielu, ale myślę, że jakieś 50%, tak mi się wydaje.
1: I jakie oni modele życia preferują? Singli? Wielkomiejskich? Nie wiem, jak to nazwać, ale wiesz, o co chodzi. Ludzie w garniturach, dobre samochody. W ogóle jest git.
0: Znaczy tutaj te światy się troszkę rozchodzą właśnie w tym momencie, kiedy już, bo mówiłem wcześniej, że to było, nie było takie oddzielne, takie osobne, zupełnie inne. To teraz tutaj jest, myślę, że dużo rozłam, ponieważ świat moich przyjaciół z liceum, ze studiów, to jest właśnie bardziej świat ludzi żyjących samotnie albo w parach, ale na kocią łapę na przykład, jak to się mówi, czyli życia bez Pana Boga, bez wartości, w których bardzo często wyrośli, bo wiem o tym, że tak było, czyli jakiegoś porzucania. Natomiast moi przyjaciele z środowiska oazowego to są ludzie bardzo bardzo gorliwi, wydaje mi się, wierni i tutaj większość, zdecydowanie większość myśli o rodzinie, o małżeństwach, ewentualnie niektórzy o kapłaństwie czy o zakonie. Tak, to są takie modele.

0: czy ten model nieoazowy, czy on cię pociąga, pociągał?
1: Nie. Właśnie nigdy mnie nie pociągał. Nie był jakąś taką alternatywną, taką atrakcją, którą mógłbym wybrać.
0: I myślisz, dlaczego? Bo on jest dla 20-paru latka bardzo atrakcyjny.
1: No tak, ale kompletnie jest... znaczy, to nie jest kwestia jakiegoś takiego, nie wiem, wymyślenia tego, że ja mówię, że nie. Po prostu wydaje mi, ja wiem z doświadczenia, że kiedy ja żyję, odrzucam Pana Boga, to ja nie jestem po prostu szczęśliwy. To ja jestem... jestem nie na właściwym miejscu. To się przynosi również na to, jeżeli ja wiem, że życie bez Pana Boga, bo to w bardzo wielu momentach jest życie bez Pana Boga, to wiem, że byłbym człowiekiem nieszczęśliwym, byłbym człowiekiem pogubionym, zagubionym, gdzieś tam nie tylko samotnym, ale też po prostu wewnętrznie, bez takiego pokoju wewnętrznego, który jest dla mnie jakąś wartością taką bardzo dużą.
0: Czy masz doświadczenie takiego życia bez Pana Boga?
1: To pytanie, na które odpowiadałem już na początku. Myślę, że nie uświadomiłem sobie tego.
0: Nie, bo teraz powiedziałeś, że jakby odnosisz się do stanu braku pokoju, prawda?
1: No tak, braku pokoju, tylko że tak teraz, jak rozumiem życie bez Pana Boga, to jako taki trwały stan, taki stan jakiegoś takiego kompletnego odrzucenia czy osamotnienia, bo to z jednej strony albo z drugiej. To takiego dłuższego stanu nie doświadczyłem.
0: Co to znaczy odrzucenie? Nie rozumiem tego. Zarysowałeś jakieś dwie...
1: Wydaje mi się, że może być stan, bo to już jest bardziej teoretyzowanie. Stan, w którym ja odrzucam Pana Boga i żyję bez Pana Boga, a drugi stan taki, kiedy ja chcę żyć z Panem Bogiem, ale tego Pana Boga nie doświadczam. To tak mi się wydaje. Są takie alternatywy. To ja żadnego z tych na dłuższą metę, tak na dłuższy czas nie doświadczyłem.

0: Ale na krótsze, jak doświadczyłeś to, co było?
1: No to się wiąże oczywiście, to ja to utożsamiam ze stanem, momentem jakiegoś grzechu i no i to już stan wysoce niekomfortowy, mówiąc najoględniej.
0: To, co czułeś?
1: No właśnie brak tego pokoju, czyli taki nieustający jakieś pobudzenie wewnętrzne wynikające właśnie z tego, że i ta świadomość, bo ta świadomość jednak nie opuszcza mnie, kiedy tak się dzieje. To nie jest tak, że ja mogę o czymś zapomnieć. To jest dla mnie doświadczenie bardzo dojmujące, takie, że ono przenika rzeczywiście każdą minutę mojego życia. Nie jestem w stanie o czymś takim zapomnieć.
0: Jak młodzieniec przyszedł do Chrystusa i powiedział o tym, że właściwie wszystko już robi Pan Jezus z tego, co nakazuje prawo i tak dalej, to Pan Jezus powiedział: rzuć wszystko i chodź za mną. I to jest takie kontinuum, prawda? Z tą wyraźną cezurą jakby decyzji bardzo radykalnej, ale ten młodzieniec już bardzo daleko był. Gdzie byś się znalazł na tym w tym modelu? Czy masz poczucie, że twoje życie służy innym ludziom? W jakiś taki sposób, który się Panu Bogu podoba?
1: Ja nie chcę być tutaj właśnie ani fałszywie skromny, ani tutaj jakoś kreować. Ale często tak. Często jest takie doświadczenie. Zwłaszcza w tej moim byciu w ruchu, kiedy prowadzę wspólnotę, kiedy wyjeżdżam na rekolekcje, które też jakoś współprowadzę z księdzem, moderatorem.
0: Czyli służysz we wspólnocie?
1: Tak. Służę w różnych formach w oazie i we wspólnocie naszej parafialnej i we wspólnocie całej diecezji warszawsko-praskiej. To są miejsca mojego zaangażowania i właśnie takiego dawania i służenia rzeczywiście. Więc w tym sensie tak.
0: Ta służba jest dolegliwa?
1: Czasami tak.
0: Najgorszy moment?
1: Najgorszy moment takiego poczucia, że masz się bardzo dużo na swoich barkach. I to dotyczące, i to jest taki splot rzeczy duchowych i rzeczy materialno, takich organizacyjnych.
0: Na przykład?
1: Na przykład niedługo wyjeżdżam na rekolekcje. Co się wiąże z bardzo wieloma sprawami, które trzeba ogarnąć, pomyśleć o tym, po pierwsze, żeby było co jeść, a poza tym, żeby były faktury na to i takie zwykłe sprawy, drobne, i żeby było co, gdzie spać i odpowiednią liczbę łóżek i żeby można było dojechać szczęśliwie. A do tego drugi wielki, myślę, że ważniejszy dział, czyli jak to zrobić, żeby Pan Bóg mógł najlepiej działać w sercach tych ludzi, którzy jadą na te rekolekcje, czyli tych młodszych od nas ludzi, żebyśmy my jakąś swoją słabością czy grzesznością nie blokowali tej łaski, która może się wylać, może działać. No i to są takie właśnie rzeczy, w których czasami czuję się osamotniony, bo jestem jedyną osobą, która akurat takie zadania podejmuje na tych rekolekcjach.

0: kiedy miałeś poczucie, że Pan Bóg ci jakby te twoje zainwestowane czas, serce i tak dalej najbardziej zwrócił?
1: Kiedy czuję miłość, znowu miłość, ale...
0: Pytam o konkretny moment. Może być jeden z tysiąca, prawda? Ale jeden konkretny.
1: Kiedy spotykam się z moimi uczestnikami, chłopakami, którzy są młodsi ode mnie o 10 lat i doświadczam takiej przyjaźni, takiej głębokiej przyjaźni, takiego zrozumienia, to jest konkretny moment. Takie zwykłe spotkanie, bardzo zwykłe, tam się nic nie dzieje. Tam się nic szczególnego nie dzieje, a ja czuję, że jestem na właściwym miejscu. Albo kiedy słyszę też od jakiegoś mojego uczestnika, również młodszego, o wiele lat. Albo doświadczam na przykład rozmowy, na której po ludzku nie byłbym zdolny kompletnie. I że słowa jakoś się pojawiają same i dokonują się takie rzeczy, których bym się nie spodziewał. Nie we mnie, tylko właśnie w tym moim rozmówcy. I coś się dokonuje. Są łzy, jakieś takie też zewnętrzne znaki. I to doświadczenie Bożej miłości, Bożego działania gdzieś tam przeze mnie. Przez te moje mało zdolne i być może na pewno nie wykwalifikowane ręce. Ale to... I to mnie cieszy, bo to daje mi takie poczucie, że to jest... że jestem właśnie na właściwym miejscu.
0: Poznajesz Boga, kogo poznajesz?
1: Nie za bardzo rozumiem, kogo poznaję. No, kim jest Pan Bóg?
0: Tak, jaki On jest? Kim jest ta osoba? Jakie ma cechy? Co zobaczyłeś w tej całej swojej historii dotychczasowej? Na jego temat.
1: Przede wszystkim to była przyjaźń taka, na początku zwłaszcza, taka przyjaźń, która była zawsze, tak jak mówiłem, dla mnie wartością taką bardzo ważną. I taka możliwość powierzania całego życia, tak po prostu mówienia o tym, co się we mnie dzieje i co się ze mną dzieje gdzieś tam też na zewnątrz. I powierzenia całkowicie się jemu. Czyli taka zażyłość, taka relacja z takim człowiekiem bliskim, przyjacielem właśnie.
0: Mówisz o Jezusie?
1: Tak.
0: Człowiekiem? Mhm.

0: tak było kiedyś, tak? Mówisz, że to było...
1: Tak było na początku, tak. Teraz to ciągle jest, to nie minęło, ale... ale też... myślę, że ja sobie stawiam coraz bardziej chyba większe wymagania w takim sensie, że Chrystus i Bóg nie jest kumplem tylko. Może na tamtym momencie, ten Bóg, taki przyjaciel bliski był mi niezbędny. Teraz myślę bardziej, poza tym, że Bóg jest przyjacielem, to też jest wymagającym. Kimś wymagającym, kimś to wymaga i gdzieś tam posyła też do konkretnych rzeczy, do konkretnych zadań. I no właśnie, taka bojaźń, myślę, że Boża się bardziej uaktywniła we mnie. Ostatnio.
0: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
1: Za to, jak to życie moje się poukładało. To znaczy za to, że wyrosłem w takiej rodzinie, jak wyrosłem. Za to, że obdarzył mnie takimi zdolnościami, które mi pomogły jakoś rozwijać też moje talenty, ale wszystkie moje zainteresowania, to co jakoś gdzieś tam pokochałem na mojej drodze, bo to nie od samego początku pokochałem akurat film, ale to się jakoś rodziło we mnie. No i za to, że trafiłem do ruchu Światło Życie, bo to zmieniło kompletnie moje życie. Dlaczego? Może to zabrzmi, jakbym sobie zaprzeczał, że wcześniej, że zawsze nie było takiego momentu, ale to był taki moment na pewno, który pomógł mi, umożliwił tak naprawdę nawiązanie tej bezpośredniej relacji z Panem Bogiem jako osobą. Myślę, że ruch Światło Życie jest takim miejscem, w którym można zacząć taką przygodę z Panem Bogiem. Bo ja tak myślę, że to właśnie była taka przygoda. Może trudno mi mówić o konkretnych wydarzeniach czy jakichś zwrotach, bo to jednak już jakiś jest czas długi, ale tak wewnętrznie czuję, że to była taka przygoda z różnymi za takimi mniejszymi lub większymi zakrętami, ale na pewno ciekawa i jestem za nią wdzięczny na pewno.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: W mojej intencji? Jakąś mogę sobie wymyślić?
0: Tak.
1: Dobrze, to chciałbym się pomodlić w intencji tych rekolekcji, na które wyjeżdżam, o to, żeby właśnie Pan Bóg mógł działać mimo naszych słabości, którzy tam będą posługiwać. No i za wszystkich naszych uczestników, animatorów, księdza moderatora, którzy będą tam.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Bartek Pulcyn. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

mamy do czynienia z performancem i z wielokrotnieniem emocji poprzez wprowadzenie tłumu w pewien określony stan. Metoda Berta Hellingera to jest spirytyzm, to jest otwieranie się na rzeczywistość demoniczną. Popkultura stała się miejscem promocji różnorodnych form wiedzy tajemnej, z których większość jest sataniczna. Dobrzy ludzie idą do piekła, zbawieni idą do nieba. Co to oznacza? Szukaj nadziei tam, gdzie jest nauka i tam, gdzie jest wiara. Nie szukaj nadziei tam, gdzie są wierzenia, gdzie są opowieści dziwnej treści. Witam Państwa serdecznie. Otóż okazało się, że profesor Nalaskowski miał incydent urazowy i niestety nie będzie mógł ze mną porozmawiać dziś o godzinie 9. W związku z tym powiem o czymś, o czym chciałem powiedzieć już od momentu, kiedy nagrywałem tutaj materiał na temat wypowiedzi Justyny Steczkowskiej w wywiadzie, w którym mówi o karmie, śmierci, reinkarnacjonizmie, o wielu różnych rzeczach i między innymi tam powiedziała o metodzie Hellingera pozytywnie. Czym jest metoda Hellingera? Otóż metoda Hellingera jest czymś, co udaje naukę, terapię. Na Uniwersytecie Warszawskim jeszcze kilkanaście lat temu był on wykładany jako psychologia. Nie wiem, czy miały z tym związek moje artykuły, bardzo mocne w tamtych czasach, ale ten eksperyment nie został przedłużony i w kolejnych latach już nie widzę śladu w publicznych wypowiedziach Uniwersytetu jako instytucji, że dalej prowadzą szkolenia metody Berta Hellingera. Być może tylko nie komunikują o tym, a dalej to się dzieje. Tego nie wiemy. Dlaczego jest to rzecz całkowicie nienaukowa? Otóż z tego prostego powodu, że dzieją się w trakcie seansów hellingerowskich rzeczy nadnaturalne i że one się dzieją, zaświadczają osoby niewierzące. To znaczy, zawsze opowiadam tutaj o dziennikarce Gazety Wyborczej, która poszła na seans ustawień rodzinnych metodą Berta Hellingera i potem zapisała w swoim reportażu. I nagle czuje nienawiść do nieznanego mi człowieka. Bardzo często opisywane są jakieś informacje na temat życia obcych ludzi, które te informacje ludzie nieznający tych osób w trakcie ustawień Berta Hellingera upubliczniają. Tutaj zainteresowani są zszokowani. Efekt taki jak u wróżki. Co robi wróżka, żeby zdobyć autorytet wobec ciebie? No, mówi ci pewne rzeczy, których wiedzieć nie powinna. I to jest taki bardzo prosty sposób na zyskiwanie autorytetu. I teraz najpierw powiedzmy o Bercie Hellingerze. Bert Hellinger był zakonnikiem. Ewangelizował w Afryce, jednak został zewangelizowany przez jeden z ludów wyznających spirytualizm. I Bert Hellinger po powrocie porzucił oczywiście kapłaństwo. Jak się wchodzi w relacje z demonami, nie ma możliwości picia z dwóch kielichów naraz. Nie można pić z kielicha Chrystusa i z kielicha demonów. I oczywiście zrezygnował Bert Hellinger z kapłaństwa, wrócił i stworzył metodę ustawień rodzinnych, której sednem jest forma pewnej struktury przyjętej z ustawień systemowych. Jest to w Niemczech tradycja psychologiczna dosyć mocno zakorzeniona. To środowisko naukowe absolutnie bardzo ostro odcięło się od Berta Hellingera. Oprócz tego sztafażu psychologicznego,
który Bert Hellinger przyjął na użytek tych swoich ustawień. Jądrem metody Hellingera jest przekonanie o tym, iż rodzina tworzy system. No on po prostu powtarza spirytualne intuicje plemion, które od tysięcy lat powtarzają pewne odkrycia duchowe, których dokonali ich przodkowie w ten czy inny sposób. I clue, zaraz opowiem, jak wyglądają ustawienia rodzinne. Clue sytuacji w cudzysłowie terapeutycznej jest wypowiedzenie tak zwanych zdań równoważących. To znaczy, że równoważymy system. Na przykład te zdania brzmią: przywracam ci miejsce w naszej rodzinie. Przywracam ci miejsce w moim sercu. Zapraszam cię do mojego serca. Tak? To jest spirytyzm. Ustawienia hellingerowskie odtwarzają strukturę spirytystyczną, seansu spirytystycznego. Jest to również ideowo spirytyzm. Z domieszkami oczywiście różnych ideologii, które pozwalają człowiekowi XXI wieku przyjąć wierzenia starożytnych mieszkańców Afryki. I teraz, jak wygląda seans? Otóż seans wygląda w ten sposób, że przychodzi człowiek, mówi, że ma problem. Bert Hellinger zaprasza go na seans. Jest cyrk, teatr, jakaś duża przestrzeń, dużo widowni, bo Bert Hellinger nie może tych swoich ustawień w Niemczech, on oczywiście już nie żyje, ale nie mógł tych ustawień robić jako psychoterapii, więc robił jako show. I wychodzi człowiek, który ma być poddany terapii, w cudzysłowie, i Bert Hellinger pyta go o rodzinę i dobiera przedstawicieli spośród publiczności, ojca, matki, braci i tak dalej. I to, co wie ten człowiek, to ci ludzie odgrywają rolę członków jego rodziny, ci ludzie nieznani mu zupełnie. I Bert Hellinger ustawia te osoby, wprowadzając się w trans, ja już będę na skróty mówił, wprowadzając się w trans i poddając się działaniu złego ducha, posiada wiedzę, dzięki której może w zadziwiający sposób mówić na przykład, ale tutaj jeszcze było dziecko, była aborcja i nagle ktoś sobie przypomina, no rzeczywiście, matka była przez jakiś czas poza domem, choroba i tak dalej, i tak dalej. I ustawia przodem, tyłem, te osoby, ojca przodem, matkę tyłem, ktoś jest leży na ziemi, zwinięty jak embrion. I to są reprezentanci członków rodziny. I ta sytuacja wizualna ma odtwarzać symbolicznie sposób, w jaki ci ludzie są do siebie nastawieni. I teraz Bert Hellinger nie ogranicza się do tego, bo również zaczyna uzupełniać to drzewo genealogiczne według własnego uznania, znajdując, nie wiem, w XV wieku mordercę i tego mordercę teraz trzeba przywrócić do systemu rodzinnego, bo rodzina się go wyparła i tak dalej. Wszystko to, co się tam dzieje, zmierza ku temu, by człowiek po prostu powiedział ku nieznanemu: zapraszam cię do swojego serca, zapraszam cię do swojego życia, zapraszam cię, przywracam ci właściwe miejsce w swojej rodzinie, w mojej rodzinie, tak? I teraz tu mamy ten moment, w którym reprezentantem jednego z członków rodziny jest dziennikarka, reporterka Gazety Wyborczej i ona nagle czuje pewne rzeczy, mówi o tych rzeczach i nagle ten facet mówi: tak, rzeczywiście, wtedy zdarzyło się właśnie to i wszyscy byli smutni, albo ten nasz, wiele osób znienawidziło tego ojca i tak dalej, i tak dalej. I dziennikarka Gazety Wyborczej zapisuje to i nagle czuje nienawiść do osoby, której nigdy na oczy nie widziałam.

uczestniczący w danej sytuacji nie mogą wiedzieć. Zatem egzorcyści podają kilka takich z dużą pewnością wskazujących na to, że mamy do czynienia z opętaniem okoliczności. Jedną z nich jest poznanie rzeczy, których dana osoba znać nie może. Tak? Oprócz mówienia językami obcymi i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy sytuację taką. Jest psychologia grupy, psychologia mas. Jest człowiek, który jest uznawany za guru, ten, który prowadzi ustawienia. Jest człowiek, który przychodzi po pomoc. On wyciąga ręce, no, symbolicznie, tak, prosi. I teraz mamy do czynienia z pewnego rodzaju performansem i zwielokrotnieniem emocji poprzez wprowadzenie tłumu w pewien określony stan. Tak? I dzięki temu na tych seansach odbywają się rzeczy czasami horrendalne. Ludzie płaczą, krzyczą i tak dalej, i tak dalej. Bert Hellinger potrafi powiedzieć do kobiety zgwałconej przez ojca: to twoja wina, że on cię zgwałcił. Musisz go przeprosić. Tak? Jest jedno samobójstwo i był proces wynikający z tego, że Bert Hellinger na tych seansach w ciągu 45 minut miał załatwiać traumy, które czasami przez 2 lata na terapii w delikatny sposób wykładane na światło pozwalały uwolnić człowieka od sytuacji, którą kiedyś w życiu przeżył, ale której nie przecierpiał. I te 2 elementy są, wydaje mi się, kluczowe. I teraz środowisko psychologiczne. Skąd taka niesamowita popularność różnorodnych form uznawanych za terapię, których paradygmat jest pogański? Otóż stąd, że przy zaświadczeniu nawet struktury religijnej, na przykład psychologia metodą buddyjską, tak? Psychologia metodą jakiegoś radykalnego wybaczania. I tych rzeczy są dziesiątki. Chodzi o to, że jednym z takich przejawów religijności New Age w naszych czasach, oczywiście ci ludzie nie sądzą w ogóle, że jakąś religię wyznają, tak? Że to jest religia samozbawienia, religia zrób to sam. I tutaj wracamy do Justyny Steczkowskiej. Ci ludzie nie wiedzą, ale zeświadcza się, westernizuje się jogę, westernizuje się tai chi, westernizuje się aikido, westernizuje się rytuały bóstw polinezyjskich, tworzy się hunę, powstaje wicca, tak, wiedźmy, tak, i mówi się, że to jest odtworzenie jakiegoś kultu, a to jest po prostu czysta sataniczna rzecz w sztafarzu dawnej wiary. I teraz, skąd ta nieprawdopodobnie silna potrzeba środowisk psychologicznych, które łykają, nie wiem, dziesiątki różnych rzeczy, nie wiem, nawet eurytmia jest sztajnerowska stosowana jako przestrzeń terapii. Tantryczne oddziaływania dziś są tak skrajnie modne, a to odarte z tego kontekstu religii wschodu u nas jest czystym satanizmem. I ktoś kładzie rękę albo zbliża się, ty przeżywasz jakiś kryzys. Dziesiątki z tych terapeutów mówią o tym, że orgazm na zawołanie przeżyjesz, tak? Odprężysz się, wreszcie dotrzesz do własnych emocji. To wszystko jest korzystanie profaniczne z struktur religijnych bądź politeistycznych, bądź hinduistycznych i innych jeszcze. I teraz

Kolejny problem. Kolejna kwestia. Otóż mamy do czynienia ze środowiskiem psychologicznym, którego terapie mają, powiedzmy sobie, ograniczoną skuteczność. I nagle przychodzi ktoś, kto wywołuje u ludzi płacz, konwulsje, gdzie ludzie przeżywają jakieś niesamowite stany, co więcej, uzyskują potężną władzę nad tymi ludźmi, którzy przychodzą po pomoc, ci, którzy to robią. Czy trudno zrozumieć, dlaczego takie wielkie ssanie jest środowiska psychologicznego na metody, których paradygmat jest pogański, które mają te metody zawartą w sobie inwokacyjną bądź transową metodologię wchodzenia w odmienne stany świadomości, to znaczy otwierania się na świat duchowy, czy to jest dziwne? Więc odsyłam do mojej rozmowy z doktorem Stępniem. Jest to autor książki Okultyzm, studia nad ezoteryką zachodnią. I on mówi, mamy trzy rzeczywistości. Autorytet pierwszej, to jest autorytet religijny, katolicki, magisterium Kościoła katolickiego. Z drugiej strony mamy autorytet nauki, przyrodoznawstwo matematyczne, tak, z elementami matematyki, które sprawiają, że te metody empiryczne poprzez logikę rozumowanie stają się metodami pewnymi, to znaczy mamy dowód i wiemy, że jak coś podniosę, to ten ołówek, długopis spadnie. Nie być może, tylko zawsze. Dzięki temu zbudowano kafar, bo poznano prawo. Tak? I pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami, autorytetem religii i autorytetem nauki, jest przestrzeń humanizmu, który otworzył się na duchowość. I to jest tradycja ezoteryzmu, tradycja wiedzy tajemnej, tradycja okultyzmu, tradycja religijności New Age, tradycja tych wszystkich nurtów od astrologii, nekromancji, spirytyzmu. A to jest tradycja, przed którą przestrzega Kościół i nauka mówi, że to nie działa. Ale Bert Hellinger działa, metoda

tak? Ja coś sam ze sobą gdzieś i nagle człowiek na takim seansie mi te rzeczy mówi, czy ja idę do wróżki i ta wróżka mi mówi o pewnych rzeczach, których nikt nie może wiedzieć. Jakim autorytetem obdarzone są te osoby, tak? Jaką mają moc, żeby zmienić życie człowieka, tylko że zawsze ta zmiana jest na gorsze. I teraz wracamy do Justyny Steczkowskiej. Pierwszy tekst napisałem o tym jej wywiadzie i o tym, jak Onet zrobił z niej guru, nadksiędza, nadpapieża, kogoś, kto wie, ma pewność, jak wygląda świat, że reinkarnacja, że energie, że zabłąkane dusze, że i tak dalej, i tak dalej. I to był tekst, który poświęciłem mechanizmowi wykorzystywania ezoteryzmu do niszczenia wpływów Kościoła katolickiego w Polsce. Co robią media polskojęzyczne, które mają właściciela zainteresowanego tym, żeby Polska była słaba. No bo jak jest słaba wiara w narodzie, no to naród jest słaby. I pokazywałem w tym tekście i w tym, co w poprzednim tutaj wystąpieniu, pokazywałem mechanizmy takiego zastępowania wiary i nauki przez wierzenia. Ta wiedza tajemna, ten ezoteryzm, ja nazywam wierzeniami, to są wierzenia. To mogą być wierzenia nawet ideologiczne, nie tylko duchowe, ale mniejsze. I teraz, kiedy my przychodzimy do Boga i mówimy mu o poważnych sprawach i prosimy Go o pomoc i rzeczywiście się na Niego otwieramy, to na miarę naszego otwarcia, na miarę naszej wiary dostajemy łaskę i zmianę tego życia. Trzeba Boga poznać, trzeba zastosować się do Jego zasad, bo to są zasady, na których działa świat. Natomiast kiedy my przychodzimy do tych ludzi, ezoteryków, okultystów, bioenergoterapeutów, do tak zwanych terapeutów metodą Berta Hellingera, to my przechodzimy w świat wierzeń. Ale nadzieja, która stoi za wiarą, jest nadzieją pewną, a nadzieja, która stoi za wierzeniami, jest nadzieją fałszywą. I to jest mniej więcej moment, do którego doprowadziłem te rozważania poprzednie. I teraz pójdźmy dalej. Teraz zacząłem słuchać tego, co mówi Justyna Steczkowska. Wcześniej odnosiłem się tylko i wyłącznie do tego, co cytował z jej wypowiedzi Onet, polskojęzyczny portal o potężnych zasięgach, robiący z Justyny Steczkowskiej autorytet duchowy, moralny, duchowy, głównie autorytet duchowy. I tylko i wyłącznie do tego się odnosiłem, co ten portal wyjął z wywiadu, z tej wypowiedzi Justyny Steczkowskiej. Teraz zajmę się tylko i wyłącznie tym fragmentem, w którym ona mówi o doświadczeniu metody Berta Hellingera. Nawet nie będę się zajmował tym, co ona mówi, a jedynie tym, że mówi to z potężną emocją i przedstawia tę metodę w pozytywnym świetle. Zastrzega się, że mogą być lepsi lub gorsi terapeuci hellingeroscy, ale ona oczywiście trafiła na tego lepszego. I teraz przyjrzyjmy się tej strukturze. Po pierwsze, skąd tak potężna emocja? Justyna Steczkowska jest osobą charyzmatyczną. Mówi z głębokiego cierpienia.
wydobywa się na powierzchnię. I to, co mówi, ma taką moc przekonywania, że to jest moc powalająca. Ktoś, kto rezonuje dobrze z nią, uwierzy w to, co ona mówi. Może machnie ręką, może ktoś, kto nie ma deficytów, w ogóle się tym nie zainteresuje, ale według mnie każdy człowiek, który ma deficyty i nagle słyszy od osoby, którą lubi, która jest przedstawiana w roli nauczyciela, przewodnika duchowego, że może te problemy

niecałkowitej. Ten problem nie został rozwiązany i opowiada o tym w taki sposób, że czy ona tego chce, czy nie chce, będą ludzie, którzy pójdą na seansę Berta Hellingera, myśląc, że mają do czynienia z nauką, z terapią i że to jest rzecz skuteczna, o czym powiedziała mi celebrytka. I teraz powtórzę to, co w pierwszym naszym spotkaniu powiedziałem. Ja nikogo nie oceniam. Podejrzewam, że w swoim życiu zrobiłem 1000 razy gorsze rzeczy niż Justyna Staczkowska. Nie odnoszę się do niej jako osoby i nie mówię, że jest winna czemukolwiek. Mówię tylko, jakie są konsekwencje wystąpienia z taką mocą przekonywania w tematach, w których Justyna Staczkowska powtarza ezoteryczne ideologie XIX, połowy XX i końca XX wieku. Ponieważ ta przestrzeń, o której ona mówi, jest przebadana. Od mniej więcej 2000 roku ten największy nieopracowany kompleks humanistycznych dzieł, tak? Czyli ezoteryka zachodnia, została poddana naukowej refleksji. Wcześniej odrzucano to jako bzdety, tak? Jako irracjonalne rzeczy, tak? Bo one takie są, tak? Na poziomie intelektualnym, na poziomie duchowym nie są irracjonalne, tylko są sprawcze. Ale na poziomie intelektualnym nauka to po prostu odrzucała. I teraz to opisuje. No i co się okazuje? Że po pierwsze te stopnie wtajemniczenia, które tam są, one służą tylko, żeby człowiek, który wtajemnicza, zdobył władzę nad adeptem i pozwolił mu wykorzystać tego adepta. Dalej mówi o tym, że wszystkie te przekonania, które nie mają potwierdzenia w badaniach naukowych, są wykorzystywane do zaciemniania obrazu rzeczywistości. Innymi słowy, wiedza tajemna jest tajemna dlatego, że jest, że gdy wyjęta na powierzchnię, jest po prostu humbugiem, jest śmieszna. Stopnie wtajemniczenia są po to, żeby zdobywać władzę, a pragnienie syntezy nauki i duchowości, które tkwi u działań bardzo wielu ezoteryków, którzy mieli dobre intencje. To są zwiedzeni zwodziciele. To są ludzie, którzy naprawdę chcieli, tak jak Rudolf Steiner, chcieli stworzyć nowy system poznawczy. Tylko że błąd podstawowy tkwi w tym, że sfera duchowa i materialna rządzą się innymi prawami i prawidłowościami. Innymi słowy, nie można empirycznie mówić o świecie duchowym. Nie można stworzyć teorii, która będzie teorią wszystkiego, ponieważ albo będzie dotyczyła rzeczywistości przyrody, albo będzie dotyczyła rzeczywistości nadprzyrody, czyli nadprzyrodzonej. I tu się, ponieważ w rzeczywistości nadprzyrodzonej mamy do czynienia z inteligencjami, z osobowymi inteligencjami bezcielesnymi, to wszystko to, co można w nauce o przyrodzie, o świecie materialnym stwierdzić z pewnością, tutaj niczego nie można stwierdzić. Tutaj rozpoznaje owocność bądź nieowocność, czyli szkodliwość bądź owocność jakiejś praktyki duchowej, autorytet duchowy, religijny. I przed tymi praktykami, takimi jak nekromancja, czym jest spirytyzm, czym jest metoda Berta Hellingera, przestrzegają wszystkie tradycje abrahamowe i niektóre darmiczne. Czyli było wiadomo, że po tamtej stronie są istoty, które chcą nam zrobić krzywdę. A czym jest dzisiejszy świat wierzeń? Bezkarnie, tak mi się wydaje, ludzie robią warsztaty, zapraszają na różnego typu rytuały, które w zmienionej dla człowieka zachodu formie udają psychologię, medycynę, coaching, mentoring, co chcecie. Dobrze. I teraz
popkultura stała się miejscem promocji różnorodnych form wiedzy tajemnej, z których większość jest sataniczna. Ja w książce Leksykon Zagrożeń Duchowych, na razie ukazał się tom od A do H, opisałem kilkanaście, jest jeszcze do opisania kilkadziesiąt, być może 100, być może 150, może 170 różnorodnych toksycznych duchowości. I znacie je z popkultury. Skoncentrujmy się na spirytyzmie, tak? Channeling. Pisma automatyczne. Wywoływanie duchów. Tablice Ouija. Charlie Challenge. To już jest internetowa forma spirytyzmu. I mamy do czynienia w tych sytuacjach z nadnaturalnymi działaniami. I kiedy pani Wanda Prątnicka podpisuje książki i wpisuje tam pismem automatycznym rzeczy, które dotykają serca tego konkretnego czytelnika, to nie jest przypadek, tylko to jest działanie demona. Kiedy ktoś po seansie wywoływania duchów następnego dnia podnosi w czasie porannych ablucji głowę i nagle widzi w lustrze inną twarz. Tak. Kiedy dziewczyna budzi się po seansie wywoływania duchów i ma zaciśnięte, odciśnięte sine plamy, tak, w kształcie rąk. I o tym mówi jej koleżanka. Bo ona jej opowiada, ta dziewczyna z tymi plamami, opowiada jej o tym, że śniło jej się coś strasznego, że broniła tabernakulum przed złym duchem i on w pewnym momencie chwycił ją za gardło i ona się obudziła. A ta dziewczyna po prostu niemalże zemdlała, bo widzi ręce te, które się zaciskały na jej fizycznie. Tak? Czyli działanie złego ducha w przestrzeni materialnej. I teraz hipnoza, bo to nie jest tylko Bert Hellinger, nie tylko te rzeczy, o których mówiłem, tak? Nękał mnie przez pewien czas wpisami i telefonami młody człowiek, który praktykował hipnozę. Ja mu powiedziałem o tym, że nad skutkami seansu hipnotycznego nie jest w stanie zapanować hipnotyzer i nie jest w stanie się obronić przed tym, co może się zdarzyć. Oczywiście są dziesiątki seansów hipnotycznych, gdzie nic się nie dzieje. Ale są takie, bo na czym polega hipnoza? Hipnoza polega na wprowadzeniu człowieka w odmienny stan świadomości, czyli na wyłączeniu ośrodka racjonalnego i wyłączeniu sumienia. I w chwili, w której informacje, które do naszego mózgu dopływają, nie są przesyłane przez filtr racjonalności i przez filtr sumienia, one się kodują w istocie szarej naszego mózgu i po prostu sprawiają, że pewne przekonania potem ze zdziwieniem na nie napotykamy. I ludzie robią czasami rzeczy po seansach hipnotycznych, których robić nie chcą, bo oni mają to wczytane. Oczywiście skuteczność tej metody jest ograniczona, ale ja tłumaczę to temu człowiekowi, że nie jest bezpieczny pacjent, że on nie jest bezpieczny, że raz na jakiś czas pokazuje się istota tego seansu hipnotycznego, czyli otwarcie się na przestrzeń duchową i 99 razy można otworzyć się i po prostu nic się nie zdarzy, bo nikt w okolicy nie będzie, ale czasami można się otworzyć i będzie po prostu dramat. Tak? I on mówi nagle, no tak, była taka sytuacja i zaleciłem jakieś działanie jakiejś osobie i ta osoba na plecach nosi, była sama w pokoju i miała trzy ślady takie zadrapania na plecach. Nie pamiętam dokładnie okoliczności, o jakich ten chłopak mówił. Pamiętam jego emocje. Rzeczywiście się tym przejął, że kobieta nie mogła sobie ręką sama zrobić tego, a miała to na plecach po seansie hipnotycznym. Ja mówię, no ale słuchaj, to jest podpis duchowy. Tak? Tutaj jest działanie złego ducha na rzeczywistość materialną, ale on w to nie uwierzył. Tyle, że przestał
Tyle, że przestał mnie nękać, bo on chciał, żebym ja powiedział, że hipnoza jest częścią przyrodoznawstwa. Nie jest. Jest formą badań nad hipnotyzmem, nad mesmeryzmem, z których wyniknęła z jednej strony hipnoza, a z drugiej strony bioenergoterapia. I teraz, jak to wszystko ująć w taki sposób całościowy, jak na to popatrzeć. Po pierwsze, dobrzy ludzie idą do piekła, ludzie zbawieni idą do nieba. Dobrzy ludzie idą do piekła, zbawieni idą do nieba. Co to oznacza? No to są słowa skandaliczne. I teraz część dobrych ludzi idzie do nieba. Ale skandaliczność tego sformułowania jest po to, żeby przykuć waszą uwagę do faktu, iż bardzo wiele osób myśli o sobie jako o ludziach dobrych i na przykład wyznają różnego typu samozbawienne światopoglądy. Ci ludzie myślą, że zbawią się sami. Kiedyś była to indywidualna decyzja w historii ludzi rozproszonych. Niektórzy z nich pisali, mamy jakieś ślady. Tak? Dziś te środowiska okultystyczne uznają ich za swoich prekursorów. Nie znamy historii bardzo wielu ludzi zbuntowanych, bądź ludzi, których błędne mniemania uwiodły, którzy również stwierdzili, że Bóg im to zbawienie nie jest potrzebne. Dziś samozbawienie jest formą religijności świeckiej. I na przykład ten nurt, który reprezentuje Justyna Steczkowska, ja go nazywam selfizmem czakralnym, no bo to jest mowa tam jest o energiach, herezja energetyczna, tak? Wszystko tłumaczy się energiami i tak dalej, i tak dalej. W tym, co głosi Justyna Steczkowska, są idee gnostyckie, są idee pozytywnego myślenia, różnych ideologii, taki zlepek. Zrób to sam religia. I teraz jest mnóstwo osób, które utrzymują organizacje charytatywne, wpłacają datki, są naprawdę w swoim mniemaniu dobrymi ludźmi, a nie będą zbawieni. Zbawienie przychodzi tylko przez Jezusa Chrystusa. I mogę w tej chwili ograniczyć przerażenie osób, które mi wierzą i powiem w ten sposób. Ktoś ochrzczony, kto odrzucił Boga, ktoś, kto wie o Jezusie Chrystusie i słyszał o Jego miłości, o Jego poświęceniu i Go odrzucił, idzie na zatracenie. Słowo piekło dziś dla ludzi popkultury, wychowane przez popkulturę, nic nie znaczy. Słowo zbawienie nie znaczy nic. Wieczna szczęśliwość to są puste słowa. Tak? To, o czym ja mówię, że niebo jest nieprawdopodobnym miejscem, mogą mi w to uwierzyć ludzie, którzy doświadczyli spotkania z Bogiem. Bo oni wiedzą, co wtedy z nimi się stało. I to było 100 tysięcy lepsze od najwspanialszych doświadczeń seksualnych, bo ta miłość, ta jedność, ta pełnia, to światło, to ciepło jest zupełnie innego typu. Jest miłość Eros i miłość Agape. To jest właśnie ta miłość, pełna miłość. I tacy ludzie, jak im się mówi, że niebo to jest 1000 razy to, co poczułeś, oni rozumieją ideę ofiary Chrystusowej i zbawienia. Ktoś, kto mówi Bogu, nie jesteś mi do niczego potrzebny, a wychowany został w kulturze Zachodu, naraża się na wielkie niebezpieczeństwo. Czym innym jest hinduista, który nie słyszał o Panu Bogu, ćwiczy jogę, ale odrzuca, bo coś mu mówi wewnątrz, że to jest nie tak, odrzuca akceptację sakralnej prostytucji 12-letnich dziewczyn i kobiet do końca życia, tak skazanych na przyjmowanie tysięcy mężczyzn w świątyniach
Tak, to był jeden ze sposobów na przyciąganie ludzi. Dwa, odrzuca rytualne samobójstwa kobiet, które wkraczają na stosy, na których spalane jest ciało męża. Tak? Czyli tę formę, w której system w Indiach nie radził sobie z utrzymaniem kobiet, które traciły mężów, którzy je utrzymywali. No to trzeba było zabić wdowy. I teraz taki człowiek, który tego nie akceptuje, bo czuje, że wewnętrznie, że nie jest okej, nie słyszał o Chrystusie, ćwiczy jogę, on się zbawi. Jeśli nie działa przeciwko sumieniu, przeciwko naturalnemu sumieniu, które jest w nas złożone. Ksiądz profesor Jan Persson mówił o tym pierwotnym objawieniu, idącym od Adama i Ewy, tak? Od tej symbolicznego momentu, w którym Bóg tchnął w nozdrza istoty bardzo podobnej do nas sumienie. I wtedy powstał człowiek. Bo dopiero wtedy powstał człowiek. On mógł być racjonalny, mógł być jakoś rozsądny, tak? Ale dopóki nie wiedział, co jest dobre, co złe, to nie był człowiekiem. Jestem z wykształcenia, skończyłem Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc mógłbym dużo na ten temat mówić, co zdarzyło się 700, a może 1 200 000, a może 450 tysięcy lat temu. Nieważne. Dobrzy ludzie idą do piekła, a zbawieni do nieba. Zbawia męka Chrystusowa. I ci, którzy nie znają Chrystusa, będą zbawieni, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy. Nie może od nich oczekiwać czegoś, czego mu dać nie mogli, czego zrobić nie mogli. Więc zawęźmy teraz, już zapomnijmy na chwilę o tej prowokacyjnej metaforze i skoncentrujmy się na tym, co jest istotą rzeczy. To znaczy nad tym, że religie, również te religie wschodu, to są przedsięwzięcia poważne. Tam skutkom różnorodnych praktyk przyglądały się pokolenia i odrzucano rzeczy, które przynosiły złe skutki i akceptowano rzeczy, które przynosiły skutki dobre. I teraz, jak człowiek zachodu, przyjmujący na przykład karmę, tak, że istnieje koło karmiczne i tak dalej, i tak dalej. Jak on może odrzucić pesymizm hinduistycznej religii? I dokłada do tego oświeceniową ideę postępu, że zawsze będziemy inkarnowali w coraz wyższe formy. No przecież to jest absurd. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że powstała religia Jedi. Kilkaset tysięcy Australijczyków, Czechów, ludzi z Wielkiej Brytanii wpisuje ją

0: to on doznawał pocieszenia. Tak? Niektóre osoby miały poczucie, że zostały uzdrowione. Tak? Ale to wszystko był fałsz. Dlatego, że zły duch liczy. Jest sprawny w ekonomii. Tak? Ile można wydać z siebie wysiłku, żeby kogoś przyciągnąć do siebie i otworzyć go. Tak? No i wszyscy mówią, co ty taki liganarz w ogóle? Patrz, bioenergoterapeuci, jak pączek w maśle, a ty mówisz, że będzie niszczony przez demona. On nie jest niszczony przez demona do momentu, do którego służy demonowi do tego, by wchodził w inne osoby. Przecież to jest proste. Czemu demon ma niszczyć kogoś, kto mu pozwala się rozprzestrzeniać? Natomiast to, w jaki sposób umierają okultyści, nie chcecie słuchać tych opowieści. Poczytajcie sobie, jeśli macie ochotę. Jak wyglądają ich twarze, maski pośmiertne. Dobrze. I teraz zobaczmy, co jest jeszcze do powiedzenia. Tutaj ja zanotowałem sobie różne rzeczy. Tak, Hellinger to jest rzeczywistość toksyczna duchowo. Kultura przestała być miejscem bezpiecznym. Nastąpiła degradacja autorytetów. Pogańskie paradygmaty wchodzą w środowiska akademickie. Nauka przestała być bezinteresownym szukaniem prawdy. Stała się częścią ideologii. Przyrodoznawstwo matematyczne, tak, jest jednym ze źródeł autorytetów i wypowiedzi Kościoła katolickiego. Drugim, ezoteryzm głoszony z wielką mocą, napotykający na deficyty, no to jest coś, co naprawdę jest czymś naprawdę porażającym, bo Justyna Staczkowska nie zdaje sobie sprawy z tego, że wciąga ludzi w rzeczywistość demoniczną. Że mówiąc o swoim doświadczeniu, mówi prawdę o swoim doświadczeniu, tylko nie zna jeszcze finału swego życia. I to, co teraz odbiera za pozytywne, co dostała na seansie metody ustawień rodzinnych Belta Hellingera, uznaje za pozytywne, a być może nie widzi dziesiątków różnych rzeczy, które zdarzyły się równolegle w życiu jej i jej rodziny, które niszczyły tę rodzinę, rozbijały, wdeptywały w ziemię osoby. I sądzę, że Justyna Staczkowska jest osobą moralną, że bardzo zwraca uwagę na to, by nie krzywdzić, by służyć innym osobom. Dlaczego tak sądzę? Bo gdyby była osobą niemoralną, to już by widziała konsekwencje tych swoich duchowych zaangażowań. Teraz doświadczasz tego, że coś truje twoją duszę. Doświadczasz tego. Szukaj nadziei tam, gdzie jest nauka i tam, gdzie jest wiara. Nie szukaj nadziei tam, gdzie są wierzenia, gdzie są opowieści dziwnej treści, gdzie zapraszają cię ludzie, którzy stworzyli sobie religię. Tam tutaj mamy 200 pokoleń hinduistów, którzy mówią, no to jest naprawdę trudna sprawa, trzeba ciężko w życiu jakby starać się, żeby odrodzić się w tym następnym wcieleniu jako ktoś wyżej w hierarchii życiowej. Tak? A tutaj mówią, rób cokolwiek, co chcesz i tak będziesz coraz wyżej, aż się wyzwolisz. To są rzeczy po prostu szokujące. Coś truje twoją duszę i ty szukasz, łakniesz pomocy. Jeśli będziesz szukał u bioenergoterapeutów, u coachów, u ezoteryków, u ludzi, którzy w żaden sposób nawet na sobie nie przetestowali swojej metody. Ludzi, którzy nie ma żadnej tradycji mówiącej o tym, że w czwartym pokoleniu, jeśli robisz to i to, to jest dobrze. I ci ludzie mówią ci, idź na seans Berta Hellingera, opowiedz o swojej traumie i zaproś kogoś, bo na koniec zawsze jest zapraszanie. Tak? To zapraszasz demona. Niech wreszcie ta zasłona spadnie z waszych oczu. Zwiedzeni zwodziciele. Obiektywnie czynicie krzywdę nawet wierząc w to, w co wierzycie. I nie jesteście wystarczająco krytyczni, żeby przyjrzeć się owocom. A owoce życia są na jego koniec. I wy bierzecie cząstkową miarę i mówicie, że jest super. Ale przecież wiemy dobrze, że grzech na początku jest przyjemny. Smutek przychodzi później. Więc jeśli masz jak tę wielką potrzebę, tak, i coś truje twoją duszę, tak, to jedynym sposobem na to jest odnalezienie się w miłosiernych rękach Jezusa. O tym powiem za chwilę. I jeszcze jedną rzecz. Jest taki autor, Rod Dreher, amerykański publicysta, który mówi o tym, że jest bardzo wielu ludzi pracujących nad wysokimi technologiami, którzy kontaktują się z istotami wyższymi. Tak? I teraz czym jest channeling? I jeśli ktoś z was pracuje w Dolinie Krzemowej i ma kontakty z bezcielesnymi inteligencjami i one, wydaje im się, że one mu pomagają, że one ci pomagają, to one cię zniszczą. I ci ludzie mówią tak. Teraz analogia. Podróże poza ciałem. Ale jest to dokładnie ta sama spirytystyczna dziedzina. Ci ludzie mówią tak, my tutaj coś poznamy. To w ogóle jest niesamowite. Ja jestem w innej sytuacji, tak? Wychodzę z ciała, oglądam rzeczy, których oglądać nie mógłbyś. No, po prostu super. Widziałem siebie leżącego na stole operacyjnym. Już nie żyłem. Widziałem to z góry. Pielęgniarka miała pomarańczowe buty i człowiek, który stał w drugim pokoju przy maszynie, miał czerwoną czapeczkę. No i potem okazuje się, kiedy ten człowiek wraca, że to jest prawda. Potem zaczyna podróże astralne, tak, OB, poza ciałem i rzeczywiście dzieją się cuda. Ma wiedzę, że coś działo się gdzieś. Jednocześnie do tego dokłada mnóstwo różnych innych rzeczy, wiedzy, która jest nieprawdziwa. I teraz oni mówią tak. Cała opowieść o ideologii podróży poza ciałem jest prawdziwa, ponieważ my widzimy rzeczy, których nikt inny nie widzi i nie można było to, ja leżałem na stole, gdyby opowieść o podróżach astralnych była nieprawdziwa, to ja nie mógłbym wiedzieć, że ten człowiek ma czerwoną czapeczkę, bo nie widziałem, przyjechałem uśpiony, wyjechałem uśpiony, nie mogłem tego wiedzieć. I rzeczywiście, ale wiedział to demon. I teraz, jeśli praktykujesz podróże astralne, praktykujesz świadome śnienie czy ekspedycję poza ciało, to musisz wiedzieć, że w pewnym momencie oprócz tych miłych doznań zaczną się doznania fatalne. I będzie na przykład taka sytuacja. Wyszedłeś poza ciało, i masz wspaniałe doznania, tutaj spotykasz jakieś istoty cieplne, świetlne, wspaniałe i nagle coś złego się pojawia. I ty uciekasz, jesteś przerażony, bo to coś na pewno chce ci zrobić krzywdę i teraz ten drugi byt inteligentny cię chroni i zaczynasz mu ufać, i zaczyna cię prowadzić i jesteś prowadzony, tak? Nie ma ani jednego odkrycia naukowego, które powstałoby dzięki podróżom poza ciałem. Nie ma ani jednego wynalazku, który powstałby dzięki wywoływaniu duchów. Nie ma żadnego, nic w naszej cywilizacji nie zostało rozwiązane, żaden problem głodu czy choroby, czy jakiejkolwiek innej dolegliwości nie został rozwiązany dzięki tym ezoterycznym bzdurom. Nic. Zero. I jeśli prawdą jest to, co mówi ten autor, który w Ameryce porozmawiał, poznawał środowisko ludzi pracujących nad wysokimi technologiami. Jeśli ci ludzie prowadzący życie niemoralne, tak, wiedząc czy nie wiedząc, że grzeszą, nie wiem. Jeśli ci ludzie otworzyli się na duchowych przewodników, mają kontakt z bezcielesnymi istotami, to zniszczą sobie życie. Ja nie odnoszę się do tego, co oni odkryją, tak? Co wyprodukują. Tego nie wiem. Natomiast wiem, że cała tradycja spirytyzmu, w tym channeling, która miała przynosić niesamowitą wiedzę o świecie, tylko że potem okazało się w epizodzie spirytystycznym, że te informacje ze zaświatów w 50, 70, 1000, 2000 opowieści, że one są sprzeczne, że to są bajki, że to są bajendy i że ten prawdziwy element, że ten człowiek w tej czapeczce był czerwonej, czego ja jako będąc w ciele, będąc nie mogłem zobaczyć, ale gdybym wędrował tą duszą, to bym to zobaczył. To jedno prawdziwe zostało ośmieszone przez całą tę masę tych bzdur, bo to nie ma nic wspólnego z poznaniem. To tylko i wyłącznie chodzi o to, żebyś się otworzył na tego dobrego demona, który cię przed tym złym chroni, tak? Tutaj tylko i wyłącznie o to, żebyś powiedział, chcę, proszę, pomóż mi, prowadź mnie, tak? A człowiek prowadzony przez demona idzie ku zatraceniu. I teraz są dwa stopnie. Pierwszy to jest taki, że jestem intelektualnie zainfekowany wiedzą tajemną, ezoteryzmem, selfizmem czakralnym, herezją energetyczną, tak? I poziom drugi, kiedy zaczynam coś robić, co wynika z tych przekonań. Ezoteryzm, czyli ideologie, czyli sposoby myślenia, jeśli nie przekładają się na fakty, są tylko i wyłącznie sposobem błędnego myślenia i niszczą kryterium prawdy w kulturze i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że jeśli jesteśmy wciągani w sytuację, w której na przykład mamy powiedzieć, zapraszam cię, przyjdź, pomóż i mówisz to do nie wiadomo kogo, albo wchodzisz w odmienne stany świadomości, ktoś ci mówi, połóż język w taki sposób, ustaw oczy pod tym kątem, weź palce w ten sposób, zrób to, zrób tamto i tak dalej. I wchodzisz w trans, na koncercie, słuchając muzyki, która ma cię relaksować, wchodząc w medytację i nagle ta pani mówi, no i proszę, tutaj piękne słońce, wspaniałe, oddaj cześć i poproś o coś. Umysł kosmiczny, tak? Jeśli następuje akt woli, to już nie jest ezoteryzm, to już jest okultyzm. Rozumiecie? Czyli wszystkie te sytuacje, o których mówię, są zwiedzeniem prowadzącym do powiedzenia Bogu nie, a komuś ukrytemu tak. I nie wiem, dlaczego ludzie chcą ufać temu komuś. Serdeczne dzięki i zostawiam was. Jeśli chcesz powiedzieć, to powtórz za mną. Jezu Chryste, jeśli jesteś, pomóż mi. Chciałbym, żebyś był moim Panem i Zbawicielem. Obieram cię za swojego Pana i Zbawiciela. Zmień moje życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, prosimy Cię o to, żebyś Ty przychodził do nas w chwilach naszej słabości, Panie. Prosimy Cię o Twoją moc, o to, byśmy potrafili szukać Twojej woli i ją wypełnić przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, powierzamy się pod Twój płaszcz, Twojej miłości do nas, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chorebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Mówienie o Bogu to jest coś, w czym można nabrać rutyny, co może stać się rzeczą codzienną?
1: Myślę, że tak. Jest takie niebezpieczeństwo na pewno. Natomiast myślę, że również praktyka, która za tym idzie, czyli za tym, że nie tylko się mówi o Bogu, ale go się uznaje i stawia na pierwszym miejscu, raczej jest czymś odwrotnym do rutyny, ponieważ jeśli codziennie odnawiam swój kontakt z Bogiem od rana, a jakżeż mam tego nie robić, kiedy postawiłem Go na pierwszym miejscu, kiedy jest moim Stwórcą i kiedy właściwie powiedzenie Mu dzień dobry, jak rano wstaję, jest nie tyle obowiązkiem, co w ogóle obowiązkiem, ale przede wszystkim moją powinnością, która gdzieś tam z głębi mojego serca płynie, bo jakże nie oddawać czci temu, który mnie stworzył, którego jestem własnością. Więc ta praktyka jak gdyby odwraca tą rutynę i myślę, że kiedy go się stawia zawsze na pierwszym miejscu, to jest dobrze.
0: Pracujesz w mediach, więc pewnie różnie to było, ale teraz między innymi pytasz ludzi o Boga.
1: Tak,
0: różnych.
1: Zdarza się tak.
0: I co? Oni mówią z rutyną, czy też raczej z doświadczeniem relacji?
1: Myślę, że z tymi osobami, z którymi ja się spotykam, to są osoby, które mają głęboko przemyślane już swoje życie, dla których Bóg stworzył, nieprzypadkowo mówię, że On to zrobił, wyzbywając się egoizmu w tym samym, ale stworzył ideę porządkującą i ci ludzie w zasadzie są świadomi tego, co robią w życiu i tego Boga stawiają na pierwszym miejscu. Aczkolwiek wiem, że nie są to ludzie, którzy... To ci ludzie jakby są wyjątki. Staram się w swojej pracy dobierać opinie, uzyskiwać od takich ludzi, którzy Boga zawsze mają i stawiają na pierwszym miejscu.
0: A kiedy ty postawiłeś go na pierwszym miejscu?
1: Ojej. Rzeczywiście, no jest to pytanie, takiego rachunku sumienia nie robiłem, ale niewątpliwie pomimo, iż wywodzę się z rodziny katolickiej, to przez długi okres mojego życia był on po prostu, no nie był na pierwszym miejscu. Budziłem się i żyłem swoim życiem, natomiast był on jak gdyby obowiązkiem, który został gdzieś tam przez rodzinne układy wcielony w moje życie i był jakimś elementem. Natomiast myślę, że jakieś doświadczenia życiowe nauczyły mnie pewnego myślenia i to był proces. To nie stało się od razu.
0: Ale jak się zaczęło?
1: Zaczęło się, myślę, może... Tak próbuję jakąś datę odkryć w moim życiu, bo chyba to była śmierć ojca.

0: kiedy musiałem sobie zdać sprawę z tego, że go już tutaj więcej nie zobaczę. I kiedy rzeczywiście musiałem odświeżyć swoje szare komórki po to, żeby wrócić do tego, co gdzieś tam zasłyszałem i robiąc jakiś wewnętrzny rachunek sumienia, spróbować postawić go na pierwszym miejscu.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: To był okres lat 40.
1: A tam to życie przed tym...
0: A teraz mam 60, żeby zaznaczyć.
1: A tam ten moment, ten czas przed, prawda? Czyli takiego letniego katolicyzmu. W komunizmie nie wybili ci go z głowy?
0: Nie, właśnie to.
1: Dlaczego?
0: Też...
1: W Warszawie żyłeś gdzie? Na prowincji?
0: Nie, w Warszawie żyłem i pracowałem w media, i to w publicystyce medialnej. I myślę, że to było moją siłą. To znaczy, ja z góry postawiłem, coś takiego tkwiło we mnie. Nie wiem, nie potrafię określić, jak, skąd się to brało, ale ponieważ Bóg zawsze w moim domu był stawiany na pierwszym miejscu, to ja podświadomie go też miałem na pierwszym miejscu, aczkolwiek nie było to do końca, jak powiedziałem, przemyślane. To nie był Bóg z wyboru, to był raczej Bóg z tradycji. Ale on zawsze stał i w mojej...
1: A nie przeszkadzało ci to pracować w mediach?
0: Nie, absolutnie nie, dlatego że wszyscy dookoła wiedzieli. Nie byłem członkiem partii, przede wszystkim powiedziałem, że... I to było jakby moją siłą, bo w tym czasie, jak gdyby, no, członkami partii było mnóstwo dziennikarzy i właściwie to była taka nieodłączna plakietka dla człowieka, który był człowiekiem mediów. Ale to mnie się udało, jak i jeszcze paru innym również, tej plakietki nie przypiąć sobie. I właściwie broniłem się przed tym, a potem z tego zrobiłem jakiś standard, mówiąc, że no, nie mogę się przeciwstawić pewnym wartościom i dla mnie to była rzecz jasna i oczywista i tego próbowałem bronić.
1: A dlaczego ci nie wyrzucili?
0: Nie, no to był stan wojenny, w którym byłem wyrzucony, także to
1: ale
0: nie...
1: Ale wcześniej jeszcze.
0: Wcześniej myślę, że to ja wiem... No dużo osób było takich jak ja. Ja nie byłem wyjątkiem. Nie wiem, to już jest pytanie nie do mnie, ale później już, powiedzmy sobie, po stanie wojennym próbowano nawet z tego zrobić pewien szyld, że tacy ludzie również pracują w mediach i to jest tolerowane i tak dalej, i tak dalej. I mając tę świadomość tę świadomość mieli również moi koledzy, i dlatego było mi może i łatwiej nawet. Pewnych norm nie przekraczałem, wszyscy wiedzieli, że jestem katolikiem.
1: I stan wojenny? I co to było?
0: Stan wojenny, no to jak zwykle wszyscy ludzie, którzy się przeciwstawiali temu stanowi wojennemu, właściwie którzy nie podjęli współpracy z władzą, zostali wyrugowani, usunięci z telewizji. To była naturalna rzecz w owym czasie, no bo...
1: I co zacząłeś robić? Miałeś jakiś zawód?
0: Tak, jestem inżynierem w ogóle z zawodu, ale ciężko było wrócić do mojej branży, ponieważ jestem inżynierem górnikiem. Musiałem w ogóle miejsce zamieszkania zmienić, a poza tym już w takim wieku, jak ja byłem, rozpoczynany na nowo od jakby początku, od abecadła, karierę w innym zawodzie, pomimo że studia były w zawodzie takim określonym, ale

0: upust. Pamiętam na Korotyńskiego, bo tam mieszkałem, na sąsiedniej ulicy, na Dickensa był kościół, jest kościół. I w tym kościele realizowałem również gdzieś tam swoje wnętrze, bo wystawialiśmy sztuki, które notabene też były w jakiś sposób przez Służbę Bezpieczeństwa, która swoich tajnych współpracowników przysyłała na takie rzeczy, cenzurowane. No i pomimo, że gdzieś tam się moje nazwisko gdzieś przecierało, ale nie miałem tego odbicia w swoim własnym życiu. Jakoś to się wszystko rozpływało. No w każdym razie Bóg zawsze istniał przez całe moje życie w bardziej świadomy lub mniej świadomy sposób, zawsze na pierwszym miejscu, ale nie zawsze z taką determinacją, jak jest to teraz.
1: I co śmierć ojca ci pokazała?
0: Śmierć ojca uprzytomniła mi, że życie jest tutaj jakimś epizodem, tylko epizodem, bo właściwie patrząc i rozmawiając już właściwie nawet na łożu śmierci z ojcem, jeszcze kiedy był przytomny, widziałem jaki jest wielki skrót myślowy człowieka, który teraz odchodzi, a jeszcze niedawno, pomimo swoich 78 lat, wspomina swoje młode lata, które właściwie tak jakby się wczoraj skończyły. I to mnie jakbyś bezpośrednio, może nie było to bezpośrednim, ale parę innych jeszcze momentów, które mnie do tego natchnęły. Zresztą wcześniej jakby też zupełnie podświadomie zacząłem być człowiekiem modlitwy, chociaż nigdy siebie o to nie podejrzewałem, bo mój temperament raczej nie predestynował mnie do jakiegoś tam spokoju, przemyśleń, raczej żyłem, przede wszystkim żyłem. Natomiast stało się to zupełnie, nie pomnę nawet jak, ale ta moja pierwsza taka naprawdę głęboka modlitwa do Boga, kiedy był czas refleksji, to chyba było coś, co się poza mną działo. To było jakieś tchnienie Ducha Świętego, myślę, kiedy zacząłem rozważać i modlitwę, i pacierz, i potem przyszły refleksje, potem przyszły jakieś rozważania. I kolejnym właśnie takim bardzo ważnym etapem to była śmierć ojca, od którego się wszystko zaczęło. Tak bardzo poważnie i bardzo szybko, w przyspieszonym tempie.

0: A potem ktoś, dyskutując ze mną o Bogu, powiedział, zapytał się, czy ja nie kończyłem uczelni katolickiej. Mówię, skąd? Absolutnie. I to było, to był też taki ślad, że te moje przemyślenia nie są przemyśleniami przypadkowymi, że te wnioski, które ja wyciągam, a nie były to takie wnioski tuzinkowe, tylko gdzieś tam coś faktycznie we mnie działało, dało mi do myślenia rzeczywiście, że powinienem iść w tym kierunku i zapisałem się do ruchu rodzin nazaretańskich. Tam jak gdyby poznałem, i to był jakby też taki siedmiomilowy krok właściwie w moim życiu, bo to była podstawa, kiedy odkryłem swoją grzeszność, kiedy odkryłem, że wszyscy jesteśmy właściwie grzeszni i że właściwie, i coś, co z tym dalej robić, bo to nie jest tak, że coś odkrywam i nagle akceptuję, prawda? Po coś na ten świat przyszedłem, jakieś zadanie na tej ziemi mam spełnić. I zacząłem się zastanawiać, jakie to jest zadanie. I tak wszystko po kolei, już upłynęło kilkadziesiąt lat od tego momentu, no prawie 20, prawda? Ale to wszystko szło cios za ciosem.
1: Co to znaczy odkryć swoją grzeszność?
0: Odkryć swoją grzeszność
1: w twoim życiu. W twoim życiu.
0: W moim życiu. To znaczy przede wszystkim spojrzeć się do tyłu, zobaczyć, jaki byłem, co złego w tym życiu zrobiłem. Odkryłem rzeczy, że nie przypuszczałem nawet, że byłem tak niedobry wobec ludzi. Odkryć swój stosunek do drugiego człowieka.
1: Czyli co, perspektywa wiary?
0: Nie, przede wszystkim odkryć swój własny egoizm. To jest to, co doświadczyłem w swoim rozumowaniu pewnego
1: faktu. Ale dlaczego tego wcześniej nie widziałeś? To się zdarzyło, że zacząłeś to widzieć.
0: No właśnie mówię, to jest, był ten moment przełomowy, kiedy zacząłem się zastanawiać na temat życia i śmierci, czyli moment śmierci mojego ojca. Kiedy

zacząłem analizować swoje życie, kiedy spostrzegłem, że już właściwie nie wiem, czy mam jeszcze tydzień, czy miesiąc, czy no, różne przypadki się dzieją w życiu człowieka. I to był ten moment tej całej refleksji. Ja mówię, życie rodzin, ruch rodzin nazaretańskich otworzył mi oczy na pewne sprawy, na swoją własną grzeszność, na własny egoizm, na to, że wcześniej mało się przyglądałem człowiekowi w życiu, a byłem raczej zajęty wytyczeniem własnej drogi, czyli cel, do którego mam dojść i właściwie środki, no tu te środki były różne, ale starałem się raczej zawsze zachować jakieś normy. Ja mówię, to już z domu wyniesione. Natomiast no cel był jasno określony. Ja muszę dla siebie zdobywać, robić karierę, iść taką drogą właśnie taką, jak sobie wytyczyłem plany, w których Bóg nie istniał. Istniałem ja i moja tylko siła i mój punkt przebicia i ludzie, którzy byli elementem do mojej kariery. Tak to kiedyś wyglądało.

0: potem, kiedy odkryłem, że to jest coś nie tak, że właśnie próbowałem odkryć swoją grzeszność, myśleć na ten temat, zobaczyłem ten ogromny, wielki egoizm w życiu, o którego siebie nie podejrzewałem, bo zawsze mi łzy stawały w oczach, kiedy zostałem na przykład skrzywdzony i myślałem, że ja odczuwam, potrafię odczuć drugiego człowieka, tymczasem to jest nieprawda. To było tylko złudzenie.
1: Samo oszustwo.
0: Tak jest. To było oszustwo. Oszustwo samego siebie. Ale kiedy już odkryłem, jak bardzo oszukiwałem siebie, no to zaczęła się praca, bo od tego momentu zaczyna się praca nad sobą. Praca, kiedy już jest zbudowana idea porządkująca, kiedy ten Bóg, który, jak powiedziałem, który mnie stworzył i do którego muszę, od którego muszę dzień zaczynać, bo no, ja jestem jego własnością i moje życie też jest, do niego należy i coś zostało, jakieś zadanie przede mną w tym życiu postawione. To zadanie, które się otwiera każdego dnia. I ja muszę cały czas każdym swoim, swoją decyzją odpowiadać za swoją drogę. No to tej pory zaczęła się poważna rozmowa z Panem Bogiem.
1: I ja to rozumiem, ale co to tak naprawdę oznacza? Bo można też zobaczyć w sytuacji, no załóżmy, że to była sytuacja jakoś tam zbliżona do granicznej, prawda? Śmierć bliskiej bardzo osoby. Więc można też zdobyć dystans do własnego życia. Można też zobaczyć jakby siebie. Ale to już chyba nie jest możliwe w sposób naturalny. I też ta modlitwa, która się pojawiła gdzieś tam, tak zupełnie sama z siebie, no, albo powinna trwać od dzieciństwa. A jaki powód jest, że się pojawiła? Czyli to mówisz o elementach działania łaski Bożej?
0: Tak, mówię o elementach nadzwyczajnych. Oczywiście, zdajesz sobie z tego sprawę.
1: W twoje życie włożonych z zewnątrz.
0: Jak i ten moment, o którym wspominałem, że ktoś nagle dostrzegł, że te stwierdzenia, które ja wypowiadam, predestynują do takiego myślenia, że ja kończyłem uczelnię katolicką, co było dla mnie też zaskoczeniem, bo nigdy się... To też te wiadomości brały się jakby objawione. To nie było dla mnie... tego nie wziąłem z książek. To zyskiwałem po kolei step by step na modlitwie. I to przychodziło nagle, jakieś odkrycie, jak i do tej pory przychodzą odkrycia. Odkrycia, no, których tak nawet może nie pora mówić, ale parę rzeczy bardziej rozumiem i mogę tłumaczyć.

0: O, i jeszcze jeden element, o którym zapomniałem. W tym samym czasie, i to jest też wielki element, muszę powiedzieć, pojawił się w moim życiu człowiek, który był świadkiem Jehowy. I człowiek, który absolutnie zakłócił moje widzenie Boga, moje widzenie Matki Bożej przede wszystkim. Ją próbował wykreślić z mojego życia, udowadniając twardo w Piśmie Świętym, że on ma rację. I rzeczywiście pozornie ta racja była, jak ja czytałem Pismo Święte.
1: Ale czyje to było Pismo Święte?
0: Nie, to było nasze Pismo Święte, na naszym Piśmie Świętym, ale próbował udowadniać pewne rzeczy. No, mogę powiedzieć między innymi, jakie to były rzeczy, że na przykład jest fałszywie pojmowana historia Chrystusa na krzyżu, który wisi. Jak mógł Chrystus powiedzieć, oczywiście z tego zrobił wielką sprawę. Dla mnie to też się wydawało, że to była kiedyś wielka sprawa, że Chrystus z krzyża mówi do Łotra, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Kiedy Chrystus zmartwychwstał na trzeci dzień, to jak mógł Łotr razem z nim być dziś w raju? I takie drobne elementy, oczywiście to nie ma znaczenia, bo w greckim języku przecinki są niestawiane, więc on tłumaczył, że prawidłowo powinno być, powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. I tak dalej, ale mówi na tym przykładzie i na takich innych przykładach wykazało mi, że interpretacja Kościoła katolickiego jest w ogóle błędną interpretacją. Oczywiście to jest drobny przykład, niemniej jednak takimi kruczkami próbował zdobyć moje zaufanie. To znaczy, on sam pewnie został kiedyś w błąd wprowadzony. Ja nie mam nic przeciwko niemu, bo z drugiej strony był to bardzo uczciwy i rzetelny człowiek w swojej pracy również. Ale potem były dyskusje i ja pamiętam, że to kosztowało mnie ogromnie dużo, bo ja przy pierwszym załamaniu jakimś takim, kiedy udowodniono mi, że to wszystko zmierza w fałszywą drogą, no i Matka Boża, która nie jest świętością absolutnie, która może i była dziewicą, jak rodziła Chrystusa, ale potem to już na pewno nie, bo byli jego bracia i tak dalej, i tak dalej. To mnie bardzo dużo kosztowało. Kosztowało mnie tak, że myślę, że przynajmniej z tydzień nieprzespanych nocy i płaczu nawet, do którego się nie przyznawałem. Teraz już mogę z perspektywy mężczyzny o tym powiedzieć, ale że ktoś poprzewracał coś w moim życiu. I zaczęło się studiowanie Pisma Świętego. Od samego początku do końca, a potem już oni mnie unikali, już to towarzystwo mnie unikało, bo ja im zadawałem zbyt kłopotliwe pytania. No między innymi u nich ten Bóg to jest Bogiem bardzo jakimś takim
1: surowym,
0: karzącym. Tam nie ma miłości, tam jest sama kara i tam jest tylko
1: sprawiedliwość.
0: Tak, sprawiedliwość, która w naszej Ewangelii w ogóle została zniesiona przez miłość i miłosierdzie. No więc
1: może nie została zniesiona, wyniesiona na jeszcze
0: poniżej.
1: Wyższy poziom.
0: Znaczy, miłosierdzie zostało wyniesione na wyższy poziom. Natomiast no i budując jak gdyby na zasadzie miłości, odczytując w miłości Ewangelię, nie można jej inaczej interpretować, jak tylko u nas w Kościele jest interpretowana. Oni mają to bardzo surowe spojrzenie. Myślę, że błądzą, no ale myślę, że wśród nich jest bardzo dużo nieszczęśliwych ludzi. Ale też szukają tego Boga. Szukają, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne.

0: po tych nieprzespanych nocach, po tym czytaniu, no Ewangelię to już czytałem z kilkadziesiąt razy potem, całą od początku do końca, i nie Pismo Nowego Testamentu, ale już Starego, bo to był jakby podkład, tak, do którego się zresztą oni zawsze też odwoływali. No i okazało się, że
1: przekręcają.
0: Że przekręcają, właśnie, właśnie.
1: I co? No bo jest tak, że nieprzyjaciel zawsze próbuje czynić zło, ale w efekcie, jeśli się człowiek poddaje Bogu, no to zawsze jest powodem do tego dobra, które się dzieje w życiu człowieka, nawet działanie wrogów. Z tego wynika, z tej całej sytuacji, którą opisałeś, jedna podstawowa dla mnie w tej opowieści rzecz, że ty bardzo poważnie traktowałeś tę sprawę.
0: To znaczy, nie można niepoważnie traktować swojego życia. Jeśli człowiek nie zadaje sobie pytania, skąd się wziął, po co jest i w którym kierunku idzie, to czym moglibyśmy się różnić w tym momencie od zwierząt? Niczym. Człowiek, który aspiruje do pewnego myślenia, dostał od Boga pewne elementy, które go odróżniają od zwierzęcia, to musi sobie takie pytanie zadać. A jeśli próbuje na nie odpowiedzieć, to musi Boga postawić na pierwszym miejscu. I dalej to już jest prosta sprawa. No po prostu, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to nie ma innych rzeczy mniejszych. Można o tym oczywiście na co dzień zapominać, ale zawsze jest ten ranek, kiedy człowiek wstaje i prostuje swoje życie. Bo codzienna modlitwa ranna jest obowiązkiem. To nie jest to, że jak można zacząć życie od swojego egoizmu, od swoich... A, jeszcze przy okazji chciałem o jednym wspomnieć. Mianowicie o modlitwie do Boga, o moim stosunku do Boga, bo to jest chyba niezwykle istotne, dlatego, bo to też przychodziło pewien etap, kiedy próbowałem Boga zawłaszczyć, to znaczy on jest moim jedynym kochanym, ja mu się wypłaczę w mankiet i on mnie tak kocha, że tutaj na pewno coś wspólnie ustalimy.
1: I z moimi nieprzyjaciółmi wszechmogący sobie poradzić.
0: Tak, właśnie do tego chciałem zmierzać, bo to jest ten moment, który może jest też istotnym elementem, bo myślę, że tak egoistycznie Boga trzeba jakoś kochać, ale nie można tracić z oczu tego, że Bóg stworzył wszystko, nie tylko mnie, ale innych ludzi, tak jak ojciec, który ma kilkadziesiąt dzieci, czy tam kilkanaście tutaj na ziemi, trzymając się realiów, kocha równo wszystkich. Tak samo on też, a jeśli ja nie kocham kogoś z moich nawet nieprzyjaciół, no to znaczy, że również mam w jakiś sposób pretensje do Boga, który mi postawił na mojej drodze takiego człowieka, ale nie można tak. To prowadzi do ta miłość egoistyczna, właściwie ten egoizm, z którego mamy się ogołacać w życiu, bo jest to przecież zadanie nasze, ten grzech pierworodny, który nas do tego egoizmu popchnął, my mamy się z niego ogołacać. My musimy już przez per analogia kochać wszystkich. To znaczy, kochać to jest takie słowo wyświechtane, może wydawać się, mówiąc miłość. Mamy po prostu otwierać się na drugiego człowieka i nawet wzbudzać w środku gdzieś jakieś uczucie pozytywne, nawet do naszych nieprzyjaciół. Ale mając na względzie Boga, bo On jest tym twórcą tego wszystkiego.

0: tak samo wszystko to, co się w moim życiu dzieje i zdarza, nawet najdrobniejsze sprawy, jest łaską, jest naprowadzaniem mnie, jeśli zbaczam z tej drogi. Dlatego pilnie też obserwuję, co się w moim życiu dzieje. Jeśli jakiś kataklizm, coś mi się na głowę wali, to wiem, że albo gdzieś coś popełniłem w życiu niedobrego i to jest pierwsza myśl, a druga, albo rzeczywiście jakieś inne rzeczy ma mi do przekazania Pan Bóg. Czekam na to, aż się to po kolei wyjaśnia.
1: Ile lat się modlisz rano?
0: O, jeje. Muszę powiedzieć, że modliłem się nawet 4 godziny. Teraz się modlę 2 godziny rano. I to jest bardzo wcześnie rano, bo wstaję o godzinie 5 do 7. I po tych 2 godzinach jeszcze jest różaniec. Bo to jest też stały element, gdzie jest rozważanie jak gdyby życia Chrystusa, ale również prośba do Matki Bożej o jakieś ułożenie dnia. I to jest no tak gdzieś 3 godziny rano zawsze. Potem w ciągu dnia staram się, choć nie zawsze to wychodzi, ale
1: ile lat się modlisz? Tak?
0: Też dużo. Właściwie myślę, że te 10 lat na pewno.
1: 11. I co się zmieniło, kiedy to się stało twoją codziennością? Bo to jest radykalna zmiana. Wtedy następuje.
0: Jest. To jest zmiana w moim życiu.
1: Bo ja mam taki obraz w tej chwili stanął przed oczyma, że to jest tak jak w tym fliperze, ta Bila. Lata, ona wchodzi w każdą stronę właściwie, może być uderzona i to jest życie takie, które jest pozbawione tego momentu pytania do Pana Boga, jak ma być ułożony dzień, a z drugiej strony jest obraz po prostu leniwie płynącej rzeki, która wie, gdzie płynie.
0: Tak, to się zmieniło o
1: to
0: tyle.
1: To może leniwie to nie jest dobrze powiedziane, bo tam też bywają bystre nurty, ale chodzi o to, tak. że jest coś, co ma swoje koryto.
0: Tak, no i właśnie w tym korycie ja jestem, tylko że tak praktycznie patrząc na zewnątrz, to nic się nie zmieniło w tym sensie, że nadal gdzieś tam coś mnie spotyka, nadal, ale mam pewną świadomość. Patrzę na siebie, kiedy się denerwuję, za moment się uspokajam. Oczywiście są nerwy, to już jest mój temperament. Czasami potrafię mocno przekląć, czasami potrafię, że tak powiem, komuś nawet przykrość zrobić. Może nie z pełną świadomością, ale gdzieś tam, ale widzę te swoje rzeczy i zaraz wracam do tego koryta, jak mówimy. Wracam, próbuję się prostować. Mam świadomość, że jeśli tak pociągnę dalej, to będzie bardzo, to znaczy, że nie pracuję nad sobą. To nie jest, znaczy, może to nawet źle jest powiedziane, bo praca wydaje się czymś bardzo ogromnym, ale pewne uświadomienie sobie
1: czegoś. Poddawać się obróbce.
0: Tak, poddawać się obróbce, ale pewne uświadomienie i jeszcze jedno, bo to jest bardzo ważne, że przed oczami stoi mi Chrystus, który właśnie za te rzeczy umarł. Ja mam świadomość tego, że ja robiąc coś złego, również przykładam się do tego, a właściwie przyłożyłem się wcześniej, bo tutaj czas nie istnieje. Przyłożyłem się wcześniej, żeby on pocierpiał za to. I ja wiem, że w rezultacie ja muszę powiedzieć mu, że i tak go kocham i że przepraszam go za to cierpienie, ale już na przyszłość wiem, że znaczy jest refleksja, że go skaleczyłem, że za tego więcej robić nie mogę. Chociaż i tak go kaleczę. Wiem. Mam tę świadomość. No ale takie jest życie. Człowiek jest niestety ułomny i musi pracować, ale musi też wiedzieć, że ktoś już wcześniej za niego umarł i za to, co złego zrobił w życiu do końca.

0: Opowiadasz historię poddania się
1: woli Bożej
0: komuś.
1: Tak.
0: I efektem tego poddania się komuś, bo to jest taka dynamiczna, prawda? Rzecz jest jakaś decyzja woli, później zastępują fakty, gdzieś pojawia się modlitwa nagle w życiu człowieka, no nie ma żadnego powodu, żeby tak się stało, prawda? Później pojawia się siła na to, żeby inaczej działać. I tak krok po kroku, też pojawia się wiedza, nie wiem jak to powiedzieć, czy też znajomość, prawda? I ona też się jakoś tak pojawia i to jest wszystko we współpracy. I teraz ta porządkująca modlitwa poranna, prawda? Chciałbym, żeby pokazać słuchaczom jej nieprawdopodobną moc w takim ja staram się modlić do momentu, w którym mam pokój w sercu.
1: Tak.
0: I później się nagle okazuje, że wszystko to, co było niewyobrażalne i po ludzku nie do zrobienia, jeśli to jest tym, co Pan Bóg chce ode mnie, to się samo dzieje.
1: Tak, to jest normalne. To jest tak normalne.
0: No tak, ale teraz to jest doświadczenie chyba bardzo ważne i bardzo ważne jest, żeby o tym powiedzieć w sposób, który, jeśli ktoś jest wśród naszych słuchaczy, kto jeszcze tego nie doświadczył, no to żeby o tym powiedzieć w sposób no taki trafiający do serca.
1: Myślę, że tak.
0: Jak warto jest. Tak jak Mała Tereska powiedziała, że człowiek nie jest w stanie żadnego kroku zrobić do góry. Ale jeśli uparcie podnosi nogę, to w pewnym momencie Pan Bóg tę nogę bierze i stawia na następnym stopniu.
1: Ja powiem tak, ja swoje ranne modlitwy podzieliłem na takie części. Modlę się psalmami, przede wszystkim od tego zaczynam. Potem mam nabożeństwo do Pana Jezusa, więc dwie litanie, które odmawiam z pełną świadomością, wybrane, czyli to jest litania do serca Pana Jezusa.
0: I do krwi.
1: I do krwi Pańskiej. Właśnie to jest ta litania, która tego. To jest nabożeństwo do Pana Jezusa. I potem jest godzinki do Matki Bożej, w których odkrywam też, jak Bóg jest miłosierny wobec człowieka, ponieważ tam przez Matka Boża jest w ogóle wielką postacią postawioną przez Pana Boga w naszym życiu, ale również w tym wszystkim jest pokazana droga zbawienia człowieka, bo te końcowe słowa o miłosierdzie Boże, o miłosierdziu Bożym, które dusze w czyściu cierpiące, niech odpoczywają w pokoju. Znalazłem wieczny odpoczynek w tej modlitwie i Matka Boża, która stanęła i dała nam Chrystusa, i który nas zbawił. Te godzinki w ogóle są wielką filozofią patrzenia na życie.
0: Są też przedmiotem estetycznym niesamowicie piękne.
1: Tak. I to jest jak gdyby następna modlitwa i różaniec oczywiście, który też jest w tym wszystkim i oddawanie się miłosierdziu Bożemu. Jest krótka modlitwa, którą mam do miłosierdzia Bożego i codziennie się temu miłosierdziu oddaję.

0: I faktycznie po tej modlitwie jestem bardzo spokojny, dlatego że dzień się zaczyna, mam takie myśli, że niezależnie od tego, jak się zacznie, jak się skończy, to ja oddałem ten dzień Matce Bożej, która jest naszą opiekunką już od kiedy Chrystus ją pod krzyżem zrobił na Golgocie. I że w tym momencie będę jakoś prowadzony. No nie o to chodzi, żeby te cele wszystkie uzyskać, które sobie postawiłem przed sobą, ale żeby to, co jest niemożliwe, spokojnie przyjąć. Że to jest niemożliwe, że nie jest taka wola Boża. I mając świadomość z dnia na dzień, że ta wola Boża jest w moim życiu, jestem spokojny. Jestem spokojny i spokojnie czekam na ten swój ostatni dzień. Ja teraz tak to spokojnie mówię, ale wiem, że są pewne wątpliwości. Wątpliwości zawsze będą i one są nieodłączną sprawą człowieka, bo jest zło, które gdzieś tam człowiekowi zakłóca jego tok myślenia nawet. Ale jestem bardzo spokojny, znaczy mając ten cel, jestem spokojniejszy, bo żyję na ten ostatni moment. I wiem, że będę lepiej wyglądał, niż gdybym tego nie miał. I powiem inaczej, gdyby mi teraz chciano Boga odebrać i powiedzieć, że wszystko, to ja bym nie potrafił żyć już. Bez celu, bez idei, żyć dla siebie samego, a po cóż mi to? Po co mi żyć dla samego siebie, dla własnego egoizmu? On jest, oczywiście on gdzieś tam we mnie istnieje, ale ta idea, która gdzieś jest z boku, która mogłaby być tylko z boku, to ja wiem. No, jednym słowem, nie potrafiłbym żyć bez Boga. Nie potrafiłbym żyć.
1: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Myślę, że za wszystko właściwie. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że no, może nawet nie w pewnym momencie, no, że przyroda i wszystko, co jest w ogóle, co staje na mojej drodze, to wszystko jest dziełem Boga. Zrozumiałem, że kiedy Chrystus mówi, że ja żyję w Bogu, a Bóg we mnie, to znaczy, że On żyje wśród tego, co Bóg stworzył, jako człowiek oczywiście. I Bóg jest we mnie, ponieważ jest miłość w Nim wielka, miłość do tego, co On stworzył i do Niego samego. Czyli to jest właściwie... Zrozumiałem, że wszystko, co wokół mnie się dzieje, to jest piękne. I ja mówię w chwilach nerwowych, które się zdarzają każdemu. O tym człowiek zapomina. Jest pewna gonitwa czasami. Ale zawsze sobie to uświadamiam, kiedy mam chwilę refleksji rannej i wieczornej również, kiedy cały dzień jak gdyby oddaję. Jestem wdzięczny nawet za te doświadczenia, które dostaję, bo wiem, że one czemuś służą.

0: był taki moment też, że kiedy wszystko się dobrze układało, szło jak po linie, to miałem, no powiem może coś, czego nie powinienem powiedzieć, ale miałem pretensje, bałem się po prostu, że Pan Bóg mnie opuścił. Że coś jest nie tak, że coś tu, no nie jestem idealny, żeby to się wszystko tak idealnie układało. Że gdzieś tu jest jakieś pęknięcie. Także świadczy to, myślę też o tym, że trzeba przyjmować wszystkie elementy w życiu, i dobre, i złe, które mnie spotykają.
1: Czy pokusy niewiary miałeś?
0: Niewiary? W jakim sensie?
1: Rozpacz, zwątpienie.
0: Zwątpienie, tak, oczywiście. Rozpacz, chyba nie. Jeszcze tego nie doświadczyłem.
1: A kiedy zwątpienie?
0: A zwątpienie, kiedy właściwie no, człowiek staje, kiedy szedłem na przykład na operację, właściwie to nie było, było chwilowe zwątpienie, bardzo chwilowe. Szedłem na operację, miałem poważną operację mózgu. Oczywiście w rezultacie okazało się, że to nie jest nic złośliwego, ale był moment, kiedy nie wiedziałem właściwie, co się ze mną może stać. No, ktoś, kto ma guza w mózgu, komu stwierdzają, że za chwilę idzie na stół operacyjny. Jest to jakaś taka precyzyjna robota, wyobraźnia tutaj działa. I jest moment też oddania, że właściwie szedłem bardzo, bardzo śmiało na ten stół operacyjny. Oddałem wszystko Panu Bogu, ale była myśl, która zaistniała. Wiadomo, że ta myśl skąd się bierze. Nie była to myśl od Boga, ale była wręcz przeciwnie, myśl złego, a jak to wszystko jest nieprawdą. No ale odpowiedź za to jest prosta. No i co z tego, że nieprawdą? I poza tym, potem przyszła jeszcze większa wiara w Boga. To nie może być nieprawdą. Bo jeśli człowiek żyje na tej ziemi, to żyje po coś. A jeśli żyje po coś, no ktoś mu to życie dał. Nie ten, kto mu chce je zabrać, tylko ten, kto mu je chce je dać.
1: I daje każdego dnia.
0: I daje każdego dnia. Do niego wszystko należy. I każdego dnia. I skoro życie nie jest moją własnością, bo nie jest moją własnością, ja go dostałem, to ja się mam o niego bać. Nie. Ja go dostałem i kiedy chce Pan Bóg, to mi go odbierze. To jest logika. Ale tą logikę trzeba sobie codziennie powtarzać i odnawiać w swoim sercu, żeby ona stała się naszym życiem.
1: Moment takiego najbliższego kontaktu z Bogiem, takiego przytulenia.
0: O, był taki moment, kiedy łzy ciekną. Myślę, że raz był taki moment przy konfesjonale, a drugi raz przy Eucharystii. Wiem, że Eucharystię sobie bardzo trudno wytłumaczyć.

0: Ja myślę, że można logicznie bardzo łatwo wytłumaczyć, bo wiadomo, że jest, że Chrystus zostawił nam podczas ostatniej wieczerzy ten chleb, który nas zasila w ciągu życia, który on nam daje autentycznie swoją krew i swoje ciało. On nas chce przerodzić w siebie, bo w nim jest odkupienie i przez niego nie ma innej drogi, tylko przez niego. I ten moment Eucharystii, kiedy się na nią zapatrzyłem i kiedy wyobraziłem sobie, że to jest rzeczywiście Chrystus, wyobraziłem sobie moje krzywdy, które zrobiłem, i wtedy człowiek nie potrafi, obojętnie, to są takie wyciskacze łez w sumie. Ja wiem, że to jest dużo ładunku uczucia w tym wszystkim, że to może ktoś powiedzieć, że to jest chemia, ale ta chemia ma swoje podłoże. To jest prawdziwa chemia. To nie jest, to jest, cały człowiek jest chemią. I to jest to, co, to, ta bliskość, która, którą takie przytulenie Pana Boga. Takie wielkie przytulenie. Nawet wtedy był taki moment, przepraszam, mówię jako mężczyzna, kiedy nadużyłem alkoholu. I było to poza granicami. Było to też z jakiejś okazji, ponieważ córka moja była jedną z laureatek międzynarodowego konkursu pianistycznego i to potem się tak niefortunnie skończyło, ale ponieważ no, był to już ten etap, kiedy pewną świadomość miałem, więc chciałem iść do spowiedzi, ale nie miałem jak, bo to nie ten język, zwłaszcza do wypowiadania grzechów. No i w tym momencie tak zapragnąłem bardzo pójść do komunii, a wiedziałem, że gdzieś tam we wnętrzu jestem nieczysty. I coś takiego bliskiego jednak mnie pchnęło, żebym poszedł do tej komunii. Że to był Bóg, który powiedział mi, ja ci to wybaczam, nie musisz chodzić do spowiedzi w tym momencie. Oczywiście ten grzech później gdzieś tam wyjawiłem na następnej spowiedzi. Natomiast doświadczyłem czegoś takiego, że pomimo swojej grzeczności zostałem pchnięty przez niego do tego, aby przyjąć sakrament. Który notabene powinien być przyjęty, bo on jest usprawiedliwieniem tego wszystkiego, co w życiu zrobiłem. Jest zarazem skaleczeniem, w nim jest skaleczenie to, które ja zrobiłem, ale jest też i usprawiedliwienie jego. I to był ten moment, to były takie momenty.
1: Kim jest Bóg, którego w swojej historii poznałeś?
0: No, Bóg jest... Ja nie wiem, ja już nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Tyle o nim powiedziałem, nie wiem.
1: Kim on jest? Kto to jest?
0: Na pewno jest to osoba. To znaczy, nie jest to osoba w sensie cielesnym, ale jest to wielka jedna miłość. Wielka miłość, miłość, która nie jest miłością egoistyczną, ale tą taką miłością... No, którą czasami odczuwam, jak się modlę.
1: W jakiej intencji pomodlimy teraz? Z naszymi słuchaczami.
0: W jakiej intencji się mamy pomodlić? Myślę, że w intencji wszystkich ludzi niewierzących.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Maciej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłaci.

0: była droga krzyżowa, gdzie właśnie Pan Jezus szedł przez te wszystkie stacje. I to był ten moment kluczowy w moim życiu. Jak ja usiadłem i zaczęła się pierwsza stacja i ksiądz zaczął wprowadzać nas, to zacząłem czuć jakiś taki dziwny ucisk, po prostu wręcz wbijanie w siedzenie. To było takie niesamowite doświadczenie i z każdą stacją po kolei czułem, że Pan Jezus pokazuje mi wszystkie moje grzechy z całego mojego życia. To było to. Wiesz co, no miałem później przy 10 stacji taki moment, gdzie już naprawdę ostro ze mnie leciały te łzy. Miałem takie doświadczenie bardzo silne właśnie grzechu i wtedy kapłan powiedział, że przy 10 stacji jest Pan Jezus obdzierany z szat i tak jakby wy też możecie odrzeć się z szat. Chodziło właśnie o tą spowiedź i ja wstałem z tej ławki i szukałem tylko gdzieś pierwszego konfesjonału i był ten jeden konfesjonał, gdzie w ogóle nie było kolejek. Padłem na kolana i właśnie wyspowiadałem się, no po, nie wiem, kilku latach chyba.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Akurat u mnie tym przewodnikiem takim duchowym była mama. Tylko mama, ale wiem, że to nie było takie idealne prowadzenie Boże, bo wiadomo, że wywodzę się z rodziny, gdzie no nie było najlepiej, była ta patologia, była przemoc, był alkohol, ale wiem, że no jakieś to światełko właśnie dała mi mama, to był ten pierwszy zalążek taki. No myślę, że bardzo przede wszystkim szukałem tej akceptacji w świecie, co nie? Bardzo byłem poniżany w ogóle przez mojego ojca. I później to niestety się przełożyło na codzienność. Wszedłem niestety w alkohol, właśnie w pornografię, bardzo w narkotyki też. Więc tutaj był ten zamiennik, myślę, to było to szukanie akceptacji. To było niesamowite, bo byłem wtedy w Białymstoku, w liceum, w trzeciej klasie już liceum. I wtedy był u mnie na religii taki chłopak, nazywa się Piotrek, wyrwani z niewoli dokładnie. Był u mnie i mówił po prostu swoje świadectwo nawrócenia i w jakiś sposób mnie to dotknęło, bo wiedziałem, że wtedy bardzo się odwróciłem już od Boga, bardzo właśnie wszedłem w takie destrukcyjne zachowania i to było dla mnie jakieś takie światło, że gdzieś tego Boga uznawałem i go odrzuciłem. No i tak było, że jak posłuchałem, on później powiedział, że można tutaj gdzieś pójść, jakaś wspólnota i tak dalej, ale wtedy to nie było jeszcze dla mnie takie ważne. W każdym razie później się zaczęły 3 dni rekolekcji w szkole. To były 3 dni, gdzie właśnie tam usiadłem sobie, to był w ogóle drugi dzień, to był wtorek, bo ogólnie chciałem sobie zrobić wagary, ale kolega powiedział, że jest sprawdzana obecność, coś tam, i żebym przyszedł lepiej jednak na te rekolekcje, więc przyszedłem na drugi dzień, usiadłem sobie w ostatniej ławce i to była droga krzyżowa, gdzie właśnie Pan Jezus szedł przez te wszystkie stacje i to był ten moment kluczowy w moim życiu. Jak ja usiadłem i zaczęła się pierwsza stacja i ksiądz zaczął wprowadzać nas, to zacząłem czuć jakiś taki dziwny ucisk, po prostu wręcz wbijanie w siedzenie. To było takie niesamowite doświadczenie i z każdą stacją po kolei czułem, że Pan Jezus pokazuje mi wszystkie moje grzechy z całego mojego życia. To było to. Wiesz co, no miałem później przy 10 stacji taki moment, gdzie już naprawdę ostro ze mnie leciały te łzy. Miałem takie doświadczenie bardzo silne właśnie grzechu i wtedy kapłan powiedział, że przy 10 stacji jest Pan Jezus obdzierany z szat i tak jakby wy też możecie odrzeć się z szat. Chodziło właśnie o tą spowiedź i ja wstałem z tej ławki i szukałem tylko gdzieś pierwszego konfesjonału i był ten jeden konfesjonał, gdzie w ogóle nie było kolejek. Padłem na kolana i właśnie wyspowiadałem się, no po, nie wiem, kilku latach chyba. I to był moment, kiedy właśnie kapłan zrobił ten znak krzyża. I ja jak wstałem, miałem wrażenie, że jakieś klapy spadły z moich oczu i po prostu jakbym był w jakimś innym miejscu, nowym miejscu. I wtedy, kiedy tak się modliłem jeszcze, klęczałem po tej spowiedzi, to usłyszałem jakby w sercu takie słowa: Patryk, którą ty drogą chcesz iść, tą czy tamtą? I ja tak od razu spontanicznie powiedziałem, to z tobą Jezus, z tobą chcę iść. Tak, no miałem takie doświadczenie na pewno bardzo, bardzo silne, że zacząłem od razu gdzieś tutaj rozmawiać, spotykać różnych ludzi. Oczywiście u siebie w internacie zacząłem głosić jakby, nie, co ja przeżyłem i tak dalej. No i zacząłem też później z tymi kolegami, z którymi byłem w takich relacjach właśnie destrukcyjnych, gdzie były te relacje jakieś właśnie narkotykowe i tak dalej, to musiałem to wszystko poprzecinać i właśnie tłumaczyć. To była też dla mnie taka niesamowita sytuacja, że mogłem też przez to ewangelizować tak naprawdę. Niektórzy zaczęli chodzić ze mną właśnie też na wspólnotę. Niektórzy tak naprawdę się nawrócili też bardzo silnie w ogóle. Później jak przyjeżdżałem już, jak się zdawałem na studia i wracałem do Białegostoku, do internatu, to słyszałem, że w ogóle tam mówią tak samo różaniec, że zostały jakieś te grupki w ogóle modlitewne takie. Więc myślę, że tak. No Maryja jest dla mnie najważniejsza. Na pewno druga po Bogu, myślę. Kim jest dla mnie Maryja? No jest moją mamą po prostu. Od początku, od urodzenia, kiedy tylko się narodziłem, to wiedziałem, moja mama mi opowiedziała taką sytuację, że jak mnie urodziła, od razu mnie ofiarowała Maryi. I później to się bardzo objawiło w moim życiu. No Maryja cały czas gdzieś tam przenika moje życie. Co i raz ją spotykam na mojej drodze w różnych sytuacjach, w różnych. I widzę, że naprawdę to ona mnie doprowadziła do Boga. To ona faktycznie spowodowała to nawrócenie. Tak, tak, dokładnie. No w Medjugorje miałem taką historię... Pojechałem tam z żoną na Sylwestra i bardzo długo wychodziłem z różnych tych patologii takich, które właśnie z tych różnych zachowań, doświadczeń, a przede wszystkim pornografia u mnie odbiła właśnie taką pieczęć na głowie i miałem różne problemy. Ciągle z tego wychodziłem, przechodziłem różne terapie. W każdym razie nie potrafiłem z jedną sytuacją sobie pomóc. Wiem, że tam Maryja oświeciła mnie totalnie, po prostu było już chyba przedostatni dzień jakoś tej pielgrzymki i miałem bardzo silne doświadczenie nagle takiej jasności na górze tam objawień. To było niesamowite uczucie. Wręcz później, jak wróciłem do Warszawy, to byłem też na terapii i opowiadałem tu sytuację terapeutce i ona w ogóle nie wiedziała, o co chodzi do końca. Mówi, to dlaczego w ogóle tutaj przyszedłeś? Nie? Ja czułem, że po prostu zostałem wręcz oczyszczony całkowicie. To było też taka łaska jakby oczyszczenia, uzdrowienia. Wiesz co, kobieta ma bardzo ważną rolę, tak widzę teraz nawet w małżeństwie. Jest powołana do ogromnych rzeczy. Przede wszystkim do właśnie do tej opieki, do dawania, do tego pokoju, do wnoszenia pokoju w rodzinie. I no, z kobiety faktycznie, tak jak mówisz, robi się przedmiot teraz. Dlaczego atakowana jest... Nie wiem, jak to powiedzieć do końca. Jakby rozumiem twoje pytanie i czuję to nawet w sobie, co chcę powiedzieć, ale nie wiem jak to nazwać. No myślę, że na pewno tak. To każda kobieta powinna brać wzór z Maryi, co nie? To na pewno. Ale po prostu demon tutaj, mi się wydaje, ma bardzo taki wielki cel, bo przez kobietę po pierwsze przychodzi życie, co nie? Tutaj jakby kobieta rodzi, co nie bez powodu jest tak wiele aborcji, czy nawet in vitro wprowadzane jest i tak dalej. No, to wszystko ma konkretne jakieś tam właśnie podłoże. I właśnie tutaj się to wszystko zaczyna. Już co, staram się, bardzo się staram, ale jest to też bardzo trudne. No, środowisko muzyczne jest specyficzne i wielu ludzi, tak, że tak powiem, nie uznaje Boga, prawda? Więc jest to ciężkie, naprawdę. Znaczy, spotykam się z różnymi ludźmi, na przykład czasami jest to niesamowite, że faktycznie osoby się czują i się okazuje, że ta druga osoba też jest wierząca. W ogóle czasami się wychodziło tak, że na przykład zakładaliśmy jakiś tam zespół, czy tam miałem grać jakiś koncert i się okazało, że wszystkie osoby z tego zespołu były wierzące i to bardzo praktykujące, nie? Więc miałem takie też sytuacje, ale no, są sytuacje też przykre, kiedy faktycznie jestem wręcz atakowany, nie? Jakby przez ateistów albo ludzi bardzo takich szukających Boga, choć wiadomo, że ateista to też z tego, co przynajmniej ja miałem doświadczenie, to ci ateiści tak naprawdę działają, że bardzo szukają i przez te pytania do mnie właśnie bardzo szukają tego Boga. No, bardzo. Myślę, że na początku było tego bardzo dużo. No przede wszystkim na przystanku Jezus, tam jest taki moment, kiedy można to wszystko z siebie wyrzucić, te wszystkie uczucia i to całą miłość do Boga, nie? Więc tam bardzo się spełniłem w tej ewangelizacji. No, na przystanku Jezus działy się naprawdę wielkie cuda. No, miałem takie doświadczenia, gdzie faktycznie ludzie nawet bez chrztu w ogóle doświadczali bardzo mocy Ducha Świętego, kiedy, nie wiem, z chłopakami na przykład się modliliśmy, właśnie pytaliśmy, czy chcą te osoby się pomodlić. Nagle się okazało, że one spoczywały w Duchu Świętym i właśnie później mówiły, że nawet w ogóle nie są z Kościołem związane i nigdy nawet nie były chrzczone. Więc no to takie są niesamowite sytuacje. Bardzo, bardzo. No tam to jest specyficzne miejsce. Jednak miałem takie doświadczenie, kiedy chodziłem po tych polach, że to wszystko ma też konkretny jakiś cel i ta cała muzyka puszczana na tej głównej scenie, no, spowodowała we mnie wręcz taki smutek, powodowała, że miałem wręcz wrażenie, że chcę się zabić. Po prostu było to przytłaczające i faktycznie jak się spojrzy na tych wszystkich ludzi tam i to wszystko, co nam się dzieje, to jest wielka rozwiązłość, pijaństwo, narkomanie i tak dalej, no jest na pewno tam bardzo potrzebny Bóg. No i widać, że ludzie się otwierają, nawet małe jakieś młode osoby, na przykład, nie wiem, 15-letnie dziewczyny, 14-letnie. Mieliśmy takie doświadczenie, kiedy się modliliśmy. Dziewczyna w ogóle na początku nawet nie wiedziała, że jesteśmy tutaj z przystanka Jezus i rozmawialiśmy o jej życiu i tak dalej. Ona mówiła, że jej mama tylko jest wierząca w domu, ale ona w ogóle nie chodzi do kościoła. I też mieliśmy takie doświadczenie, kiedy zaczęliśmy się modlić, że zaczęła bardzo płakać i też miała to poczucie, że chciała upaść. Cała nawet nam mówiła, że jejku, czuję, że mi nogi się uginają, że chcę upaść. I też spoczęła w Duchu Świętym. No, niesamowite sytuacje. Przymierze miłosierdzia chyba od początku było u mnie, po prostu od nawrócenia jakoś. Odkąd przyjechałem do Warszawy, to spotkałem Sebastiana Tula, kolegę, i to była pierwsza osoba tak naprawdę, która mnie wprowadziła w ten tutaj rynek religijny. No i tak się zaczęło. Byłem na Talitakum, gdzie wtedy właśnie zawiązała się ta wspólnota Przymierze Miłosierdzia i bardzo mi tam się podoba. Tak, ja osobiście czuję bardzo wielką pustkę w tej muzyce popowej, którą dziś się tworzy. Nie mówię właśnie, że wszystkie utwory jakieś, ale większość zauważam, że no do niczego nie prowadzą, nie? Tym bardziej teksty tych utworów tutaj sprawiają mi największy smutek. No, widzę, że te wartości w świecie, właśnie miłość między innymi, to bardzo, bardzo gdzieś tam się zatarła już i ludzie bardzo chyba źle ją pojmują, tą miłość. Wydaje mi się, że no tak jakbym miał o sobie powiedzieć, żywa wiara, no to u mnie się przejawia poprzez praktykowanie, nie? Praktykowanie, ale nie takie klepanie różańca w kościele, jak to się mówi, tylko poprzez żywą relację z Bogiem. Właśnie poprzez rozmowę, ale no to jest to doświadczenie nawrócenia, co nie? Bo człowiek, który nigdy nie miał doświadczenia z Bogiem, to nie będzie w ogóle wiedział, o co chodzi, a myślę, że ten, kto w jakiś sposób odczuł go, to będzie rozumiał, na czym polega. To tak samo jak z przyjacielem, co nie? Tak samo jak z przyjacielem. Ja na przykład czuję, że mam tą relację z Bogiem, choć czasami jest też trudno, bardzo trudno, ale no to jest właśnie jak z drugim człowiekiem, nie? I to mi się wydaje, to jest ta druga wiara. Po prostu relacja, rozmowa z nim, nie wiem, wychodzenie do kina, do ludzi wszędzie i właśnie z nim, co nie? Bycie z nim cały czas. Tak samo jak tutaj, no też przychodzę w imię Jego, co nie? Żeby poszedł do spowiedzi. Taka najkrótsza droga, ale to wiadomo, że to nie jest takie proste, co bym powiedział. No chyba bym powiedział o tym swoim doświadczeniu, żeby jakkolwiek nakierować tą osobę właśnie, gdzie mogłaby pójść, do kogo się zgłosić, co nie. No wiem, że Bóg jest tym centrum właśnie, centrum miłości, tym całym doświadczeniem. No i od Niego to wszystko płynie. No ja mam to właśnie doświadczenie, kiedy sobie pomyślę po prostu, że Jezus umarł, nie? Umarł na krzyżu. To czuję to jakoś, czuję faktycznie tą miłość, że to jest bezwarunkowa w ogóle, bez po prostu bez oczekiwania, co nie? Miłość. I tutaj chyba bym kierował w tą stronę, po prostu do Jezusa. Dokładnie, no i właśnie to jest prawdziwa miłość. Powiem ci, że ciężko teraz nawet w małżeństwie, jak tak widzę, to się uczę tej miłości. To zawsze miłość musi być bezwarunkowa, co nie? Wtedy to jest prawdziwe. Myślę, że chyba tak mi się wydaje, że ta relacja się zaczyna wtedy, kiedy po prostu na nią pozwalamy. Kiedy my się otwieramy na Boga, co nie? No ja mam tak, że mówię, że po prostu Go zapraszam do swojego życia. mówię do niego, że przyjdź do mnie, przyjdź, pomóż mi tu i tu teraz, nawet nie rozumiem ciebie, nie widzę ciebie, nie, ale bądź ze mną w tym momencie. I faktycznie można to odczuć po jakimś czasie, nawet nie w tych różnych rozpaczach, jakie ludzie mają, to na początku jest trudno doświadczyć Boga w tej rozpaczy, nie wiem, w jakiejś śmierci kogoś bliskiego, czy jak to się mówi, czy no w różnych sytuacjach, ale później faktycznie widać, że drogi się rozwiązują i nagle wychodzi, że jest ta jedna droga i jest ta jasność, co nie? Bóg prowadzi. Zawsze, czasami może tak nam się wydaje z jakimś opóźnieniem, ale to jest wszystko w jakimś konkretnym czasie rozłożone, żebyśmy no, mogli tego doświadczyć w odpowiedni sposób. No ja na pewno się kłócę, powiem ci, że ja się kłócę i to bardzo często. Nie wiem jak na to Bóg patrzy, ciężko mi powiedzieć. Ja też, wiesz, mam taką trudność, bo poprzez relacje z ojcem ciężko mi w ogóle było spojrzeć na Boga jako na osobę kochającą, tylko miałem cały czas wrażenie, że właśnie cokolwiek złego zrobię, no to, że będzie krzyczał, co nie, więc było to trudne dla mnie na początku, ale później stwierdziłem, popatrzyłem może bardziej tak na siebie, no jak ja to staram się kochać tak jak Jezus, nie, ciągle patrzyłem na to miłość i później pomyślałem, jakby ktoś tak do mnie podszedł i zaczął się ze mną kłócić, to wiem, że starałbym się rozwiązać ten problem, więc bym go nie odpychał i bym nie krzyczał na tą osobę. Nie wiem, no tak jak na przykład w relacji małżeńskiej teraz widzę, że po prostu staramy się zawsze rozwiązywać dany problem i rozmawiać, nawet jak jest krzyk czasami, jest jakaś taka kłótnia, jest złość, bo złość przecież jest naturalna. Emocje są czymś normalnym w człowieku, co nie? Więc myślę, że można się kłócić. No tak, tak. Znaczy ja myślę, że bardzo ważne są emocje w ogóle, żeby je wypowiadać, no a tym bardziej do Boga, co nie? Żeby może nie tyle co oskarżać Boga, choć czasami i tak się zdarza, że oskarżamy Boga, ale żeby komunikować w ogóle to, co się czuje, nie? Bo najgorsze są te emocje ukryte w człowieku, tłumione, tak, dokładnie. No ja tak robię, staram się na pewno, by poprzez muzykę... jakby przybliżać ludzi do Boga, co nie? Zawsze staram się oddać. W ogóle w muzyce jest bardzo dużo tych emocji, bardzo dużo różnych poruszeń, no często nawet jak gram, płaczę przecież, co nie? To i tutaj właśnie zawsze odwołuję to wszystko do Boga, nie? Staram się po prostu mówić, że Jezu, poprzez te dźwięki ja oddaję te dźwięki Tobie, poprzez te dźwięki dotyka innych ludzi. Czasami mam takie doświadczenie po koncertach, że ludzie podchodzą, niektórzy mówią, że jejku, jak ta muzyka mnie dotknęła, ale faktycznie w jakiś taki głębszy sposób, nie mówią tylko, że super fajnie było, tylko coś tam dotyka. No myślę, że to jest działanie Boga. Tak mi się wydaje. Myślę, że można bardzo poprzez muzykę ewangelizować, no ale właśnie przez tą ładną muzykę, co nie wiem, przez tą piękną muzykę. Nie wiem, czy przez heavy metal można ewangelizować, może i tak.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Ci, Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, stajemy przed Tobą w swojej słabości, Panie, dziękując Ci za to, że wiemy, że to jest taki stan, który naprawdę opisuje nasze życie.

0: Jest jedyny, niech będzie Tobie chwały i cześć, uwielbienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
1: Amen.
0: Ciebie Maryjo serdecznie też zapraszamy tutaj pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami.
0: Racz nie gardzić w potrzebach naszych,
1: ale od wszelakich złych przygód
0: racz nam zawsze wybawiać.
1: Panno chwalebna i błogosławiona.
0: O Pani nasza,
1: orędowniczko nasza,
0: pośredniczko
1: nasze,
0: pocieszycielko
1: nasze,
0: synem swoim nas pojednaj,
1: synowi swojemu nas polecaj,
0: swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witaj.
1: Witam.
0: Trudna sytuacja.
1: Tak.
0: Dlaczego?
1: Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, czy w ogóle. Tak, ostatnio mi ciężko. Rzeczywiście ciężko mi w życiu. Ale to nie znaczy, że nie ma... że nie ma Boga. Tego nie powiedziałam.
0: Czy Bóg jest ważny w twoim życiu?
1: Od kilku lat bardzo. Od kilku lat jest najważniejszy. Nie wyobrażam sobie, żeby go nie było, tak? Żebym sobie nie pomyślała, że on jest. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła inaczej myśleć.
0: Czy w tej chwili ma wpływ na twoje życie?
1: Właśnie trafiliśmy na taki czas, znaczy no, że tak sobie myślę, że ma, jednakże jest mi w życiu bardzo trudno. Jednak szereg sytuacji pokazuje mi, że tak naprawdę gdzieś tam jego palec prowadzi mnie w tym wszystkim. Jednakże muszę dodać, że nie jestem w stanie pojąć Boga, jego zamysłów.
0: No. Jak to się stało, że stał się ważny?
1: Znaczy myślę, że przede wszystkim stał się ważny przez, znaczy dzięki mojemu dziadkowi, który gdzieś tam w taki może troszeczkę taki prosty, może czasem infantylny sposób, ale pokazywał mi Boga. Choćby przez takie proste rytuały, jak odmawianie pacierza, czy to zresztą to on mnie nauczył takich modlitw, jak Ojcze Nasz, czy Skład Apostolski. Jednakże wychowałam się raczej tak w domu, w którym o Bogu się nie mówiło, wiary się nie praktykowało i był gdzieś tam z dala dziadziuś.

0: mieszkałeś? Na wsi, w mieście?
1: Mieszkałam na skraju miasta.
0: Dużego, małego?
1: Dość dużego.
0: W twoim środowisku, tam zamieszkania, szkoły i tak dalej, myślenie o Bogu, bycie z nim było czymś normalnym, czy wręcz przeciwnie?
1: Kurczę, właśnie myślę, że czymś normalnym było...

0: pójście na mszę niedzielną i tak dalej. Takie rytuały były czymś normalnym, jednakże takie głębsze myślenie raczej nie było powszechnie spotykane.
1: A twoja rodzina chodziła, czy nie?
0: Nie.
1: To był
0: moi
1: bunt?
0: Rodzice... Nie wiem, z czego to się brało i nie wiem, z czego to się bierze do tej pory, bo raczej nie są ludźmi, którzy chodzą do kościoła, którzy być może wiedzą, ale jakoś nie mówią o tym i nie pokazują tego. Po śmierci właśnie mojego dziadka, to było 7 stycznia 2007 roku, mój tato, to był jego tato, więc mój tato zaczął po prostu się modlić i czasem chodzić do kościoła, jednakże na tym poprzestał, ale uważam, że to już dużo. No tak, ale...
1: Ale oni nie chodzili do kościoła wbrew temu otoczeniu? Z jakich powodów, jak myślisz? Czy chcieli coś pokazać innym?
0: Myślę, że nie o to chodziło. Ja mieszkałam za miastem, gdzie było jeszcze gdzieś tam jakieś gospodarstwo, jakieś tam takie rzeczy, które w niedzielę ich trzymały, jak to oni tłumaczyli. I niedziela dla nich była zwykłym dniem. Fakt, że no tak, Ania, ty musisz iść do kościoła, ty musisz iść do kościoła. Jednakże nie pamiętam takiej sytuacji, żeby poszli ze mną do tego kościoła i tak naprawdę nie miałam żadnego przymusu, żadnego nakazu. No i...
1: Masz siostry, braci?
0: Mam siostrę starszą i brata młodszego. Oni byli wychowywani w tym samym nurcie.
1: I jak ty traktowałaś Pana Boga wtedy? Podstawówka.
0: Wtedy nie było dla mnie tak naprawdę Boga, oprócz... W sumie nie pamiętam, jak to było, ale wiem, że gdzieś dziadek zapraszał, mówił, chodź, mówimy różaniec, ale nie było takiego Boga wszechobecnego, że on jest wszędzie, że rodzice o nim mówią, że dziadek o nim mówi, że on jest. Poza tym muszę dodać, że mój tata jest chory na alkoholizm. I no i chcąc, nie chcąc, żyłam w tym wszystkim, więc to też było utrudnienie tego, żeby tak naprawdę myśleć o Bogu. No nie wiem, pewnie wiesz, no, jak to wszystko wygląda w rodzinie alkoholowej. U mnie było tak książkowo, totalnie. Pijący ojciec, gdzieś tam ratująca to wszystko matka i dzieci, tak?
1: Jesteś odpowiedzialna, tak? Nadmiernie?
0: Jejku, jak ciężko. Tak. Kurczę. Tak, jestem nadmiernie odpowiedzialna.
1: A teraz co robisz? Pomagasz komu?
0: Pomagam sobie. Tak naprawdę pomagam sobie. Znaczy ja wiem, o co pytasz, ale przewrotnie odpowiedziałam na to pytanie. Bo staram się pomóc sobie. Ale też nie ukrywam, pomagam innym. Poszłam na studia, gdzie mottem przewodnim jest pomoc. Poszłam na pracę socjalną. I w zasadzie to jest moja pierwsza praca, którą teraz wykonuję. Też pracuję z osobami gdzieś tam potrzebującymi pomocy. O, tak to określę.
1: I niektóre z nich problemów, z ich problemów to są problemy z uzależnieniami, tak?
0: Również. Hmm. Również. To są różne osoby, może o nich nie będę mówić, ale...
1: Jasne. Czyli tak. Co, śmiejesz się z tego schematu, tak?
0: Znaczy... Muszę podkreślić, że chyba z pomocą, tak, znaczy nie chyba, z pomocą z pomocą Boga trafiłam na tych ludzi, którzy pokazali mi właśnie: Anka, jesteś zbyt odpowiedzialna, Anka, jesteś zbyt jesteś nadopiekuńcza, nie dbasz o siebie, pozwól, żebyśmy tobie pomogli.
1: Ale to o tym za chwilę, jeszcze jesteśmy w podstawówce.
0: Yes.
1: Jaką byłaś osobą w podstawówce? Chodziłaś, kryłaś się po kątach, czy co?
0: Byłam osobą, której tak naprawdę nie było, nikt jej nie widział, która się bała, która się bała odezwać. Byłam bardzo taką skromną dziewczynką, posłuszną, nikomu nie dającą się zauważyć. Bardzo duże emocje się pojawiają w tym, jak o tym mówię, bo w zasadzie już nie chciała do tego wracać, bo to się z nieprzyjemnymi emocjami wiąże. Byłam niezbyt lubiana. Dlatego, że kryłam tajemnicę, tak mi się wydaje teraz, że taki ktoś, kto się nie odzywa, kto z byle powodu płacze, to jest dziwny i niekoniecznie lubiany. Oj.
1: Poszłaś do liceum?
0: Tak.
1: Coś to zmieniło?
0: Do gimnazjum poszłam, bo ja jestem tym systemem takim gimnazjalnym.
1: I co to zmieniło? Czy gimnazjum coś zmieniło?
0: Właśnie to jest bardzo ważne, bo tam kiedyś były przygotowania do bierzmowania. I ja tą okres podstawówki i dwóch lat gimnazjum, dwóch czy roku gimnazjum, nieważne, tak właśnie skrywałam to wszystko w sobie, tak dusiłam i pamiętam, że mi było bardzo źle, że po prostu mi było bardzo źle. Przyszedł taki okres, że tak, trzeba się wybierzmować i w naszej parafii, do której należałam, tak, proboszcz wpadł na taki genialny pomysł, żeby zrobić przygotowania do bierzmowania, tak zwane grupki dzielenia. I specjalnie właśnie wróciłam, że był też w moim życiu okres gimnazjum, ponieważ to był nie tylko okres edukacji tej gimnazjalnej, bardziej czy mniej przypadkowej, ale przede wszystkim to był okres, gdzie tak, poznałam ludzi, którzy powiedzieli, że chcą mi pomóc. I stworzyliśmy taką grupkę właśnie dziewcząt właśnie z klasy gimnazjalnej.
1: To byli ludzie wierzący, tak?
0: To byli ludzie po prostu z klasy gimnazjalnej, którzy byli ochrzczeni, którzy po prostu musieli się zapisać do tej grupki, żeby później mieć sakrament bierzmowania.
1: A skąd wiedzieli, że ci potrzebna jest pomoc?
0: To było tak, że to tak szybko się nie zadziało, tak pięknie, ładnie. Po prostu stworzyliśmy taką grupkę, na którą musieliśmy przyjść. Znaczy, ktoś nam stworzył, my tam poszliśmy. I była taka wspaniała kobieta. Teraz myślę, że to był po prostu jakiś wysłannik od Boga był. Bardzo dziękuję za nią Bogu. Krysia. Pani Krysia, która miała strasznie dużo ciepła i miłości i tak dalej. Była zupełnie inna niż moja mama, ale jak inna. I ona po prostu tam zaczęła mówić, po co się spotykamy i co tutaj będziemy robić cały rok. I tak żeśmy sobie gadały od spotkania do spotkania, od wtorku do wtorku o różnych rzeczach. W końcu dziewczyny, które gdzieś tam były mi znane tylko tak powierzchownie, zaczęły stawać mi się bliskie, bo rozmawiałyśmy tak na bardzo szerokie tematy, aż w końcu wszystkie popękały i okazało się, że mają takie nieciekawe sytuacje w domkach. I właśnie o tej pomocy mówiłam, że ktoś, kto miał podobnie, był w stanie mnie zrozumieć.
1: Czy co, po prostu wtedy weszłaś w pierwsze relacje?
0: Tak, dokładnie.
1: Odważyłaś się otworzyć.
0: Tak, dokładnie.
1: Bo były takie same jak ty.
0: Dokładnie, czy tak właśnie były po prostu To tak, były takie same, mające takie albo podobne problemy, takie same bądź podobne problemy gdzieś tam. To było niesamowite, bo tak naprawdę wtedy pamiętam, że gdzieś tam tak naprawdę poznałam te osoby. No i gdzieś tam nazwałam wtedy raz pierwszy raz problem, który się dzieje w domu. No i ta Krysia mówi, słuchaj, no ale tak nie może być. Wiesz, Bóg cię w tym wszystkim kocha.

0: mówisz właśnie? To były tylko słowa.
1: To były tylko słowa, jasne. Jednakże ja, złakniona takich właśnie tylko słów, może nie tyle uwierzyłam sercem i w ogóle, ale gdzieś tam przystałam na te słowa. Tak sobie myślę teraz, że poszłam, po prostu poszłam i poszłam za tymi słowami.
0: Nadzieja, tak? Pojawiła się?
1: Tak. Tam się nic w domu nie zmieniło. Zresztą do tej pory się nic nie zmieniło. To było mi łatwiej gdzieś tam na przykład słyszeć, że no słuchaj, ja się będę modlił za twojego ojca, będę się modlił za ciebie. To były początki. Tak.
0: Strasznie to przeżywasz.
1: Bo myślałam, że już przerobiłam to mówienie i że będę, dlatego też odważyłam się przyjechać tutaj do radia, jednakże emocje są nadal. Jestem wrażliwcem. Dość chyba dużym.
0: I co dalej się działo na twojej drodze do tej sytuacji, w której Bóg przyszedł do twojego życia tak, że mówisz, że jest najważniejszy na świecie?
1: Później po prostu z tej grupki, która zakwitła, stworzyliśmy grupę, która się przerodziła w taką niewielką wspólnotę. Doszli inni ludzie, którzy też gdzieś tam chcieli się pomodlić i poznać Boga. No nic, po prostu byłam ten czas, który był dla mnie bardzo trudny. Strasznie trudny, bo to był czas właśnie przełom gimnazjum, liceum. I dużych trudów w domu. No właśnie, mogłam ofiarować Panu. Co piątek wtedy tym razem się spotykaliśmy i gdzieś tam to wszystko omadleliśmy. Tak sobie myślę, że miałam taką grupę wsparcia dużą, opieczętowaną gdzieś tam łaską Bożą. Nawet nie pomyślałam, że będę miała teraz tyle w sobie wdzięczności do tego, bo w zasadzie chyba jesteś pierwszą osobą, której tak mówię o tym tak kawałek po kawałku.
0: Jak to cię zmieniło? Czy to cię zmieniło?
1: W zasadzie, czy mam teraz się odnieść od tego dnia, w którym teraz jestem? Od dzisiaj?
0: O tamtym czasie, że nawiązałaś relacje.
1: Tak.
0: I pojawił się Bóg.
1: Tak. Rozumiem. Uważam, że po prostu, tak jak to ładnie nazywałeś, miałam nadzieję. To mnie w ten sposób zmieniło, że nie miałam tam takiej pustki i do tego dochodzącej pustki i rozpaczy z tego względu, co się dzieje, strachu, lęku. Tylko miałam nadzieję, ale to takie moje subiektywne odczucie, ponieważ wiem, że lęk i te wszystkie uczucia związane z byciem w domu alkoholowym są. I wiem, że tylko nadzieja to za mało. Nadzieja to za mało, wspólnota to za mało i było dobrze, ale miałam poczucie, że muszę stamtąd uciec.
0: Z domu.
1: Tak, że muszę po prostu zwiać z domu. No właśnie i... No i nadszedł taki czas, który mi to udogodnił. Czas studiów. Po prostu dostałam się na studia z Warszawy i z domu wyjechałam.
0: A jak ta twoja historia wpływała na inne relacje, bo w tym wieku tematem głównym są chłopcy dla dużej części dziewcząt.
1: No są. Są. Dla mnie też byli. Tylko, że ja nie potrafiłam nawiązywać relacji z chłopcami, jak to pięknie nazwałeś. Ich pięknie nazwałeś.
0: Możesz ich nazwać tak, jak chcesz.
1: Nie no. Trudno mi było. I to właśnie to, że patrzyłam na mężczyzn, na chłopców, na przez pryzmat mojego ojca w taki bardzo infantylny sposób, że tak, że oni też będą tacy. Takie proste, zalęknione myślenie po prostu. Było mi ciężko, tak, było mi ciężko w relacjach.
0: Ale jak reagowałaś na zainteresowanie? Jesteś bardzo ładną dziewczyną.
1: Ej, dziękuję.
0: To nie jest komplement.
1: Ciężko. Ciężko mi było reagować i pamiętam... Ojejku. To są trudne rzeczy. Pamiętam, jak też mi się ktoś podobał i na przykład chciałam jakąś nawiązać relację.

0: pamiętam też taki okres jeszcze wczesnej młodości, bałam się, że właśnie ten chłopiec mnie odprowadzi do domu, a ja tak się bałam, co tam zostanie w tym domu. Teraz już mówię to ze śmiechem. Po prostu się bałam, że zostanie pijanego ojca. I zrobiłam wszystko, żeby tam nie poszedł ze mną. No ale wszystko, czyli po prostu musiałam powiedzieć, że nasza znajomość musi się skończyć w tym momencie. I w zasadzie nie umiem budować relacji. Chyba po dzień dzisiejszy. Jest mi ciężko. To jest ciężki orzech do zgryzienia.
1: Przyjechałaś na studio?
0: Przyjechałam, tak.
1: Ale wiesz, to ma ten walor, że się nie pokaleczyłaś.
0: No tak. I właśnie w tym widzę palec Boży. Ale jaki? Dlatego, że na okazji było naprawdę dużo, żeby wejść w jakąś paskudną relację. No nic, przyjechałam do Warszawy.
1: Ale dlaczego nie wchodziłaś w te paskudne relacje, mimo że było tyle okazji?
0: Bo ze strachu, naprawdę ze strachu i... To był taki po ludzku strach, nie wiem, może to było coś innego, ale... Naprawdę, to jest straszne, ale bałam się mężczyzn, mimo że przecież byli całkiem inni niż ci, którzy, znaczy ten, którego miałam na co dzień i którego miałam wzorzec, ale no, to jest takie trudne do wytłumaczenia, ale kumple i owszem, kumple byli i to czasem nazywali mnie chłopczycą, bo znaczy taką chłopczycą, że potrafiłam przebywać się w towarzystwie, tak, facetów, którzy wiedzieli, że mogą ze mną przebywać na stąpie kumpelskiej. Tak chyba jest też do dziś.
1: I akceptowali to i nie przekraczali jakichś granic.
0: No tak, bo ja nie dałam. Nie dałam.
1: Przyjeżdżasz na studio.
0: Właśnie.
1: Wielka ucieczka.
0: Wielka ucieczka. Wielka ucieczka. Nie, po prostu się dostałam do Warszawy na studia i...
1: Ale mówiłaś o tym, że myślałaś, że musisz stamtąd uciec.
0: Tak, bo to... Znaczy teraz sobie tłumaczę racjonalnie, że to był wyjazd do Warszawy, tak? Dostałam się i tak tłumaczyłam i sobie, i wszystkim, i rodzicom, i w rodzeństwu, wszystkim. Jednak... Znaczy... Wiem, że to była ucieczka. No po prostu to była ucieczka. I jak trudno się dochodzi do takich rzeczy. Wow. No nic. Było mi ciężko z tego względu, że nie mogę dziadka na co dzień spotykać, oglądać go, być z nim, bo on w ogóle mieszkał z nami. I ze względu na dziadka jak najczęściej starałam się wracać do domu. Ale mimo wszystko już nie byłam tam, tak od środka. Tak. Nie byłam tu od środka i zaczęłam tutaj w Warszawie prócz studiów robić ze sobą. Coś ze sobą robić.
1: Co?
0: Wyszłam do wspólnoty. To był taki pierwszy krok. Wyszłam do wspólnoty sama, nikogo nie znając w tej wspólnocie, po prostu kiedyś dostałam zaproszenie i jeszcze jak byłam w klasie maturalnej od kogoś, kto w tej wspólnocie tutaj warszawskiej był i po prostu tam weszłam do tej wspólnoty. I czułam się w miarę bezpiecznie. No i przede wszystkim mogłam przede wszystkim mogłam się modlić. to, co było dla mnie najważniejsze, czyli modlitwa i stała relacja z Bogiem. Gdzieś tam opuściłam moją starą wspólnotę, która tam została w tej miejscowości mojej ukochanej.
1: Ale nie powiedziałaś, w jaki sposób stało się tak, że to, co wcześniej opisywałaś jako takie wychylanie się ku Bogu, stało się relacją. Kiedy to się stało relacją? Kiedy zobaczyłaś, że wchodzisz w jakąś relację z kimś, kogo nie widać?
0: Właśnie. Właśnie nie potrafię teraz powiedzieć, w jakim to było dokładnie momencie, jednakże...
1: Złapałaś się na tym, że tak już jest.
0: Nie, to było chyba w momencie... To chyba było w momencie picia, no, takiego najgorszego picia mojego taty. Wtedy po prostu przychodziłam na moją wspólnotę.
1: Jeszcze tam.
0: Tam jeszcze, tak. I to może było zbyt bardzo wylewne, ale ja po prostu błagałam tych ludzi o modlitwę za mojego ojca. I mieliśmy takiego bardzo Bożego przewodnika duchowego. No i tyle. I tak naprawdę... On powiedział, ale niczym się nie martw, bo zostaw to Bogu.

0: może dzięki tym ludziom doświadczyłam takiej namacalnej opieki Boga, bo wiem, że to też przez człowieka Bóg tak naprawdę działa. No ale w pewnym momencie po prostu tak doświadczyłam tego, że go mam, że Jezus jest.
1: A kiedy stał się najważniejszy?
0: Kiedy stał się najważniejszy? No, on był dla mnie bardzo ważny. Ale najważniejszy... Oj, jakie trudne pytanie. Wtedy, jak odszedł dziadek, jak dziadka zabrał do siebie, wtedy miałam taki hardkorowy, taką hardkorową zaprawę wiary. Po prostu zabrał mi osobę, którą najbardziej kochałam, która była dla mnie wszystkim, która też nauczyła mnie się modlić i...
1: Która cię kochała bezinteresownie.
0: Oj. Był wspaniały. No i wtedy tak sobie pomyślałam, że zabrał mi dziadka, ale teraz on jest ze mną. To może takie infantylne postrzeganie Boga, ale tak jest, że osoba najbliższa została mi zabrana i został mi tylko on.
1: Dalej czujesz się bezpiecznie?
0: Może nie zadałam takiej ważnej rzeczy, że mam często, pomimo tej takiej jednostajnej wiary, no właśnie, mam też dużo wątpliwości co do Boga i to nie było też tak, że mój dziadek odszedł, a ja mówiłam: dziękuję ci, Pani, że zabrałeś mi dziadka, bo tak nie było. Doszłam do tego później. Na początku było dużo żalu.
1: Ale Pan Bóg lubi, jak się do Niego ma pretensje.
0: Właśnie nie wiem.
1: Lubi.
0: Lubi?
1: No, są psalmy nawet z urzeczącym.
0: No właśnie. Nie potrafię tak potulnie do Niego powiedzieć, że może Mu wierzę i że Mu ufam do końca.

0: Ale wiesz, na czym mu zależy?
1: Jeszcze raz.
0: Wiesz, na czym mu zależy?
1: Na czym mu zależy? Znaczy, podejrzewam.
0: Żebyś była wobec niego szczera.
1: Właśnie.
0: Jeśli masz do niego pretensje, to żebyś mówiła, że masz do niego pretensje.
1: No właśnie. I mówię. I tak psychicznie źle mi jest z tym, ponieważ no jak to można mieć do Boga pretensji? No ale takie stany się pojawiają. Szczególnie wtedy, kiedy nic się w moim domu nie zmienia. Kiedy mój brat zaczyna ćpać, kiedy jest mi po prostu ciężko, bo po prostu kiedy stawia mi na drodze ludzi, którzy kompletnie nie wierzą, którzy podważają wręcz moją wiarę, którzy mówią, że Boga nie ma. Jest mi ciężko trwać. Jest mi też ciężko o tym mówić. Ostatnio byłam na rekolekcjach ignacjańskich na fundamencie. I tam też się dowiedziałam, że postrzeganie Boga, patrzenie na Niego, to nie tylko przez pryzmat uczucia. No niestety. No i dobrze. W końcu chcę właśnie aktem woli powiedzieć, że On jest.
0: Jak może nie być kogoś, kto jest najważniejszy dla ciebie?

bo czasami mam wrażenie, że znaczy no widzę, to po prostu ogarnia mnie apatia, melancholia i takie inne stany. Właśnie tak rozmowa, wiem, że on jest jednak, przychodzą uczucia różne.

0: miała napisać do niego taki list, który zadecyduje o wszystkim. Co byś mu w szczerości powiedziała? Że za mało się troszczy o ciebie?
1: Nie wiem, wiesz, ten...
0: Że przecenia cię, twoje siły? I że powinien bardziej wyścielać drogę przed tobą atłasami?
1: Nie.
0: Co byś mu powiedziała?
1: Czy to miał być list prośby, czy takiej mojej...
0: List.
1: List. Znaczy ja mu powiedziała, żeby walczył o mnie dalej. Tak jak o mnie walczy do tej pory. Autentycznie czuję, że o mnie walczy.
0: Skąd to wiesz?
1: Bo to widzę. Właśnie...
0: Fakty, które mu powskazują. Dwa.
1: Dwa fakty. Że o mnie walczy?
0: Tak.
1: Znaczy takie dwa namacalne fakty. Znaczy ja chcę powiedzieć tyle, że nie pozwala mi się stoczyć. To jest pierwszy fakt. I... I pozwala mi spojrzeć też z nadzieją na to wszystko. Z nadzieją na tak beznadziejne rzeczy. Ja to uznaję za fakty.
0: Co to w twoim przypadku znaczy stoczyć?
1: Tak jak już powiedziałam, pochodzę z takiego, a nie innego domu. Mam takich, a nie innych bliskich. I boję się nawet takich rzeczy, że mogę stać się taka jak mój ojciec, albo mój brat, albo moja mama. Mogę żyć bez niego. Znaczy, właśnie, uciec się do rzeczy, które niszczą. To ładnie można powiedzieć, stoczyć się. Albo do osób, które niszczą. Jednakże tu mam dylemat, ponieważ na swojej drodze mam osoby, które, tak jak też powiedziałam, niekoniecznie idą tą samą drogą. I żeby tak nie przejść z jednego z mojego toru na ich toru.

0: Masz przyjaciół?
1: Mam. Mam przyjaciół, cudownych przyjaciół.
0: Są tutaj? Czy zostali tam?
1: Są tutaj i są też tam. Tak, to jest w zasadzie niewielka odległość. Nie aż tak duża, żeby nie móc się kontaktować.
0: Ile masz lat?
1: 21.
0: I co dalej będzie? Jakie jest twoje powołanie?
1: Takie trudne pytania.
0: Powiedziałaś, gdzie przychodzisz.
1: Nie byłam tak świadoma.
0: Czy przyszłabyś, gdybyś wiedziała, jakie są pytania?
1: Przyszłabym. Jakie jest moje powołanie? Zadaję to pytanie i sobie, i Bogu. Wiem, że jestem na pewno powołana do tego, żeby... Jestem powołana do miłości, tak sobie myślę, w sensie... do miłości, po prostu do miłości, niekoniecznie tej jakiejś... służenia drugiemu człowiekowi. Tak sobie myślę na dzień dzisiejszy. I na pewno na jutrzejszy też. Ale pewnie pytasz o takie konkretne powołanie, takie jakieś takie, nie wiem, rodzina, zakon, samotność, tak?
0: Ja myślę, że ty nie masz jeszcze takich.
1: Nie myślę o takich na razie.
0: Alternatyw.
1: Nie wiem, z tym powołaniem tak właśnie też zadaję to pytanie.
0: Jak myślisz, co Pan Bóg zmieni w twoim życiu w ciągu roku najbliższego? Jak rozumiem, cały czas masz nadzieję, że będzie zmieniał.
1: Tak.
0: Powiedziałeś, że też pracujesz oprócz studiów, tak?
1: Tak, pracuję.
0: Zarabiasz na siebie?
1: Tak.
0: Czy to nie jest za duże wyzwanie dla ciebie?
1: Zobaczymy. Bo na razie to mój debiut, to jest moja pierwsza praca.
0: Ile tam już jesteś?
1: Krótko. Kilka miesięcy.
0: Jakie wnioski z dojrzałego w tej sferze życia?
1: Ciężko. Ciężko, bo właśnie... Trzeba się przestawić troszeczkę z życia studentki dziennej na życie dorosłe, osoby pracującej.

0: pracujesz od do, tak?
1: Mhm. Znaczy, no tak, pracuję od do.
0: To wcześnie dosyć w dzisiejszych czasach.
1: No nie wiem. Nie zapowiada się łatwo.
0: Super, drodzy Państwo. To jest historia, raport z pola bitwy. Największe marzenie.
1: A to jest ciekawe, bo dzisiaj przyjaciel mnie spytał właśnie, jakie jest twoje marzenie największe? Oj, déjà vu. Moim największym marzeniem jest, znaczy tak w takim stanie duchowym, znaczy tak z tej strony duchowej, to nie stracić łaski wiary, a w takim stanie ogólnoludzkim być szczęśliwą. To są takie czasem wyimaginowane marzenia, ale...
0: Ale wiesz co, to jest taka bardzo bezpieczna odpowiedź.
1: Wiem.
0: Jakie jest twoje marzenie? Takie, mówisz, Pan Bóg przychodzi przez pragnienia. Pragnienia to jest coś najpiękniejszego, co człowiek ma. Odważysz się powiedzieć? Nie musisz.
1: Znaczy, tak pytasz konkretnie, tak?
0: Nie wiem. Pytam o pragnienie. Pragnienie to jest coś, co daje człowiekowi zdolność do działania.
1: Tak sobie myślę, że też nie wiem, czy wiem, o czym mówisz, ale też nie wiem tak naprawdę właśnie, w czym mogłabym się sprawdzić tak do końca.
0: Ale ciągnijcie w stronę ludzi.
1: Tak, znaczy powiem. Bardzo bym chciała wyjechać na misję. Naprawdę, chciałam wyjechać na misję na Syberię. Ale to jest na razie pragnienie.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomódlmy się w intencji osób, które nie znają jeszcze Pana Boga.
0: Czy mogę się pomodlić za twojego ojca i za twoją mamę? I za twojego brata?
1: Oczywiście.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ania. Która jest szczęśliwa, że się skończyło. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Miałam dość przykre doświadczenie w moim życiu, bo straciłam dwie bardzo bliskie mi osoby. Był to mój brat, który zginął w wypadku 9 lat temu i też 9 lat temu mój tata bardzo ciężko zachorował i po wypadku mojego brata trafił na intensywną terapię i tam przebywał tak parę miesięcy i też zmarł. Na początku jakoś tak było mi ciężko, było mi bardzo to przyjąć. Buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach. Tak jest, często się zdarza, ale ja jakby z biegiem czasu widzę, jak Bóg działał w moim życiu, czego wcześniej nie zauważałam. Było to bardzo ciężkie doświadczenie, ale jakby po tych doświadczeniach dopiero do mnie dotarło, że to życie tutaj na ziemi jest na chwilę, że kiedyś i tak ono się skończy i w zasadzie bardzo mi zależało, żeby tą relację z Bogiem nawiązywać, bo też kiedyś w przyszłości zdaję sobie sprawę, że umrę i chciałabym się z tymi moimi bliskimi spotkać. I to moim zdaniem to po prostu Bóg zadziałał w moim życiu, Duch Święty, który jakby uświadomił mi, że piekło, niebo i czyściec istnieje. Też ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale ciężko jest to mi wyjaśnić w taki sposób, jak to się zadziało, aczkolwiek ja to pojęłam. To jakby przyszło nagle, że poczułam pragnienie właśnie modlitwy, pogłębienia relacji z Bogiem. Na początku aczkolwiek było naprawdę ciężko, bo jednak to ogromna strata i nie mogłam się na początku z tym pogodzić, ale z biegiem czasu sama zaczęłam szukać Boga. Zaczęłam szukać sobie różnych rekolekcji wyjazdowych i chciałam Go poznawać. I w tym momencie mam tak, że na przykład nie wyobrażam sobie mszy świętej bez przyjęcia komunii. Obwiniałam na początku i miałam też takie... W zasadzie obwiniałam, ale tak jakby trochę się bałam też go atakować. I miałam takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo szukałam wspólnot katolickich w Warszawie i wstąpiłam do jednej wspólnoty. I od razu jak tam przyszłam, była możliwość napisania listu do Boga. Na początku w ogóle nie brałam tak pod uwagę, ale pewnego dnia siadłam i napisałam ten list i właśnie w tym liście pierwszy raz w życiu wszystko jakby wyrzuciłam Bogu. Wszystko, o właśnie obwiniłam Go w tym liście, o wszystkie moje takie trudne doświadczenia. Też wtedy miałam taki okres, że nie miałam pracy, więc wszystko w tym liście wypisałam i dałam tam osobom, które się nad tym listem modliły. One nie znały mojej historii życia. I ja ten list otrzymałam dopiero po 2 tygodniach, dlatego że listu też nikt nie przeczytał. On był zaklejony w kopercie i po tygodniu modlitwy stwierdzili, że będą się modlić jeszcze 1 tydzień, ponieważ nie miałam pracy i chcieli jeszcze objąć, jakby dowiedzieli się w tym momencie, że nie miałam pracy, żeby objąć jeszcze modlitwą moją osobę. I po tych modlitwach dostałam ten list z powrotem, zamknięty w kopercie, ze Słowem Bożym, które było włożone do jeszcze osobnej koperty. A to Słowo Boże było dla mnie niesamowicie ważne. To był drugi list do Tymoteusza. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu odda Pan Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko dla mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. To były słowa, które ksiądz czytał na pogrzebie mojego brata. I dla mnie one były bardzo takie podbudowujące. Ja jakby zdałam sobie sprawę, że on już jest bezpieczny, że on już jest w niebie. I poza tym był sportowcem. I to jest jak w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem. A on był sportowcem i przed śmiercią otrzymał puchar odkrycia roku 2005. Także dla mnie to było niesamowite. Po raz pierwszy poczułam, że Bóg do mnie przemówił. I w życiu. I też właśnie, że jakby zakończył to życie, ale że właśnie na ostatek odłożono wieńc sprawiedliwości, że wierzę w to, że Bóg zbawił jego duszę. Myślę, że chcę, tak. Ja słowami tak modląc się jakoś nie obwiniałam go, bo tak jakby wydawało mi się, że do Boga to tak raczej nie mówi w taki sposób. Ale teraz z biegiem czasu widzę, że jednak do Boga mówi się o wszystkim, o każdych sytuacjach. Można z nim rozmawiać jak z przyjacielem, dzielić się swoimi radościami, swoimi smutkami. I co kiedyś jakby nie docierało do mnie, że tak można się modlić w taki sposób. Tak, tak. Ja w sumie tak prawie codziennie widzę działanie Boga w moim życiu. Stawia mi na drodze wspaniałych ludzi. Mam przeróżne ciekawe historie. Zdarza mi się, że gdzieś właśnie spotkam kogoś na ulicy, zaczynam z nim rozmawiać i tak widzę, jak mnie to ubogaca. Miałam takie konkretne zdarzenie. Kiedyś właśnie wracając, nawet niedawno to było, wracając metrem, zauważyłam panią taką bezdomną, która tam siedziała gdzieś między biletomatami. No i na początku przeszłam obok niej, ale jakoś tak się zatrzymałam i mnie tknęło, żeby do niej podejść. No i zaczęłam z nią rozmawiać. Dam jej bułkę i co ona tu robi, a ona obdarzyła mnie takim niesamowitym uśmiechem, taką radością, która mnie bardzo ubogaciła. Nie spodziewałam się, że będzie chciała w ogóle ze mną rozmawiać, a ona z taką życzliwością ze mną rozmawiała i no dodała mi dużo takiej radości i pogody ducha. Bardzo jakby widzę, że te osoby są wdzięczne, że z nimi się porozmawia, ale też ubogacają mnie. Mam jeszcze sytuację z takiego pana też kiedyś jakby zaczepiłam, aczkolwiek troszkę się obawiałam, ale podeszłam do niego, też to był bezdomny. Okazało się, że akurat w tym dniu miał swoje 50. urodziny.

przenieść jakieś siatki. I on zaczął mi tam opowiadać o swojej historii życia, potem mnie zapraszał do siebie na działkę. I tak czułam, że to właśnie Bóg mnie prowadzi, żeby nawet chwilę spędzić czasu z tym panem, bo być może nie miał z kim porozmawiać w domu. Miałam też taką sytuację, że w sklepie właśnie jakiejś pani pomogłam zdjąć coś z półki. No i ona podziękowała mi, no i tak jakoś dalej z nią chodziłam między tymi regałami i pomagała mi przy zakupach, a ona później mnie zaprosiła do siebie do domu i żeby ze mną spędzić czas i porozmawiać. I w ogóle później byłam taka zszokowana, jego obcą dziewczynę wpuściła, ale też widziałam, że to na mnie tak pozytywnie wpłynęło, a poza tym ona mogła się też wygadać. Tak, tak. Właśnie rozmawiać z nim, modlić się do niego, rozmawiać, opowiadać mu o swoich zmartwieniach, o swoich radościach. Mówić do niego tak jak do przyjaciela i próbować go słuchać. Ja też korzystałam z takich rekolekcji. Na fundamencie byłam, rekolekcje ignacjańskie. To były rekolekcje w ciszy. Ja z reguły jestem gadułą i myślałam, że nie dam rady wytrzymać, ale naprawdę były to tak owocne rekolekcje. Polegały głównie na adoracji i medytacji Pisma Świętego, Słowa Bożego i rzeczywiście czułam, że Bóg do mnie przemawia. I ostatnio nawet też byłam na uzdrawianiu wspomnień, takich rekolekcjach, gdzie podczas adoracji poczułam, jak Bóg do mnie mówi, że jestem Jego, że należę do Niego i że On się mną zaopiekuje. Takie miałam poczucie i taką ogromną radość. I widzę, że im bardziej szukam, tym bardziej Bóg właśnie jakby przemawia. Ja widzę to, jak przemawia do mnie. Żyć wiarą, czyli żyć zgodnie z nauką Pana Jezusa. Żyć zgodnie z Ewangelią. Nie skupiać się tylko na sobie, ale właśnie też właśnie kochać bliźniego jak siebie samego. Patrzeć na inne osoby i próbować też wychodzić do nich i otwierać się na nich. Że przede wszystkim przyjmuję Komunię Świętą i jakby jednoczę się z Bogiem dzięki Komunii Świętej. I znaczy ja po sobie widzę, że to mi daje ogromną radość, przyjmowanie Pana Jezusa do serca. I dzięki temu jakby mam większą odwagę też wychodzić do innych osób, że właśnie staram się adorować, tak, tak, Pana Jezusa. I w miarę często uczestniczyć we mszy świętej. Widzę, jak to bardzo mi pomaga w życiu, w każdym dniu i jak mnie otwiera na inne osoby, które Bóg stawia na mojej drodze. Maryja jest matką Jezusa i jest dla mnie bardzo ważna, gdyż ja miałam takie doświadczenie w życiu, że to w zasadzie wiem od mamy, bo ja jestem wcześniakiem. Miałam brata bliźniaka, który żył jeden dzień i właśnie urodziłam się 3 miesiące wcześniej i po jakimś czasie mama mi powiedziała, że bardzo gorąco właśnie modliła się do Matki Bożej, żeby zostawiła mnie przy życiu i te prośby właśnie zostały wysłuchane i Matka Boża jest dla mnie bardzo ważna. I wierzę w to, że właśnie dzięki niej też moje, że wyprosiła łaskę życia dla mnie też u swojego Syna Jezusa. Przede wszystkim modlić się każdego dnia, czytać Pismo Święte i szukać też dla siebie różnych ciekawych rekolekcji, które przybliżają nas do Boga. Dzisiaj w Poprawczaku pierwszy raz było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tak jak wcześniej mówiłam, należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia i jedną z grupek, która posługuje, jest właśnie grupa wychodząca do Poprawczaka. Są tam chłopaki w wieku 13 do 18 lat, którzy czekają na wyroki. I my ich tam odwiedzamy raz w tygodniu, w niedzielę. No i zawsze jest msza święta i spędzamy z nimi czas, rozmawiamy, czy gramy w ping-ponga bądź w siatkówkę.

0: I dziś wyjątkowo pierwszy raz było właśnie wystawienie Najświętszego Sakramentu. I chłopaki chętnie przyszli, co na początku nas tak troszkę zdziwiło. My już tam od jakiegoś czasu chodzimy, więc na początku, jak przychodziłam, to troszkę tak z dystansem widziałam, że podchodzili do nas, ale im częściej tam się pojawiamy, to widzę, że oni się cieszą, że ktoś przychodzi, że poświęca im czas i otwierają się na nas. I w tej chwili jest tak, że oni przychodzą i do nas: cześć, co u was słychać, jak tam w Przymierzu Miłosierdzia? Co jest dla mnie takie niesamowite. I jest tam taki chłopak, który na samym początku, jak zaczęłam przychodzić, bardzo często na mszy siadał w ostatniej ławce i właściwie to nie bardzo chciał na tą mszę przychodzić. No ale przychodził, siadał. Siedziałam czasami koło niego i tam coś go czasem zapytałam, dlaczego nie chce siąść bliżej. A on: a, jestem ateistą, nie wierzę, więc dlatego siedzę sobie tutaj z tyłu. I po jakimś czasie, jak zaczęłam tam przychodzić, była jakaś taka chwilowa przerwa, nie było mnie może ze 3 niedziele pod rząd. I jak przyszłam, zobaczyłam tego chłopaka służącego do mszy świętej. Po prostu byłam zachwycona, jak go tam zobaczyłam i oszołomiona, bo no nie spodziewałam się. Chłopak, który twierdził, że jest ateistem, nagle służy do mszy. I poszłam do niego później po tej mszy i się pytam, co się stało, że zacząłeś służyć i jak to w ogóle? A on mi powiedział, że właśnie stracił brata w wypadku. I to było dla mnie takie niesamowite, że widzę, że Bóg stawia mi na drodze osoby z podobnymi doświadczeniami, takimi jak ja mam. Utratę kogoś bliskiego. I on właśnie powiedział, że od tamtej pory jakby poczuł, że Bóg jest w jego życiu. I nawet ostatnio, jak tam byłam, to ten chłopak przyjmował Pana Jezusa, Komunię Świętą, więc jak Bóg działa w moim życiu i w każdego z nas, to jest naprawdę niesamowite. Jak też zbliża osoby, które mają podobne doświadczenia, żeby w jakiś sposób też mogły sobie pomagać w podobnych historiach życia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Panie, oddajemy Ci ten czas. Chcemy Cię chwalić i dawać świadectwo o Twoim działaniu w życiu każdego z nas. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych. A od wszelakich złych przymód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas udawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda.
2: W jaki sposób pierwszy raz w swoim życiu pojawił się Pan Bóg, tak że o tym wiedziałaś, że to jest Jego działanie?
3: Znaczy ja przez długi czas nie znałam Boga i mówili mi o Nim na religii, a traktowałam to tylko i wyłącznie jako naukę. Z religii bardzo prosto można było mieć piątkę, szóstkę, no bo to było wszystko logiczne jakoś. Ale traktowałam to jako po prostu jakaś nauka. I chyba gdy byłam w trzecim gimnazjum, moje koleżanki gdzieś tam z jakiegoś tam kółka zainteresowań były w oazie. Opowiadały mi trochę i o tym, jak wygląda oaza, i o tym, jak one doświadczają Boga. Z tym, że to dla mnie też były jakieś takie opowiastki o czymś tam. I przygotowałam się wtedy do bierzmowania. I wiadomo, że gdy się przygotowuje do bierzmowania, ma się indeksy i trzeba mieć różne wpisy też z niedzielnej mszy świętej co tydzień. Ja tych niedzielnych mszach świętych nie uważałam. Uważałam, że muszę tam być, więc tam byłam, ale nie słuchałam tego, co o mnie mówili. I zobaczyłam te dziewczyny, które stały gdzieś tam przed ołtarzem i słuchały księdza. I wtedy pomyślałam, że może warto by spróbować czegoś posłuchać.
2: A czemu nie słuchałaś?
3: Bo, no, wiadomo jak to jest. Rówieśnicy też nie słuchali. I ogólnie, no to wszyscy tam byli z musu. Gdzieś tam chyba wewnętrznie czułam, że powinnam tam być, że to jest coś dobrego. No ale wiadomo, jak wszyscy się śmieją i wszyscy podchodzą do tego w taki bardzo luźny sposób, to ja też chciałam gdzieś tam znaleźć się w środowisku.
2: A powiedz, w domu, czy widziałaś Boga?
3: Moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem i zmarł, gdy byłam mała. I tak naprawdę nikt mi nie mówił o Bogu. Znaczy wiadomo, nauczyli mnie podstawowych modlitw, ale to nie było tak, że nie wiem, chodziliśmy całą rodziną do kościoła czy coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie pamiętam.
2: Mama chodziła?
3: Może jak byłam mała. Później z babcią, no bo babcia jakby zajęła się moim wychowaniem, gdy mama pracowała. I no później już w ogóle nie chodziłam do kościoła, bo też no jak rodzina nie prowokowała tego, że powinnam, no to tylko i wyłącznie później to bierzmowanie spowodowało, że no musiałam wtedy. A wcześniej naprawdę wyznałam Boga tylko i wyłącznie z teorii. I wyobrażałam go sobie jako gdzieś tam dziadka na chmurce, który nic nie ma do mojego życia. Ja miałam strasznie dużo kompleksów. Bo gdzieś tam miałam wewnętrzne poczucie, że właśnie takie bez nadziei. I nie czułam się pewna siebie, dlatego też za wszelką cenę starałam się już podobać rówieśnikom, żeby znaleźć przyjaciół, bo ich po prostu nie miałam. I jak patrzę na moje życie wtedy, to ja byłam naprawdę strasznie nieszczęśliwa. Uważałam się za brzydką, za taką, której nikt nigdy nie polubi. Bo też zawsze jak no właśnie, udawałam kogoś, kim nie byłam, to w pewnym momencie ludzie mnie zostawiali. I no zanim poznałam Boga, to szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, jak ja przeżyłam ten czas. Niestety, no ja też była gdzieś wewnętrznie, czułam, że nie jestem sobą. I te relacje były strasznie na siłę. Ja się w nich nie czułam dobrze i myślę, że ludzie, z którymi starałam się nawiązywać relacje, nie czuli się dobrze. Więc zostawiali mnie. Nawet jeżeli myślałam, że to jest jakaś głęboka przyjaźń, że mogę na kimś liczyć tak, że w każdej sytuacji, no to w pewnym momencie się kończyło. I nigdy nie miałam takiego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa w tych relacjach. To było zawsze jakieś sztuczne.
2: Jeśli patrzysz dzisiaj na 10 przykazań, jak wtedy do nich, jaki miałeś stosunek?
3: Znaczy, jak patrzę dzisiaj na 10 przykazań, to wtedy uważałam, że to jest dobre. Znaczy, ja bardzo się starałam być dobrym człowiekiem. Może nie wiedziałam, że to gdzieś tam pochodzi od Boga i nie odnosiłam tego do wiary, ale chciałam być dobrym człowiekiem. Owszem, próbowałam się przypodobać ludziom też przez to, że nie wiem, jak jakaś tam fajna grupa przeklinała, to też starałam się w taki sposób gdzieś tam zaadaptować do tych warunków. Ale nie wiem, nie piłam, nie paliłam, nie starałam się nie obrażać ludzi, starałam się po prostu być dobrym człowiekiem, żeby mimo wszystko nie pójść gdzieś tam za daleko w tych moich próbach właśnie dostosowania się.

0: bardziej szczęśliwy.
1: Tak. Czy myślę, że gdzieś tam wtedy tak na to nie patrzyłam. Myślałam, że to jest normalne. Wiadomo, że no jak jest się z takiej rodziny, a nie innej, no to rodziny szczęśliwe myślą, że tak mają wszyscy. Ja myślałam, że tak jak ja mam, to tak mają wszyscy. Że mają swoje problemy, ale znaczy nie myślałam, że mają dokładnie tak jak ja, tylko że też inni tak mają, że muszą się przypodobywać, że nie wierzyłam w to, że można być szczęśliwym człowiekiem po prostu. No bo ja tak nie miałam. Telewizja pokazywała, że można, ale chyba to nie wierzyłam. I tak gdzieś tam od następnej mszy stałam z nimi, bo to też były osoby, które znałam, które... I to było niesamowite, że poznałyśmy się gdzieś tam w szkole, na jakiś tam, nie wiem, śpiewając, recytując, i były bardzo otwarte. I gdzieś tam jak stałam z nimi, to czułam się dobrze. No i takim sposobem też trafiłam na spotkanie wspólnoty. Przyznaję, poszłam na spotkanie trochę z przekory, bo moja koleżanka powiedziała, że idzie na spotkanie gdzieś tam w swoim pobliskim miasteczku, więc myślałam sobie, nie będę gorsza, skoro one mnie namawiają, to ja też pójdę. I okazało się, że ona nie poszła wtedy, no ale ja rzeczywiście poszłam. I niesamowitą otwartość ludzi pamiętam. Wspólnota wtedy liczyła ze 60 osób, czy nawet i więcej. Była cała sala ludzi. I te dziewczyny przedstawiały mi każdej grupie tam po kolei, no bo wiadomo, wszyscy gadali. I oni mnie przyjmowali tak po prostu. Tak pierwszy raz spotkałam takich ludzi. I spotkanie było, przez półtorej godziny się modliliśmy. Znaczy oni się modlili, a ja obserwowałam. Później się okazało, że tam jeden animator powiedział, że po prostu nie mieli co wtedy zrobić. Nie mieli przygotowanego spotkania, więc postanowili, że będzie modlitwa spontaniczna, bo to można zrobić zawsze. I obserwowałam tych ludzi, którzy dziękowali Bogu, prosili o coś, przepraszali. I było w nich widać prawdziwe emocje. Że jeżeli przepraszali za coś trudnego, dziękowali za coś wspaniałego, no to był płaszcz, to była radość. I zobaczyłam, że oni rozmawiają rzeczywiście z kimś, kto istnieje. Kto nie jest na tej jakiejś tam chmurce i jest daleko, tylko z kimś, kto jest blisko. I wtedy zapragnęłam, że ja też chcę tego kogoś poznać. Nie wiedziałam zupełnie, co robić, ale gdzieś tam też chciałam, tak jak oni, doświadczyć bliskości kogoś, kogo może nie widzę, ale widziałam, że dużo im daje. Widziałam, że mieli za co dziękować właśnie jemu. No i tak gdzieś tam po 2 miesiącach pojechałam na moje pierwsze rekolekcje, na pierwszy stopień oazowy i tam poznałam Jezusa. Nie rozmawialiśmy o Bogu. Znaczy ja wiem, że oni chodzili do kościoła i nieraz też dziwili się, dlaczego ja nie chodzę. Ale to nie było takie, że nie wiem, mam wytykana palcami czy coś takiego. Moje miasto jest no, po prostu małym miastem. Nie jest to wieś, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą i nie było żadnego przymusu. Tam wiadomo, no, nie była taka młodzież, jaka jest teraz, że aż tak się buntowaliśmy przeciwko wszystkiemu, ale była taka wolność, że nie musiałam nic, dlatego że nie znają mi się w śmieli czy coś takiego.
0: Idziesz na rekolekcję. Co to znaczy jechać na rekolekcję?
1: Jak wtedy myślałam, co znaczy jechać na rekolekcję, wtedy to było tak, że koleżanki mi powiedziały, będzie fajnie, jest dużo zabawy, są fajni ludzie, no i ogólnie jest fajnie. Tylko, że one były na tym młodszym stopniu dla gimnazjalistów. Ja już gimnazjum wtedy skończyłam, więc mi powiedziano, że jadę już jako młodzież. I się bardzo przestraszyłam, no bo nie jadę z nimi. A one mnie tutaj wprowadziły i w ogóle nie wiem, o co chodzi, że jakoś tam starsze. Ja mówię, że będzie fajnie i nie potrafię mi powiedzieć, co będzie na tym stopniu, na który ja jadę. Ale gdzieś tam się zdarzyło tak, że było nas bardzo mało, więc po prostu mieliśmy łączone stopnie. Więc one były blisko. I no pojechałam tam, żeby tak naprawdę zobaczyć. To rekolekcje są tanim wyjazdem. Są tańsze niż jakiekolwiek jakieś tam obozy, na które mogłam jechać. Czy na jej wyjazd z rodziną. Więc no, moja rodzina się zgodziła. bezproblemowo. I pojechałam, naprawdę w nieznane. Nie wiedziałam, że będę się modlić codziennie, 5 razy dziennie, czytać Pismo Święte, rozmawiać o jakichś dziwnych rzeczach. I że będę musiała funkcjonować w grupie z osobami, których zupełnie nie znam. I mają różne podejście do różnych rzeczy, które nie zawsze odpowiada mi. Ale właśnie, że będę musiała funkcjonować we wspólnocie. To było wszystko bardzo nowe.
0: Co to znaczy, że spotkałaś Jezusa?
1: Co znaczy, że spotkałam Jezusa? Ech. Wiadomo, pierwsze 4 dni rekolekcji to jest ewangelizacja. Mi wtedy mówiono, a ja zresztą zawsze na jedynce, że Bóg mnie kocha, że ma dla mnie wspaniały plan, że jestem grzesznikiem, ale jest Jezus, który może mnie poprowadzić przez życie.
0: To są słowa.
1: To są słowa. I nie wiem, czy wtedy rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Nie pamiętam na tyle, no bo to było już kilka lat temu, żeby pamiętać, jak ja to rozumiałam. Wiedziałam, że proponują mi, żebym powiedziała Jezusowi tak, że chcę za Nim iść i chcę, żeby przemienił moje życie. Bardzo się tego bałam, bo myślałam, że jeju, teraz będę musiała być taka idealna, że teraz to w ogóle zero grzechu, zero jakichkolwiek pomyłek, no bo należy do Jezusa, no to coś jest jakiś wymóg ode mnie, czy jakiś obowiązek nakładany na mnie. Ale gdzieś tam pamiętam, że w głowie brzmiała mi piosenka, żebym zaufała Panu. I gdzieś tak pamiętam, to było bardzo emocjonalne doświadczenie tego, że ja chcę, żeby to Jezus przemieniał moje życie, bo sama nie mam pomysłu. Naprawdę wtedy myślałam, że to będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że coś się zacznie przemieniać. I nie byłem, żeby to były tylko i wyłącznie super przeżycia na tych rekolekcjach. Były dni, kiedy było mi ciężko, kiedy byłam zmęczona, kiedy mi się nic nie chciało. Ale jestem bardzo konsekwentną osobą. Co zresztą widać, że trwam nadal w tym. Że jak powiedziałam Bogu raz tak, to się tego trzymałam. I przez te lata zrozumiałam, co znaczyło to wszystko, co mi mówiono na pierwszych rekolekcjach. Zresztą teraz jestem animatorką na jedynce, więc po raz kolejny mogę to przeżyć i tego doświadczyć. I zupełnie inaczej teraz to pojmuję.

0: wśród nas.
1: Co to znaczy, że powiedziałeś Bogu tak? Nie widzisz Boga.
2: Nie widzę.
1: Słyszysz, nie czujesz.
2: No właśnie czuję. I słyszę. I widzę, co czyni w moim życiu. Może to jest jakieś... znaczy, można mówić, że to są jakieś ideały, w które ktoś mi wpoił i ja ślepo w nie wierzę. Ale ja naprawdę doświadczyłam, jak Bóg przemienia życie. Bo były sytuacje, z których ja bym nie wyszła. No bo przyjechałam do Warszawy na studia. I wiadomo, z mniejszego miasteczka do większego miasta czułam się bardzo zagubiona. Nie miałam tam przyjaciół, nie miałam nikogo. Znaczy, moja rodzina tam mieszka od pewnego czasu, ale nie miałam osób, z którymi mogłam się spotkać, porozmawiać, które by były dla mnie oparciem. I pierwszy rok studiów jeszcze wracałam na weekendy do mojego miasta, żeby tam też służyć w oazie, ale 5 dni w tygodniu byłam sama. Jeżeli chodzi o moje wartości, o to, jaką drogą idę. I pod koniec pierwszego roku studiów miałam już takiego doła, że no, było ciężko wstać z łóżka. Gdzieś wtedy usłyszałam, że jest ewangelizacja na juwenaliach. Ja od kiedy tylko mogę, to ewangelizuję. Bo skoro doświadczyłam, że Bóg jest, to o Nim mówię. I pamiętam, na tej ewangelizacji nie miałam pary, a zawsze ma się parę. I trafiłam na taką osobę, która była ode mnie starsza, ma 5 lat. I ewangelizowałyśmy. No taka moja robota, nazwijmy to, służba. Aczkolwiek wtedy to robiłam z przyzwyczajenia. Ale czułam się bardzo daleko od wspólnoty i bardzo samotna. I pamiętam, że ta dziewczyna, z którą ewangelizowałam, powiedziała mi wtedy: pamiętaj, że wspólnota jest ważna. Ja wtedy nie rozumiałam w ogóle, no, przecież wiem o tym, że wspólnota jest ważna. I dziewczyna, której zupełnie nie znałam, która w ogóle nadawała na innych falach, na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że nigdy byśmy się nie dogadały. Te jej słowa brzmiały w mojej głowie przez następne 2 tygodnie, aż w końcu zaczęłyśmy pisać ze sobą. Takim cudem gdzieś tam się wtedy zaprzyjaźniłyśmy i pojechałam, chociaż miałam ochotę nie jechać na żadne rekolekcje, bo miałam praktyki i bardzo dużo zajęć, to ona powiedziała: słuchaj, jest kurs oazowy dla animatorów w tym czasie, kiedy możesz jechać. Że sobie gdzie tam, z jakimś decyzją, której nie znam. I namówiła mnie, po prostu mnie namówiła. I to, jak odżyłam we wspólnocie, jak wtedy potrafiłam się modlić, jak Bóg pozwalał mi na nowo się poznawać, poznawać się też w drugim człowieku. Zostałam ciepło przyjęta do wspólnoty, której w ogóle nie znałam. I jak dzisiaj na to patrzę, no to było rok temu. I to w tym momencie, od tamtego momentu przez cały ten rok naprawdę czuję, że żyję. Że mam przyjaciół, bo w końcu mam takich przyjaciół też w Warszawie, w której mieszkam, na których mogę liczyć. Byłam w 2 wspólnotach w tym roku. Teraz zostaję w jednej i będę tam posługiwać. I naprawdę z tej samotności, w której byłam jeszcze rok temu, gdzie czułam się zupełnie odizolowana od wszystkich, teraz mam takich przyjaciół, na których wiem, że mogę liczyć. I wiem, że wtedy gdzieś tam przez to jedno wydarzenie, przez tą jedną osobę, która coś tam powiedziała i to brzmiało w mojej głowie, takimi małymi kroczkami Bóg na nowo mnie przyprowadził do siebie. Takich sytuacji było bardzo dużo. Ale pamiętam właśnie tą, bo jest najświeższa.

0: najtrudniejsza sytuacja, w której byłaś od czasu, kiedy spotkałaś Chrystusa?
1: Najtrudniejsza? A najtrudniejsza to była ta właśnie deprecha, nazwijmy to. Gdzie naprawdę wieczorami bywało tak, że już nawet nie miałam ochoty się modlić. Potrafiłam leżeć i po prostu płakać, bo było mi tak źle. I byłam zła na Boga, się z Nim kłóciłam nieraz. Że dlaczego, skoro poszłam za Tobą, to Ty mnie doprowadziłeś do takiego stanu, gdzie nie ma nikogo obok. No i po takich kłótniach. No to właśnie wyprowadził mnie z tego. A to był też, ten czas był takim czasem, kiedy właśnie przyjaciele z mojego miasta mieli swoje życie, do którego ja już nie należałam. I niestety, no mimo tego, że staraliśmy się utrzymywać kontakt, to, że byli daleko, sprawiało, że już nie było ich niestety w moim życiu, a mnie nie było w ich życiu. Już się staraliśmy to. Nie daliśmy rady. I wtedy byłam naprawdę chyba w największym dołku, jaki pamiętam.
0: Przyjaźń jest dla Ciebie ważna?
1: Bardzo. Przyjaźń jest dla mnie... Od tego się zaczęło moje poczucie bezpieczeństwa, które gdzieś tam wiedziałam, że Bóg chce mi dać, ale ja go sama nie miałam. No bo przecież gdzieś tam przez wydarzenia z mojego dzieciństwa nie byłam pewna ani miłości w domu, ani tego, że taka, jaka jestem, wystarczy. Że ktokolwiek może mnie taką pokochać. I czułam się bardzo niepewna siebie i gdzieś tam w przyjaźniach starałam się zobaczyć tą akceptację. Ale wiedziałam, znaczy teraz widzę, że jeżeli nie potrafiłam sama siebie zaakceptować, to nie byłam w stanie uwierzyć w to, że ktokolwiek jest mi w stanie jest w stanie w ogóle mnie polubić. A dopiero pokochać i naprawdę być kimś ważnym, przyjacielem po prostu. I te ostatnie wydarzenia, szczególnie ostatni rok, to było takie, że Bóg bardzo działał właśnie przez przyjaźń. Mam przyjaciółkę, która przetrwała ze mną wszystkie najgorsze momenty. Bo wychodzenie z tego, jak bardzo beznadziejna się czuję, jak nie potrafię uwierzyć, że ktoś naprawdę mnie akceptuje taką, jaką jestem, że nie muszę udawać nikogo, że nie muszę się dopasowywać, no to moja przyjaciółka przeszła ze mną niejedną ciężką burzę. Ale to był też czas, gdzie było dużo okazji do modlitwy. To, że byłam w dwóch wspólnotach, że też posługiwałam w diakonii ewangelizacji i angażowałam się w wiele różnych wydarzeń, spowodowało, że gdzieś tam przez to wszystko też na modlitwie Bóg działał. I no, przyjaźń ze mną była ciężka, wiem o tym. I nieraz, teraz już podziwiam moją przyjaciółkę, że przetrwała to wszystko. Bo jak było mi źle, to nie miałam do kogo pójść. Chodziłam do niej. I próbowałam i szukałam właśnie ludzi, którzy dadzą mi jakiekolwiek oparcie. I gdzieś tak, bo to wszystko działo się niedawno. Gdzieś tak 2 miesiące temu, 3, był kongres ewangelizacyjny w Warszawie, gdzie przyjechali ojcowie z São Paulo, którzy posługują też modlitwą uzdrowienia. I ja tam padłam w Duchu Świętym, że Bóg pokazał mi tym, że rozpoczęłam w duchu, że ja sama nic. Ja nie mogłam ręką ruszyć, nie mogłam nogą ruszyć, nie mogłam nic zrobić. I wtedy, myślałam na tej podłodze na siekierkach w Warszawie, Bóg uzdrowił to wszystko. Uzdrowił moje patrzenie na siebie. Gdzieś tam jeszcze po drodze miałam terapię, bo potrzebowałam pomocy kogoś z zewnątrz. Ale to wydarzenie, to mocne doświadczenie Boga spowodowało, że ja od tych 3 miesięcy tak zupełnie inaczej patrzę na siebie. Zupełnie inaczej patrzę na przyjaźń. Kiedy ktoś z przyjaciół mi pisze do mnie SMS-a, bo już jestem długi czas poza domem, piszą, że tęsknią, to ja wiem, że tęsknią. Jak piszą, że jestem dla nich ważna, to ja wierzę, że jestem dla nich ważna. Ja tego bardzo potrzebuję w moim życiu, bardzo potrzebuję ludzi. No taka już jestem. I Bóg mi pokazał, że nie muszę się zmieniać, tylko że On to przemienia. I Owszem, mam jeszcze różne problemy. Ale te przyjaźnie nie są jakieś idealne. Ale pierwszy raz wierzę w to, że to jest prawdziwe.
0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Święta Teresa od dzieciątka jest powiedziała, że jej powołaniem jest miłość. I ja gdzieś tak 3 lata temu odkryłam, że to jest całkiem mądry tekst. Więc staram się być taką osobą, od której będzie biło ciepło. Czy w przyszłości okaże się, że będę miała rodzinę i będę mogła gromadce moich dzieci dać moją miłość, której mam w sobie dużo i mam komu dawać. W tym momencie mam moje grupy, które prowadzę, których jestem animatorką. I gdzieś to jest moje powołanie, żeby dawać z siebie to, co mam najlepszego, żeby służyć. Ojciec Blachnicki powiedział, że służę, więc jestem. Zgadzam się z nim.

0: Ile masz lat?
1: 21.
0: Wokół ciebie w Warszawie jest dużo chłopaków.
1: No nie za bardzo.
0: No ale w mieście jest dużo.
1: W mieście jest dużo. Ale na Ochazach jest mało. Na uczelni też nie za dużo. Też mam taki kierunek, że no, za dużo to ich nie ma. A takich naprawdę, że tu powiem, wartościowych, z tymi wartościami, które ja mam, no to naprawdę ciężko, szczególnie w dużym mieście. Takich. A nie będę w każdego w metrze pytać, czy kocha Jezusa. Bez przesady.
0: Ale jak myślisz o sobie właśnie w tym kontekście? Co tu będzie? Co dla ciebie Pan Bóg ma? Wiele koleżanek ze studiów w twoim wieku zapomniało już o przekazaniach. Może w ogóle o nich nie słyszało. Mm-hmm. Wyglądają na szczęśliwe, przynajmniej na początku.
1: Tak, na początku tak wyglądają. I to jest niesamowite też, na jakie studia trafiłam. Trafiłam na studia, na które nie chciałam iść. Nie dostałam się po prostu na żadne inne. I to była ostateczność. Żeby właśnie... No, zobaczyłam wyniki matury, no i musiałam jakieś wyjście awaryjne mieć. I trafiłam na studia, gdzie po miesiącu ludzie się mnie pytali, dlaczego wierzę. W ludziach, szczególnie z mojego otoczenia, jest bardzo dużo pytań. Jak uwierzyć? Jak być szczęśliwym? Bo nie są. I trafiłam w miejsce, gdzie naprawdę przez pierwszy rok studiów miałam tyle rozmów o Bogu, że wracałam z domu czasami padnięta nie dlatego, że miałam bardzo dużo zajęć, tylko dlatego, że przez 4-godzinne okienko ja rozmawiałam o Bogu. I mówiłam o Bogu w moim życiu, ale też tłumaczyłam różne dziwne rzeczy, których może sama nie rozumiałam, ale jakoś Bóg mi pomagał. I też widzę, że to jest też to, do czego Bóg mnie powołuje. Że skoro Go znam, to On sam mnie wprowadził w takie środowiska, gdzie mam o Nim mówić. I może one wydają się szczęśliwe, ale uważam, że no nie mogę nie mówić im o tym kimś, kto daje prawdziwe szczęście. Życie bez Jezusa nie jest łatwiejsze. Są tylko pozory. Nieraz jest tak, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają problem i nie widzą żadnego rozwiązania. Jak mam problem... Idę do faceta, który wie, co z tym można zrobić. Czyli modlę się po prostu. I może ktoś powiedzieć, że no, sobie coś uroiłam, że to Jezus przemienia i że to Jezus mi pomaga wyjść z problemów. Ale ja widzę, że naprawdę, kiedy próbuję sama coś rozwiązać, moimi siłami, moimi pomysłami, to przeważnie jest coraz gorzej. A kiedy w końcu porozmawiam z Bogiem, poczytam Pismo Święte, gdzie mam no jasne wskazówki, dla mnie są one jasne, to później zaczyna się przemieniać na lepsze. Jakikolwiek problem by to nie był. Czasami tak mam, że wieczorem już mi się nic nie chce, jestem zmęczona, zła i z czym sobie nie radzę. I ogólnie no najchętniej poszłabym spać i o wszystkim zapomniała. Ale wiem, że wystarczy parę minut rozmowy z Bogiem, przeczytanie tego, co On ma mi dzisiaj do powiedzenia i może wszystko się przemienić we mnie. Ja mam takie odkrycie życiowe sprzed bardzo niedawnego czasu, że ja minus Bóg równa się zero, a nawet minus nieskończoność. Bo ja rzeczywiście bez Niego nic nie mogę. I może ludzie, którzy nie znają Boga, myślą sobie, że nie wiem, moje życie jest nudne, że Bóg nic nie daje. No, ja wiem, że daje. I wiem, że ta łatwość życia bez Boga jest bardzo złudna. Dobra, mam pewne wymagania, które On mi stawia, ale miłość bez wymagań to nie miłość. Bo jeżeli kogoś kocham, kocham Boga i wiem, że On kocha mnie, to chcę być coraz lepsza, dlatego, żeby też Jego nie ranić i nie ranić innych osób, które kocham. Nie dlatego, że one mi mówią, że czegoś ode mnie wymagają, że zmuszają mnie do czegoś. Nie, dlatego, że po prostu kocham. Gdybym nie trafiła do oazy, to naprawdę nie wiem, kim bym dzisiaj była. były takie momenty w życiu, że gdyby nie poczucie wspólnoty i poczucie tego, że ktoś prowadzi moje życie, nawet kiedy ja go nie ogarniam, że możliwe, żebym się załamała. I to już tak totalnie.
0: I co robisz wtedy?
1: Miałam takie momenty, szczególnie nie wiem, przed maturą, to chyba było takie najbardziej widoczne, że zazdrościłam ludziom, którzy mogą zapomnieć o stresie, którzy mogą się napić, pójść na imprezę i nie pamiętać nic. Ja nie piję od kiedy jestem w oazie i w ogóle nigdy nie piłam, ale wtedy byłam tak zestresowana wszystkim i tak mnie to przerastało, bo jestem niestety bardzo taką przejmującą się osobą, wrażliwą, że gdyby nie to, że jestem w oazie i gdyby nie to, że postanowiłam, dałam też Bogu moją abstynencję i nie piję, że naprawdę nie wiem, czy nie popadłam w ten nauk. Tym bardziej, że wiem, że jestem z takiej rodziny, z jakiej jestem. I mimo, że wiem, co alkohol zrobił z moim ojcem, to no jest taka możliwość, że mogłabym też w to po prostu wpaść. Nawet bym nie zauważyła kiedy. I właśnie, mnie oaza uratowała. Bo moja desperacja mogłaby być w pewnym momencie już zbyt duża i mogłabym popełnić takie błędy, z których bym nie sama nie wyszła.

0: Kogo poznajesz w trakcie swojej historii z Bogiem? Kim jest Jezus?
1: Jezus? Jezus jest moim najlepszym przyjacielem. To jest na pewno najistotniejsze w moim życiu. Biorąc pod uwagę, że właśnie przyjaźń jest dla mnie najważniejsza. Bo właśnie wtedy, kiedy na jedynce powiedziałam Bogu, że chcę za Nim iść, to jest tak, jakbym go złapała za rękę. I ja wiem, że kiedy jest mi źle, to Jezus jest obok mnie i też się mu jest źle. I to przeżywa to ze mną. Kiedy ja się cieszę, to On się cieszy ze mną. To jest takie poczucie, że nie jestem sama. I On jest dla mnie właśnie jak brat. Też sam mówi, że jest moim bratem. Nieraz w Piśmie Świętym. A przy tym, co było trudne odkryć, to Jezus rzeczywiście jest dla mnie oblubieńcem. Ja potrafię się w Niego wpatrywać na adoracji, po prostu cieszyć się, że jest. Jak zakochana nastolatka, cieszyć się, że jest ktoś, kto mnie tak bardzo kocha.
0: Jaki miałeś moment, kiedy najbardziej czułaś się przez Niego przytulona?
1: Przez Niego przytulona? To zabawne, ale to się stało na tych rekolekcjach, na których teraz jestem. Bo znaczy ja wiedziałam, że On jest obok i że zawsze mnie właśnie podtrzymuje, ale na tych rekolekcjach stało się coś, czego jakby namacalnie doświadczyłam. To jest trzeci turnus rekolekcji, a mój drugi. Czyli naprawdę jestem zmęczona. I psychicznie, i fizycznie już trochę czuję swoją słabość. I któregoś z pierwszych dni na tych rekolekcjach poszłam na adorację i miałam wrażenie, że nie czuję nic. I tak bardzo prosiłam Boga, żeby mnie przytulił, bo tak bardzo gdzieś tam tęsknię za ludźmi, którzy są dla mnie ważni, którzy mi pomagają w trudnościach. Że skoro ich tu nie ma, to wiem, że On jest. Prosiłam, żeby mnie przytulił. I wpatrywałam się w Niego. I takie ciepło poczułam w sercu. I taką radość, tak normalnie sekundy na sekundę, że czułam, jakby ktoś mnie naprawdę przytulał. I to było bardzo mocne uczucie. I dopiero zobaczyłam teraz, że Jezus rzeczywiście mnie przytulił. Jak dobry brat starszy.
0: W jakiej intencji się pomodlimy razem?
1: W jakiej intencji? Przede mną jeszcze jeden turnus. I to turnus dość ciężki, bo jedziemy do Hiszpanii. Przelecimy tam samolotem i przez 15 dni będziemy szli do Santiago de Compostela, po drodze ewangelizując. Jest to w formie trzeciego stopnia oazy i normalnie będziemy przeżywać te wszystkie gdzieś tam punkty programu, które są na oazie, ale po drodze będziemy rozmawiać z tymi ludźmi, których spotkamy i będziemy im świadczyć o Jezusie. Na ten moment nie mam żadnego pojęcia, jak to będzie. Mam tylko kupione bilety i moja grupa jest w miarę ogarnięta i też teraz jakieś tam rzeczy przygotowują, bo jestem animatorką tej grupy. Ale w tym momencie nic nie jest pewne. Wiem tylko, że tam lecę. I tą intencją, którą też mam w sercu cały czas, to jest o to, żebyśmy my potrafili się otworzyć na Boga i robić to, co On chce, żebyśmy nam zrobili. I o to, żeby ci ludzie mieli na tyle otwarte serca, żeby słowo Boga do nich dotarło.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Amen. Dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Magda. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: To było pierwsze moje takie żywe i takie bezpośrednie spotkanie z Panem Bogiem. Ja po prostu poczułam, pamiętam, jak zaczęło moje serce mocno bić. Ja wtedy wiedziałam, że to jest Bóg. Że On przyszedł do mojego serca. Że On je ożywił, poruszył. Nigdy wcześniej takiego odczucia nie miałam, jak wtedy właśnie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Dzieciństwo miałam bardzo trudne i kiedy już przyszedł taki moment w moim życiu, a zaczęło się wszystko od właśnie zaproszenia od Pana Boga na rekolekcję Talita Kum, do Przymierza Miłosierdzia. To był taki czas, kiedy doszłam do takiego momentu, że poczułam ogromny bezsens mojego życia, takiej nieustannej walki właśnie z tymi trudnościami życiowymi. I wtedy pamiętam to pytanie, które Pan Jezus mi zadał na tych rekolekcjach, co chcesz, abym ci uczynił? I wtedy pamiętam, że jedyne miałam pragnienie, aby Pan Jezus dał mi serce, takie prawdziwe, bijące, kochające, bo czułam, że moje jest takie z kamienia, zamrożone. I od tamtego momentu zaprosiłam właśnie Pana Boga do mojego życia. I wtedy wszystko się zaczęło. Pierwsza taka ważna, myślę, że sytuacja, która się pojawiła na mojej drodze, to właśnie możliwość uczestnictwa w rekolekcjach 33 dni, przygotowujących do zawierzenia swojego życia Jezusowi przez ręce Maryi. Wtedy je prowadziła Ola z Przymierza. A później trafiłam na warsztaty 12 kroków, by wreszcie żyć. I kilka miesięcy na tych warsztatach, kiedy ja się zmagałam z taką moją trudnością życiową, z moim dzieciństwem, które było bardzo trudne. I wtedy pamiętam, że zadałam takie pytanie, skąd miałam na to wszystko siły i jak dałam radę pokonać właśnie te moje życiowe trudności. I wtedy właśnie dostałam taką odpowiedź, usłyszałam, że zawsze przy tobie byłem, ode mnie czerpałaś te siły, ode mnie je dostawałaś. I to mnie jakby dało takie uczucie, że właśnie Pan Jezus był zawsze w moim życiu, chociaż może ja nie do końca tego czułam, rozumiałam. I On mnie przez to wszystko przeprowadzał, że ta cała siła pokonywania, bycia, trwania też w tym, nie uciekania od tego, to właśnie była prosto od Jezusa, że On mnie w tym prowadził, On mnie w tym umacniał. Wiesz co, one pokonywały mnie w ten sposób, że byłam w takiej skrytości, w takiej izolacji, w dużym wstydzie też. Cały czas byłam w takiej potrzebie zasługiwania na miłość, bycia zauważoną, więc cały czas próbowałam ludziom być w takiej pomocy, że jak ktoś potrzebował jakiejś pomocy, to ja zawsze byłam, że tak powiem, otwarta na to, bo no, czułam, że jeżeli właśnie będę pomagała, to zasłużę na tą miłość i że wtedy może coś dobrego w moim życiu się zadzieje. Właśnie to też takie było dla mnie zadziwiające, bo ja nigdy nie miałam pretensji do Pana Boga o to, że miałam trudne dzieciństwo, tylko raczej właśnie szukałam tutaj, co ja takiego mogłam złego zrobić, że mi się tak przytrafiło, nie? A dzisiaj z perspektywy czasu, to odczytuję to jako ogromną łaskę, która właśnie, dzięki której właśnie tym trudnościom jestem w swoim życiu, w tym miejscu, w którym jestem. I nawet gdyby mi ktoś teraz powiedział, że czy chciałabyś to odkręcić, zamienić, to bym powiedziała, że nie. Bo wiem, że gdyby nie ten trud, nie ten cały właśnie to doświadczenie, przez które przeszłam, którego doświadczyłam, nie byłabym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Myślę, że nie byłabym tak blisko Boga, nie miałabym takiej świadomości, kim on jest i jak wiele, jak w zasadzie moje życie to zależy od niego, od nikogo więcej. Właśnie jak pierwszy raz w życiu, ale już jako dorosłym, miałam narysować obraz Boga, to miałam ten obraz Boga karzącego, takiego surowego. To jest skrzywiony obraz Boga, który się narysował w moim sercu, w moich myślach właśnie przez pryzmat mojego taty, tak? Bo to z nim były te trudy związane w dzieciństwie. Więc dla mnie on w dzieciństwie był niedostępny. Jakiś taki poza moim wyobrażeniem, poza moim zasięgiem, ale zawsze miałam takie, jak była mowa o Bogu, o Jezusie, to ja miałam takie bardzo tkliwe serce. Pamiętam dzisiaj dzień mojej pierwszej komunii świętej. Jakby to było dosłownie dzisiaj. Pamiętam każdy szczegół z tego dnia, że był to dla mnie bardzo szczególny moment przyjęcia Pana Jezusa do mojego serca. Wręcz taki wzruszający. I pamiętam, że było mi bardzo smutno i przykro, że moi rodzice też nie mogą w pełni ze mną uczestniczyć w tej łasce, bo oni żyli w związku niesakramentalnym. I to było dla mnie trudne, dla mnie było niezrozumiałe. I w zasadzie wtedy jako dziecko do końca w ogóle tego nie rozumiałam. Dopiero to wszystko Pan Bóg mi wyjaśniał i prostował. Właśnie wtedy, na tych warsztatach 12 kroków, kiedy przerabiałam całe życie prawie swoje od początku. Wtedy Pan Jezus mi właśnie to wszystko pokazywał, dlaczego, co było przyczyną, że tak było, a nie inaczej. Ale nawet pamiętam jak dziś roraty, że jako mała dziewczynka w zimę chodziłam z tą zapaloną świeczką, z tym lampionem takim zrobionym z papieru i chodziłam często sama. Rano, kiedy jeszcze było ciemno na dworzu. I pamiętam, że zawsze jak wychodziłam z kościoła, to jedyne, na czym mi zależało, to żeby donieść światło Chrystusa do mojego domu. Zawsze otulałam tą świeczkę jeszcze swoimi dłońmi, żeby mi ta świeczka nie zgasła. Miałam taką skrytą nadzieję właśnie w moim sercu, takim dziecięcym. Pamiętam to, jak to by było dosłownie dziś. Że jak przyniosę to światło Chrystusa do mojego domu, to że w nim się zadzieje lepiej. Że to się wszystko pozmienia, że będzie inaczej. I to był dla mnie zawsze szczególny czas, kiedy mogłam uczestniczyć właśnie w Eucharystii, w roratach. Byłam też bielanką jako dziewczynka w parafii na Szembeka. Wtedy mieszkałam z rodzicami na Pradze Południe. I zawsze to był też dla mnie taki czas, kiedy szłam służyć właśnie czy w Eucharystii, czy w procesjach, w których uczestniczyły bielanki. To był dla mnie taki czas wytchnienia, takiego odpoczynku. Czułam się taka zaopiekowana, czułam się tam zawsze tak bezpiecznie. A później już jak wracałam do domu, było trudniej. Ale właśnie te chwile ulgi, wytchnienia, takiego przytulenia miłości, to właśnie były w obecności Jezusa. Zawsze miałam ogromne pragnienie życia. Pragnienie życia i miałam taką w sercu skrytą misję pomagania innym. Zawsze jakoś tak miałam taką potrzebę być blisko tych, którzy potrzebują pomocy. Nie zawsze wiedziałam, jak to

było trudno pomiędzy nią a tatą, czyli stawałam w takiej obronie jej. Ale też innym ludziom, nie? Na mojej drodze, którzy się pojawiali, to nie wiem, zawsze miałam takie otwarte serce na drugiego człowieka i potrzebę pomagania. Czy to była właśnie moje rodzeństwo, czy moja mama, czy jakieś inne osoby, które Pan Bóg na mojej drodze postawił. Taką misję miałam. I pamiętam, że później właśnie po tych rekolekcjach, kiedy już byłam na tych warsztatach, kiedy właśnie zaprosiłam Matkę Bożą do mojego życia, to tak jakby przypomniałam się właśnie, że chciałabym dalej tą misję nieść, nie? Że nie wiem jeszcze, jak ona ma się do końca wypełnić w moim życiu, ale że mam pragnienie, aby się wypełniała. Że zawsze bycie blisko drugiego człowieka było tak w takiej ogromnej potrzebie mojego serca, nie? Czy to starszym osobom jakieś zakupy, czy właśnie pomoc w opiece nad dziećmi, czy to były prośby skierowane, dosyć często właśnie kierowali do mnie też ludzie już później po tych rekolekcjach o modlitwę. Czy właśnie, no, jak sama przeżyłam te rekolekcje i poczułam, co Pan Jezus uczynił, zaczął czynić z moim życiem, to no to zaczęłam też rozglądać się, czy są w moim otoczeniu takie osoby, które może też potrzebują właśnie takiej łaski przeżycia tych rekolekcji. Też kilka osób zaprosiłam na te rekolekcje, przeżyły je, no i też no, wielkie rzeczy Jezus w ich życiu zaczął czynić od tamtego momentu. No w różny sposób właśnie. Czy to taki duchowy, czy to taki no, czysto ludzki, nie? Jakieś takie codzienne potrzeby. Teraz ostatnio też miałam takie doświadczenie zajmowania się osobą, która no już była w ostatnich dniach swojego życia, gdzie Pan Bóg mnie też wprowadził w takie doświadczenie niemalże, które było w ogóle dalekie ode mnie, bycia właśnie taką pielęgniarką, ale też przyniesienia jakiejś ulgi takiej duchowej. No właśnie przyszło do mnie światło, żeby zaprosić kapłana z sakramentem namaszczenia. Dosłownie przyszedł taki moment, że to dziś, już nie czekaj dłużej. No i też właśnie posłużyłam, że pojechałam po tego kapłana, przywiozłam go. Ta osoba mogła skorzystać z tego sakramentu. No i jeszcze tylko parę dni jej życie tutaj ziemskie trwało, odeszła do domu Pana. No właśnie chyba wtedy na tych rekolekcjach. To było pierwsze moje takie żywe i takie bezpośrednie spotkanie z Panem Bogiem. Ja po prostu poczułam, pamiętam, jak zaczęło moje serce mocno bić. Ja wtedy wiedziałam, że to jest Bóg, że On przyszedł do mojego serca, że On poruszył. Nigdy wcześniej takiego odczucia nie miałam, jak wtedy właśnie. To był 2015 rok, czyli no już ponad 10 lat temu. Wcześniej, tak jak mówiłam, w dzieciństwie ja czułam tą obecność, ale ona była taka dla mnie trochę niezrozumiała. Moi rodzice prowadzali nas do kościoła, chodzili z nami, ale nigdy w naszym domu nie było takiej mowy, rozmowy o właśnie o Bogu, o takiej żywej relacji z Nim. Więc to takie tyle, co na lekcjach religii. Przy przygotowaniu właśnie do Komunii Świętej pierwszej. No to takie miałam taką wiedzę, taką bym powiedziała powierzchowną, niezgłębioną zupełnie. I to był wtedy taki moment na tych rekolekcjach, kiedy ja tak poczułam autentycznie żywo właśnie Boga w swoim sercu. To było dosłownie, powiem tak, że nawet później po tych rekolekcjach było takie właśnie zalecenie, żebyśmy właśnie

0: byli we wspólnocie, żebyśmy trwali w duchu tego, tych rekolekcji, które właśnie zapoczątkowały naszą nową relację z Panem Bogiem, żeby się w tym umacniać. I ja pamiętam, że ja regularnie po tych rekolekcjach przyjeżdżałam na spotkania wspólnoty. Później też było takie spotkanie rocznicowe w Buku wtedy chyba. I wtedy odpaliła mi się właśnie taka trochę pretensja, bo ja widziałam te wszystkie takie łaski, które przychodziły do nich, których jakieś charyzmaty, jakieś właśnie, czy dar języka, czy dar właśnie modlitwy wstawień, czy lupiny. Ja to wszystko obserwowałam gdzieś tam z boku, a ja w ogóle nie czułam, że to się też dzieje w moim życiu, nie? Że ja wiedziałam, że Pan Bóg przyszedł, autentyczny, żywy do mojego życia, ale nie dostawałam, jak to ja to wtedy nazywałam, tej gwiazdki z nieba. I pamiętam, że wtedy też poszłam do spowiedzi, dlatego że to, co się działo w moim sercu, już było takie trudne, jakieś takie pretensjonalne, źle mi z tym było. I powiedziałam właśnie w konfesjonale do księdza, że mówię, ale o co chodzi? Dlaczego innym daję? Jednemu to, drugiemu to. Ja to wszystko widzę, a ja nie czuję, żeby mi cokolwiek właśnie z tych łask dawał, nie? I wtedy usłyszałam właśnie takie słowa. Wiesz, może ty z tą gwiazdką, która by tak nagle na ciebie spadła, może byś sobie nie poradziła. Może to nie jest w ogóle twoja droga. Może do ciebie Pan Bóg będzie przychodził delikatniej, subtelniej, na tyle, na ile ty jesteś w stanie w tym momencie przyjąć. Że to może będzie właśnie w twoim życiu proces. I ja do dziś pamiętam tą rozmowę. Wtedy jeszcze te słowa nie były dla mnie zrozumiałe. Usłyszałam je i tyle, nie? Ale dzisiaj, od tamtego momentu widzę, że to jest taki nieustanny proces, że Pan Bóg przychodzi do mojego życia bardzo subtelnie, bardzo delikatnie, przez różne doświadczenia, przez różnych ludzi, których stawia na mojej drodze, ale właśnie delikatnie. Nie doświadczam tych gwiazdek z nieba. No właśnie, przyjmuję to tak, że może właśnie nie poradziłabym sobie z nimi, a może to właśnie nie jest moja droga. Moja droga jest właśnie procesem, gdzie to moje serce właśnie jest tak delikatnie, subtelnie przemieniane, uzdrawiane, otwierane na innych, na to, żeby jeszcze pełniej, jeszcze głębiej służyć drugiemu człowiekowi. Żeby już tutaj też właśnie tak jak dzisiaj to czuję, żeby już może nie było, że ja w ten sposób zasługuję na miłość, tylko że ja już daję tą miłość, bo mam od kogo ją czerpać. Że właśnie kiedy już czuję, że na przykład już czuję, że jest mi mało, to idę do źródła czerpać, żeby móc dawać dalej. Tak, to tak, to jest proces w moim życiu, który trwa nieustannie i myślę, że będzie trwał do końca mojego życia tutaj ziemskiego.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Dobry Panie Boże, bądź uwielbiony Panie we wszystkich osobach, które spotykamy na swojej drodze, we wszystkich sytuacjach, które nam dajesz. Prosimy Cię Panie o Twoje światło, o to, żebyśmy potrafili mówić o tym, co pokazuje Ciebie w historii świata, w naszej historii Panie. Prosimy Cię o Twoją łaskę, abyśmy potrafili i wypełniać Twoją wolę. Poślij Pani swoich aniołów, aby nas chronili. A Ciebie, Maryjo, serdecznie też tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona,
0: o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Elżbieta. Witaj.
1: Witam.
0: Mówiłaś, że to trudna historia do opowiedzenia.
1: To znaczy, wiesz, ja nie potrafię powiedzieć, co to w ogóle za historia, bo przypuszczam, że na moje życie to składa się tyle różnych wątków, że pewnie można by nim obdarować wiele różnych osób. Tak się złożyło. Także ja nie mam żadnej jednej historii.
0: A powiedz, czy Pan Bóg w niej jest od zawsze? Z tej wewnętrznej perspektywy, nie z dzisiejszej.
1: Mhm. Słuchaj, tak jak się nad tym czasami zastanawiam, jak to było, to nigdy nie potrafię sobie udzielić takiej prawdziwej odpowiedzi. Nie wiem, czy to z powodu takiej nieszczerości wobec samej siebie, czy dlatego, że po prostu pamiętam z dzieciństwa takie momenty, kiedy było mi strasznie duszno w kościele na przykład. Albo kiedy nie mogłam cierpieć pewnych osób. Ale z drugiej strony też pamiętam takie sytuacje, kiedy sobie układałam szopki podczas świąt, z obrazków. Ja myślę, że to był jakiś taki jeden wielki chaos, w którym Bóg był, ale nie miałam szczęścia, można powiedzieć, żeby mi się wszystko w życiu zgadzało z Panem Bogiem.
0: Jaka to była rodzina?
1: To była rodzina rozbita, w tym sensie, że rodzice myślę, że byli bardzo do siebie podobni. Wtedy, kiedy ja się poczęłam, to oni zasadniczo już się rozchodzili. Byłam drugim dzieckiem. Zresztą po wielu latach się poczęłam, po pierwszym dziecku. I matka nas wychowywała samotnie, ojciec od czasu do czasu dojeżdżał. I nie ukrywam, że mam wrażenie, że właśnie taka niespójność wprowadziła mnie w pewnego rodzaju chaos, bo też jest taka sytuacja w moim życiu, którą bardzo, bardzo mocno pamiętam, mianowicie książeczka komunijna. Dzieci dostawały książeczki komunijne. Akurat moja była w kolorze kości słoniowej. I dosyć często, w bardzo różnych sytuacjach, jako dziecko modliłam się litanią loretańską z tej książeczki. I nie potrafię ci powiedzieć teraz dlaczego. Często modliłam się o to, żeby moi rodzice się kochali przede wszystkim. Muszę powiedzieć, że nie wymodliłam tego do tej pory. Chociaż teraz się modlę o to, żeby się zwyczajnie potrafili sobie przebaczyć. Bóg był o tyle, że o nim myślałam, że czasami gdzieś tam się do niego zwracałam, ale to nie była żadna formacja w moim życiu, na pewno nie.
0: Mama była wierząca?
1: Mama była wierząca, natomiast mama była niesłychanie zapracowana. Nie zawsze chodziła do kościoła w niedzielę. I to nasze takie rodzinne życie było, powiedziałabym, bardzo gwałtowne, bardzo nie dające świadectwa o tym, że ten Bóg rzeczywiście nas wszystkich potrafi pogodzić i taka bieda zwykła, kiedy ludzie są ze sobą, ale są tak naprawdę ze sobą dramatycznie samotni.

0: Jaką byłaś dziewczynką?
1: Niesłychanie energiczną, bardzo sprytną. Myślę też, że w jakimś sensie dobrą, to znaczy i złą, i dobrą jednocześnie. To co tak sobie myślałam o sobie, to było zawsze i to, i to. Zawsze obok siebie i zawsze bardzo mocno. Takie mam wrażenie, że potrafiłam wczuć się w sytuację mojej matki, w sytuację mojego ojca. Potrafiłam jej bardzo pomagać, bardzo ją bronić, ale potrafiłam też zachować się bardzo gwałtownie wobec niej. Natomiast zawsze ją kochałam. Tak samo jak kochałam moją siostrę. Zawsze było we mnie ogromna, ogromna, ogromna potrzeba miłości. Natomiast potrafiłam w osiąganiu własnych celów przekraczać wszelkie granice. Nie było dla mnie, jak chciałam zachorować, to chorowałam. Nie chciałam pójść do szkoły. Świetnie jako 7-letnie dziecko wiedziałam, co trzeba zrobić. Także pomysłów na to, żeby realizować jakieś swoje plany, miałam mnóstwo i można powiedzieć, że co moja fantazja, zresztą dosyć bogata, mi podsunęła, to potrafiłam to tego użyć. Także ja myślę, że takie kompletne pomieszanie przeciwności. No tak.
0: Jak zaczęłaś wchodzić w wiek, w którym refleksja się budzi, ale też bunt. Jak przez ten czas przeszłaś?
1: Ja myślę, że zbuntowana to ja byłam zawsze. Znaczy ja nie mogę powiedzieć, żebym ja miała jakieś taki okres buntu, bo ja wściekałam się zawsze, od kiedy pamiętam. Także nie mogę ci powiedzieć tak standardowo, odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast ten czas taki dojrzewania, no to oczywiście ogromna potrzeba miłości. Jak się pierwszy raz zakochałam jakoś tak bardzo poważnie, to tak mną to zawładnęło, że wagarowałam. Zwyczajnie nie mogłam o niczym innym myśleć. Natomiast ja cały czas robiłam, co chciałam. To znaczy, to było tak, że potrafiłam wiele udźwignąć, ale realizowałam sobie swoje jakieś takie lokalne chcieństwa, tak to nazwijmy, no bo tak z perspektywy już mocno dojrzałej kobiety, tak mogę o tym powiedzieć. I tak było zawsze. Tak było zawsze. To znaczy ten bunt był zawsze, natomiast nie było czegoś jakiegoś takiego bardzo charakterystycznego dla wieku. Kłóciłam się, oczywiście kłóciłam się z księdzem na religii. Myślę, że w ogóle byłam taką dziewczyną w nurcie feministycznym. Tak jak rozmawiałam z kolegami z lat studenckich, to chyba byłam odbierana jako dziewczyna taka, która doskonale wie, o co jej chodzi. I na każdym razie, jak się jeden z moich kolegów dowiedział o tym, że mam dziecko, to był bardzo zdziwiony.

0: Czy ten czas był naznaczony grzechem, który później rzutuje na dalszą twoją historię?
1: Ja wiem, czy ten czas... Tak, zdecydowanie tak. Ale ja myślę, że w ogóle dekalog... Tak się nawet zastanawiałam nad nie zabijaj. A wczoraj byłam w jednej z kaplic i tam był rachunek sumienia. Był taki komentarz do tego rachunku sumienia, że zabić można słowem. Ja myślę, że to też nawet robiłam. Że chyba no nie było takiego przykazania, które bym potrafiła uszanować.
0: Czy uważałaś wtedy, że jesteś dobrym człowiekiem?
1: Myślę, że uważałam, że... Znaczy ja miałam generalnie różne stany. Wiesz, to nie było tak, że ja mogłam powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem, czy nie. Ja potrafiłam pisać piękne wiersze, które chwaliły życie. No ale także miałam próbę samobójczą. Bo uważałam, że właśnie życie jest do niczego. Że jestem tutaj wrzucona na siłę i że muszę się z tym wszystkim męczyć i to jeszcze tyle ma trwać zwyczajnie. Także to nie było tak, że ja miałam jakiś pogląd na samą siebie. Nie, nie, nie. Ja, tak jak powiedziałam na początku, zdecydowanie to był jeden wielki chaos moje życie i w mojej głowie ja czytałam przeróżne lektury i myślę, że jak na tamtą dziewczynę, którą byłam, to dosyć naprowadzające na taką autodestrukcję. Znaczy dla mnie metaforą życia to był Syzyf z kamieniem, bo akurat wtedy go czytałam. Jak po wielu latach jeden z moich, zresztą nasz wspólny znajomy, powiedział mi, że wiesz, życie to krzyż, to ja w wieku 31 lat pierwszy raz usłyszałam to zdanie. I ja tak mocno to przeżyłam, no, że do tej pory pamiętam, jest to jakiś taki przełom w moim myśleniu o życiu. Dodatkowo on to powiedział z taką niesłychaną szczerością i prawdą, także dla mnie w tym nie było żadnej dydaktyki, niczego takiego, co bym
0: nawracania,
1: co bym nie miało przerabiać. To raczej była jego zgoda. Także dla mnie to było odkrycie.
0: Jakie są ważne sekwencje tego życia właśnie jeszcze po ciemnej stronie, bez nadziei? Mówiłaś o próbie samobójczej.
1: To znaczy, no, związałam się, wyszłam w związek niesakramentalny.
0: Czy to był jakikolwiek problem?
1: To znaczy, wiesz, pewien problem był, dlatego że ja sobie wyobrażałam inaczej generalnie wejście w życie. Tak bardzo zwyczajnie. Poza tym ważne było to dla mnie z jakiegoś tam względu, co myśli o tym moja mama, ale jak widać nie na tyle ważne, żeby mnie to powstrzymało. Z człowiekiem, który zresztą no, wolny był od strony takiej, że był po rozwodzie, ale to jakby nie z mojego powodu, już dawna sprawa, żona go zostawiła. Jakby była ta obietnica z związku sakramentalnego, natomiast mija 20 lat i nic się nie wydarzyło.

0: takie ciemne chwile, wiesz, było ich mnóstwo, to znaczy to, że nikt mnie nie zadowalał, to nie czułam się szczęśliwa generalnie, nie potrafiłam znaleźć takiego czegokolwiek w życiu, co byłoby dla mnie punktem oparcia. Znaczy zawsze się czułam bardzo niepewnie, paradoksalnie, bo miałam ogromne poczucie mocy. To znaczy rzeczywiście miałam takie poczucie mocy, że jak chcę, to przejdę przez dowolny płot, mogę wszystko. Natomiast bywały właśnie takie sytuacje, w których się czułam kompletnie jakby zniewolona niemocą. Wiesz, no to takie dziwne stany, raczej skrajne, tak bym powiedziała. A potem takie życie, w którym się powoli człowiek konfrontuje sam ze sobą, no i to jest największy ból.
1: Spróbuję opowiedzieć to jakimiś konkretnymi historiami, które są jakimiś etapami do tego momentu, kiedy usłyszałeś, że życie jest krzyżem. Co jest ważne w tamtych czasach?
0: W tamtych czasach? Co było ważne?
1: Przed tym momentem, kiedy zupełnie inna perspektywa została przed tobą otwarta.
0: Wiesz, ja myślę, że zawsze była dla mnie bardzo ważna miłość, tylko że ja jej szukałam w sposób bardzo popularny, tak to nazwijmy.
1: Normalny.
0: No. Natomiast wiesz, to była komuna. Jeśli chodzi o studia, to sobie poszłam na takie studia, na które zwyczajnie sobie poszłam. Starałam się, na jeden kierunek nie dostałam się, a potem zasadniczo było wszystko jedno, co się studiuje. I tak wiadomo było, że jeżeli nie wejdziesz, nie przystąpisz do jakiegoś związku, czy nie będziesz partyjny, to i tak twoja przyszłość, no przyszłości nie było widać. No takie były fakty. Chciałam mieć normalną rodzinę, ale też nie myślałam o żadnej karierze, wiesz. Ja raczej nie potrafiłam znaleźć sensu w życiu. To było takie, no inni robią podobnie. Znaczy inni też szukają miłości, inni sobie zakładają. Znaczy widziałam jakąś logikę w tym, co się dzieje dookoła mnie, ale żebym ja tak potrafiła przed sobą postawić jasno cel. No teraz trzeba było skończyć studia, teraz trzeba było, nie wiem, pochodzić na jakieś imprezy, pobawić się. Wiesz, ja właśnie nie widziałam większego sensu w życiu. To nie było tak, że ja... Raczej, wiesz, raczej to takie strasznie, strasznie typowe. To znaczy szukanie człowieka, którego się będzie kochało, który ciebie pokocha i trochę tak bez sensu. To znaczy wiara w to, że tak musi być. Mi na przykład w ogóle nie przyszło do głowy, żeby się pomodlić o męża. Jak słyszę, teraz moje znajome modliły się o mężów i rzeczywiście związki są udane. Do głowy by mi nie przyszło. To było jakieś takie, nie wiem, takie życie, wiesz, beznadzieja w każdym razie.

0: byłaś osobą nieszczęśliwą? Czy uświadamiałaś sobie to, że jesteś nieszczęśliwa?
1: No czasami bardzo mocno. Czasami bardzo mocno. Natomiast... Wiesz, były momenty, kiedy byłam szczęśliwa. To nie jest tak, ale to... Tak jak mówię, to były takie momenty. Natomiast generalnie uważałam, że życie nie ma sensu. Znaczy w wieku 18 lat patrzyłam przed siebie i myślałam, Jezu, jak to strasznie długo jeszcze.
0: Masz 31 lat. Dowiadujesz się, życie jest krzyżem. No to absurdalna informacja. Czyli cierpieniem. Mhm. No ale to już wiedziałaś. Więc co w tym nowego było? Czym się kamień syzyfowy różni od krzyża? I to boli, i to boli.
1: To znaczy... wiesz, na wszystko się składa cała masa kontekstów, prawda? To znaczy, to nie jest takie wyrwane sobie z kontekstu. Wtedy, kiedy to usłyszałam, miałam już za sobą doświadczenie urodzenia dziecka. I wydawało mi się, że skoro potrafiłam biec w biegu na przełaje 800 metrów pod górę, piachu, dobiec, chociaż potem miałam nogi jak z waty, to że ja wszystkim podołam. Natomiast moje dziecko często się budziło w nocy. Miałam dosłownie co 10 dni nawały mleczne i po pół roku byłam wykończona kompletnie. Ale jeszcze taki moment... W momencie, kiedy rodziłam mojego syna, poczułam coś, co bardzo często czułam w nocy, budząc się z wielkim lękiem. I uświadomiłam sobie, wiesz, bo wcześniej się przed tym życie z krzyżem pewne rzeczy składały. Znaczy one jakby przychodziły i się składały. Wiesz, ja budziłam się w nocy często z takim lękiem i sprawdzałam, czy mam ciało. Potem mi się to złożyło z tym, że jakby była taka wola, żebym ja się nie urodziła. I jak urodziłam moje dziecko, to sobie uświadomiłam, że to, co ja czułam podczas porodu, to jest dokładnie ten taki bezkształt, który czułam w nocy jako lęk. I zdałam sobie z tego sprawę, że ja prawdopodobnie panicznie bałam się jako płód. Wiesz, i potem jak zobaczyłam moje dziecko, zobaczyłam jego oczy, to zobaczyłam, że jest odrębny. To znaczy przestałam kombinować, że ciąża to jestem ja. To było takie mówienie, to było mówienie faktów, wiesz, tego nie można było zaprzeczyć.

potem znowu nasz wspólny kolega dał mi taką pracę, zadał mi taką pracę, żebym się zajęła przygotowaniem scenariuszy do materiałów takich, wspólne elementy wszystkich religii. I ja wtedy odkryłam duchowość. Znaczy, ja nie wierzyłam w Ducha Świętego. Ja mogłam się modlić, ale ja nie wierzyłam w Ducha Świętego, nie wierzyłam w istnienie złego. A był taki moment, że czytając zresztą literaturę gnostyczną, jakby odkryłam, że duchowość istnieje. To znaczy, że nawet ci, którzy nie są chrześcijanami, prawda, że o tej duchowości mówią. No to ja mówię, odkryłam dla siebie zdecydowanie. I był taki moment, bo chodziło także o to, żeby zebrać jakieś ilustracje do tego. Siedziałam przed Biblią w obrazach i tam obraz Sądu Ostatecznego i tam był podpis z Ewangelii Świętego Mateusza. Byłem głodny, a daliście mi jeść i tak dalej. I słuchaj, i po prostu poczułam niesłychany żal. Spłakałam się, bo stwierdziłam, że ten człowiek, ten Jezus Chrystus, to jest ten, którego szukałam. Najlepszy człowiek na świecie. I poczułam taki straszny żal, że ja go szukałam całe życie, tylko że szukałam go w mężczyznach, nie ukrywam. A że pomyliłam Boga z człowiekiem. I że on jest taki dobry, że to jest jedyna istota na świecie, która oczekuje bardzo niewiele. Która ma niesłychanie niewielkie wymagania, żeby być przy nim. I to było dla mnie jakieś tak niesłychane. I tutaj to był taki grunt, wiesz, do tego. To nie było takie wszystko, po czym poczułam no, piekło, że sama poprzez swoje decyzje, no bo w związku niesakramentalnym, prawda, oddzieliłam się od kogoś, kto jest moim wytęsknionym zwyczajnie. No i mogę powiedzieć, że to było moje piekło. Musiałam potem szukać pomocy w jakichś znajomych, którzy no, byli blisko wspólnot. Rozmawiałam z jednym z księży i no i tak powoli, dlaczego krzyż, widzisz, kamień się stacza na dół. Jak go się wniesie na górę, on się stacza na dół. I znowu go się wnosi na górę i on się stacza na dół. Natomiast, wiesz, ja mam dużo z takiego myślenia obrazami. Dosyć dobrze rysuję i trochę się znam na malarstwie, ale ono też do mnie bardzo przemawia. Ja sobie kojarzę przeróżne rzeczy w głowie. Natomiast krzyż stoi, na krzyżu jest człowiek, ale on ogarnia, wiesz, dla mnie on ogarnia całość. On rozkłada ręce, on nie może zrobić kroku, bo ma te stopy zbite, ale on zwycięża. Wiesz, nie wiem dlaczego tak to czuję, ale tak to czuję.

0: Poza tym, wiesz, człowiek, który do ciebie coś mówi i patrzysz też na jego życie, jest świadectwem. To znaczy, to nie było tak, że to powiedziała osoba, która mówi, rodzina jest wszystkim, prawda? Rodzina jest najważniejsza, po czym zupełnie co innego robi. Znaczy, jeżeli mówi do ciebie człowiek, który ma tysiące różnych wad, ale którego widzisz w akcji, po prostu nieraz widzisz w akcji, to nie jest show, to ja mu wierzę. Po prostu, nie wiem, poprzez to, że ten człowiek jest na ogół dobry, że potrafi powiedzieć takie rzeczy, które które są poważne, znaczy, które nie są zgrywem. I za tym idzie jego życie. Jakoś tak się złożyło, wiesz, no, że nie ksiądz. Radę.
1: A wcześniej mówiłaś o tym, że dziś podejrzewasz, że jakaś część tego rozchwiania twojego może wziąć się stąd, że w fazie prenatalnej nie miałaś bezpieczeństwa.
0: Tak, zdecydowanie. Jak sobie z moją mamą bardzo szczerze, bo mamy bardzo dobre relacje od jakiegoś czasu, rozmawiamy, to ona panicznie się bała, no bo wiadomo było, że ojciec jest na wylocie. Były jakieś tam, zdaje się, że sugestie ze strony rodziny, że skoro tak jest, to czy jest sens, no, żebym ja się rodziła. Ja o tym wiem, ja o tym od zawsze wiedziałam. To znaczy, ja wiedziałam, że byłam przedmiotem deliberacji. Jeszcze niedawno dowiedziałam się od kuzyna, że dziadek, za którym ja osobiście nie przepadałam, jakoś mocno stanął w mojej obronie. Chociaż za życia wcale nie byłam dla niego bardzo przyjemna, bo jakby udawał mojego tatę i to mnie strasznie denerwowało.
1: I robił co mógł.
0: Wiesz, ja teraz już to wiem. Natomiast
1: Przez podstawienie był dla ciebie...
0: Tak. To znaczy, strasznie trudne to są rzeczy, dlatego że, wiesz...
1: Wiem. I teraz, co się dzieje? Usłyszałaś formułkę. Powiedział to wiarygodny człowiek. Mhm. I co się dzieje?
0: To znaczy, wiesz, to wszystko bardzo długo trwa, bo tak naprawdę to ja zaczęłam czuć... Znaczy, wtedy, kiedy zobaczyłam ten obraz, to jednocześnie stało się dla mnie oczywista trójca. Znaczy, że na pewno jest szatan i że, wiesz, to jest moje, prawda? I że na pewno jest Duch Święty. Znaczy, to było tak oczywiste, że jak zobaczyłam, że szatan jest, to natychmiast było oczywiste dla mnie, że jest Duch Święty. Potem... No, znajoma, o której już wspominałam, ona mówiła mi o takich modlitwach o uzdrowienie. Ale dla mnie w ogóle tego rodzaju praktyki czy myślenie tego rodzaju to było takie jakby magiczne. Wiesz, u mnie w domu właśnie ten dziadek, o którym mówię, on miał w rodzinie dwie siostry zakonne i u nich się w ogóle nie grało w karty, nie było... On potrafił świetnie odróżnić moje koleżanki, która jest jakby od dobrego, która od złego. Za to go też nie lubiłam strasznie.

Za którymś razem ona powiedziała, wiesz, u Dominikanów jest taka modlitwa o uzdrowienie, to pomódl się o uzdrowienie duszy. No i ja poszłam, ale poszłam tak naprawdę z takim nastawieniem, że skoro ona to mówi, to jej uwierzę, no bo ona, no znam ją tyle lat, no zobaczymy, na tej zasadzie. Poszłam do Dominikanów, no i było podniesienie Najświętszego Sakramentu i ja się wpatrywałam w ten Najświętszy Sakrament, zresztą ojciec wyszedł z Najświętszym Sakramentem i ja absolutnie nie miałam odruchu opuszczenia głowy, tylko wpatrywałam się w Najświętszy Sakrament i mówiłam, uzdrów mnie, jeżeli tu jesteś, jeżeli prawdą jest, że tu jesteś, to mnie uzdrów, bo przecież widzisz, jak się strasznie męczę. I było rozeznanie, bo tam była taka grupa, było rozeznanie, że kobieta około 30, która cierpi na mocny ból pod lewym żebrem, Jezus chce ci powiedzieć, że ciebie kocha. No i on uzdrawia ten twój ból. A ja rzeczywiście jakoś tak tydzień jeszcze przed tą modlitwą miałam bardzo już ostre bóle, takie właśnie trzustkowe. Się nigdy nie leczyłam, ale to było bardzo ostre, bardzo nieprzyjemne. Już planowałam, że pójdę do lekarza, dlatego że to mnie budziło o 4 nad ranem. No ale był jeszcze taki moment, że się zwierzyłam dwojgu moich przyjaciół, że mam wrażenie, że nikt mnie w życiu nie kochał. Że po prostu nie było takiej osoby. Ale z drugiej strony, jak usłyszałam te słowa, wcale ich do siebie nie wzięłam, tylko tak sobie pomyślałam, no przecież mógłbyś mi powiedzieć, że on mnie kocha. Ta konkretna osoba, o której ja myślałam, że on mnie kocha. Ja wcale nie chciałam słyszeć, że mnie Chrystus kocha. Ja po prostu miałam taki mętlik, że wcale tego nie chciałam. Chciałam słyszeć jakby własną historię. Przyszłam jak do sklepu, no. I potem zaczęłam, potem pytałam mamę, mamo, słuchaj, czy ja jestem koło 30, czy ja jestem koło 40. No, w nic nie wierzyłam, że jestem koło 30 nie wierzyłam, a byłam koło 30. Miałam wtedy właśnie tak 32 lata wtedy. I po tygodniu, jak uwierzyłam, że te słowa były do mnie i powiedziałam, no dobrze, to mnie kochaj w takim razie. To mnie kochaj, skoro mnie kochasz, to mnie kochaj, ja to przyjmuję. Ale byłam, no może być taka bliska obojętności. No, skoro już się narzucasz z tą miłością, tak bym powiedziała. No, rzeczywiście ten ból pod lewym żebrem mi przeszedł.

0: tak jak mi szkodził czosnek, cebula, mleko, cokolwiek potrafiło mi zaszkodzić. I bardzo szybko chudłam w ciągu 2 dni. Tak od tej pory jestem zwyczajnie zdrowa fizycznie.
1: Dawałaś świadectwo o tym?
0: Tak, dawałam świadectwo o tym, bo powiedziano, że jeżeli ktoś zostanie uzdrowiony, no to żeby złożył świadectwo. Więc ja, nie wiem, czy to za 3 tygodnie, pojechałam i od razu złożyłam to świadectwo, bo się czułam zobowiązana, to po pierwsze. No i tak trzeba. No, że stało się. No, tak się zwyczajnie stało. Także no, mam nadzieję, że Pan Jezus uzdrawia moją duszę cały czas. No, czuję to tak, że mnie odziera z tych ton farb na tej takiej mojej lamperni, bo to jest taki ciężar.
1: No i co taki fakt zmienił w Twoim życiu? Poszłaś do kogoś, kto Ci się narzucał, jacyś ludzie coś tam opowiedzieli i nagle to się stało realnością. Przestałaś chudnąć, mogłaś jeść czosnek.
0: Mogłam, tak. Ale wiesz, to nie o to chodzi. Po prostu zaczęłam myśleć. No, Bóg osobowy. Ja niesłychanie dużo czytałam, ale wiesz, zaczęłam chodzić do kościoła. Zaczęłam chodzić do kościoła i nie ukrywam, że zazdrościłam wszystkim, którzy przystępują do Eucharystii. Ale to była taka szczera zazdrość. Znaczy to było to...
1: Dobra zazdrość.
0: Znaczy to było tak, że jak ja widziałam ludzi, którzy procesyjnie ustawiali się do Eucharystii, to ja myślałam, że są najszczęśliwsi na świecie. Że po prostu spotyka ich tak niesłychane szczęście. Potem byłam znowu u spowiedzi, bo miałam w związku z tą pracą, o której ci mówiłam, to miałam wrażenie, że świat jest zdominowany przez złego. Znaczy w liternictwie, w jakichś tam strojach, we wszystkim. No i musiałam iść do księdza, no ale jeszcze nie...
1: W związku z jaką pracą nie zrozumiałam?
0: To znaczy z tą pracą, o której ci mówiłam, że była mi zlecona, te wspólne elementy wszystkich religii. Jakby cała symbolika za tym poszła. To znaczy symbolika alchemiczna, satanistyczna i tak dalej, się tymi rzeczami zajmowałam. Czy gnostyczna...
1: Że ta duchowość negatywna jest obecna jakby wszędzie. W naszej...
0: Tak, że ona jest po prostu wszędzie. Tak, ja to, wiesz, zaczęłam nagle widzieć wszędzie, że tego jest cała masa, no i byłam przestraszona, bo sobie tak myślałam, skoro jest Bóg, no ale co jest z tą drugą siłą, której do tej pory w ogóle nie widziałam. W ogóle dla mnie nie, śmieszne, do wyśmiania, że szatan jest. Tak, no tak myślałam. No i poszłam do księdza, który mi powiedział, że słuchaj, jeżeli będziesz coś takiego myślała, to pamiętaj, że Maryja trzyma węża pod stopami. Żeby do ciebie ten obraz wracał, że Maryja trzyma węża pod stopami. No i jeszcze w międzyczasie, w trakcie tej pracy, ja kupiłam sobie taką książeczkę o różańcu, bo wcześniej nie miałam pojęcia, co to jest. No i zaczęłam ją czytać. Tę książeczkę o różańcu. No i coś mnie przemieniało, zwyczajnie cały czas coś mnie przemieniało. Doszło do pierwszej spowiedzi. Po 10 latach, chociaż ja nie ukrywam, że 2 razy podchodziłam do konfesjonału w międzyczasie i dostawałam błogosławieństwo, no ale nie było żalu za grzechy, bo nie potrafiłam sobie tego wszystkiego jakoś tak ułożyć. Wiedziałam, że...
1: Co to za księża, drodzy państwo?
0: To znaczy błogosławieństwo w tym sensie, że no nikt mi nie mógł udzielić rozgrzeszenia, bo ja nie żałowałam, prawda? Natomiast to nie było tak, że ktoś mnie pogonił.
1: A, nie było rozgrzeszenia?
0: Nie. Nie.
1: Czyli wspaniali księża.
0: Nie było rozgrzeszenia. Nie. Było tak, że ja opowiadałam swoje życie, natomiast ponieważ nie było...
1: Warunku podstawowego.
0: Warunku podstawowego, to ja odchodziłam od konfesjonału, ale nikt mnie tam, że tak powiem, nie zmieszał z błotem. No.

0: A potem pierwsza spowiedź i wielka ulga. A poza tym ja mam nadany kierunek i ja odnalazłam sens. A przede wszystkim najważniejsze z tego wszystkiego to to, że Chrystus jest osobą, która mnie kocha, którą staram się bardzo pokochać, ale przede wszystkim moje życie ma sens. I życie innych ma sens. Ja mogę tego teraz już bronić. Jestem o tym przekonana, chociaż wiem, że życie dla wielu osób jest bardzo bolesne i niełatwe. I moje życie cały czas jest bardzo bolesne, ale ja wierzę w Boży plan. Po prostu wierzę w Boży plan i wierzę w to, że On mnie bardzo kocha. I ilekroć upadam, to do Niego biegnę, bo nie potrafię wytrzymać z grzechem. I Bogu dziękuję, że to tak jest wszystko zorganizowane, jak jest. To znaczy, że jest Kościół. Że jest Kościół, że są księża, że są ludzie, że mnie dotknął wtedy.
1: Uzdrowił?
0: Uzdrowił.
1: No ale takie rozgrzeszenie to jest bardzo dramatyczna sytuacja dla rodziny.
0: To znaczy...
1: A za tym idą... Mhm. Za tym idą decyzje, które są no bardzo trudne.
0: Znaczy, wiesz, u mnie była sytuacja tego rodzaju, że mój mąż uczestniczył w porodzie i on nadzwyczajnie od tego czasu niczego ode mnie nie chciał. I w ogóle nie było rozmów na ten temat. Dopiero po 8 latach powiedział mi, co się w nim stało. I to tak trwa. To znaczy, my jesteśmy białym małżeństwem. I mogę powiedzieć, że to wydarzenie właśnie okołoporodowe to jakby też przyczyniło się do tego, że to może tak być, prawda? Że to może tak być, że wiesz, na pewno on przeżywa duży, duży dramat, ale nie będę ukrywała, nie jest nam łatwo w ogóle szczerze ze sobą rozmawiać. Natomiast ten fakt był uprzedni. To nie było tak, że to była decyzja, prawda, że jest spowiedź i ja komunikuję właśnie, że od tego czasu to będziemy mieli oddzielnie sypialnię, bo można powiedzieć, że jak urodziłam moje dziecko, to już żeśmy się więcej nie spotkali. Także to tak wyglądało. A teraz to wiesz, naprawdę, to jest jakieś przedziwne, że to tak trwa i że jest zgoda na to, żeby to dziecko wspólnie wychowywać. No na tyle, na ile potrafimy.

0: Co to znaczy, że Bóg ma plan?
1: Że Bóg ma plan? To znaczy, że On chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Jeżeli mamy duszę, to nieśmiertelną. Wiesz, ja nie widzę tego planu tak za bardzo tutaj na ziemi. Nie uważam, że On na przykład mówi, ty będziesz robiła to, ty będziesz robiła tamto i tak dalej. Ja tego tak nie czuję. Ja czuję, że mamy być dla siebie dobrze, że to jest Boży plan. Że mamy starać się kochać siebie z tym, czasami z tą całą nędzą, którą ze sobą nosimy. Że Jego plan jest taki, że będziemy właśnie wzrastać w miłości. Znaczy, że to jest wzrastanie. Natomiast nie widzę tego w ogóle inaczej. Że to takie uczestniczenie człowieka w tym Bożym planie polega na tym, że człowiek się intelektualnie godzi i w ogóle wola Jego idzie za Jezusem, bo Mu wierzy. Wierzy w to, że to ma sens. No mnie się to wszystko składa. Ja nie potrafię ci powiedzieć, mnie się to wszystko składa, że człowiek sam musi samego siebie przezwyciężać. Że ta walka jest taka nieustanna i dla mnie ten plan jest planem ku wzrostowi, ku dobru. Że na tyle, na ile możesz, na tyle, na ile potrafisz przezwyciężać samego siebie i wzrastać, to jest uczestniczenie w tym planie. To jest takie dorastanie, wiesz, jakby do Boga, do tego momentu, kiedy... Znaczy, to jest zgoda. Dla mnie przede wszystkim to jest zgoda. Taka prawdziwa zgoda człowieka na miłość, na dobro, ale rozumiane w sposób dla mnie taki, jak Bóg to rozumie. Znaczy, dobrze, że jesteś. Znaczy, miłość, dobrze, że jesteś. Nie to, że jesteś, ale poszła won, prawda? Zejdź mi w ogóle, przestań istnieć. Nie. Dla mnie miłość, no to i widzę twoją nędzę, widzę swoją własną też nędzę, bo moim zdaniem ta miłość samego siebie jest chyba najtrudniejsza. No, żyć ze sobą samym jest chyba najtrudniej. Czy pokochać samego siebie jest chyba najtrudniej. I zgodzić się na to, że się jest coś wartym, że się jest godnym miłości przez samego siebie, to też jest właśnie dla mnie Boży plan. Ja nie wiem, dla mnie to są największe wyzwania, wiesz, to są... Dla mnie to jest największe wyzwanie, po prostu kochać, zacząć od siebie, ale tak naprawdę kochać siebie. No ale Bóg myślę, że bardzo, bardzo mi ułatwia.

0: mówiąc o tych trudnościach, to ty opisujesz coś, co się nazywa syndromem ocaleńca.
1: Możliwe.
0: To znaczy, że byłaś w sytuacji, której rozwiązanie przekraczało twoje możliwości, w sytuacji zagrożenia bezpośredniego.
1: Mhm.
0: Czyli myślimy o tym okresie prenatalnym, prawda? I teraz trudno jest zaakceptować siebie, prawda? Skoro dostaliśmy informację, jak jesteśmy mało ważni.
1: Tak.
0: Gdzieś tam kiedyś.
1: Tak, tak. To znaczy ja myślę, że wiesz, że generalnie to jest tak mocno w podświadomości, że to przez wiele lat człowiek sobie tego nie uświadamia i na tym problem polega, że tak się huśta. Po prostu ktoś cię pogłaszcza, ktoś na ciebie nakrzyczy, ale tak naprawdę nie widzisz w tym nic stałego. Natomiast ja mam takie wrażenie, że w każdym człowieku jest jakieś takie niewyobrażalne poczucie mimo wszystko własnej godności. I nawet niezgoda na życie, czasami niezgoda na życie, tak jak to w moim przypadku było, to jest to właśnie taki wielki bunt, tak na dobrą sprawę, nie przeciwko życiu.
0: Tylko tej niezgodności.
1: Tylko to jest taki wielki bunt przeciwko temu, co się nie zgadza. No bo tak na dobrą sprawę ja mocno w sercu czuję i myślę, że zawsze to czułam, że mam jakąś wartość. Tylko trudno to każdemu udowodnić, prawda? No i tyle.
0: Powiedz, kim jest ten, który ma plan? Jakiego Boga poznałaś?
1: Wiesz, bardzo często się nad tym zastanawiam, bo jak jest mi ciężko, to czasami się na niego bardzo złoszczę. I myślę, że po prostu stawia mi poprzeczki i ciągle muszę przekraczać samą siebie i czasami jestem bardzo słaba. I czasami tak jest. Natomiast jak to minie, to widzę, że już jest lepiej, że jestem mocniejsza, że jestem o to mocniejsza i że on w tym wszystkim sensownie działa. Ja się z tym zgadzam. Natomiast ja nie akceptowałabym intelektualnie, ja mówię nie o tym, jak ja się wściekam, jak jestem pełna emocji, nie akceptowałabym intelektualnie innego Boga niż Boga, który jest miłością. Znaczy inny nie może być.

0: czy wasi znajomi, nie przyjaciele, ale czy znajomi oceniają was jako rodzinę szczęśliwą, normalną?
1: Słuchaj, to jest bardzo różnie. To znaczy, jak ludzie u nas bywali, tacy dalsi, to uważali, że w ogóle jesteśmy bardzo, bardzo udaną rodziną. No wiesz, no ci, którzy są wtajemniczeni, to wiedzą...
0: Nie mówię o przyjaciołach. Mówię o takich osobach, które właśnie przychodzą i mają możliwość pobyć z wami dzień.
1: Teraz już tak nie ma, ale no te ostatnie, może 3 lata temu, kiedy to było jeszcze takie jakieś bardziej częste, bo teraz wszyscy są niesłychanie zabiegani, to no gdyby nie znali historii, to by nie potrafili się niczego doszukać.
0: Jesteś osobą szczęśliwą?
1: Wiesz,

0: bo słowa czasami już nas nawzajem drażnią, żeby przykryć człowieka, jak jest odkryty, żeby być na usługi. I to jest dla mnie, jakby ci to powiedzieć, moje szczęście.
1: Ile lat ma syn?
0: 13. Skończy niedługo.
1: Te najbliższe lata dla ciebie będą jakie? Trudniejsze czy łatwiejsze?
0: Wiesz, nie potrafię ci tego powiedzieć. Myślę, że mam jeszcze co robić, bo on cały czas wymaga takiej współpracy. No ja się z nim bardzo intensywnie zajmuję, bo on tam ma swoje różne dysfunkcje i myślę, że jeszcze będzie mnie potrzebował. A co dalej, to wiesz, ja chyba nie chcę się nad tym zastanawiać.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Myślę, że w intencji wszystkich tych, którzy czują się zagubieni, żeby znaleźli punkt oparcia.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Elżbieta. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Zapłać.

Tylko słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej, uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak: mateczku, błagam cię, kochana, na końcu świata jestem, ta udręka za mną, błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę, chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego.

0: Proszę cię poprowadź.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
2: Wyobraź sobie.
0: Nawracam się. Stoję sobie w centrum, wiesz, Warszawy. Podchodzi do mnie koleżka. Znam go. Rozumiesz, co chodzi? Ja mówię, nie. Nie rozmawiam z tobą. Wyjmuję różaniec. Wiesz, co chodzi? On taki zdziwiony odchodzi. Mija 5 minut, podchodzi taki 1,95 m wzrostu chłop. Mówię, nie no, Szymon, były klient. Wiesz co chodzi, bardzo dużo amfetaminy w życiu zabrał ode mnie. Podchodzi do mnie, go biorę na bok. Mówię, słuchaj, Szymon, nie rozmawiam z tobą. Pokazuję mu to, bo nie umiem z nim rozmawiać, nie? Pokazuję mu różaniec. A on wyciąga z kieszeni swój i mówi, zniknął mi 2 lata temu z oczu. Wyjmuje swój różaniec, mówi, gdzie, a ty myślisz, że gdzie ja byłem 2 lata? Słuchaj, wiesz, także no nie było łatwo mu tego powiedzieć, ale się zgraliśmy. Słuchaj. Czy jest łatwo? Wyobraź sobie taką sytuację, wracam z rekolekcji, z takich rekolekcji, przed którymi zostałem wyrzucony z Caritasu, że tak powiem, ze ośrodku dla bezdomnych, tak? Ale jadę na te rekolekcje, wiesz, w ogóle moje rzeczy gdzieś jeżdżą po Warszawie, jadę na te rekolekcje, głoszę tam i mówię, że jestem najszczęśliwszym bezdomnym w tym kraju. Wiesz, taką drogę wybrałem. I słuchaj, wracam po tych 3 dniach tych rekolekcji, że najszczęśliwszy człowiek na świecie, w ogóle, wiesz, głoszę na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Wracam, no i nie mam gdzie się zatrzymać i u tego Szymona się zatrzymuje. I wyobraźcie sobie tego pierwszego dnia, tej pierwszej nocy u niego, mu się tam, wiesz, coś zaczyna walić, kłótnia z dziewczyną, przy okazji od razu dzwoni do niego przyjaciel od melanżu, tak? I to wszystko się odbywa w momencie, w którym ja się tam sprowadzam. Sprowadzam się razem ze swoimi rzeczami, ze swoim obrazem Matki Boskiej. No i dobra, słuchajcie, jest pierwsza w nocy, druga w nocy. Ja tam się modlę, odmawiam sobie różanie, dziękuję ci Panie Boże za wszystko, za to, że mam gdzie się zatrzymać, mam gdzie mieszkać. No i jakoś zacząłem się modlić za tego Szymona, tak, za tego mojego kolegę, no bo myślę sobie, kurczę, co się z nim dzieje, że on upada, tak niby chce wrócić i modlę się za niego, tak, żeby go ten zły zostawił. I nagle słyszę, jak tam coś się zaczyna dziać. Odsuwam drzwi od jego pokoju. Szymon demoluje całe swoje mieszkanie. W szale rzuca. Nie, wiesz, w ogóle nie wiem, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ten kolega przestraszony. Słuchajcie, lecę po mateczkę, lecę po ten obraz Matki Boskiej, którą na schodach zostawiłem. Biorę ten obraz, daję mu i mówię, tym sobie rzuć. On usiadł i się uspokoił. Siedzi i myśli. I nagle w tym momencie wstaje, słuchajcie, i mówi, dlaczego wszedłeś w to bez zadawania pytań? Dlaczego bez żadnych wątpliwości? Aż mnie zatkało, mówię, że się nawróciłem. Bez żadnych wątpliwości, że szedłem w to, dałem się prowadzić. I tak, słuchajcie, przez 30 minut lata wściekły po tym mieszkaniu. Dlaczego? Nie zadajesz żadnych pytań, nie masz żadnych wątpliwości. Dlaczego? Ja mam. Odpowiedz mi. Mówię, chcesz, to ci odpowiem. Ten drugi kolega, jego przyłącza się do niego. Stoją nade mną we dwóch. No dlaczego? Słuchajcie, ja tak stoję sobie i myślę, no właśnie. Słuchaj, a gdyby twój najlepszy przyjaciel dzisiaj za ciebie ryzykował życie, mógłby je nawet stracić, a jutro poprosiłby cię o pomoc, chodź za mną, zadawałbyś jakiekolwiek pytania? A oni tak się patrzą i mówią, że nie. Ja mówię, słuchaj, w moim życiu, moim brudnym, plugawym, grzesznym życiu, nikt nigdy w moim życiu nie zrobił dla mnie tyle dobrego, co Jezus Chrystus. Wiesz, co zrobił? Przede wszystkim oddał za mnie życie na krzyżu, wiesz? Życie za krzyżu. Przemienił moje życie. Ja teraz w ludziach widzę samo dobro, tych bezdomnych, do których chodzimy na ewangelizację z naszą wspólnotą. Poczułem się takim kochanym, wartościowym, potrzebnym człowiekiem, wiesz? Czy łatwo jest być nawróconym przestępcą? Więc to na pewno wspaniałe uczucie. Wiesz, być nawróconym, czuć się kochanym, czuć się szczęśliwym. Odnalazłem swój skarb. Słuchaj, prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. A receptą tą jest Jezus Chrystus. No w jakim domu? No wiesz, to był taki, ja pamiętam jak dorastałem, to były lata 90, tak? 88, 92, to pamiętam ten okres, kiedy ja właśnie już tak dojrzewam i mój ojciec był moim katem. Był moim katem, bił mnie, terroryzował, ja się go strasznie bałem, wiesz co? Ja pamiętam, tak jak każdy ma jakieś tam swoje ulubione zabawy, zajęcia, to ja miałem uciec, schować się w budzie, schować się w szafie, być sam. Miałem uczucie lęku cały czas. Wysłuchaj, mój ojciec niestety umarł śmiercią tragiczną. Miałem 12 lat, przewrócił się w domu na szybę i wykrwawił się na śmierć na moich rękach. Wiesz, to była taka trauma, że zmutowałem się przeciwko wszystkiemu totalnie. Zacząłem, wiesz, wtedy trenowałem boks, trenowałem, biłem się i trenowałem. Na tym polegało moje życie, zamknąłem się w sobie i w ten sposób dorastałem, rozumiesz? Słuchaj, ale w którymś momencie mojego życia, kurde, byłem bardzo silny, tak? Dobrze się biłem, takie tam rzeczy. No i tak się już zaczęło, wiesz, szedłem po trupach, że tak powiem. Był taki moment, że ja miałem 17 lat, jak pierwszy raz ukradłem, 18 lat, jak pierwszy raz napadłem człowieka, tak? W wieku 19 lat najłatwiej było handlować narkotykami. Wiesz, jak handlujesz narkotykami, to w tamtych czasach, to wiesz, masz kolegów, jesteś, wiesz, ktoś w dodatku przypakowany, mnóstwo siły, dobrze się bijesz, rozumiesz? No, chyba chciałem tą pustkę czymś wypełnić, ale wypełniłem nie tymi wartościami, co trzeba. No to życie trwało do przez 15, prawie 16 lat, dopóki się nie nawróciłem, stary, bo całe, że ja nic innego nigdy w życiu nie robiłem, ja nie umiem pracować, nigdy nie, ja mam chyba jedną czy dwie składki emerytalne, wyobrażę sobie, ja mam 36 lat, bracie. Słuchaj, to odpowiedź na to pytanie będzie dosyć skomplikowana. Wyobraź sobie, że już jestem po rozwodzie, próbuję już trzeci rok z rzędu naprawdę zmienić swoje życie, ciągle upadam, masakra w ogóle, jakiś koszmar. I trafia do mnie mój syn. Moja była żona miała problemy wychowawcze z moim synem, także w którymś momencie on miał 8 lat, złapał nóż, powiedział, zostawcie mnie w spokoju. I słuchajcie, trafia do mnie syn. Ja mówię, to będzie to. Trafia do mnie syn. Słuchajcie, w ogóle go nie chcieli do szkoły przyjąć. I wyobraźcie sobie, cały rok szkolny, jak on był ze mną, byłem najszczęśliwszym, najwspanialszym człowiekiem na ziemi. Myślałem, że wiesz, że to jest to. No tak, tylko że ja, wiesz, słuchajcie, w razie klasy pomagałem, jeździłem na wycieczki, rodzynek, byłem w klasie podobno, wiesz, co chodzi, no, zawsze na wywiadówkach mówią rodzynek. No i tak, ja odbierałem syna, zaprowadzałem go do szkoły, odbierałem go, odstawiałem go o 15, a później handlowałem narkotykami, tak? Wiesz co chodzi, robiłem swoje, jakich ludzi ja do domu wpuszczałem, no to jest w ogóle wstyd, jak wstyd się do tego przyznać. Ale słuchajcie, jestem przez rok najszczęśliwszym rodzicem, tak? Zakłamanie, obłuda, takie rzeczy. I koniec roku, czerwiec, dostaję cynk, że będzie policja, bo tu wjechali, tam wjechali, będą u mnie psy. Słuchajcie, ktoś ode mnie czegoś nie wziął, ja z tym wszystkim na bazie zostałem. Ja o 3 w nocy miałem się wszystkiego popozbywać. Ja usnąłem w ubraniu. Mój syn zawsze stawał 6:30. I pamiętam jeszcze jak dziś, tata, policja biegnie na górę. Ja się zerwałem, 8-ryglowe drzwi, wszystkiego się pozbyłem. Wiesz, chodzi, automat działa, wiesz, przygotowany całe życie byłem. Słuchajcie, otworzyłem im, przemaglowali mnie na tej komendzie w ogóle. Jak ja stamtąd wyszedłem, koszmar, udręka wróciło. Wiesz, wcześniej 3 lata naprawdę chciałem zmienić swoje życie, coraz bardziej upadałem. Wiesz co, i to był czerwiec, lipiec, w sierpniu nie wytrzymuję, nie wiem, co z sobą zrobić. Biorę syna, czekaj tu, synu, wchodzę na spowiedź do księdza. Taką spowiedź nie umiałem się spowiadać. 4 oczy, nie? Słuchajcie, ja mu mówię, że to się dzieje w moim życiu. On mówi, że chce je zmienić. On mówi, no, żyjesz w kręgu zła. Wiesz, że się z tego nie wyrwiesz. Musisz zrobić ciach, koniec. Ja pokrótce powiem, nie? Ciach, koniec. Ja mówię, ale ja bym chciał być uczciwy, znaczyć. Może ja będę powoli się z tego wycofywał. Ja nigdy nie pracowałem. On mówi, nie. Ciach, koniec. Słuchaj, na pokutę masz Pismo Święte kupić za uczciwe pieniądze i swoje nowe życie zacząć naprawdę za uczciwe pieniądze. Kapitał początkowy na swój biznes, bo tam jakiś pomysł mam, też zarobić uczciwie. Nie możesz z pieniędzy narkotyków, z porwania, z kradzieży, z tych pieniędzy budować przyszłości swojej rodziny, tak? Zakładasz rodzinę, porywasz na przykład człowieka, bo sprzedajesz kilogram narkotyków, ja zarabiam 2000, jadę swojemu synowi kupić Lego. Wysłodzi, no nie, tak być nie może. I słuchajcie, on mi zadał tą pokutę. Ja wyszedłem, bo ja przyszedłem tam, w ogóle wiecie, wyjdę ze spowiedzi, tak jak słyszałem, będę lekki, będzie wszystko dobrze. Nie, słuchajcie, kochani, przez tydzień było może tak dobrze. Próbowałem kupić Pismo Święte za uczciwe pieniądze, najpierw zdobyć uczciwe pieniądze, wyprawiłem, przyszedłem takiej siostry swojej. Mówię, słuchaj, daj mi zarobić u ciebie w ogrodach stówkę, nie? Proszę, bo i szukałem Pisma Świętego w Empikach, w takich sklepach, taki, no bez sensu w ogóle. Po tygodniu mi się rozmyło, a po 2 wróciła udręka. Wróciła do tego stopnia, że to był, patrzcie, sierpień, wrzesień, październik, listopad, w grudniu, w moje urodziny, 13 grudnia, zobaczyłem tych ludzi, z którymi ja się bawiłem, ja nie wytrzymałem. Słuchajcie, ja na drugi dzień ze łzami w oczach poszedłem do dyrektor szkoły. Mówi, pani dyrektor, wie pani, dlaczego syn jest u mnie? Wiem, panie Mariuszu, problemy wychowawcze, jejku, ale pan jest takim wspaniałym ojcem, Oliwier wygrywa olimpiady matematyczne, jaki on jest zdolny. Mówi, pani dyrektor, ja jestem przestępcą, ja handluję narkotykami, ja już dłużej tak nie mogę, dziecko musi wrócić do matki. Ja nie dam rady, ja nigdy uczciwie nie pracowałem, ja w każdej chwili może mnie policja wyciągnąć na oczach syna. Ja już dłużej tak nie mogę. Słuchajcie, i w tym momencie prosto z tej, wychodząc z tej szkoły, ominę jeden wątek, spotykam siostrę zakonną, siostra Amadeusza. Słuchajcie, ja jej wszystko powiedziałem, Ja jej wszystko powiedziałem, co się w moim życiu dzieje. No, na tym poprzestanę, bo później ta sytuacja z siostrą zakonną wraca. Słuchajcie, dziecko wróciło do matki. Ja zacząłem prostować swoje nowe życie, tak? Po 3 miesiącach spotkałem dziewczynę. Słuchajcie, no, to była dziewczyna też z szemranego towarzystwa. Nim się zorientowałem, nie minął rok, znowu około 50 kg narkotyków na rynek prowadziłem, znowu udręka, znowu wszystko, po co syna oddawałem, po co to wszystko. Słuchajcie, ja tak postanowiłem zmienić swoje życie, że ja oszukałem wspólników. Napadłem na wspólnika i się zerwałem na Grand Canary. I się zerwałem na Grand Canary, tam naprawię swoje życie. A tam Sodoma i Gomora, słuchajcie, seks, narkotyki, dyskoteki, imprezy. Gdzie ja trafiłem w ogóle z gryzota, nie, po 3 tygodniach wracam do Polski. Wracam do Polski, moja dziewczyna byta, z którą rozstałem się po roku, gdzie to była patologia w ogóle, ten związek toksyczny totalnie. Mówi, chodź, pójdziemy do pracy, ty uczciwie, ja uczciwie, będziemy pracowali, wynajmiemy sobie mieszkanko. Wiecie co, ja wróciłem, 2 tygodnie trwał na związek, słuchajcie, z powrotem, hazard, narkotyki, znowu to robię, mimo jest spalone, mam opcje z jednej strony, a z drugiej strony zaczynam się rozkręcać. Słuchajcie, wiecie co? Z powrotem udręka, gryzie mnie wszystko, co ja ze swoim życiem robię. Już jestem tu w Polsce chyba bodajże 2 czy 3 miesiąc po powrocie z tym Grand Canary. Mówię, wyjeżdżam do Francji, koniec. Ja wyjeżdżam do Francji, ja już więcej się tu nie pojawię. Dwa dni przed wyjazdem z Francji odezwałem się do swojej byłej żony. I oni w ogóle byli w szoku wszyscy. Gdzie ja zniknąłem w ogóle? Słuchajcie, okazało się, że ja nieszczęście na swoją rodzinę ściągnąłem. Była próba porwania mojego syna. Mój syn w ogóle ma koszmary, nie śpi po nocach, z krzykiem się budzi. W ogóle to, co mi moja była żona pokryła, mu się spotkaliśmy, bali się ze mną spotkać nawet. To, co oni mi powiedzieli, ja nie mogłem przestać o tym myśleć. Słuchajcie, ja dojechałem do tej Francji. Dojechałem do tej Francji i taki zdołowany tym wszystkim, że myśląc tylko o sobie, nieszczęście ściągnąłem na swoją rodzinę. Mój dom rodziny też był nękany i to dziecko. Słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej. Uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczko, błagam cię, kochana. Na końcu świata jestem, ta udręka za mną. Błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę. Chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego. Proszę cię poprowadź. Proszę cię poprowadź. Co się dzieje dalej? Słuchaj, dalej to będzie tak. Słyszałeś o tym, że Bóg stawia ludzi na drodze. Działa poprzez ludzi, działa poprzez słowo, sytuacje. No i tak się zaczyna dziać. Słuchajcie, tak od momentu, w którym poprosiłem Matkę Boską, żeby chroniła mojego syna, ja gdzieś tam 8 miesięcy temu strasznie mi plecy bolały. Po znajomości poszedłem do takiego naprawdę jednego z najlepszych specjalistów w kraju. Mówi, że mam kręgozmyk. Mówi, za 8 miesięcy będziesz miał operację. Ale wiecie, ja dbałem o siebie. Nic mi nie dokuczało. Pomyślałem sobie, że tam już będę we Francji, zadzwonię, przełożę tą operację. I wiecie co? Ledwo wróciłem chyba 1 czy 2 dnia z tego kościoła. Codziennie tam mnie ciągnęło. Szedłem te 5 kilometrów tego kościoła na rynek i nagle chlast. Strasznie mnie zaczęło z powrotem boleć kręgosłup. Noga mi drętwiała, nie mogłem wytrzymać. Nagle sobie zdałem sprawę, że po raz kolejny ząg, że ja przecież z bólu nie wytrzymam. Jak ja mam tutaj iść do pracy? To jeszcze za 2 tygodnie mam iść do pracy, bo tak sobie wyjechałem wcześniej, żeby sobie tam odpocząć. Hajs też już mi się kończy. Nie, no masakra w ogóle. Wyobraźcie sobie, że 5 czy 6 dnia tam pobytu w tej Francji, nie, stwierdzam, że ja nie dam rady. Nie, codziennie ten ból, to wszystko, wracam do Polski. Wracam do Polski i teraz Bóg zaczyna stawiać tych ludzi na drodze, tak? Słuchajcie, ja chciałem jeszcze szybko do tej, a my chciałem zaoszczędzić pieniądze, chciałem wrócić do Polski na koszt państwa, tak? No to szybko do Paryża, do ambasady. To jest najśmieszniejsze, moja była żona prowadzi mnie tak przez Paryż, nie, przez telefon, nawiguje mnie, że trafiam na polski kościół, słuchajcie, słyszę Polaków, coś, to jest pierwsza msza, na której jestem od wielu, wielu lat. I pamiętam tam, słucham tej mszy, chyba pierwsze kazanie, które do mnie trafiło, było o kobiecie kananejskiej, która jest poganką, tak, i prosi tam Boga o pomoc, bodajże przy swoim synu czy córce. I Jezus tam tak jakby w imieniu Izraelitów jej odmawia, ale w końcu mówi, zaprawdę powiem ci, twoja wiara jest wielka. I no, znacie tą historię. Słuchajcie, okazuje się, że ambasada w niedzielę jest zamknięta. Ja muszę tam przetrwać, tak? Do następnego dnia do 8 rano. Fajni ludzie w dzień, w ogóle ci Polacy, ci co chodzili do kościoła wieczorem, z mory powychodziły najgorsze takie, wiecie, polskie zagubione dusze, że tak powiem. Bałem się, że mnie okradną i w ogóle. Ale dobrze, słuchajcie, na drugi dzień załatwiam sobie ten bilet w tej ambasadzie, wsiadam w autokar, jadę tym autokarem i na granicy Polska, Niemcy, Francja, przepraszam, wchodzą młodzi ludzie i jeden z tych ludzi siada obok mnie. I coś tam rozmawiamy, po co ja tam byłem, tam w ogóle takie tam rzeczy. Ja się pytam, co oni tu robią, oni byli na jakichś rekolekcjach. I zaczyna się rozmowa, strasznie psiotrzę na ten kościół, gdzie tu miejsce dla takich ludzi. I cisnę po tym kościele, mówię mu, temu młodemu człowiekowi, że byłem na spowiedzi 2 lata temu. Pismo Święte dostałem na pokutę, stary, było jeszcze gorzej. I w ogóle jakoś tak się otworzyłem, powiedziałem mu właśnie, że i syna oddałem, że próbuję zmienić to swoje życie, ciągle wszystko się wali i takie tam sprawy. Słuchajcie... Tak jechaliśmy sobie chyba razem, już nie pamiętam, z 10 godzin dojeżdżamy do Polski, tak? Dojeżdżamy do zachodniego, biorę swoje rzeczy, jeden wątek tu ominąłem specjalnie na antenie, ale powiem dalej, co się dzieje. Jesteśmy na tym zachodnim, ja idę na ten zachodni, rozglądam się, tam biuro Aurora, z kimś się tam umówiłem, ktoś w związku z tą próbą porwania mojego syna się ze mną skontaktował. Słuchajcie, tam czeka na mnie 2 agentów CBŚ. I oni idą w moją stronę i nagle biegnie ten człowiek do mnie taki, wiecie, zalatany, coś trzyma w ręku i mija jednego psa z bara, bach, bach, podlatuje do mnie, trzymaj to dla ciebie. To dla ciebie. Ja w ogóle lecę, bo mi autobus ucieknie. Ja stoję, tak, dochodzą do mnie ci policjanci. To było Pismo Święte, owinięte w chustę, z pomponami, tak pięknie zawinięte, rozumiecie, skarb czyjś, z takimi pomponami, taka, wiecie, jakby izraelska chusta, ale nie taka, jak miał ten Arafat, tylko naprawdę, to był jego skarb. I daj mi to Pismo Święte. Słuchajcie, ci panowie mnie dwaj zawijają, tam ze mną rozmawiają, próbują mnie przekonać do pewnych spraw. Słuchajcie, ja mam za 5 dni operację kręgosłupa w szpitalu i umawiałem się ze mną, że 4 dnia, dzień przed tą operacją, do mnie przyjadą. Ja, będąc skitrany w hotelu, otwieram to Pismo Święte, tak? Po drodze zobaczyłem kościół. Pamiętam, po drodze zobaczyłem kościół, mówię, wejdę do niego, ale nie chce mi się tu co zrobić. Otwieram Pismo Święte, a tam taki fragment. Zobacz, jak mróweczka się uwija, jak pszczółki coś tam pracują, a ty, leniu, leżysz i wstrząsnęło mnie. I słuchajcie, ja tak zacząłem czytać to Pismo Święte i coś się zaczęło ze mną dziwnego dziać. Słuchajcie, czwartego dnia przyjeżdżają po mnie, zawożą mnie do prokuratury, ja mówię nie. Nie będę mówił pokrótce, co jest grane, zawożą mnie do tego naczelnika, razem z tymi innymi, ten prokurator mnie wysyła. Tam też im mówię nie, to co zrobisz? Jak wyjdziesz ze szpitala, będziesz połamany cały i w ogóle. Ja mówię, jak to co zrobię? Zadzwonię po policję, przyjedzie policjant, uderzę go w głowę, zamkną mnie na rok do więzienia, tam kręgosłup mój wyzdrowieje i z powrotem jadę za granicę. Tak głupiego myślenie, to ja tak naprawiam właśnie, słuchajcie, swoje życie. I pamiętam, wyszedłem od nich, pierwsze co doszedłem do bazyliki. Do bazyliki na Pradze i pamiętam tam o 15:00 księdza zobaczyłem, coś już mnie ciągnie, tak? Księdza zobaczyłem i on tam daje go bolesnej męki. Mówię, za ile ten ksiądz wyjdzie, no długo będę tutaj czekał, nie? I tam już sobie siedziałem przy tym Najświętszym Sakramencie, jeszcze sobie nie zdając sprawy, co się dzieje ze mną. No ale słuchajcie, nie doczekałem się, pojechałem do hotelu, wziąłem swoje graty, pojechałem do szpitala. Pamiętam, jestem w szpitalu, na korytarzu patrzę kaplica. Kaplica, nie? Mówię, dobra, słuchajcie, jest ta kaplica, jestem w pokoju, zostawiam swoje rzeczy i mówię do tych ludzi, gdzie tu jest ksiądz? Potrzebuję księdza. Jak Boga kocham, wychodzę na korytarz, patrzę, już idzie ksiądz, spowiada ludzi. I wziąłem go na bok, słuchajcie, wyspowiadałem mu się ze wszystkiego, wszystko mu powiedziałem, on do mnie mówi, no, wiesz, że ty się nawracasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz? Mówię, jak to? No, próba zmiany życia, to wszystko, co mi powiedziałeś, ty jeszcze tego nie wiesz. Słuchajcie, po tej spowiedzi naprawdę czułem się wspaniale, z tymi ludźmi dobrze mi się rozmawiało. Codziennie byłem w kaplicy, codziennie, dzień w dzień. Taki starszy pan mówi, wiesz co, żona mówi, do żony mówię, wezmę 2. A nie, ona mówi, po co? No bo zgubię albo co? I dał mi różaniec, tak? Ja sobie myślę, kurde, ale numer, mam różaniec. Ja jeszcze nie wiedziałem, czego on służył. Wijałem sobie go wokół ręki, miałem to Pismo Święte, chodzę sobie do tej kaplicy, nie zwróciłem uwagi, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, pamiętam 4 dnia, 4 dni przed wyjściem, już po operacji byłem strasznie obolały, mówię temu księdzu, spowiadam się mu drugi raz, że napadę na tego policjanta i takie rzeczy zrobię. O, on taki biedny, bezsilny, żebyście widzieli wyraz jego twarzy. Nie rób tego, proszę cię. Ja mówię, nie mam wyjścia, nie mam gdzie się podziać. Moje życie to ruina, tak? I takie tam rzeczy. muszę gdzieś te plecy zagoić, nie? I wyjechać za granicę. Słuchajcie, po tej spowiedzi jeszcze podszedł do mnie taki pan, taki starszy, miał chyba z 55 lat. Starszy mówi, słuchaj, wszyscy mówią, że do domu jadą, że o sobie, o swojej przeszłości, o wszystkim. Nie, a ty nic nie mówisz. Ja mówię, słuchaj, bo nie chcesz wiedzieć. Aha, słuchajcie, i on tak za mną chodził cały dzień, nękał mnie w ogóle. Dobra, słuchaj, nie jestem tym, za kogo mnie masz, rozumiesz? Całe życie handlowałem narkotykami. Jestem przestępcą, rozumiesz? W dniu, kiedy będę stąd wychodził, napadę na człowieka. Trzymajcie się ode mnie z daleka, rozumiesz? Nie chcę, żebyście mieli przeze mnie kłopoty. A on mówi do mnie, nie, nie zrobisz tego. Mówi, poleciał gdzieś, przyniósł mi kartkę, tam były 3 numery. Mówi do mnie, obiecaj mi, wymusił na mnie, żebym zadzwonił pod jeden z tych numerów. Nie wiedziałem zupełnie, co to jest, co to znaczy. I w ogóle, wyobraźcie sobie, minęło parę dni, już pokrótce, nie będę wam opowiadał wszystkiego. Jest ten dzień. Pierwsze, co robię, dzwonię do pani swojej kurator. Chciała mnie pani tyle razy udupić, to powiem pani, co ja teraz robię. Ja zaraz dzwonię na policję, jestem w takiej sytuacji, ja napadłem policjanta i macie. Ono, nie rób tego, rozłączyłem się. Słuchajcie, kręcę się jeszcze po tym w Konstancinie, po tym szpitalu. Wiecie, nakręcam, wszystko sobie już przygotowałem. Patrzę, ten człowiek. On tam jakieś dokumenty miał odebrać i leci, szuka. I chłopaki mówią z sali, szukał cię ten i ten pan. Nie, ja mówię, o kurka, ale wodna. Co się dzieje? Spotykam go na kreatorze, mówi, pamiętasz, co mi obiecałeś? Masz tutaj zadzwonić. W tej chwili obiecałeś na słowo honoru. Tak? A ja tak wyszedłem przed ten szpital. Mówię, dobra, wybrałem jeden z tych numerów. Dzwonię, bo szmanią, ja nie wiem, gdzie ja dzwonię, o co tu chodzi, mam wszystko gdzieś, rozumiecie? Nagle dopadło mnie to wszystko najgorsze w życiu, nakręciłem się negatywnie. Ono, to palec Boży, że pan dzwoni. Pan przyjedzie tutaj. Nie wiedziałem zupełnie, co to za miejsce, co i jak. I ona mnie ściąga. Wiecie co? Pan nic nie robi, żadnych głupot. Ja pana bałagam. Ja się rozłączyłem, ona zaraz do mnie odzwania. Słuchajcie, i ona mnie tak ciągnęła na tą Żytnią 1. Do Caritasu dla bezdomnych. Słuchajcie, ja połamany, morfina puściła, blady. Dojeżdżam tam, już była, ja zanim dostałem wypis ze szpitala, zostawiłem te wszystkie swoje rzeczy, tak pojechałem, nie wiem, jakoś tak palec Boży i tak ona mnie tak podstępnie ściągnęła tam. Słuchajcie, ja pamiętam, dojeżdżam, tam była godzina 16, ja byłem wrak, ja nie miałem, wiecie, to wszystko boli, ja to świeżo po operacji, ja tam dojeżdżam na tej Żytni, a ta druga pani mówi, ja nie wiem dlaczego, ta pani tak się panem zainteresowała, ale tej pani nie ma, poszła do domu, ale kazała tu panu zostać. I musi pan tutaj zostać i czekać na nią do rana. A ja mówię, zobaczyłem, co to za miejsce, jacy ludzie, w ogóle byłem zbulwersowany, wściekły na cały świat, na wszystko. No ale nie byłem w stanie wrócić tam, byłem taki zmęczony. Położyli mnie na materacu, jakimś tam salonie, gdzie tam widziałem telewizor był i padłem. Słuchajcie, rano ona mnie budzi, ta pani mnie budzi, bierze mnie do tego swojego biura. Ja jej mówię wszystko, że ja tutaj, ona mówi, zostań tutaj, zobacz, tu będzie ci lepiej. Nie, w życiu, moja duma mi na to, nie, nie, nie. Proszę cię, daj mi tylko kilka dni. Daj mi kilka dni, jedź po te swoje rzeczy, a później sobie możesz napadać na tego policjanta. I słuchajcie, ona taka była kochana i dobra dla mnie, tak? Kolejna osoba, którą Bóg stawia mi na mojej drodze, słuchajcie. Kurczę, wiecie, jak to tacy pracownicy socjalni potrafią działać z automatu. Ciach, ciach, następny. Ciach, ciach, następny. Dobra, słuchajcie, pojechałem do tego Konstancina i pamiętam, zadzwoniłem po Straż Miejską. Oni mnie przywieźli do tego Caritasu. Nie wywinąłem numeru. Przywieźli mnie z tymi rzeczami. Ba, musieli to wszystko nosić, bo ja nie byłem w stanie w ogóle tego dźwigać wszystkiego, tak? No i pamiętam, przyjechałem do tego kościoła, do tego Caritasu, po drugiej stronie wejścia do Caritasu, dosłownie 20 metrów jest wejście do kościoła świętej Faustyny. Słuchajcie, kochani, ja zostawiłem te rzeczy, przywlokłem, nie, poczekajcie, to był drugi dzień pobytu już tam, ona jakoś chciała, żebym 3 dni, daj mi 3 dni. Ja pamiętam, pojechałem po te graty, zostawiłem je, poszedłem do tego kościoła. Zobaczyłem księdza, poczekaj, aż msza się skończy, podchodzę do niego i taki, gdzie ja jestem, co to za miejsce, mówię, co to za kościół, jakiś stary, młody, nie wiem, co się ze mną dzieje. A on do mnie mówi, to kościół świętej Faustyny, tutaj do klasztoru wstąpiła święta Faustyna, ta święta Faustyna. Ja taki w szoku w ogóle, ach, kurka, widziałem jej witraż, mówię, w kaplicy, w szpitalu, nie? Słuchajcie, dreszcze mi przeszły po plecach. Wyszedłem przed ten kościół, spojrzałem w kościół świętej Faustyny, położyłem się na tym materacu. Mówię, niemożliwe. Słuchajcie, ja wracając z tej Francji, po kolei do każdego kościoła, którego wstąpiłem, rzucałem coś do portfela. Były to obrazki ze świętą Faustyną. Wiecie co, aż mi ciary poszedł po plecach. Otworzyłem ten portfel, wyjmuję te rzeczy, nie? Mówię, kurde, ale dziwne to wszystko. Tam była kafejka internetowa, wszedłem na internet, patrzę, święta Faustyna napisała dzienniki świętej Faustyny. Jaka babka, nie? Mówię, o kurde. Na drugi dzień rano pani Ania mówi, Mariusz, mam dla ciebie łóżko na parterze, tak jakbyś chciał. Słuchajcie, ja wchodzę tam na górę, ja patrzę, a z mojego okna przy moim łóżku figurka Matki Boskiej na dole, piękny ogródek, druga figurka na ścianie klasztoru, wielki drewniany krzyż i kościół i takie piękne kwiatuszki, zielono, kolorowo. Mówię, coś tu nie gra. Mówię, coś tutaj nie gra. Słuchajcie, ja jeszcze bym się nie wrócił, gdyby nie coś. Słuchajcie, ja się położyłem na tym materacu, trzymam to Pismo Święte owinięte w tą chustę. Słuchajcie, trzymam sobie ten różaniec. I taki koleś nade mną, leżący, co miał tam łóżko nade mną, takie to w łóżkach w więzieniu, słuchajcie, w ogóle warunki, tragedia. Schodzi, mówi, ja to idę pomedytować. To był Paweł. Pozdrawiam cię, Pawle. Złożył papiery do franciszkanów, tak? Do zakonu. Poza tym chciałem powiedzieć, taki Bóg stawia ludzi na drodze. I słuchajcie, idę pomedytować. Mówię, ej, kolego, tak pomedytować? A on do mnie mówi, o, nie wiedziałem, że tu spotkam takich ludzi. Ja mówię, ty, słuchaj. Wiesz, że to jest kościół świętej Faustyny? Tutaj wstąpiła do klasztoru ta święta Faustyna, człowieku. A on jak zdębiały, czekaj. W ogóle mnie nie zdają, czekaj. Pobiegł gdzieś, wrócił za chwilę i mi wręczył dzienniki świętej Faustyny. Słuchaj, ja ci mogę pokazać, Hubert? Ja mam te rzeczy tu z sobą. Mam to Pismo Święte, mam te dzienniki świętej Faustyny. I on mi dał te dzienniki świętej Faustyny, aż mnie zatkało. Czy mam Pismo Święte? Mam różaniec, mam dzienniki świętej Faustyny. I wiecie co? Ja otworzyłem te dzienniki świętej Faustyny na momencie, jak Jezus jej mówi o koronce, do miłosierdzia Bożego. I ja zacząłem się uczyć swojej pierwszej modlitwy w życiu. I zacząłem czytać świętą Faustynę od początku. Łzy ze mnie leciały, jak ona była dobrą, kochającą, dobrą. I w ogóle cała ta udręka, walka duchowa, wszystko to mi przypominało, tak wiesz, analogia takie do mojej tej udręki. Każdy, kto chciał się wyrwać z tego bagna, z tego życia podłego, a nie mógł, wie dobrze, jaka to jest udręka. To jest koszmar. Coś strasznego. Ja byłem gotowy sam się dać zamknąć do więzienia, żeby się tego pozbyć. Słuchajcie, i tak się zaczęło, że ja zacząłem czytać te dzienniki świętej Faustyny i połamany, codziennie rano szedłem do kościoła i słuchałem, szczęka mi opadała, tak jakby do mnie mówił Bóg przez te przypowieści. I mówię sobie, tak, wiem, mam szansę, nowe życie. Kładę sobie różaniec, mówię, to jest fundament mojego życia, no, wartości, dzięki temu nie upadnę. A później nam przysłyszę, no, budować na skalę, na Jezusie Chrystusie, na takim fundamencie, który się nie rozpadnie, nie rozsypie. Odnalazłem swój skarb, tak jak powiedziałem. Prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. Tak, tą receptą jest Jezus Chrystus. A więc połamany kręgosłup. Niebezpieczeństwo grozi mojej rodzinie, grozi mi. Nigdy nie pracowałem. Jestem w ośrodku dla bezdomnych. Nie mam pieniędzy, nie mam nic. Moja przyszłość szara, a ja, słuchajcie, w skowronkach. A ja w skowronkach. Ale, słuchajcie, po miesiąc czasu mojego nawrócenia mówię, wariuję. Ja chyba wariuję, ja się modlę, ja jestem szczęśliwy, coś jest nie tak. Jest na taki fragment też w świętej Faustynie, że ona boi się, że takie złudzenia, no to ja się zacząłem bać, że to złudzenia. Słuchajcie, ja wcześniej tam jakoś tam na jakichś ulotkach zarobiłem uczciwe pieniądze przez 2 dni, nawet ledwo na nogach stojąc, dla mojego syna na buty sportowe, tak, bo gra w Zniczu Pruszków. Słuchajcie, kochani, ja tego dnia, to był mecz Polska-Niemcy, pamiętam, poszedłem drugi raz zarobić drugie uczciwe w życiu pieniądze. To był na planie filmowym. Będąc tam, od razu zobaczył ktoś, że mam różaniec w ręku. Podszedł koleżka, nawrócony przestępca. No, takich ludzi zacząłem spotykać. W międzyczasie spotkałem tego mojego kolegę Szymona, tak? Słuchajcie, ale mimo, że spotkałem tego człowieka, napisałem sobie takie coś. Panie Boże, nie było mnie w kościele, nie było mnie przy modlitwie. Co ja tutaj robię? To nie ma sensu. Proszę cię, daj mi jakiś znak. Pierwszy raz coś takiego napisałem. Słuchajcie, drugiego dnia kończy się ten plan filmowy. Idę na przystanek na Wale Międzyszyńskim. Stoi tam chłopak z dziewczyną. Chłopak ma być przyszłym księdzem. Pozdrawiam cię, Amadeusz. Słuchajcie, co się dzieje? I mówię do nich, o, byliście na planie filmowym, fajnie było, super, wy też, nie? Wchodząc do autobusu, koleżka mi wyciąga akt do zawierzenia. Jezu, troszcz się tej. Mówi, co ty, wierzący jesteś? I zaczyna wnikać. Mówię, stary, ja bym ci opowiedział, co się dzieje w moim życiu, to ty byś po prostu nie uwierzył. O, no i dawaj. I taka krótka rozmowa była. Podjeżdżamy do następnego przystanku. Słuchajcie, otwierają się drzwi. Wchodzi na tył autobusu dwóch kolesi w czapkach wytatuowanych. tryknięty, nie, że tak powiem, wściekły, zaczynają iść, wyzywać ludzi, popychać, drzeć się na nich. Wszyscy się przestraszeni kulą przed nimi. Stanąłem na środku, najeżyłem się, odsunąłem tego chłopaka z tą swoją koleżanką, z tą koleżanką i mówię do nich, uważajcie, co się zaraz będzie działo. I oni idą prosto na mnie, jeszcze do babci mówią, ty stara ry, odwróć się! Wrzask, krzyk, ludzie przerażeni, ja stoję, już mam się z nimi lać. Słuchajcie, wkładam rękę do kieszeni, wyjmuję różaniec i mówię do nich tak, wiecie, co to jest? Wiecie, że to załatwia wszystkie sprawy? Jeden z nich ucieka do drzwi, słuchajcie. Ja jestem ateistą, ja się w to nie mieszam w ogóle. Ja taki dumny stoję, trzymam ten krzyż, w ogóle nie wiem, co się dzieje. A ten drugi, Tomek, nie, tak się tak patrzy tylko na ten różaniec, zabiera ten wzrok i taki skulony mówi, ja 12 lat teraz siedziałem w więzieniu, ja kocham swoją córkę, proszę cię, zapisz numer do mnie. Ja taki zdębiały, biorę ten telefon, zapisuję numer do niego, trzymam ten różaniec z całej siły, zapisuję numer do niego, jeszcze mówię, ja się zmieniłem, wy też możecie się zmienić. Otwierają się drzwi, oni wyskakują i co jest najfajniejsze, ta babcia wyjmuje swój różaniec, trzęsąc się i krzyczy, ja też mam, Amadeusz krzyczy, przyszły ksiądz. W ludzie widzieliście, jaka moc różańca? Słuchajcie, kochani, ten dzień zmienia całe moje życie. Dlaczego? Wracając z tego planu filmowego już do domu, nie pojechałem dalej. Ludzie, tu ci kibice się kręcą, nie chciałem kusić losu, mówię, zły działa, tak? Cały czas się trzęsę jeszcze, dojeżdżam do Caritasu, siedzę na tarasie, Bóg stawia ludzi na drodze. Słuchajcie, chciałem, to dał mi znak. Słuchajcie, miałem wątpliwości, czy nie wariuję, że sam się nawracam, że tylko ja jestem na tym świecie. No, tam kim były małe sytuacje, gdzie poznałem takich ludzi, ale to nie było to. Słuchajcie, jestem na tym tarasie, opowiadam koledze, słuchaj, zamiast się bić, wyjąłem różaniec, czujesz opcję? I słuchał tego taki nawrócony przestępca. Maciej Mas, pozdrawiam cię, Macieju, mam nadzieję, że wyjdzie z tego kryzysu, w którym teraz jesteś. Słuchajcie, tak, słuchajcie, no i Maciej mówi do mnie tak, ej kolego, słuchaj, zapraszam cię w środę do kościoła. Mówię, słuchaj, ty mnie zapraszasz do kościoła? Mówię, to ty jesteś wierzący? Ja nigdy cię tu w kościele nie widziałem. On mówi, słuchaj, poczekaj do środy i ja ci wszystko opowiem. Także nie, jakby to powiedzieć, nie odmawiam zaproszeń do kościoła na takie spotkania, tak w jaki sposób daje się prowadzić. I w tym momencie jest środa. Jedziemy po drodze, w metrze mi Maciek daje swoje świadectwo, szczęka mi opada, stoimy przed tym kościołem, pytam się, dobra, słuchaj, ile tu będzie takich jak ja i ty? 5? Mówię, 10? Nie? On mówi, dobra, poczekaj chwilę, nie? Podchodzi taki kolega nasz, Kuba z Przymierza, słuchajcie, podchodzi, się pytam go, ty, a słuchaj, jak u ciebie było? Handlowałem narkotykami, taki byłem, ja, ale już się zdziwiłem, słuchajcie. Otwierają się drzwi kościoła, a tam stoi 150 modlących się, śpiewających, szczęśliwych, wesołych ludzi. Wszyscy praktycznie nawróceni. Ja nagle, kurde, odnalazłem tak, swoją wspólnotę. Już nie czułem się sam wariatem, który się modli, który się nawrócił. To był taki właśnie sądny dzień dla mnie. Nie tylko dla mnie, dla tego Tomka. Słuchajcie, bo ten kolega stał się moim przyjacielem, ten, który mnie napadł. Stał się moim przyjacielem. Pamiętam, z klerykami jechaliśmy właśnie, taką ewangelizację krótką zrobiliśmy, jechaliśmy właśnie z klerykami, zrobiliśmy paczki dla tego Tomka. Słuchajcie, Tomek rzucił towarzystwo, przestał pić, naprawdę zaczął się zmieniać. Któregoś dnia przyjechał nawet do mojej parafii, z księdzem daliśmy mu różaniec, daliśmy mu takie wskazówki na drogę, trzyma się tych wartości, takie rzeczy. On gdzieś tam swoimi słowami zaczął się modlić, odbił od tego wszystkiego. Przy taki moment, że nawet potrzebował bardzo pomocy, oszukali go w pracy, był wściekły, chciał słowami, mówił, że zabije tą swoją pracodawczynię, która mu wypłaty nie dała, spowiadając go, że jak będziesz się rzucał, to powiem, że okradałeś firmę. I w tym momencie on zadzwonił. Naprawdę, chłopak wyprostował swoje drogi. Przez 2-3 miesiące pomagaliśmy mu ja, przymierzowcy i siostry zakonne. A, słuchaj, no tak jak mówiłem wcześniej, tak? Jak ten mój kolega pytał się mnie, dlaczego w to wszedłeś, tak? Dlaczego? Jaki dowód na istnienie do Boga? To jest to, co się ze mną stało, tak? To jest mój argument do tego wszystkiego, moje świadectwo. Moje świadectwo jest w tym momencie wszystkim, co mam. Wszystkim, co mam, jest Jezus Chrystus, słuchajcie. Powiem tak, zawsze jak się pytają ludzie właśnie, których spotykam na swojej drodze, o to ja mówię, słuchaj, spędziłem w Wigilię, gdzie wszystkie święta w życiu rozwalałem, demolowałem praktycznie wszystkie święta. Coś we mnie wstępowało. Słuchajcie, te święta dzieliłem się najpierw setką ludzi z Przymierza opłatkiem. Na drugi dzień byłem w parafii, zaproszony przez proboszcza i swojego księdza Łukasza na wigilię taką parafialną. Siedząc tam przy stole z tymi parafianami, z tym księdzem proboszczem, z tym drugim księdzem Łukaszem, sobie myślę, Panie Boże, ale co za numer? Co ja tutaj robię? Słuchajcie, właściwą prawidłę 24 spędziłem w klasztorze Sercanów z 12 księżulkami siedzącymi przy stole. Składali mi życzenia, ja im. Modliliśmy się, śpiewaliśmy. No łzy mi później, jak wróciłem do Caritasu, same z oczu leciały. Boże święty, kurczę, ale ja na to nie zasłużyłem. Święta wielkanocne tak samo spędziłem. Słuchajcie, obcy ludzie mnie z Poznania zaprosili na te święta wielkanocne. Spędziłem z nimi 3 dni, jeżdżąc z nimi po rodzinie. Ugościli mnie jakiegoś kuzyna z Ameryki, którego nigdy całe życie nie widzieli. Było wspaniale, było coś naprawdę cudownego. Czy to byłoby możliwe? Bez Boga? To, co On mi dał? Otoczył mnie swoją opieką, miłością? Czuję się wartościowym człowiekiem? Zaufać, wiesz, na tym obrazie Jezusa Miłosiernego. Ja dzisiaj się cały dzień, całą godzinę na mszy wpatrywałem to. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zaufać, pozwolić Mu działać w swoim życiu. Bo bez tego On nie może nic zrobić. On tylko czeka, tak jak w moim życiu. Czekał, aż Go zaproszę do swojego życia. Ja Go zaprosiłem. No i zaczęły się dziać cuda, tak? Bo dla mnie moje nawrócenie jest moim cudem. Ja Bogu dziękuję za każdy dzień. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Chciałbym wam powiedzieć, zaufajcie z całego serca, tak? Odnajdźcie w tym wszystkim Boga, tak? Wiecie co? Ja tak zastanawiałem się właśnie, chyba moja mateczka, Maria, nasza mateczka. Ona mnie wtedy wsparła, jak ją poprosiłem o to wszystko. Od mateczki. Mateczka mnie poprowadziła. Ona prowadzi nas prosto do serca naszego Jezusa Chrystusa. Całą siłę biorę z serca chyba Jezusa Chrystusa, no bo ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja w ludziach widzę naprawdę samo dobro. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Wyobraź sobie. Chciałem ci teraz odpowiedzieć na to pytanie. Całą siłę biorę właśnie z modlitwy, z różańca i koronki. Szczęść Boże.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Pani Hanno, jeśli Pani potrafi się do nas jeszcze dodzwonić, to zapraszamy, no ale czasami niestety trzeba poczekać. Witam Pani Ewo.
1: Cześć Boże, Panie Robercie. Ja dzwonię właśnie w tej sprawie, o której ostatnio była właśnie mowa, jeśli chodzi o bioenergoterapię. Ja sama też nie widząc ratunku, bo było czasu już półtora roku, jak nie mogę przyjść do siebie, poza wrzuciu lekami i po prostu robiłam wszystkie badania, wszystko okazało się, że lekarze twierdzą, że nic mi nie jest, a ja właśnie byłam u bioenergoterapeutki i nawet bardzo mnie przeraziło. Po drugiej wizycie chciałam zrezygnować już w ogóle z tego całego, że tak powiem, tej całej sprawy, ale jakaś siostra mnie jeszcze namówiła i pięć takich zabiegów niby też to wzięłam i do dnia dzisiejszego właśnie mam jakieś takie stany lękowe. Do spowiedzi chodzę. Ja byłam dosyć daleko też od Pana Boga. Miałam taki swój powrót do Pana Boga teraz w marcu dopiero, ale też jakieś takie mam rodzina. Moja mama wróżyła z kart. Ja na studiach też trochę szalałam. Bawiłam się w wywoływanie duchów. Jakieś różne takie rzeczy. No i na koniec właśnie jeszcze to złe samopoczucie i chciałam powiedzieć. Tutaj pani jedna mówiła, że ponieważ ja już przy spowiedzi świętej prosiłam księdza o uwolnienie, tak jakby troszkę przeszło. Nie mam problemów z chodzeniem do kościoła, z przyjmowaniem Pana Jezusa, z komunią świętą nie, ale ostatnio właśnie mam jakiś taki zamęt w modlitwie. To, co któraś z pań tutaj mówiła, że jakieś takie przekręcane są te skojarzenia, których ja po prostu nie chcę nawet tak do takich myśli. I właśnie bardzo, bardzo się niepokoję tym wszystkim.
2: Myślę, że potrzebna jest jeszcze modlitwa o uwolnienie, czy przynajmniej z tego, co pani mówi. Sakrament pokuty i pojednania jest sakramentem, który odbudowuje naszą relację z Panem Bogiem. Natomiast modlitwa jest modlitwą ustawioną na odbudowanie tego, co zniszczył grzech, czyli to coś, co się stało w nas. Tak jak przy każdym innym grzechu, prawda, następuje tak. Też jakieś zniszczenie, tylko w innej przestrzeni naszego życia, prawda, duchowego i nie tylko duchowego. Tak tu w tych wszystkich sprawach, które dotyczą pierwszego przykazania, tym zniszczeniem jest jakieś właśnie takie uzależnienie od złego ducha, gdzie doświadczamy różnego rodzaju jego nękania. I dlatego poza spowiedzią, która mnie jedna z Bogiem, prawda, tam więź z Panem Bogiem jest odbudowana, ale to zniszczenie, które we mnie nastąpiło, no dalej ma miejsce. I stąd potrzeba odbudowania tego, dlatego potrzeba tutaj modlitwy o uwolnienie.
1: No, ale to ja mam, proszę księdza, to...
2: To pewnie to samo, co tutaj już poza anteną. Proszę zapisać sobie telefon, który będzie podany i wtedy tam dalej pod tym telefonem, prawda, już podadzą konkretną drogę, prawda, jak należy tam dalej postępować.
0: Dobrze, także proszę teraz na momencik jeszcze poczekać, zaraz ten numer Paweł. Przekażę. 622 z Panem Bogiem. 622-2098, 622-2097. Witam Pani Katarzyna.
3: Szczęść Boże. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją może z mojego doświadczenia, ponieważ no, słucham tej audycji i ja chcę powiedzieć zupełnie coś odwrotnego może do tego, co inni mówią, ponieważ no, ja korzystałam kiedyś z porady egzorcysty, korzystałam z porady psychologa. I po prostu powiem szczerze, że dla mnie to było czymś takim strasznie koszmarnym i jakoś trudno mi jest wierzyć w to, że to tak naprawdę pomaga, że to naprawdę jest czymś dobrym, ponieważ no właśnie kiedyś też byłam no w takiej trudnej sytuacji i tak naprawdę tak mnie niektórzy ludzie pofnęli właśnie najpierw do psychologa, potem do egzorcysty i to było takim wielkim koszmarem, w ogóle wcale mi to nie pomogło. Wręcz przeciwnie, jakby zaczęło, było takim rozgrzebaniem wszelkich ran jakichś takich z dzieciństwa, narzucenie mi tego, co nie wiem, co się, że skąd się to bierze i w ogóle. I tak naprawdę zostawiono mnie z tym wszystkim tak samo. Ja potem nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I znaczy, ja nie chcę zaprzeczać temu, co to jest mówione na anten i tak dalej, ale to, co naprawdę mnie wyrwało, chyba nie wiem, co mnie trzymało przy życiu i to, co mi jakoś we mnie dokonało wiele uwolnień, to tylko było sakrament pokuty i tak naprawdę Eucharystia, a tak naprawdę wszelkie modlitwy o uwolnienie. I tak naprawdę jak widziałam, jak ludzie się modlą nad innymi ludźmi i może został uwolniony jakiś duch, ale tak naprawdę bez kontynuacji jakiejkolwiek potem dalej, to te duchy wracały, że tak powiem, ze swoimi koleżkami i tak naprawdę to niczego nie prowadziło dobrego i tak naprawdę no wywoływało nawet może nawet większe zamieszanie niż wcześniej przed tymi modlitwami było. No tak tyle, może przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale to jest jakby moje całe doświadczenie.
0: Dziękujemy za świadectwo, to konkretne świadectwo. Dzięki serdeczne.
3: Dziękuję z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Czy jakiś komentarz?
2: No pewnie trudno jest tutaj taki jednoznaczny komentarz, bo tu mogą być prawda, różne przyczyny. Może być tak, że ktoś uczestniczył w modlitwie takiej, nie wiem, uwolnienie, czy z jakimiś jeszcze egzorcyzmami, tam, gdzie dokładnie takiej modlitwy nie potrzeba. I może być no, sam ten fakt takim jakimś tutaj
0: stresującym, obciążeniem. Tak.
2: Może być też tak, że gdzieś tutaj zabrakło w całym tym takim, nie wiem, jakby rozważaniu, bo tu z tego, co pani mówiła, więcej było mowy o koncentrowaniu się na jakichś psychicznych i skoncentrowaniu się na jakichś zranieniach, niż na
0: kwestiach duchowych.
2: Niż na kwestiach duchowych. Być może, że to było tak trochę jakby ustawione na jakąś tą modlitwę o uzdrowienie, prawda, w tych kwestiach takich doświadczeń różnych życiowych i gdzieś zabrakło w tym albo jego zanurzenia w tej modlitwie, a bardziej takie tylko wypunktowanie rzeczy. No nie wiem, albo zabrakło czegoś ze strony samej zainteresowanej.
0: Ale na szczęście z tego krótkiego świadectwa wynika, że historia ma happy end. I to prawda, że Eucharystia i sakrament pokuty to są rzeczy warte i godne polecenia. No i ja z tego jeszcze taki wniosek wyciągam, że trzeba bardzo uważać na różne osoby z dobrą wolą, ale niekoniecznie może kompetentne w kwestiach, których się podejmują, bo no rozmawiamy o sprawach tak delikatnych, tak w kulturze też no mocno przedstawianych z mocnymi akcentami emocji bądź pejoratywnych określeń i tak dalej, no tu naprawdę nie ma żartów, chociaż wydawałoby się, że rozmawia się o jakichś no, zupełnych no, dziwnych rzeczach typu klątwy, przekleństwa, jakieś zabobony wiejskie i coś, co wydaje się, że no, człowieka oświeconego przez szkołę publiczną nie powinno dotykać, ale no, rozmawiamy o kwestiach naprawdę bardzo, bardzo mających bardzo wielkie konsekwencje w życiu wielu osób. A w związku z tym warto jest chodzić, prosić o pomoc no nie tylko osoby, którym wydaje się, że mogą pomagać, ale osobom, które mają na maszynie Kościoła, bądź są bardzo głęboko z Kościołem związane i pamiętać o tym, że właśnie egzorcyzmy są zarezerwowane dla kapłanów, którzy mają delegację biskupa, a modlitwy o uwolnienie czy o uzdrowienie mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w grupach, które mają, i wiemy to na pewno, łączność z Kościołem, prawda? Czyli że kapłan posługuje w takiej grupie i nie zjawia się raz na jakiś czas, ale jest po prostu aktywnym uczestnikiem tych wszystkich tej posługi Witam serdecznie Pani Joanno. Czy doczekała się
4: Szczęść
0: Pani?
4: Boże,
0: Szczęść
4: witam
0: Boże, witam serdecznie.
4: Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Zanim dzwoniła teraz Pani, to była mowa o tych różnych bioterapeutach. Mnie chodzi o inną sprawę, taką troszkę na boku, ale... A mianowicie jest osoba, rehabilitantka, dyplomowana, znakomita, jest na wczesnej emeryturze, no i sobie dorabia, bo emeryturę ma, nie wiem, 1000 zł. Ona zadaje się z bioterapeutami, towarzysko, tak powiem, i lubi machać wahadełkiem. Ale jak ktoś nie chce, to ona nie macha. Natomiast jak ktoś chce, to po takim, nie seansie, tylko po, jak to nazwać, no po takim półgodzinnej rehabilitacji, to tym wahadełkiem macha. No mnie chodzi o osobę, nad którą nie macha. Jest to osoba wierząca, jest to osoba delikatna, wrażliwa i rzeczywiście jej te ćwiczenia... z kręgosłupem, z łokciami, z kolanami i tak dalej, jej to robią dobrze. Ale wobec tego, czy ta pani, która też kiedy indziej wahadełkiem lata, czy to może ona źle oddziaływać?
0: Dzięki za pytanie.
4: Czy z niej się powinno zrezygnować?
2: Znaczy, do końca przy tego rodzaju osobach ja bym nie miał pewności, czy ona powiedziałbym uczciwie w tym momencie postępuje, czyli jeżeli ktoś sobie nie życzy...
4: Nie, jak sobie nie życzy, to ona nie macha.
2: To ja wiem, ale to jest kwestia tylko zewnętrznej pewnej aktywności, a tu bardziej chodzi o działanie takie duchowe.
0: Zaraz tutaj,
4: że ona w trakcie
2: moment.
4: Myśli tak, przekazuje,
2: bo,
4: tak?
2: Ustalmy też, nie samo wahadełko jest tu w tym momencie szkodliwe.
4: Tak.
2: Czyli nie sam ruch wahadełka jest szkodliwy, tylko dzieje się to w ten sposób, że osoba, która posługuje się wahadełkiem, ona tak jakby się do tego wahadełka zwracała, że to wahadełko teraz ma się poruszać w lewo, w prawo.
0: Inteligentnych taki, odpowiedzi dawać.
2: Dawać inteligentne odpowiedzi czy zachowania. I tu ten akt woli tej osoby jest aktem, który otwiera na rzeczywistość duchową, ale na rzeczywistość dość duchową, niebożą. W naszych, prawda, naszych wzajemnych relacjach, czy w relacjach ze światem duchowym, zarówno tym związanym z Panem Bogiem, jak i tym, który jest po drugiej stronie, to nasze te, prawda, decyzje woli są tymi, które nas albo otwierają, albo zamykają, albo wiążą, albo odcinają. Bo w ten sposób dokonuje się cała relacja w wymiarze duchowym.
4: Rozumiem, ale jeżeli ta pacjentka jest głęboko wierząca, a rzeczywiście jej te masaże na kręgosłup, na łokcie, na kolana i tak dalej, na reumatyzm, na zwyrodnienie, jeżeli jej to pomaga, a osoba ta, która czyni te rzeczy, to jest rehabilitantką dyplomowaną, w tej chwili emerytowaną, z jednych z warszawskich szpitali.
0: Pani Joanno, ale ksiądz Andrzej wypowiedział pewną wątpliwość, pewien warunek, prawda? My nie damy Pani odpowiedzi na pytanie. Może Pani uzyskać po prostu informację, która pozwoli na podjęcie rozsądnej i dobrej decyzji, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że... Bo ja jeszcze dodam coś takiego, że w pewnym momencie osoby, które posłuchują się wahadełkiem, i to wahadełko podkreślamy, daje rzeczywiście inteligentne odpowiedzi, prawda? To znaczy, że to nie jest, że ktoś sobie wyobraża, że coś tam z tym wahadełkiem robi, tylko że ono rzeczywiście coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego ta osoba się dowiaduje. To jest tak, że w pewnym momencie te osoby, które to czynią, już nie muszą w ogóle mieć żadnych zewnętrznych przedmiotów typu właśnie różdżka czy wahadełko.
4: Ona
0: prawda?
4: To w sobie ma.
0: Że już w pewnym momencie ta osoba potrafi rozpoznawać takie sygnały, jest na tyle wrażliwa, czy nadwrażliwa, prawda? Że ona już nie musi tego wahadełka używać. I teraz może być taka sytuacja, że ta osoba ta rehabilitantka, że ona jakby powodowana chęcią pomocy, no prawda? Może robić rzeczy, o których nie mówi.
4: Tak, rozumiem. Tak sobie w duchu tam jakoś.
2: To znaczy,
4: myślę.
2: Ku pociesze w drugą stronę powiem tak, że to była historia kogoś w takim spotkaniu z Harrisem. a ta osoba, no tak powiedziałbym, wierząca i oddana Panu Jezusowi, tak w taki, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny sposób, radykalny sposób. No i pewnego razu ona raczej nie

0: uświadomiała, czym jest cała działalność Harisa. Ale jednocześnie, dlaczego ja to o tym mówię? Bo tak, człowiek wierzący w takich sytuacjach, kiedy w których się znajduje, nie, prawda, tak w taki trochę sposób niespodziewany, on w ten sposób może być osłonięty czy ochroniony. Natomiast kiedy już wiedząc, kim jest osoba,
1: nie zerwie relacji.
0: To już zaczyna być taki pierwszy krok w kierunku.
1: Otwarcie
0: taki,
1: furtki.
0: Tak jakby pierwszy mały kompromis. Taki już prowadzący do jakiegoś uzależnienia.
2: No nic przekażę wobec tego, bo tak. To jest osoba, która nie zadzwoni, ta moja.
1: I można szukać takich usług.
2: Bez wahadełka.
1: Tak. No, na pewno jest to przy odrobinie. Może trzeba wesprzeć tę osobę, pomóc jej, podzwonić razem, poszukać.
2: Są
1: numery, prawda? Są jakieś żółte telefony, które mogą pomóc znaleźć.
2: Ja pan powiedział, że trochę pieniędzy, ta osoba jest niedroga, nie dlatego niedroga, że właśnie z powodu wahadełka, tylko jest w ogóle przyzwoitym człowiekiem. No i rzeczywiście była w tym szpitalu, gdzie pracowała lat, nie wiem, 30 czy 35, no była znakomita. No,
1: ale teraz na tym rynku jest wiele osób, które dorabia, więc na pewno się znajdzie ktoś za te same pieniądze, kto pomoże. Tak. Dzięki serdeczne za telefon. Wszystkiego dobrego.
2: Szczęść Boże.
1: Witamy Pani Renato.
3: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
3: Moje pytanie będzie dotyczyło, właściwie będzie pewną kontynuacją poprzedniego. Otóż chcę zapytać o ten akt woli, jakby danie takiej wewnętrznej zgody, otwarcie na działanie różnego rodzaju energii. Jakie mogą być negatywne konsekwencje właśnie takiego oddziaływania poprzez bioenergoterapię, czy poprzez, mam szczególnie na myśli, taką terapię w cudzysłowie, która nazywa się Reiki i stosowaną w stosunku, jakby no, stosowaną na dziecku, które jest nieświadome tego, co się, że tak powiem, z nim dzieje. Dziecku na przykład, które jest upośledzone i, że tak powiem, jest tam zaprowadzone przez matkę, która również nie ma świadomości, na co, że tak powiem, dziecko skazuje, bo jest przekonana, że na przykład poradni, która jest poradnią państwową, idzie na zajęcia relaksacyjne, na przykład do psychoterapeuty. Czy jakby dziecko poddane takiej terapii, która jest właśnie terapią Reiki, o czym się nie mówi, a jest pod płaszczykiem na przykład zajęć relaksacyjnych, czy mogą u takiego dziecka wystąpić jakieś negatywne konsekwencje?
0: Mogą. Mogą i może być tak, że to są sytuacje, w których potrzeba bardzo konkretnej pomocy, konkretnej interwencji poprzez modlitwę. Mogą być różne, mogą się pojawiać lęki, prawda? Mogą być dodatkowe jakieś, prawda, jakaś negacja siebie, może być po pogłębienie, prawda, w tym, nie wiem, depresji, w czymś. To mogą być trudno nawet przewidzieć do końca, aż po objawy chorobowe.
1: Jak rozumiem, intencją pytania pani Renaty jest to, jak to jest możliwe, że mimo jakby zupełnie innego nastawienia osób, które uczestniczą w takim zdarzeniu, jest możliwe takie oddziaływanie.
0: Ja bym może tutaj, jeszcze zanim zatrzymamy się nad tym, to ja bym jeszcze chwilę odniósł się do tych sytuacji, w których, prawda, pod jakimś płaszczykiem zaczyna się przemycać różnego rodzaju rzeczy, właśnie typu tak jak Reiki czy cokolwiek innego. Czasem są te sytuacje, w których wymaga, właściwie powinno się podejmować jakieś kwestie jakichś, nie wiem, zaskarżeń, procesów sądowych czy jak, bo to są rzeczy karygodne, to są rzeczy, które nie wiem, chyba za bardzo lekceważymy. A one, jeżeli brakuje takich odpowiednich interwencji, to są ludzie, którzy będą szkodzili dużo także innym.
3: Tak, ale dla mnie no, tutaj jakby no, strasznym jest taka świadomość, że jakby można zrobić krzywdę mimo, znaczy zawsze wydawało mi się, że trzeba jakby dać taką wewnętrzną zgodę na to, otworzyć się, prawda, na działanie tego.
1: Problem
3: rodzaju.
1: Polega na tym, że tutaj ta wewnętrzna zgoda jest udzielana, tylko że nieświadomie. Dlaczego? Dlatego, że Dlaczego ksiądz...